0: męczennika na warszawskiej Pradze. Program jest przypomnieniem specjalnego koncertu kolęd i pastorałek, w którym wystąpili m.in. Krzysztof Krawczyk, Margaret, Ewa Farna, Zbigniew Wodecki. Ja myślę, że trochę to dlatego, aby pokazać, przypomnieć postać pana Zbigniewa, bo to tak naprawdę było jedno z ostatnich przedsięwzięć, a już naprawdę jedno z ostatnich przedsięwzięć kolędowych, w których mógł wziąć udział. A kto jeszcze tam wystąpił? Urszula, Enej, Piotr Kupicha, Grzegorz Chyży, Kasia Stankiewicz i Natalia Schneider. Wykonawcą towarzyszyła orkiestra pod batutą Tomasza Szymusia znowu oraz zespół pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej. 15.45 to jasnogórskie kolędowanie z Polsatem 2019. Ono jest co roku w zasadzie, co roku kolędują na Jasnej Górze, ale nie udało mi się dotrzeć do informacji, co będzie się działo w tym roku, jeżeli chodzi o ten koncert. W poprzednich latach występowali tam bracia Golec z podopiecznymi swojej fundacji. Czy będzie tak samo w tym roku? Nie mam pojęcia. Musicie oglądać, by się przekonać. I 16.45 to kolejna propozycja kolędowa z tego roku. Wielkie kolędowanie z Polsatem Warszawa 2019. Tegoroczne kolędowanie odbędzie się w pochodzącym z XVII wieku kościele na warszawskich Bielanach. Koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jerzyna i Krzysztof Ibisz. Najbardziej znane kolędy zaprezentują m.in. Irena Santor, Cleo, to znowu takie porównanie, które boli, Roxana Węgiel, Agnieszka Hekiert. Być może to nazwisko wam nic nie mówi, ale to jest pani, która naucza śpiew w programie Twoja twarz brzmi znajomo, która trenuje z uczestnikami, to aby jak najlepiej wokalnie upodobnili się do pierwowzorów, więc na pewno wokalistką sama jest dobrą. Justyna Steczkowska, Kasia Mosek, nie wiem, co to jest, ja znam Kasię Moś, a może jakiś albo pomyłka, ale niestety jako, że nie znam Kasi Mosek, to trudno mi zweryfikować. Edyta Bartosiewicz, Paweł Domagała, Krzysztof Cugowski, bracia Golec, jak niech nie będzie o po 15, będą po 16, Kamil Bednarek i Sebastian Karpiel-Bułecka, któremu będą towarzyszyć, nie, tym razem nie koledzy z zespołu Zakopower, tylko górale. Znaczy, w sumie może to trochę na jedno wychodzi, bo w zespole też są pewnie górale, więc trudno powiedzieć, kto tam przyjdzie. Nie zabraknie oczywiście kolęd, które uwielbiają wszystkie pokolenia Polaków. O oprawę muzyczną wydarzenia zadba zespół Michała Grota. Tak będzie. Z kolei o 19.40 na 20 minut powróci do nas jasnogórskie kolędowanie z Polsatem. To druga część tego koncertu, w którym nie wiadomo, co się będzie działo, a po 20.00 no to chyba żadna tajemnica.
1: Najważniejszy, to będzie, najważniejsza pozycja ramówki Polsatu.
0: Dokładnie. Kevin znów będzie sam w domu. Telewizja TVN. Przeczytam wam, co sobie napisałam w notatce, bo naprawdę tak napisałam. Przez pół dnia szpitale, szkoły i takie głupoty. Naprawdę, oni tak robią, że przez pół dnia idą powtórki wszystkich, tam 19+, nie ma nawet świątecznych filmów.
1: Ale wiesz co, w Wigilię, jak zerkałem na ramówkę Polsatu, to czy przypadkiem, zanim oni nie uruchomią tych kolęd, to nie jest tak samo?
0: No chyba tak, ale masz różnicę tego rodzaju, że tam już kolędy zaczynają o 12.45, więc tak naprawdę te nieświąteczne rzeczy, dlaczego ja trudne sprawy, są rano, a oni tam trochę dłużej jadą.
1: Tak,
0: rozumiesz, o co?
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Inna rzecz, no te TVP 1 i 2, no to oni już od rana grają jakieś tam filmy związane ze świętami lub niekoniecznie, ale mają już zmienioną ramówkę. Natomiast takim stricte świątecznym wydarzeniem będzie koncert, który rozpocznie się o 17.40. Najpiękniejsze kolędy. Jest to wyjątkowy koncert, który odbędzie się w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie. Na scenie wystąpią Edyta Górniak, Golec Orkiestra, Justyna Steczkowska, która będzie po prostu w każdym koncercie chyba, Andrzej Piasek, Kaja, Michał Szpak, Joanna Jakubas, przepraszam, nie wiem kto to, i Sławek Uniatowski też będzie i Aleksandra Gintrowska też będzie. Więc wydaje mi się, że ten skład jest taki mało rozbudowany i nie może nie aż taki hitowy. A nie ma aż tak wielu takich wielkich gwiazd. No ale to przecież nie przekreśla dobrego poziomu koncertu. A artyści wykonają najbardziej znane świąteczne pieśni, takie jak Pójdźmy do Stajenki, Gdy się Chrystus rodzi, Lejże Jezuniu, czy Wśród nocnej ciszy. Artystom towarzyszy Narodowa Orkiestra Dęta. O matko, ja się boję. Pod batutą Mariusza Dziubka uroczystość poprowadzi Oliwier Janiak. A po 20 oczywiście standardowa już od paru lat pozycja TVN świąteczna, listy do M, jeżeli się nie mylę, to w pierwszy dzień świąt chyba druga część tego filmu zostanie wyświetlona.
1: Także tak wygląda Wigilia, no cóż, no, niczym, szczerze powiedziawszy, nie zaskoczyli, ale z drugiej strony czym by mieli? No Wigilia, ale, no, no, no właśnie.
0: Czego by się spodziewać, prawda?
1: Najważniejsze, że będzie Kevin.
0: Tak, no to jest taki czas, kiedy ludzie sobie chcą te kolędy pośpiewać, czy to sobie włączyć je w tle, na przykład przy ostatnich przygotowaniach, czy też no, pośpiewać po prostu z rodziną. Takie wsparcie śpiewających gwiazd może być tutaj pomocne. No i zastanawialiśmy się, co by wam tutaj zagrać w tym kontekście. No kolęd to będzie pod dostatkiem w Wigilię, aczkolwiek będzie u nas jedna kolęda, ale to troszeczkę później. Natomiast właśnie doszliśmy do wniosku, że skoro będzie kilka takich koncertów, w których gwiazdy będą występować ze swoimi bliskimi, to właśnie zagram wam utwór związany ze świętami, wykonany przez rodzinę. I to przez rodzinę, którą Michał już wspomniał, przez rodzinę Pospieszalskich. Jest też wersja śpiewana z rodziną Steczkowskich, ale do tej nie udało nam się dotrzeć, więc będą sami Pospieszalscy za to, że nie będzie w żadnym świątecznym koncercie, a będzie to utwór Kolęda płynie z wysokości.
2: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.
1: Nie no, drugi raz ho, ho, ho, to może nie będę robił, może sobie daruję, ale ten podkład tak mnie nastraja, żeby robić ho, ho, ho.
0: No jak chcesz, no to rób, no swoje,
1: o,
0: trzeba
1: o,
0: mieć jakąś rolę.
1: No trzeba mieć jakąś rolę, ale przepraszam bardzo, teraz moja rola będzie nieco większa w tym wejściu, bo teraz ja wam opowiem o świętach i to jeszcze, żeby było tego mało, to nawet o jednym i o drugim dniu, ale zaczynamy oczywiście od 25 grudnia, czyli od pierwszego dnia świąt, jak sama nazwa wskazuje. Zaczynamy od tego, co będzie można obejrzeć na antenie telewizyjnej Jedynki. I tak, jeżeli ktoś nie obejrzał rodzinnego kolędowania na Jasnej Górze, to będzie sobie mógł nadrobić wszystko od godziny 10.05, wtedy powtórka obu części. Godzina 12.45 to jest z kolei taki jubileuszowy koncert 20 lat kolędowania Arki Noego. Dzieci z Arki Noego w XVIII-wiecznym dworku w Koszutach zaśpiewają tradycyjne kolędy, takie jak dzisiaj w Betlejem i Gdy śliczna panna, oraz dwie pastorałki autorstwa Roberta Friedricha. Takie będzie kolędowanie w wykonaniu najmłodszych, chociaż jak oni już 20 lat kolędują, to ja nie wiem, jak oni tam, to już wcale nie tacy młodzi.
0: No właśnie, ciekawe, czy będą jacyś goście, którzy śpiewali w zespole będąc dziećmi, a teraz już podrośli nieco. Ale potem będzie jeszcze lepsze kolędowanie, prawda? A
1: potem to będzie złoto. 17.30. Wielkie kolędowanie z Ostrej Bramy. W dwuczęściowym, to godzina 17.30, przypomnijmy. W dwuczęściowym bożonarodzeniowym koncercie, po raz pierwszy transmitowanym z Kościoła Świętej Teresy pod Ostrą Bramą w Wilnie, wezmą udział m.in. Maryla Rodowicz, Anna Wyszkoni, Blue Cafe, Roxana Węgiel, Wiki Gabor, Piotr Cugowski, Piotr Kupicha, Joszko Broda, Marek Piekarczyk, Zenek Martyniuk, Boys, Klasik oraz chór z Wilna. Czujesz to połączenie?
0: Widzicie to? Po prostu Zenek Martyniuk, Boys, Klasik i chór.
1: Z Wilna. Jeszcze w dodatku.
0: Oni ich zawieźli na Litwę, żeby ich pokazać tamże. No to jest trochę dziwne.
1: No wiesz, no Zenek Martyniuk to jest nasze ponoć dobro narodowe, tak? Więc zawieźli, co mamy najcenniejszego.
0: No pan prezes mówi do niego ekscelencjo.
1: No właśnie, więc wiesz, to wiele wyjaśnia. Występ artystów poprzedzi Marek Bukowski interpretacją inwokacji pana Tadeusza. Kolędy będą przeplatane fragmentami tekstu Litanii Ostrobramskich Stanisława Moniuszki w wykonaniu Polaków mieszkających na Litwie. No może być rzeczywiście bardzo, bardzo interesująco. Ja po prostu jestem bardzo ciekaw, jak w tym wszystkim odnajdzie się Zenek, Klasik tam jeszcze.
0: Tak, to zobaczyć.
1: Tak, tak, to naprawdę może być interesujące. Ale tak naprawdę będzie można wtedy tak ocenić rzeczywiście, jakiego kalibru artystą jest Zenek, bo my go może nie doceniamy. Tak cały czas heheszki, gdzieś tu Zenek, a tam disco polo, a się może okazać, że naprawdę facet da radę. Słuchaj.
0: No zobaczymy, zweryfikujemy. No ja na pewno nie omieszkam, ale nie tylko kolędy nas czekają, prawda? Inne również świąteczne wydarzenia.
1: Oczywiście, że tak. O godzinie 20.15 będzie miał miejsce program Rolnik Szuka Żony. Będzie to odcinek specjalny. W tym odcinku Marta Manowska zaprosi rolników z 6. edycji programu oraz ich wybranki do świątecznie zaaranżowanego obiektu pod Warszawą. Panie uroczyście nakryją stół, na którym znajdą się przywiezione przez gości potrawy, a panowie zadbają o kominek i choinkę. Gdy wzejdzie pierwsza gwiazda, pary spotkają się z prowadzącą, by porozmawiać o tym, jak wyglądała ich droga do miłości, w jaki sposób spędzają Boże Narodzenie oraz gdzie powitają Nowy Rok. No Boże Narodzenie to spędzają z panią Manowską, tak przynajmniej oficjalnie, a podejrzewam, że to wszystko było nagrane zdecydowanie wcześniej. O godzinie 21.15 film La La Land. To zdaje się znana jakaś produkcja jest, tak?
0: Tak, oscarowa produkcja. My się na filmach nie znamy, więc się nie będziemy w to wgłębiać, ale informujemy was o tych najciekawszych pozycjach filmowych, a skoro to film oscarowy, to być może warto uwagi.
1: Tak, z pewnością. Tyle na temat jedynki telewizyjnej. Teraz przechodzimy do dwójki. A tu, tak jak i w Wigilię, teleturnieje, odcinki specjalne. Na dobry początek o godzinie 14.00 Familiada. W zabawie biorą udział Anna Wyszkoń i zespół Pektus. Wygrana zostanie przekazana na cele charytatywne. O godzinie 14.35 Koło Fortuny, odcinek specjalny, a w świątecznej odsłonie programu pojawią się gwiazdy czaru par Maciej Kurzajewski, Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. A gdzie Krzysztof Ibisz? Ale dobra, zapomniałem, że to nowy czar par. Wygrana również zostanie przeznaczona na cel charytatywny. Godzina 15.15 to z kolei odcinek świąteczny programu Szansa na sukces. Gwiazdy kina i telewizji zaśpiewają filmowe hity. W świąteczny klimat wprowadzą widzów m.in. Anna Dereszowska i Jolanta Fraszyńska. Na kanapie zasiądą dzieci uczestników, które to ocenią ich występy. Godzina 16.15 to taki reportaż zatytułowany Święta z Voice Senior. Niestety więcej na ten temat nie udało mi się wygrzebać informacji. Natomiast...
0: Ja widziałam jakąś zapowiedź tego.
1: I co tam było?
0: No to można wnioskować, że to będzie coś takiego podobnego do tego świątecznego odcinka programu Rolnik Szuka Żony. No wszak też mamy panią Martę Manowską. Czyli też zapowiadały się jakieś takie rozmowy z uczestnikami programu o świętach, coś w tym guście, a ja już mogę zapowiedzieć, że w kolejnym programie takim regularnym, bo dzisiaj już nie ma na to czasu i to nie o tym dziś mówimy, ale 4 stycznia pozwolę sobie odnieść się do programu Voice Senior, do jego trwającej jeszcze edycji, ocenić ją, zapowiadam, że będę rzucać gromu.
1: Okej, no to może być rzeczywiście ciekawie. Zapraszamy. Tymczasem godzina 20.10, Robbie Williams, Christmas Present, gala piosenek świątecznych. Popularny artysta pop Robbie Williams niedawno wydał nową płytę Christmas Present. W ramach promocji krążka artysta wykonał 8 grudnia 2019 roku zimowe przeboje w CKK Jordanki w Toruniu, więc będzie można sobie to po prostu obejrzeć, jak też Robbie Williams śpiewał, no i przy okazji poczuć tę świąteczną atmosferę w takiej, powiedziałbym, międzynarodowej formie. Godzina 21.30, Golec Orkiestra, jak to się tu nazywa? Symfoetnik, dwie części tego widowiska. Muzyczne widowisko łączące symfonikę i wątki etniczne zostało zorganizowane 23 sierpnia bieżącego roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wraz z Golec Orkiestrą wystąpili Gromi, Piotr Cugowski, Bidous, Kuba Badach, Krzysztof Trybunia-Tutka, Andrzej Lampert, Kuki, Orkiestra Ludowa podopiecznych instruktorów Fundacji Braci Golec, flecista Marcin Rumiński, podhalański cymbalista Robert Czech, grupa perkusyjna Wataha Drums oraz żeńska grupa śpiewacza Fundacji Braci Golec. Towarzyszy

0: Teraz przechodzimy do Polsatu. A nie, przepraszam, nie do Polsatu. Polsat będzie za chwilę, do TVN-u. Tak, do TVN-u. 7.20, powtórka widowiska Najpiękniejsze kolędy z wczoraj, czyli z...
1: Wstają.
0: Tak, czyli z Wigilii. No ale wiesz, jeżeli ktoś ma ochotę, to będzie mógł sobie obejrzeć. 14.35, Gwiezdny pył, ekranizacja powieści Neila Gaimana, czyli taki po prostu film. Ja Gwiezdny pył czytałem jako książkę, filmu nie widziałem, ale mogę polecić, bo jeżeli jest równie dobry jak książka, to naprawdę myślę, że tak w okresie świątecznym fajnie będzie sobie to obejrzeć. I to tyle, jeżeli chodzi o TVN. Jak sami widzicie, za wiele to nie ma.
1: No i Listy do M wieczorem, Listy do M2, z tego co pamiętam też.
0: Okej. Okej, no to też warto wiedzieć. Teraz skaczemy do Polsatu. 16.30, Kevin Sam w domu, gdyby ktoś nie obejrzał. Wigilię, chciałby jeszcze raz. Ale mogliby się wysilić i chociaż Kevina samego w Nowym Jorku dać. Tak lepiej
1: no,
0: by było.
1: No czasami był.
0: No właśnie.
1: Czasami były dwie części, a teraz nie.
0: A teraz jakoś właśnie tym razem się nie udało. 20.10, Książę w Nowym Jorku, czyli kolejna taka pozycja, która w sumie nie jest świąteczna, ale też to kiedyś oglądałem i było fajne. Perypetie afrykańskiego następcy tronu w tej roli Eddie Murphy, który w obawie przed ożenkiem ucieka do Stanów, gdzie zaczyna typowo amerykańską drogę do kariery. Taka jest propozycja Polsatu na wieczór pierwszego dnia świąt, więc gdyby ktoś miał ochotę, to może sobie obejrzeć i się pośmiać, bo naprawdę, jak pamiętam, to ta komedia jest całkiem zabawna. No to co, to teraz byśmy może sobie coś zagrali.
1: Dokładnie tak, odniesiemy się do tego świątecznego widowiska, które nam zapewni Robbie Williams. To wszystko, co tam zobaczymy, on zamieścił na swojej świątecznej płycie i właśnie teraz wysłuchamy sobie utworu z tej płyty.
0: Tak, to będzie piosenka zatytułowana Best Christmas Ever.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Robbie Williams nam pośpiewał, a teraz, no przynajmniej ja śpiewać nie będę, ja to jestem od robienia tu ho, ho, ho, chyba że ty masz coś do zaśpiewania jeszcze ciekawego.
1: Ale ja już śpiewałam.
0: No, ale, tak to razie... raz, ale to możesz jeszcze raz, ja ileś razy już robiłem ho, ho, ho.
1: No dobrze, skoro zaraz będziesz mówił o jedynce z

0: Oh yeah. Tak sobie pozwolę tak skończyć.
1: Tak jeszcze dodam, że to tak w sumie słusznie, że ty robisz ho, ho, ho, bo nie wiem, czy pamiętasz, że rok temu, kiedy planowaliśmy naszą świąteczną audycję, zapowiadaliśmy ją jeszcze w poprzednim programie, ale niestety ta świąteczna audycja się nie odbyła, co taki podział obowiązków ustaliliśmy, że ty jesteś Mikołajem, a ja jestem Śnieżynką.
0: Dokładnie.
1: Że Mikołaj daje prezenty, a Śnieżynka w zasadzie nie wiadomo od czego jest, więc Śnieżynka wygląda.
0: A, jakie, że jesteśmy w radiu, to nie masz jak wyglądać. A jakieś, nie wiem, Śnieżynka mogłaby też jakieś odgłosy z siebie wydawać, nie wiem, dzeń, dzeń, dzeń albo coś.
1: No to jestem śpiewającą Śnieżynką, nie podoba okay. Ci się?
0: Okej, no może być, może być. Dobrze, to w takim razie teraz przechodzimy do drugiego dnia świąt i na dobry początek znowu jedynka, a tu powtóreczki. Godzina ósma. Jaka Wigilia, taki cały rok, czyli koncert kolęd i pastorałek z udziałem pary prezydenckiej. Gdyby ktoś nie oglądał Wigilię, to ma szansę nadrobić. Tylko szkoda, że para prezydencka tam nie zaśpiewa, bo to by mogło być ciekawe.
1: No, oni już śpiewali brawo, brawo, bravissimo, to wystarczy.
0: Okej. Okay. Kolejna powtórka, godzina 12.55. Rolnik szuka żony, powtórka z pierwszego dnia świąt. Natomiast mamy tu nowość w programie. Godzina 17.30, wielkie kolędowanie z Ostrej Bramy, część druga, czyli Zedek Martyniuk znowu będzie, tam Classic Boys i chór z Wilna. I to tyle, jeżeli chodzi o jedynkę. Teraz przechodzimy sobie do dwójki telewizyjnej i tu mamy znowu teleturnieje i ich odcinki specjalne. Na dobry początek o godzinie 14 Familiada. W świątecznej rywalizacji biorą udział gwiazdy programu The Voice Kids. Na pytania Karola Strasburgera.

0: Odpowiadają Cleo i pozostali trenerzy. Towarzyszą im mali wokaliści, między innymi Anika Dąbrowska. Natomiast godzina 14:30 to jest Koło Fortuny, odcinek specjalny i wystąpią tu aktorzy znani z serialu Dziewczyny ze Lwowa. Anna Maria Buczek, Konrad Skolimowski i Anna Gorajska. Godzina 15:15 to świąteczny koncert w Bazylice Katedralnej w Pelplinie, część druga. Natomiast godzina 20:10, gdyby komuś było mało Zenona Martyniuka, to tak, życie to są chwile. Benefis...
1: Chwile,
0: tak jest. Tak umotne jak motyle. Ale ja mam bardziej zenkowy głos, jak się postaram. Chociaż człowiek, którego możecie usłyszeć w naszej zajawce do programu RTV, czyli Darek Marchewka, to jeszcze lepiej potrafi zenka udawać. Ale tu nie będzie trzeba nikogo udawać, bo Zenek we własnej osobie wystąpi o godzinie 20:10. Właśnie w swoim benefisie z okazji 30-lecia pracy artystycznej. Zenon Martyniuk obchodzi w grudniu 30-lecie działalności scenicznej. Podczas benefisu w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku zabrzmią największe przeboje zespołu Akcent. Na scenie oprócz Zenka wystąpią, i tu uwaga, Francesco Napoli, Lombard, Wojciech Gąsowski, ich troje, Savage, Top One, Classic, Izabela Trojanowska, Moni Królowa oraz Mik. Gospodarzami widowiska będą Marcelina Zawadzka i Rafał Brzozowski. No tak, Rafał Brzozowski jest wszędzie. Chociaż chyba jednak Barbara Kurdej-Szatan go bije na głowę, jeżeli chodzi o obecność.
1: No nie, już teraz typu. Nie, bo kiedyś ona bywała i w Telewizji Polskiej w Polsacie. Odkąd się pokłóciła z Telewizją Polską, o czym mówiliśmy, bo tam różne były hipotezy, dlaczego tak się stało, no to trochę jej obecność się zredukowała do Polsatu. A Rafał Brzozowski tak czy inaczej jest wszędzie, mimo tego, że jest wyłącznie w Telewizji Polskiej.
0: Owszem. Natomiast tak, teraz możemy sobie przejść do TVN-u i tu mamy rozbieżność w opiniach, bo ja twierdzę, że nic nie ma. Ty jesteś innego zdania.
1: Tak, możesz nawet przeczytać, co zapisaliśmy w naszych notatkach, bo my tutaj tak...
0: Tak, właśnie wymieniamy sobie taki dialog w tych notatkach, bo tak, ja napisałem TVN, nic nie ma. Poniżej twoja wypowiedź. To nieprawda, bo o 14 jest Charlie. Czyli co?
1: Czyli film, który ja oglądam co roku, kiedy tylko jest w okresie świątecznym, chociaż nie zawsze jest, a czasami na przykład w Trzech Króli albo w innym wolnym okresie. Inni oglądają Kevina, ja oglądam Charlie'ego. Mimo tego, że nie jest to film związany ze świętami, ale bardzo przyjemna bajka, również z morałem, z bardzo fajnymi piosenkami i myślę, że możemy sobie zrobić taką zapowiedź muzyczną. Ja to wam zdradzę, że niestety przez te nasze utrudnione warunki nie będę słyszała, więc bardzo ubolewam, ale wy usłyszycie piosenkę, która brzmi, kiedy w swoim królestwie, w swojej fabryce wita gości Willy Wonka.
0: Ja naprawdę być może wyjdę na strasznego ignoranta w tym momencie, ale ja tego nigdy w życiu nie widziałem.
1: No to jest bajka z 2005 roku, więc rozumiem, że z jakimś dzieciństwem trudno, żeby ci się kojarzyła, aczkolwiek już no, miałbyś z pewnością czas, żeby się z nią zapoznać. No jedyny mój żal jest taki, że dowiedziałam się ostatnio, iż istnieje dubbing do tej bajki, do tego filmu, a niestety telewizja TVN emituje wersję z lektorem. Także szkoda, może trzeba jakieś petycje do nich pisać, żeby odnaleźli gdzieś wersję dubbingowaną filmu Charlie i Fabryka Czekolady.
0: Byłoby fajnie, bo z pewnością wersje dubbingowe są lepsze, po prostu. Zwłaszcza z naszej perspektywy nie trzeba tam się wsłuchiwać w te głosy dobiegające spoza lektora, żeby się zorientować, kto mówi, więc naprawdę fajnie by było. No ale pozostaje się tu zadowolić wersją z lektorem. Jeżeli chodzi o świąteczną ofertę Polsatu na drugi dzień, no to też nic specjalnego nie ma. Filmy są jakieś, ale żadnych takich poza tym programów nie ma. Tak więc, no tu prostu nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić tak naprawdę do oglądania innych stacji telewizyjnych. A teraz...
1: No to ktoś lubi filmy, także no. Jeżeli tak, no to myślę, że sam dotrze do informacji, jakież to produkcje można obejrzeć pod wpływem zapewne te same albo podobne jak w roku ubiegłym i jeszcze w poprzednich latach. No cóż, teraz pozostaje nam muzycznie spuentować to wejście, bo Willy Wonka jeszcze nie był puentą. No skoro będzie benefit Zenona Martyniuka, nie wiemy co prawda, czy w nim się pojawią kolędy, chyba nie, z tego co widziałam zapowiedzi. Aczkolwiek pan Zenon przecież wykona kolędy w tym koncercie w Wilnie. No to zagramy kolędę. Obiecałam, że będzie kolęda, to będzie. Przybierzeli do Betlejem swoim pięknym, uroczym głosem zaśpiewa Zenon Martyniuk i ze słabcem zagra.
0: I ja z góry przepraszam za jakość, ale to jest oficjalna, zremasterowana wersja z kasety. Ja mam kasetę i muszę powiedzieć, że na kasecie nie brzmi to wcale lepiej, bo sprawdzałem. Także po prostu, no, tak jest i lepiej nie będzie. I chyba nie ma też nadziei na to, żeby Zenon Martyniuk nagrał to wszystko jeszcze raz. Chociaż kto wie?
1: A, kto wie?
0: Kto wie, kto wie? Może prezes Jacek go przekona.
2: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie

0: Jak zapewne słyszycie, zmienił nam się podkład, a to dlatego, że żegnamy już święta Bożego Narodzenia, przynajmniej jeżeli chodzi o ramówki, bo oczywiście święta dopiero przed nami, natomiast teraz witamy się z imprezami sylwestrowymi.
1: Tak jest, zrzucamy nasze outfity Mikołaja i Śnieżynki, ubieramy się wystrzałowo, odlotowo, zdobimy nasze studio w girlandy, konfetti, szampan, słuchajcie, to wszystko będzie Sylwester, w DHT też zresztą będzie, ale tak z dziennikarskiego obowiązku należy opowiedzieć o tym, co mają przygotowane stacje telewizyjne dla nas, jeżeli chodzi o Sylwestra właśnie. Bo nie jest tajemnicą, że szykują oczywiście imprezy sylwestrowe, na których wiele gwiazd wystąpi. No i rozpoczniemy od TVP. Nie mam na szczęście sylwestrowej piosenki dotyczącej oferty TVP, więc mogę przejść do rzeczy. TVP1 nie ma w zasadzie wiele ciekawego w ramówce. Mogę powiedzieć tylko smutną wiadomość przekazać, znaczy dobrą i złą, ale zacznę od złej. Nie będzie Klanu tego dnia. No to w zasadzie nie wydaje się zaskoczeniem, no bo przecież w święta też nie będzie, bo nie chce im się robić wigilii na Sedybie. Ale dobra wiadomość jest taka, że będzie Korona Królów. W przeciwieństwie do świąt, gdzie nie będzie tych odcinków, zarówno w Sylwestra, jak i w Nowy Rok, fani Korony Królów nie będą zawiedzeni. No a wieczorem mamy film Zatań ze mną, to jest ten film z Jennifer Lopez, on chyba już był też 2 lata temu, tylko że w święta, więc kręcimy się trochę wokół tego samego. Ale to TVP2 jest takim miejscem, gdzie pan Jacek Kurski się może artystycznie wyżyć, bo od 19.55 do 1 w nocy mamy Sylwester Marzeń. To tak mi się wydaje, że 2 lata temu, kiedy robiliśmy nasz program, to trwało do jakiejś drugiej nocy, do drugiej 10 chyba, także teraz trochę krócej.
0: Krócej.
1: Nie wiem, jak było rok temu, nie pamiętam, ale właśnie specjalnie sobie odświeżyłam naszą audycję sprzed 2 lat, żeby to zweryfikować, bo to zawsze ciekawe, do której możemy się bawić z daną stacją telewizyjną. Było trochę zamieszania z tym Sylwestrem, już o tym mówiliśmy. No odbywa się w Zakopanem, ale miał się odbyć pod Wielką Krokwią, ale dzięki interwencji ekologów, którzy obawiali się o spokój zwierząt w niedaleko położonym Parku Narodowym, udało się powrócić do tej lokalizacji, która była w latach poprzednich. No i cóż to dokładnie będzie? W ostatnią noc roku na równi grupowej właśnie w Zakopanem wystąpią polskie i zagraniczne gwiazdy. Swoje największe przeboje zaśpiewają. No słuchajcie, to są takie osoby, bez których w ogóle nie ma Sylwestra marzeń już od kilku lat. Maryla Rodowicz, Zenek Martyniuk z zespołem Akcent, Golec Orkiestra, Gromi, Boys, Weekend, Kombi, Stefano Terracino. Jakie on ma przeboje największe, przepraszam. To znaczy domyślam się, że pewnie wykona jakieś covery.
0: Czyjeś będzie śpiewał, oczywiście.
1: No ale wiesz, zdanie sformułowane, największe przeboje artystów.
0: Może on już jest po prostu tak bardzo znany z tych coverów, że nie musi tworzyć niczego swojego.
1: Jego covery przewyższają być może popularnością te oryginały.
0: No właśnie.
1: Nie do końca orientujemy. Bayer Full też będą, Milano, Jorgus, Playboys oraz Piękni i Młodzi. Ja nie wiedziałam, że to jest aż tak, że tam aż tyle tego disco polo będzie.
0: No wiesz, to ewoluuje i wyewoluowało. I co? I tak naprawdę Maryla Rodowicz dla tych, którzy wolą coś innego i...
1: Golce, Gromi.
0: No. I wiele więcej nie ma.
1: No nie, ni Kombi jeszcze, no i ten Terracino właśnie nieszczęsny. No i to tak tyle właściwie. Chociaż nie, jeszcze nie do końca, bo wystąpi też zwycięzczyni Eurowizji Junior, czyli Wiki Gabor. Mateusz Mijal z zespołem też wystąpi.
0: Ale Mateusz Mijal nagrał też piosenkę taką właśnie sylwestrową i ona jest utrzymana w klimatach disco polo, więc...
1: Aha, to nawet nie wiedziałam, bo kojarzyłam.
0: Tak. Nie. Mateusz nagrał taką piosenkę.
1: O matko. Tak przyznam szczerze, że trochę dziwię się TVP, że nie chcą na Sylwestrze wypromować innych wokalistów, którzy odnieśli sukcesy w programach muzycznych w telewizji polskiej. A zatem no, będzie Wiki Gabor, która wygrała Eurowizję, to fajnie, ale nie będzie Aniki Dąbrowskiej, która wygrała Samody Wojski, z którego też Wiki się wzięła, no więc trochę smutno, że Anice już teraz nie pamięta, bo Wiki odniosła sukces. Nie będzie Alicji Szembińskiej, która wygrała Zwykłego Wojsa, a rok temu chyba był Marcin Sójka, który też Voice'a wygrał. Będzie już po finale The Voice Senior, więc też ktoś by mógł zaśpiewać. Będzie Aleksandra, nie będzie Aleksandry Nykiel, która zwyciężyła wszędzie na sukces tej wiosennej i ma miała szansę wystąpić w debiutach opolskich i również w nich zwyciężyła. No to szkoda, że tak w sumie zapomina się o tych osobach, a to byłaby dobra okazja, żeby jej jeszcze raz pokazać te odkryte talenty, a zamiast tego pokazuje się pięknych i młodych. Tak więc myślę, że nie wszystkim może przypaść do gustu ten Sylwester. Jeżeli ktoś nie gustuje w disco polo, no to będzie ciężko. Ale to nie wszystko, bo już zapowiedziałam, że będą też zagraniczni artyści. No i świetną zabawę zapewnią też francuska grupa Chico and the Gypsies, włoski piosenkarz Pupo oraz Thomas Anders z Modern Talking Band, a więc to jakaś mutacja Modern Talking. Ale to też nie jest jakieś wielkie wydarzenie, bo on już bywał na Sylwestrach. Natomiast tych poprzednich wykonawców, może z tym ignorantką, ale mi kojarzę.
0: Znaczy, wiesz co, Pupo to akurat kojarzę. To taki jest włoski wykonawca, który no, jest tu i ówdzie popularny, szczególnie wśród starszego pokolenia. Także myślę, że akurat na Pupo to się tak ludzie, powiedzmy 50+, mogą cieszyć.
1: No to fajnie. Ale to też nie jest wszystko, bo to były takie informacje, które na początku prezes Jacek podał, ale już zapowiedział, że jeszcze ma pewne niespodzianki. No i oglądamy sobie w piątek Klan. Po Klanie jest zapowiedź wiadomości i pani Danusia Cholecka informuje nas, że gwiazdą największą Sylwestra marzeń będzie Chris Norman, wokalista zespołu Smokey.
0: No i to jest rzeczywiście gwiazda. No zespół Smokey to też raczej dla takiego starszego pokolenia, bo ten zespół był najbardziej aktywny w latach 80. Później jakoś ich nie kojarzę już za bardzo z niczego. Chris Norman sam próbował coś tam tworzyć, nawet w takim nurcie bardziej muzyki Eurodance. Natomiast no to rzeczywiście powiedzmy, że jest gwiazda.
1: No tak, jak najbardziej. Może się jeszcze okaże, że pan Jacek coś ma w zanadrzu, jeszcze jakieś gwiazdy. Zobaczymy, czekamy. A wiadomo jeszcze tyle, że o dobry nastrój i szampańską zabawę zadbają też gospodarze imprezy. Ida Nowakowska, Marcelina Zawadzka, Aleksander Sikora i Rafał Brzozowski. No, w ogóle mnie to nie zaskakuje. A relacje zakulisowe zapewnią natomiast Norbi, no jego też nie mogło zabraknąć, i Robert Karpowicz.
0: No to pozostaje życzyć dobrej zabawy tym, którzy wybiorą Sylwester z dwójką, ale my zachęcamy, żeby jednak wybrać Sylwester z Radiem DHT, bo będziemy z wami przez cały wieczór sylwestrowy, no i też przez część nowego roku z pewnością również.
1: Jeszcze wam dokładnie nie powiemy, co się będzie działo, bo też sami jeszcze tego do końca nie wiemy.
0: Ale będzie się działo, ale się będzie działo.
1: Planujemy, szykujemy, żeby było jak najlepiej. Także nie to, że przed wami coś ukrywamy, tylko sami jeszcze szlifujemy, abyście się mogli z nami bawić jak najlepiej.
0: Na pewno możemy wam zdradzić to, że spotkamy się w duecie i podsumujemy muzycznie ten mijający już rok, jeżeli chodzi o to, co można było ciekawego usłyszeć na kanale głównym, bo tych nowości naprawdę nam się całkiem sporo zebrało i trochę jest tak rzeczywiście takich bardzo dobrych piosenek i na pewno wam je zagramy na początek naszej sylwestrowej imprezy. Także warto śledzić naszego Facebooka, wtedy na pewno wszystkiego się dowiecie. A teraz co, może byśmy zagrali coś?
1: Dokładnie tak, nie będzie to znowu Zenek Martyniuk, bo już był. Będzie to ta największa gwiazda Sylwestra Marzeń w swym największym przeboju, który wszyscy znają, to też na pewno ten utwór zabrzmi na Sylwestrze Marzeń.
0: Z pewnością tak. Chris Norman z zespołem. Z zespołem Smokey, Living Next Door to Alice. Już teraz przed wami.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: sylwestrowo noworoczny podkład na naszej antenie już w pełni rozbrzmiewa, chociaż ja się tak zastanawiam, kto będzie miał siłę kankana tańczyć tak w nowy rok, zwłaszcza jak już się imprezy skończą i jak wszyscy będą tak wstawać, to co najwyżej jakiś kankan może komuś w głowie rozbrzmiewać.
1: No właśnie, ale do tego czasu jeszcze mamy sporo dni i cała zabawa jeszcze przed nami i kolejną taką okazję do zabawy zaoferuje nam Telewizja Polsat.
0: A i owszem, bo to jest kolejna stacja, która organizuje imprezę sylwestrową. Jeżeli nie podoba wam się to, co oferuje drugi program Telewizji Polskiej, to może na przykład zainteresuje was sylwestrowa oferta Polsatu. 31 grudnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpią największe gwiazdy muzyki tanecznej. Na scenie tej niezwykłej nocy pojawią się m.in. Roni Ferrari, który zaśpiewa Ona by tak chciała. Daj to głośniej, wykona swój przebój Mama ostrzegała. Nie zabraknie także DJ-a Bobo i jego hitu Chihuahua oraz zespołu Mr. President, który zaprezentuje ponadczasowe Coco Jumbo. Widzowie przed telewizorami usłyszą też Macieja Maleńczuka i jego ostatnią nockę, Sławomira, który zaśpiewa Miłość w Zakopanem i...
1: Ale już w samym Zakopanem nie zaśpiewa,
0: no
1: nie?
0: No nie, ale o Zakopanem widocznie rzeczywiście ma pozytywne wspomnienia związane z tym miastem i o tym właśnie zaśpiewa. I Michała Szpaka usłyszą także z przebojem Color of Your Life. Oprócz tego wystąpią Phil N.A. Longen Jr., Kleo i Michał Wiśniewski. Imprezę poprowadzą Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna. Wszystko od godziny 20 wystartuje. Także powiem szczerze, tu wydaje mi się, że Polsat jednak ma taką bardziej zróżnicowaną ofertę. Co prawda nie ma tych takich gwiazd dla starszego pokolenia, rzeczywiście, ale no dobra, jest ten Roni Ferrari, mamy tam Daj to głośniej, ale oprócz tego mamy Mr. President, mamy DJ-a Bobo, więc coś dla tych, którzy mają sentyment do lat 90. to jakoś tak bardziej do mnie przemawia niż to, co zaoferowała dwójka.
1: No dokładnie tak. Dodam jeszcze tylko tyle, że chyba skład prowadzących ma być nieco szerszy jeszcze, bo słyszałam coś, że właśnie pani Kurdej-Czatan się pojawi, pani Karolina Gilon, czyli ta osoba, która prowadziła program Love Island, także być może jeszcze więcej osób będzie dbało o ten dobry nastrój pomiędzy utworami prezentowanymi przez artystów.
0: Może wiesz, zobaczyli, że dwójka ma taki potężny skład prowadzących, no to nie będą gorsi.
1: Nie można być gorszy.
0: No oczywiście, tak. Dobrze, to my teraz posłuchamy sobie piosenki, co do której ja się naprawdę zastanawiam, kto decydował o tym, jakie słowa są na tak zwanym cenzurowanym, bo oczywiście wersja oryginalna jest wersją, w której dużo różnego mięsa rzuca pan Roni. I zresztą tam on chyba w pytaniu na śniadanie, zdaje się, wykonał tę wersję taką oryginalną.
1: Tak.
0: I za to tam ktoś z wydawców, zdaje się, miał poważne nieprzyjemności. Natomiast my posłuchamy sobie takiej wersji, którą grają stacje radiowe, ale zastanawia mnie, dlaczego w tej piosence cenzurowane jest słowo feta. Czyżby naprawdę ser sałatkowy to było brzydkie słowo?
1: No widocznie jednak tak.
0: Aha, no dobrze.
1: No będzie słuchać. Ja nie wiem, co się komu kojarzy.
0: No właśnie, ja też nie wiem. Albo na przykład feta jako taka, wiesz, wielka impreza też
1: wielka
0: może
1: impreza.
0: Być, tak?
1: Że... No właśnie, tak jak będzie w Sylwestra.
0: No właśnie, że mocna feta, tak? Znaczy wielka impreza po prostu, no. A tu wycenzurowali. No, dziwne. A inne słowo, takie zaczynające się na D, a kończące na A, nie zostało ocenzurowane. No, jakaś
1: nie jest to droga.
0: Tak, nie jest to droga. Nie.
1: Ani nie jest jeszcze takie słowo, które się zaczyna na D, a kończy na A. I nie jest to, co wszyscy myślą. Podsyłajcie swoje propozycje na facebook.com/radio.dht lub na naszej stronie internetowej, taka zagadka co by rozgrzać umysł przed świętami, bo potem to już będziemy tylko jeść i nie będziemy może koniecznie skupiać się na myśleniu, a potem też będziemy tańczyć, w czym nam pomoże Roni w Ferrari, no to teraz już możemy mieć próbkę i posłuchajmy.
0: I tak, i będzie nam coś najpierw rosło od tego jedzenia, a potem będzie nam coś malało od tańczenia, a teraz rzeczywiście gramy.
2: Przeboj.

0: To jest cały czas program RTV, specjalne niedzielne wydanie, sylwestrowo-noworoczne teraz, a wcześniej jeszcze świąteczne, bo zahaczyliśmy oczywiście również i o święta. No ale teraz właśnie jesteśmy przy imprezach sylwestrowych. Ja spotkałem się kiedyś chyba w jakiejś polonijnej stacji radiowej z takim określeniem sylwestry. Sylwestry.
1: No będą sylwestry różne. W Dwójce będzie sylwester, w Polsacie będzie, w TVN-ie będzie, w DHT będzie. To są różne
0: sylwestry. Tak, sylwestry.
1: Teraz będzie jeden z sylwestrów omówiony przeze mnie, czyli w stacji TVN. A tam, jak sobie napisałam w notatce, przez cały dzień para dokumenty i to dosłownie. To znaczy tam nie będzie jakichś filmów po południu. Przez cały dzień będzie tak jak zawsze Ukryte Prawdy, Szkoły 19+. Natomiast już o 15.55 i 17.55 będzie można sobie taki przedsmak Sylwestra tego TVN-owskiego zrobić, zobaczyć, co tam dla nas szykują, bo będą 5-minutowe felietony dotyczące tego Sylwestra. Zresztą chyba Sylwestra w Polsce też będzie można jakoś wcześniej zweryfikować i zapoznać z planami wieczornymi stacji, ponieważ chyba tam o 9 będzie.
0: Tak, jakaś taka zajawka ma być, owszem.
1: Dokładnie. A ja przechodzę do właściwej imprezy. Tutaj zaczyna się wcześniej niż u innych, bo o 19.45 i skończy się 5 minut przed pierwszą. O której Polsat kończył? To tak próbuję...
0: Szczerze mówiąc, tak. Wiesz co, nie wynotowałem sobie tego, ale czy jakoś też nie koło pierwszej albo koło północy? Nie wiem, nie chcę teraz...
1: No nie, no to pewnie aż tak to nie, ale...
0: Nie chcę zgadywać, bo po prostu nie mam tego w notatkach.
1: Jasne, nie ma sprawy, oczywiście. Ja po prostu tak sprawdzam sobie to, aby wiedzieć, do której godziny można się bawić z konkretną stacją. I chyba w Polsacie jeszcze w ogóle jest tak, że można bawić się jeszcze dłużej, bo oni tam po pierwszej jakiś sylwester w disco polo, w rytmach disco polo.
0: Tak.
1: Pozbywają wszystkie wykonania disco polo z jakichś tam polsatowskich koncertów i wyemitują to jako sylwester w rytmach disco polo. Także jest to też jakiś pomysł. No i jakby komuś było mało tego, co mają do zaoferowania sylwestrze głównym, to zawsze można zostać, jeżeli komuś odpowiada disco polo. Ale wróćmy do TVN-u. Jak wspomniałam, zaczynamy za 15:08, 20:00, to znaczy imprezę pod tytułem Warszawa, stolica Sylwestra 2019. Podczas sylwestrowej nocy na scenie wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej, więc wiemy, że tylko polski. Tutaj już taki maleńki minusik względem innych stacji, że tutaj nie mamy nikogo z zagranicy. Wykonają swoje największe przeboje, a także światowe hity, które w ostatnich dekadach królowały w rozgłośniach radiowych. No, czyli nie zabraknie zagranicznych utworów, ale z pewnością będą to covery w wykonaniu naszych znanych polskich gwiazd. Publiczność i widzowie usłyszą Sylwię Grzeszczak, Baim, Edytę Górniak, Perfekt, Natalię Schroeder, Kombi, przez dwa i jest, bo to ważne, Grzegorza Chyrzego, Blue Cafe, Patrycję Markowską, Pektus, Sławomira Uniatowskiego, Reni Jusis, Ewelinę Lisowską, Annę Karwan, Libera Baranowskiego oraz Aleksandrę Gnitrowską. Swoje możliwości zaprezentują też tancerze z Egurola Dance Studio. Niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji, kto będzie to prowadził. Nie zdziwię się, jeżeli Oliwier Janek, jeżeli na przykład pani Gabi Drzywiecka prowadząc ostatniego Big Brothera, ale no to musimy poczekać, żeby poznać szczegóły w tej materii.
0: Dokładnie. I też zresztą dzięki temu, że wam nie zdradzimy wszystkich szczegółów, to będziecie mieli taką jakąś małą niespodziankę, tak, na temat tego, co tam się w ogóle będzie działo. Jeżeli ktoś ma ochotę spędzić Sylwester z TVN-em, bo my zachęcamy, żeby spędzać go jednak mimo wszystko z radiem DHT.
1: No wyłącznie.
0: Oczywiście.
1: Teraz wam zagramy utwór jednego z artystów, który wystąpi w tej imprezie sylwestrowej. Być może was przekona, być może nie, ale wybraliśmy utwór takiego wykonawcy, który od niedawna jest na scenie muzycznej, więc może jego muzyka nie dla wszystkich jest to oczywista, ale mimo to już sporo sukcesów ma na koncie, stacje radiowe emitują jego muzykę, a zawsze lepiej usłyszeć coś nowego, choć wiadomo, że najbardziej lubimy te utwory, które już znamy. Utwór będzie o tym, jak na pewno chcielibyśmy poczuć się w czasie imprezy sylwestrowej, będziemy chcieli być zrelaksowani, czyli po prostu poczuć się luźno. I o tym zaśpiewa Baranowski.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: No i zaczynamy kolejne i zarazem ostatnie wejście w dzisiejszym programie. Takie noworoczne wejście. I tu by się naprawdę jakiś inny podkład przydał. Jakaś, nie wiem, instrumentalna wersja Tupotu Białych Mew albo coś. Tak sobie myślę.
1: No coś takiego, bo to nie będzie tak wcale wesoło dla wielu. Będzie to trudny dzień, żeby jakoś powrócić do rzeczywistości po sylwestrowych szaleństwach. No ale jak na razie jesteśmy... dobrej myśli, więc taki podkład mamy, a nie inny, to potem, że jakoś tu będzie.
0: Dokładnie. I przejrzymy sobie to, co tam ciekawego oferują nam stacje telewizyjne, jeżeli chodzi o Nowy Rok. Z tego, co gdzieś mi tam mignęło, to chyba w Nowy Rok też będzie Korona Królów, tak w ogóle.
1: Tak, tak, też będzie. I chyba będzie też coś, czego tutaj nie wymieniłeś w notatce, a jest zawsze 1 stycznia, więc to muszę dodać. Transmisja konkursu skoków narciarskich.
0: A tak, tak, skoki to owszem, skoki będą. Skoki będą, ale czego nie będzie w tym roku, to na pewno nie będzie szopki noworocznej.
1: Szopki noworocznej.
0: Szopki nie będzie. Marcin Wolski stwierdził, że po prostu nie miał w tym roku ciekawego pomysłu na szopkę. A z racji tego, że no, nad tym widowiskiem to on rozpoczyna pracę już tak w okolicy września albo nawet sierpnia, no to po prostu na ostatnią chwilę nie będzie niczego robił. No i trudno, w tym roku nie będzie szopki. Szkoda, szkoda, bo szopka to...
1: No, szkoda, przecież dużo się w tym roku działo. Wybory, kampania. To przecież jest masa materiału, z którego można by coś wykrzesać, więc ogromnie żałujemy jako miłośnicy szopek noworocznych i twórczości pana Wolskiego, no ale będą inne propozycje programowe. A jakież to, bo wam Michał opowiem.
0: Myślę, że pan Wolski po prostu traci energię na program w telewizji, bo tam musi wymyślać różne żarty, puenty i tak dalej. Natomiast tak, w Nowy Rok, 21:55 na antenie telewizyjnej Jedynki, to jest czas, kiedy pojawi się film Odyseja. Ja sobie z programu Jedynki wynotowałem w zasadzie tylko ten jeden materiał, bo po prostu mnie jakoś tam zainteresował. Ci wszyscy, którzy pamiętają telewizję polską z lat 90., to być może kojarzą takiego człowieka jak Jacques Cousteau. To taki kapitan, który różnego rodzaju filmy kręcił, albo o nim kręcono, o różnego rodzaju wyprawach podwodnych. Bardzo, bardzo przyjemnie się to oglądało. Pamiętam początki lat 90. w soboty, chyba w okolicy godziny 11 w pierwszym programie Telewizji Polskiej się te seriale dokumentalne pojawiały. No i właśnie o kapitanie Cousteau będzie ten film. To będzie taki film dokumentalny na antenie telewizyjnej Jedynki. Natomiast jeżeli chodzi o Dwójkę, no to będziemy mieli koncert noworoczny z Wiednia. Tradycyjnie 1 stycznia w Złotej Sali Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego odbędzie się uroczysty koncert Filharmoników Wiedeńskich. Koncert poprowadzi wybitny dyrygent Christian Tilleman. Kunsztownie zagrany i różnorodny koncert jest nadawany przez wiele europejskich rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Miliony widzów mogą w ten sposób uroczyście wejść w nowy rok. Oprócz tego
1: godzinie... Ale nie powiedziałeś, że to będzie o 12:15.
0: Tak, o 12:15. A widzisz, to tak się tu zaangażowałem w odczyt informacji, a nie powiedziałem, że o 12:15. To już nadrabiam. 12:15 powiem jeszcze raz. Natomiast o godzinie 14:00 będziemy mieli Familiadę, odcinek specjalny. A jakże? W noworocznym odcinku wystąpią gwiazdy z seriali Na Sygnale i Barwy Szczęścia. Pierwszą drużynę tworzą Monika Mazur, Lea Oleksiak, Dariusz Wieteska i Kamil Wodka. Natomiast rywalizować będą z Agnieszką Mrozińską, Natalią Zambrzycką, Kamilą Gackowską, Konradem Skolimowskim i Jasperem Sołtysiewiczem. Kolejny teleturniej, 14:40, to będzie Koło Fortuny. I kogóż tu mamy? Alicję Wojtczak mamy, Stanisława Paję i Annę Nachman. Szczerze powiedziawszy, niewiele...
1: Daj Bóg, nie wiemy, kto to jest.
0: Niewiele mi te nazwiska mówią.
1: Więc może wy wiecie, bo to skoro oni wystąpią w tym odcinku specjalnym i skoro zostali wymienieni z imienia i nazwiska, no to sugerowałoby, że to są jakieś znane postaci, a my nie wiemy, także napiszcie Facebookom Kośnik Radio THT albo na naszej stronie internetowej, może jeszcze zdążymy odczytać, jak nie zdążymy, to uzupełnimy w kolejnym wydaniu.
0: A i owszem, później będziemy mieli powtórkę Sylwestra Marzeń z dwójką o 15.30 i 18.35, a potem będziemy mieli co? Będziemy mieli Voice'a, tak? Zdaje się.
1: Tak, dokładnie pierwsze dwa odcinki nowego sezonu The Voice Kids po godzinie 20 się pojawią, tak jak już to jest od roku 2018, kiedy ten program pojawił, zawsze inauguracja w Nowy Rok, a potem już tradycyjnie w soboty będą kolejne odcinki.
0: Owszem, natomiast jeżeli ktoś miałby ochotę sobie jeszcze raz ten koncert wiedeński obejrzeć, noworoczny koncert, to o 23.55 będzie sobie można go obejrzeć, tak na 5 minut przed północą, gdyby ktoś jeszcze nie wstał o godzinie 12.15. Jeżeli chodzi o Polsat, no to 16.25 w Nowy Rok, Top Gun, gdyby ktoś nie widział, a chciałby, to proszę bardzo, jest okazja. Godzina 20 w Polsacie to jest nowa produkcja, specjalnie zdaje się na Nowy Rok stworzona. Klinika Sketchów Męczących. Będzie to satyryczne podsumowanie najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych roku 2019. Widzowie zobaczą, w jaki sposób mistrzowie w rozśmieszaniu oceniają to, co spotkało Polaków i mieszkańców całego świata. Nad przebiegiem wydarzenia będą czuwali artyści z kabaretu Sketchów Męczących. Panowie wystąpią w towarzystwie Moniki Dryl, Laury Breszki i Adrianny Borek. Na scenie zaprezentują się też inni polscy artyści w rozśmieszaniu, czyli kabaret Moralnego Niepokoju i kabaret Nowaki. Nie zabraknie również niewygodnych pytań, które zada widzom m.in. Robert Górski. O oprawę muzyczną wydarzenia zadba zespół Enej, któremu będzie towarzyszyć Anna Wyszkoni. Taka impreza w Nowy Rok o godzinie 20. No i co my tu mamy jeszcze ciekawego? TVN, nic ciekawego. Znaczy, no jeżeli ktoś lubi Piratów z Karaibów, to 16.30 na Nieznanych Wodach, to jest bodajże czwarta część tego cyklu, gdyby ktoś miał ochotę sobie obejrzeć. I to tyle, co z TVN-u wynotowałem, jeżeli chodzi o ofertę noworoczną, takiego rzeczywiście interesującego, albo przynajmniej w miarę interesującego. I tyle.
1: Tak to wygląda. Słuchajcie, także dajcie może znać, jeżeli coś was szczególnie zainteresowało, jakie są wasze plany telewizyjne. Może na przykład o czymś nie wspomnieliśmy, a coś jest ciekawego, co macie w planie oglądać, czy to w okresie świątecznym, czy to w okresie noworocznym. Czekamy na informacje, chętnie się zapoznamy, choć no już nie przeczytamy, bo żegnać się będziemy z wami.
0: Tak jest, żegnać się będziemy z wami. Z naszej strony to już tyle na dziś. Spotkamy się z wami Sylwestra.
1: 4 stycznia. Tak, w RTV spotkamy się 4 stycznia. Więc już zapowiedziałam moje gorzkie żale dotyczące Voice Senior i innych i opowieści o innych nowościach i powrotach telewizyjnych. Natomiast rzecz jasna, tak, poza RTV spotkamy się z wami w Sylwestra.
0: Dokładnie, w Sylwestra obserwujcie nasze media społecznościowe i będziecie wtedy na bieżąco z naszymi sylwestrowo-noworocznymi planami. Cóż, jeszcze tak myślę, że na koniec warto by wszystkim naszym słuchaczom życzyć, niezależnie od tego, jak tam będą celebrować te nadchodzące wolne dni, to po prostu, żeby upłynęły one spokojnie. Jak tam sobie chcecie, jak je chcecie przeżyć, to je przeżyjcie. Ważne, żeby były one spokojne, bo w końcu po to ma się wolne, żeby z tego wolnego skorzystać. Ewentualnie jakoś tam się duchowo ubogacić, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. A jeżeli nie, to ja życzę, żeby wieczerza wigilijna okazała się po prostu smaczna.
1: Tak, dokładnie. Tak spędźcie ten czas, tak jak byście chcieli go spędzić i wszystkiego dobrego na Nowy Rok wam również życzymy. A na zakończenie zagramy piosenkę w wykonaniu, no nie powiem, że pani, bo to jest dziewczyna lat 14, którą zresztą miałam okazję poznać osobiście, kiedy miała lat jeszcze 10. Skoro będzie nowa edycja The Voice Kids, to przypomnijmy sobie zwyciężczynię tej edycji, którą oglądaliśmy na początku roku, mijającego nam właśnie, czyli zwyciężczyni drugiego sezonu Anikę Dąbrowską w singlu, który został dla niej napisany już na etapie finałowym, tak jak to zawsze ma miejsce w tym programie, jak i również w dorosłym wojsie, że tak się wyrażę, a będzie to utwór, jest to utwór zatytułowany Małe Skrzydło.
0: I od nas to już naprawdę na dziś tyle. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne wydanie programu RTV. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Ho, ho, ho! Do usłyszenia!
1: Merry Christmas!
0: Merry Christmas and Happy New Year!
2: With Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj przygotowałem dla Państwa kolejny skarb polskiej myśli technicznej, a mianowicie jedną z najlepszych, czy może nawet najlepszą w ogóle wyprodukowaną przez Polaków wieżę stereo. To jest wieża SSL 042 i audycja na jej temat będzie podzielona na kilka części, gdyż będzie omówiony oddzielny segment i też prezentacja jakby ich w kooperacji, tylko że najpierw będę musiał omówić Państwu po kolei wszystkie segmenty, wszystkie elementy tej wieży, bo wieża oczywiście Diora miała tak samo jak Technics, w sensie takim, że też były elementy jeden na drugim. A dzisiaj zajmiemy się magnetofonem MDS-442. Znający temat już na pewno wiedzą, o czym powiedziałem, o czym będę mówił, gdyż ten magnetofon obok Finezji, myślę, że to ten właśnie Finezja i tam może jeszcze kilka innych, to były jeden z najlepszych magnetofonów produkcji polskiej. Tylko że to Finezja była wcześniej, bo Finezja to był początek lat 80, pierwsza połowa lat 80., a to była, czy może nawet wcześniej, nie pamiętam, a to była druga połowa lat 80. Tak dokładnie to z tego, co tam się doczytałem, wyłączę go na razie. To był 1987 rok i MDS-442 to było nic innego jak popularna, znana szuflada. Właśnie już się otwiera. Nie wiem, czy będzie słychać. Teraz zamknę. Okej. Okay. Więc tak, zacznę może jeszcze od takich informacji, które na Old Radio znalazłem. Oczywiście Diora, Dzierżeniów, kraj produkcji Polski. Model MDS-442, rok produkcji, jak powiedziałem, 1987. Rodzaj sprzętu, magnetofon, klasyfikacja, oczywiście stereo, element wieży, magnetofon, to już było powiedziane, elementy aktywne, to nie jest tak ważne, tranzystory, zasilanie, sieć zmienny oczywiście, wymiary 440, 260, 4 jeszcze raz, 440 na 260 na 90. Jeżeli chodzi o wagę, niestety nie wiem, nie ma napisane, ale w ogóle ten sprzęt polski był cięższy od Technicsa. Ja tak myślę, że ona waży jakieś 10 kilo, podejrzewam. Opis. Jeden z najlepszych magnetofonów kasetowych produkcji polskiej. Posiadał trzysilnikowy mechanizm, co ciekawe. Kapstan, szybkie przewijanie oraz wysuw szuflady umieszczony w wysuwanej szufladzie z kasetą, stąd popularna nazwa szuflada. Bardziej po polsku powiem Państwu, jak tą specyfikację przeczytam do końca jeszcze. Układy redukcji szumów Dolby B i Dolby C oczywiście. Znakomite parametry pracy z taśmą typu czwartego też. No to oczywiście żelazowo-chromowo też, ale uwaga, typu czwartego, czyli z tak zwaną metalówką. Jeszcze te audycje, które do tej pory prezentowałem w Tyflopodcaście, to żaden polski magnetofon nie obsługiwał metalówek. Ten już obsługuje, proszę Państwa, metalówki. Bardzo niezawodny, o parametrach porównywalnych z tańszymi odpowiednikami zachodnimi. Wchodził w skład wieży SSL 042, jak powiedziałem. I teraz ja jeszcze wymienię od razu elementy tej wieży i będziemy je omawiać w kolejnych audycjach. Ja właściwie to powinienem zacząć od omawiania wzmacniacza i później poszczególnych odbiorników, ale z przyczyn logistycznych nie jestem tego w stanie zorganizować. Nie mam zbyt dużo miejsca na biurku, żeby to rozstawić. Więc na razie Państwu zaprezentuję magnetofon, a tym bardziej, że ten magnetofon też ludzie sobie bardzo często kupowali, z tego co pamiętam 30 lat temu, to kupowali sobie też oddzielnie. Czyli to tak jak na przykład kiedyś wcześniej kupowali finezję po to, żeby właśnie połączyć z Radmorem, z Amatorem, z Merkurym. To też w polskich domach często spotykałem właśnie takie magnetofony, nie jakby całą wieżę, tylko właśnie sam magnetofon, ten MDS-442 z szufladą. Pamiętam, że jeden wujek miał go podłączonego na przykład do Zodiaka, drugi wujek miał Toskę. To był amplituner Toski, to taką już wieżę w sumie tworzyło, bo wzorniczo był do Toski dostosowany. Ale jeszcze też gdzieś pamiętam, że ktoś tam miał też połączony też i chyba z Amatorem, czy tam z czymś takim. Czyli generalnie w takim samym charakterze używało się jak finezje, czyli właśnie w radiolach takich, mimo iż były te wieże. O, u kogoś też na przykład też widziałem, że miał też z kolei ten wcześniej omawiany M7008 przeze mnie z Toską, taki znajomy kiedyś też połączył sobie. Tak więc no, różne były konfiguracje tego sprzętu i to też dlatego, że jednak był w tamtych czasach, nie zapominajmy, krach finansowy, o czym też wielokrotnie na pewno już mówiłem, że no, nie zawsze mogliśmy dostać to, co chcieliśmy. I czasami było tak, że dostaliśmy wzmacniacz Kasprzaka, kupiliśmy magnetofon z Diory i tak. No i tak to wychodziło. No niemniej jednak tutaj już nie było takiej rozbieżności, jak w przypadku tego zestawu muzycznego, tej wieży Kasprzaka ZM7000, to był dosłownie zestaw muzyczny, i ZM8000, gdzie od groma wchodziło tych elementów, można było tam różnie to konfigurować. Tutaj nie. Tutaj mamy, proszę Państwa, konkretny magnetofon, konkretny tuner, konkretny wzmacniacz i konkretny equalizer. Magnetofon, już powiedziałem, MDS-442, na nim leżał tuner AS-642, który omówię przy innej okazji. Na nim był jeszcze wzmacniacz WS-442 i jeszcze na nim korektor FS-042. Tutaj nawet też jest informacja na Old Radio, że ten MDS pasował wzorniczo z nieco gorszą odmianą wzmacniacza wbudowaną w amplituner Toska AWS-303 lub AIDA AWS-103, jednak bez możliwości bezpośredniej współpracy z gniazdami DIN w tych odbiornikach. Objawiało się to tym, że czułość wejścia REC-IN nie wystarczała do poprawnego wysterowania taśmy przy nagrywaniu z tych radioodbiorników i się po tym muszę, ja to proszę Państwa potwierdzam, bo kiedyś coś nagrywałem u kogoś, ktoś miał podłączone albo do AIDY, albo do Toski, ale wydaje mi się do Toski, na 99% była to Toska. No i tutaj ja to potwierdzam, gdyż ustawiłem głośność nagrywania na maksa, audycja radiowa nagrała się dosyć cicho, a to właśnie dlatego, że wyjście dinowskie z tamtych radioodbiorników było cicha, jakby było głośniejsze, to nagrałoby się dobrze. No można by oczywiście kombinować jakoś i wtedy gniazdem słuchawkowym wypuszczać z tych radioodbiorników albo coś, ale ponieważ sprzęt nie był mój, to już nagrałem tak jak mogłem i się cieszyłem. W końcu takie czasy były wtedy. Okej, okay. Jak prawie każdy polski sprzęt, MDS-442 miał również wady. Do największych zaliczyć trzeba dość wysoki poziom przydźwięku sieciowego, zarówno podczas odtwarzania, jak i zapisu. Czyli co? Czyli po prostu i słyszymy, że głośno buczy. Zwarta konstrukcja, znaczy nie podczas nagrywania, nie to, że się to słychać przy nagraniach, tylko podczas, tak jak stoimy przy tym magnetofonie, to słyszymy. Buczał dodatkowo jakby jakiś transformator. Dlaczego? Zwarta konstrukcja części elektrycznej magnetofonu bardzo utrudniała konstruktorowi skuteczne odbrumienie układu. Mocną stroną deka była solidna głowica uniwersalna firmy Alps, co potwierdzam. Niezawodność magnetofonu wzrosła również po zastosowaniu silników produkcji japońskiej. Krajowy mechanizm magnetofonu wymagał okresowej korekcji docisku i momentów roboczych sprężynki hamulca stałego i rolki dociskowej przesuwu w celu uniknięcia z czasem eksploatacji wzrostu i wzrostu nierównomierności przesuwu i uniknięcia wzrostu nierównomierności przesuwu taśmy. No i tutaj, proszę Państwa, ja miałem w tej szufladzie problem, gdyż podczas odtwarzania się wyłączała. Chciałem wymienić pasek. Po wymianie paska jest już lepiej, ale wyłącza się jeszcze na końcu kasety. Miejmy nadzieję, że nam się podczas prezentacji nie wyłączy. Jak tam już więcej się taśmy nawinie na tej jednej rolce, to nie wytrzymuje. Nie wiem, co jest tym spowodowane, ale to jest stały problem niestety. To jest często się powtarzający w tych szufladach. Czasami wymiana paska pomaga, czasami trzeba tam zrobić coś jeszcze. Kiedyś nawet wiedziałem, co, teraz nie pamiętam. Nie opiszę tego, a nie chcę słuchaczy wprowadzać w błąd. Ale do tego magnetofonu jeszcze na pewno wrócę nie raz, jak będę prezentował, proszę Państwa, poszczególne elementy tej wieży. Czyli tak jak powiedziałem, tutaj wszystko było dopasowane, konkretne elementy. Ja taką wieżę posiadam, chętnie Państwu zaprezentuję, ale dzisiaj po prostu zacznę no od spodniej części, czyli od magnetofonu, bo tego magnetofonu, tak jak mówiłem, używało się również niezależnie. Często się spotykało. No bo nie widziałem, żeby ktoś używał, nie wiem, samego tunera albo samego wzmacniacza czy equalizera akurat z tego. A magnetofon znajdował się wszędzie, dlatego że to był jeden z najlepszych magnetofonów, jak już powiedziałem, obok Finezji, która była wcześniej. Tak naprawdę to jeżeli chodzi o polski stereofoniczny sprzęt, to najbardziej podobała mi się właśnie Finezja i jeżeli chodzi o polskie stereofoniczne magnetofony kasetowe oczywiście, to najbardziej podobała mi się Finezja i właśnie ta szuflada. W porównaniu z Technicsem to on jest płytszy. Metal jest taki bardziej matowy, taki wyprofilowany. Taki dźwięk wydaje. Kanty ma dosyć ostre z przodu, trzeba uważać, żeby się nawet nie skaleczyć, jak się gdzieś, żeby jakoś tam się nie zadrzeć. Ale taki no fajny jest w dotyku, taki widać, że taka starsza konstrukcja solidna. Tylko że ten metal w Technicsach był bardziej śliski, tu jest bardziej matowy. I tak jak w Technicsie otwory wentylacyjne były z tyłu i było ich mniej, tutaj mamy jakby przez całą obudowę, ja mogę nawet Państwu policzyć, 8 bloków i w każdym jest 32 szczeliny, jest jedna, jest trochę przerwy i równolegle jest następna, jest większy kawałek przerwy i znowu są tak po dwie i później jest znowu taki kawałek przerwy i z drugiej strony magnetofonu następne, czyli to jest 30, tu mi się nie chce liczyć, ale wydaje mi się, że to jest tyle samo, tak jak patrzę, czyli 8 razy 32, 8 razy 3, 24, 240, 8 razy 2, 16, 256 otworów wentylacyjnych. Jeżeli chodzi jeszcze, jest jedna ciekawa rzecz, mianowicie przy każdym rogu urządzenia są jakby takie otwory okrągłe. To nie są okrągłe źródła, tylko takie okrągłe wgłębienia, to jest jakby tu wypustki, tak powiedzieć, do których wchodzą podstawki kolejnego elementu, czego, proszę Państwa, nie było w Technicsach. Dzięki temu te elementy się nie przesuwają i tworzą całość. Jak byłem mały, to mi się to nawet, proszę Państwa, kojarzyło, porównywałem to, kojarzyło mi się z klockami Lego, bo właśnie jak ktoś może sobie tak właśnie skojarzyć, to właśnie klocki Lego mają coś takiego, że element się przecież wkłada jeden w drugi. Tak samo tutaj. Pozwalając sobie na taki żart, może powinienem tę prezentację zatytułować nie jako SSL 042, tylko jako klocki Lego po prostu. Tym bardziej, że ten magnetofon był oddzielnie, można było go stosować, a jeżeli chodzi o klocki Lego, to też są różne modyfikacje. Nie, okej, dobrze, bez żartów. Metal, powiedziałem, jest bardziej taki matowy, ale widać z wyglądu, że jest bardzo solidny. I tak, w prawym dolnym rogu przycisk power, wciskam. Wyżej nad nim gniazdo słuchawek, wyżej nad nim gniazdo mikrofonu zewnętrznego. Przesuniemy się dalej. Będziemy mieli bardzo solidną szufladę, proszę Państwa. To nie jest taka szufladka jak w płytach, jak na przykład w napędach CD, że jest taka cienka, tylko to jest taka gruba szuflada, która przechodzi niemal przez całą obudowę na grubość. Przez całą wysokość magnetofonu. No, zostaje może centymetr wyżej. Obok tej szuflady mamy 7 kwadratowych przycisków. Pierwszy z nich od lewej to jest wysuw szuflady. To może ją od razu, proszę Państwa, wysunę jeszcze raz i już włożę kasetę. Szuflada się, proszę Państwa, wysunęła. No, kaset na razie jeszcze nie mam, ale a to może jeszcze pokażę, bo można włączyć bez kasety. Jeszcze tylko szybko powiem, jakie przyciski są obok. Następny przycisk. I teraz ja nie wiem, proszę Państwa, dlatego że tak. W tej szufladzie, z jakiej ja kiedyś korzystałem i z tych, co zawsze widziałem, to było tak, że przy ejekcie było przewijanie do tyłu. Tutaj jest przy ejekcie przewijanie do przodu. Nacisnę. Stop wcisnąłem. Teraz nacisnę trzeci przycisk. Przewijanie do tyłu. Ja nie wiem, bo tylko w tym egzemplarzu tak jest. W innych egzemplarzach pamiętam, że było odwrotnie.

i wtedy można sobie tam ustawić poziom głośności. Tutaj nie. Tutaj robi się to tak, że albo naciska się nagrywanie i trzymając nagrywanie wciska się start, ale tego nie polecam, no chyba, że mamy wcześniej ustawioną głośność nagrywania. To tak możemy zrobić, ale też nagra nam się nieprzyjemnie początek utworu, bo nagra się przester. Żeby tego uniknąć, należy wcisnąć najpierw nagrywanie, trzymając nagrywanie, docisnąć obok niego będącą pauzę. Wtedy nam się włączy monitoring i w dowolnym momencie docisnąć start. Pauza też, jak w niektórych właśnie tych, co omawiałem z miękką mechaniką, bo jak Państwo zauważyli pewnie, to tutaj jest miękka mechanika, zapomniałem o tym powiedzieć, gdzie też w wszystkich mikrofonach, jakie omawiałem do tej pory, była twarda mechanika. Jest tak, że naciska się, wcisnę start, załóżmy niby się coś nagrywa i chcę zrobić przerwę. Jest jakaś przerwa w radiu, tego nie chcę, nie skam pauzę. No i on się wtedy, wtedy się zatrzymał. Nie da się nacisnąć pauzy jeszcze raz, należy jeszcze raz nacisnąć start. Okej. Okay. No proszę Państwa, tam w tamtych czasach to naprawdę była klasa. Okej, okay, dobrze, wyłączam. Zamykam na razie szufladę. O, teraz się zamknęła. Zostało nam jeszcze kilka rzeczy do omówienia. A mianowicie dalej, jak się przesuniemy, bo to jest tak jak wspominałem, najpierw mieliśmy w lewym dolnym rogu przycisk Power. Może go na razie wyłączę w ogóle. Nad przyciskiem Power gniazdo słuchawek. Oczywiście gniazdo tylko kontrolne. Nie da się regulować odsłuchu. Nad nim gniazdo mikrofonu zewnętrznego, dynamicznego. Jak się przesunęliśmy, była szuflada. Po środku szuflady jeszcze jest licznik i przycisk do kasowania licznika, tradycyjny. Jak się przesuniemy dalej, mamy 7 kwadratowych przycisków. Przypominam kolejność. Eject, przewijanie. No tutaj jest przewijanie do tyłu, ale do przodu, ale normalnie powinno to być przewijanie do tyłu. Przewijanie do przodu. Play środkowym, stop, nagrywanie, pauza. I jak się dalej przesuniemy, mamy 6 przycisków małych, układających się w formie brajlowskiego sześciopunktu. Tylko jakby rozłożonego poziomu. Czyli jakby pierwszy, drugi, trzeci był poziomo, pod nim czwarty, piąty, szósty. Więc górny rząd tu na żelazową kasetę, chromową, metalową. Żelazowej będziemy słuchać, więc ustawiłem na żelazową. Pod spodem jest od lewej Dolby C, Dolby B, wyłączenie Dolby. I dalej mamy jeszcze, zostało nam pokrętło regulacji głośności nagrywania. Podwójne, takie jak w Olympusie LS100. Też jednym trzeba przekręcić, jeżeli chcemy tylko jedno ustawić. Z tyłu magnetofonu mamy 4 gniazda cinch, tylko troszeczkę są oddzielone od siebie, w sensie jest jedna para, kawałek przerwy, jest druga para i jest odwrotnie. Po lewej jest in, rec in, po prawej jest play out. Nie wiem, jak on tam jest opisany. W każdym razie po lewej jest wyjście, po lewej jest wejście, po prawej jest wyjście. Z reguły było to w wielu magnetofonach, proszę Państwa, zrobione odwrotnie. Dobrze, więc teraz myślę, że przyszła już kolej na odsłuchanie próbek. Zaczniemy, proszę Państwa, od kasety żelazowej. No i tak samo posłuchamy w systemie Dolby B, C i bez Dolby. Naprawdę przepraszam, jeżeli on by się przycinał, bo tutaj czasami potrafi mi się wyłączyć. Jeszcze nie wiem dlaczego. Wczoraj go nawet naprawiłem. Aczkolwiek było tak, że tutaj był pasek do wymiany i co powiem śmiesznego, udało mi się założyć ścięgno od prezerwatywy i to poszło. Oczywiście ja na to nie wpadłem, na elektrodzie znalazłem taką propozycję. Jeżeli chodzi o kasetę, jak się wkłada, zapomniałem powiedzieć, żeby włożyć kasetę, musimy ją jakby położyć do góry stroną, oczywiście, której będziemy chcieli słuchać. I tak, żeby taśma nie była skierowana.

skierowana w naszą stronę. Musimy przyłożyć kasetę do otworu i tam są takie blaszki. Trzeba troszeczkę kasetę lekko pociągnąć do tyłu, żeby te blaszki lekko odskoczyły. Ona się już ułoży i zaczepi się o drugie blaszki, które są z kolei z przodu. Także jeżeli chcemy ją wyjąć, to musimy znaleźć ręką tę część kasety, gdzie ma jakby... Każda kaseta po lewej i po prawej stronie ma dwa takie brzegi i za te brzegi musimy ją lekko pociągnąć do góry i wtedy te blaszki, które są przy głowicy, o właśnie, to trzeba ten bok, przy których jest taśma, przy których są prowadnice, tam górna część kasety. I wtedy te blaszki nam jakby zwolnił i będziemy mogli ją podnieść. Czyli jeszcze raz, kasetę wkładamy tak, że przykładamy do tych blaszek, lekko ją przyciskamy i w momencie jak ona się już ułoży z tyłu, blaszki z przodu ją złapią i ona sama wskoczy. Żeby ją podnieść, bierzemy za te dwa brzegi, które są przy taśmie. Ok, wyjęta. No dobrze, tak jak teraz już tyle razy, to już sprawdzę, czy jest naciągnięta dobrze. Jest. Dobrze. Ok. Można ją również włączyć z otwartą szufladą. Też się nic nie stanie, ale my tego nie będziemy robić. Jeszcze tu coś zobaczę. Ok. Ale my tego nie będziemy robić, bo nie ma takiej potrzeby. Zamykam szufladę. Nie zareagował jak za pierwszym razem nacisnąłem. Dobrze, i teraz naciskam w górnym rzędzie lewy przycisk, żeby wybrać kasetę żelazową i prawy dolny, żeby wyłączyć system Dolby. Zapomniałem jeszcze Państwu powiedzieć, że z tyłu magnetofonu jest oczywiście też kabel sieciowy. Kabel sieciowy jest przylutowany na stałe, nie można go wyjąć, a jak się przesuniemy trochę na lewo, po prawej stronie jest taki wkręt, pod którym jest bezpiecznik. Także bezpiecznik można też łatwo wymienić, jakby się w razie coś stało. Ok, słuchaj. Problemy, na jakie się Państwo mogą natknąć z tym magnetofonem, jakby Państwo chcieli kupić sobie z używanym, no to przede wszystkim to, że on potrafi się wyłączyć podczas odtwarzania. Ja spróbuję dowiedzieć się, co tam było, bo to jest jakiś taki specyficzny problem, który w tych szufladach się często zdarzał. Ok, słuchamy. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Bardzo Państwa przepraszam, ale to, co Państwo mają teraz, co Państwo teraz słyszeli i też kilka minut wcześniej podczas prezentacji tej kasety właśnie chromowej, to było to, co mówiłem na samym początku audycji, a mianowicie zacinanie się, czyli wyłącza się podczas odtwarzania. Ja to za każdym razem włączałem start, przez to właśnie były te przerwy, ale ponieważ i tak już się kończy utwór, to już nie będziemy tego do końca prezentować. Zobaczymy, proszę Państwa, jak poradzi sobie z kasetą metalową, czy nie będzie jej przycinał, tym bardziej, że próbki w kasecie metalowej mam na końcu kasety, a tutaj były na początku, więc może dlatego, że już trochę pochodził, to zaczął się przycinać i albo zaprezentuję je teraz, a jeżeli nie, to zaprezentuję je Państwu, jak będę robił dalszą prezentację całej wieży. No, w każdym razie teraz jeszcze spróbujmy na kasecie metalowej, ale już nagrywanie i tego typu inne sprawy zaprezentuję, proszę Państwa, w następnej części audycji. Kaseta metalowa typu 4, nagranie bez systemu Dolby.

0: Strasznie się, proszę Państwa, przycina, a metalową kasetę mam tylko jedną i nie chcę, żeby mi je zniszczył. W związku z czym teraz kawałek przewinąłem, no posłuchamy fragmentu w systemie Dolby B i też fragmentu w Dolby C. Nie będziemy już słuchać całych tych próbek.
1: Granie w systemie Dolby B.

0: teraz w Dolbice, proszę Państwa, jeszcze kawałek, dlatego że no, tak jak mówię, kasetę metalową dysponuję tylko jedną i boję się, żeby nie wciągnął.
1: Kaseta metalowa typu 4, nagranie w systemie Dolbice.

0: Proszę Państwa, jednak nie będę dalej ryzykował. To się właśnie pojawił problem, który w tych szufladach często się zdarzał, mianowicie właśnie zacinanie się podczas odtwarzania. Wczoraj myślałem, że pomoże wymiana paska niestety nie pomogła. Będę z tym jeszcze walczył i wrócę do tego już podczas prezentacji dalszej części, to znaczy pozostałych elementów niniejszej wieży. Bardzo przepraszam, już nie chcę eksperymentować, tym bardziej z tą metalową kasetą, gdzie mamy tylko jedną sztukę wciągnąć może. Także to wszystko w dzisiejszej audycji. Zapraszam na kolejną część. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Witam wszystkich. Pewnie niektórych po raz kolejny. Dzisiaj odtwarzacz MP3 i Reverte 10. To może jak zwykle od danych technicznych zacznę, które czasami to tak się różnie zgadzają z rzeczywistością. Odtwarzacz działa na baterie AA, te zwykłe R6. Producent pisze, że 53 godziny pracuje na bateriach. Nie wiem, skąd oni wzięli te dane. Mi udało się maksymalnie 13 godzin pracować. Znaczy 13 godzin czy się bez przerwy na pełne naładowanych akumulatorach GP2700. 2700 pojemności. Teraz, z tym, że nie wiem, czy to nie zależy też od jakichś parametrów, jaki to jest format pliku, nie wiem, może jaka szybkość transmisji, nie wiem, bo to może się różnie. Miałem dwa razy tak musiałem robić i dwa razy ten czas był troszeczkę inny, a był ten taki sam akumulator, więc nie wiem, może albo kwestia akumulatora, albo że on tam już troszeczkę, powiedzmy się, jakoś wyeksploatował, nie wiem, ale możliwe, że przy jakimś odpowiednim rodzaju plików może te 50 godzin na jakichś wybitnych akumulatorach on może działa. Oczywiście na jeden akumulator działa. Odtwarza oprócz MP3, odtwarza też OGG, WMA, ASF, nie wiem, czy Wave odtwarza. Jest w rozmiarach, znaczy pojemności są chyba 512 mega, na pewno z 1 giga i na pewno z 2 giga pamięci wewnętrznej. Nie ma rozszerzeń na karty żadne, jest tylko wewnętrzna pamięć. Teraz tak, kształt to jest taki, generalnie jest tylko jedna powierzchnia płaska, górna, wszystkie inne są jakoś tam okrągłe, powyginane jakieś takie. Generalnie całość jest w kształcie takiego trochę półwalca, ale jeszcze przechylonego jakby trochę w jedną stronę. Taki dosyć dziwny ten kształt. Nie jest taka seria MP3, która mniej więcej tak wygląda. MP3 raczej większa niż mniejsza i raczej droższa niż tańsza. To różnie z tymi cenami, ale generalnie poniżej 400 zł to się tego raczej nie kupi, raczej powyżej. Teraz tak, wydaje się tak dosyć masywna. Ten plastik jest taki też raczej grubszy niż cieńszy, nie wydaje się, żeby od jakiegoś tam, nie wiem, byle upadku mogło to jakoś tam specjalnie zaszkodzić. I mam już to od, nie wiem, pół roku, czy trochę więcej niż pół roku i to wszędzie wożę, nie dbam o to jakoś specjalnie. I działa, jak na razie nie ma żadnych jakichś z tym problemów, nie była w żadnym serwisie w niczym takim. Może teraz jakoś szerzej o tym wyglądzie. Oprócz tej powierzchni płaskiej jest powierzchnia z lewej, jak trzymamy odtwarzacz tak jak się go trzyma zazwyczaj, to po lewej stronie jest kropka na baterię, czyli na tej jakby, na tym tyle, na tej dupie od tego walca, No i bateria się tak wkłada właśnie jakby wzdłuż, ona jest jakby w środku tego walca, ten walec ją otacza, no. A po prawej jest taki no takie coś do żeby to do paska przyczepić, czy do jakiejś rurki, do czegoś. No i to trochę tak wygląda, że ta pętrójka może się rozwalić, a to jeszcze będzie dokładnie w takim samym kształcie, to jest kawał metalu. Z takim rozsuwanym czymś takim. No i to generalnie się trzyma i to na każdym pasku się raczej utrzyma. Znaczy, no, wytrzyma to dużo i to jest w ogóle taki, to jest w ogóle taki odtwarzacz trochę opisywany, że on jest taki raczej, no, bardziej trochę ekstremalny. On nie jest wodoodporny chyba, ale no, faktycznie takie wrażenie sprawia, że można z nim wyjechać gdzieś tam i on się, no, jakoś tam wytrzyma różne rzeczy. No, pancerny nie jest, ale no, generalnie nie sprawia wrażenie takiego plastiku, mydelniczki, że to się teraz rozwali. No i teraz tak, na tej ściance, no jakby nie od nas, tylko tej z drugiej strony, w pewnym sensie przedniej ściance, są przyciski, no generalnie tutaj przyciski różne funkcje spełniają, nie jest jakoś za dużo, więc no trzeba było tak zrobić. Po prawej stronie jest taki przycisk, który przynajmniej w czasie odtwarzania, znaczy, który jest, no generalnie w większości przypadków jest nagrywaniem. A w czasie odtwarzania to jest wybór, czy to ma być losowo, czy odtwarzanie jednej płyty, czy jednego utworu. Środkowy przycisk to jest taka, w odtwarzaniu to pełni rolę, można sobie zapętlić kawałek muzyki, to potem jeszcze będę pokazywał. No i play. No oczywiście ten play też jest różny, bo na przykład w trybie radia on ma funkcję na przykład przełącznika mono stereo. Ten środkowy jest do ustawiania programowania stacji w pamięci. Pod tymi wejściami jest wejście słuchawkowe, normalnie na jacku małym, czyli 3-5 mm. Po lewej stronie, po jakiejś tam przerwie, jest wejście USB i to jest mini USB. To nie jest to najmniejsze mini USB, to jest to takie, to nie jest zwykłe USB, to są takie środkowe. A coś pojechało z tumikiem, bez tumika. Wejście jest zabezpieczone taką gumką i ta gumka jest taka, że ona się tak otwiera, ona nie całkiem wychodzi, znaczy nie wychodzi całkowicie, ona się otwiera, że nie ma takiej możliwości, żeby ona wypadła, i ona ma tendencję do przykrywania tego otworu, ona wchodzi jakby w to wejście i się tak trochę otwiera, na takie drzwiczki troszeczkę, i generalnie jak ona tam jest już w środku w tym wejściu, no to ona tam raczej nie powinna wypadać. Oczywiście może się tam coś zaczepić i się otworzyć, ale nawet jak się otworzy, to raczej będzie miała tendencję do ponownego jakby wracania do tego USB, więc no jest zabezpieczone i możliwe, że tam coś wpadnie do środka, jest niedużo. No niestety wejście słuchawkowe nie jest tak zabezpieczone. Na wierzchu jest ekranik nieduży i takie kółko, czyli w środku jest taki okrągły, mały przycisk menu. Otacza go takie kółko, góra, dół to jest, steruje głośnością i lewo, prawo to jest przewijanie. Aha, i jest jeszcze takie jakby trzecie kółko, które to otacza, czyli blokada klawiatury z takim jakby pypkiem malutkim. No i to się tak obraca się jakby to kółko i w tym momencie się blokuje klawiatura. No i to raczej też nie ma za dużej możliwości, żeby to się samo jakoś tam odblokowało. No, ja mam ten odtwarzacz, jak już mówiłem, tak troszeczkę ponad pół roku i no, jakoś się to nie wyrabia, nie ma czegoś tam takiego, że to po jakimś tam czasie się robi tak, że to się samo otwiera. Ta gumka też na USB jakoś tam nie wyrabia się jakoś specjalnie, więc no generalnie nie jest to źle zrobione. No i może teraz jakby do samych funkcji, do samego dźwięku i tych innych rzeczy. Wtedy, kiedy odtwarzamy, on nie zaczyna odtwarzać od razu z maksymalną głośnością. To chodzi o to, żeby nie odtworzyć i nie zabić się tym dźwiękiem, jeżeli ktoś ma głośne słuchawki. To ja może zaraz pokażę, mam nadzieję, że mi coś włączy. Powinno się włączyć. Aha, trzeba włączyć. W ogóle włącza się ten odtwarzacz, naciskając dłużej przycisk play w okolicach sekundy i po jakimś czasie bezczynności on się sam wyłącza, więc nie ma... No właśnie, coś się włączyło. Więc nie, on się chwilę włącza, to nie jest tak, że on już się włączył, ale no raz, że ma taką... Nie, czy to jest wygaszacz ekranu, czy coś, w każdym razie jak się kilka sekund przytrzyma, znaczy nic się nie będzie robiło, to trzeba dwa razy jakiś przycisk wcisnąć, żeby on zadziałał. I dwa, że po czasie jakimś tam się wyłącza sam. Więc nie czerpie jakiejś tam baterii, nie marnuje się. No więc coś włączę, wyciszę mikrofon. Ja tutaj nie regulowałem głośności, to się samo regulowało w czasie odtwarzania. Z takich ciekawszych funkcji dotyczących też odtwarzania, przewijania ma wybór jakby skoku przy odtwarzaniu, no bo to jest odtwarzanie takie podobne jak w tych wszystkich CD, czyli on nie odtwarza tak jak stare magnetofony. Gdzie jest szybciej odtwarzam, po prostu przeskakuje to jakiś czas i ten skok można sobie regulować w opcjach. To jest od, nie pamiętam, 2 chyba sekund do 30 w każdym razie. To jest dosyć spora ta regulacja. Jeszcze ma jeden taki ciekawy tryb, study mode to się nazywa, czyli polega to na tym, że nie wtedy, kiedy, no bo to jest taka w CD, że krótko wciśniemy przewijanie, przechodzi do następnego utworu, wciśniemy dłużej i zaczyna przewijać. Natomiast w tym trybie study mode, jak się krótko wciśnie, on przeskakuje też o jakąś określoną przez nas wartość. To jest tam chyba też od 5 sekund do 3 minut. No więc to, nie wiem, jeżeli ktoś ma jakieś notatki i wykłady nagrane, no to się ta opcja przydaje. Jedną taką, no troszeczkę wadą tego odtwarzacza jest to, że nie da się gwałtownie go ściszyć. Jeżeli ja go zacznę ściszać teraz, bo wcześniej go ściszałem z miksera, bo ja mam jakby tu wszystko podpięte pod mikser, więc sobie mogę wszystko podłączyć jakby odtwarzacz i mikrofon do miksera, żeby było wygodniej, ale jak będę ściszał w odtwarzaczu, teraz zacznę ściszać odtwarzacz. No więc to nie jest jakoś gwałtownie, nie da się nagle ściszyć, żeby trzeba wyłączyć odtwarzacz. Teraz też przygłośniam przez to, więc to trochę trwa generalnie. I Liver ma to w większości odtwarzaczu i Livera jest 40 poziomów głośności. No czyli to trochę trwa, zanim on to wszystko jakoś tam przeleci te 40 poziomów. Odtwarzacz ma też funkcję odtwarzacza stacji radiowych. Da się zapamiętać, nie pamiętam, 10 albo 30 stacji. Chyba 10. Czy... Nie pamiętam. Nie, jakoś nie używam tego jako odtwarzacza radiowego. No i ma też funkcję dyktafonu, którą za chwilę pokażę. To powinien być dyktafon. Dobra. Zaraz ja mu spróbuję coś nagrać. Miejmy nadzieję, że się nagrywa teraz. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest powiedzmy stop. i play.
3: Mam nadzieję, że się nagrywa teraz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. To jest powiedzmy...
2: On się przełączał.
3: Miejmy nadzieję, że się nagrywa teraz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery.
2: To jest słabsza jakość ustawiona. Mam jeszcze jakieś drugie nagranie, też takie króciutkie, na której mam troszeczkę lepsze. Zaraz, ja może wyłączę mikrofon i pokażę dwa nagrania. Jedno w takiej jakości słabej, drugie w takiej jakości troszkę lepszej.
3: To jest powiedzmy...
4: Teraz też? A nie, teraz się pojawiła W01010.
3: Teraz? Miejmy nadzieję, że się nagrywa teraz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. To jest po...
2: No tam to było nagranie jakieś, no, jak jeszcze ten odtwarzacz nie znałem i tam coś próbowałem rzeźbić. Nie pamiętam w tej chwili, jak się przestawia jakoś, więc no niestety nie przestawię smroty na tą mocniejszą. No ale no generalnie ja mam tutaj jeszcze gdzieś przestawione nagranie z tego mojego odtwarzacza. Właśnie na mocniejszej jakości, z tym, że nagranych jakieś takie normalniejsze nagranie. Wtedy, kiedy to miał nagrywane jakieś tam... lekcje chyba. No, coś tam nagrywane miałem. Jeszcze oprócz tego odtwarzacz nie ma limitera, czyli on nie reguluje sam głośności w zależności od poziomu nagrywania. Więc jeżeli mamy za głośny dźwięk, on się przesteruje. Zaraz ja to może zademonstruję. Na tym nagraniu mam. Teraz on tu się powinien odtworzyć. Czemu się nie odtwarza?
3: No. Tak mi się wydaje. Bo tam się czas pokazuje.
4: Jakiś czas się pokazuje.
3: No dobrze, to można...
4: Tak? Można. Puszamy? Mhm.
2: No to była to taka właśnie krótka próbka. Teraz jeszcze może to zapętlanie, bo to się może też czasami przydawać. Ustawię ten utwór, co był. Jest ustawiony. No i teraz może włączę kawałek utworu, który się będzie zapętlał. Powiedzmy pętla. Aha, on tutaj miał jeszcze kawałek wcześniej zapętlony. No dobra. Dobra, jest kawałek. Start pętla. I stop pętla. I pyk. Ja, to było wcześniej. Tego nie używam jakoś zbyt często, więc jakby... dawno to robiłem, ale no generalnie... Działa to w ten sposób.

0: I też nie zapętla dokładnie w tym miejscu, w którym to wcisnęliśmy. On tam ma jakieś, nie wiem, pół sekundy, czy trochę mniej może. No, to nie jest dokładnie to miejsce, więc jakby no nie można tutaj jakoś tego bardzo precyzyjnie ustawić. No, ale to też nie jest maszyna dla DJ-ów, tylko zwykły odtwarzacz MP3. Oprócz tego ma taką jeszcze jedną ciekawą funkcję, tylko to działa wyłącznie na plikach MP3. Ja mam w większości pliki OGG, zaraz wyszukam jakiejś MP3, w której to będzie można zademonstrować. W każdym bądź razie chodzi o to, że można regulować tempo odtwarzania. No tu mam taki plik znaleziony gdzieś w internecie.
1: Bardzo mu się śpieszy, żeby było blisko. Leci, leci drugi co.

Tak. I jeszcze jedno. Nie trzeba po każdej funkcji wciskać żadnego OK, potwierdzać w tych ustawieniach. Więc no z jednej strony to jest o tyle dobre, że jakby nie ma takiej możliwości, że naustawiamy, coś nam potem nagle się okazuje, że z jakiegoś tam nawyku wcisnęliśmy play, bo wcześniej wszędzie wciskaliśmy play i nagle wyszedł, bo generalnie przycisk play wychodzi z różnych ustawień. Trzeba przytrzymać przycisk menu i wtedy on wchodzi do menu, bo takie krótsze przyciśnięcie menu to jest poruszanie się po poszczególnych utworach na płycie. A play jakby wychodzi z poszczególnych ustawień, ale też nie zawsze. No, ale z drugiej strony to też jest trochę tak, że nie można wypróbować sobie czegoś i potem wyjść, no bo on już jakby to wszystko zacznie zmieniać i ustawiać. Oprócz tego ma, jeśli chodzi o o jakieś tam korekcje brzmieniowe i tak dalej, to ma korektor chyba pięciopasmowy, zwykły graficzny. Nie pamiętam jaka tam jest, czy 12 decybeli, czy no pewnie tak, bo to jest taki standard. I oprócz tego ma taki no bardzo prymitywny korektor, nawet nie półparametryczny, ale no tak jakby no coś w rodzaju szczątkowego korektora parametrycznego jednopasmowego, to dla niewtajemniczonych, to jest ogólnie chodzi o to, że jest, wybiera się jedno pasmo, to chodzi generalnie o pasmo basowe, bo tam jest to nie pamiętam ilu, ale to są bardzo, bardzo rozbite te pasma niskie. Tam jest dużo do wyboru, tam jest 40, potem tam 50 parę, 60, 70 herców i to pasmo można podbić albo stłumić o tam ileś decybeli i to jest nieco dokładniejsza skala niż w tym korektorze graficznym, natomiast jest taki problem, że nie można naraz obu tych funkcji włączyć, można albo jedno, albo drugie, przynajmniej w tym firmware, co aktualnie jest, bo ten firmware czasami gdzieś tam jeszcze może wychodzi jakiś nowy. No i oprócz tego ma jeszcze jakiś dźwięk przestrzenny, z którego w ogóle nie korzystam. No też coś nam w tym dźwięku zmienia, no ale to jak to zwykle z takimi dźwiękami przestrzennymi bywa, to tak różnie działa. Jeżeli chodzi o ładowanie plików MP3, to jest najprościej w świecie, bo on się pokazuje jako normalny dysk wymienny. Oprócz tego jest oczywiście program tam do niego, przez którego można firmware mu ustawiać, zmieniać, dlatego że

0: Ale no generalnie tak od razu po nagraniu, no to nie wiem, czy to się w ogóle da. I też, żeby odtworzyć własne nagrania dokonane, one nie są w zbiorze tych wszystkich nagrań MP3. Trzeba przejść do trybu dyktafonu i no i wcisnąć i tam odtwarzać te nagrania wcześniej dokonane. No chyba, że oczywiście przeniesie się te nagrania do jakiegoś innego folderu. No to wtedy oczywiście one są widoczne jako normalne pliki MP3, nie jako nagrania z odtwarzacza. O ile wiem, nie ma jakiejś... Znaczy, można tworzyć sobie normalne foldery na dysku, na bezpośrednio w odtwarzaczu. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, trzeba stworzyć jakiś plik MP3 i w nim wszystko ładować, tylko normalnie można ładować bezpośrednio. I są właśnie dwa foldery. Jeden jest tworzony na nagrania z dyktafonu i drugi na nagrania ze stacji radiowych. On ma do wyboru, jeżeli chcecie z niego nagrywać, ma trzy jakości: 128, 90 6 i chyba 64. Ja z reguły raczej korzystam z tej najwyższej jakości. Tu mam też gdzieś nagrane coś z radia. Zaraz to uda mi się, myślę, znaleźć to nagranie. Tylko on mi się dzisiaj coś wyłącza często. No generalnie ja go tak ustawiłem, żeby on mi się jak najszybciej wyłączał. Ale generalnie, jeżeli on gra, no to gra i nie ma problemu. Czasami tylko właśnie no, są takie problemy, że czasami może się nie wyłączyć za pierwszym razem, bo właśnie jestem wygaszacz ekranu czy coś. No teraz właśnie odtwarzam plik nagrany z radia. To jest mono, bo było kiepsko ustawione ten antena, ale antena tu służy jako słuchawki oczywiście.
1: Twierdzi, że lepsze bywają. Ja ich skreślam i po całych dniach tkwię za kółkiem od grudnia do maja. Jestem.
0: Tak. Tak właśnie brzmi nagranie z radia. No oczywiście wiadomo, że radio też ma tam swoją jakąś tam stratę jakości. No ale mimo wszystko można się jakoś tam zorientować. No, sam odtwarzacz radia nie jest jakiejś najwyższej jakości. Generalnie jak sobie porównuję do odtwarzacza w jakimś tam Walkmanie starym, no to no nie jest to jakieś ekstra i generalnie ten sygnał musi być raczej mocniejszy niż słabszy, żeby on go złapał. Za to jak już złapie, to jest raczej to, jeżeli, znaczy znaczy musi być też mocniejszy sygnał, żeby był stereo, natomiast jak jest stereo, to raczej nie szumi w tym stereo. Nie ma czegoś, raczej z reguły nie ma tak, że jest stereo i on ma jakieś potworne szumy. Możliwe, że to jest prosto, nie wiem zresztą, nie znam się na radiologii, więc nie podam jakichś szczegółowych danych ani jakichś sensownych porównań. I co? I w zasadzie chyba tyle o tym odtwarzaczu. Chyba już nic nie ma takiego, co by można o tym powiedzieć. No ustawienie to akurat, znaczy jeżeli chodzi o zmianę ustawień, to tutaj nie ma jakiegoś specjalnego problemu. To nie jest jakiś strasznie zaawansowany, skomplikowany odtwarzacz, gdzie trzeba było zapamiętywać nie wiadomo ile rzeczy. No to wszystko jest generalnie do ogarnięcia w dosyć szybkim czasie. Oczywiście to nie jest nowej generacji odtwarzacz, więc Rockboxa nie da się tutaj zainstalować. To jest jeszcze jednak za słabe urządzenie. No i co? Chyba tyle. Tak więc do usłyszenia w następnym podcaście. No właśnie, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym podcaście. Ja się już żegnam, Tomek Bilecki.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że chcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dziś będziemy rozmawiać o zajęciach, warsztatach kulinarnych prowadzonych w ramach projektu Centrum Ludwika Braille'a. Porozmawiamy i z osobami, które jakby odpowiadały za organizację i prowadzenie zajęć oraz z ich uczestnikami. Lista gości dziś długa. Witam serdecznie panią Mariolę Łygas, panią Klaudię Chlewińską. Witam panie.
1: Witamy.
0: A także naszych uczestników warsztatów pana Waldemara i panią Aleksandrę. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
0: Witamy. W takim razie myślę, że na początek troszeczkę porozmawiamy sobie o stronie organizacyjnej. Jeśli będą Państwo, nasi słuchacze, mieli jakieś pytania do moich dzisiejszych gości, to oczywiście można je zadawać na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Serdecznie zachęcam do kontaktu. Dobrze, to w takim razie chciałabym zapytać na początku panią, pani Mariolu, w ramach jakiego projektu odbyły się zajęcia i jaki był ich cel?
1: Zajęcia odbyły się w ramach projektu Centrum imienia Ludwika Braille'a. Jest to projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to już trzeci etap projektu, który właśnie dobiega końca. Do końca marca już trwa. W ramach tego projektu mamy kilka form wsparcia, z których korzystają uczestnicy. Zajęcia kulinarne odbyły się w ramach zajęć zwiększających samodzielność osób niepełnosprawnych, czyli w ramach czynności dnia codziennego.
0: Rozumiem. A jakie były założenia tych zajęć? Czy to były jakby zajęcia dedykowane dla osób, które były jakoś już kulinarnie zaawansowane, czy też dla osób, które dopiero chciały ewentualnie z sztuką, powiedzmy, gotowania się zmierzyć po raz pierwszy?
1: Ostatecznie okazało się, że właśnie grupa była bardzo zróżnicowana. Były i osoby, które potrafiły sobie dobrze, nawet dosyć radzić w kuchni, oraz osoby, które były na początkowym etapie, chciały się nauczyć nowych dla siebie rzeczy, więc to zróżnicowanie też dało pozytywny efekt tych zajęć. Naszym zamiarem na początku było, gdy właśnie z koleżanką, z Klaudią Chlewińską, zbierałyśmy grupę, żeby nauczyć osoby niewidome i słabowidzące nowych czynności, ale okazało się, że zainteresowanie takimi zajęciami jest duże. Także ze strony osób, które sobie radzą, już gotują samodzielnie, ale może chciałyby podpatrzeć, jak coś można w inny sposób robić. Więc nikomu nie odmówiłyśmy, tylko wszystkie osoby zainteresowane mogły wziąć udział w tych zajęciach. Z racji, że grupy zrobiły się liczne, rozdzieliliśmy zajęcia na dwa dni.
0: Na dwa dni, a jak liczne były grupy i jak długo trwały zajęcia, w sensie godzin?
1: Zajęcia trwały około 3 godziny, 3 tak może i pół, i grupy były pięcioosobowe, pięciu uczestników, ja, Klaudia i jeszcze do pomocy były asystentki, które są też działają w ramach projektu Centrum Ludwika Braille'a. Służyły wsparcie także w trakcie dojazdu na zajęcia, jak i podczas wykonywania wszystkich czynności kulinarnych.
0: Aha, świetnie. To teraz chciałabym zapytać, jak o samą formę tych zajęć. Pytanie moje będę kierowała do pani Klaudii. Czy te zajęcia wyglądały w ten sposób, że cała grupa wykonywała poszczególne czynności, że tak powiem, naraz? Czy z każdą osobą jakby państwo cały ten proces indywidualnie przechodzili?
4: Jedną potrawę robiliśmy wspólnie. Wszystkie czynności były podzielone na te łatwiejsze, od łatwiejszych do trudniejszych. Osobom, które były początkujące, przydzieliłyśmy te łatwiejsze zadania, a osoby bardziej zaangażowane w gotowanie miały te trudniejsze, czyli te pieczenie, gotowanie, smażenie itd. I jednocześnie mogliśmy robić całe danie wspólnie, z tym, że my z Mariolą komentowałyśmy każdy krok robienia tej potrawy, żeby każdy miał taki całościowy obraz tego, jak wygląda proces robienia tej potrawy, mimo że robi tylko jej część.
0: Jasne. A jak pani zdaniem radzili sobie uczestnicy z poszczególnymi czynnościami? Czy jakoś sami decydowali o tym, co będą ewentualnie chcieli robić? Jak tutaj z pani obserwacji to wynikało? Czy całość przebiegała sprawnie? Albo też jakie czynności ewentualnie sprawiały jakąś trudność?
4: Na samym początku, jak rozdzielałyśmy zadania, powiedziałyśmy, jakie czynności są do wyboru i kto do jakiej czynności się zgłasza. Czyli jeżeli ktoś na przykład nie ugniatał nigdy ciasta, no to taką osobę przydzielałyśmy do ugniatania ciasta. I te osoby, które uczyły się pierwszy raz tych czynności, radziły sobie bardzo dobrze. Zarówno jak osoby, które były już bardziej zaawansowane i robiły te bardziej zaawansowane czynności, też radziły sobie świetnie. Co prawda kuchnia, którą mieliśmy, nie była stuprocentowo dostosowana do osób z dysfunkcją wzroku. No i wiadomo, że byliśmy nie w swojej kuchni, czyli każdy z uczestników musiał liczyć też na naszą pomoc, jeżeli chodzi o pieczenie, bo każdy piekarnik piecze inaczej.
0: Oczywiście.
4: Ale myślę, że poza takimi technicznymi rzeczami organizacyjnymi było bardzo dobrze i każdy sobie radził na miarę swoich możliwości super.
0: Dziękuję bardzo. To teraz takie pytanie do pani Marioli. Gdzie zajęcia się odbywały?
1: Zajęcia odbywały się w studio kuchennym na Bielanach. Było to studio wynajęte specjalnie na potrzeby tych zajęć. Niestety jest bardzo mała dostępność takich profesjonalnych studio kuchennych, gdzie wszystko byłoby w jednym miejscu i byłby duży wybór też tych sprzętów, z którymi uczestnicy zajęć mogliby się zetknąć niejednokrotnie pierwszy raz.
0: A czy państwo jakieś specjalne kryteria przyjmowali podczas szukania miejsca na te zajęcia? Tutaj jakoś miało znaczenie dostosowanie sprzętu, niezbędna przestrzeń, względy bezpieczeństwa? Jak to wyglądało?
1: Tak, właśnie na pierwszym miejscu stawialiśmy to, żeby było bezpiecznie dla uczestników zajęć, żeby można było tam też łatwo trafić, bo stawiamy na tą samodzielność uczestników. Były osoby, które docierały samodzielnie, dostając jedynie adres studia kuchennego. Kolejne to, żeby był ten sprzęt w miarę chociaż dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo, żeby tutaj można było zachować dla nich to bezpieczeństwo i ten komfort chociażby gotowania, żeby to była płyta indukcyjna. Chociaż oczywiście nie każdy taką kuchnię ma już w domu, ale na pewno daje ona więcej bezpieczeństwa osobom, które tutaj uczestniczyły w zajęciach. To pewnie uczestnicy sami zechcą o tym opowiedzieć. A kolejne to jest to, żeby była ta przestrzeń, w której nikt ze sobą się tak naprawdę nie będzie zderzał, będzie się czuł swobodnie, komfortowo i będzie to miał tą przestrzeń dla siebie.
0: Jasne. To tutaj jeszcze w kwestii urządzeń zwrócę się z pytaniem do pani Klaudii. Z jakich urządzeń korzystali poza kuchenką jeszcze uczestnicy tych warsztatów?
4: Poza kuchenką mieliśmy piecyki, to były piecyki elektryczne. No i poza tym to były podstawowe narzędzia. Każdy z uczestników miał swoje stanowisko i na tym stanowisku miał deskę, kilka noży do krojenia. Były to różne garnki, patelnie, tarki, zarówno taka do sera, jak i do tarcia, na przykład skórki cytryny, różne pędzelki do smarowania, trzepaczki, no wszystkie tak naprawdę przyrządy, które są niezbędne do gotowania.
0: Okej, to nadal kontynuuję rozmowę z panią. Jak, na jakiej zasadzie odbywał się dobór menu, które było przygotowywane?
4: Menu wybierałyśmy z Mariolą i zastanawiałyśmy się na początku, jaka będzie grupa. i stwierdziłyśmy, że jeżeli to będzie grupa początkująca, to menu będzie bardzo proste, znaczy proste w tym znaczeniu, że będą potrawy proste do wykonania. Ale zgłosiły się różne osoby, więc musiałyśmy to trochę zmodyfikować i zrobiłyśmy troszkę trudniejsze pierwsze danie, znaczy danie główne, a prostszy był deser. I tak podzieliłyśmy te czynności.
0: Jasne. W ten sposób udało się i, że tak powiem, zaangażować do pracy osoby bardziej zaawansowane i te początkujące, tak?
4: Zgadza się.
0: To co w takim razie było przygotowywane?
4: Pierwszego dnia przygotowywaliśmy pizzę od podstaw, czyli właśnie robienie ciasta, robienie farszu, sosu, no i cały ten proces pieczenia. A na deser były rożki z gotowego ciasta francuskiego z farszem z jabłek, cynamonem, jakimiś tam bakaliami, rodzynkami i to też było pieczone i później lukrowane i ozdabiane. A drugiego dnia robiliśmy dwie zapiekanki makaronowe. Jedna była z szynką i w sosie śmietanowym, a druga była z mięsem mielonym i na deser także były te same rożki francuskie, bo uważałyśmy, że świetnie sprawdziły się na pierwsze zajęcie.
0: Jasne. To jeszcze jedno pytanie mam odnośnie tutaj już samego wykonywania. Z którymi czynnościami uczestnicy radzili sobie samodzielnie, a przy których niezbędna była pomoc asystentów? Bo wspomniała pani Mariola o tym, że tutaj asystenci również towarzyszyli w trakcie tego gotowania.
4: Bardzo zróżnicowane. Pomoc asystentów była bardzo zróżnicowana w zależności od tego, co kto potrafił, bo nieraz była potrzebna pomoc na przykład przy smażeniu, żeby wycentrować patelnię na środku pola indukcyjnego, żeby wybrać przyprawy, wymierzyć odpowiednią ilość przypraw, żeby wyjąć przede wszystkim i włożyć blachy do piecyka. Bo te piecyki były ustawione na ścianie, jeden pod drugim, one były wbudowane w ścianę. I osoby z dysfunkcją wzroku, jeżeli nie znały tych piecyków, to też się obawiały, szczególnie jeżeli ta blacha była wysoko. Z takich rzeczy pomagali asystenci, ale też pomagali na przykład przy krojeniu, przy ścieraniu, bo zdarzało się, że niektóre osoby pierwszy raz się zderzyły z takimi czynnościami. Także pomoc asystentów była zależna od tego, asystentów i nasza, zależna od tego, w jakim stopniu kto sobie radzi w kuchni.
0: Oczywiście, a chciałam panią zapytać o coś takiego w kontekście założeń tych zajęć. Czy państwo, ma pani takie wrażenie, że dzięki tym akurat potrawom, które zostały wybrane, udało się panią nauczyć gotowania tych potraw, czy nauczyć raczej pewnych umiejętności niezbędnych w kuchni?
4: Ja uważam, że jeżeli osoba była początkująca, to nie ma szans, że po jednych zajęciach nauczy się gotowania takiej potrawy. Jeżeli ktoś był bardziej zaangażowany, to może niektóre zaawansowane, może niektóre wskazówki bym pomogły. Tylko jakby naszym założeniem nie było to, że te osoby wyjdą z konkretnymi umiejętnościami, czyli ta osoba będzie robić rożki, ta będzie robić zapiekanki. Moim zdaniem, szczególnie, że ta grupa była taka zróżnicowana, celem było to, żeby osoby, które w ogóle nie gotują i które nie są samodzielne, były w jednej przestrzeni, na jednych zajęciach z osobami takimi bardziej zaawansowanymi. I chodziło też o to, żeby zobaczyć, że osoby z dysfunkcją wzroku mogą czegoś się nauczyć, czegoś, co jest im przydatne do życia. I jeżeli ktoś w ogóle nie gotuje, spotka się na takich zajęciach z osobą, która ma bardziej zaawansowaną niepełnosprawność, albo taką samą, która sobie świetnie radzi w kuchni, może sobie pomyśleć, aha, może ja się czegoś mogę nauczyć, może mi wszystko jest stracone. Dlatego moim zdaniem taki był główny cel, żeby przełamać jakąś barierę w myśleniu.
0: Jasne. Ta bariera w myśleniu nie jest taka łatwa do przełamania, zwłaszcza jeżeli chodzi o gotowanie. Ja nawet pamiętam z własnych początków gotowania, obawiałam się właśnie poparzenia, ostrych narzędzi i najróżniejszych rzeczy takich, że po prostu nie zauważę, kiedy coś mi wykipi, albo że po prostu jakieś rzeczy, które będę przygotowywała, zwyczajnie będą, powiedzmy, nie wiem, wyglądały ostatecznie nieestetycznie, a tego nie zauważę, więc myślę, że to bardzo dobre założenie jest, jeśli chodzi o początek.
4: Mhm. Ja myślę, że z funkcją wzroku często nie mogą się kroczy tej bariery, ale najważniejsze jest to, żeby próbowały i żeby wyrobiły tak naprawdę swój sposób na gotowanie, bo nie możemy powiedzieć, że jest jakaś określona metoda uczenia czynności życia w tym gotowaniu, tylko wypracowujemy ją z każdym indywidualnie.
0: Jasne. Dziękuję Pani bardzo. To jeszcze jedno pytanie natury organizacyjnej skieruję do Pani Marioli. Czy zamierzają Państwo w przyszłości w ramach projektu Centrum imienia Ludwika Braille'a realizować podobne oferty w sensie zajęć?
1: Tak, projekt został już oficjalnie przedłużony na kolejne 2 lata, czyli będzie etap, nazwijmy to 4 i 5. I mam nadzieję, że uda nam się także wynająć studio to lub jakieś podobne, gdzie będziemy mogli się spotykać co jakiś czas z uczestnikami, żeby tak wspólnie pogotować, żeby mogli się wymienić doświadczeniami, tak jak Klaudia powiedziała, jedna osoba od drugiej może nauczyć się i może przejmie tą świadomość, że jednak są rzeczy, które mogę zrobić, tylko muszę przełamać tą swoją barierę lęku.
0: Jasne. Dobrze, to myślę, że kwestie organizacyjne i sprawy wszelkie związane już z autentycznym przebiegiem zajęć sobie omówiliśmy. To ja teraz tutaj zapytam Państwa, naszych gości, beneficjentów projektu, jakie są Państwa odczucia odnośnie projektu. Na początek, żeby, że tak powiem, przybliżyć słuchaczom Państwa sylwetki kulinarne, chciałabym zapytać, czy Państwo jesteście osobami gotującymi samodzielnie, czy też w Państwa przypadku te warsztaty to było preludium do wielkiego gotowania. Może zacznijmy od Pani Aleksandry.
5: Jeszcze raz, dzień dobry wszystkim. Ja jestem osobą, która nie gotuje samodzielnie. Dopiero teraz uczę się właśnie tych czynności, więc jestem początkująca i bardzo byłam szczęśliwa, że mogłam kroić produkty, mogłam też zetrzeć je na tarce. I co było dla mnie wyzwaniem, gotowałam też makaron.
0: Aha. I co było takie w tych zajęciach dla Pani, co było największym wyzwaniem? Nie wiem, odcedzanie makaronu, tarcie właśnie, jak?
5: Tak, odcedzanie i hartowanie makaronu było najtrudniejsze, ponieważ musiałam przenieść garnek do zlewu i przesypać makaron do szlaka. Mhm.
0: Rozumiem. Dobrze, to o to samo zapytam też pana Waldemara. Jak w pana przypadku wyglądało? Czy były to początki, czy już próbował pan własnych sił, jeśli chodzi o...
2: Nie, to dla mnie to było zupełnie coś nowego. Słychać mnie?
0: Tak, tak, oczywiście.
2: I po prostu, jak to się mówi, no, tak jak od nowa zacząłem się uczyć żyć, od 2008 roku, tak samo to było dla mnie coś nowego, nie? I bardzo Mariolka mi pomogła przy tych pierogach. Pierogi, nadzienie, nie? Jak? Groszki. Robić i widelczem tak te brzegi zaginać, nie? Naokoło. No, bardzo mi się to spodobało nawet.
0: O, to bardzo fajnie. Może przepis na deser przyda się w przyszłości.
2: No i ser żółty na tarce tarłem. Do zapiekanki.
0: Aha, i jak? Całe palce, no, czy było krucho?
2: Chyba z pół kilo sera miałem.
0: O, to rzeczywiście sporo siły potrzeba, żeby taki kawałek...
2: Ja myślałem, że to on taki... Ta tarka była taka ostra, że tak lekko się szło, że nie wiem. No i teraz jeszcze się nauczyłem nożykiem obierać jabłko. Mhm. Bo zawsze jadłem z tym. Jabłko jadłem razem ze skórką. Mhm. A dlatego, bo pod skórką jest najwięcej witamin. Mhm. Dlatego mi było szkoda tego obierania wtedy. No. ale trzeba było.
0: Jasne, jasne. To chciałabym jeszcze z panem przez chwilę porozmawiać. Jak pan ocenia formę i stopień trudności tych zajęć? Czy uważa pan, że taka forma zajęć, jaka była przygotowana, była adekwatna do państwa umiejętności, do państwa potrzeb? I czy zadania, które zostały akurat panu powierzone, były, że tak powiem, na poziomie pańskich aktualnych umiejętności, czy też coś było wyzwaniem, któremu pan by nie podołał?
2: To znaczy, ja chciałbym powiedzieć, że bez pomocy asystentów to bym sobie raczej nie poradził. W pewnej chwili, na początku, nie? Bo mi pomogła i Mariolka mi pomagała. Pomagał mi Przemek. Myślę, że to było na No ale Ola, ta moja koleżanka, co koło mnie siedzi, to słyszałem, jak to sobie dawała radę nieźle, nie? Może dlatego, że ona kobietą jest, nie?
0: No jasne, kobiety przecież się rodzą z chochlą w dłoni, więc właśnie, jak mogłyby sobie nie radzić w kuchni?
2: No ale po prostu człowiek się uczy całe życie. Całe życie się człowiek uczy i się wszystko nie nauczy, nie?
0: Tak, to dziękuję bardzo. Jeszcze zapytam panią, pani Aleksandro, jak z pani punktu widzenia wyglądała forma zajęć i stopień trudności powierzonych pani zadań?
5: Myślę, że forma była wspaniała, bo przygotowanie potrawy było pracą zespołową. I bardzo się cieszyłam, że mogę uczestniczyć i w tych zajęciach i po prostu podjąć wykonanie powierzonych mi czynności.
0: Jasne. A czy pani zdaniem grupy takie pięcioosobowe były akurat w sam raz? Czy wolałaby pani na przykład w pojedynkę uczestniczyć w tego typu zajęciach w przyszłości?
5: Myślę, że grupy były w sam raz dobrane, bo właśnie zróżnicowany stopień zaawansowania sprawiło to, że mogliśmy, każdy z nas miał powierzone inne czynności i w związku z tym na pewno wpłynęło to na czas przygotowania potrawy.
0: Jasne. To chciałabym na koniec zapytać państwa o taką rzecz. Czy gdyby podobnego rodzaju warsztaty były organizowane w przyszłości i mieliby państwo możliwość wzięcia udziału w tego typu zajęciach, to czy mieliby państwo na to ochotę i czego ewentualnie chcieliby się państwo na tych kolejnych zajęciach nauczyć? Może zaczniemy od pana Waldemara.
2: No ja jestem chętny do wszystkiego, nie tylko na takich zajęciach, a na różnych, bo ja dużo uczestniczę w różnych zajęciach i dużo się nauczyłem. No a jeśli chodzi o gotowanie, to być może też jestem chętny. Chciałbym się nauczyć na przykład kurczaczka, jak się piecze, na przykład teraz jak się robi takie różne drobne ciasteczka takie, na przykład. Teraz jakąś suróweczkę, jak się robi, surówkę takie warzywne, takie wiosenną na przykład, nie?
0: Jasne, jasne.
2: No, a ja lubię takie dobre rzeczy, lubię.
0: To miejmy nadzieję, że będzie potem okazja i sposobność.
2: Ja myślę też.
0: Wiosna i sałatka wiosenna, czy też surówka wiosenna jak najbardziej. A jak to wygląda w pani odczuciu, pani Aleksandro? Czego pani oczekiwałaby ewentualnie i czy miałaby pani ochotę wziąć udział ponownie w podobnych warsztatach?
5: Oczywiście, że bardzo bym chciała uczestniczyć, jeśli takie zajęcia zostaną zorganizowane po raz kolejny. I na przykład interesowałaby mnie taka bardzo zaawansowana, ale dla mnie takie wyzwanie dla mnie, czyli przygotowanie ryby na przykład.
0: A to ryby w kontekście jakiejś smażonej, w formie sałatek, czy w jakichś zalewach olejowych, octowych? W jakim sensie?
5: Smażonej albo też w sałatkach.
0: Mhm, Jasne. Pewnie. Ryba tam jest zdrowa i smaczna i jeśli są jakieś dobre pomysły i koncepty na jej przyrządzenie, to rzeczywiście warto byłoby się ich nauczyć. Dobrze, w takim razie dziękuję Państwu bardzo za przyjęcie zaproszenia do audycji. Naszym słuchaczom przypomnę, że moimi Państwa gośćmi były dziś panie Mariola Łygas i Klaudia Chlewińska, reprezentujące projekt Centrum imienia Ludwika Braille'a. Dziękuję Panią bardzo.
1: Dziękujemy. Ja jeszcze może na koniec wszystkich słuchaczy zachęcę do przystąpienia do naszego projektu. Od 1 kwietnia przyjmujemy kolejne zgłoszenia do projektu. Osoby zainteresowane odsyłam pod numer telefonu 22 450 73, lub żeby pisały na adres mailowy clb, tak jak Centrum Ludwika Braille'a, clb@fir.org.pl.
0: Dziękuję bardzo i oczywiście również dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia beneficjentom projektu, panu Waldemarowi i pani Aleksandrze. Miło mi było Państwa gościć.
2: Dziękuję.
5: Nam również. Wszystkiego dobrego.
0: I życzę powodzenia i, że tak powiem, smacznych potraw w przypadku pana Waldemara sałatek, a w pani przypadku ryb.
2: Dziękujemy.
5: Dziękujemy uprzejmie.
0: Dziękuję bardzo. Zapraszam do wysłuchania kolejnych Tyflo podcastów. Do usłyszenia. Ala Witek.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
8: Czas i kursory. Przed mikrofonem Janusz Łuckiewicz. Program JOS posiada 4 kursory. 2 używane w aplikacjach, takich na przykład jak na pulpicie, w Windowsowskim eksploratorze plików, albo też inna pozorująca kursor myszy. To jest drugi kursorek. Trzeci kursor jest to kursor, który jest używany na stronach internetowych i na plikach HTML. I czwarty kursor jest kursorem niewidzialnym, który jest wykorzystywany głównie w plikach pomocy albo w tak zwanych oknach wirtualizowanych. I teraz pokrótce o tychże kursorach. Jak otworzymy program JOS, wystartujemy razem z komputerem, ewentualnie uruchomimy go później, no to mamy na starcie używany kursor systemowy. Jest to ni mniej, ni więcej migająca kreseczka, jak sobie możemy to wyobrazić. Jeśli ktoś nie widzi, to powinien sobie wyobrazić migające, pulsujące taką kreskę. Ona jest umiejscowiona z reguły pod ikonką, którą wskazuje. No i oczywiście ma za zadanie odczytanie nam tego, co jest w dymku tejże. I to jest kursor podstawowy, kursor PC nazywamy to. Drugi kursor nazywamy kursorem JOS. I ten kursor jest ni mniej, ni więcej tym, który pozoruje nam kursor myszy. Kursor myszy można przy jego pomocy przemieszczać się dokładnie po całym ekranie, podczas gdy kursor PC na to nie pozwoli, dlatego że ma ograniczenia. On pokaże nam tylko to, do czego może się dostać i co ewentualnie można byłoby edytować. Natomiast kursor myszy można go po całym ekranie przesuwać, nawet na miejsca puste, no i wykorzystywać do takich zadań, gdzie kursorem PC się nie dojdzie. Pierwszy kursor, czyli PC albo PC, włączamy domyślnie, bo on jest włączony domyślnie. Gdyby się tak złożyło, że z jakiegoś powodu by to nie pojawiło się, to do uruchomienia tegoż kursora na klawiaturze numerycznej naciśniemy sobie szary plus. Natomiast na laptopie będzie to klawisz caps lock i znak średnika. Kursor JAWS natomiast jest to ni mniej, ni więcej numeryczny minus, a z kolei na laptopie jest to klawisz apostrof. I to jest wtedy kursor JAWS. Kursor wirtualny uruchamia się sam z automatu wtedy, kiedy wejdziemy na stronę HTML, czyli na przeglądarkę internetową. Kursor niewidzialny natomiast, jeżeli go chcemy wywołać, musimy nacisnąć szybko dwa razy numeryczny minus.
9: Niewidzialny.
8: I mamy w tej chwili włączony niewidzialny. Wracamy z powrotem z niewidzialnego kursora do kursora PC, naciskając numeryczny plus.
9: PC.
8: Mamy w tej chwili numeryczny plus. Czyli to są te trzy, już pokazałem. Czwarty, jakbym wszedł na stronę internetową, pojawi się z automatu. Automatycznie jest, tego się nie wywołuje. Teraz mamy następną możliwość przywiązania kursora JAWS do PC albo odwrotnie. I teraz co wtedy się dzieje? Jeżeli przywiążemy kursor JAWS do PC, to kursor myszki zostaje sprowadzony w miejsce, gdzie znajduje się kursor PC, ten migający, który pozwala nam wpisywać teksty. I wtedy razem oba wędrują, pozwalając w jednej sytuacji dostać się do przycisku do wykonania jakiejś akcji, gdzie bez takiej możliwości byłoby to trudno, dlatego że kursor PC niestety na ten przycisk mógłby nie pójść, a trzeba by było ruszyć lekko strzałką do góry na przykład i dany przycisk uaktywnić. Druga kombinacja to jest przywiązanie kursora PC do JAWS i wtedy jest sytuacja odwrotna. Jeżeli myszka jest, kursor ten myszy byłby ustawiony w lewym górnym narożniku ekranu i wykonamy to drugie powiązanie, to wtedy kursor PC pójdzie nam do tego wskaźnika myszy. I teraz jak przywiązujemy kursory do siebie? W przypadku komputera stacjonarnego naciskamy klawisz JAWS i numeryczny minus i usłyszymy, co następuje.
9: JAWS do PC.
8: Usłyszeliśmy. W tej chwili przywiązaliśmy JAWS do PC. Czyli to jest ta pierwsza sytuacja omówiona. Wracamy do kursora PC.
9: PC.
8: I teraz druga sytuacja. Klawisz JAWS i numeryczny plus.
9: PC do JAWS.
8: I to jest ta druga sytuacja. To jest ta druga sytuacja. Wracamy do kursora PC, naciskając numeryczny plus.
9: PC.
8: To jest tyle, jeżeli chodzi o kursory. Warto zapamiętać rodzaj przywiązań, dlatego że trzeba nieraz w sytuacjach, gdzie aplikacja jest trudno dostępna, skorzystać z przywiązania jednego kursora do drugiego, żeby można było nie dość, że trafić na przyciski, które wykonają jakąś akcję, ale może być sytuacja, że trzeba wcześniej coś wyedytować w tym miejscu. No i jeżeli byśmy tego nie przywiązali, no to po prostu nie mielibyśmy takiej możliwości. No i najczęściej powiadam, korzystamy z przywiązania kursora JAWS do PC. Wracamy zawsze do kursora PC, naciskając numeryczny plus. O skrótach będę mówił już w następnym materiale i wtedy pokażę, jak można sobie radzić z takimi, żeby ich się na pamięć nie uczyć, bo JAWS skrótów klawiszowych operuje multum dla każdej aplikacji i gdyby człowiek chciał to wszystko zapamiętać, no to obciąża strasznie pamięć. A przecież nie używamy wszystkiego. No i pokażę wtedy narzędzia, które pozwolą bez zaznajamiania się w formie pisanej, jak to często słychać w Braille'u, kto ma instrukcję dla JAWS-a, chodzi o klawisze skrótów, no uważam to za w ogóle niepotrzebną sytuację, dlatego że to wszystko pokażę, jak można się uczyć na bieżąco i tylko tych skrótów, które nam są potrzebne do aplikacji, które najczęściej używamy. Bo jest, powiedziałem, tych skrótów jest bardzo dużo. No i gdyby to człowiek wszystko zapamiętał, no to może i byłoby to wskazane. No, ale jednak. Czyli to na razie o kursorach tyle. I teraz jeszcze tylko należy przy tejże okazji powiedzieć, że JAWS pozwala nam na wykonywanie pozorowanych przesunięć myszą i ewentualnie zatwierdzanie czegoś lewym lub prawym przyciskiem myszy. I teraz do tych właśnie lewy lub prawy przycisk myszy służy nam klawisz slash i gwiazdki. Wpierw naciśniemy klawisz koło numerycznego minusa.
9: Prawy klik, menu kontekstowe, system menu, P, przywróć niedostępne, P.
8: Widzimy, że to był prawy kliczek. To, co normalnie z klawisza aplikacji można nacisnąć, to tak samo myszką prawe i można wtedy chodzić po tym jako menu kontekstowe.
9: Escape, zamykam menu, MP, 3 direct cut.
8: Sąsiedni jest to lewy przycisk myszy. Raz naciśnięty powoduje zaznaczenie czegoś, drugi raz naciśnięty powoduje interakcję z tym, co ma być wykonane. I taka akcja się wykona. No i ponieważ jestem już tutaj przy klawiaturze numerycznej na komputerze stacjonarnym, no to wypadałoby powiedzieć coś na temat klawiszy numerycznych, jakie funkcje spełniają. W tym celu zejdę z programu nagrywającego.
9: Windowsem, pulpit, widok folder lista, mój komputer, 2z48.
8: I teraz tak. Na klawiaturze numerycznej wiemy, że mamy charakterystyczną taką piąteczkę. U mnie akurat na numerycznej nie ma kropki, tylko jest normalnie wytłoczona taka cyfra 5. Nad cyfrą 5 na klawiszu 8, jak nacisnę, w tej chwili nic się nie stało. A pod
9: moje dokumenty. Moje miejsca sieciowe. WinRAR.
8: Przesuwam się po pozycjach do dołu. I teraz nacisnę na 8, to naciskałem na 2. Teraz na 8.
9: Moje miejsca sieciowe. Moje dokumenty. Mój komputer.
8: I to jest tyle, jeżeli chodzi o te przyciski. Co robi klawisz numer 5?
9: M.
8: To było raz naciśnięte. Stoi na pierwszej literze M. I tak ją odczytał. Jeżeli dwa razy szybko zrobię...
9: Maria.
8: Przeliterował mi to, czyli powiedział mi to imieniem, żebym wiedział, co to jest. A jeżeli szybko trzy razy nacisnę, to usłyszę kod ASCII tej litery.
9: Znak 77.
8: Znak 77. Czyli tyle jest, jeżeli chodzi o klawisz numer 5. Teraz przejdźmy sobie na klawisz numer 7.
9: Home.
8: To jest home. Klawisz 1.
9: End. Audio grabber.
8: To jest na end.
9: Home. Mój komputer.
8: I to jest tyle. Teraz przejdźmy na 9.
9: Page up. Page down. Tsubasa L4. Page up. Mój komputer.
8: To jest tyle. Z kolei 4 i 6 powodują przesuwanie w lewo lub w prawo. Klawisza kropki nie będę naciskał, dlatego że on służy często gęsto za klawisz delete i mógłbym coś sobie niechcąco usunąć, a tego raczej bym nie chciał. Także klawisza kropki raczej nie używamy, chyba że wiemy o tym, że chcemy coś skasować. No i to by było na temat kursorów oraz krótkiego opisu numerycznej klawiatury, bo tylko nie dodałem jednego, że jest tutaj jeszcze klawisz numlock, który jest domyślnie wyłączony, żeby właśnie taką funkcję klawiatura numeryczna robiła. Jeżeli go
9: numlock tak
8: włączę, to wtedy klawiatura numeryczna działa jak numeryczna.
9: 7, 8, 9, 6, 3, 2, 1.
8: Słyszymy. I trzeba pamiętać o tym, że żeby pracować z JOS-em i używać tejże klawiatury, numlock musi być na pozycji
9: 7 896 321. Numlock nie.
8: Taka pozycja numlocka musi być. I to jest na razie tyle, jeżeli chodzi o klawisze. W następnej partii zaczynamy skróty klawiszowe.
7: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
10: Słuchacie radia DHT i słuchacie programu RTV. Program RTV na naszej antenie ukazuje się już po raz 122. To już tyle lat i to już tyle wydań.
11: I tyle wydań, no ale taki nieokrągły dzisiaj numer, więc nie mamy czego świętować, w przeciwieństwie do innych nadawców,
10: którzy
11: oni świętują urodziny, jubileusze, będziemy o tym dzisiaj na pewno wspominać. My mamy nasze regularne wydanie, chociaż nieregularna nasza emisja ostatnio, wszak wakacje, sezon ogórkowy. Tydzień temu nie udało nam się zebrać wystarczającej liczby informacji, bo wydarzyło się niewiele, no to za to w tym tygodniu zebraliśmy informacje z tygodni dwóch, no i tak oto spędzimy z wami troszkę czasu.
10: Spędzimy z wami troszkę czasu, natomiast jeżeli chcielibyście wejść z nami w tak zwaną interakcję, no to niestety dziś będzie to utrudnione, bowiem nie jesteśmy na żywo. Nie jesteśmy na żywo, nagrywamy ten materiał dzień wcześniej, w tym
11: jest
10: momencie,
11: piąteczek,
10: tak, w tym momencie jest piąteczek, a my zamiast
11: 18, bo Michał po prostu wciąż nadaje ze studni, jak słychać.
10: Ale już troszkę lepiej jest, troszkę lepiej i tak.
11: Wychodzisz na powierzchnię?
10: Wychodzę na powierzchnię. Nie, tak się po prostu wynurzam z tej studni i podejrzewam, że tak jeszcze parę tygodni i jak się wynurzę, to już będzie wszystko słychać po prostu idealnie i tak jak powinno to wszystko funkcjonować i być zawsze. No ale takie to uroki wakacji. Takie to uroki lata, więc jeżeli do nas coś napiszecie, to my to oczywiście przeczytamy z uwagą. Na pewno postaramy się wam odpisać, ale no nie odniesiemy się do tego w programie. Także sorry.
11: Ale piszcie mimo to, jeżeli komentarze się pojawią, to może jakieś przeczytamy w kolejnym wydaniu, które no to już możemy powiedzieć będzie jak będzie, bo trudno nam powiedzieć, jak to się dalej wydarzy, jeżeli chodzi o to, co się będzie działo na medialnym rynku w wakacje, bo z jednej strony sezon ogórkowy, ale z drugiej no trochę się jednak dzieje. Zanim przejdziemy do tego, co się dzieje, to chyba musimy się jednak jeszcze przedstawić, bo może ktoś tutaj jest pierwszy raz i nie wie, jakież to dwie osoby przemawiają w tym momencie.
10: No to czas,
11: przemawiać dalej.
10: To czas rozjaśnić ten wątek. Przed wami Milena Wiśniewska.
11: I Michał Dziwisz, który to rozpocznie dzisiaj, bo będzie omawiał pierwszy temat. I pierwsza sprawa, no to już powiem wam, że grubo się zacznie, bo to jest sprawa polityczna. I nie będzie to omówienie, komentarz do powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Nie, my nie jesteśmy TVP Info, które w wiadomościach mówi o Donaldzie Tusku częściej niż raz na minutę i jeszcze przypomina jego wypowiedzi po niemiecku.
10: No i jedynka telewizyjna, jedynka też... Dziś był chyba na Aż Dzienniku taki materiał, gdzie za każdym wymienieniem imienia i nazwiska Donalda Tuska, to ten materiał został przyspieszany o 5%. No, po chwili to już po prostu Alwin i Wiewiórki do potęgi z tego się zrobiły.
11: A przypomnijmy, że ten wielki powrót był w sobotę zeszłą i zeszłą. Oni dalej nie mogą przestać.
10: No to jest taki gorący temat, ale równie gorącym tematem i myślę, że na pewno co niektórym się gorąco albo chociaż ciepło zrobiło na myśl o tym, co by to mogło się wydarzyć, jeżeli propozycja Prawa i Sprawiedliwości wejdzie w życie. Otóż posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają projekt zmiany ustawy o radiofonii i telewizji. I w proponowanej zmianie przede wszystkim wyrażono wprost, że wskazane w tym projekcie ograniczenia mają zastosowania również do polskich spółek z pośrednim kapitałowym udziałem osób zagranicznych, czyli do polskich spółek, w których uczestniczy inna spółka polska, mająca w charakterze swoich udziałowców lub akcjonariuszy osoby zagraniczne. Czyli, no, jak się domyślacie, jeżeli ktokolwiek, nawet jakiś tam kolejny inwestor, akcjonariusz, no, większościowy, ma udziały zagraniczne i nawet pośrednio kontroluje danym nadawcą, no to nie, to tak być nie może. Zaznaczono, że w proponowanej zmianie usuwa się regulację przewidującą, że spółka zależna od osoby zagranicznej mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego może uzyskać koncesję bez konieczności stosowania ograniczeń. A ponadto przewidziano, że koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem, i tu jest ważny ten warunek, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ja wiem, słuchajcie, to jest bardzo skomplikowane, co ja teraz czytam i podejrzewam, że niektórym z was to już po prostu się zastanawiacie, ale o co chodzi? I ja też tak mam, jak czasem w ramach swoich obowiązków zawodowych muszę się zapoznać z jakąś ustawą, ale zaraz powiem, o co tu chodzi. Jeszcze tylko dodam, że wskazano, że efektem proponowanych zmian powinno być jednoznaczne i niebudzące wątpliwości interpretacyjnych osiągnięcie celu w postaci identycznego w świetle przepisów o radiofonii i telewizji, statusu prawnego spółek z siedzibą w Polsce i w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. A przedstawicielem wnioskodawców, którzy są autorami tych zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski, w obecnej kadencji szef Rady Programowej Polskiego Radia. No i cóż, no jak pan Marek tam z jego głosem niespecjalnie się liczą w polskim radiu, no to na scenie politycznej chciałby co nieco pozmieniać. I o co w tym momencie chodzi? No, taka zagadka. Która to stacja jest zarządzana gdzieś tam pośrednio przez taką dużą grupę medialną ze Stanów Zjednoczonych?
11: Ta stacja, której proces przyznawania nowej koncesji trwa już mniej więcej tak długo, a nawet dłużej jak twoje wynurzanie się ze studni, no czyli no, TVN generalnie, TV24 no, miał te problemy z koncesją, ale chodzi o grupę TVN.
10: Tak, i to właśnie, i to jest cała ta sytuacja. Mówi się wprost, że te proponowane zmiany to są wymierzone bezpośrednio w TVN. Konkretnie właśnie w program z anten, odbierany z anten naziemnych, odbierany drogą naziemną, dlatego że po prostu, tak jak mówią komentujący z różnych stron te propozycje, tak naprawdę jeżeli TVN straciłoby możliwość nadawania naziemnie, to tak naprawdę im nie bardzo opłaca się utrzymywać pozostałe kanały, które są dystrybuowane drogą satelitarną, a tu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chciałaby pójść na rękę nadawcom, o tym też za moment powiem. A jakie są w ogóle opinie? No, między innymi jest opinia pana Jarosława Gowina, który to stwierdził w Radiu Tok FM, że jego partia, czyli Porozumienie, to nie miała w ogóle o tym pojęcia, o tym projekcie, ale że jest to projekt poselski, a nie jest projektem rządowym. Także no, to zmienia po prostu, podejrzewam, tyle, że kilka osób, kilku posłów z reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość się gdzieś tam zebrało, no i zaproponowało takie zmiany, ale teraz no, rzecz cała w tym, czy zostanie to przegłosowane i czy zostanie to w ogóle jakkolwiek uwzględnione. Podejrzewam, że nie, bo dość już medialnej dyskusji się na ten temat zrobiło, ale też jeżeli chodzi o tę sprawę, głos zabrali sami zainteresowani, czyli TVN.
11: Tak, oni wydali oświadczenie takie krótkie i treściwe i w tymże oświadczeniu wydanym w czwartek po południu zarząd TVN podkreślił, że dla nadawcy najważniejsi są widzowie, ich prawo do rzetelnej, sprawdzonej informacji. To w ich imieniu nasi dziennikarze zadają pytania i od ponad 20 lat patrzą na ręce każdej władzy. Tak właśnie zaznaczono i jeszcze dodano, w nocy przedstawiono projekt ustawy, którym usiłuje nam się zamknąć usta, a widzów pozbawić prawa do wyboru. Pod pozorem walki z obcą propagandą próbuje się ograniczyć wolność mediów. No, no wszystko na ten temat, tak? Nie ma co tu chyba rzeczywiście dodawać więcej. Natomiast jak sam mówiłeś, tutaj mogą być jakieś jeszcze furtki, tak? Bo Krajowa Rada coś tutaj kombinuje.
10: Tak, jest taki pomysł, ale to tylko ma być taki ukłon w stronę TVN24 i innych tak. stacji. I moim zdaniem akurat to jest bardzo dobry pomysł, bo ja uważam koncesję na nadawanie drogą satelitarną czy drogą kablową za coś totalnie pozbawionego sensu. Oczywiście doskonale rozumiem to, że muszą być wydawane koncesje na nadawanie naziemne, bo częstotliwości są dobrem rzadkim, tak zwanym. Więc po prostu tego jest mało i nie każdy sobie może tak włączyć nadajnik i nadawać, bo no po prostu nadawcy by się nawzajem zagłuszali. Natomiast kablówki czy satelita, no to nie jest dobro rzadkie, tam każdy, kto ma odpowiednie pieniądze, powinien móc nadawać i ewentualnie uzyskać tylko taką zgodę. I jest gdzieś tam, mówi się o takim projekcie, który miałby coś takiego zapewnić, natomiast na razie żadnych oficjalnych informacji jeszcze nie ma w kwestii tego, ale mówi się, że tak w zasadzie no to byłaby to formalność, tak, że po prostu nadawca występuje do Krajowej Rady z taką informacją, że chce nadawać i Krajowa Rada wyraża na to zgodę, ale już mówi się od razu, gdzieś tam wyczytałem, no że nie każdy mógłby taką zgodę dostać. Na przykład jeżeli byłby to nadawca rosyjski, to nie.
11: A, to nie.
10: To nie. Okay. To wtedy nie. Więc no, te zezwolenia niby miałyby być takim tylko formalnością, ale nie do końca. Chodzi też o to, żeby nadawcy też i zagraniczni, którzy mają swoje różne tam kanały w polskich wersjach językowych, starali się o te zezwolenia w Polsce, a nie gdzieś tam za granicą, do czego teraz mają prawo. Więc, no tak. No, więc po prostu chodzi o to, żeby jednak polskie programy były tak czy inaczej kontrolowane w większości przypadków przez polskiego regulatora. Nawet jeżeli miałby tylko wydawać zezwolenia, no ale zawsze to coś.
11: No do samej tej sprawy, tego głównego projektu, o którym wspominałeś, jest oczywiście szereg komentarzy różnych osób. My już nie będziemy tutaj tego wszystkiego cytować, bo by nam to wypełniło pół programu, jak nie więcej. Ale wiele osób związanych ze środowiskiem medialnym to komentuje w sposób, który no, gdzieś tam można sobie chyba łatwo wyobrazić. Czy to zostanie wprowadzone, tak jak wspomniałeś, no na ten moment nie wiadomo, można przewidywać, że nie, chociaż nie jestem specjalistką i komentatorką polityczną, nie chcę się w taką bawić, a to chyba już do takich należy bardziej przewidywanie. Czy oni rzeczywiście jakoś pójdą w to dalej? No rzeczywiście nie wiadomo, po co im to, w tym sensie, że no masa krytyki za to na nich spadnie. I
10: poza tym też gdzieś wyczytałem taką opinię, że sama Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie jest w ogóle specjalnie zadowolona z tego, że ten projekt ujrzał światło dzienne w takiej formie, że no nie do końca o to chodziło i to taka trochę samowolka pana Suskiego i osób, które nad tym projektem pracowały. Że to nie ma jakiegoś takiego błogosławieństwa Kritu.
11: No chciał zabłysnąć, może się spodobać nad prezesowi, prawda?
10: No właśnie. No.
11: Ja już teraz tutaj no sobie gdzieś tam daruję te komentarze od drugiej Białorusi i tak dalej, bo też myślę, że wszyscy czytaliście wszędzie na ten temat. Dopóki to nie zostało wprowadzone, no to też musimy gdzieś tam być po prostu

0: tak jak wspomniałam, dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o wygasającą koncesję, to nie tylko TVN24 teraz ma problem, bo z kolei w lutym kończy się koncesja TVN7 i pytanie, czy oni też nie będą tutaj mieć podobnych
1: problemów.
0: Myślę,
1: że problem może być podobny, chociaż no, TVN7 jest, no tak, no, oni też są w tej samej grupie kapitałowej, więc, no tak. Więc to wszystko ich dotyczy, gdzieś tam może mniej podpadli, tak, ale to i to TVN i to TVN, więc...
0: No więc właśnie, no.
1: Więc tak będzie, podejrzewam. Ale tak jak wspomniałem, ja nie sądzę, żeby w ogóle to w takiej formie przeszło, bo po prostu zbyt duży szum by się z tego zrobił i na pewno kto wtedy by protestował i już się pojawiają głosy ze strony państwa, z którym jednak nasz kraj chce żyć w zgodzie, czyli Stany Zjednoczone, ambasada Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele tego kraju już też gdzieś tam się wypowiadają. I właśnie a propos Stanów Zjednoczonych, to teraz przechodzimy do TVN24, w którym...
0: Które jakby nigdy nic, tak, szykuje się do obchodzenia swojego 20-lecia. Do tego stopnia, słuchaj, że nawet będzie poświęcony temu koncert podczas TVN-owskiego festiwalu w Sopocie w sierpniu.
1: No tak, proszę.
0: Tak już możemy to powiedzieć, że festiwal Top of the Top będzie w sierpniu w TVN-ie. O szczegółach dotyczących tego, kto wystąpi, jakie będą koncerty, opowiemy bliżej tego wydarzenia, ale już zostało wskazane, jakie będą koncerty i jeden właśnie ma być z okazji 20-lecia TVN24. Nie wiem, w jaki sposób muzycznie można świętować jubileusz stacji informacyjnej. Chętnie się tego dowiem w sierpniu, ale oni świętują na różne sposoby i teraz właśnie o programie, który będzie przejawem takiego świętowania, już właściwie jest.
1: Tak jest, bo z okazji 20-lecia TVN24 na antenie tej stacji ukazuje się cykl rozmów z wybitnymi postaciami polityki, kultury, nauki czy sportu. A pierwszym gościem tego programu, a właściwie to nawet gościnią tego programu, była Madeleine Albright, była sekretarz stanu w administracji Billa Clintona. Pierwsza w historii kobieta szefowa amerykańskiej dyplomacji. A wywiad ten przeprowadził Piotr Marciniak, a to nie bez powodu, bo ten pan już raz spotkał się z panią sekretarz w 2005 roku. Emisja miała miejsce 28 czerwca, więc już trochę czasu temu, ale podejrzewam, że jeżeli macie ochotę, no to gdzieś tam TVN24 Go waszym przyjacielem i będziecie w stanie z tym materiałem się zapoznać, chociaż jak ja wczoraj zbierałem informacje do naszej dzisiejszej audycji, no to gdzieś migdęły mi urywki tego wywiadu, takie najważniejsze punkty, no i pani Madeleine Albright jest zaniepokojona sytuacją w Polsce. O tym między innymi rozmawiała z Piotrem Marciniakiem.
0: I kolejną atrakcją związaną z jubileuszem, jaki świętuje w tym roku TVN24 i oby to świętowanie miało szczęśliwy finał dla stacji, jest inny program, ale nie taki, który zobaczycie na antenie tej stacji, ale w przestrzeni internetowej. I to też nie w serwisie TVN24 Go, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, o treściach tam zawartych i też o nim przed chwilą wspomniałeś, ale na Facebooku ten program się pojawia, bo być może ciekawią was jakieś kwestie związane z pracą dziennikarzy w takiej dużej stacji informacyjnej. No i będziecie mogli się tego wszystkiego dowiedzieć z pierwszej ręki od tychże dziennikarzy, a to za sprawą cyklu Ty pytasz, TVN24 odpowiada. I właśnie na facebookowej stronie TVN24 z okazji 20-lecia stacji widzowie mogą zadawać pytania dziennikarzom związanym z informacyjnym kanałem. W cyklu zgodzili się wziąć udział Piotr Kraśko, Andrzej Morozowski, Konrad Piasecki, Anita Werner oraz Katarzyna Kolenda-Zaleska. Cykl Ty pytasz, TVN24 odpowiada powstał specjalnie z myślą o widzach, którzy chcieliby porozmawiać online z dziennikarzami związanymi ze stacją. Spotkania będą się odbywać co tydzień na żywo. Za każdym razem weźmie w nich udział w takim spotkaniu inny prezenter TVN24. I tak, pierwsze spotkanie zatytułowane było Ty pytasz,

0: Piotr Kraśko odpowiada. I miało ono miejsce w czwartek 1 lipca o godzinie 21 na profilu TVN24 na Facebooku. I kolejne odcinki ukazują się sukcesywnie co tydzień. Jeżeli chodzi o dalszy rozkład jazdy, no to kolejny odcinek drugi, no to już też za nami. Andrzej Morozowski 8 lipca odpowiadał na pytania, ale podejrzewam, że skoro to było na Facebooku, no to te transmisje są pewnie zapisane i pewnie można do nich wrócić, no tylko, że już pytań nie zadacie.
1: Pytań nie zadamy, już odpowiadali.
0: Ale jeżeli chodzi o te osoby, które macie szansę jeszcze podpytać o to i owo, no to możecie tak uczynić, jeżeli chodzi o pana Konrada Piaseckiego 15 lipca, Anitę Werner 22 lipca oraz 29 lipca, wówczas gościnią cyklu będzie Katarzyna Kolenda-Zaleska.
1: No więc rzeczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę dowiedzieć się, jak wygląda praca w redakcji takiej informacyjnej stacji, no to myślę, że jest opcja, żeby zadawać pytania. Oczywiście.
0: No, pytanie, ile zdradzą.
1: No właśnie, pytanie, ile zdradzą, ile różnych takich rzeczy zakulisowych ujawnią, ale miejmy nadzieję, że kilka jakichś ciekawostek będzie można od tych redaktorów wydębić. Zobaczymy.
0: Tak, my do TVN-u jeszcze wrócimy pod koniec w innym kontekście, kiedy będziemy zbierać informacje dotyczące różnych multipleksów, naziemnej telewizji cyfrowej, bo testy trwają i nadawcy je prowadzą, ale te wszystkie informacje pozbieraliśmy sobie w jednym miejscu i będą one u nas na końcu, stąd akurat ta kwestia dotycząca TVN-u się teraz nie pojawi, za to pojawi się muzyczne odniesienie do tej stacji, no w zasadzie takie malutkie, bo piosenka jest o wielu innych rzeczach, ale jest to dowód na to, że TVN już ma taką silną pozycję, że nawet jest no, ta nazwa, ta stacja zakorzeniona w popkulturze i artyści o niej śpiewają i ten utwór się już u nas pojawił kiedyś, kiedy mówiliśmy o TVN, to było to wydanie, w którym mnie nie było, w którym zastępował mnie Robert Łabęcki, więc teraz ja mogę zagrać tę właśnie piosenkę zatytułowaną Dlatego, że mnie nie chcesz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Dochodzę do wniosku, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że jesteśmy już dość długo trwającym programem, bo opowiadamy o urodzinach takich stacji radiowych, przy których to narodzinach już byliśmy w ramach programu RTV. I teraz będzie taki przypadek.
0: Tak, to właśnie jest ten moment, bo są tacy nadawcy na naszym rynku, którzy już mają taki długi staż jak TVN24. No, 20 lat temu to nas jeszcze nie było, ja nawet jeszcze nie chodziłam do podstawówki, więc o starcie tamtej stacji wam nie mówiliśmy. Ale są dużo młodsi również nadawcy, którzy jednak już mają powody, aby świętować. I tak właśnie jest z Radiem Nowy Świat, które dziś świętuje pierwsze urodziny. W zasadzie to świętowanie rozłożono na dwa dni.
1: Taka
0: miało
1: impreza.
0: Miało ono miejsce tak wczoraj. Muszę się pilnować, bo dla mnie to jest jeszcze dziś, bo jesteśmy w piątek, kiedy to nagrywamy. Ale właśnie sobota jest tym dniem urodzinowym, bo 10 lipca zeszłego roku stacja wystartowała. No i najpierw króciutko, tak aby odnotować dla potomnych, jak wyglądało to świętowanie wczoraj. Akurat tak się złożyło, że żadne z nas nie miało okazji tego słuchać, więc po prostu bazujemy na tych zapowiedziach, które były. Jeżeli słuchaliście świętowania w piątek, to napiszcie do nas. Być może były jeszcze jakieś atrakcje, których wcześniej nie zapowiadano, a które uprzyjemniły ten właśnie dzień. Obchody urodzinowe rozpoczęły się już właśnie w piątek 9 lipca o godzinie 6 w audycji Wojciecha Mana Poranna Manna i przez cały dzień na antenie pojawiały się specjalne urodzinowe akcenty, między innymi życzenia od słuchaczy z całego świata i autorów polskiej kultury. No i rzeczywiście przez cały dzień tam coś było, w audycji w środku dnia też chyba były jakieś urodzinowe akcenty, natomiast taką kulminacją, jeżeli chodzi o ten właśnie pierwszy dzień, no to było to, co się działo po godzinie 16, bo wówczas stacja nadała wyjazdową audycję, która została zrealizowana z udziałem patronów i słuchaczy, bo chyba patroni zorganizowali jakiś taki zjazd pod Warszawą na jakimś ranczu
1: tak
0: i tam
1: jest.
0: Właśnie poprowadzono tę szczególną audycję, a poprowadził ją, no jak to zwykle po południówki Radia Nowy Świat, Michał Porycki, a jego gośćmi byli dziennikarze radia. A przechodząc do tego dnia urodzinowego już ostatecznego, czyli do soboty, no najpierw to, co już też się zadziało. Myślę, że tego posłucham, że postaram się wstać, aby przekonać się, jak będzie wyglądało to, co zapowiedziane jest na godzinę 10:00, bowiem wówczas zaplanowano specjalne 3-godzinne wydanie koncertu życzeń. Prowadzącymi tego wydarzenia mieli być Joanna Kołaczkowska, Piotr Bukartyk i Wojciech Malajkat. No pamiętam te ich próby z koncertem życzeń z zeszłego roku.
1: No, początki były takie sobie.
0: Początki były trudne, tak. Chyba głównie przez to, że jeszcze zasoby muzyczne Radia Nowy Świat były takie niekoniecznie duże i ludzie zamawiali wiele piosenek, których no jeszcze w płytotece radia nie było, więc często to się kończyło. Bardzo dziękujemy za zgłoszoną propozycję, ale zagramy zupełnie coś innego, bo tego nie mamy. No ale przez rok, jak sądzę, muzyczna baza się rozrosła, więc liczę, że już będzie łatwiej. No ale też nie oszukujmy się, nie jest łatwo poprowadzić taki właśnie program. A ci Państwo doświadczeni scenicznie owszem są, ale radiowo no już tak trochę mniej, więc to też z pewnością stanowiło pewną trudność, ale no liczymy na to, że się już oswoili. No i ten program urodzinowy już będzie bardziej satysfakcjonujący dla słuchaczy chcących usłyszeć jakieś konkretne piosenki. No i przechodzimy do tego, co jeszcze przed nami, co nas czeka. Po godzinie 18:00 w audycji To jest Radio Nowy Świat, czyli takim specjalnym programie, Magda Jeton i Maria Zamachowska przedstawią historię radia. No historię niedługą, ale jednak interesującą, bo to ma być wszystko począwszy od zainaugurowania zbiórki w serwisie Patronite, więc te wszystkie elementy zostaną wspomniane i może się jeszcze czegoś dowiemy, czego nie wiedzieliśmy dotychczas, więc myślę, że warto posłuchać. No a później to już creme de la creme, bo punktem kulminacyjnym soboty będzie Szansa na szympansa. Format tego koncertu ma przypominać pewien program, jak szansa i program, no dodam, że telewizyjny, no to co
1: jeszcze prowadzącym ma być Wojciech Mann.
0: No tak, to już tutaj zdradziłeś, bo to już mówi wszystko, no bo to ma być właśnie odniesienie do programu Szansa na sukces, który dawniej prowadził Wojciech Mann, no teraz prowadzi kto inny, jeszcze w międzyczasie był inny prowadzący, prawda, wiemy to, mówiliśmy o tym w naszym programie, natomiast tutaj będzie powrót Wojciecha Manna do korzeni, bo to on poprowadzi ten koncert i redaktor naczelna zastrzega, że nie chodzi tutaj o rozstrzyganie konkursu, o to, kto lepiej śpiewa. Czyli teoretycznie nawet jakbyś ty zaśpiewał, to by się nic nie stało, ale na
1: to
0: szczęście
1: znaczy, no,
0: nie jesteś.
1: Mogłoby się stać, słuchacze mogliby czuć się poszkodowani, Patronite mógłby nagle gdzieś tam spaść, profil Radia Nowy Świat na Patronite mógłby spaść. Więc nie wiem, czy jest sens ryzykować.
0: Lajki by spadały z Facebooka, no, tak. No. Dlatego
1: Bardziej te reakcje bym tam się spodziewał pod jakimiś postami.
0: Tak, dlatego my nie będziemy dublować tego pomysłu, bo mogłoby się to skończyć u nas podobnie. No Patronite'a nie mamy, ale nasz Facebook potem byłby w opłakanym stanie.
1: Ja co najwyżej za tego szympansa bym mógł robić, może.
0: No właśnie, tutaj też już zdradzasz, wyprzedzasz rzeczywistość, bo to właśnie nie chodzi o śpiewanie aż tak bardzo, a bardziej o zwrócenie uwagi na los zwierząt, bo to właśnie nie jest tak, że szansa na szympansa, żeby się rymowało ha, ha, ha, tylko tytuł nie jest przypadkowy, bo chodzi o konkretne zwierzę, które ma na imię Szymon, szympans Szymon, rozumiecie? I jest najstarszym szympansem w warszawskim zoo. Jaką rolę Szymon odegra w życiu radia, tego dowiemy się podczas audycji. Tak można przeczytać w komunikacie prasowym. No ale właśnie, no skoro to ma mieć format Szansy na sukces, mimo tego, że śpiewanie ma nie być najważniejsze, to jednak ktoś tam śpiewać będzie. I będą to młodzi dziennikarze, dziennikarze Radia Nowy Świat, no czyli ci, których wyłoniono w zeszłym roku w konkursie i którzy dzięki temu mogą stawiać pierwsze radiowe kroki, albo niekoniecznie te pierwsze, ale gdzieś tam kształcić się radiowo właśnie na antenie Radia Nowy Świat. No i skoro mamy takie odzwierciedlenie formatu Szansy na Sukces, no to też musi być jury oceniające występy uczestników. Z reguły w Szansie, no to były jakieś konkretne zespoły albo jeden wykonawca z muzykami, którzy mu towarzyszą na co dzień, a tutaj mamy grupę wykonawców, wokalistów. Będą to Ania Rusowicz, Lena Piękniewska, Zofia Nowakowska, Stanisław Sojka, Grzegorz Turnał i Piotr Bukartyk. Wydarzenie będzie transmitowane od godziny 19:00, transmitowane nie tylko w radiu, ale też w profilach społecznościowych stacji, tak więc na Facebooku i w innych miejscach. To znajdziecie pewnie z obrazem, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Także myślę, że warto posłuchać, bo Michał tam na szczęście nie zaśpiewa. Ale to nie koniec atrakcji, ponieważ stacja przygotowała również specjalną piosenkę pod tytułem Tango Nowy Świat. Tekst napisał Michał Rusinek, muzykę zaś Łukasz Borowiecki, to ten pan, który współpracuje m.in. z Arturem Andrusem, dla niego pisze piosenki. A głosów użyczyli Monika Bożym, Kuba Badach, Wojciech Waglewski i Zbigniew Zamachowski, a więc skład w większości w taki czy inny sposób związany z Radiem Nowy Świat, no bo część z nich prowadzi tam audycję. No i powstał również teledysk, także tutaj, jeżeli kogoś interesuje warstwa wizualna, to ona również będzie. I premiera piosenki miała miejsce w piątek, 9 lipca. Natomiast teledysk ma się ukazać w sobotę 10 lipca. Być może, kiedy słuchacie tej audycji, jeżeli słuchacie jej na żywo, no kiedy ona jest po raz pierwszy emitowana w sobotę po 16, no to już ten teledysk gdzieś w sieci jest obecny. No i pewnie teraz liczycie, że chociaż tej piosenki będzie u nas można wysłuchać.
1: Otóż
0: niestety to nie jest możliwe, bo ta premiera odbyła się, jeżeli dobrze to rozumiemy, na antenie Radia Nowy Świat. Chyba utwór był emitowany kilkukrotnie w piątek, między innymi w audycji Poranna Manna, również później w programie W Środku Dnia. My nie mieliśmy, jak wspomniałam, okazji tego posłuchać i również nie udało nam się jeszcze tej piosenki pozyskać do naszej radiowej płytoteki. Myślę, że nadrobimy tę zaległość i wyemitujemy piosenkę w kolejnym wydaniu programu RTV, no bo przecież staramy się zawsze zaczynać jakimiś medialnymi piosenkami.
1: To czemuż by nie tą?
0: Tak, to chyba będzie dobrym pomysłem, żeby w ten sposób do tego wrócić i zainaugurować kolejne wydanie tym właśnie tangiem. Jak na razie, no to musicie liczyć na to, co wam gdzieś tam zaoferuje internet i antena Radia Nowy Świat. Może wy piosenkę słyszeliście, my właśnie tej okazji nie mieliśmy, także nie możemy jej ocenić. Pozostaje nam zatem sięgnąć do tego, co powstało rok temu i co uświetniło start Radia Nowy Świat, bo wówczas pan Piotr Bukartyk nagrał utwór, który właśnie kojarzy się z tym czasem, z tym startem tej rozgłośni. Nam pozostaje złożyć najlepsze życzenia stacji, aby się rozwijała, co w kontekście tego, że chyba mają troszeczkę mniej pomysłów na siebie niż Radio 357. No rzeczywiście wydaje się adekwatnym życzeniem. No okej, fajny pomysł z tym obchodzeniem pierwszych urodzin, ale przydałoby się chyba na co dzień więcej pomysłów na interesujące audycje, na innowacje antenowe, bo jakieś rzeczywiście były, ale jeżeli by porównać Radio 357, a to porównanie samo się nasuwa, no już możemy zdradzić, że Radio 357 będzie u nas za chwilę o ich wakacyjnych nowościach. No właśnie, to tych nowości jest szereg różnych, a w Radiu Nowy Świat jakby tego mniej.
1: Tak skromniej.
0: Myślę, że no tego gdzieś tam brakuje, no bo chyba nie bez przyczyny 357 zaczęło wyprzedzać Nowy Świat na Patronite, mimo że to Nowy Świat był pierwszy ze zbiórką i długo to właśnie on przodował, jeżeli chodzi o zbieranie pieniędzy. No to myślę, że właśnie może być taki tego powód, to przecież 357 sięgnęło po pomysł topu polskiego choćby, więc przydałoby się czymś jeszcze bardziej te anteny uatrakcyjniać, ale mamy nadzieję, że te pierwsze urodziny to już są taką jaskółką dalszych ciekawych pomysłów, a my, nie mogąc wam zagrać tanga, sięgamy po kompozycję, którą rok temu specjalnie dla Radia Nowy Świat stworzył Piotr Bukartyk.
2: This is Radio DHT.
3: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.
1: Piotr Bukartyk i Nowy Świat za nami, a przed nami kolejna posttrójka, czyli Radio 357.
0: Bo o trójce będzie trochę później i to niekoniecznie w kontekście nowości ramówkowych i innych atrakcji.
1: A raczej w kontekście tego, co się tam cały czas ciągnie za trójką.
0: Tak, dokładnie. To już się być może możecie domyślić, będzie nawiązanie do postaci, o której też za chwilę wspomnimy w kontekście Radia 357, prawda? No bo już zdradziliśmy, że o tej rozgłośni teraz mówimy w kontekście jej letniej ramówki, zmian, nowych propozycji, jakie stacja wprowadziła. I pierwszą ważną zmianą jest to, że na czas wakacji zniknęła codzienna audycja Kuby Strzyczkowskiego. Co państwo na to? Michał po prostu jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
1: Tak, bo ja na to, ale dlaczego w południe, w środku dnia?
0: Już znamy twoje poglądy. Tak. Przypomnijmy, że ten program, no właśnie w południe jest emitowany od poniedziałku do czwartku, no właśnie jest w okresie niewakacyjnym, bo w czasie letnim w to miejsce nadawany jest nowy program pod tytułem Plaża Niestrzeżona, prowadzony rotacyjnie przez dziennikarzy stacji. Audycja nadawana jest z kawiarni Secret Life na Żoliborzu i w specjalny udział mają mieć w niej patroni. I tak już słyszeliśmy opinię, że jest to dobry program, ciekawy. Musimy chyba posłuchać, żeby się przekonać i potwierdzić tę opinię. Jeżeli słuchaliście, to również dawajcie znać, co sądzicie. Jak wspomnieliśmy, nie przeczytamy tego na żywo, ale chętnie z waszymi opiniami się zapoznamy. W poniedziałkowej audycji Dobre Wychowanie Katarzynę Pruchnicką zastąpi Olga Mickiewicz. No na ten czas wakacyjny oczywiście. W trakcie programu będzie też można wysłuchać nowego cyklu o mikrowyprawach autorstwa Ewy Świerczewskiej. Będzie tam sporo podpowiedzi, gdzie pojechać na wakacje, ale też o rodzinnych relacjach w wakacyjnych okolicznościach i tym, jak najlepiej wspólnie wypoczywać. No dla niektórych to może być trudne, więc może rzeczywiście jakieś porady się tutaj przydadzą. Z kolei środową nowością będzie godzinna audycja Podaj Dalej, prowadzona przez Olę Budkę, Justynę Goc i Martę Malinowską. Tego można słuchać od godziny 14:00. A więc jeżeli dobrze rozumiem, to chyba skutkuje skróceniem o godzinę ścieżki dźwiękowej, tak? Dobrze łączę kropki? Tak, to jakoś musi wychodzić. Jak zapowiada Ola Budka, będziemy gościć przedstawicielki starszego pokolenia i rozmawiać o tym, jakie są różnice między kolejnymi pokoleniami kobiet. Będziemy też kierowały te audycje do kobiet z kolejnego pokolenia po nas. To wymiana myśli, poglądów, doświadczeń dla kobiet i nie tylko. Co dalej? W czwartki pojawiać się będą krótkie, cykliczne polecenia książkowe od Pauliny Wilk. To ta pani, która prowadzi program o czytaniu w niedzielę po 20:00, program Wojna i Spokój. No i tych właśnie sugestii czytelniczych wysłuchać będzie można w audycji Kieruj się na południe Marka Niedźwieckiego. Także w czwartki, ale o godzinie 15:00 na antenie będzie można słuchać letniej wersji audycji ekonomicznej Podsumuję Patrycjusza Wyżgi z uniwersalnymi poradami dotyczącymi naszych portfeli. W piątki pasmo między godziną 12:00 a 14:00, jak to tutaj ujęto, przejmują Michał Olszański i Mateusz Fusiarz. No, Mateusz Fusiarz to się tam regularnie po tej 12:00 pojawiał, ale jeszcze pan Olszański, no to też w sumie, chociaż nie, pan Fusiarz to po 13:00 chyba, tak? Tak, ten program, jeżeli dobrze kojarzę. A teraz będzie tak, że oni będą co 2 tygodnie wymiennie i będą właśnie na zmianę prowadzić audycje Wróżenie z fusów i Męskim uchem, w których pojawiać się będą męskie rozmowy.
1: Czyli coś i dla kobiet, i dla mężczyzn, taki podział trochę się tu robi.
0: Stereotypy płciowe. Natomiast sporo zmian też dotyczy sobót, bo letnia odsłona audycji Przeglądarka Gabi Darmetko o wakacjach w stylu slow przenosi się na godzinę 9:00. No bo to wiąże się z tym, że dwie chyba audycje na czas wakacji w ogóle znikają. To jest Bistro i to jest przy Sobocie Krystiana Hanke. Więc o 9:00 na 9:00 z 13:00 przynosi się nam przeglądarka Gabi Darmetko. Natomiast od 13:00 do 15:00 będzie dwugodzinna audycja muzyczna Marty Kuli. Chociaż dzisiaj to jej nie prowadziła Marta Kula, tylko Ernest Zozuń. No wiecie, ten okres urlopowy, więc prawdopodobnie jeszcze wielu innych zastępstw w innych miejscach możemy się tutaj spodziewać.
1: Ale to jest tak generalnie w Radiu 357 mam wrażenie, że oczywiście no, pewne pozycje programowe mają stałych autorów, ale oni przyzwyczajają też tak trochę słuchaczy do tego, że tam się różne rzeczy mogą dziać i to, że o tej porze pojawiał się zawsze na przykład, no nie wiem, Marek Niedźwiecki, to wcale nie musi oznaczać, że pojawiać się będzie zawsze i że pojawiać się będzie na przykład tylko on.
0: Oczywiście, i to jest to, co gdzieś tam było wskazywane od początku, taka jest ta konwencja, o tym była mowa, więc to przyjmujemy jakby jako naturalne, bo taki jest pomysł na to radio. W niedzielę z kolei wraca audycja Mert Ireny i Marka Brzezińskich. Porannych pogawędek o Francji będzie można wysłuchać zawsze o godzinie 9:00. Ten program miał kilkutygodniową przerwę, po której właśnie wraca na antenę. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek co dwa tygodnie pojawiać się będzie audycja prognozy Pawła Popuk-Ruszkowskiego z rokiem progresywnym. Ten program, z tego co ja pamiętam, miał być emitowany i początkowo to tak było w nocy z soboty na niedzielę. W jakichś takich nieokreślonych odstępach czasu, na zasadzie kiedy pan prowadzący będzie miał czas. Tutaj już mamy większą regularność, bo emisja będzie od północy do drugiej, właśnie z niedzieli na poniedziałek, co dwa tygodnie, no ale jeżeli nam się tego nie uda posłuchać na antenie, a jesteśmy patronami stacji, to podcasty stoją przed nami otworem i tam będzie można nadrobić. No właśnie, skoro o podcastach mowa, no to tutaj również mamy ubogacenie tej oferty. Zespół rozbudowuje ofertę podcastową. Latem codziennie będą publikowane odcinki podcastów niedostępnych na antenie i pojawi się 14 formatów takich właśnie częściowo nowych, a kilka z nich chyba już miało okazję zadebiutować z mniejszą lub większą regularnością, ukazywać się na tej podcastowej platformie. Jeżeli chodzi o te podcasty, których możemy się spodziewać latem, to będą to m.in. Jacy Jesteśmy, Michała Olszańskiego. Tutaj dziennikarze stacji opowiadają o sobie i to właśnie już było, z tego co pamiętam. Książki na lato, tutaj dziennikarze Radia 357 dzielić się będą swoimi wyborami książkowymi. Single z Żoliborza, podcast Marka Niedźwieckiego i Piotra Stelmacha o przebojach dla nich najważniejszych. Ja to mam problem z takimi tytułami, czy bardziej powinnam przyjąć anglojęzyczną wymowę, czy polskojęzyczną, jak ci się wydaje, skoro mamy rowelowe, zapisane właśnie z love, jak miłość z języka angielskiego, więc nie wiem, czy autorka Gabi Darmetko oczekiwała wymowy bardziej, że to będzie po polsku czy po angielsku. No w każdym razie to właśnie ona, wspomniana Gabi Darmetko, opowie o rowerowych nowościach, ciekawych trasach i tym podobnych sprawach. Kolejny podcast to piosenki z historią Marcina Cichońskiego, no to chyba tutaj wiele wyjaśniać nie trzeba. Moje wakacje. Tutaj zaś dziennikarze Radia 357 opowiadają o swoich ulubionych miejscach wakacyjnych w Polsce. No i będzie też kino letnie Katarzyny Borowieckiej, no czyli pewnie jakieś propozycje dotyczące tego, jakie filmy można latem obejrzeć. No i latem można nie tylko oglądać filmy, słuchać ciekawych utworów, które nam zaproponują dziennikarze, czy też w ogóle słuchać radia, ale też spotkać się z naszymi ulubionymi dziennikarzami, ponieważ właśnie ta pora sprzyja temu, aby ekipa ruszyła w teren. No i tak właśnie uczyniono. Studio mobilne Radia 357 już działa, zrealizowano już pierwsze audycje wyjazdowe. Stacja planuje mocno rozwijać tę właśnie formułę, tak więc sądzę, że możemy się spodziewać kolejnych takich audycji, kolejnych spotkań. No może uda Wam się się spotkać gdzieś tam w Polsce na szlakach osoby, których na co dzień możecie posłuchać w radiu 357. No i na pewno będzie też sporo jakichś rekomendacji kulturalno-muzycznych i w związku z tym możemy się, jak sądzę, spodziewać wielu odniesień do trasy męskiego grania, bo to właśnie na antenie Radia 357 odbyła się premiera tegorocznego singla promującego trasę. No przez lata to była trójka, wiadomo.
1: I ale to już zarówno, było.
0: Tak, tam zarówno była premiera singla, jak i relacje z koncertów. Tutaj przyznam, że nie wiem, czy relacji z koncertów możemy się spodziewać. Bo nie wiem, czy radio gdzieś tam ma takie prawa i czy to się udało załatwić, ale sądzę, że o trasie będzie się wspominało, skoro ta premiera singla była, to o czymś to świadczy. No to w związku z tym możemy tego właśnie singla sobie teraz posłuchać. W tym roku wykonali tę właśnie szczególną piosenkę Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. I no jest to taki utwór miłosny, można powiedzieć, trochę zaskakujący, bo zawsze mi się kojarzyły single męskiego grania z takimi weselszymi, bardziej energetycznymi klimatami, a tutaj mamy coś bardziej nastrojowego, no ale chyba to właśnie chodziło o ten przekaz, no bo tytuł już mówi sam za siebie, bo brzmi on i ciebie też bardzo.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Na antenie radia DHT słuchacie cały czas 122 odcinka programu RTV. No to teraz przenosimy się z radia do telewizji.
0: Tak, jeszcze tylko dodam odnośnie singla męskiego grania, który usłyszeliśmy, nie wiem czy czytałeś, że aż dziennik już przewiduje, jaki będzie singiel w przyszłym roku, że prawdopodobnie będzie on miał tytuł Jednak zostańmy przyjaciółmi. Myślę, że jest to dobry trop, zobaczymy, no, czy go podchwycą.
1: Całkiem możliwe.
0: A tymczasem przenosimy się do telewizji, radio, tak jak wspominaliśmy, jeszcze będzie i to polskie narodowe imperium, już tak, sami wiecie kogo, ale teraz właśnie telewizyjnie i serialowo na początek pewne nadrobienie zaległości, bo produkcja, o której będziemy mówić, miała już swoją premierę wczoraj, ale na szczęście będą powtórki, więc ci, których to zainteresuje, będą mogli nadrobić bez trudu, o ile mają dostęp do stacji, o której będziemy mówić, do Kanal Plus, Kanal Plus Premium konkretnie. No właśnie, tutaj też cofamy się do naszej historii, bo o pierwszym sezonie tego serialu też mówiliśmy, mimo że był on 3 lata temu, ale my już jesteśmy prawie 4, także już wiele rzeczy u nas na antenie było. Kruk Szepty słychać po zmroku, tak nazywał się pierwszy sezon, który wyemitowany został w 2018 roku. No i teraz, zgodnie z zapowiedziami, które mieliśmy już od kilku miesięcy, mamy powrót do postaci Kruka i po tych 3 latach sezon drugi jest emitowany właśnie od wczoraj, od piątku 9 lipca, już pod nieco innym tytułem, Kruk Czorny Woron nie śpi, o tak.
1: No trochę mi się kojarzy z Weźmisz czarną kurę, Pili Piłka. Ale to zupełnie o co innego chodzi.
0: No i co to się w tym sezonie wydarzy? My nie oglądaliśmy pierwszego sezonu, nie wiem, czy ty patrzyłeś w ogóle na to, bo ja nawet nie podjęłam chyba próby. Nasze refleksje dotyczące
1: oglądania... Ja chyba pierwszy odcinek, ale mnie zniechęcił, jak dobrze pamiętam. No bo niestety te seriale tak, premium, to bez audiodeskrypcji to nie rozbierzesz, to tak, jest problem.
0: Tak, nasze refleksje na ten temat właśnie seriali premium i tego, że specyfika ich akcji przekłada się właśnie na to, że trudno bez audiodeskrypcji, czy też bez jakiegoś komentarza osoby widzącej je obejrzeć, to już wielokrotnie u nas o tym było. Dlatego nie mamy wiedzy o pierwszym sezonie i to, co teraz będziemy mówić, no to co gdzieś tam nam się udało wyczytać i nie mamy odniesienia do fabuły. No ale co wiemy? Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Już zaczyna grubo. Funkcjonariusze organizują nalot na siedzibę miejscowego gangu. W drodze na akcję Adam Kruk, w tej roli ponownie Michał Żurawski, poznaje intrygującą i pewną siebie policjantkę Justynę, w tej roli Magdalena Koleśnik. Chwilę później ratuje nowej koleżance życie. Ich relacja relacje zacieśniają się, gdy Kruk zaczyna pomagać Justynie w śledztwie dotyczącym zabójstw rudowłosych kobiet. To jest ciekawe. Niepokorny policjant nie potrafi porozumieć się za to z komisarzem Kołeckim w tej roli Leszek Lichota, który do tej pory rozpracowywał mafijne interesy. Jednocześnie nękające Kruka niekontrolowane problemy z agresją sprawiają, że jego życie staje się nieznośne. Komisarz drży o dobro swojej rodziny. Desperacko szuka pomocy. No i widzicie, to się wydawało, że w dzisiejszych czasach, jak ludzie mają takie problemy, to idą na terapię, psychoterapię, do psychologa, coś takiego, a nie, on szuka pomocy u szeptuchy podlaskiej znachorki, lekarki z kołatanych dusz.
1: O proszę.
0: No jak mu to pomoże, to spoko, ja bym jednak sugerowała pewnie fachową pomoc, ale jest na tym Podlasiu, no to rozumiem, że chciano jakoś odwzorować ten klimat, okej. Równolegle bezpieczeństwo jego bliskich staje się zagrożone, gdy Kruk wpada na trop mafijnych powiązań. Premiera, jak wspomniałam, miała miejsce 9 lipca o 21 w Canal Plus Premium i powtórkę w tej stacji będzie można obejrzeć w niedzielę o 21.30. Natomiast jeżeli dysponujecie takimi innymi wspaniałymi kanałami, takimi jak Canal Plus 4K, Ultra HD, czy jak to się tam nazywa, czy też Canal Plus Seriale,
1: to też tam dzisiaj, to pewnie będzie.
0: To już dzisiaj o 20 będzie o, tam proszę. Powtórka. Więc no myślę, że dla tych, którzy będą zainteresowani i mają dostęp do tych kanałów, no to nie będzie aż taką dużą przeszkodą to, że nam się nie udało powiedzieć o tym drugim sezonie przed premierową emisją, ale tutaj mamy jeszcze jedną ciekawostkę w tej sprawie, no bo coś takiego jak tutaj to się rzadko zdarza, żebyśmy się mogli dowiedzieć, co się wydarzyło między sezonami i to za sprawą jeszcze innej, interesującej formy, jaką jest słuchowisko.
1: Tak, bo teraz właśnie przenosimy się do internetu, jak wspomniała premiera kolejnego sezonu Kruka miała miejsce wczoraj, a wcześniej bohaterowie i bohaterki znani z ekranu powrócili w oryginalnej fabule platformy Storytel. Ta platforma to jest, jeżeli ktoś by nie wiedział o co chodzi, to jest taka usługa, w której to możemy sobie za stałą opłatą odsłuchiwać ile tam tylko chcemy audiobooków. No mamy po prostu, płacimy miesięczną opłatę stałą i mamy dostęp do całej biblioteki Storytela na czas trwania tego abonamentu. Czyli taki Spotify, tylko że dla tych, którzy lubią sobie czytać audiobooki. No i jak się okazuje, nie tylko audiobooki, bo też i produkcje własne mają. Akcja tego słuchowiska rozgrywa się między sezonami serialu telewizyjnego. A akcja konkretnie rozgrywa się tuż przed wydarzeniami z drugiego sezonu, ale stanowi samodzielną fabułę, nową sprawę Kruka, zainicjowaną przez wydarzenie, w którym udział brała jego ciężarna żona Anna. Pomoc przypadkowo spotkanej na drodze rannej dziewczynie pomoże odkryć tajemnice skrywane przez lokalną społeczność, a przed Krukiem postawi przeciwnika, który zdolność manipulowania innymi udoskonalił do perfekcji. W rolach głównych słuchowiska wystąpią Michał Żurawski, Katarzyna Wajda, Arkadiusz Jakubik i Grzegorz Damięcki. Także jeżeli macie ochotę się spotkać z Krukiem, to myślę, że szczególnie nasi niewidomi słuchacze mogą z tego więcej wynieść. Zachęcamy.
0: Tutaj wszyscy jesteśmy na równi.
1: Tak, tu wszyscy jesteśmy na równi, więc jeżeli jeszcze nie macie abonamentu na Storytel, to może warto sprawdzić. Tam zdaje się pierwszy miesiąc jest jakoś gratis albo coś i można z tego zrezygnować. Przynajmniej kiedyś tak było. Pamiętam, że jak to testowałem, to jakaś taka była promocja. Natomiast no, nie zachęciła mnie ta usługa, żeby zostać z nią dłużej z jednego prostego powodu. Tam jakość tych materiałów była nie najlepsza pod względem audio, ale to było jakiś czas temu, więc może się coś poprawiło. Także zerknijcie, jeżeli tylko macie na to ochotę, a może ja też zerknę, bo czemu by nie.
0: A nasz muzyczny komentarz będzie odnosił się bardziej konkretnie do serialu, do jego drugiego sezonu, bo teraz wam zagramy utwór, który stał się częścią ścieżki dźwiękowej tej produkcji.
1: Tak, to będzie utwór Czarny Woroń Nie Śpi, a wykona go Bartosz Hajdecki i zespół Południce.
2: trzy pokolenia muzyki. Radio THT.
1: No i już z wami jesteśmy ponownie i mamy dla was kolejne informacje. Kolejne informacje dotyczące kolejnego serialu.
0: Kolejnego serialu, rzekłabym, premium.
1: Tak.
0: Drogie dzieci, czy pamiętacie jeszcze, że w Polsce mieliśmy taki serwis jak Showmax? No, my o tym rzeczywiście akurat nie mówiliśmy, bo to był jeszcze czas, kiedy konserwatywnie trzymaliśmy się tego, że nasz program jest o radiu i telewizji, pomijając tę internetową sferę, której jak doszliśmy do wniosku, jednak nie warto pomijać, bo to się,
1: bo się coraz więcej
0: łączy.
1: Dzieje.
0: Tak, i jeżeli mamy radia internetowe, basami nim jesteśmy, więc nie mówiąc o takich, no to jednak troszeczkę chyba hipokryzją zapachniało, rzekłabym, ale no tak kiedyś myśleliśmy, zmieniamy się, mądrzejemy, prawda?
1: Oczywiście,
0: no i,
1: że
0: no
1: tak.
0: I podobnie przecież jest tyle internetowych serwisów właśnie z serialami i podobnymi produkcjami, że i tyle się o nich mówi, że szkoda byłoby je pomijać, ale kiedyś tak czyniliśmy, bijemy się w piersi, no i właśnie dlatego nie było u nas o serwisie Showmax, który był w Polsce dostępny krótko jakoś, prawda?
1: Tak, oni chyba coś w modelu biznesowym im poszło nie tak, albo po prostu no, nie wytrzymali konkurencji Netflixa.
0: Tak, no i tam ucho prezesa tam przecież, tak, miało coś z nimi wspólnego.
1: Egzorcysta to tworzona przez tych samych od Blok Ekipy. Ten miniserial też tam miał swoją premierę.
0: No i autorski serial zatytułowany Roist, który my nawet próbowaliśmy oglądać, ale skończyło się jak zwykle.
1: Tak jest.
0: Bo to akurat pamiętam, że próbowaliśmy. Chociaż no, on też nie miał aż takich super opinii, więc być może to też jakoś wpłynęło na nasz odbiór, nie tylko to, że nie do wszystkich treści mieliśmy dostęp. No i kiedy już Showmax wycofał się z Polski, to serial Roist został przejęty przez wspomnianego już przez ciebie Netflixa. Tam można było oglądać ten pierwszy sezon, ale Netflix na tym nie poprzestał, bo postanowił wyprodukować kolejny sezon tej produkcji, który właśnie jest dostępny od minionej środy, czyli 7 lipca i chyba spotyka się z całkiem dobrym odbiorem.
1: I ale... ważna informacja
0: no
1: też.
0: Właśnie, to już ten moment, tak?
1: Jest z audiodeskrypcją. Sprawdziłem przed momentem, jest z audiodeskrypcją. Jeżeli macie skonfigurowanego na przykład iOS-a, żeby ta audiodeskrypcja była automatycznie uruchamiana, to tak naprawdę nie trzeba nic więcej robić, tylko po prostu odpalacie odcinek i pojawia się informacja dodatkowa, która na pewno osobom niewidomym ułatwi odbieranie tego serialu.
0: Tak, dokładnie, więc to myślę, że jest bardzo ważna informacja. No i również ważną informacją jest to już w kontekście fabuły, że przeniosła się ona o kilkanaście lat do przodu, bo przypomnijmy, że pierwszy sezon rozgrywał się w latach 80., a tutaj już sam tytuł wskazuje rok, to jest Roist 97. No i produkcja, no skoro 97, no to będzie nawiązywać do wydarzeń z tego czasu, bo Roist 97 rozpoczyna się podczas powodzi, która nawiedziła południowy zachód Polski latem właśnie wspominanego roku. W mieście pękają wały i nieokiełznany żywioł zalewa część miasta oraz las na gruntach. Woda odsłania przy tym zakopane w lesie ludzkie szczątki oraz ciało nastoletniego chłopca, który uznany zostaje za przypadkową ofiarę powodzi. Te dwa tylko pozornie niezwiązane ze sobą wydarzenia odkrywają serię tajemnic w mieście. Grunty to teraz miejsce zbrodni, której rozwiązaniem zajmie się Anna Jas, w tej roli Magdalena Różdżka, bezkompromisowa policjantka z Warszawy. Oraz miejscowy inspektor Adam Mika w tej roli Łukasz Simlat. No i to są chyba nowe postaci, ich nie mieliśmy w poprzednim sezonie, ale spokojnie będzie też powrót aktorów, tych, których możecie pamiętać z poprzedniej odsłony produkcji. W międzyczasie do miasta wraca bowiem Piotr Zarzycki w tej roli Dawid Ogrodnik, no i to właśnie on był w tym poprzednim sezonie, aby zostać nowym redaktorem naczelnym Kuriera. No i był jeszcze drugi główny bohater tamtego sezonu i on też tutaj będzie, Witold Wanycz w tej roli Andrzej Seweryn. On z kolei wydaje się nosić w sobie odpowiedzi na większość zadawanych przez policję pytań. Jego życie jednak pochłaniają wspomnienia, które nie dają mu spokoju. Royst 97 poza kryminalną intrygą jest również opowieścią o fascynujących latach 90. w Polsce czasu transformacji oraz odkupienia. Rzeczywiście ponoć te lata 90. zostały tam dobrze ukazane z całą swoją specyfiką, z odgłosami charakterystycznymi dla familiady w telewizji innymi elementami. I co ważne, oczywiście oglądając ten drugi sezon ze znajomością pierwszego, no to wszystko jest dla nas już takie bardzo jasne. Co więcej, rozwiązano ponoć kilka zagadek, które gdzieś tam zostały wskazane w tej poprzedniej serii, a nierozwiązane, pozostały bez odpowiedzi, a tutaj poznajemy na nie odpowiedź, ale można też oglądać ten drugi sezon bez znajomości pierwszego. A więc jeżeli pierwszego wam się nie udało obejrzeć z uwagi na brak audiodeskrypcji, a tutaj ją mamy i chcecie zacząć od drugiego, no to jest szansa, że nie będzie to dla was zbyt dużym problemem. Takie opinie czytałam, no sama potwierdzić nie mogę, bo jeszcze nie próbowałam. Netflixa nie mam, ty masz, więc będziesz mógł to skonfrontować, tę opinię z rzeczywistością i swoim odbiorem, ale myślę, że próbować można. Opinie są dobre, że no właśnie pierwszy sezon miał trochę takich niedociągnięć fabularnych, a tutaj no dobrze, że właśnie Netflix wziął się za kontynuację tej produkcji i ponoć finał jest taki otwarty, więc kto wie, kto wie.
1: Może będzie Royst 2007.
0: Czy jakiś inny.
1: 2010 rok. Na przykład.
0: O Jezu, może tak. Wiadomo, co się działo w Polsce.
1: No właśnie.
0: Nie wiem, czy to bezpieczne łączenie tego z tymi faktami. Ja też pomyślałam o 2005. To też nie do końca chyba było.
1: No tak.
0: Bezpieczne, tak. Prawda? Też. Wiemy, o co chodzi. No i nawet jeżeli nie oglądaliście serialu Royst pierwszego sezonu, to możecie kojarzyć to, z czym się wiązał, co mu towarzyszyło, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną. Bo ten utwór, a raczej ta wersja znanego dobrze utworu, stała się bardzo popularna. Brodka na potrzeby tamtej odsłony serialu nagrała swoją wersję kompozycji Wszystko, czego dziś chcę, która rzeczywiście zyskała sporą popularność, różniła się bardzo od oryginału. Ja niekoniecznie byłam fanką tej interpretacji, ale wiele osób było. I tutaj kontynuowany jest ten trend, no ale sięgnięto po utwór z tych czasów, w których dotyczy fabuła, więc z końcówki lat 90. To się nie będzie działo tylko w 97 roku, na przełomie lat 96 i 97, z tego co czytałam. No i spośród wielu popularnych wówczas utworów wybrano kompozycję Ostatni Edyty Bartosiewicz. No i tutaj również wzięła ją na warsztat Brodka, ale nie sama, prawda?
1: Nie sama. Pomogli jej inni artyści. Pomógł jej między innymi Tymek i Urbański.
0: Tak, możecie pisać do nas wasze opinie na temat tej interpretacji. Nie wiem, czy powinnam już tak was uprzedzać co do moich opinii.
1: To ja uprzedzę, że jest podobna do opinii na temat piosenki z pierwszego Roysta. I zresztą, ja się zgadzam.
0: Chyba zaczęłam doceniać tamto wykonanie w kontekście tej wersji.
1: A czy wiesz, no to jest ballada w oryginale też, a ta ballada tu jest, mam wrażenie, jeszcze senniejsza, spokojniejsza.
0: Ja jestem, wiecie, generalnie jestem progresywna w życiu, ale są takie sfery, w których jestem konserwatywna i wydaje mi się, że jak jest utwór dobry, który jest dziełem kompletnym, to, że tak powiem, dobrze jest, nie trzeba psuć i może niekoniecznie trzeba się za niego brać, ale rozumiem też, że każdy może mieć swoją wizję i absolutnie nie jest tak, że komuś zabraniamy i kogoś cenzurujemy, na czego dowód właśnie teraz zagramy utwór Ostatni w wykonaniu Moniki Brodki.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Szczerze to mam nadzieję, że jeszcze jesteście z nami, że nie śpicie. Bo...
0: Nie śpimy, lecimy, szczególnie, że teraz czeka nas
1: zmiana klimatu. Mamy nadzieję, że
0: uda się nam was pobudzić, bowiem będzie o tym, co dzisiaj, także wiecie, to już trzeba tak nastawiać na te klimaty, szczególnie, jeżeli ktoś lubi kabarety, bo teraz właśnie będzie o kabaretowym wydarzeniu, które już chyba po raz 22 się odbędzie, jeżeli dobrze dzisiaj przeczytałam, a mowa o Mazurskiej Nocy Kabaretowej.
1: Tak, kiedyś tego typu wydarzenia transmitowała Telewizja Polska, ale to było dawno, a teraz transmituje tę Mazurską Noc Kabaretową Telewizja Puls i po raz kolejny będzie to czynić, a na widzów czekają premierowe skecze i piosenki oraz zabawa w klimacie roztańczonych lat 80. i 90. 10 lipca, no czyli właśnie dziś, scena amfiteatru nad jeziorem Czos w Mrągowie zamieni się w błyszczący klubowy parkiet rodem z lat 80. i 90. W trakcie wieczoru widzowie Telewizji Puls zanurzą się w roztańczony, neonowy i kolorowy świat disco. A widzów Telewizji Puls porwą do zabawy największe gwiazdy polskiej sceny kabaretowej, gospodarze wieczoru Agnieszka Litwin z kabaretu Jurki oraz Piotr Guma Gumulec z kabaretu Chyba, a także kabarety i komicy, a będą to Paranienormalni, Artur Andrus, kabaret Chyba, kabaret Jurki, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Pakosińska, Łukasz Rybarski jest oraz artyści z kabaretu Pod Wyrwi Groszem, Beata Rybarska i Andrzej Kozłowski, kabaret Kałasznikow, kabaret małżeński i Antoni Gorgoń-Grucha. Gdybyście się zastanawiali, czy kolidować to będzie z programem RTV, to no, chyba raczej nie. Dziś aż tyle
0: czasu
1: z wami. Ale
0: może strzasło naszym palcem.
1: To prędzej. Bo emisja na antenie Telewizji Puls zacznie się już dziś o godzinie 20:00.
0: No mnie to trochę interesuje, w jaki sposób ten klimat lat 80. i 90. będzie odwzorowany, skoro nie mówi się o tym, czy będą jacyś wykonawcy z tych czasów. No rozumiem, że scenografia i tak dalej, ale przydałoby się jakieś
1: piosenki. A gdzie ta muzyka? Zaprosiliby tam Thomasa Andersa, a nie, to nie ta stacja.
0: No nie, w innej stacji to jest często i regularnie i Fun Factory i inni tacy. Ale nam to się skojarzyło z tym troszkę co innego, co chyba będzie całkiem nieźle pasować, bo to konwencja taka niekoniecznie na serio, bo skoro było o klubie i o disco, no to będzie ten, który w klubie disco
1: może robić wszystko.
0: No właśnie.
1: A to był Franek Kimono i King Bruce Lee Karate Mistrz i tego nagrania właśnie teraz posłuchamy.
2: Trzy pokolenia muzyki. Radio THT.
1: W programie RTV znowu radio i to radio w dodatku publiczne.
0: No powiedz to. Przenosimy się do
1: Imperium.
0: A czyjego Imperium się przenosimy?
1: Imperium prezeski Agnieszki, rzecz jasna.
0: Kiedy? To w przyszłym tygodniu masz drugą dawkę?
1: Tak, w środę.
0: Dobrze, no to tak jeszcze 2 tygodnie jest ta pełna wyszczepialność, to myślę, że już w sierpniu będzie na pewno wreszcie to, co nam chodzi. Doczekamy się, że będziesz odważniejszy po prostu, bo teraz jeszcze rozumiemy, że się wstydzisz, ale to przejdzie, to minie. Bo polskie radio no też oczywiście nie może być gorsze od nadawców komercyjnych i rozwija swoją letnią ofertę. Mówiliśmy już o jedynce w kontekście Lata z radiem. Trójka, jak powiedział Marek Suski, który się zna na wszystkim, nie ma ramówki, więc nie będziemy o nich mówić w kontekście ramówki, ale w innych kontekstach. Ale teraz rozpoczniemy od dwóch stacji pozostałych z numerkami tych głównych, ale zahaczymy jeszcze o stację informacyjną. Czyli właśnie rozpoczniemy od dwójki, tak? Wiem, zawiłe to wszystko było, ale tak to właśnie wychodzi. Jak dwójka, no to też wychodzi na to, że ja. Jaka jest wakacyjna oferta programu Drugiego Polskiego Radia? Muszę być poważna. Bo to się nie można uśmiechać,
1: bo
0: to inaczej się robi program taki...
1: Jak rozmawialiśmy przed tym programem, to stwierdziłaś, że ty bierzesz dwójkę, bo będziesz bardziej wiarygodna i absolutnie nie mam zamiaru protestować.
0: No to tak powiedziałam. Bo po prostu no wszyscy wiedzą, że dwójki to ty słuchałeś w życiu tyle, ile gdzieś tam przełączając po skali przypadkiem.
1: Ewentualnie na jakichś tam słuchowiskach się zatrzymałem czasem, bo to... I czasem wieczór płytowy, no...
0: No tak, to tak. Rzeczywiście. Ale mnie się zdarzało częściej i więcej, więc powiedzmy, że rzeczywiście będę bardziej wiarygodna do brzegu. Nową pozycją, o której już wspominałam w poprzednim wydaniu, będzie tegoroczna odsłona Dwójki na miejscu, plenerowego wydarzenia sobotnich popołudni, tym razem pod hasłem Z biegiem lat, z biegiem rzek. Do wędrówek wodnymi szlakami dziennikarze będą zapraszać lokalne, regionalne instytucje, zaangażowanych mieszkańców, artystów, właścicieli zabytków, a tym samym zachęcać słuchaczy Dwójki do poznawania najciekawszych atrakcji znajdujących się wzdłuż polskich rzek. No i tego można słuchać w soboty od 15 do 17, więc już były wydania, lekko licząc dwa, jak nie trzy, bo oni z tym wystartowali jakoś tak trochę wcześniej, ale o czym już też mówiłam, ogłaszali te swoje propozycje tak stopniowo, to też i my dopiero, kiedy one zostały zebrane w jednym miejscu, informujemy o wszystkich naraz, bo tak po prostu jest gdzieś tam łatwiej. Radiowa Dwójka szykuje także nowości muzyczne. Wśród nich znajdzie się m.in. cykl sobotnich audycji Koncerty à la carte z prezentacją wyjątkowych wydarzeń, które przeszły do historii muzyki. Zarówno tych z sal koncertowych, jak i oper i z innych mniej popularnych miejsc, stadionów czy amfiteatrów, w których gromadziły się wielotysięczne tłumy melomanów. Dwójka przypomni także największe koncerty z udziałem gwiazd muzyki klasycznej i popularnej. Z kolei Domówka z Dwójką zamieni się w Miejscówkę z Dwójką. W każdą sobotę o godzinie 19 będą w niej transmitowane koncerty zaprzyjaźnionych z Dwójką artystów. Nie tylko z ich domów, salonów czy pracowni, jak to było do tej pory, ale przede wszystkim z plenerowych miejsc dostępnych artystom z możliwym wreszcie udziałem publiczności. Program Drugi Polskiego Radia latem stawia na specjalny wybór koncertów w codziennej audycji wieczornej. Filharmonia Dwójki, chociaż nie wiem, czy ona nie dostała na wakacje jakiegoś innego tytułu jak zwykle. I generalnie tam niektóre pasma chyba dostały jakieś inne tytuły, jakiś muzyczny podróżnik, coś takiego, ale to chyba niewiele zmienia w kontekście ich zawartości. No i w tej audycji twórcy skupią uwagę na rodzimym repertuarze przede wszystkim. W programie pojawią się rozmowy z polskimi twórcami, dyrygentami, solistami, którzy podzielą się ze słuchaczami swoimi przemyśleniami na temat przedstawianych dzieł. Dwójka będzie też nadawać transmisje z letnich festiwali, no to co roku to mamy, najważniejszych wydarzeń ze światowej sceny muzycznej. Tych propozycji, jak podkreślono, można posłuchać wyłącznie na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Nie wiem, po co to podkreślać właściwie, no bo wiadomo, że obecnie kształt anten Polskiego Radia jest taki, że muzyki klasycznej no to tylko w Dwójce posłuchamy. No więc właściwie nie wiem, co zmienia to zdanie i dlatego je zacytowałam, bo jakoś tak nie wiedziałam, po co ono się pojawiło, ale może wy rozumiecie jakieś jego drugie dno, więc zacytowałam je też dlatego, że może po prostu, jak coś teraz mówię, wyjaśnicie mnie w komentarzach. Dzięki Dwójce możliwe będzie wspólne słuchanie wraz z relacjami i komentarzami, już jestem tak podekscytowana, występów pianistów w eliminacjach do konkursu Chopinowskiego. Będzie ich można słuchać przez 2 tygodnie od 12 lipca, czyli to już od poniedziałku, w 2 audycjach dziennie o godzinie 10 i 17. Kochani, to już wreszcie w tym roku się doczekamy, no bo w zeszłym roku pandemia zatrzymała to, że będziemy mieć konkurs Chopinowski, więc my w październiku będziemy o tym mówić. Po prostu musisz to przeżyć i musisz to znieść, że ja tu będę o tym gadać. No pewnie nie jakoś dużo, no bo jednak jesteśmy audycją o media, a nie o muzyce, ale pozwalamy sobie często na dygresję w kierunku tematów, które nas bardziej interesują, więc ja wtedy na pewno będę o tym mówiła. Generalnie jestem antyszopenistką, bo no nie słucham Chopina na co dzień, ale jak jest konkurs Chopinowski, to robię sobie ten wyjątek i czytam komentarze w internecie ludzi zaangażowanych w śledzenie tego wydarzenia, więc tak będzie i w tym roku i sądzę, że skoro są te transmisje z przesłuchań, no to również je będę śledzić, żeby się już wgryźć w ten klimat, tak więc i
1: no ja zachęcam sobie wyjątku na pewno nie zrobię, ale będę cierpliwie słuchał.
0: Cieszę się bardzo. Już się szykuj na październik, bo okay. Tutaj jak się uprę, to będę o tym gadała tyle, ile o Eurowizji, ale nie, no dobrze, będę bardziej wyrozumiała, bo powiedzmy wiem, że mniejsze byłoby grono potencjalnie zainteresowanych, ale jeżeli będą takie osoby, to gdzieś tam możemy w komentarzach sobie
1: dawajcie znać
0: o naszych faworytach.
1: Dawajcie
0: znać, bo przecież zawsze możemy dostosować się do waszych potrzeb i poświęcać więcej czasu temu wydarzeniu.
1: Możemy nawet zrobić cały jeden program o konkursie szopenowskim. Jest co grać między wyjściami. Jak będziecie bardzo chcieli, tak, no, skoro się dostosowujemy. Ale dobrze, teraz...
0: Pomijamy trójkę, to za chwilę.
1: Tak,
0: teraz czwóreczka.
1: Tak, czwóreczka.
0: To jest stacja dla młodzieży, czyli to już nie target.
1: No to już nie, my. Natomiast no rzeczywiście czwórka działa, ma się... Nie wiem, czy dobrze, bo została tak wypchnięta poza UKF, tylko w internecie i w radiu cyfrowym można ich słuchać. No, ale działają. Działają i od 1 lipca zaproponowali nową wakacyjną letnią ramówkę, a skoro nowa ramówka, to i nowe audycje. Jedną z nich poprowadzi producent muzyczny Michał Wasilewski, znany jako Atari W. Jest założycielem duetu Xanax i producentem projektu Baranowski. Jego audycja muzyczna pod tytułem W razie W będzie emitowana we wtorki o godzinie 9. Na lato czwórka zapowiada więcej tematów związanych z wakacjami, podróżami i bezpieczeństwem. W poniedziałek

0: miejsca, które będzie tematem programu. Prowadząca opowie też o historii, kulturze regionu, więc rzeczywiście będzie można nie tylko posłuchać o jedzeniu, ale także o innych rzeczach dotyczących miejsca, gdzie pani Martyna się znajdzie. Wakacyjna ramówka będzie obowiązywać do 30 września, więc ewidentnie grupą docelową są studenci, którzy jeżeli z kampanią wrześniową nie walczą, no to mają te wakacje do końca września.
1: No to jakby nie jest zaskoczenie, że oni tutaj do studentów adresują program, bo w tym poprzednim sezonie przecież mieliśmy jakieś takie studenckie programy. Zobaczymy
0: dokładnie
1: po wakacjach, czy będą ten nurt podtrzymywać. Pewnie wam damy znać, co zaproponują po przerwie. A tymczasem ta stacja, która nie ma ramówki, ale ma afery, bo przecież nie może być świętego spokoju, ale no zaczyna się wszystko i dotyczy głównie osoby, która już jest poza trójką i o której też już dzisiaj było w kontekście innego radia. Mowa o panu Marku Niedźwieckim, bowiem to on wycofał złożony w ubiegłym roku pozew o ochronę dóbr osobistych skierowany przeciwko Polskiemu Radiu, Agnieszce Kamińskiej i Tomaszowi Kowalczewskiemu. Doszło do zawarcia ugody pozasądowej. I jak powiedział sam zainteresowany, chce zamknąć za sobą ten rozdział i nie zajmować się już przeszłością. Teraz jestem już w innym miejscu i czasie. Uważam sprawę za zakończoną i nie będę jej więcej komentować. No oczywiście my możemy powiedzieć i ocenić to w ten sposób, że no szkoda, że sprawiedliwości nie stało się zadość, ale z drugiej strony no to jest decyzja pana Marka. To jego ta sprawa dotyczyła.
0: I z drugiej strony też nie ma się co, też nie ma się co dziwić, że ktoś chce zająć się nową pracą, a nie gdzieś tam wizytami w sądzie, bo podejrzewam, że to wiele rozpraw jeszcze byłoby przed panem Markiem i na pewno to wszystko nie byłoby przyjemne.
1: Dokładnie, więc jeżeli nie chce tego rozgrzebywać, no to nam pozostaje to uszanować, no bo co innego i też już nie komentować sprawy więcej, ale to się przecież nie może skończyć normalnie.
0: Nie.
1: No bo Polskie Radio, przypomnijmy, że w zeszłym roku w maju po całej aferze z listą przebojów zadeklarowało, no, że potrzebny byłby audyt tej listy, żeby wychwycić te wszystkie nieprawidłowości, których się miał dopuścić Marek Niedźwiecki z ekipą. Ale kiedy pytano o ten audyt, no to cały czas mówiono, że nie zdradzą jego wyników, no bo toczy się ta sprawa z Markiem Niedźwieckim, no i że w związku z tym tego nie mogą zrobić. No i wobec decyzji Marka Niedźwieckiego i tej ugody upadł ten właśnie argument, aby nie publikować wyników audytu. Rzeczniczka Polskiego Radia przekazała wirtualnym mediom, że wyniki nie będą ujawniane jednak. Ta rzeczniczka jest wspaniała i właśnie wszystkie te sprawy wyjaśnia i uwielbiam to. Jednak nie będą ujawniane z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa tym razem. Taka się okazało, że jest wymówka. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarło jakiś czas temu wirtualne media, wynikło, że to rzekomo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała blokować ujawnianie wyników audytu, bo ponoć nie są one takie, jak prezeska Agnieszka by chciała i w ich kontekście podjęte działania wydają się cokolwiek nieuzasadnione i przesadzone. No i takie informacje gdzieś tam dotarły, że wyników audytu nie będzie, bo właśnie nie wolno i bo nie. Ale to się znowu nie mogło tak zakończyć.
0: Nie, to się nie mogło tak zakończyć, bo to dziennikarze Gazety Wyborczej dotarli do wyników tego audytu i do pisma, jakie Agnieszka Kamińska wysłała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z tego dokumentu wynika, że audyt przeprowadzono na podstawie zgromadzonych danych informatycznych oraz korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty elektronicznej. No, czyli pewnie tam zebrano te wszystkie maile, zebrano może jakieś jeszcze logi z serwerów i na tej podstawie przeprowadzono badania wszelkie. Agnieszka Kamińska przekazała Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, że podczas 1998 notowania listy przebojów trójki w odniesieniu do niektórych utworów dokonano merytorycznie nieuzasadnionych zmian w wynikach notowania względem pozycji tychże utworów, wynikających z głosów oddanych przez słuchaczy, co nastąpiło w oparciu o arbitralne dyspozycje redaktora prowadzącego przedmiotowe

0: Audycję w dniu 15 maja 2020 roku. Manipulacja wynikami listy przebojów trójki prezentowanymi na antenie oraz na dedykowanej stronie internetowej, będąca następstwem podporządkowania się przez ustaloną osobę nieuzasadnionym merytorycznie dyspozycją współpracownika, musiała skutkować unieważnieniem notowania, zważywszy na status spółki będącym nadawcą publicznym realizującym misję publiczną, którego przekaz na każdej płaszczyźnie winien cechować się możliwie najwyższym poziomem rzetelności. No czyli każdy no swoje.
1: Musiałeś to całe zacytować, tak, prawda? Musiałeś tak. Z właściwym namaszczeniem odczytać komentarz prezeskiego. Tak. Jest mądra. No ale widzicie... No,
0: czyli
1: tak naprawdę...
0: po prostu dalej nic nie wiadomo, bo oni twierdzą, że tam jednak coś było, a tu no jakby z drugiej strony nie chcą tego ujawnić, bo co? Bo może te dowody jednak okazałyby się w konfrontacji zbyt słabe albo coś. No,
1: no właśnie, bo nie ujawniono żadnych dokumentów. Tak jak gdzieś przeczytałam, komentarz prezeska jest dalej sędzią we własnej sprawie, no bo może jednak by wypadało, żeby rzeczywiście ktoś z zewnątrz to skomentował, no bo ona trzyma się tej swojej linii, więc jesteśmy wciąż w tym punkcie, w którym byliśmy.
0: I to myślę, że już tak po prostu zostanie. Skoro, skoro Marek Niedźwiecki nie chce tej sprawy kontynuować, a tak naprawdę on jest głównym zainteresowanym, żeby ewentualnie sąd oczyścił jego imię, no to po prostu, no to tak zostanie. Ci, którzy wierzą w to, że tam absolutnie żadnej manipulacji nie było, no to będą w to wierzyć nadal, a ci, którzy będą twierdzili, że nie, to tam na pewno coś było zmieniane, to też będą mieli swoje zdanie i tak naprawdę do tego już podejrzewam, że nie dojdziemy, kto miał rację i czy rzeczywiście jest tu o co kruszyć kopię.
1: Dokładnie tak. Obiecałam, że odniesiemy się jeszcze do stacji, tym razem nie z cyferką, a z liczbą, bo 24 no to już pełnoprawna liczba. Tutaj jednak nie w kontekście oferty programowej, a poszerzenia zasięgu, bowiem Polskie Radio 24 w ostatnim czasie rozpoczęło nadawanie na dwóch częstotliwościach, w Puławach na 98,5 oraz w Tomaszowie Mazowieckim na 101,8. I to jest koniec tej wspaniałej informacji. Już się cieszę na myśl o tym momencie, kiedy będę wypisywać znaczniki czasu tej audycji i ten odcinek będzie miał jakieś kilkanaście sekund, więc pogadajmy coś jeszcze, żeby to tak głupio nie wyglądało. No to... Możemy zaprosić na piosenkę.
0: Możemy zaprosić na piosenkę, skoro wspominaliśmy o nowym prowadzącym w czwórce, który jest połową duetu Xanax. No to my sobie teraz posłuchamy jednej z piosenek właśnie tego duetu, tego zespołu.
1: 2 miliony na YouTubie tak, wyświetleń.
0: 2 miliony
1: było, to
0: na
1: chyba
0: YouTubie.
1: Musi, że przebój. My się nie znamy, bo już nie jesteśmy w targecie
0: młodzieżowym.
1: Tak, to ja jestem starszą panią mentalnie, Michał, nie wiem, czy się jako starszy pan określa.
0: No zdecydowanie. Ja to tak, to wiesz, muzycznie słucham stacji dla grupy 50+.
1: No tak, to, no rzeczywiście. Wiesz. Możemy tylko dodać, że u nas już jest po północy, więc się zrównaliśmy z wami, jeżeli
0: tak
1: chodzi
0: jest.
1: O dzień. U nas też już jest sobota. Za chwilę spotkamy się z wami na ostatnie wejście z różnymi drobniejszymi informacjami, a tymczasem u nas Xanax.
2: Trzy pokolenia muzyki. Radio THT.
0: I to już jest nasze ostatnie wejście w dzisiejszym wydaniu programu RTV, w którym to, tak jak wspominałaś, zajmiemy się różnymi drobnymi sprawami dotyczącymi...
1: Wy nie chcecie wiedzieć, jak ja to wejście nazwałam w dodatkach? No, nie możemy tego powiedzieć.
0: Tak, tak.
1: Natomiast,
0: więc ustalmy, że drobnica, tak? Nazwałaś
1: mniej
0: drobnica.
1: Mniej więcej. Coś podobnego. I tutaj będziemy się skupiać na telewizji i radiofonii cyfrowej, ale o analogowej radiofonii też trochę będzie. Nie, to nie oznacza, że zagramy tę piosenkę, którą ty myślisz, w której no, śpiewałeś, chociaż to pewne nadużycie o cyfrowej i analogowej. No, a to na to
0: kiedyś...
1: musi czekać do wydania numer 200.
0: Tak,
1: czy tam
0: kiedyś wam to zagramy.
1: W tym samym wydaniu, a to jest chyba dobry plan, żeby w tym samym wydaniu z kolei też pojawiło się moje wykonanie piosenki o Dobermanie.
0: Tak, To myślę, że jest tak. Piosenka o Dobermanie też jest dobra. Także czekajcie. Macie na co czekać. Macie na co czekać, bo jeszcze mamy trochę taśm prawdy, które sukcesywnie będziemy ujawniać.
1: A mamy też taką taśmę, jak śpiewamy razem.
0: Tak jest. Ta taśma zachowała u naszego kolegi, którego słyszycie zawsze na początku audycji, u kolegi Darka. Więc będziemy musieli kolegę...
1: To ma medialne konotacje, tak. To co tam śpiewamy. Już nie możemy więcej zdradzić.
0: Tak, ale też to trzeba od Darka wydobyć i gdzieś tam zapisać, bo też trzeba to będzie kiedyś ujawnić. Także spokojnie, wszystko przed wami, jakieś odcinki tam powiedzmy, no stoi 3/4 był, jeżeli ktoś ma ochotę wrócić, to zapraszamy. Sporo się możecie tam dowiedzieć na nasz temat, a no kolejny taki odcinek, w którym się coś będzie działo, nie tylko radiowo-telewizyjnego, no to za czas jakiś. Na razie zajmujemy się różnymi informacjami.
1: Drobnicą. I zgodnie z obietnicą, zajmujemy się drobnicą i zgodnie z obietnicą z początku programu wracamy do TVN-u, ale właśnie w kontekście takim bardziej technicznym emisji cyfrowej i innej
0: tak,
1: podobnej.
0: Tak, bo to z multipleksów eksperymentalnych TVN-u w technologii DVB-T2 w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Gdańsku zniknął kanał TVN Fabuła. I to w dodatku HD.
1: Jak żyć, panie premierze?
0: Prawdopodobnie ma to związek z niezadowoleniem operatorów kablowych, którym ten kanał był dostarczany odpłatnie. Oni tutaj, wiesz, to dostawali użytkownicy lokalnie tak wspaniały kanał, jak TVN Fabuła HD, gdzie
1: HD by jakby było
0: ale to tam ja podejrzewam, że tam to powtórką pogania i za to jeszcze płać.
1: Filmy jakieś, tam było kilka autorskich produkcji, my o nich mówiliśmy, ale powiedzmy sobie szczerze, ile tego,
0: dokładnie. A i tak później pewnie wszystko dostępne z playera. Ale to jest lepsza informacja, bo wiecie, emisja testowa, to tak by się wydawało, że to tak chwilkę trwa.
1: No powinno. Potestujesz, posprawdzasz
0: i zamykasz.
1: Albo już przychodzisz na normalną, albo może wyłączasz, jeżeli ci o coś innego chodziło.
0: No dokładnie. A jak się jest TVN-em, to się robi inaczej.
1: Dlatego trzeba pogonić z Polski po prostu.
0: Bo TVN zakończyła eksperymentalną emisję w Warszawie z nadajnika umieszczonego na Pałacu Kultury i Nauki. Można z tego multipleksu było odbierać TVN HD, TVN 7 HD i TTV również w wersji HD.
1: Ale nie było TVN Fabuła HD.
0: Nie było. To bez sensu, ale wiesz co? Multiplex ten działał, uwaga, od 2010 roku. I wtedy to właśnie w ramach tego multiplexu również ruszyła testowa emisja takiej stacji, której już nie ma, a się nazywała TVN Warszawa. I oni ją uruchomili w związku z sytuacją powodziową. I to jest po prostu taka emisja testowa, która trwała prawie tyle samo, ile w ogóle dany standard, bo ten przekaz emitowany był w technologii DVB-T, a ta technologia, to już proszę Państwa, w przyszłym roku, jak dobrze kojarzę, to ona będzie passé i nam wkroczy DVB-T2 i jak macie starsze telewizory, to będziecie musieli je wymieniać. Także no TVN potestował, co sobie potestowali, to ich.
1: No to Polska właśnie, ale nie
0: ja
1: tylko
0: ja też chcę
1: oni...
0: takie pozwolenie na taką emisję testową.
1: Tak, będziemy tychać przez 10 lat nadawać.
0: Tak.
1: Wracając do telewizji i do standardów właśnie, bo wspomniałeś o DVB-T, który już odchodi, no a DVB-T2 to jest to, co nas czeka i nadawcy testują ten standard i do grona nadawców dołączył kolejny, bowiem do Telewizji Polskiej i TVN-u prowadzących już swoje testy emisji w standardzie DVB-T2 dołączył Polski. Polsat. Multiplex od wtorkowego wieczoru, konkretnie od 29 czerwca, nadawany jest w Warszawie i w jego składzie znajdują się aktualnie dwa programy. No jeden, no skoro Multiplex Polsat, to Polsat. Proste, prawda? No ale drugi. No Polsat ma takie bogate portfolio, no to czego się tam byś spodziewał? Nie wiem, jakiegoś Super Polsatu.
0: Jakiegoś Polsatu, właśnie Super Polsatu albo Polsat 2, czy tam coś.
1: No a tu Klops bonić dają Telewizję Republiki. Naprawdę to się dzieje. Nie wiadomo, o co chodzi i dlaczego. I mało tego, że w Warszawie to w środę 30 czerwca taki sam multiplex też z Telewizją Republiką uruchomiony został we Wrocławiu.
0: Super. Pozostając w kręgu Polsatu, chciałem powiedzieć stacji ze słoneczkiem w logu, ale oni to już niedługo nie. A tak, a pozostając właśnie przy Polsacie i stacjach okolicznych, to w nocy z 30 czerwca na 1 lipca przed godziną 4 zmodyfikowano ofertę multiplexu numer 4. Gdyby ktoś z was nie wiedział, co to jest w ogóle multiplex numer 4, to ja bym się wcale nie zdziwił, bo to jest taki multiplex, który niewiele nam wnosi, bo to jest multiplex, na którym to większość programów jest kodowanych, tam trzeba specjalny sprzęt wykupić, żeby móc to odbierać, no ale coś tam jednak da się obejrzeć. Dodano nową odkodowaną stację Polsat News HD. Emisja jest prowadzona z wykorzystaniem kodeka HEVC, a jednocześnie zakodowano wersję SD tego kanału, więc jeżeli chcecie mieć gorzej, to musicie płacić, a jak chcecie mieć lepiej, to nie rozumiem tego, ale okej.
1: Więc jeżeli wam przestało coś tam na przykład działać,
0: to trzeba przeskanować.
1: Bo ja tak właśnie miałam, że przestał działać Polsat News. Oczywiście już lamenty w internecie, że już dokodowali, blokują prywatną stację, coś tam. No ale to po prostu trzeba sobie jeszcze raz zeskanować, żeby wasz telewizor, dekoder, sprzęt generalnie zapisał sobie właśnie tę nową wersję kanału.
0: I tym bardziej może to być konieczne, bo pod koniec czerwca operator czwartego multiplexu zmodyfikował sieć nadawczą. Dotychczas multiplex był dostępny w dużych miastach z wielu nadajników małej mocy, a Urząd Komunikacji Elektronicznej wyraził zgodę na przeniesienie emisji sygnału na nowe lokalizacje i zwiększenie mocy nadajników, dzięki czemu multiplex dociera teraz do około 70% populacji Polski, także całkiem sporo, tylko pytanie, no co z tego, skoro tak naprawdę Polsat chyba nie bardzo wie, co z tym zrobić, bo oni nawet tego jakoś niespecjalnie reklamują.
1: No właśnie.
0: Jak ktoś chce, no to tam się dokopie w internecie do informacji o tym, że można sobie tam wykupić odpowiedni dekoder, ale no co z tego... Jakie są dalsze plany? Na razie o tym nic nie wiadomo. Nie wiadomo, co w ogóle z tym. Polsat nie udziela jak na razie żadnych informacji, jakie są jego plany na przyszłość. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie na pewno teraz płacą więcej za prąd, skoro to są nadajniki dużej mocy.
1: A propos przyszłości, no to wspominany standard będzie się rozwijał i na tym rozwoju skorzysta Imperium, moje ulubione Imperium, o którym dzisiaj nie było, bo tam z jakiegoś powodu się nic nie dzieje, po prostu ono się rozwija płynnie, wszystko dobrze tam jest, więc nie ma afer, nie to co w tym drugim Imperium, także już widzicie, wybierzcie swoje ulubione Imperium. No i też w przyszłości będzie dalej dobrze, bo przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu zdradził, że TVP ma otrzymać dodatkowy multiplex w naziemnej telewizji cyfrowej. To już właśnie po zmianie tego standardu generalnie mają być dwa nowe multiplexy, no i w tym jeden cały dla Imperium. Wyobrażacie sobie mieć tam całe Imperium. Oczywiście no, trwają dywagacje, no okej, okay, ale co tam się pojawi? No bo tak mówiło się, że chodzi o to, aby cała oferta TVP była tam dostępna, ale co? TVP seriale dostępne dotychczas tylko płatnie też? no nie wiadomo jeszcze, o co tutaj chodzi. Krajowa Rada ponadto deklaruje, że nie zamierza zwlekać z konkursami na częstotliwości w systemie DAB+. No i też zapowiedziano kolejne rozszerzenia zasięgu DAB-u. No to o tym się już mówi, że ta sieć się będzie rozrastała, aby obejmowała coraz to większą liczbę mieszkańców. No więc czekamy na kolejne konkursy, będziemy Was o nich informować. A skoro o radiu cyfrowym mówimy, no to teraz właśnie się przenosimy do tego świata i najpierw się przenosimy na Śląsk, dobrze mówię?
0: Dobrze, mówisz, jak informuje serwis radiopolska.pl, do eksperymentu związanego z uruchomieniem sieci jednoczęstotliwościowej w standardzie DAB+, przystąpiły spółki Systemy Nadawcze Bielsko i DAB.com. Od soboty 26 czerwca RB MUX, dotychczas emitowany jedynie z wieży na Szyndzielni, nadawany jest również z ulicy Chorzowskiej w Gliwicach. Obie lokalizacje dzieli nieco ponad 60 kilometrów. No i jak rozumiem, to wszystko ma zapewnić pokrycie tego terenu radiem cyfrowym z tego multipleksu, no i żeby odbiorniki w momencie przełączania się łapały ten drugi multipleks, gdzie ma bliżej, to po prostu, żeby się na ten multipleks przełączał i żeby na przykład w trakcie podróży promieniu tych 60 kilometrów, no gdzieś dało się tego radia słuchać. A słuchać jest czego, bo ten multiplex liczy aktualnie 8 stacji i są to Radio Bielsko, Radio Express, Radio Profeto, Radio Maryja, Mega Radio, Disco Radio, Radio Nuta oraz Gliwickie Radio Imperium. No i w końcu doczekali się tego, że radio dla Gliwic słychać w Gliwicach.
1: W Gliwicach.
0: Tak, to do tego w końcu doszło, więc pozostaje mieć nadzieję, że Radio Imperium, no już teraz docierając do swoich właściwych odbiorców, zwiększy i poszerzy ofertę programową, czego im życzymy.
1: Oczywiście, a my dalej, jeżeli chodzi o radio cyfrowe, teraz podróżujemy do Andrychowa, również podajemy informacje ze serwisem radiopolska.pl, który daje znać, że już nie 9, a 11 aż stacji liczy eksperymentalny multiplex DAB+, z Andrychowa właśnie. Do poszerzenia oferty doszło w nocy z poniedziałku na wtorek z 28 na 29 czerwca. Multiplex, którego operatorem jest spółka DAB-Cast, opuściło podkarpackie Trendy Radio i Pop Radio z Pruszkowa, a w ich miejsce pojawiło się Wasze Radio FM z Wągrowca oraz trzy programy produkowane w Bielsku Białej, czyli Mega Radio, Disco Radio i Radio Nuta. Aktualnie w ramach multiplexu nadawane są oprócz tego takie stacje, no i jak widać, im tutaj nie zagroziło niebezpieczeństwo, bo są tam od początku, Radio Andrychów, Radio Bielsko, Radio Płońsk, Radio Park FM, Radio Profeto, Radio 7 i Twoja Polska Stacja. Powiedziałam, że będzie też o tradycyjnej, analogowej radiofonii. No i teraz będzie o czymś takim szczególnym, okolicznościowym, o czymś, co jest zawsze, no już od kilku dobrych lat, co roku w Rewalu, bo mowa o Rewal stacji, na częstotliwości 99,2 właśnie w Rewalu ponownie można usłyszeć te rozgłośnie. Rewal stacja, przypomnijmy w ogóle, jaka jest geneza tego, tworzona jest przez młodzież uczestniczącą w organizowanym przez tygodnik Angora obozie dziennikarskim Potęga Prasy. Mający od 12 do 19 lat uczestnicy, oprócz radia tradycyjnie przygotowują również materiały filmowe i wydają gazety o tytule Rewalacje. Według zapowiedzi na profilu facebookowym stacji, stream z playlistą uruchomiony został 27 czerwca, a pierwszy turnus dotarł 2 dni później. Udzielone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenie radiowe na emisję okolicznościową wygasa 30 lipca i właśnie wtedy kończy się też drugi i jednocześnie ostatni w tym roku turnus. Ty słuchałeś tego tak bardziej kiedyś? Umiesz coś powiedzieć,
0: kiedyś,
1: jak tam oni sobie radzą?
0: Tak, kiedyś słuchałem tego, no przekaz w internecie, wtedy kiedy tego słuchałem, miał jakieś tam problemy, bo coś z jednym kanałem na przykład nie do końca chciało działać, ale z tego co słuchałem, no to nawet trafiłem na kilka wejść, bo to niestety nie jest tak, że tam się cały czas coś dzieje, to sporo czasu, przynajmniej wtedy, kiedy słuchałem, a słuchałem tego kilka lat temu, to wypełniała jednak mimo wszystko muzyka i taka muzyka z automatu. No, ktoś tam potem usiadł za tym mikrofonem i próbował swoich sił, więc to też trzeba słuchać uważnie, żeby trafić na jakiegoś człowieka. No chyba, że teraz się coś poprawiło i że jest lepiej, może mają to jakoś lepiej rozplanowane, ale kiedyś no, było to tak. No, też z drugiej strony nie ma co się dziwić, to są młodzi ludzie, którzy być może z mikrofonem na przykład w życiu mają pierwszy kontakt, muszą też się oswoić ze sprzętem i ośmielić się, żeby ten mikrofon włączyć i coś powiedzieć. To też nie jest takie
1: to
0: proste.
1: To nie są łatwe sprawy. No, no. Żebyście wiedzieli. Ale więc oczywiście nie chodzi o to, żeby ich oceniać. Życzymy im wszystkiego dobrego i aby skorzystali z tej szansy na zdobywanie doświadczeń, którą z pewnością jest możliwość współtworzenia takiego radia, a my współtworzący Radio DHT spotkamy się z wami, tak jak wspomniałam, w najbliższej przyszłości, jeszcze trudnej do określenia, bo trudno powiedzieć, kiedy nam się uda zebrać odpowiednią liczbę informacji. No, szykujemy się zapewne do opowiadania wam o olimpiadzie, która już niedługo przed nami. No teraz wiem, że jeszcze środowisko medialno-sportowe żyje tym, iż poinformowano o tym, że pan Dariusz Szpakowski nie skomentuje finału mundialu. To mundialu, mistrzostw Europy, przepraszam. No, już się kończyła, się nie nauczyłam dalej, co to jest. Gdzieś tam jego lapsusy językowe sprawiły, że spotykał się z szeroką krytyką i on musi jakoś odpocząć, odreagować. Ale wybaczcie, nie umiem zabrać głosu w tej sprawie, bo nie oglądam spotkań piłkarskich, więc nie wiem, ile tego rzeczywiście było. Więc nie będę miała... Czy ja muszę mieć opinię na każdy temat? Nie, to chyba nawet dobrze nie mieć. Jeżeli wy macie opinię, czy to dobrze, czy niedobrze, że pan Dariusz nie poprowadzi tego finału na ten moment, kiedy to nagrywamy, chyba jeszcze nie wiadomo, kto to będzie, bo tego tak od razu nie ogłoszono. Jeżeli wy coś sądzicie, to dawajcie znać, zawsze możemy wrócić do tematu. To też nie jest tak, że pan Dariusz odchodzi, ma tam dalej komentować na olimpiadzie chyba coś właśnie, jakieś wioślarskie zawody, jakieś jeszcze, tylko po prostu rezygnuje z tego właśnie finału. Także będzie u nas pewnie w najbliższym czasie o sporcie, nadrobimy piosenkę Radia Nowy Świat, jak już będziemy mieli do niej dostęp. A co do piosenek, to u nas na koniec nawiązanie do tych morskich klimatów, no bo skoro Rewal, no to właśnie będzie o morzu, o żeglarzu żeglującym po morzu, a zaśpiewa no ona, Maryla Rodowicz, czy jak to mówią Patryk i Adam w prasówce w ogóle Poland, Raryla Modowicz.
0: Tak jest. I jedno, co można powiedzieć o następnym odcinku programu RTV, to, że będzie miał bardzo ładną liczbę, bo to będzie 1, 2, 3, 123 odcinek naszego z wami spotkania. Na dziś to tyle. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Taka chwila niepokojącej ciszy. Radio tego nie lubi, a ta piosenka tak się po prostu skończyła. Piosenka Josepha Tenversa zatytułowana Radio One. I tym utworem właśnie rozpoczęliśmy nasze kolejne, aż się zdziwiłem, że te cyferki tak się szybko zmieniają, a to już 227 wydanie programu RTV.
1: Na szczęście cisza nie potrwała długo i zaczęliśmy mówić do Was. Te cyferki ostatnio taki przyrost zaliczyły ze względu na naszą zdwojoną obecność przez 2 tygodnie. Po prostu chodzi o to, że nas zaczęło denerwować to, że ekipa Tyflo Przeglądu ma więcej wydań na koncie, mimo tego, że później zaczęli, dlatego postanowiliśmy ich dogonić.
0: Nadganiamy.
1: Mimo tego, że jesteśmy bez szans, bo oni jednak wieści technologicznych mają więcej niż my medialnych, stąd są co tydzień nam się zdarzają przerwy, to też nam się jeszcze nie udało ich dogonić, natomiast no, słowo jeszcze jest
0: wyścig kluczowe. Trwa.
1: Tak, dzisiaj jednak nasze postępy w tym kierunku nie będą jakieś szczególne, ponieważ jeśli się zastanawiacie, czy również i w tym tygodniu szykujemy dla Was taką zdwojoną obecność i czy to teraz będzie może standard w tym jesiennym sezonie, że będziemy się spotykać 2 razy w tygodniu, no to aż tak to nie będzie. Mamy nadzieję, że wystarczymy Wam w wydaniu sobotnim, chociaż u nas dzisiaj piątek.
0: U nas dzisiaj piątek, tak, bo nagrywamy to wcześniej. Taki sezon urlopowy się pojawił, przynajmniej u mnie. Tak. No.
1: Tymczasem ci, którzy pracują w oświacie.
0: No ale wiesz, z drugiej strony ty miałaś wakacje.
1: To się zapomina.
0: Tak,
1: to było
0: przez
1: 2 miesiące,
0: więc no to już tak, rozumiem cię doskonale, że jak już trzeba było zacząć pracować, no to szybko te urlopowe wspomnienia przeminęły, no ale w każdym razie ja się też w końcu kilku dni wolnych doczekałem. No i efektem tego jest właśnie to, że dziś znalazłem chwilę, żeby tu usiąść i wspólnie z Mileną nagrać właśnie wydanie programu RTV numer 227.
1: Patrzcie, jaki zaangażowany człowiek. W czasie urlopu jednak to no nie miał możliwości, bo już tam miał inne atrakcje zaplanowane, kolega Michał na sobotę, ale mimo tego w czasie urlopu nie musiał, mógł odpoczywać, mógł właśnie spędzać czas przed telewizorem, a nie Wam o telewizji opowiadać, a jednak przyszedł, żeby to czynić. Ten Michał, bo może ktoś przyszedł po raz pierwszy i nie wie, o kim mówię, to nazywa się Michał Dziwisz, to jest pierwszy prowadzący.
0: Tak jest, a ta Milena, która się odzywała przed momentem, to jest Milena Wiśniewska.
1: Tak, która już dawno po urlopie.
0: Tak.
1: Powolnym.
0: No już tam dawno, dopiero parę dni. Ale jak rozumiem, młodzi już ci dali w kość. Okej.
1: Okay. No bo takie są realia, słuchajcie, szkoły, a realia szkoły nieco w krzywym zwierciadle i pokazane przez pryzmat produkcji animowanej, to jest to, co można oglądać od ubiegłej niedzieli w stacji TV4, a jako, że tak szerzej mówiąc, to wejście planujemy poświęcić temu, co jeszcze nam zostało do omówienia, jeśli chodzi o telewizję Polsat, no to przy tej okazji właśnie będąc w grupie Polsat, możemy sobie powiedzieć co nieco na temat tego, co TV4 pokazuje od ubiegłej niedzieli, bo skoro poświęciliśmy temu tyle miejsca w ubiegłym tygodniu, no to chyba przydałby się jakiś nam komentarz. Były nasze zapowiedzi, były nasze przypuszczenia, pytania, jak to będzie, coś już wiemy. No to Michale, czy oglądałeś 2 pierwsze odcinki Władców Much z dopiskiem One?
0: Oglądałem, ale zanim to chciałbym cię zapytać, czy ty już zdążyłaś powiedzieć komuś za drzwi?
1: No raczej... No, to nie byłoby jednak w takim prawdziwym życiu dobrym rozwiązaniem, aczkolwiek miałam już taki dialog z uczniami, tymi, których przywoływałam ostatnio, którzy dowiedzieli się w czerwcu jeszcze, że wiem, kim są Władcy Much, i oni, widzicie, te rzeczy, co byłoby dobrze, żeby uczniowie pamiętali, co ja tam im mówię na lekcjach o instrumentach, tęcach i kompozytorach, to jakoś tam im trudniej przychodzi zapamiętać, prawda? A to, że pani kojarzy Władców Much, to jakoś
0: pamiętają.
1: Jednak łatwiej, więc proszę pani, a czy pani wie, że są nowi Władcy Much? No to mówię, no oczywiście wiem, a co ja wczoraj oglądałam wieczorem, bo to akurat był poniedziałek. I wiesz, jaką usłyszałam odpowiedź? No to pani jest w naszym teamie. Także widzicie, drodzy nauczyciele, tak się to robi.
0: Tak się to robi, tak jest.
1: No, ty nie musisz być w niczyim teamie, bo nie masz dzieci pod opieką, ale tak czy inaczej, jak rozumiem, oglądałeś te odcinki.
0: Tak, zgadza się.
1: Więc jednak możemy cię do naszego teamu też zapisać. Jak wrażenia w takim razie?
0: Wiesz co, nie są złe, żebym powiedział, wow, jakie to super, jakie to fajne, że oni się znowu pojawili, jak świetnie, no to też może bez przesady. To nie było jakieś nie wiadomo jak wielkie wow, to przynajmniej przynajmniej te dwa pierwsze odcinki, ale naprawdę parę razy zdarzyło mi się uśmiechnąć i na pewno nie przeszkadzają mi te takie nawiązania różnego rodzaju polityczne, których jest jednak całkiem sporo. Jest sporo tych nawiązań do tych 8 ostatnich lat, przynajmniej na razie, przynajmniej w tych dwóch pierwszych odcinkach, a po komentarzach, różnych wypowiedziach internautów, no to mam takie wrażenie, że ludziom to najbardziej przeszkadza. Szczerze mówiąc, nie rozumiem tego, ale okej.
1: No, pozostaje mi się tylko zgodzić w tym sensie, że fakt, że to nie jest jakaś nowa jakość, która wnosi teraz dużo nowego, no pytanie, jak to nowe miałoby w ogóle wyglądać, bo już znamy tych pierwotnych władców, więc taki efekt zaskoczenia mamy już właściwie ze sobą. Natomiast istotnie było kilka takich momentów, kiedy się zaśmiałam. Może nie to, że wybuchnęłam śmiechem, ale tak czy inaczej, no, było zabawnie. Te aluzje polityczne są, zwłaszcza były one w drugim odcinku.
0: Tak.
1: I akurat one to może nie jest to, co mnie śmieszy najbardziej, bo po prostu niekoniecznie lubię takie łopatologicznie podane żarty, a tam takie mamy również nawiązujące do wątków medialnych.
0: Z drugiej strony, wiesz co, ja chyba jednak myślę, że przede wszystkim ze względu na to, że ci władcy się troszkę przeleżeli, to może lepiej, że jest to tak nieco bardziej wprost niż jakieś drobne aluzje, których moglibyśmy nie odczytać po kilku latach.
1: Możesz mieć rację, ale też właśnie może być tak, że inaczej byśmy te żarty odebrali 7 lat temu, kiedy te odcinki powstawały, czy 6, niż teraz, kiedy pewne tematy już mamy tak uleżane w głowach i słyszeliśmy mnóstwo już żartów z takich rzeczy. No właśnie, bo słuchajcie, w ogóle trzeba ten serial, jak to się teraz mówi, skancelować. No, powiedziałam, że było spoko, ale ogólnie w drugim odcinku to powiem wam, że miałam taki dysonans spory, bo mówiąc wprost, tam był żart z prezesa Jacka. Nazywajmy rzeczy po imieniu. To bolało, ponieważ to możemy zdradzić, bo faktycznie takie medialne nawiązanie. W drugim odcinku pojawił się piosenkarz o pseudonimie Zezek, więc tak. Zezek już brzmi rzeczywiście podobnie do pewnego imienia, które się nieraz w TVP pojawiało. Zezek stał się ulubieńcem zarówno uczennic, jak i samej pani frau, które podśpiewywały sobie jakąś jego absurdalną piosenkę, co już się, no, trochę może się nie kleić, bo raczej młode osoby słuchające disco polo to się zdarza rzadko, bywa... No,
0: zwłaszcza ale, Zenka, okay. Tak?
1: No, właśnie.
0: Bo są tacy młodsi artyści pokroju Skolima, tak? Którzy na przykład gdzieś tam są idolami tych nastolatek czy młodych osób, a ta ich muzyka to myślę, że niewiele jednak różni się od tego, co śpiewa Zenek.
1: Skolim to mówi, że on śpiewa ten, że on jest król latino, więc może żadne polo, tylko latino, on jest światowy.
0: No taki z niego Enrique.
1: Tak, zdarzają się dzieci, które słuchają disco polo, bo mam takich uczniów, ale to pewnie rzeczywiście wynika konkretnie z tego, że w domu się tego słucha jakiegoś tam starszego disco polo, ale to jest rzadkość, więc to akurat mało wiarygodne, już właśnie bardziej byłoby prawdopodobne, jakby te dziewczyny słuchały jakiegoś rapera. No ale okej, tak było, że wszystkie osoby płci pięknej w serialu się ekscytowały Zenkiem, no tam poza higienistką, jak sądzę, no bo to nie ta estetyka jest w ogóle. Natomiast sam Zezek właśnie, Zezek, nie Zenek, ale tutaj nawiązanie jest, jak sądzę, czytelne, nie był tak zafascynowany swoją własną muzyką, jak jego odbiorczynie, i on tam leci sobie jakimś prywatnym odrzutowcem i rozpacza, dlaczego on musi grać to beznadziejne disco polo, a jego asystentka mu odpowiada, że no ma w zasadzie wybór albo nie być granym na festiwalach, albo być jednym z tych, do których prezesi mówią ekscelencjo. No więc to jest takie właśnie bardzo, bardzo wprost i my już tyle się o tym nasłuchaliśmy, że może dlatego już akurat ten element mnie nie śmieszy, co nie oznacza, że on mnie jakoś wprowadza w stan zdegustowania.
0: A wcale się nie zdziwię, jeżeli część osób w ogóle zapomniało o tej ekscelencji. No bo to
1: rozumiecie, że my nie.
0: No, zwłaszcza ty.
1: No więc właśnie. Dlatego może mnie te żarty nie bawią. Jeżeli będzie ich za dużo w kolejnych odcinkach, to być może będę się czuła przytłoczona, ale z drugiej strony w pierwszym odcinku tam nie było tego aż tak bardzo. To w tym drugim właśnie jeszcze były do tego TVP. Czesio, który mówi, że a pani pewnie nie wie, kto to Zezek, bo pani TVP nie ogląda. I frau, która mówi o tym, że bardzo jest ważne, żeby wśród tych wielu mediów wybrać te właściwe. No to też... można sobie odpowiedzieć, które tutaj uważa za właściwe. Jeżeli tego będzie za dużo, to może mnie to przytłoczyć. Na ten moment jeszcze nie. Sprawa jest otwarta, bo rzeczywiście faktycznie widać, że no Kędzierski nie lubi tego PiSu i fajnie inaczej. No pojawiają się takie komentarze też. Na pewno je widziałeś, bo wiem, że oglądaliśmy te same recenzje, że fajnie pewnie by było, gdyby te żarty nie były jednostronne, tylko w kierunku jakiejś innej opcji. Pewnie tak i pewnie nie będą, bo widać ewidentnie tutaj, że tego Kędzierskiego ten PiS bolał strasznie, więc pewnie tutaj nie będzie w inną stronę, jak sądzę. No pewnie by nie zaszkodziło, ale też z drugiej strony, tak jak powiedziałeś poza anteną w naszej rozmowie, słusznie przypomniano, iż to nie jest tak, że nagle do władców się wkradła polityka, bo dokładnie. Tam już były w poprzednich sezonach takie nawet bezpośrednie ilustracje postaci Lepera czy Giertycha, więc no, tylko może niektórzy pamięć krótką po prostu mają, a i tych odcinków było wiele, nie w każdym to było, więc może to jakoś tak się rozłożyło w czasie. No wszystko też zależy, myślę, od proporcji, w jakich to będzie. Tak więc to jest jeden temat. Taka obserwacja, z którą się akurat zgodziłam, którą też przeczytałam w komentarzach, że na ten moment trochę może szkoda, że te postaci chłopców trochę zatraciły swoje charaktery.
0: To się zgadza i z tym się jestem w stanie zgodzić, bo rzeczywiście no, rozmywa się to troszkę wszystko.
1: Pamiętacie być może to, co wam mówiliśmy w ostatnim wydaniu, że Maślana to jest ten, co lubi hajs, Konieczko to ten intelektualista.
0: Taki szalony naukowiec trochę?
1: Tak, chociaż może w wynikach szkolnych to nie jest odzwierciedlone, ale szalony naukowiec faktycznie.
0: Ale Anusiak został Anusiakiem.
1: No tak, Anusiak ten właśnie wywodzący się z chłopstwa, że tak to pozwolę sobie ująć. No i faktycznie, jak jest ten moment, że pojawiają się bliźniaczki, które jakoby są pozbawione też jakiegoś charakteru, po prostu przychodzą i są i nagle stają się nie wiedzieć kiedy w ogóle dziewczynami chłopców, czyli Maślany i Konieczki, bo Anusiak już wcześniej się spotyka z Angeliką, to się dzieje tak nagle, a fajnie by faktycznie było zobaczyć takie sceny, jak oni tutaj dokonują jakichś pierwszych, być może nieudolnych prób podrywu w oparciu właśnie o te charakterystyczne cechy. To znaczy, że Maślana próbuje tę Dorkę, tak, bo on chyba z Dorką, a Konieczko chyba z Gabi, więc Maślana próbuje tę Dorkę jakoś poderwać na kasę, a Konieczko tę Gabi jakoś na, nie wiem, właśnie na to, że on odkrywa bombę i coś tam takiego.
0: Albo
1: nie?
0: Jakiś eliksir miłosny próbuje wytworzyć,
1: albo
0: tak?
1: Albo też może coś w tym rodzaju. I to może był jakiś taki niewykorzystany potencjał, bo można było bardziej rozciągnąć ten moment, zanim one się stały ich dziewczynami. A z kolei Czesio to czasami się robi aż za bardzo rozgarnięty jak na Czesia i mówi trochę za dużo.
0: No tak.
1: Względem tego, ile by mógł właśnie.
0: Chociaż z drugiej strony, no on też dojrzał.
1: No, ale jeszcze nie doszedł do okresu dojrzewania w sensie tak. Płciowości, prawda? Tak więc nie jest źle, nie jest wybitnie, no bo tak jak mówię, pierwsze w ogóle zaskoczenie, że taką produkcję można stworzyć, to już mamy za sobą i to nastąpiło 18 lat temu. Czy było osiągalne, żeby to zrobić lepiej z tym, co mamy? Może, trudno to powiedzieć. Będziemy dalej oglądać zapewne, bo to nas może zaprowadzić do takiej oceny pełniejszej. Natomiast są jeszcze, myślę, że dwie ważne kwestie, które należy podkreślić. Jedna to jest taka, że na szczęście nowi władcy, bo zastanawialiśmy się ostatnio, czy od razu tutaj powstanie audiodeskrypcja, bo władcy tamci, że tak powiem, no wtedy jeszcze oczywiście, kiedy oni byli emitowani premierowo, no to nie byli w nią zaopatrzeni, ale później ją opracowano, natomiast tutaj mamy audiodeskrypcję od razu, też mnie swoją drogą ciekawi, no pewnie być może ona też powstała 7 lat temu i przeleżała, a może w ostatnim czasie ktoś stwierdził, że należy ją nagrać. Szkoda, że pan lektor czytający audiodeskrypcję nie został wyposażony w pewne informacje albo też, że później nastąpiła jakaś weryfikacja, bo nie wiem, czy pamiętasz, albo w pierwszym, albo w drugim odcinku on tytuł wymawia jako władcy much Juan.
0: Dokładnie.
1: No a jednak to jest taka podstawowa rzecz, no, więc no. Rozumiemy, że to mógł to robić intuicyjnie, ale że też no właśnie ale nawet jeżeli...
0: jakaś instytucja kolaudacji, mam wrażenie, że tak. W przypadku audiodeskrypcji powinna istnieć.
1: No powinna, nawet jeżeli nie nagrywał tego w towarzystwie nikogo z produkcji, kto by od razu to powiedział, no to potem się to chyba przesłuchuje i się mówi, no niestety, no coś takiego jak tytuł musi być podane właściwie. No i też dzięki obecności audiodeskrypcji dowiedzieliśmy się o pewnej innej rzeczy w tyłówce pierwszego odcinka, która wywołała uśmiechy na naszych twarzach, bo te tyłówki były różne w zależności właśnie od odcinka. Nie wiem, czy się różniły też wizualnie, czy z jakiego powodu każdy miał nieco inną tę audiodeskrypcję. No i w rzeczonej tyłówce pierwszego odcinka i pewnie drugiego też, tylko to tam właśnie w audiodeskrypcji nie padło, pojawiło się pewne logo. Słuchajcie, były kiedyś takie czasy, dawne czasy, że jak się chciało obejrzeć produkcję jakąś z kanału grupy Polsat post factum, albo w ogóle jeszcze czasami pewnie może i przed, ale nie wiem, no to można było to zrobić za darmo w pewnym wspaniałym, pięknym serwisie, który nazywał się Ipla.
0: A obejrzeć teraz mnóstwo reklam przy okazji.
1: Tak, no ale chociaż to, a teraz do tego nawet i nie można. Tak. Bo mamy tylko Polsat Box Go z dostępem płatnym. Po drodze jeszcze mieliśmy Polsat Go, który był takim zastępnikiem tej Ipli właśnie darmowym. Natomiast no, marka Ipla była, kto pamięta, wpisujcie miasta, bo mówiliśmy nawet na naszej antenie o zniknięciu Ipli. Natomiast Ipla ocalała, zachowała się właśnie we Władcach Much One. Informacja o tym, że tam, że w Ipli można obejrzeć wszystkie odcinki serialu. No i to też jest trochę słabe, że tego nikt nie przejrzał i nie wyedytował, bo ktoś mniej rozgarnięty może szukać tej Ipli w internecie i się zastanawiać, gdzie ona jest i dlaczego tam nie ma tych wszystkich odcinków, dlaczego zamiast Ipli mi wyrzuca jakieś Polsat Go i dlaczego Polsat Box Go, przepraszam, i dlaczego informują, że tam trzeba za to zapłacić, skoro w telewizji było napisane, że za darmo tam można obejrzeć, bo też chyba była taka informacja. Więc to śmieszny taki ten znak czasów.
0: Zresztą na całe tylko szczęście, jak wpiszesz ipla.pl, bo przed momentem to sprawdziłem, to Polsat no, odrobił zadanie domowe i cię po prostu przekierowuje na Polsat Box Go, ale istotnie no, ktoś może
1: no
0: się
1: właśnie zgubić. Tego się domyśliłam, dlatego powiedziałam, że ktoś może być zaskoczony, że wpisuje jedno, wychodzi drugie, natomiast tam była właśnie adnotacja, że za darmo, o ile pamiętam.
0: A to tutaj już nie za darmo.
1: Pojawi się kwestia, że musisz sobie zapłacić, no i to już rzeczywiście po wielokroć można się zdziwić.
0: Aczkolwiek, no pytanie jak długo i przez ile czasu, jak sobie wpiszecie w YouTube'a Władcy Much, no to no oczywiście wiadomo, że nie są to oficjalne uploady i prawdopodobnie mechanizm Content ID zadziała, ale jak sobie wpiszecie, no to znajdziecie.
1: Właśnie ciągle mi się to wyświetla na YouTubie z jednego kanału i się dziwię, że to tam ciągle wisi, że to nie jest zdejmowane, więc jakoś obchodzi się łaskawie.
0: Być może właśnie dlatego, żeby po prostu jednak ta kreskówka żyła swoim drugim życiem w internecie, bo przecież właśnie tam mam takie wrażenie, że te wszystkie produkcje i Władcy, i jakiś, nie wiem, Kapitan Bomba, albo inna Blok Ekipa, no to przede wszystkim to żyło właśnie zawsze w sieci. Taki Kapitan Bomba na przykład, no to był gdzieś tam w telewizji, czy Blok Ekipa zresztą też, ale tego typu produkcje, no to jednak swoje drugie, a nawet pod względem wyświetleń, to pierwsze życie mają głównie w sieci, więc może to też jest to jakoś intencjonalne, chociaż przecież Władcy Much, no też mają swój oficjalny kanał, więc może też tam za jakiś czas coś zobaczymy.
1: No tam to chyba są wrzucane przede wszystkim jakieś szoty, jakieś zapowiedzi, jakieś krótkie scenki. To zdaje się, że kilka miesięcy temu oni ten kanał stworzyli i zaczęli wrzucać te materiały jeszcze właśnie z dawnych odcinków, co już było sugestią, że coś tu się wydarzy w kwestii Władców. Także no ten kanał ma być takim oficjalnym źródłem, a tutaj można sobie na ten moment prawdopodobnie obejrzeć jeszcze odcinki tak nieoficjalnie, no chociaż nie mamy pewności, czy tak jest, kiedy wy tego słuchacie, no bo mówimy o jakimś tam stanie obecnym, ale też nawiązanie do Ipli to nie jest taki jedyny artefakt z przeszłości, bo zdaje się, że tam jeszcze widać podobno jakieś logo Polsatu, które nie jest już w użyciu od kilku lat, więc to też takie jest trochę zabawne, że nikt tego do końca nie sprawdził. Ciekawa jestem, czy w kolejnych odcinkach to będzie wyedytowane.
0: Zawsze myślałem, że takie rzeczy jak logo to dokleja się w trakcie emisji, a nie już w samym materiale.
1: No, widzisz, przynajmniej się tutaj czegoś dowiedziałeś. No? Dajcie znać, co wy sądzicie o tych nowych Władcach, jeżeli oglądaliście. Nie damy rady oczywiście tego odczytać w tym momencie, w trakcie trwania programu, ale skoro wątek jest tak nośny, no to pewnie, jeżeli byłaby taka potrzeba, to warto do niego wrócić. Czy jeszcze, Michale, coś miałbyś do dodania w tej sprawie, czy właśnie pozostawiamy opinię naszym słuchaczom, a my przechodzimy do kolejnych wątków polsatowskich.
0: Myślę, że możemy przejść dalej, ewentualnie jeżeli coś się jeszcze wydarzy w tej produkcji naprawdę wartego wzmianki, to do tematu jeszcze wrócimy, ale na razie to tyle.
1: Na razie to tyle, natomiast to nie jest tyle, jeżeli chodzi o Polsat, tak jak wspomnieliśmy, bo niedzielne wieczory w TV4 to są Władcy, natomiast jeżeli ktoś ma tutaj inne preferencje, no to Polsat też ma dla niego coś, ale z tym czymś startuje dopiero od najbliższej niedzieli, a to coś to jest kolejna już edycja programu Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, od 15 września, tak więc to nie jest tak, że już od początku września, jak to zwykle bywało, to jest emitowane, my zapomnieliśmy o tym powiedzieć. Nie, jakieś tam swoje mieli powody, że wystartują z tym dopiero w połowie września. Może to i lepiej, bo no nie ukrywajmy, że taka mnogość newsów, jaka była w tych poprzednich tygodniach, rzeczywiście była spora, a przynajmniej dzięki temu, że wystartowali z tym później mamy o czym wam mówić również i wówczas, kiedy tych informacji jest trochę mniej, więc dziękujemy Polsacie, że trochę to przesunęliście. A więc jak zwykle zaczynamy od tego, że wam powiemy, kto w tej edycji wystąpi, chociaż jeżeli ktoś jest na bieżąco z tym celebryckim świadkiem, to mogła mu się takowa lista przewinąć gdzieś tam na pudelku, ale my nie zakończymy na prezentacji samych uczestników, ale również powiemy wam, z kim im ich sparowano, z jakimi tancerzami wystąpią. Tutaj też nazwiska znane, jeżeli chodzi o tancerzy, aczkolwiek będą też nowe, dlatego że zdaje się, że to w tym przypadku postanowiono pozyskać nowych tancerzy za sprawą castingu. Nie to, że tam, wiecie, do kogoś się bezpośrednio zwracano, tylko można właśnie było się zgłaszać na casting, jeżeli się uznawało, że jest się tancerzem, który się nadaje. I taką właśnie drogą zdaje się, że trzy nowe nazwiska w tej tanecznej ekipie mamy. Ale jak w ogóle cała ta ekipa się przedstawia, kto się na nią składa? Uwaga, prezentacja naszych par. Czy pamiętacie, słuchajcie, taki serial jak Brzydula? Był taki serial kiedyś. Tam Brzydula to jedno, ale był też ten, którego Brzydula od początku pokochała, odjął niekoniecznie, bo była Brzydulą, no ale potem jednak zmienił swoje preferencje. Potem jednak to małżeństwo trochę się sypało, co pokazał serial Brzydula 2, ale potem chyba jednak wróciło do siebie znowu. Nie wiem, bo już nie oglądałam tego do końca, no ale do Brzyduli, jak wiecie, mam taki sentymentalny stosunek. Ale dlaczego tak podkreślam, że była ona, ale był też ten właśnie, w którym się zakochała, Marek Dobrzański. No bo właśnie odtwórca tej roli, czyli Filip Bobek, jest pierwszym tancerzem, celebrytą, natomiast będzie mu partnerować już zawodowa tancerka, czyli Hanna Żudziewicz.
0: A kolejna para to Olga Bończyk i Marcin Zaprawa.
1: No, Olgi Bończyk chyba przedstawiać nie trzeba, bo w licznych produkcjach serialowych występowała, a pana Marcina chyba przedstawić warto w tym sensie, że właśnie, o ile dobrze kojarzę, to jest nowe nazwisko, bo nie, żebym się jakoś bardzo orientowała, ale nie przypominam sobie, żebyśmy kiedyś o takim tancerzu mówili, tak więc prawdopodobnie właśnie ze sprawą castingu on się tutaj dostał. No i jest chyba tak, że te ekipy w poszczególnych edycjach, jeżeli chodzi o gwiazdy, są dobierane według pewnego klucza i w tym kluczu najczęściej jest tak, że musi się pojawić jakaś, wybaczcie to określenie, pani w średnim wieku. A najlepiej, no może i dwie, ale co najmniej jedna musi być. W pewnym sensie no to i Olga Bończyk się już tutaj kwalifikuje, no bo nie żebyśmy komuś wypominali wiek, ale ma lat ciut więcej niż 20. No i kolejną taką osobą jest, no niektórzy narzekają czasami na ten taniec, że słabe gwiazdy, no nie, że takie gwiazdy, co nikt ich nie zna, jacyś w ogóle celebryci z dziesiątych stron gazet, no jak wam powiem, że Majka Jeżowska no będzie tańczyć, to
0: te
1: już w ogóle
0: znają wszyscy.
1: Nie będziecie tutaj mieli żadnych zastrzeżeń, a zatańczy z Michałem Danielczukiem.
0: No i mamy kolejną parę, to Filip Lato i Daria Syta.
1: To jest dla mnie taka martwiąca trochę tendencja w przypadku jakiejkolwiek osoby publicznej, że jej życie zaczyna się składać z występów w takich właśnie programach dla celebrytów. No bo Filip Lato, wokalista dysponujący nie najgorszym warsztatem, może nieco gorszym repertuarem, no ale jeszcze tam może kojarzony z tych czasów, jak współpracował z Sun and Grace, teraz coś tam solo próbuje robić, no warunki ma, natomiast no z czego kojarzymy? Że twoja twarz brzmi znajomo, jak Czesława Niemena naśladował, że później był i chyba nawet dotarł do finału w tej edycji dla najlepszych. To było całkiem niedawno, bo przecież ta edycja była w sezonie wiosennym, a już tutaj teraz tam się objawia w Tańcu z Gwiazdami, więc no oczywiście każdy kieruje swoją karierą jak chce, no ale można się zastanowić, co rzeczywiście pan Filip tutaj ma do pokazania. Tak się tutaj, Michale, pytam o seriale, to o następny zapytam. Zakochani po uszy.
0: No,
1: pamiętasz?
0: Tak, oczywiście.
1: Nie wiem w ogóle, czy ktoś tu pamięta oprócz nas, bo z jakiegoś powodu oglądaliśmy ten serial.
0: Ale potem też się strasznie dziwne wątki zaczęły tam jakieś pojawiać.
1: Potem nie było sensu tego oglądać, natomiast wszystko się zaczęło od pary głównych bohaterów. Ona miała na imię Joanna, a on miał na imię chyba Piotr, prawda? I tak pozornie ona była początkowo nie dla niego, bo że tak powiem z trochę innej warstwy społecznej. On miał jakąś partnerkę taką, no rzekomo na swoim poziomie, ale no pod względem osobowości i zachowań to raczej niekoniecznie, bo to zła kobieta była. No i tam różne perypetie. W końcu Asia chyba rzeczywiście połączyła z Piotrem w relacji, a owego Piotra grał Michał Meyer, który tutaj w Tańcu zatańczy. No i to też jest taka osoba, która się już przewija w kolejnym tego typu programie, bo też w twojej twarzy był, ale zdaje się, że on też jakoś tak się udzielał, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jako komik, ale właśnie w jakichś tych programach tego rodzaju, w których rozśmieszanie było istotą. A tutaj będzie tańczył, zobaczymy jak mu to pójdzie, a wspierać go w tym będzie Izabela Skierska.
0: I mamy kolejną parę. W kolejnej parze występuje pani, którą nawet możecie od czasu do czasu usłyszeć na naszej antenie, bo to Natalia Nykiel będzie tańczyć z Jackiem Jeszkę.
1: No też przedstawiać nie trzeba pani Natalii. Widziałam właśnie w zapowiedzi programu taką jej odpowiedź na pytanie, po co tutaj bierze udział w tym programie, więc chodzi o to, że jak będzie tańczyła gdzieś na przykład na weselu ze swoim tatą, to żeby mu nie deptała po piętach. No zobaczymy, czy uda się temu sprostać. Tutaj tak właśnie o te filmy, seriale, cię podpytuję o seriale dotychczas, ale o filmy tym razem. Czy oglądałeś taką produkcję jak 365 dni?
0: Nie.
1: Przyznam, że też nie. Wiem, o co chodzi, to mi wystarczy. Blanka Lipińska, Polski Grey, te sprawy i w główną rolę Laury, no widzicie, taką mam ogromną wiedzę, że aż wiem, że główna bohaterka miała na imię Laura. W tę rolę wcieliła się Anna Maria Sieklucka, która zatańczy w Tańcu z Gwiazdami z Michałem Kasinem.
0: I kolejna para to Piotr Świerczewski i Julia Suryś.
1: Czyli piłkarz. No bo jeszcze sportowca tutaj nie mieliśmy. Chyba już nie, to rzeczywiście bywa z tymi sportowcami na parkiecie, bo jednak trochę do czego innego ich ciała są przyzwyczajone. No a tutaj pewnie sporo filmów i seriali można byłoby wymienić. Mi przychodzi do głowy film Tylko mnie kochaj. Był taki, niekoniecznie jakoś mi się bardzo podobał, ale często na TVN-ie mogłam się natknąć na jego powtórki i tam grał Maciej Zakościelny. Oczywiście to nie jedyna produkcja z jego udziałem. Zatańczy z Sarą Janicką.
0: Kolejna para, no tu też mamy aktora, Rafał Zawierucha będzie tańczył z Klaudią Rombą.
1: Tak, Klaudia Romba, czyli zdaje się, że też nowe nazwisko, bo sobie takiego także nie przypominam. No a pan Zawierucha, no to jest, ma taką drogę wzrostu, bo mówiliśmy o tym, że jakieś tam sukcesy zagraniczne, aktorskie, że Tarantino, coś tam, a w ostatnim czasie grał Patryka Wegi. Także no, ważne się rozwijać, żeby cały czas po prostu piąć się w górę, żeby nie było odwrotnego kierunku. No nie, bo tutaj absolutnie.
0: Żeby
1: nie
0: sinusoidy nie było.
1: No ale no, czy to sinusoidy, czy to spadku. No tutaj jednak rozumiesz, że Tarantino, a potem Wega, to także ewidentnie właśnie widać tutaj, że pnie się pan tak. Rafał po szczeblach kariery, a tak naprawdę to można by się zastanowić, czy jednak tutaj za bardzo grawitacja nie zadziałała i przyciąganie w kierunku tego, co może nie koniecznie ma najlepszy poziom, jeżeli chodzi o kino. No i w kwestii takiego szablonu, którym się chyba kierują osoby kreujące te składy uczestników, no to jest też od jakiegoś czasu coś takiego, że się pojawia jakaś taka młoda osoba, która ma dużo followersów w sieci, przyciąga młodych widzów, którzy, no przynajmniej jest taka nadzieja Polsatu, że będą głosować. W ostatniej edycji to była Ma Fashion, czyli Julia Kuczyńska, a teraz to będzie ta, która przyciągnie wszystkie tak zwane żugajki, czyli też Julia Żugaj, wokalistka popularna wśród młodych osób, chociaż to jest takie, powiem ci, trochę dyskusyjne i trochę nie wiem, o co w tym chodzi. Bo oczywiście są te fanki Julii Żugaj, Żugajki i prawdę mówiąc, gdyby nie niektóre moje uczennice, to bym nie znała piosenek Julii Żugaj w ogóle, a znam całe dwie. Natomiast jeżeli w takim szerszym gronie, gdzie są też osoby niekoniecznie właśnie słuchające Julii Żugaj oraz chłopcy, powie się o Julii Żugaj albo się włączy jakąś jej piosenkę, to się robi jakaś taka, że tak powiem kolokwialnie, beka, ha, ha, ha, żugajka, jesteś żugajką. Więc istnieją żugajki, ale może to jest trochę wstyd, żeby się przyznać, że się jest tą żugajką, jest też społeczność pewnie duża, ale jakoś wyśmiewana być może przez te antyżugajki wszystkie. No trudno mi powiedzieć, u mnie w mieście...
0: Może tam jest jakiś konflikt po prostu.
1: Nie wiem, u mnie w mieście była Julia Żugaj na Dniach Miasta i dzieci się mnie pytały, czy idę na Julię Żugaj. Mówię, no chyba nie, a wy? No idziemy, ale właśnie dla beki, będziemy sobie robić jakieś tam zdjęcia i potem je będziemy sprzedawać, coś tam. Więc oczywiście no nikt chyba czegoś takiego nie zrobił, ale rozumiecie, o co chodzi, że jest jakiś taki dziwny klimat, ale być może to jest jakaś kwestia specyficzna grupy, z którą mam do czynienia. Jeżeli chodzi o tancerza, to zdaje mi się, bo słyszałam coś takiego, że Julia liczyła na to, że to będzie tancerz właśnie nowy, który jeszcze w programie nie tańczył. No to jest Wojciech Kucina, to również nowe nazwisko. Tak więc no tutaj, jeżeli rzeczywiście żugajki są potężne, bo wiecie, jak będą głosować, to nie muszą się obawiać tych, którzy w innym przypadku by się z nich wyśmiewali, bo nie muszą się do tego przyznawać. No to jest szansa, że Julia tutaj daleko zabrnie w programie, a może sobie po prostu na to zasłuży. Też tego nie kwestionujmy. No i a propos tego brnięcia w programie przez kolejne etapy, to są tutaj pewne zmiany w formule i możemy przeczytać w oficjalnych zapowiedziach, iż nowością w tym sezonie będą tak zwane dogrywki. W niektórych odcinkach pary, które otrzymały najmniej punktów, dostaną szansę na ponowne zatańczenie. W dogrywce jednak nie będą ich

mogły stanowić taki znak zapytania, czy ona jakkolwiek jest w stanie tańczyć. Natomiast no jednak ją przecież tutaj zaproszono, żeby wiecie, trochę kontrowersji wokół programu się pojawiło. Tak więc no były eliminowane kolejne osoby, a ona przechodziła, no bo ma te, jak to się mówi, fanbazę, mimo tego, że sporo nie najlepszych informacji na jej temat gdzieś tam w międzyczasie wyciekło, dotyczących jej dawnej działalności, nie tylko to, co już tam wcześniej było mówione, ale również szerzej, jakich tam zachowań się dopuszczała. A gdyby może tutaj jurorzy mogli zdecydować w jakiejś kwestii, no to zdecydowaliby, że przeszedłby ktoś, kto by tańczył lepiej. No chociaż z drugiej strony, no o programie dzięki temu się dużo mówiło, potem Dagmara się sama wycofała, bo tam, że coś tam ją boli, ma jakąś kontuzję i nie będzie tańczyć. No co, mówiło się o programie, pisało się. Aczkolwiek no właśnie może mimo to jednak oni nie, w Polsacie nie uważają, że nieważne jak się mówi, byle się mówiło i chcą, żeby takich krytycznych głosów było mniej, dlatego tutaj oddają głos jurorom. Ciekawa jestem, jak to ostatecznie wyjdzie. Wiecie, mogliby manipulować głosy, ale jednak wychodząc z założenia, że jurorzy będą tutaj decydować i w razie czego będzie na nich. A jurorzy i ich skład tego gremium zostaje niezmieniony, prowadzący też ci sami, więc o tym nie będziemy wspominać. Zmienia się jednak godzina, minimalnie oczywiście, ale to jest właśnie kwestia tych przesunięć, które mamy w wieczornym paśmie Polsatu. A co za tym idzie, te wszystkie weekendowe pozycje, czyli Twoja twarz brzmi znajomo w piątek, Kabaret na żywo w sobotę i Taniec z gwiazdami w niedzielę, to wszystko startuje nie o 20, a 5 minut wcześniej, więc 19.55 ci, którzy chcą sobie popatrzeć, jak to wyjdzie w praktyce, jak będzie tańczyć Majka Jeżowska i Julia Żuga i cała reszta, no to wtedy mogą sobie włączyć. Natomiast no, są rzeczywiście tacy ludzie, którzy bardziej jeszcze są zainteresowani tym Tańcem z Gwiazdami, jeszcze więcej chcieliby się na jego temat dowiedzieć i będzie taka opcja w tym sezonie, ponieważ wraz z najnowszą edycją tanecznego show Polsatu na antenę wracają także kulisy Tańca z Gwiazdami, co nie jest takie oczywiste, dlatego że te kulisy były, jeżeli dobrze kojarzę, obecne od momentu, w którym Polsat w ogóle wznowił Taniec z Gwiazdami, ale w ostatniej edycji z nich zrezygnowano, nie było ich, no a teraz wracają, natomiast są pewne zmiany, dlatego że dotychczas te kulisy pokazywał kanał Polsat Cafe, jak one już w ogóle były, no a w tym momencie postanowiono to przerzucić do kanału SK TV, no bo co ta SK TV ma do roboty poza emitowaniem starych odcinków Władców Much, o czym ostatnio mówiliśmy, i jakichś tam powtórek innych programów, coś tam własnego robią, ale nie ma tego jakoś za dużo, no plus jakieś teledyski. No to dali to do SK TV. No i co za tym idzie, też się zmieniają gospodarze, no bo wcześniej, kiedy ostatnio te kulisy pokazywano, to prowadzili je Wiktoria Gąsiewska i Patryk Cybulski. A teraz w tym gronie znajdą się prezenterzy związani z samą SK TV, a więc Ola Kot, Sylwia Madeńska, czyli też tancerka, która zaistniała jako celebrytka w Wyspie Miłości, a potem jako tancerka, bo rzeczywiście jest zawodową tancerką, pojawiła się w Tańcu z Gwiazdami i tańczyła z tym chłopem, z którym była na Wyspie Miłości, a teraz będzie współprowadzić kulisy. No i jeszcze będzie z nimi znany nie tylko z telewizji pod szyldem Eska, ale też z radia pod szyldem Eska, Krzysztof Jankowski. No i oni właśnie spotkają się z widzami bezpośrednio po zakończeniu odcinków programu na głównej antenie Polsatu. Co tam będą robić? No to oczywiste, że będą rozmawiać z tymi uczestnikami. Zdaje się, że Ola Kot ma jeszcze przeglądać relacje, raczej reakcje w internecie, komentarze widzów. No a jeżeli chodzi o taki konkretny moment startu tych odcinków, no to on nie będzie stały, dlatego że te odcinki mają różną długość, zależnie od tego, ile akurat par będzie występowało w odcinku, a przecież będzie ich coraz mniej i mniej, no to te odcinki się będą skracać. Dlatego też no, taka jest zapowiedź, że w dwóch pierwszych tygodniach tą godziną startu będzie 22.30 z taką adnotacją, że około, no a w kolejnych ma to być koło godziny 22.00. No a to też może jeszcze później z kolei być jakoś jeszcze inaczej, no bo jak tych par już zostaje tak mało, no to one tańczą po kilka tańców, żeby ten program się nie zamknął w godzinie, więc po prostu nie ma się co przywiązywać do konkretnej pory. Kończy się odcinek w Polsacie, pyk, pyk, pyk, przełączacie się na SK TV i macie

0: napisy. Ale może być też tak, że Wam wystarczy to, co zobaczycie w Polsacie, jeżeli chodzi o taniec. Już Was nie interesuje, co tam oni mają do powiedzenia, bo przecież co mogą ci uczestnicy powiedzieć poza jakimiś sztampowymi rzeczami, że to takie wielkie emocje i tak dalej. Może już chcecie coś innego pooglądać i to Wam też zapewni Polsat. Znów do Ciebie, Michale, pytanie z gatunku tych, z obszaru Twojej serialowej wiedzy. Czy serial Teściowie, jego pierwszy sezon, czy to w trakcie emisji w Polsacie, czy przy okazji udostępnienia w Polsat Box Go, zerknąłeś na to kiedykolwiek, cokolwiek?
1: Wiesz co, miałem zerknąć, a w końcu nie zerknąłem, ale może teraz sobie jakoś nadrobię.
0: Powiem Ci, że ja akurat zerknęłam, obejrzałam kilka odcinków, nie pamiętam ile ich było, zapowiadało się dobrze i zaczęło się nie najgorzej, natomiast potem, szczególnie za sprawą jednej postaci, która tutaj też chyba będzie w tym sezonie, już nie pamiętam dokładnie, bo to jakiś czas temu było, jaka to była konkretnie rola, wiem, kto się w nią wcielał, więc o tym za moment. I jakoś tak mnie ta postać denerwowała i jej udział w fabule, że nie byłam w stanie tego dalej. No, ale może Wy macie inne zdanie i chcielibyście się przekonać, co w drugim sezonie serialu Teściowie się wydarzy, a tak tylko w pigułce mogę Wam to przedstawić, informując Was, że po wielu perypetiach w drugim sezonie rodzinę Ledwoniów i Nagórskich czekają ogromne zmiany. Ich dzieci dramatycznie przeżyją nieudany ślub, a ponieważ życie nie znosi próżni, wkrótce i Lucek, którego gra Ignacy Lis, i Angela, którą gra Julia Wieniawa, zaczną układać sobie życie na nowo. Nie wiem, czy to jest takie dobre, że teraz przeczytałam tę zapowiedź, bo Ty powiedziałeś, że może zerkniesz, a tutaj się już dowiedziałeś, jaki
1: jak się skończył pierwszy sezon.
0: Finał pierwszego sezonu. To znaczy nie wiesz, dlaczego ślub był nieudany, no ale tego się jednak nie spodziewałeś, no bo kojarzymy, o co tam chodziło, że to były, przynajmniej tak w zapowiedzi to odebraliśmy, że takie mamuśki, tylko że przesunięte w czasie, no bo też mamy jakąś taką relację osób, być może z nieco innych społecznych warstw, no i kwestia ich teściów i tego ich dogadania się. Natomiast rzeczywiście, no sama też nie doszłam do momentu, w którym ten ślub był i nie wiem, dlaczego on był nieudany, także to nie jest tak do końca, Michale, że wszystkie karty zostały odkryte, więc okay, może jeszcze masz się czego tam dowiedzieć. Natomiast wracając do drugiego sezonu, no to część obsady jest taka, jaka była, a więc Jolanta Fraszyńska, Joanna Kurowska, Cezary Pazura, Cezary Kosiński, no i właśnie ten, który mnie tam denerwował, oczywiście nie mam nic do aktora, ale do jego postaci, czyli Paweł Wawrzecki, jest też Piotr Gąsowski, natomiast będą też nowi aktorzy, czyli Katarzyna Żak, Andrzej Neyman i Kinga Jasik oraz gościnnie Daniel Olbrychski. No jest to może trochę zaskakujące, skąd się tam wziął, ale się wziął, no twórcy tych głównych ról niezmienieni, o czym też powiedziałam. Sezon się składa z 20 odcinków, no a premiera odbędzie się po Tańcu z Gwiazdami w najbliższą niedzielę 15 września i podobnie jak to ma miejsce w przypadku tego Tańca z Gwiazdami, tutaj również możemy się spodziewać takich zmiennych pór emisji tych odcinków. Tak więc ci, którzy nie będą oglądali Tańca, a interesują ich Teściowie 2, no to muszą się liczyć z tym, że to no teraz to ma być 22:30, bo sprawdziłam to jeszcze w ramówce, chociaż w rozpisce takiej z portalu medialnego miałam 22:05, no ale już wiemy, że do 10:30 ma trwać ten taniec w niedzielę, no a potem to się rzeczywiście może w czasie przesuwać, tak więc musicie po prostu wypatrywać, żeby się ewentualnie nie spóźnić na odcinek tego serialu, jeżeli akurat on Was bawi. No i takie to są rzeczy w Polsacie. Chyba się uporaliśmy z większością ich ramówki jesiennej, aczkolwiek, tak jak mówiłam, wrócimy do niej na początku października. Wtedy weźmiemy po 200 zł od każdej drużyny i posłuchamy Państwa i mistrzowie zagrają wabank. Ale zanim to się wydarzy, to zatańczą gwiazdy, a wśród tych gwiazd będzie ta, która zebrała wokół siebie swoje słynne żugajki i organizuje dla nich jakieś tam obozy i one znają te wszystkie jej piosenki, a ona dzięki temu ma świetne zasięgi w internecie. Czy one ją zaprowadzą do wygranej w Tańcu z Gwiazdami, się okaże. Jeżeli z kolei jesteście z takiego właśnie pokolenia, które w ogóle nie wie, o co chodzi, kto to żugajki, no to właśnie to się za moment wyjaśni, bo dowiecie się, jak Julia Żugaj śpiewa, jak brzmią jej piosenki na podstawie takiego właśnie przykładowego utworu, który poznałam dzięki moim uczennicom, a nosi on tytuł Miłostki.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to i przy okazji ja się dowiedziałem, kim jest Julia Żuga i jakie piosenki tworzy, bo szczerze mówiąc, kim jest, to z tych Żugajek ją kojarzyłem, bo gdzieś tam na YouTubie w różnych materiałach ta fraza się od czasu do czasu pojawiała, ale piosenkę, no muszę powiedzieć, słyszałem pierwszy raz.
0: No, widzisz, program edukuje nawet prowadzących.
1: To prawda.
0: Jak widać. I co, stałeś się Żugajką teraz?
1: Nie, no, proszę cię, za stary już jestem na to.
0: No słuchaj, nigdy nie jest za późno, tak więc zobaczymy, czy w przypadku Julii Żugaj będzie więcej niż miłostki, czy udaje się dostać tę kryształową kulę, czy inne, co tam się wygrywa w tym programie. Natomiast mamy dla was kolejną propozycję na niedzielne wieczory, bo jeżeli nie degeneruchy i gangren i apokalipsa, albo nie tańcząca Julia Żugaj i Majka Jeżowska, no to może serial. No to może serial, bo telewizyjna jedynka lubi w swoim niedzielnym paśmie umieszczać serialowe produkcje, niedzielnym wieczornym paśmie. Zresztą w sobotnim także, bo tam przecież jest Profilerka, o której mówiliśmy ostatnio. No a z tym, co szykują dla nas na niedzielę, wystartowali teraz, bo tam 1 września, to szczerze mówiąc nie wiem, co było, a w ubiegłą niedzielę był jakiś mecz, stąd no nie było możliwości, żeby odpalili te rzeczy wcześniej. Tak więc dziękujemy, kochana TVP, że nie mieliśmy jeszcze kolejnej informacji do tych milionów innych informacji, jakie podawaliśmy w kolejnych wydaniach. No a tak właśnie już na spokojnie możemy opowiedzieć o serialu, który nosi tytuł Gra z cieniem. Słowo cień to już też możemy powiedzieć, że nie jest tutaj takim przypadkowym i to nie chodzi wyłącznie o taką grę słów, że się mówi właśnie o grze z cieniem, no ale to się myślę za moment wyjaśni. O co tutaj chodzi? Co wam możemy powiedzieć o tym serialu? Po pierwsze, że ma 13 odcinków. Po drugie, że rozgrywa się jego akcja w stalinowskiej Polsce. No a po trzecie, że opowiada historię lekarki Heleny, niesłusznie skazanej na więzienie za zamordowanie komunistki. Zagraża jej także Urząd Bezpieczeństwa, prowadzący śledztwo w sprawie szpiega o pseudonimie właśnie Cień. Także rozumiecie, że gra z cieniem to nie jest właśnie tylko takie metaforyczne, że nie wiadomo, o co chodzi, tylko to rzeczywiście będzie gra z jakimś konkretnym cieniem. Kobieta, bojąc się o życie swoje i kilkuletniego syna, postanawia uciec. W tej produkcji wystąpili tacy aktorzy jak Natalia Rybicka i jeżeli dobrze kojarzę, to ona jest odtwórczynią właśnie tej głównej roli Heleny, a także Karolina Gruszka, Kinga Price, Anna Dereszowska, Marcin Hycnar i Grzegorz Małecki. Reżyserką tej produkcji jest Kinga Dębska. Najczęściej nie podajemy nazwisk właśnie reżyserów czy scenarzystów, chyba że są one jakoś rozpoznawalne, a wydaje mi się, że w przypadku Kingi Dębskiej możemy już mówić o takowej rozpoznawalności, bo jakieś tam produkcje właśnie nad którymi czuwała cieszyły się popularnością, choćby na przykład ten film Zupa Nic, tak mi się wydaje, że to właśnie też było jej dzieło. No i to dzieło będzie można, tak jak powiedziałam, oglądać w niedzielę o godzinie 20:20 od najbliższej niedzieli 15 września. Pewnie zerknę, chociaż no w tym paśmie są Władcy, tak więc nie wiem, czy oni nie będą u mnie mieli priorytetu, a i też nie jestem pewna, czy to tak przykuje moją uwagę, jak chociażby Matylda z tego właśnie niedzielnego pasma, która tam gościła wiosną i którą oglądałam z zapartym tchem aż do ostatniego odcinka, który mnie zdenerwował, bo skończył się jakoś tak kompletnie bez sensu, pozostawiając w zasadzie otwartą furtkę, aby jakiś kolejny sezon powstał. Nie wiem, czy to się ma dokonać, bo coś tam, może jakieś pogłoski były, ale nie mówi się o tym jakoś bardzo wprost. Tak więc tutaj nie wiem, czy mnie aż tak zachęca ta fabuła, ta jej zapowiedź, jak w przypadku właśnie Matyldy to miało miejsce. Natomiast znów spodziewam się, bo TVP umieszcza z reguły w tych swoich wieczornych produkcjach, tych flagowych produkcjach audiodeskrypcje, więc myślę, że warto będzie przy okazji choćby jakiejś powtórki nawet na to zerknąć. Piszcie, czy też wy macie taki plan. Natomiast ja już się domyślam, jaki plan na niedzielny wieczór, na jego późniejszą fazę ma nasz słuchacz Jacek, Bo to zdaje się, że słuchacz Jacek o tym pisał jakiś czas temu, chwaląc
1: Tak.
0: się swoimi znajomościami, bo tutaj Dawid się chwalił swoimi, a Jacek swoimi, już informując, że on się szykuje, żeby tej jesieni oglądać program Rolnik szuka żony. No to my powiedzieliśmy, że jeszcze spokojnie, spokojnie, my Rolnika nie zapowiadamy, no bo on wystartuje dopiero w połowie września. No to teraz jest ten moment, niedziela po serialu, o którym wspominałam przed momentem, po grze z cieniem, właśnie około godziny 21:20 będzie, co tu dużo kryć, bliska znajoma naszego słuchacza Jacka, czyli Marta Manowska, oraz rolnicy, którzy będą szukać tam swoich bliskich albo i jeszcze bliższych przyszłych znajomych, otwierając od nich listy, zapraszając ich na gospodarstwo, zaganiając ich do różnych dziwnych zadań i w ogóle przeżywając jakieś tam dramy, bo i takowe się w tym programie pojawiają, a potem czasami po dramach wychodzi słońce, pojawiają się też dzieci, bo już niejedna rolnicza rodzina powstała i niejedno nowe istnienie powstało dzięki temu właśnie, że ten program sparował rolnika czy rolniczkę z jakąś tam osobą, która się zgłosiła właśnie do telewizji, chcąc poznać osobę, którą zobaczyła na ekranie. Tak więc powiem wam, że może się nawet bardziej szukuję na tego rolnika w niedzielę, ale nie dyskwalifikuję absolutnie gry z cieniem. Piszcie, jakie są wasze plany, czy w ogóle chcecie to sprawdzić. I teraz znowu moje pytanie, Michale, do ciebie a propos sprawdzania różnych rzeczy, aha, oglądania. Czy sprawdziłeś, jak wypadł ten format, o którym mówiliśmy ostatnio, format z TVP Info, czyli Kwiatki Polskie?
1: Tak, sprawdziłem i muszę powiedzieć, że oglądało mi się to całkiem przyjemnie.
0: A oglądałeś, jeśli chcesz zdradzić odcinek z którego dnia?
1: Oglądałem odcinek, o którym będziemy nawet dziś chyba mówić, bo to odcinek wczorajszy.
0: No ja oglądałam odcinek, chociaż nie w całości, bo to mi się tam pokrywa też z innymi rzeczami, które oglądam, ale poniedziałkowy, wtorkowy i wczorajszy, ominęłam ten środowy. No powiem wam, że oczywiście jestem usatysfakcjonowana i będzie miał satysfakcję ten, kto jest fanem tego poczucia humoru Katarzyny Kasi, Grzegorza Markowskiego, tego flow, jaki między nimi jest, no bo oni już tyle, wiecie, ze sobą współpracują i w telewizji, i w Radiu Nowy Świat, i książkę razem napisali, że to po prostu działa. Natomiast przyznam, że jestem trochę zaskoczona jedną rzeczą, no, bo mówiło się o tym jak najbardziej, że w programie będą goście. Tylko przyznam, że jakoś tak się nie zastanawiałam, kto konkretnie się będzie pojawiał w roli tychże gości. Bardziej właśnie myślałam o jakichś ekspertach, specjalistach, może jakichś mniej znanych, a może o jakichś innych osobach, które na równi z prowadzącymi mogłyby humorystycznie skomentować tę rzeczywistość. No i faktycznie w odcinku, który ty oglądałeś, tym czwartkowym, gościem no była osoba, którą można uznać za ekspertkę, bo była to pani mecenas, prawda?
1: Tak jest.
0: Pani Sylwia Gregorczyk-Abram.
1: Abram,
0: ale to w takim razie nie wiesz, kto gościł w tych poprzednich wydaniach.
1: No nie chyba, wiem, że... nie, nie.
0: No więc kto w środowym, to wam nie powiem, bo nie oglądałam. No ale pierwsze wydanie zaszczycił swoją obecnością sam pan marszałek Szymon Hołownia. A drugie wydanie zaszczyciła swoją obecnością ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. I to jest kwestia, która mnie trochę zastanawia, bo... o szkle kontaktowym można było różne rzeczy mówić, znacie już mój stosunek, wiecie, co mi się tam nie podoba, no ale tam jako goście nie pojawiali się politycy, z wyjątkiem jakichś takich konkretnych sytuacji, jak oni tam mieli jakiś plebiscyt na tego, kto tam mówi w najbardziej kwiecisty sposób z polityków, wygrał to Borys Budka, więc potem tam zaprosili Borysa Budkę albo kogoś tam jeszcze innego. Ale tak ogólnie, no to politycy tam nie są gośćmi, tam się komentuje ich wypowiedzi, a tutaj ta obecność polityków jednak istnieje. I nie wiem, czy to jest dobrze, bo polityków mamy wszędzie dużo, to jest raz, a dwa... I słusznie na to chyba zwrócił uwagę profil Oglądam Wiadomości, bo nie jesteśmy na dopalacze, że pytanie, czy tutaj się będą pojawiać politycy tylko z jednej strony politycznej sceny, bo chyba nie byłoby dobrze, żeby tak było. A oni to przedstawili jeszcze inaczej, w takim kontekście, że rozumiemy, iż pojawi się tutaj ktoś z tej strony przeciwnej, a jeżeli tak, to ciekawe, kto i jak się w tej formule odnajdzie.
1: No właśnie.
0: No bo rozumiecie, że Szymon Hołownia, jako osoba medialnie bardzo doświadczona, no to łapie to w lot. Katarzyna Kotula także. Ale czy właśnie przyjdzie tutaj ktoś z PiSu czy z Konfederacji? Bo jeżeli się będą zamykać tylko w swojej bańce, to nie będzie wyglądało dobrze.
1: To też nie
0: dobrze.
1: Będzie dobrze, oczywiście.
0: Nie powinno tak być. To już lepiej moim zdaniem tych polityków nie zapraszać. Po pierwszym odcinku pomyślałam, okej, może do pierwszego zaprosili tego Hołownię. No ale jak do drugiego przyszła ministra Kotula, no to już jednak widać, że jest taki plan, żeby ci politycy tutaj się pojawiali. Nie w każdym wydaniu, no bo w czwartek mieliśmy panią mecenas, ale jednak są. Więc chyba bym jednak za tym nie była i się właśnie zastanawiam, kiedy przyjdzie ktoś z drugiej strony spektrum i jak to wypadnie w ostatecznym rozrachunku, bo to się trzeba umieć też odnaleźć w tej formule.
1: Tak, a z tym może być rzeczywiście problem, no ale może, no zobaczymy w ogóle, czy się na to zdecydują. I teraz pytanie, czy jeżeli tych polityków nie będzie, to będzie właśnie kwestia taka, że nikt z Prawa i Sprawiedliwości czy z Konfederacji nie będzie chciał przyjść, no czy po prostu oni nie wystosują zaproszenia żadnego, ale tego to my się możemy nigdy nie dowiedzieć. I zawsze będzie takie domniemanie, a to pewnie oni tylko zapraszają, tu cudzysłów, swoich.
0: Tak, no możemy rzeczywiście się tego nie dowiedzieć, no a raczej wprost nie będą komunikować, że kierowaliśmy tam zaproszenia, a nie było na nie odpowiedzi, chociaż no mogą powiedzieć tak ogólnie, nie muszą mówić, kto zaproszenia nie przyjął, prawda? Mogą powiedzieć, czy było zaproszenie do PiSu, a już się nie wgłębiać w szczegóły, to by nam tutaj coś powiedziało na ten temat. Więc za tym bym nie była. Pozostała struktura tego programu jak najbardziej okej, no bo właśnie jeżeli komuś to poczucie humoru pasuje, no a mnie tak, tobie, jak rozumiem, też.
1: Też,
0: to myślę, że to jest okej. Ale zastanawialiśmy się w naszym poprzednim wydaniu, jak to będzie wyglądało w kontekście gospodarzy tego programu, dlatego że były zapowiedzi, iż będzie on miał innych współprowadzących. I tak nie wiedzieliśmy, czy wtedy ktoś będzie tam wchodził na trzeciego i współprowadził to, czy czasami będzie tak, że nie będzie albo Kasi, albo Markowskiego, albo ich obojga i przyjdzie tam ktoś inny, no to ta druga opcja okazała się tą prawdziwą, no bo przez pierwsze dwa dni, tak jak wspominałam, te dwa dni, kiedy miałam okazję program oglądać, w roli gospodarzy wtedy się nam objawili Kasia i Markowski, żeby tutaj się zaprezentować, wiecie, w tym nowym swoim programie i pokazać, no przecież oni są tutaj jego głównymi twórcami i byli od początku przedstawiani jako gospodarze, ale w środę w roli prowadzącej zadebiutowała Dominika Sitnicka, która wystąpiła obok Grzegorza Markowskiego, czyli nie było wtedy Katarzyny Kasi i o tym, o jej pojawieniu się w programie mówiliśmy, nie widziałam jak wypadła, natomiast biorąc pod uwagę to, jak sobie tam radzi, na przykład na YouTubie właśnie w formatach OKO.press, no to jestem o nią spokojna, a w czwartek swój debiut w roli prowadzącego miał dr Mirosław Oczkoś i prowadził program razem z Katarzyną Kasią. Nie mieliśmy okazji o nim powiedzieć, bo jeszcze tydzień temu nie było wiadomo, że będzie tym współprowadzącym, więc powiemy tylko tyle, że to ekspert od kreowania wizerunku, który od lat pojawia się jako gość formatów publicystycznych i też właśnie w różnych formatach, w różnych rozgłośniach działał, a poza tym jest coachem, aktorem i reżyserem, wykłada m.in. public relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizuje się w marketingu politycznym oraz budowaniu wizerunku osób, firm, miast czy regionów. Jest autorem książek do nauki poprawnego mówienia i przemawiania, bo to są różne kompetencje, jak się okazuje. I tak sobie myślę, że może byśmy się, Michale, tymi książkami zainteresowali, bo by nam się tutaj przydały, sądząc po tytule, na przykład Sztuka dobrego mówienia.
1: O,
0: no to jak mówimy na antenie, to jak najbardziej.
1: To albo fajnie drugie, by było wiedzieć, jak to robić dobrze.
0: A drugie jest jeszcze bardziej dla mnie, bez bełkotania i przynudzania. To zwłaszcza ten pierwszy człon jak najbardziej, ale i co do drugiego, to myślę, że warto się dowiedzieć, jak robić, żeby tego nie robić i nie przynudzać i nie bełkotać. Jak oceniasz to, jak sobie poradził pan Oczkoś w tym wydaniu wczorajszym?
1: Ja myślę, że naprawdę bardzo dobrze, że rzeczywiście przyjemnie się też oglądało ten duet.
0: Też jest tam flow, ale pani Katarzyna Kasia, współpracując z różnymi osobami w telewizji i w radiu, zdążyła sobie flow wyrobić z niejedną osobą, no i pewnie przypuszczam, że taki dialog był, że przyszła kiedyś do radia Nowy Świat, prowadzić audycję poranną, ją współprowadzić z Grzegorzem Markowskim. Przyszedł tam ten pan, który przedstawia tam zawsze relacje polityczne i pani Kasia do niego pewnie powiedziała: Klaudiusz, bo jest taka sytuacja, że szukamy nowych współprowadzących do Kwiatków Polskich, bo my z Grzegorzem to bardzo chętnie, no ale wiesz, no czasami jest tak, żeby się przydał ktoś inny. Czy mógłbyś czasami ze mną? No tak się dobrze dogadujemy w tym radiu. Klaudiusz powiedział: dobra, wchodzę w to. I wejdzie w to 18 września, czyli w przyszłym tygodniu to się wydarzy, jeśli dobrze liczę, to będzie środa, kiedy właśnie z Katarzyną Kasią wystąpi Klaudiusz Slezak, a później jeszcze, bo 23 września, też wynika z tego komunikatu, że również z Katarzyną Kasią, no, więc może to będzie taki babski duet, ale może coś się jeszcze zmieni, Magdalena Kasperowicz. Nazwiska oba myślę, że znane osobom interesującym się mediami, ale pokrótce możemy powiedzieć, że Klaudiusz Slezak od roku 2003 jest w Sejmie stałym korespondentem parlamentarnym, pracował jako reporter i prezenter w telewizji Polsat News, a od roku 2020 działa w Radiu Nowy Świat, tam komentuje wydarzenia polityczne, a Magdalena Kasperowicz z wykształcenia jest filolożką o specjalności literaturoznawczo-językoznawczej, jest logopedką medialną. Oto jest jakaś następna osoba, która by nam się przydała, żebyśmy wybyśmy mówili wyraźnie. A nie, żebyśmy
1: i nie bełkotali, i nie przynudzali.
0: I nie bełkotali, tak. Jest też trenerką dziennikarek i dziennikarzy, między innymi w TVP Kultura, w grupie EuroZet i w Polskim Radiu. To jest swoją drogą ciekawe, czy słyszałeś o tym, że właśnie dziennikarze mają kogoś takiego, jak trenerzy swoi? Ciekawe konkretnie, jak się przedstawia tej działalność, jak ona z nimi pracuje, ale myślę, że to może być fajne i przydatne. I jakby ktoś chciał nas potrenować tak fachowo, wiecie, to my też.
1: To zapraszamy.
0: Fajnie, jesteśmy tak ku temu. No ale żeby nie było, że ona tylko trenuje się mądrze, a sama nic nie prowadzi, no to prowadzi, bo na co dzień można ją usłyszeć w porankach w Radiu Chili Z oraz jest wydawczynią i prowadzącą program Moon Talk. No a Katarzyna Kasia, która no, pojawia się teraz w Kwiatkach Polskich, ponieważ też zarobiona była dziewczyna, to chyba trochę sobie postanowiła zmniejszyć tę swoją obecność w Radiu Nowy Świat, bo dotychczas można było ją usłyszeć we wtorki i w czwartki w poranku, a teraz będziemy mieć we wtorki nowy duet Klaudiusza Slezaka z panem Mateuszem Andruszkiewiczem, a ona zostaje w czwartki, tak więc nie to, że rezygnuje z Nowego Świata, ale będzie tam w trochę mniejszym wymiarze i trochę się właśnie ta ekipa poranna, no bo tam pan Andruszkiewicz już był w porankach, ale w inne dni, więc trochę to tam się po prostu reorganizuje wszystko. I jeszcze kilka słów o TVP, bo mówiliśmy bardzo dużo w poprzednich naszych wydaniach o Jedynce, też było dzisiaj, o Dwójce, o TVP Info, nawet o TVP3. Ale jest też coś takiego jak stacje tematyczne, w których to i owo też się dzieje, jest trochę nowości. No i powiemy sobie teraz kilka rzeczy o TVP Historia, a programy na tej antenie zyskają nowego prowadzącego, choć nie jest to nowa osoba w TVP, tyle że zajmowała się tam dotychczas innymi rzeczami. Mowa o Wojciechu Szelongu, który przez kilka ostatnich miesięcy działał w TVP Info, wcześniej to w ogóle jeszcze gdzie indziej, co za moment przypomnimy, no a teraz właśnie dołącza do TVP Historia. I tam poprowadzi dwa programy. Jednym z nich będzie jesienna nowość stacji pod tytułem Fake czy Historia. Będzie to można oglądać w środy o 18.10, począwszy od najbliższej środy, czyli 18 września. Ma to być program zgłębiający kontrowersyjne tematy XX wieku poprzez dyskusję z udziałem dwóch ekspertów o odmiennych poglądach. Cykl powstaje we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Historii Polski w Warszawie. Jak mówi sam prowadzący, Fake czy Historia będzie tak naprawdę bardziej o teraźniejszości, ale opowiedzianej od innej strony. Będziemy zajmować się głównie historią XX wieku, która promieniuje na teraźniejszość. Oczywiście nie będziemy unikać tematów z dalszej przeszłości o podobnym charakterze. Natomiast to nie będzie jedyny dzień w tygodniu i moment, kiedy pan Szelong będzie się pojawiał w TVP Historia, bo ma być także obecny w programie historyczno-informacyjnym Flash Historii, który jest nadawany w czwartki o tej samej porze, co do niego poprzedni program, czyli o 18.10. Jego prowadzącą pozostaje Monika Białek, a wcześniej gospodarzem cyklu był Dariusz Wrzosek, który obecnie działa w Telewizji Republika. Nie jest to jednak tak, że pan Szeląg porzuca działalność w TVP Info, bo będzie tam się pojawiał w programie publicystycznym Kontrapunkt raz w tygodniu. To jest zresztą chyba taka bliska mu kwestia, żeby mówić o historii, bo z wykształcenia jest historykiem właśnie. Natomiast jeżeli chodzi o jego obecność w TVP, no to ona trwa od początku stycznia. Początkowo można go tam było oglądać w różnych pasmach, no a później poza aktywnością w TVP Info zaczął prowadzić też gościa regionów w TVP 3. A jeżeli chodzi o to, co robił jeszcze wcześniej, no to mówiliśmy już kiedyś o tym, że on jest właśnie tą osobą, która zna telewizję Polsat od jej najdawniejszych korzeni, bo tam właśnie zaczynał, był pierwszym gospodarzem informacji, więc jeszcze rok 93 właśnie to był ten czas startu, no a później z kolei był związany z redakcją biznesową Interi. No a właśnie już jakiś czas po tym doszedł do wniosku, że trzeba tutaj coś zmienić i się przyczynić do odbudowy tej sekcji informacyjnej w TVP Info, no i teraz poszerza tę swoją działalność. Co w innych kanałach, tych, o których mówi się rzadziej, na przykład w telewizji Polonia, będziemy mieć coś takiego jak Z gwiazdą przez świat. To będzie taki cykl nadawany w niedzielę o 21.15, od najbliższej niedzieli, czyli 15 września. Będzie to cykl interaktywnych audycji na żywo z udziałem gwiazd estrady, a program ten poprowadzą Robert Elgendi i Agata Solarska. No, tak więc, jak widzicie, TVP się nie wyrzeka tych swoich znanych twarzy jeszcze z poprzedniego rozdania, bo Robert Elgendi jak najbardziej taką jest, no i też obecny jest przecież w Pytaniu na śniadanie. A kolejna premiera to Lecę za miłością. Ten program będzie można oglądać dopiero w listopadzie, no ale rozumiecie, że zanim listopad, to my zdążymy zapomnieć o tym, że oni będą lecieć za tą miłością, ale będą to robić w soboty o 18.10, począwszy od 23 listopada. No musicie zapisać sobie w kalendarzu, no nie mam innej rady po prostu, no. Wybaczcie, tyle mamy na głowie do pamiętania tych informacji, jeszcze mamy pamiętać, że TVP Polonia będzie lecieć za miłością, a już tutaj nam tytuł może podpowiedzieć, że to będzie program przybliżający widzom osoby z Polski, które związały się z obcokrajowcami. No to jest wątek obecny już w niektórych produkcjach innych kanałów, też komercyjnych, bo mamy na przykład te cykle typu Polacy za granicą, albo Jestem z Polski w kanałach TVN-u i tam no nie zawsze nie jest to wyznacznikiem, dla którego akurat ci ani inni bohaterowie się tam pojawiają, ale no faktycznie no bywa tak, że to są osoby, które zmieniły swoje życie i przeprowadziły się do jakiegoś kraju, dlatego że znalazły tam swoją drugą połówkę, no a tutaj właśnie będą konkretnie, jak widać, takie osoby, które poleciały za miłością. No i mieć też będzie coś nowego, TVP World, tam będzie można oglądać na przykład coś takiego jak Warsaw Debate. Będzie ten cykl nadawany w ostatniej niedzielę miesiąca o godzinie 21. W zasadzie już chyba pojawiły się jakieś debaty z tego cyklu. I to ma być nowy program Grzegorza Nawrockiego, w którym międzynarodowi eksperci i studenci będą dyskutować z udziałem publiczności o kluczowych globalnych sprawach, ale z polskiej perspektywy. Tak to się przedstawia, być może jeszcze wrócimy do tych kanałów tematycznych, jeżeli się czegoś o nich więcej dowiemy, ale nasza piosenka nawiąże do tego, co w kanale głównym, co w telewizyjnej jedynce, i kiedy się dowiedzieliśmy, że będzie taki serial jak Gra z cieniem, to mieliśmy już koncepcję, co wam tutaj zagramy, no bo nawet na naszej antenie pojawia się piosenka z repertuaru Eweliny Flint pod takim właśnie tytułem, ale w minionym tygodniu na Facebooku Telewizji Polskiej, konkretnie fanpage'u Bądźmy Razem TVP, pojawił się taki materiał z piosenką, która właśnie będzie motywem przewodnim gry z cieniem, a więc my ją Wam tutaj teraz wyemitujemy. Jest to utwór, który może już być znany niektórym osobom i konkretnie też jego tytuł Moje Pocieszenie, bo pod takim też szyldem swoją płytę wydał kilkanaście lat temu Andrzej Brandstetter wraz ze swoimi przyjaciółmi, czyli osoba zasłużona między innymi dla organizacji takich wydarzeń pod szyldem Wierchowe Spotkania, podczas których śpiewały osoby z niepełnosprawnością. Organizowane to było w Zakopanem. No i właśnie piosenka Moje Pocieszenie też tam się znalazła. Natomiast w serialu będzie inne wykonanie. Wykonanie jednej z aktorek, która w obsadzie produkcji się znalazła, czyli Kingi Price. No a Andrzej Brandstetter odszedł kilka miesięcy temu, więc nie wiemy o tym, czy wiedział o tym, iż ten utwór się pojawi właśnie w czołówce serialu. No ale jeżeli nawet nie zdążył się tego dowiedzieć, to na pewno byłby szczęśliwy, że takie wykonanie się tutaj pojawi. No będzie to wykonanie specyficzne, bo teledyskowe, dlatego że jeszcze w naszej płytotece nie pojawiła się taka piękna płyta ze ścieżką dźwiękową z serialu Gra z cieniem, na której mielibyśmy taką, wiecie, piękną studyjną wersję. Więc tam usłyszycie jakieś fragmenty dialogów, które też zostały zaczerpnięte z serialu. No ale...
1: to przy okazji taki dodatkowy smaczek.
0: Może, no właśnie, być może nie ma tego złego w tym sensie, że może właśnie te wycinki ze scen serialowych Was zachęcą do tego, żeby się dowiedzieć, co konkretnie w tych scenach się dzieje i co w ogóle stoi za tym wszystkim. A więc właśnie w takiej nietypowej wersji, z takim smaczkiem, Kinga Price i Moje Pocieszenie z serialu Gra z cieniem. Jeśli...
1: No i tak to powolutku kończyć będziemy to nasze dzisiejsze
0: Boże, to
1: spotkanie.
0: Już ja nie przywykłam.
1: A widzisz?
0: Ja
1: a widzisz?
0: Jestem w środku, to powiesz.
1: A to już.
0: Przyzwyczajenie do takich standardów, żeby to dopiero była połowa i w ogóle następne wydanie jutro. Nie tym razem,
1: nie,
0: moi drodzy,
1: nie.
0: Aczkolwiek my jesteśmy gotowi, żeby i w kolejnych wydaniach prezentować wam informacje, bo mamy już zapasy takowych informacji
1: tak.
0: na kolejne tygodnie, więc możemy zapowiedzieć, że będziemy w tygodniu następnym, aby wam opowiedzieć chociażby o nowości w TVP1 z udziałem znanego wam wszystkim Macieja Orłosia, bo będzie taki program, tylko że zaplanowano jego premierę właśnie na późniejszą fazę września. To i owo za tydzień, jak tutaj po drodze nic się nie wydarzy nieoczekiwanego, ale teraz oczekiwane jest ostatnie nasze wejście, które określiliśmy w naszych notatkach takim słowem pozostałe, więc rozumiecie, że tutaj się mieści wszystko, co się nie zmieściło nigdzie indziej. I byliśmy już w grupach medialnych dwóch tych największych, byliśmy w grupie Polsat i w TVP, a zajrzymy na momencik dosłownie do grupy TVN i też nawiązanie do tego wątku, który był poprzednio, czyli kanał tematyczny jeden z, konkretnie kanał TVN Style, do którego będziemy sobie co jakiś czas przychodzić, ponieważ oni postanowili nam w pewnej rozpiętości czasowej podawać te swoje premiery, nie tak jak większość tych głównych kanałów, że bach, już mamy wszystkie z początkiem września, tylko właśnie w drugiej połowie września, następnie w październiku będą te nowości pokazywać. Taką flagową nowością ma być program pod nazwą Dobry Wieczór, a dlatego się o nim sporo mówi, że jedną z jego prowadzących ma być znana z TVP i nie tylko, bo ostatnio z kanału Zero, Izabella Kszan. Ale dlaczego o nim teraz wspominam? No w zasadzie do omówienia tego programu, które planowaliśmy, też nam trochę czasu zostało, dlatego że początkowo podano, iż premiera odbędzie się 30 września, ale ostatecznie odbędzie się jednak później, dwa tygodnie później, bo 14 października. Dlaczego? Nikt tego nie wyjaśnił, więc i my tutaj nie rozwiążemy tej zagadki, no po prostu tak im wyszło, więc nie spodziewajcie się na ten moment więcej informacji na tym, kto jeszcze u boku pani Izabelli, bo ona jest przez 2L, będzie prowadził ten Dobry Wieczór i życzył dobrego wieczoru, a to myślę, że może być ciekawe. Mamy natomiast informację o innym programie, również ze znaną gospodynią. Program ten nosi tytuł nieczysta gra, tak? Że już rozumiecie, że będą jakieś grube sprawy do rozwikłania i na takie zagadki. Tak naprawdę to nie, bo chodzi o to, że w każdym odcinku nieczystej gry dwie dwuosobowe drużyny, które mogą tworzyć osoby z rodziny, przyjaciele, czy też jakaś para może się wspólnie zaprezentować. No i te drużyny odwiedzają wyjątkowo zagracone czy zaniedbane mieszkanie, a ich zadaniem jest posprzątanie go na błysk. Do dyspozycji mają ten sam sprzęt i środki czystości, choć mogą też korzystać ze swoich domowych patentów. No wiecie, patentów, no ale jak tam, no do tych patentów byłby potrzebny jakiś inny sprzęt, inne środki, no to tego mieć tam nie będą przy sobie. Ich pracę oceniać będzie osoba, która już w TVNstyle robiła sporo rzeczy, bo była panią gadżet i panią gadżet erotycznie i zawodową Anką, Anna Nowak-Ibisz, bo o niej mowa, teraz właśnie taki program poprowadzi i będzie tutaj rozstrzygać, kto wygra w tej nieczystej grze, a w zasadzie już to robi, może ktoś z Was to widział, ponieważ ten program jest emitowany od minionej niedzieli, od 8 września o godzinie 18, no ale mam nadzieję, że tam wybaczycie, że ominął Was jeden odcinek rywalizacji i jutro możecie to sprawdzić, także możecie sobie zaplanować po prostu cały niedzielny wieczór TVN Style, potem albo Władcy Much, albo Taniec z Gwiazdami, albo Gra z Cieniem, a potem to Teściowie, po prostu już Wam ułożyliśmy życie właśnie na jutrzejszy dzień. Są różne propozycje, można wybrać jeszcze coś innego.
1: Z kanapy pasuje. Można nie wstawać po prostu.
0: Ale jednak czasem warto się ruszyć dla zdrowia. Ale w ogóle też mogą nie wstawać z kanapy fani różnych innych produkcji TVN Style, które znajdą się w jesiennej ramówce, a są to m.in. Konfrontacje Agaty, Jestem z Polski, czyli program, o którym już wspominałam, Małe Światy według Marzyny Rogalskiej, Europolki Studentki. Nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, ale widzę, że to jakiś następny program o osobach, które właśnie gdzieś tam opuszczają swój kraj, żeby coś tam przeżyć i jakoś sobie inaczej to tym życiem pokierować. Pojedynek na podróże, Ślub Last Minute, Zgłoś Remont, no i na pewno będą jeszcze inne produkcje, też widzą znane. Jedną z nich jest program emitowany w dni powszednie, program pod tytułem Co Słychać, czyli ta taka ich informacyjna produkcja, która już jakiś czas jest obecna, była taką nowością, wyrazem nowego podejścia, bo czegoś takiego TVN Style nie robił i jak widać to się sprawdza, więc stacja robić to będzie. No i będzie grać nieczysto ze sprawą Anny Nowak-Ibisz. Co jeszcze będą robić? Będziemy mówić dalej w kolejnych jesiennych miesiącach. A co robi stacja, o której już mówiliśmy, że się odpaliła, że są tam gwiazdy, że są tam wiadomości polskie, te najlepsze z Michałem Adamczykiem. No ogólnie to wymyślili sobie dużo rzeczy dobrze, ale stwierdzili, że mogą lepiej i postanowili, że zrobią takie niewielkie roszady w swojej ramówce.
1: Tak jest. Otóż Pasmo zmienił program informacyjno-publicystyczny magazyn W Polsce 24, prowadzony m.in. przez Aleksandrę Jakubowską. Zamiast o godzinie 20.30 jest teraz nadawany o godzinie 17.00, a wcześniej o tej porze pokazywano serwisy informacyjne. Natomiast o godzinie 20.25 w poniedziałek pojawił się program Debata po wiadomościach. No to jest program z udziałem polityków. Także takie kosmetyczne zmiany w Polsce.
0: No, nie wiem, jak będziecie teraz z tym żyć. Wiesz, dlaczego, Michale, akurat zasugerowałam, żebyś ty te informacje przygotował, bo musiałeś to zrobić jako naczelny fan Aleksandry Jakubowskiej.
1: Oczywiście, tak, tak.
0: Bo tak bardzo lubisz ją oglądać. Aha. Jej poglądy od lat niezmienne.
1: Nie, no niezmienne, no po prostu, no gdzieżby, tak. No. Ja się zatrzymałem, tak szczerze mówiąc, to na formacie storebki Jakubowskiej, jeżeli chodzi o oglądanie tej pani, ale to, potem to już no, jednak zupełnie, zupełnie odleciała w drugą stronę, jeżeli chodzi o moją orbitę. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o orbitę, to dobrze.
0: Ale to może jeszcze właśnie coś a propos tych prawicowych kanałów, bo jeszcze mieliśmy tutaj jedną taką wzmiankę, nie wiem, czy pamiętasz. No bo Telewizja Republika, prawda? Ta. Kto jest ich największym wrogiem? No ci, z Wiertniczej, prawda? No, szamani. Tak, ale szamani. Się okazuje, chociaż akurat to zdanie padało w TVP, tym dawnym, ale wiem,
1: ale to tam.
0: Ale, ale się okazuje, że jednak ci z Wiertniczej czasami robią coś, co Telewizja Republika postanawia naśladować. I tak się właśnie stało, bo mówiliśmy wam o tych zmianach, które TVN wprowadził w okresie letnim, kiedy to sport i pogoda zostały przerzucone przed fakty, i tak też teraz zrobiła Telewizja Republika, przerzucając serwis sportowy i pogodowy przed swój ten główny serwis dzisiaj, który prowadzi pani Danusia, tam wymieniając się z Edytą Lewandowską. Także no jednak coś czasami, no właśnie pewnie w Republice by powiedzieli, że nawet zepsuty zegar dwa razy na dobę pokazuje właściwą godzinę. No i tutaj chciałeś tak nawiązać do kwestii orbity, no to mów.
1: No to nawiązuję do kwestii orbity, bo rzecz dotyczyć będzie nadawcy no, wybitnie satelitarnego, czyli Kanal Plus, bo tu się troszeczkę pozmieniało u nich. Od dziś się zmieniło, bo właśnie dziś rano miałem to powiedzieć, zgodnie z tym, jak nagrywamy program, czyli w piątek, bo w piątek rano właśnie swoje nadawanie zakończył program Kanal Plus Family i to po 11 latach, słuchajcie.
0: Jeszcze bardziej przykre.
1: Tak. Ale spokojnie.
0: Życie
1: nie znosi próżni. Zamiast Kanal Plus Family mamy nowy program. Otóż ten kanał nazywa się Kanal Plus 360. Nowa stacja oferuje transmisję meczów, Ligi Mistrzów oraz produkcje dokumentalne i seriale. W ramówce Kanal Plus 360 na pierwsze dni nadawania znalazły się m.in. turnieje tenisowe z Tunezji i Australii. 17 września stacja pokaże mecz Ligi Mistrzów Bayern Monachium Dynamo Zagrzeb. 18 września pokaże z kolei spotkanie klub Brugge, Borussia Dortmund. Na 19 września i tu będzie zdecydowanie łatwiej, Atalanta Bergamo i Arsenal FC. Natomiast w ramówce obecne będą również transmisje spotkań PKO BP Ekstraklasy. Na przykład Piast Gliwice Puszcza Niepołomice to 15 września i spotkanie Stali Mielec z Motorem Lublin 22 września. Znaczną część ramówki Kanal Plus 360 stanowią produkcje dokumentalne i tu jest cała lista. Miasta Rytm, Złombol, W Rytmie Wolności, Polowanie na Hitlera, Rekruci, Polska z Góry, Sędziowie, Łowcy Tajemnic Bałtyku, Agnieszka Radwańska, Anatomia Zwycięstwa, Złota Dekada, Historia Lecha Poznań 1983-1993, Mały Szomania, Kochaj i Rzuć, Widzew, Razem Tworzymy Siłę, Jakubiak Rozgryza Polskę, Piłkarze na Podsłuchu, Czarna Domena, Cyberprzestępczość, Rekruci, Walka Płci czy Jeremy. Stacja oferuje także oryginalne seriale Kanal Plus, takie jak Kruk, Szepty Słychać po Zmroku oraz magazyn sportowy Champions Club. Kanal Plus 360 zajmuje pierwszą pozycję na liście dekoderów Kanal Plus i jest dostępny w tańszych pakietach niż inne stacje filmowe i sportowe nadawcy. Dzięki transmisjom sportowym i oryginalnym produkcjom Kanal Plus Polska liczy na zachęcenie abonentów do wyboru droższych pakietów, gdzie będzie sobie pewnie można jeszcze więcej tego typu powtórek oglądać. Nowa stacja zastąpiła również Kanal Plus Family w ofertach innych dostawców płatnej telewizji. Więc słuchajcie, takie zmiany, tak to wygląda. Ciekawe swoją drogą, czy oglądacie Kanal Plus 360 albo może na przykład oglądaliście Kanal Plus Family i jesteście smutni, że już ich nie ma.
0: No właśnie, wszelkie wasze emocje chętnie przyjmiemy, możecie się dzielić z nami tymi emocjami, my was nie wyśmiejemy, my rozumiemy to wszystko.
1: Oczywiście.
0: Tak, jak wam smutno, jak wam wesoło, bo Family zniknęło, bo 360 przyszło, to piszcie. Czy ten kanon, to w sumie nie rozumiem, o co z nim chodzi, bo z jednej strony te mecze, z drugiej te wszystkie dokumenty, które też pewnie są i w innych stacjach Canal Plusa, te seriale, które przecież już też Canal Plus pokazywał, aczkolwiek w ogóle mówiliśmy sobie ostatnio o tym, że Canal Plus chętnie się dzieli tymi swoimi produkcjami z TVP, to znaczy, że się chętnie podzielił jedną, czyli Królem, ale nie tylko, bo też w TVP jest emitowany serial Minuta Ciszy, nie wiem, czy pamiętacie, że taki istniał i o nim też mówiliśmy, a z kolei w tym paśmie poniedziałkowym i chyba też wtorkowym, jak się skończy z końcem sierpnia, przepraszam, września Król, to będzie tam wspominany przez ciebie serial Kruk Szepty Słychać po zmroku, także tutaj ta współpraca tak no mocno poszła, to już są nie najmłodsze produkcje, już Canal Plus je pokazał dużo razy i może je dalej pokazywać w tym swoim 360, ale widocznie wyszli z założenia, że nic się takiego nie wydarzy, jak już to udostępnią tym, którzy niekoniecznie właśnie tam chcą to opłacać i oglądają chociażby telewizję w telewizji naziemnej i mają dostęp do telewizji polskiej, tam sobie będą mogli to zobaczyć. Także to taka ciekawostka, może współpraca nie do końca spodziewana, ale tutaj rzeczywiście mamy jej sporo przejawów, więc może i kolejne seriale będą tam udostępniane właśnie w TVP, chociaż pewnie, no wiecie, nie tak od razu, prawda? No bo najpierw Canal Plus.
1: Najpierw swoje trzeba zarobić na własnych klientach, a dopiero potem można zarabiać na sublicencjach.
0: Oczywiście, że tak. Zastanawiacie się teraz, no fajny program ogólnie, tylko w nazwie ma 3 literki. RTV.
1: TV było.
0: Do tych dwóch, drugiej i trzeciej, było odniesień bez liku, TV. Ale gdzież tu R? Ano będzie na końcu, choć w wydaniu może nie najweselszym, zwłaszcza dla słuchaczy radiowej dwójki, którzy lubili tam słuchać niejakiego Pawła Siwka, bowiem tenże dziennikarz poinformował, że po 13 latach rozstaje się z Polskim Radiem. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to tylko krótko streszczę, że to jest między innymi były szef redakcji publicystyki radiowej dwójki. Stanowisko to przestał piastować w lutym po 4 latach, a na samej antenie prowadził m.in. poranek dwójki. No i najczęściej jak ci dziennikarze dzielą się informacjami jakimiś właśnie, że się rozstają z medium, w którym pracowali i chcą podziękować tej wspaniałej ekipie, z którą tworzyli to medium, no to gdzie to z reguły robią? No Facebook bywa Instagram.
1: X.
0: Tak. Ale żeby nam ktoś pisał na LinkedIn, to sobie nie przypominam, ale zrobił to właśnie pan Paweł Siwek, bo uznał pewnie, że to jest lepszy serwis. Może nie lubi człowiek Facebooka. A tak ładnie napisał, to nawet mogę przytoczyć, żeby tutaj było jasne, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego się rozstał, czy z żalem, czy to nagła decyzja, czy długo o tym myślał, no to powiem wam, co wiemy na ten temat, a to, co w zasadzie sam napisał, żebyście nie musieli wchodzić na LinkedIn. Długo to we mnie dojrzewało, ale w końcu nadszedł ten dzień. Po ponad 13 latach pracy wkrótce pożegnam się z dwójką i Polskim Radiem. To było spełnione marzenie. Mógł jeszcze dopisać, że chłopieńce, prawda? Skoro
1: no właśnie.
0: Mężczyzną.
1: To, tak.
0: Więcej, bo kiedy 8 marca 2011 roku przyszedłem na praktyki do radiowej jedynki, nie mogłem marzyć, że ta droga będzie tak długa i piękna. Spotkałem na niej wyjątkowych radiowców, artystów, mistrzów, których w innych okolicznościach bym nie poznał. Miałem od kogo się uczyć. Za ten ogrom wiedzy o radiu, o kulturze i o ludziach bardzo dziękuję. W swoim wpisie dodał, a co potem? Z niecierpliwością czekam na nowe, z niecierpliwością, ale też ekscytacją, odwagą, pomysłami i pasją. Jest o czym marzyć i co realizować. Kto wie, może jak kiedyś z radiem rzeczywistość prześcignie najśmielsze marzenia. No i tutaj wirtualnym medium to nie wystarczyło, że o, są marzenia, pomysły, coś tam i się skontaktowały z panem Pawłem i zapytały, dobra, konkrety, jakie są plany, co pan chce teraz robić? Natomiast pan Paweł nie dał się tutaj podejść i przyznał, że na razie za wcześnie, by informować właśnie o jakichś rzeczach, które się w jego głowie rodzą. Także na ten moment nie wiemy i to jest właśnie ta chwila, kiedy można wygłosić to sformułowanie, którym Michał często puentuje takie rzeczy, czyli pożyjemy i wiadomo co, zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne wydanie magazynu RTV, to tak jak powiedzieliśmy, tutaj nie ma co czekać, co zobaczymy, jak pożyjemy, w tym sensie, że jeżeli po drodze świat nie spłonie, zostanie, no to i my się na antenie pojawimy, no ale pożyjemy, zobaczymy w tym sensie, że się okaże, cóż to nasze wydanie numer 228 będzie zawierało. Naprawdę to jest imponujące, jakie ogromne liczby tutaj się już pojawiają, a wspominałam ostatnio przed wejściem na antenę Michałowi, jakież to wspomnienie mi się wyświetliło na Facebooku w tym tygodniu, dnia września 9, jeśli się nie mylę, jak dla tych, którzy nie używają Facebooka, no to ten portal nam pokazuje, co robiliśmy tego i tego dnia ileś lat temu, jeżeli tylko danego dnia coś wrzucaliśmy na Facebooka, właśnie w sekcji wspomnienia, no i ja tam wchodzę, a tam oznaczenie Michała, który oznaczył w poście mnie, informując, że rozpoczyna się pierwsze wydanie magazynu RTV, no i taka adnotacja, że to się wydarzyło 7 lat temu.
1: To także, już tyle lat.
0: Także wiecie, o co chodzi. Ale oni nie wiedzą, do czego my nawiązujemy z tym, to już tyle lat, bo już pewnie ludzie zapomnieli, że był taki program jak Lala Poland, a dobry był on.
1: Dobry
0: nawet
1: był.
0: Wygrał w jednym plebiscycie, bo na przez tych 7 lat robiliśmy taki plebiscyt na telewizyjne nowości, kto jest z nami przez tyle naszych wydań, no to pewnie pamięta, że coś takiego było. Aczkolwiek tyle naszych wydań, tyle tematów poruszanych w tych wszystkich programach, ale ta piosenka, którą tutaj teraz zagramy, jeszcze na antenie nie zabrzmiała, choć pojawiały się jakieś tam programy o czystości zapewne, już tam nie wszystko pamiętam, co omawialiśmy, ale no Nieczysta Gra, no to nie jest przecież pierwszy program tego typu, w którym coś będą czyścić. Przecież testy białej rękawiczki wykonywała Małgorzata Rozenek-Majdan, no i tutaj nie zaprosili do tego, żeby oceniała Nieczystą Grę, tylko właśnie Annę Nowak-Iwisz, bo Rozenek-Majdan jest zajęta tym, że jej syn Henio nie chce chodzić do drugiego przedszkola, więc widocznie nie miała czasu i tam ma swoją grę. No a grę nieczystą, no to tak jak powiedziałam, będzie miała dla nas i zawiadywać nią będzie Anna Nowak-Iwisz, ale osobą, która o tym, co to jest, jak jest nieczysto, jak się nie sprząta, osobą, która o tym brawurowo wykonała przed laty swoją piosenkę, była Stanisława Celińska. Tekst owej piosenki wyszedł spod pióra Jonasza Kofty, więc tak doskonale wiemy, że nie do końca o tym jest program Nieczysta Gra, ale czyż będzie lepsza okazja, żeby przypomnieć sobie tę interpretację? No może kiedyś jakaś stacja stworzy program Sprzątaczki i gwarantujemy wam, że wrócimy wtedy do tej piosenki.
1: Bo warto.
0: Bo warto, aczkolwiek skoro na razie się nie zanosi na Sprzątaczki, no to myślę, że rzeczywiście nie będzie lepszego momentu jak ten, żeby zagrać ten song Sprzątaczki i przekonać się, co to się dzieje, kiedy ludzie nie sprzątają, to najpierw się, myślę, pożegnamy z naszymi słuchaczami, a potem jeszcze się odniesiemy do piosenki. Nie pytajcie nas, czy my sprzątamy z jaką częstotliwością. Nie pójdziemy do Nieczystej Gry, bo raczej słabo by to wyszło, ale mamy nadzieję, że dobrze wyszło prowadzenie tego programu tym, którzy już robią to 7 lat. Są to Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
0: No a na koniec Stanisława Celińska powie nam, no i w programie również Anna Nowak-Iwisz pokaże nam, że jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Piotr Machacz. Dzisiaj znów z tematem rozrywkowym, ale myślę tematem, na który kilka osób czekało, ale też tematem, który wydaje mi się może zainteresować osoby, które normalnie nie interesują się grami, ale z drugiej strony są ciekawe tym, co się akurat w świecie gier dzieje. Bo dzisiaj porozmawiamy o grze, o której wspominaliśmy kilka razy podczas Tyflo Przeglądów, ale nie tylko, bo to jest gra, informacje o której dostępności zrobiły furorę nawet w takich standardowych mediach, jakichś portalach. które zajmują się tematyką związaną z grami. Gra, która już zaczęła nam się gdzieś odzywać, mimo to, że o to ją nie prosiłem i nawet pozmieniałem opcję tak, żeby rozmawiała z nami coraz jak najmniej, ale czasami będzie się nam odzywała więcej może niż byśmy tego chcieli, no ale niestety tak to już jest z współczesnymi grami. Mianowicie mówimy tutaj o grze wyścigowej Forza Motorsport. Forza Motorsport to jest seria, która na rynku istnieje już ponad 20 lat. Jeśli interesowały Was gry wideo albo jakkolwiek mieliście kontakt z komputerami czy konsolami, to może słyszeliście o innych seriach związanych z wyścigami, na przykład serii Need for Speed, co akurat były wyścigi uliczne, czy na przykład serii Gran Turismo, która jest popularna na konsolach Sony PlayStation. No, seria Forza Motorsport to poniekąd właśnie największy konkurent Gran Turismo, ale na konsolę konkurencyjną, a mianowicie konsolę Xbox oraz komputery PC. Zresztą ja właśnie będę na komputerze tą grę pokazywał. No właśnie, pierwsze wydanie tej gry miało miejsce w roku chyba 2005 albo 2004 na pierwszą konsolę Xbox, no i od tego czasu bardzo dużo pojawiło się części w tej głównej serii Forza Motorsport. Konkretnie pojawiło się ich 8. Pierwsze 7 właśnie były ponumerowane w ten sposób. Siódma edycja Forcy to był rok 2017, więc gra już pojawiła się kilka lat temu. Po czym firma postanowiła zrobić, przynajmniej pod względem marketingowym, taki reboot i zacząć od pierwszej części. Więc po części Forza Motorsport 7, kolejna część dostała nazwę po prostu Forza Motorsport, mimo to, że to jest kolejna część tej serii. I co nam ta gra oferuje? No to jest gra, która ma za zadanie jak najbardziej wiarygodne zasymulowanie tego, jak to jest ścigać się samochodami wyścigowymi, ale nie tylko, bo mamy tutaj też takie typowe samochody po prostu osobowe, pasażerskie. No jak to jest takimi samochodami się ścigać na prawdziwych, licencjonowanych torach wyścigowych. To są takie znane tory jak francuski Le Mans na przykład, niemiecki Nürburgring, amerykańskie tory na przykład na Indianapolis. Jeśli nawet może nie kojarzycie tych nazw, no to są tory takie, na których na przykład odbywały się różne wyścigi NASCAR, różne wyścigi Formuły 1, takie tory, po których na przykład Robert Kubica jeździł, czy Michael Schumacher, więc osoby, które nawet jeśli nie interesowaliście się samochodami i wyścigami, na pewno o nich słyszeliście. A jeśli chodzi o dostępne samochody,

Bo w od ostatnich kilku części Fordzy jej deweloperzy stopniowo dodawali różne funkcje dostępności, które pozwalały na łatwiejsze sterowanie samochodu do tego stopnia, wręcz nawet można powiedzieć, że w późniejszych edycjach no, ten samochód mógł sterować się sam. Nawet pojawiło się jakieś proste udźwiękowienie, natomiast to udźwiękowienie nie czytało wszystkich ekranów w grze, ale do najnowszej wersji postanowili znaleźć sposób, żeby stworzyć dostępność w tej grze tak, aby osoba całkowicie niewidoma była w stanie sama poprowadzić samochód bez tych funkcji, które za nas skręcają. Do pomocy, żeby to zrobić, zatrudnili pana Brandona Cole'a, którego możecie znać, bo to osoba, która między innymi dała nam inne dostępne gry, takie jak serię The Last of Us, to jest chyba najbardziej znana seria, nad którą on pracował. No i trzeba powiedzieć, że to im się udało, bo gra posiada cały wachlarz funkcji dostępności, w tym audiodeskrypcję, pełne udźwiękowienie i wachlarz dodatkowych sygnałów dźwiękowych, które informują nas o tym, gdzie jest samochód i w którą stronę musimy jechać. Natomiast przez to, że ta gra bardzo realistycznie odwzorowuje każdy element tego samochodu, jego wagę, jaki on posiada silnik, jego zwrotność, sterowność, po jakiej nawierzchni jedziemy, jakie mamy koła, no, jaka jest pogoda akurat w tym momencie, no to nauczenie się prowadzenia tego samochodu, jeśli jesteście przyzwyczajeni do gier audio, gier wyścigowych, takich jak na przykład Top Speed, może wam zająć trochę czasu. Ja w tym podcaście postaram się wytłumaczyć, jak to wszystko wygląda w jak najbardziej prosty sposób, natomiast mogę już w tym momencie powiedzieć, że to jest gra, której nauczenie się zajmie nam dużo czasu. I to, jak każdy samochód się zachowuje na różnych trasach tak naprawdę i z różnymi modyfikacjami, jakie możemy do tych samochodów wprowadzać, no trochę nam czasu to zajmie, natomiast kiedy już wyczujemy, jak te wszystkie samochody się prowadzą, no to naprawdę Forza może nam sprawić bardzo dużo frajdy. Ja w tym podcaście postaram się to wszystko właśnie wytłumaczyć, rozpoczynając od przejścia się po menu dostępności, wytłumaczenia właśnie tych wszystkich funkcji asystujących, trochę pokazanie wam podstawy, jak prowadzi się samochody w tej grze, a na koniec pokażę wam kilka wyścigów w różnych trybach, które oferuje gra, w taki sposób, żeby pokazać wam jak najszerszy wachlarz dostępnych samochodów. Więc zaczniemy sobie takich wolniejszych aut osobowych, żeby właśnie pokazać, jak się prowadzi te auta, jak się tego łatwo nauczyć, a skończymy prowadząc jakieś szybkie wyścigówki, które potrafią rozpędzić się nawet do 300 km na godzinę. A więc zapraszam was do nadchodzącej audycji. Zacznijmy od tego, skąd grę można pobrać i zakupić. Można to zrobić na kilka sposobów. Gra jest dostępna zarówno na konsole Xbox Series S oraz X, a także na komputery zarówno na platformie Steam oraz w sklepie Microsoft. I to nie jedyne sposoby poniekąd, dlatego że jeśli kupimy grę normalnie w ten sposób, no musimy za nią trochę zapłacić. Takie gry duże, masowe, no kosztują ponad 300 zł w tym momencie i podstawowa edycja tej gry tyle kosztuje. Mamy jeszcze do dyspozycji dwie rozszerzone edycje, które dają nam przepustkę VIP tak zwaną, która pozwoli nam zdobywać pieniądze w trybie kariery szybciej, a pieniądze znów pozwalają nam kupować oraz ulepszać samochody oraz tak zwaną przepustkę Carpass, która doda nam jeszcze dodatkowe 30 samochodów do samej gry. Grę możemy właśnie zakupić zarówno ze sklepu Steam lub ze sklepu Microsoft, jak kto woli. Natomiast to nie jedyny sposób, w jaki możemy w tą grę sobie pograć. Ponieważ gra została opublikowana przez studio Microsoft, jest też dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Ten abonament pozwala nam na granie w wiele gier na właśnie konsole Xbox oraz komputery PC, w ramach jednego abonamentu i to może być fajny sposób na sprawdzenie, czy ta gra nam w ogóle pasuje oraz może nam pozwolić na zagranie w nią, nawet jeśli nie mamy konsoli Xbox, a nasz komputer jest za słaby, bo gra ma dosyć duże wymagania sprzętowe. Jeśli chodzi o procesor, no to tutaj jest sugerowany przynajmniej procesor i5 8 generacji, 16 GB RAM-u, karta minimalnie graficzna GeForce 1050, czy 1050, jak to woli czytać, i około 120 GB wolnego

0: miejsca na dysku twardym. Ja mam komputer, który nie do końca spełnia te wymagania, bo mam dysk talerzowy, a nie dysk SSD, jak tutaj proponuje producent. Mam procesor mocny, bo Intel i7-6700, który no, ma w tym momencie ponad 9 lat, natomiast jest porównywalnie mocny do tych procesorów i5, o których mówi producent, oraz kartę graficzną Nvidia 960, więc tutaj też karta graficzna, która ma około 9 lat. No i przy starcie gry dostaję komunikat, że gra może mi się nie uruchomić, ponieważ mam za stary procesor i na tym ekranie mam dwa przyciski, kontynuuj oraz ignoruj. Natomiast kiedy nacisnę ignoruj, no gra ładuje się dosyć długo, ale wszystko jak najbardziej działa. Pozmniejszałem ustawienia graficzne na najniższe opcje i bez większego problemu wyciągam 30 klatek na sekundę. Pewnie gra nie wygląda najładniej, natomiast dla nas najważniejszy jest dźwięk, a brzmi fantastycznie. Zresztą właśnie będziecie w stanie to usłyszeć, no bo nagrywam ten podcast właśnie na tym komputerze, który te parametry posiada. Więc warto sobie tą grę ściągnąć właśnie w ramach tego abonamentu, jeśli go sobie wykupicie. On jest dostępny w tak naprawdę dwóch wariantach. Pierwszy wariant pozwala nam grać na jednej platformie, albo na Xboxie, albo na komputerze za 40 zł, ale mamy też wariant Ultimate za około 60 zł i ten wariant, oprócz tego, że pozwala nam grać na obu platformach, daje nam jeszcze dostęp do grania w chmurze. Grać w chmurze możemy z poziomu praktycznie jakiejkolwiek przeglądarki internetowej i właśnie z poziomu przeglądarki możemy sobie grać w Forze przez internet. Obraz po prostu jest do nas streamowany z internetu. Wszystkie funkcje dostępności w ten sposób też jak najbardziej działają. Natomiast wiadomo, wadą tego rozwiązania jest to, że no po pierwsze musimy mieć dosyć mocne połączenie z internetem, no i mamy opóźnienia. Da się z tymi opóźnieniami grać, natomiast wiadomo, zawsze lepiej się gra na fizycznym sprzęcie, ale znam wiele osób, które gra właśnie tylko w ten sposób i to też jest jak najbardziej dobre rozwiązanie, więc nawet jeśli nie macie na tyle mocnego sprzętu, a nawet może chcielibyście pograć na smartfonie z podłączonym padem do gier, jak tak najbardziej da się to w ten sposób zrobić. Naszą rozmowę warto zacząć od tego, co się stanie, kiedy otworzymy grę po raz pierwszy. Zanim ją w ogóle otworzymy, no to zależnie od tego, na jakiej platformie gramy, musimy sobie ustawić opcję, żeby gry do nas przemówiły. Jeśli gracie na konsoli Xbox, no to znajdzie się to w ustawieniach dostępności konsoli. Jeśli macie włączonego narratora, no to nie powinno być problemu, żeby odpowiednie opcje do tego znaleźć. Na komputerze w menu Start otwieramy tak zwany pasek Xbox Game Bar i tam przechodzimy do ustawień. Właśnie w tych ustawieniach znajdziemy sekcję dostępności i tutaj znów musimy przejść do odpowiedniej opcji, zaznaczyć pole wyboru, żeby gry do nas przemówiły. Natomiast jeśli chodzi o granie w chmurze, w usłudze Xbox Game Pass, no to tam również po prostu otwieramy nasz profil, przechodzimy do sekcji ustawień i tam odpowiednie pole wyboru też znajdziemy, żeby tego narratora włączyć. Kiedy już to zrobimy, możemy sobie tą grę uruchomić. Jeśli mamy za słaby sprzęt, no to wyświetli nam się takie okienko, o którym właśnie wspominałem, które może nas ostrzec, że no, może być różnie z kompatybilnością na naszym komputerze akurat, natomiast tam znajdziemy też przycisk ignoruj i bez większego problemu możemy go nacisnąć, no i próbować grę w ten sposób uruchomić. Przy pierwszym starcie, i to jest niestety coś, czego nie mogę pokazać, bo stan gry zapisuje się w chmurze, a nie da się tego stanu w żaden sposób usunąć, a szkoda, bo no to może być dosyć istotna kwestia, zostaniemy poproszeni o skonfigurowanie wszystkich funkcji dostępności. No to w tym miejscu właściwie będziemy mogli sobie włączyć narratora, to już będzie już wszystko dla nas udźwiękowione, ustawić prędkość, włączyć sobie kilka funkcji asystujących i tutaj zarówno mówię o rzeczach, o funkcjach, które pozwolą nam, żeby samochód w grze prowadził się sam oraz o asystach dla niewidomych, które nam będą odpowiednie dźwięki włączać. Jeśli gramy na komputerze, to też zostaniemy zapytani o opcje graficzne. No i tutaj też możemy sobie wykonać test i odpowiednio wszystkie ustawienia skonfigurować. No i na koniec możemy też przejść do pełnej sekcji ustawień, bo na początku będziemy mieli takie dwie uproszczone zakładki wyświetlone, ale możemy od razu też wejść do pełnego ekranu ustawień, gdzie tych zakładek jest 10. Ja zaraz zresztą do tych ustawień przejdę, żeby Wam wszystko omówić. Kiedy to wszystko zrobimy, no to na początku deweloperzy postanowili pochwalić się tym, jak ładnie ta gra wygląda. Zrobili to w taki sposób, że musimy pokonać kilka okrążeń, co są konkretnie dwa okrążenia na dwóch różnych torach, używając dwóch dosyć szybkich, mocnych samochodów wyścigowych. I to jest zrobione po to, żeby nam pokazać, jak ładnie po prostu ta gra wygląda. Jeśli nigdy nie graliśmy w Fordze, to na początku zadanie będzie utrudnione. Prawdopodobnie po prostu będziemy jechać wszędzie, tylko nie po torze. Poobijamy nasz samochód. Ja właśnie tak swoją przygodę zacząłem. I można to w ten sposób przejść. Tutaj można już próbować ten samochód prowadzić. To też ma jakiś swój element frajdy. Albo możemy sobie po prostu wejść do ustawień, albo przed tym, jak wejdziemy do tych opcji, przejść na tą zakładkę asysty i tam powłączać wszystkie opcje, jak leci. To spowoduje, że samochód będzie nam się prowadził dosłownie sam, że gra nam po prostu to przejdzie za nas, ale to może być warte do zrobienia, żeby właśnie spokojnie te dwa okrążenia pokonać. Kiedy to zrobimy, no to gra automatycznie rozpocznie nam pierwszą misję w trybie kariery. To jest dobry moment, w którym warto, zanim rozpoczniemy przygodę z tym trybem kariery, warto sobie z niego wyjść, bo już w tym momencie będziemy mogli się wycofać do menu głównego i tam najpierw spróbować sobie poćwiczyć samemu, bez innych samochodów na torze, w trybie jazdy dowolnej, no i wyczuć, jak się samochody w tej grze prowadzą i dopiero wtedy rozpocząć swoją przygodę z karierą. I właśnie my od tego zaczniemy, ale zanim to wszystko, no to rozejrzymy się po ustawieniach. Ja już sobie grę otworzyłem wcześniej, przez to, że ona na moim komputerze uruchamia się dosyć długo. Przy starcie będziemy informowani o tym, co się dzieje, będzie nam lecieć muzyczka, gra nam najpierw powie, że się loguje, sprawdza, czy są aktualizacje, pobiera najnowsze dane o naszym profilu, no i w końcu przejdziemy do ekranu tytułowego. Ekran tytułowy będzie miał dwa przyciski dla nas, będziemy mogli albo po prostu przejść do menu głównego, naciskając Enter lub przycisk A na padzie, lub przycisk X na padzie lub F na klawiaturze, żeby przejść do ustawień, w tym ustawień dostępności. Ja już ten ekran tytułowy przeszłem i ściszyłem na chwilę muzykę, żeby tutaj spokojnie wszystkie funkcje wytłumaczyć. No natomiast przez to jestem już w menu głównym. O menu głównym powiem więcej za chwilę, natomiast sobie zejdziemy do ekranu ustawień i na początek omówimy wszystkie dostępne funkcje.
1: Nowość, 1 z 8, wyścig, 2 z 8, samochody, 3 z 8.
0: Mam podłączony kontroler w tym momencie. Gorąco polecam grać w Fordze na kontrolerze, a nie na klawiaturze. Dlatego, że mamy kilka rzeczy, które warto wykonywać dosyć precyzyjnie, no to są właśnie zakręty, ale nie tylko, bo również gaz i hamulec, który mamy pod spustami na kontrolerze i mamy też informacje, które kontroler nam może dawać w postaci wibracji, no to są rzeczy, których po prostu na klawiaturze nie mamy, a bardzo nam mogą rozgrywkę ułatwić.
1: Samo, kierowca, media, sklep, ustawienia, 7 z 8.
0: Przechodzimy sobie do ustawień.
1: Ustawienia, asysty, 1 z 12, asysty kierowania, wstępne konfiguracje, globalny asyst, 1 z 13, niestandardowe, 7 z 7, automatycznie dostosowuje poniższe ułatwienia kierowania, by zapewnić Ci doświadczenie gry odpowiadające preferowanemu poziomowi trudności. Lewy bumper poprzednia grupa, prawy bumper nasta znak towarowy PNA grupa, przycisk Y przywraca domy LNI, przycisk B zamknij.
0: No i jak słyszeliście, mamy tutaj 12 zakładek, to już gra nam też powiedziała, jakie przyciski służą do czego, czyli bumpery to są te przyciski nad spustami, pozwalają nam przełączać się pomiędzy tymi zakładkami. No mamy tutaj w niektórych sytuacjach troszeczkę dziwnie czytane znaki polskie, natomiast na szczęście w większości przypadków one są czytane prawidłowo i trafiamy najpierw na pierwszą zakładkę, czyli asysty. Asysty to są funkcje, które pomagają nam z prowadzeniem samochodu w różny sposób. Mamy tutaj kilka presetów. Ja w tym momencie mam ustawiony preset niestandardowy, bo tutaj różne rzeczy zmieniałem. Tutaj mamy też kilka takich predefiniowanych konfiguracji tych ustawień.
1: Minimalne asysty 6, lekkie asysty 5, zrównoważone asysty 4 z 6, umiarkowane asysty 3 z 6.
0: Jak widać, też ta opcja niestandardowa nam właśnie zniknęła, dlatego że po prostu przełączyłem się.
1: Ciężkie asysty 2 z 6.
0: Na
1: maksymalny poziom asyst 1 z 6.
0: Na wszystkie funkcje. Ja na ten moment włączę sobie tryb maksymalnych asyst, dlatego że będę chciał Wam pokazać, jak będzie się zachowywała gra. Chociaż nie, to zrobimy na końcu, więc sobie wrócimy
1: maksymalny poziom asyst.
0: Na maksymalny poziom i sobie wszystkie funkcje stopniowo będziemy ustawiać.
1: Sugerowana linia 2 z 13, pełna 1 z 3.
0: Linia prowadząca. To jest kwestia wizualna.
1: Lewy nawias kwadratowy, poprzednia grupa. Prawy nawias kwadratowy, nasta, znak towarowy, PNA grupa. R przy wradomia, LNI, escape, zamknij.
0: No niestety gra nam będzie tutaj dosyć dużo mówić, bo każda opcja jest opatrzona dosyć szczegółowym opisem. Jeśli chodzi o tą pierwszą opcję dotyczącą linii prowadzącej, to jest stricte kwestia wizualna. Natomiast my też z tej linii będziemy korzystać, ale ona będzie nam przedstawiona dźwiękiem. Ale też, jak tutaj widać, osoby widzące też są prowadzone. Jak najlepiej każdy zakręt podczas gry brać i właśnie używają tej linii i te opcje decydują, czy ta linia ma być w ogóle widoczna.
1: Kamowanie 3 z 13, pełne wspomaganie 1 z 4. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Pełne wspomaganie. Podczas zbliżania się do zakrętu system automatycznie hamuje tak, aby pokonać zakręt. Co więcej, system hamuje również w pewnych okolicznościach, aby uniknąć wjechania w tył innego samochodu. Uwaga, może to utrudnić wyprzedzanie innych samochodów. Częściowe wspomaganie. Podczas zbliżania się do zakrętu system automatycznie hamuje tak, aby pokonać zakręt. ABSWL. System stosuje hamowanie pulsacyjne, aby uniknąć zablokowania się kół. ABSWL. Pełna kontrola kierowcy nad siłą hamowania. Jeśli hamowanie będzie zbyt mocne, koła się zablokują. Pełne opanowanie techniki hamowania umożliwia szybszą jazdę. Lewy bumper, poprzednia grupa, prawy bumper, nasta, znak towarowy, PNA grupa, przycisk Y przy wradomia, LNI, przycisk B, zamknij.
0: Czy gra ma za nas hamować? Jeśli mamy tą opcję ustawioną na pełnym, no to gra właściwie będzie obsługiwać hamulec całkowicie za nas. W opcji częściowej będzie nam po prostu hamować, jeśli będziemy zbliżać się do zakrętu. Kiedy nauczymy się dobrze grać, to warto sobie tą opcję ustawić albo na, najczęściej najlepiej ją ustawić na tryb ABS włączony. To spowoduje, że nad hamowaniem i nad siłą hamowania generalnie decydujemy my. Natomiast jeśli my byśmy hamowali za mocno, powodując, że koła nam się zablokowały, a to za tym idzie, byśmy wpadali w poślizg, no to tak jak w prawdziwych samochodach włączy nam się system ABS, który na chwilę będzie te hamulce puszczał, tak abyśmy po prostu hamowali jak najwydajniej. I to jest generalnie opcja, której najczęściej warto będzie dla nas używać, no chyba, że będziecie chcieli uczyć się na przykład driftować i tego wykonywać tego typu rzeczy. No to wtedy warto sobie to ustawić inaczej.
1: Gaz 4 z 13, bez asysty, 2 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Wspomaganie. Gdy nie trzeba zwalniać przed zakrętem, system automatycznie przyspiesza, dzięki czemu nie trzeba stale naciskać na gaz, co zmniej z asystą, 1 z 2.
0: Analogicznie, czy gra ma za nas dodawać gazu i hamować? Albo może to robić...
1: Bez asysty, 2 z 2.
0: Albo nie. Ustawimy sobie opcję bez asysty.
1: Sterowanie, 5 z 13, pełna asysta, 1 z 4. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Pełna asysta. Kierowanie z pełną asystą w znaczny sposób pomaga prowadzić samochód, ułatwiając pozostawanie blisko sugerowanej linii. Należy pamiętać, że nie daje to żadnego efektu w przypadku korzystania z urządzenia wejściowego ze sprzężeniem zwrotnym. Częściowa asysta. Kierowanie z częściową asystą w pewnym stopniu pomaga prowadzić samochód, lecz jedynie wtedy, gdy jest to konieczne. Należy pamiętać, że nie daje to żadnego efektu w przypadku korzystania z urządzenia wejściowego ze sprzężeniem zwrotnym. Normalny. W trybie normalnym kierowca ma pełną kontrolę nad kierowaniem, ale niektóre elementy fizyki są złagodzone, aby ułatwić prowadzenie. Symulacja. Tryb symulacji nie łagodzi fizyki ani nie pomaga w kierowaniu, zapewniając bardziej realistyczne wrażenia i znacznie przyspieszając przeciwskręt. Uwaga, granie w tym trybie przy pomocy kontrolera jest trudniejsze i zalecane dla zaawansowanych kierowców.
0: Czyli po polsku, jeśli mamy tą opcję ustawioną na pełną asystę, gra będzie skręcać całkowicie za nas i to może być dobry sposób, jeśli zaczynamy. Chcemy najpierw po prostu, nie wiem, nauczyć się gazować albo zobaczyć, jak najlepiej brać zakręty, no to zostawiamy tą opcję na pełną asystę. Jeśli równocześnie powłączamy sobie wszystkie inne opcje, takie jak właśnie gaz i hamowanie, no to samochód dosłownie będzie prowadził się za nas. To może być jakimś sposobem na przechodzenie trybu kariery, jeśli na przykład byśmy chcieli coś odblokować albo nie mamy czasu. Albo tak jak wspominałem na początku, przejść te pierwsze dwa okrążenia demonstracyjne przy pierwszym uruchomieniu gry. Natomiast opcje pozostałe.
1: Częściowa asysta, 2 z 4.
0: Częściowa asysta jest, myślę, bardzo fajną opcją, kiedy dopiero zaczynamy. Ja też zresztą najczęściej jeżdżę właśnie w tym trybie. Tutaj generalnie skręcamy my. Natomiast gra nam będzie pomagać w sytuacji, kiedy byśmy na przykład skręcali za mocno. Mamy jakiś lekki zakręt, ale mamy na tyle miejsca na to, że przesuwamy drążek na przykład w pełni w lewo lub w prawo, żeby wejść zakręt. Jest duże prawdopodobieństwo, że na początku będziemy skręcać za mocno, a co za tym idzie, możemy po prostu nawet obrócić samochód o 180 stopni. I to jest generalnie to, w czym nam gra w tym trybie częściowej asysty będzie pomagała. Jeśli byśmy skręcali za mocno, no to ona nasze zakręty załagodzi, ale to jest generalnie jedyne, co ta opcja robi. Jeśli nie będziemy skręcać, no to gra nam nie pomoże i po prostu zjedziemy z toru i wpadniemy w jakąś kolizję albo po prostu zakopiemy się w jakimś wirze czy co akurat by tam było na torze. Czyli tutaj pomaga nam, gdybyśmy skręcali za mocno, ale jeśli chodzi o branie odpowiednio zakrętów z odpowiednią prędkością, no to nad tym wszystkim decydujemy cały czas my. Tryb normalnej symulacji. W trybie normalnym gra nam już nie pomaga, natomiast gdzieś delikatnie złagodza to, jak nasz drążek na kontrolerze wpływa na koła, a w trybie symulacji żadnych opcji nie ma. Tutaj była jakaś mowa o funkcji, o urządzeniach ze sprzężeniem zwrotnym. Tu chodzi o kierownicę, więc tutaj jeśli byście chcieli sobie pograć w Fordze z kierownicą, no to automatycznie te wszystkie funkcje asystujące są wyłączone, dlatego że kierownica ma swoje efekty, gdzie ona może nam sama delikatnie gdzieś wibrować, obracać się, żeby pokazać nam, jak się zachowują prawdziwe samochody. Z kierownicą, z tego co wiem, gra się zdecydowanie inaczej. To jest przeżycie. Zdecydowanie tak się gra trudniej, zwłaszcza osobom niewidomym. Natomiast da się jak najbardziej grać z kierownicą, jeśli jesteśmy osobą niewidomą. Znam osoby, które tak robią, no ale jeśli na to się zdecydujemy, no to warto właśnie mieć na uwadze, że wtedy nie mamy żadnych funkcji asystujących i po prostu no, musimy potrafić w miarę dobrze samochody w tej grze prowadzić.
1: Zezwalaj na sterowanie ręczne przy zjeździe do boksu. 6 z 13, wył 3 z 3. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Podczas korzystania z pełni lub częściowo wspomaganego kierowania, zmniejsz siłę wspomagania kierowania w pobliżu zjazdu do boksu. WL. Umożliwia poprowadzenie samochodu bezpośrednio do boksu nawet podczas korzystania ze wspomagania kierowania. Automatycznie. Opcje te można aktywować tylko w zawodach z obowiązkowymi zjazdami do boksu lub włączoną opcją zużycie paliwa i opon. WYL. Aby przezwyciężyć wspomaganie kierowania podczas zjazdu do boksu, konieczne będzie użycie przycisku asysta zjazdu do boksu.
0: Jeśli jesteśmy osobami niewidomymi, no to warto tą opcję zostawić na wyłączony, no bo do boksu generalnie właśnie będziemy zjeżdżać naciskając odpowiedni przycisk, jeśli chcemy do boksu zjechać, no i wtedy, kiedy będziemy w odpowiednim miejscu na torze, no to po prostu gra nam automatycznie do tego boksu zjedzie. Jak ktoś grał w grę Rail Racer, gdzie mieliśmy pit stopy, to tam działało bardzo analogicznie, naciskaliśmy przycisk, kiedy chcieliśmy wziąć pit stop, no i gra nam po prostu automatycznie do tego pit stopu wjeżdżała.
1: Kontrola trakcji 7 z 13, WL 1 z 3. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. WL. System kontroli trakcji próbuje zapobiec utracie przyczepności kół poprzez korygujące hamowanie i redukowanie mocy w momencie wykrycia nadmiernego buksowania koła. Sport. Ten tryb pozwala na odrobinę więcej poślizgu przed zastosowaniem hamowania korygującego. WYL. Wyłącz system kontroli trakcji.
0: Kontrola trakcji, to tutaj mamy do czynienia z kolejnymi elementami fizyki w tej grze, no bo samochody mają dosyć silne silniki, które obracają nam koła. Jeśli mamy samochód sportowy z bardzo silnym silnikiem, zwłaszcza jeśli na torze jest ślisko, na przykład pada deszcz, a my powiedzmy stoimy w miejscu i za szybko dodamy za dużo gazu, no to może być taka sytuacja, że zamiast przyspieszać, no to po prostu koła nam będą, jak tutaj to gra napisała, boksować. Czyli po prostu będą się obracać w miejscu, będą piszczeć, ale tak naprawdę nasz samochód nie będzie przyspieszał, a będzie wpadał w poślizg. Na pewno wiele razy słyszeliście to, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy na przykład był jakiś śnieg, akurat w tej grze nie ma śniegu, ale słyszeliście, jak czasami samochód gdzieś próbuje jechać, kierowca daje gazu, ale wtedy słychać, że opony piszczą, coś tam zgrzyta, ale zanim ten samochód faktycznie zacznie jechać, to mija kilka sekund. Kontrola trakcji po prostu zmniejsza nam siłę mocy silnika, jeśli tak do takiej sytuacji dochodzi. I to sobie warto zostawić włączone, ewentualnie ustawić na trybie sport, jeśli już znamy swój samochód i generalnie gdzieś wiemy, czego się spodziewać w przypadku kontroli trakcji i umiemy umiejętnie mocą naszego silnika, ilością gazu, które dodajemy, sterować. Tutaj kolejny powód, dla którego warto grać na kontrolerze, a nie na klawiaturze.
1: Kontrola stabilności 8 z 13, WL 1 z 3. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. WL. System zarządzania stabilnością stara się zapobiec poślizgowi samochodu w trudnych warunkach pokonywania zakrętów. Początek nadsterowności powoduje, że system zarządzania stabilnością nakłada siłę hamowania do poszczególnych kół. Sport. Ten tryb pozwala na nieco większy poślizg przed zastosowaniem hamowania korygującego do poszczególnych kół. WYL. Wyłącz całą kontrolę stabilności.
0: I tutaj podobna sytuacja, natomiast w tym przypadku podczas brania zakrętu. No bo tutaj znów, jeśli byśmy wzięli jakiś zakręt za ostro z jakiegoś powodu i wpadli w poślizg, no tutaj gra nam może automatycznie pomóc umiejętnie włączyć hamulce dla poszczególnych kół, żeby to zrobić. Warto sobie tą opcję zostawić włączoną, zwłaszcza kiedy zaczynamy.
1: Zmiana biegów 9 z 13, automatyczna 1 z 3. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według...
0: No właśnie, czy chcemy grać z automatyczną lub ręczną skrzynią biegów? Jeśli chodzi o skrzynię ręczną, no to mamy nawet dwa tryby.
1: Manualna, 2/3.
0: Skrzynia manualna, gdzie po prostu mamy odpowiednie przyciski, żeby bieg zwiększyć i zmniejszyć.
1: Ręczna ze sprzęgłem, 3/3.
0: I manualna ze sprzęgłem, która działa podobnie, ale oprócz tego, że musimy zmieniać biegi, to mamy jeszcze jeden przycisk, który musimy nacisnąć, no, który po prostu służy jak sprzęgło. Jeśli chodzi o to, jaką skrzynię zastosować, w skrzynie ręcznej łatwiej nam odpowiednio sterować prędkością, natomiast jeśli zaczynamy grę, no to można spokojnie też grać ze skrzynią automatyczną. Natomiast na potrzeby podcastu ja będę tutaj stosować też skrzynię ręczną, żeby wam parę rzeczy pokazać.
1: Automat. Dodatkowe asysty. Asysta z jazdu do boksu. Resetowanie na tor. 10/13. Kontekstowe. 1/2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście. Kontekstowe. 1/2.
0: Tutaj chodzi o to, że przycisk, który pozwala nam wjechać do boksu oraz może nas postawić z powrotem na tor, przynajmniej w grze jednoosobowej w trybie kariery, to jest jeden przycisk. I możemy zdecydować, czy jego funkcja powinna zmieniać się po prostu automatycznie na podstawie kontekstu. Jeśli gra widzi, że spadliśmy z toru i naciskamy ten przycisk, no to wie, żeby nas wrzucić z powrotem na tor. W przeciwnym wypadku jedziemy do boksu lub...
1: Zależne od czasu działania, 2/2.
0: Zależne od czasu działania, gdzie do resetu ten przycisk musimy przytrzymać, a jego krótkie naciśnięcie zawsze przełącza, czy chcemy zjechać do boksu, czy nie.
1: Czas przytrzymania przycisku 11/13.5. Ustaw, jak długo musi być przytrzymany przycisk wrażliwy na czas, aby system uznał go za przytrzymany.
0: No i czyli tutaj związane z tą opcją, którą mieliśmy powyżej.
1: Ograniczenia toru 12/13. 1/3. Wybierz, kiedy mają być wyświetlane limity toru.
0: I podobnie jak mamy wizualnie wyświetloną
1: wstążki określane według stylu. 1/3.
0: Linię prowadzącą, jak najlepiej brać zakręty, podobnie mogą być wyświetlane granice toru. To jest kolejna rzecz stricte wizualna, o której my jesteśmy informowani dźwiękami.
1: Styl ograniczeń toru 13/13.
0: No i 2/2. Też opcja z tym związana. To jest pierwsza zakładka, zakładka asyst, a teraz przejdziemy na drugą, związaną stricte z asystami związanymi z dostępnością oraz z funkcjami dla osób niewidomych.
1: Dostępność 2/12, wizualne, zwiększony kontrast interfejsu użytkownika 1/74, 1/2, zapewnia wysoki kontrast interfejsu użytkownika, dodając ciemniejsze tło do tekstu przycisków i zmniejszając widoczność obrazów tła w menu. Lewy bumper, poprzednia grupa.
0: Tak, tutaj mamy 70 opcji, bardzo dużo, natomiast wiele rzeczy jest powielane i my skupimy się na najważniejszych. Pierwsze opcje są związane z tym, jak gra wygląda. Tutaj mamy właśnie rzeczy takie jak kontrast, kolor, filtry kolorów, rozmiar czcionek, tego typu rzeczy. Ja po prostu się po tych opcjach przejdę, nie będę ich umawiał szczegółowo.
1: Rozmiar tekstu w menu 2/74, domyśl tryb dla daltonistów interfejsu użytkownika 3/74, 1/4.
0: Tutaj mamy kilka trybów.
1: Filtr obrazów otoczenia dla daltonistów 4/74, 1/4. Ruchome tła 5/74, tryb kontrastu interfejsu 6/74, 1. Skalowanie tekstu interfejsu 7. Napisy 8/74, 2/2. Wyświetl napisy na ekranie. Napisy pojawiają się za każdym razem, gdy odtwarzana jest mowa. Lewy bumper, poprzednia grupa.
0: Tutaj możemy sobie włączyć lub wyłączyć napisy. No opcja generalnie bardziej pomocna dla osób niesłyszących, natomiast dla nas też może mieć znaczenie, dlatego że no, jeśli sam interfejs gry, jak słyszycie, jest spolszczony, jak najbardziej mamy polską syntezę. Natomiast linie czytane przez lektorów to są rzeczy typu informacje przed wyścigami na przykład podawane. Niektóre samouczki nie są niestety spolszczone. Nie jest również spolszczona audiodeskrypcja, mimo to, że jest czytana przez angielską syntezę neuronową Microsoftu, natomiast no niestety audiodeskrypcji nie ma. Chociaż, co ciekawe, jeśli mamy te napisy włączone i skorzystamy z mechanizmów OCR, no to te mechanizmy nam tą audiodeskrypcję jak najbardziej przeczytają. Ja tego nie jestem w stanie pokazać, bo mi coś ten OCR, przynajmniej z czytnikiem NVDA, nie chce jakoś działać dobrze, ale znam osoby, którym to działało i też kiedy robiłem zrzuty ekranu i przepuszczałem je przez lepszego OCR-a, to faktycznie tą audiodeskrypcję widziałem. Natomiast też audiodeskrypcja będzie nam zinformowała o takich informacjach bardziej związanych ze scenografią przed wyścigami, a w trakcie wyścigu na szczęście to, że rzeczy nie są przetłumaczone, nie stanowi jakiegoś bardzo dużego problemu.
1: Wielkość napisów 9, przezroczystość tła. Narrator treści ekranowych 11/74, 2/2, włącza lub wyłącza funkcję narracji treści ekranowych. Lewy bumper, poprzednia grupa, prawy bumper, nasta znak.
0: Czyli tutaj możemy wyłączyć całe czytnik ekranu w grze. No myślę, że tego nie będziemy robić, ale zobaczcie, co my z tym czytnikiem ekranu możemy zrobić.
1: Głos narracji ekranowej, 12 z 74, Microsoft Adam, 2 z 2.
0: To możemy wybrać głosy, dla polskiego mamy 2.
2: Microsoft Paulina, 1 z 2.
0: Paulina lub Adama.
1: Microsoft Adam, głośność narracji ekranowej, 13 z 74, 90, dostosuj głośność.
0: Możemy sobie ustawić głośność, na pełnej głośności no nawet mamy lekki przester.
1: 100. Szybkość narracji ekranowej.
0: Dlatego ja go sobie troszeczkę tutaj 95. zmniejszyłem.
1: 91. Szybkość narracji ekranowej. 14 z 74, 49. Dostosuj szybkość.
0: No tutaj mamy szybkość. Też można całkiem dużo tego narratora przyspieszyć. Ja go tutaj zwolniłem na potrzeby. Na potrzeby podcastu. Niechcący przeskoczyłem zakładkę.
1: Szybkość narracji ekranu, wysokość dźwięku narracji ekranowej, 15 z 74, 18, dostosuj wysokość narracji treści ekranowych.
0: Możemy dostosować wysokość głosu.
1: Odczytuj typ kontroli, 16 z 74, wył, 1 z 2, ustaw, czy typ wybranego elementu interfejsu, na przykład przycisk, suwak lub selektor wartości, ma być odczytywany, czy nie. Lewy bumper poprzednio.
0: No właśnie, czyli czy narrator ma nam mówić, że coś jest przyciskiem, polem edycji, suwakiem i tak dalej, gdybym to sobie włączył.
1: Wysokość dźwięku narracji ekranowej, 15 z 74, suwak, 18, dostosuj wysokość narracji. Odczytuj typ kontroli, 16 z 74, wybór wartości, WL, 2 z 2,
0: ustaw. No właśnie, po prostu mamy informację, czy coś jest przyciskiem, suwakiem i tak dalej.
1: Odczytuj pozycję na liście, 17 z 74, pozycja i liczba, 3 z 3. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Nie. Nie czytaj liczb wskazujących pozycję na listach lub rozmiary list. Tylko pozycja. Po odczytaniu nazwy elementu z listy czytaj jego pozycję na liście. Dotyczy to nawigacji grupowej, nawigacji po elementach i aktualnie wybranych elementów z elementów sterowania selektora wartości. Pozycja i liczba. Przy odczytywaniu pozycji elementu czytaj również łączną liczbę elementów, na przykład 3 z 7.
0: Czyli, no właśnie, to są informacje związane z pozycją. Jeśli to mam wyłączone...
1: Odczytuj typ kontroli, wył, ustaw, czy typ wybranego, odczytuj pozycję
0: na liście. No to pozycji nie mamy.
1: Użyj tylko pozycja 2.
0: Jeśli mam ustawione tylko pozycja, to mam podawany numer elementu na liście.
1: Odczytuj typ kontroli, 16, wył, 1, odczytuj pozycję na liście, 17, tylko.
0: Ale nie ile elementów na tej liście jest.
1: Pozycja i liczba, 3 z 3.
0: No, na policji liczba, pozycji i liczbie, no to już mam właśnie takie informacje, 1 z 2 i tak dalej. Czyli no rzeczy, które możemy kojarzyć z czytników ekranu na komputerach czy na smartfonach.
1: Odczytuj wybraną grupę, 18 z 74, nigdy, 1 z 3. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Nigdy. Nigdy nie czytaj słowa, grupa, przed nazwą wybranej grupy. Zależnie od potrzeb. Czytaj słowo, grupa, tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby oddzielić nazwę grupy od innego tekstu, na przykład aby oddzielić tytuł strony od pierwszej wybranej grupy na tej stronie, na przykład ustawienia, grupa, dostępność. Zawsze. Zawsze czytaj słowo, grupa, przed nazwą wybranej grupy.
0: No właśnie, czyli to jest generalnie tylko związane z tym, czy słowo grupa ma być wypowiadane i kiedy. Może być nigdy nie wypowiadane, jak sobie to tak akurat ustawiłem. Może być wypowiadane tylko kiedy jest to potrzebne, to znaczy kiedy ekran się otwiera po raz pierwszy, czyli tak jak tutaj był podany przykład ustawienia, grupa dostępność, no bo otworzyła nam się akurat grupa dostępności, ale później gdybyśmy przechodzili między grupami, to już to słowo grupa nie byłoby powtarzane, a jeśli mam to ustawione na zawsze, no to zawsze będziemy słyszeli, że coś jest grupą.
1: Odczytuj wybraną opcją, 19 z 74, nigdy, 1 z 3. Użyj poziomych ruchów prawie.
0: I tutaj podobna sytuacja, natomiast związana z tym, czy czytnik ekranu ma nam mówić, że coś jest wybraną opcją. O co chodzi? No jeśli ja sobie teraz to ustawię na zawsze.
1: Zawsze, 3 z 3.
0: I wrócę się na tą opcję.
1: Opcja, odczytuj wybraną opcją. Opcja 19 z 74, zawsze, 3 z 3. Użyj poziomych ruchów prawego drążka.
0: No to 1 z 3. Słyszymy słowo opcja przed każdą opcją. Wydaje mi się, że to jest
1: zależnie od potrzeb. Nigdy.
0: Bardzo dosyć irytujące. Fajnie, że to można wyłączyć. W niektórych grach od Microsoftu tego się nie dało zrobić, co ciekawe, więc fajnie, że tutaj coś takiego zostało dodane.
1: Odczytuj wybraną wartość. 20 z 74. Nigdy. 1 z 3.
0: I to jest też właśnie związane z tym, czy ma być właśnie takie słowo powiedziane.
1: Wartość. Odczytuj wybraną wartość. 20 z 74. Wartość. Zawsze. Wartość 3 z 3. Użyj poziomych
0: właśnie, czyli przed przeczytaniem nazwy etykiety danej opcji po prostu mamy informację wartość, że wybrana wartość jest taka, a jeśli to wyłączymy, no to po prostu mamy czytane, co zostało wybrane.
1: Odczytuj podpowiedzi przycisków 21 z 74, tylko gdy dojdzie do zmiany 3 z 3. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Podczas poruszania się po menu narrator treści ekranowych odczytuje podpowiedzi przycisków, które opisują, jakie opcje sterowania są dostępne w danym momencie. tylko gdy dojdzie do...
0: Tutaj chodzi o podpowiedzi, które może mieliście okazję usłyszeć kilka razy. To są podpowiedzi, co robią inne przyciski na klawiaturze czy kontrolerze. To były informacje typu prawy, lewy bumper, następna poprzednia zakładka, przycisk A potwierdź, przycisk B wróć i tak dalej. Domyślnie to jest ustawione na zawsze, więc za każdym razem, jeśli chodzimy po menu, to te informacje są powtarzane.
1: Po zmianie lub stanie bezczynności. 2 z 3.
0: W tym trybie one będą czytane tylko jeśli się zmienią, bo na przykład jakaś opcja spowoduje, że jakaś opcja nam się zmieni, lub gdybyśmy nic nie robili przez kilkanaście sekund, lub
1: tylko gdy dojdzie do zmiany. 3 z 3.
0: Możemy ustawić tylko gdy dojdzie do zmiany i wtedy te informacje zostaną przeczytane tylko wtedy, kiedy się zmienią. Ja sobie to właśnie ustawiłem na tą trzecią opcję po części, bo no dosyć dużo w tym podcaście się zatrzymujemy i ja wam różne rzeczy opisuję i dlatego gdyby to nam czytało co kilkanaście sekund wszystkie przyciski jeszcze raz, no to byłoby dosyć irytujące, zwłaszcza, że jak wspominałem, nie mamy przycisku, żeby tą mowę wyciszyć.
1: Opóźnienie odczytu podpowiedzi przycisków 22 z 74.0. Długość opóźnienia między narracją innych informacji a czytaniem podpowiedzi przycisków.
0: No właśnie, ile sekund musi upłynąć, zanim narrator nam zacznie te informacje czytać?
1: Odczytaj pozycję w wyścigu na koniec okrążenia 23 z 74 WL 4 z 4. Poinformuj o swojej pozycji na końcu każdego okrążenia.
0: No właśnie, czy narrator ma nam mówić, które miejsce zajmujemy w wyścigu, kiedy zakończy się okrążenie? Mamy tutaj kilka opcji.
1: Był 1 z 4.
0: Nie, może nam tego nie czytać.
1: Tylko tryb gry jednoosobowej, 2 z 4.
0: Tylko w, no właśnie, w grze jednoosobowej.
1: Tylko tryb wielosobowy, 3 z 4.
0: Tylko jeśli gramy przez internet ze znajomymi.
1: WL 4
0: z 4. Lub zawsze.
1: Odczytaj pozycję w wyścigu 24 z 74 WL 4 z 4.
0: I analogicznie w sytuacji, kiedy nasza pozycja w czasie wyścigu się zmieni, bo wyprzedzimy kogoś albo ktoś wyprzedził nas.
1: Opóźnienie pozycji w wyścigu 25 z 74 1,0. Ile czasu upłynie od ostatniej zmiany pozycji w wyścigu, zanim zostanie ona odczytana?
0: Oraz ile czasu musi minąć, zanim nam ten narrator tą informację przeczyta. Więc powiedzmy, jedziemy do przodu, mamy dwa samochody przed sobą. Gdybyśmy zaczęli wyprzedzać się samochody, albo ktoś by wyprzedził nas i byśmy zmienili kilka pozycji, no to to spowoduje, że narrator po prostu jeszcze odczeka sekundę albo dwie, ile tam sobie ustawimy, zanim nam tą pozycję odczyta, żeby nam co chwilę tej informacji nie podawać.
1: Odczytaj pozycję kierowców przed za tobą. 26 z 74, tylko tryb wielosobowy, 3 z 4. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Uwaga, aktywacja tej funkcji znacznie zwiększa ilość narracji podczas wyścigu. Rozważ wyłączenie części kanału aktywności w wyścigu lub nawigacji skrętu i zwiększ prędkość narracji. Po zmianie pozycji w wyścigu, następnym razem, gdy nie będzie wypowiedzi głosowych, podaj imiona i nazwiska kierowców jadących przed tobą lub za tobą w wyścigu.
0: A znów ta opcja poinformuje nas wtedy, kiedy byśmy zbliżali się do jakiegoś kierowcy, albo jakiś kierowca zbliżał się za nami i zaraz my wyprzedzimy jego lub on wyprzedzi nas. Jeśli tą opcję sobie włączymy, no to narrator nam po prostu powie, no kto jedzie przed nami lub za nami. Jak tutaj mówi gra, jeśli sobie to włączymy, no to podawanych informacji będzie dosyć dużo.
1: Tylko tryb
0: wielosobowy. No bo co chwilę będziemy słyszeli informacje typu, powiedzmy, Piotr Machacz przed tobą, tak? Piotr Machacz przed tobą, jakiś inny gracz za tobą. I to się będzie co chwilę zmieniało, jeśli będziemy szybko jechać, no i będą nam się te osoby zmieniać. Ja sobie to przestawiłem na opcję, która spowoduje, że ta informacja będzie nam podawana tylko podczas gry wieloosobowej. Tutaj też mamy właśnie rekomendację, żeby tą narrację sobie przyspieszyć. Ja generalnie gram z przyspieszoną narracją, natomiast przez to, że tutaj tą narrację na potrzeby podcastu zwolniłem, no to myślę, że zostawimy tą opcję na tym trybie, żebyśmy aż tylu informacji nie dostawali.
1: Przed za tobą tylko wtedy, gdy stanowią konkurencję. 27 z 74, WL 2 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. WL, podawaj tylko nazwiska kierowców znajdujących się w niedużej odległości od siebie w rankingu. Dostosuj odległość w rankingu za pomocą suwaka poniżej. WYL, zawsze podawaj pełne personalia kierowców.
0: W rankingu czasowym, jeśli jakiś kierowca pokonuje okrążenie znacznie wolniej od nas, nawet mimo to, że nas by wyprzedził, nie byłoby to istotne, to po prostu gra o takich kierowcach nas nie będzie informował.
1: Czas filtru konkurencji 28 z 74, 1,5 odstęp między...
0: No i tutaj możemy zdecydować, ile sekund ma mieć taki kierowca, no tutaj mamy domyślnie 1,5 sekundy.
1: Kanał aktywności w wyścigu. Gracz dołącza do lobby. 29 z 74 WL 2 z 2. Na kanale aktywności pojawia się powiadomienie, gdy zdalny gracz dołączy do sesji.
0: Kanał aktywności to są informacje, które nam będą się wyświetlały podczas wyścigu. Każdy z tych komunikatów jest przez narrację czytane, więc tutaj warto sobie to przejrzeć. No tutaj mamy opisane, co ta opcja robi, kiedy ktoś do nas dołączy do gry przez internet.
1: Szybki czat. 30 z 74 dowolny. 4 z 4.
0: Czaty.
1: Rekord życiowy. 31 z 74 WL 2 z 2.
0: Kiedy ustanowimy rekord życiowy.
1: Wynik odcinka. 32. Wynik odcinka 32 z 74 WL 2 z 2. Na kanale aktywności pojawia się powiadomienie z osiągniętym wynikiem, gdy gracz opuści segment toru.
0: Wynik odcinka, kiedy pokonamy serię zakrętów, gra nas ocenia w skali od 1 do 10, za to też zdobywamy dodatkowe punkty. No i jeśli tą opcję mamy włączoną, no to te segmenty nam będą, te wyniki nam będą odczytywane.
1: Awans na wyższy poziom samochodu, 33,74 WL.
0: Nasze samochody zdobywają poziomy doświadczenia, no i tutaj też mamy o tym informację.
1: Zdobyte PD, 34,70.
0: Zdobywane punkty doświadczenia, związane z opcją powyżej.
1: Zużycie opon i paliwa, 35,74 WL, 2 z 2. Na kanale aktywności pojawia się powiadomienie, gdy zużycie paliwa lub opon osiągnie określone progi.
0: No to sobie warto zostawić, kiedy nam się zacznie kończyć paliwo lub zużyją nam się opony.
1: Kary wyścigowe, 36,74, dowolny, 4 z 4. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Na kanale aktywności pojawia się powiadomienie, gdy gracz otrzyma karę czasową. Uwaga! Wiki przekazuje Ci podobne informacje o Twoim łącznym czasie kar, więc użytkownikom korzystającym z narratora zaleca się ustawienie tej opcji na tylko przeciwnicy.
0: No i tutaj możemy zdecydować, czy mamy być informowani o
1: tylko gracz, 2 z 4.
0: Swoich karach, a kary możemy dostać na przykład w sytuacji, kiedy zjedziemy z toru za długo, zrobimy sobie jakiś skrót, którego nie powinniśmy robić, gdybyśmy spowodowali jakąś kolizję na torze.
1: Tylko przeciwnik, dowolny, 4 z 4.
0: Tylko kary przeciwników lub kary wszystkich.
1: Dyskwalifikacje, 37 z 74, tylko przeciwnik, 3 z 4.
0: Analogicznie.
1: Audiodeskrypcja, 38 z 74, WL, 2 z 2. Audiodeskrypcja przedstawia szczegółowo to, co dzieje się na ekranie, na obsługiwanych przerywnikach filmowych. Lewy bumper poprzednia.
0: No właśnie, czy to jest ta audiodeskrypcja, o której wspominałem?
1: Głośność audiodeskrypcji 39 z 74, 100.
0: Dostosowanie. Tutaj możemy zdecydować, jak ma być głośna.
1: Zamiana mowy na tekst 40 z 74, domyślny, 3 z 3. Transkrybuj wiadomości z czatu głosowego na tekst na ekranie podczas sesji czatu głosowego.
0: No to jest rzecz, funkcja potrzebna bardziej osobom niesłyszącym, która powoduje, że jeśli gracze inni korzystają z czatu głosowego, mówią coś przez mikrofony, no to gra nam będzie to wyświetlała jako tekst, używając rozpoznawania mowy.
1: Zamiana tekstu na mowę 41 z 74, domyślny, 3 z 3. Użyj poziomych ruchów prawego.
0: I odwrotna funkcja, jeśli z jakiegoś powodu,
1: będąc na czacie głosowym w grze, naciśnij przycisk prawego drążka, aby włączyć tryb wprowadzania tekstu.
0: Gdybyśmy nie mogli z jakiegoś powodu mówić na
1: tekstu na mowę nie działa z włączonym tym ustawieniem, włącz ją również na pasku gier Xbox. OK, 1 z 1.
0: Okej.
1: Okay. Zamiana tekstu na mowę 41 z 74.
0: Znów tutaj nie mam jak wyciszyć mowy, to jest analogiczna funkcja, gdybyśmy nie mogli korzystać z mikrofonu z jakiegoś powodu, ale możemy sobie poprosić, ale możemy na czat głosowy wysyłać syntezę.
1: Kolizje między samochodami 42 z 74 WL 2 z 2. Wyłączenie tej opcji powoduje wyłączenie kolizji między samochodami w wydarzeniach dla jednego gracza. Kolizje z obiektami toru nadal występują niezależnie od ustawienia.
0: I tutaj wchodzimy do sekcji asyst dla niewidomych. Pierwszą opcją są
1: kolizje między samochodami.
0: Kolizje między samochodami. Dlatego, że na ten moment nie mamy żadnego komunikatu, żadnych sygnałów dźwiękowych na to, jeśli zaraz wejdziemy w kolizję z samochodami przeciwników. I dlatego deweloperzy nam na ten moment dodali opcję, która pozwala nam tę kolizję na ten moment wyłączyć. I uwierzcie mi, że nawet bez tych kolizji i tak będziecie mieli pełne ręce roboty, zwłaszcza kiedy uczycie się tej gry. Więc możemy, domyślnie ta opcja będzie wyłączona, jeśli włączymy sobie wszystkie funkcje związane z asystą dla osób niewidomych. Ja sobie to wyłączyłem. Natomiast jeśli gramy przez internet, no to w pokojach, które stworzymy sami, możemy sobie podobnie to skonfigurować, natomiast w trybie kariery wieloosobowej, bo taki tryb też jest, to są wyścigi, które są promowane przez deweloperów, no to te kolizje są i na dodatek na podstawie tego, jak czysto prowadzimy nasz samochód, mamy ustaloną ocenę. Dlatego zwłaszcza jeśli zaczynamy swoją przygodę z tą grą i chcemy grać przez internet, warto lepiej na początku grać ze znajomymi, bo w grze wieloosobowej takiej tradycyjnej możemy po prostu w bardzo łatwy sposób dostać jakieś kary, których normalnie byśmy nie dostali i po prostu wtedy ścigać się przeciwko osobom, które będą próbowały to samo zrobić nam. Może za jakiś czas jakieś sygnały, które pozwolą nam zapobiec kolizji, zostaną dodane. Można się nauczyć omijania innych samochodów. Znam osoby, które to jakoś robią. Natomiast to jest zdecydowanie coś trudniejszego, czego można ewentualnie się nauczyć później, ale to jest też coś, co musi być trochę poprawione przez deweloperów. Także na start warto sobie tę kolizję po prostu wyłączyć.
1: Poradnik sterowania 43-74 WL 2 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Przewodnik kierowania przesuwa dźwięk silnika i opon w kierunku najbliższego punktu na sugerowanej linii jazdy. Kierunek dźwięku informuje gracza, w jakim kierunku ma skręcić. Domyślnie odgłosy samochodu przesuwają się w stronę zalecanego kierunku skrętu. Można to odwrócić za pomocą opcji odwróć działanie przewodnika kierowania. Uwaga! Sugerowana linia to idealna ścieżka jazdy po torze, uwzględniająca czas hamowania, przyspieszenie, kąt zakrętu itd. Linia ta jest często bardzo blisko granic toru, zwłaszcza w pobliżu lub podczas zakrętów. lewy bumper poprzednia grupa, prawy bumper nasta znak towarowy PNA grupa, przycisk Y przywra Adome Eleni, przycisk B zamknij, przycisk APSA CZ, przycisk lewego dra, aka komentarze GA osowe, przycisk prawego dra, aka podgla, dekomunikata W, dawia znak towarowykowych.
0: No i tutaj mamy dosyć dużo komunikatów znów. Tutaj wchodzimy w funkcje, które pozwalają nam tak naprawdę prowadzić samochód. To jest właśnie pierwsza z tych funkcji, czyli przewodnik prowadzenia. To po prostu przesuwa dźwięk silniku oraz opon w stereo na podstawie tego, jak dobrze trzymamy się tej najlepszej linii prowadzenia po torze, o której wspominałem. To jest ta linia, która się gdzieś wyświetla dla osób widzących. Dla nas jest reprezentowana przez dźwięk silnika w stereo, podobnie jak to jest w innych grach audio. Czyli jeśli słyszymy silnik na środku, to znaczy, że jedziemy w dobrą stronę. Gdyby nasz silnik się przesunął w lewo lub w prawo, to znaczy, że gra nam sugeruje, żebyśmy skręcili. Domyślnie dźwięk będzie się przesuwał w stronę, w którą mamy skręcić, czyli odwrotnie od tego, jak to na przykład działa w grze Top Speed, gdzie jeśli mieliśmy skręcić w lewo, no to silnik przesuwał nam się w prawo. Można sobie to odwrócić. Ja mam akurat to ustawione na tryb domyślny. Natomiast czasami też będą sytuacje, że ta linia będzie nas podprowadzała pod granicę toru i będą sytuacje, kiedy nie będziemy musieli stricte trzymać się tego środka tego toru. Możemy czasami delikatnie zboczyć na w bok, żeby jakiś zakręt pokonać, i to są też rzeczy, których z czasem nauki prowadzenia samochodów będziemy się w stanie nauczyć, słuchając właśnie pozycji naszego silnika w stereo oraz dźwięków, które nas będą informowały o granicach toru, o których też za chwilkę powiem. Jeśli chodzi o te wszystkie funkcje asystujące, no to tutaj możemy posłuchać od razu ich próbek i dostaliśmy tutaj dwa komunikaty. Możemy kliknąć lewy i prawy drążek, żeby usłyszeć próbki, jak dane funkcje działają i żeby usłyszeć krótkie samouczki. Jeśli ja nacisnę teraz lewy drążek,
3: the steering guide is one of the most important directional cues, designed to point you towards the suggested racing line, which is the fastest way around the track. It's important to note that the racing line will often take you to the very edge of the asphalt, and sometimes slightly beyond, as it points you to the quickest path through a turn. As you drive away from the line, you will hear the sound of your engine and tires pan left or right. Try to bring the car audio back to the center by making steering adjustments in the correct direction. By default, you should turn towards the sound of the car, as if you were following it around the track. However, if you would rather it feel like you are pulling the car back on track, you can easily flip the panning with the invert steering guide setting.
0: No i tutaj pani powiedziała generalnie to samo, co ja przed chwilą. Słyszymy dźwięk w stereo i musimy generalnie trzymać go jak najbardziej na środku. Możemy też kliknąć prawy drążek. Żeby usłyszeć próbkę, jak dana funkcja działa.
1: Odwróć przesuwanie kierownicy 44 z 74, wył 1 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się...
0: No i tutaj właśnie pozwalałem to odwrócić, o czym wspominałem.
1: WYŁ. Odgłosy samochodu przesuwają się w kierunku, w którym powinien skręcić gracz. WŁ. Odgłosy samochodu przesuwają się w odwrotnym kierunku od kierunku skrętu.
0: Tak to działało w innych grach audio, więc tutaj możemy zdecydować, jak to ma działać.
1: Przesunięcie w czasie przewodnika kierowania 45 z 74, 10. Przewodnik kierowania sprawdza odcinek toru przed samochodem, aby dać kierowcy czas na reakcję na nadchodzące zakręty. Dostosowanie tej wartości zmienia długość odcinka toru przed samochodem, jak i sprawdza system. Im wyższa wartość, tym więcej czasu ma kierowca na przygotowanie się do zakrętu i reakcję. Uwaga, niższe wartości mogą skutkować krótszymi czasami okrążeń. Eksperymentuj, by znaleźć najlepszą dla siebie. Lewy bumper poprzednia grupa, prawy bumper.
0: Czyli tutaj możemy sobie zdecydować, jak daleko przed nami gra ma patrzeć się do przodu, żeby zdecydować, jak ten dźwięk w stereo ma nam przemieszczać. Domyślnie to jest ustawione na 50, co nam daje dosyć dużo czasu. Ja stopniowo zacząłem tą opcję zmniejszać, bo zauważyłem, że po prostu skręcałem za mocno, bo za szybko próbowałem jakieś zakręty wykonać. Natomiast jeśli wy macie odwrotny problem i skręcacie za późno, no to tą opcję sobie możecie zwiększyć. To jest też warte do zrobienia w sytuacji, kiedy gracie w chmurze, gdzie no mamy większe opóźnienia i po prostu mamy mniej czasu na reakcję po prostu przez to, że no, gramy po sieci i tutaj mamy większe opóźnienia. Natomiast z czasem jest duże prawdopodobieństwo, że też tą opcję sobie zmniejszycie. Ja na potrzeby podcastu zostawię to przy tych 10. Natomiast właśnie można zdecydować dla tej funkcji, jak daleko przed nami gra ma naszą sytuację oceniać.
1: Głośność silnika gracza 46 z 74 90. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Dostosuj głośność silnika gracza. Wpłynie to bezpośrednio na ustawienie o tej samej nazwie w karcie audio, więc oba ustawienia zawsze będą identyczne.
0: No właśnie, tutaj mamy kilka suwaków głośności z ustawień audio, które mogą nam się przydać. Głośność silnika.
1: Głośność opon 47 z 74, 95.
0: głośność opon, czyli no dźwięk szumu opon jadących po torze. Ma to też wpływ na piski opon, na to, kiedy opony przejeżdżają po takich chropowatych pasach na brzegach torów, które taki charakterystyczny dźwięk wydają, które nas informują, że zaraz możemy z toru zjechać.
1: Nawigacja skrętu 48/74 WL 2/2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Okno dialogowe nawigacji skrętu informuje o nadchodzącym kierunku i ostrości zakrętu. Ostrość zakrętu jest oceniana w skali od 1 do 6, gdzie niższa wartość oznacza ostrzejszy zakręt. Najostrzejsze zakręty, nawroty o 180 stopni, nie mają numerów, tylko są po prostu nazywane nawrotami. Gdy co najmniej dwa zakręty występują blisko siebie, cała sekwencja jest podana z wyprzedzeniem, na przykład prawy 2 do prawy 3 lub prawy nawrót długi do lewy 4. Lewy bumper poprzednia grupa, prawy bumper...
0: Czyli to jest... to są komu...
1: Przycisk B zamknij, przycisk A prze A, CZ, przycisk lewego dra, AKA komentarze GA osowe, przycisk prawego dra, AKA podgla, dekomunikata W, dawia znak towarowykowych.
0: Czyli tutaj ciekawie przetłumaczona pomoc. Nawigacja po zakrętach, czyli po prostu funkcja, która spowoduje, że przez radio nasza pilotka będzie nam podawała informacje o tym, w jaką stronę mamy następnie skręcić. To jest jedyna rzecz, do której przyda nam się wiedza bardzo prosta języka angielskiego, bo jeśli posłuchamy sobie próbki... Left hairpin. Right 6 into right 2 long. Tutaj możemy sobie słuchać. Right hairpin long. Mamy komunikaty o nadchodzących zakrętach. Ostrość zakrętu, jak tutaj było podane w instrukcji, jest podawana w skali od 6. 6 to jest najlżejszy zakręt do 1, bardzo ostry zakręt. Natomiast nie najbardziej ostre, bo najbardziej ostre są nawroty, czyli właśnie hairpiny, o których właśnie też słyszeliście w tych przykładach. Zakręty mogą być krótsze lub dłuższe. No dłuższe zakręty są informowane komunikatem long. No i w przypadku dłuższych zakrętów one po prostu zajmą więcej czasu do pokonania i mogą być też sytuacje, że na trasie jest kilka zakrętów po sobie, no i w takich sytuacjach gra nas będzie informowała o tych kilku zakrętach z wyprzedzeniem, czyli tak jak tutaj było na przykład left 2 into right 3, czyli najpierw mamy ostry zakręt w lewo, a zaraz po nim troszeczkę lżejszy, ale też taki dość ostry zakręt w prawo.
1: Głośność mowy nawigacji skrętu 49/74/100.
0: No i tutaj sobie możemy też zdecydować, jak głośno mają te komunikaty nam być podawane.
1: Komunikaty skręcania 50/74 WL 2/2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Komunikaty o zakrętach informują kierowcę o odległości do zbliżającego się zakrętu, postępie pokonywania zakrętu oraz gdy zakręt został bezpiecznie pokonany. Gdy gracz zbliża się do zakrętu, odtwarzane są trzy krótkie sygnały o narastającej wysokości, nazywane komunikatami odliczania toru. Podczas zakrętu trzy komunikaty pokonywania zakrętu są odtwarzane na początku, w środku oraz na końcu zakrętu. Na końcu sekwencji zakrętów odtwarzany jest ostatni komunikat pokonania zakrętu o wyższym tonie. Lewy bumper poprzednia grupa, prawy bumper nasta znak towarowy PNA grupa, przycisk Y przywraca do LNI, przycisk B zamknij, przycisk A prze A, CZ, przycisk lewego dra, AKA komentarze GA osowe, przycisk prawego dra, AKA podgla, dekomunikata W, dawia znak towarowykowych.
0: No i to jest jedna z najbardziej istotnych funkcji, bo to są dźwięki, które nas będą informować o tym, kiedy zaczynamy się zbliżać do zakrętu i kiedy już w zakręt wejdziemy, w jakim stopniu już udało nam się go pokonać. Ja tutaj odsłucham jeszcze komunikat samouczkiem i zaraz próbuję wam jeszcze go przetłumaczyć. Approaching each turn, you will hear these three turn countdown cues, so you know how close you are to the start of the turn. After that third countdown cue, you'll steer into the turn. Immediately after, you should hear the first of three turn gate cues. As you continue through your turn arc and reach the midpoint or apex of the turn, you'll hear the second turn gate cue. Once you hear that third turn gate cue, get back on the throttle and safely exit the turn. For situations where there are a series of connected turns, the turn countdown cues will only play leading up to the first turn. You'll know you've exited the last turn in the series when you hear this higher pitched version of the turn gate exit cue. O zakrętach jesteśmy informowani przez serię kilku dźwięków. Najpierw słyszymy takie trzy rosnące muzyczne dźwięki, które dają nam odliczanie przed początkiem zakrętu. 3, 2, 1. I te dźwięki będą odtwarzane albo szybciej, albo wolniej, zależnie od tego, jak szybko jedziemy, więc to też będzie dla nas informacja, czy no, nie jedziemy za szybko, żeby jakiś zakręt pokonać. A potem o samym skręcie jesteśmy informowani przez trzy sygnały. Pierwszy sygnał na początku zakrętu, kiedy zaczynamy w niego wchodzić. Drugi, kiedy jesteśmy na jego szczycie tak jakby. I od tego momentu z reguły ten zakręt będzie się robił coraz lżejszy. To jest moment, kiedy możemy pomału skręcać w drugą stronę, starać się wyśrodkować nasz samochód. I w tym momencie już też będziemy mogli pomału zacząć przyspieszać, żeby z tego zakrętu jak najszybciej wyjechać. No i trzeci dźwięk. informujące o tym, że już nasz zakręt się zakończył. Gdyby było kilka zakrętów po sobie, sytuacja, o której mówiłem przed chwilą, kiedy nam pani podaje informacje o kilku zakrętach nadchodzących naraz, no to po serii zakończeniu tych kilku zakrętów, o których właśnie byliśmy informowani, ten ostatni dźwięk, który nas informuje o tym, że z danego zakrętu wyszliśmy, będzie odtwarzany z jeszcze wyższą wysokością. I tutaj też możemy sobie odsłuchać próbkę. I tutaj też pojawia się ciekawa opcja, która pozwala nam dostosować te dźwięki do indywidualnych potrzeb.
1: Głośność komunikatu o skręcie 51 z 74 100. Dostosuj głośność komunikatów o zakrętach.
0: Bo
1: poprzednia wysokość dźwięku komunikatu o skręcie 52 z 74 50. Dostosuj.
0: Oprócz tego, że możemy ustawić sobie głośność tych dźwięków osobno, możemy też dowolnie zmienić sobie ich wysokość. I słuchałem już wielu transmisji niewidomych, którzy sobie w Forze grają i każdy sobie to ustawił według indywidualnych potrzeb. Ja to mam ustawione na domyślną wartość, natomiast jeśli łatwiej wam usłyszeć dźwięki wyższe lub niższe, no to możemy sobie wysokość tych dźwięków dostosować. No i dlatego też tutaj mamy ten podgląd pod kliknięciem prawego drążka na padzie. Jeśli ja sobie go nacisnę i zacznę ten suwak regulować.
1: 37, 36.
0: Sobie mogę zwiększyć.
1: 100.
0: No, maksymalnie 100. Czyli maksymalnie możemy 89. praktycznie z dwukrotną szybkością te dźwięki sobie słuchać.
1: 59.
0: Ja sobie te dźwięki
1: 53.
0: wynormuję. 51. Natomiast 50. Mam pozmieniane wysokości innych dźwięków.
1: Komunikaty przejęcia przez SI 53 z 74 WL 2 z 2. Komunikaty o przejęciu przez SI powiadamiają kierowcę, gdy SI przejmuje kontrolę nad pojazdem oraz kiedy kontrola ta jest oddawana. Dzieje się to głównie przy wjeżdżaniu do pit stopu lub przy użyciu funkcji resetowania na tor.
0: No właśnie, kiedy byśmy nacisnęli przycisk, żeby włączyć, żeby wjechać do pit stopu, mamy takie scenki, kiedy samochód tak naprawdę prowadzi się sam w momencie, kiedy samochód wjeżdża do pit stopu i o tym też jesteśmy informowani dźwiękami. No właśnie, pierwszy dźwięk informuje nas o tym, że komputer przejął kontrolę, a drugi, że kontrolę odzyskaliśmy my.
1: Głośność komunikatu.
0: I znów.
1: O przejęciu przez SI 54 z 70. Wysokość dźwięku komunikatu o przejęciu przez SI.
0: Możemy
1: 74, 50.
0: Dostosować ich głośność i wysokość.
1: Komunikat o zwolnieniu 56 z 74 WL 2 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Szybkość i intensywność komunikatów o zwolnieniu zwiększa się w zależności od tego, jak bardzo musisz zwolnić przed zbliżającym się zakrętem. Przyspiesz, jeśli nie słyszysz komunikatów. Jeśli komunikat jest powolny, może wystarczyć zdjęcie nogi z gazu. Jeśli komunikat jest szybki i intensywny, zalecane jest hamowanie.
0: Czyli dla osób widzących to jest pokazywane przez co w taki sposób, że ta linia, o której wspominałem, zacznie się zapalać na czerwono, informując kierowcę też na torach, nawet w rzeczywistości. Są tak zwane specjalne strefy hamowania, tak zwane, w których kierowcy powinni zacząć przed danym zakrętem hamować. My o tym jesteśmy informowani dźwiękami i tak jak tutaj nam powiedziała gra, im szybszy ten dźwięk, tym to znaczy, że bardziej powinniśmy hamować, bo jeśli będziemy słyszeć ten dźwięk delikatnie, powoli, no to znaczy, że możemy po prostu puścić gaz, ale jeśli on będzie nam pikać bardzo szybko, to znaczy, że no dobrze byłoby mocno też nacisnąć hamulec. Ten dźwięk brzmi tak. No i tutaj tak słychać, on się zaczął tak pomału pikać, natomiast gdybyśmy nie reagowali, musielibyśmy hamować bardziej gwałtownie, no to ten dźwięk będzie stopniowo przyspieszał. I to jest jeden z dźwięków, którego wysokość ja sobie zmieniłem.
1: Głośność komunikatu o zwolnieniu.
0: Bo domyślnie
1: 58 z 74, 81,
0: to jego wysokość jest taka
1: 66 61
0: 50.
1: 56 51 50. Lewy bumper, poprzednia grupa, prawy bumper, nasta znak towarowy, PNA grupa, przyciski.
0: Natomiast mi jakoś lepiej słyszeć go, kiedy on jest wyższy, więc sobie go zwiększyłem do takiej wysokości i też taką wysokość będziecie słyszeć w podcastach. Natomiast znam też osoby, które sobie tą wysokość zmniejszyły, więc no jak to woli, możecie sobie te opcje dostosować.
1: Przesunięcie w czasie komunikatu o zwolnieniu 59 z 74 40. System komunikatów o zwolnieniu sprawdza odcinek
0: to. I podobnie jak z przewodnikiem prowadzenia, tym jak dźwięk silnika jest przesuwany w stereo, no to w tym przypadku też możemy zdecydować o tym, jak szybko gra ma nas informować o tym, kiedy mamy zacząć hamowanie. Więc jeśli wolniej reagujemy, możemy sobie tą opcję zwiększyć.
1: Komunikaty dotyczące granic toru 60 z 74 WL 2 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Komunikaty o granicy toru informują o bliskości samochodu i zbliżaniu się do krawędzi toru. Intensywność komunikatów zwiększa się, gdy gracz zbliża się do krawędzi. Dźwięk zmienia się, gdy samochód znajduje się na krawędzi i zaraz ją przekroczy, co spowodowałoby zaliczenie okrążenia jako nieczyste. Dodatkowy dźwięk jest odtwarzany, gdy samochód zjeżdża z toru, a inny, gdy samochód wraca na tor. Należy pamiętać, że samochód jest uważany za znajdujący się na torze, dopóki znajdują się na nim co najmniej dwa jego koła. Czasami najlepiej jest być blisko granic toru podczas podjazdu i pokonywania zakrętów. Używanie komunikatów o granicy toru w połączeniu z przewodnikiem kierowania pozwoli lepiej zrozumieć kształt toru i sugerowanej linii jazdy. Lewy bumper poprzednia grupa, prawy bumper nasta znak towarowy PNA grupa, przycisk Y przywra domy LNI, przycisk B zamknij, przycisk A przea CZ, przycisk lewego dra, AKA komentarze GA osowe, przycisk prawego dra, AKA podgla, dekomunikata W dawia znak towarowy kowych.
0: Czyli to jest seria dwóch tak naprawdę dźwięków, które będą nas informowały o tym, kiedy nasz samochód podjeżdża albo do lewej lub do prawej granicy toru oraz kiedy z tego toru zjedziemy, bo nie, to nie jest tak jak w top speedzie na przykład, że kiedy z toru zjedziemy, to automatycznie wpadamy w jakiś poślizg. Co znajdziemy po granicach tych torów zależy od toru i od konkretnego zakrętu nawet. Natomiast generalnie zawsze dziś będziemy te dźwięki słyszeć z jednej i z drugiej strony. Będziemy mieli zresztą też do czynienia z torami, które są

0: danej granicy, no to będziemy słyszeć jej dźwięk, który będzie stawał się coraz wyższy, szybszy i głośniejszy, a kiedy zjedziemy z toru, to usłyszymy takie kliknięcie, no i to nas informuje o tym, że część naszego samochodu przynajmniej zjechała z toru i okrążenie jest uznawane za nieczyste.
1: Wysokość dźwięku komunikatu o granicy toru 62 z 74 84 dostosuj wysokość.
0: No i domyślnie te dźwięki brzmią 65, tak?
1: 58 51 50 lewy bumper poprzednia grupa, prawy bumper na znak towarowy PNA grupa, przycisk Y przywraca do LNI, przycisk B zamknij.
0: Ja już sobie też zwiększę z powrotem.
1: 81.
0: Dlatego, że
1: 86.
0: Po prostu łatwiej mi jest je wtedy usłyszeć.
1: Komunikaty wskaźników biegu 63 z 74, wył 1 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Podczas jazdy z manualną skrzynią biegów komunikaty wskaźnika biegu informują o aktualnie używanym biegu. Komunikaty wskaźnika biegu są wypowiadane przez narratora treści ekranowych i mają wspólne ustawienia dotyczące głośności, wysokości dźwięku i szybkości.
0: No właśnie, czyli informacje o tym, jaki bieg akurat mamy ustawiony. Ja akurat tą opcję wyłączyłem, bo mam uruchomione jeszcze dodatkowe narzędzie, które będzie nam podawało kilka dodatkowych informacji, ale w sumie może z tego narzędzia wrócimy później. Ja sobie tą opcję na chwilę włączę.
1: Komunikaty zmiany biegu w górę 64 z 70.
0: No i to po prostu powoduje, że narrator nam będzie mówił, kiedy zmienimy bieg, do jakiego biegu wchodzimy.
1: Komunikaty zmiany biegu w górę 64 z 74, wył 1 z 2. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Podczas jazdy z manualną skrzynią biegów, komunikaty o zmianie biegu sugerują moment zmiany biegu na wyższy. Im wyższy bieg, tym szybciej może poruszać się samochód. Gdy samochód jedzie na zbyt niskim biegu, silnik zaczyna buczeć wysokim dźwiękiem, zużycie paliwa wzrasta, a prędkość maksymalna jest ograniczona. Lewy bumper poprzednia. Gdy samochód jedzie na zbyt niskim biegu, silnik zaczyna...
0: No właśnie, czyli ten dźwięk będzie nas informował o tym, kiedy powinniśmy zmienić bieg. To też się da po prostu usłyszeć. Będziemy to słyszeli po naszym silniku. Ja ten dźwięk też wyłączyłem na chwilę, dlatego że w tym podcaście będziemy troszeczkę nasz silnik eksploatować w kilku miejscach, żeby wam pokazać parę rzeczy związanych z braniem zakrętów.
1: Głośność komunikatu.
0: No ale tutaj też możemy ustawić głośność i wysokość.
1: Komunikaty zmiany biegu w dół 67.
0: I mamy analogiczny sygnał, kiedy powinniśmy wejść na bieg wyżej.
1: Komunikaty o zmianie biegu sugerują moment zmiany biegu na niższy. Niższe biegi pozwalają szybciej przyspieszyć. Im niższa prędkość samochodu, tym do przyspieszenia wymagany jest niższy bieg.
0: No i tutaj też możemy sobie zmienić jego wysokość.
1: O zmianie biegu na niższy 69 74 31.
0: Ja sobie akurat tą wysokość dosyć zmniejszyłem.
1: Komunikaty dotyczące jazdy w przeciwnym kierunku 70 74 WL 2 z 2. Komunikaty o złym kierunku jazdy są odtwarzane, gdy samochód jest skierowany w złym kierunku. Inny dźwięk jest odtwarzany, gdy samochód zwróci.
0: Tak, czyli to jest dźwięk, który nas będzie informował w sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu nasz samochód by się obrócił w przeciwnym kierunku jazdy. Będziemy słyszeć inny dźwięk, kiedy już obrócimy samochód w odpowiednią stronę, to brzmi tak. Czyli ten pierwszy dźwięk będziemy słyszeli zapędlony, kiedy jedziemy w złą stronę, a ten drugi usłyszymy, kiedy już obrócimy samochód w odpowiednim kierunku. I tutaj też oczywiście tradycyjnie możemy ustawić głośność i wysokość.
1: Widoczność szybkiego czatu 73 z 74 8S 1 z 3.
0: I jak długo mają być wyświetlane czaty, czyli też opcja związana z grafiką.
1: Widoczność wiatr. Szybkiego czatu 74 z 74 5S 1 z 3. Ta opcja określa, jak długo mają być wyświetlane wiadomości szybkiego czatu od innych graczy.
0: No i tym sposobem udało nam się przejść wszystkie funkcje dostępności. Wiem, że te informacje gdzieś mogą być na pewno na początku przytłaczające, tych sygnałów i rzeczy jest dosyć długo, natomiast zaraz przejdziemy do praktyki i po prostu pokażę wam, jak to wszystko wygląda w praktyce z tymi sygnałami i jak tak naprawdę te samochody się prowadzi, ale zanim to zrobimy, jeszcze na koniec zajrzymy do kilku innych ustawień, ale to już naprawdę szybko, bo tych ustawień jest też dosyć dużo, a to są według mnie najbardziej istotne. Następna zakładka.
1: Rozgrywka i HUD 3 z 12, oprzyrządowanie, lustro 1 z 44, WL 2 z 2, włączanie lub wyłączanie lusterka wsteczne.
0: Tutaj mamy dużo takich ustawień graficznych, natomiast kilka rzeczy może być dla nas istotne.
1: Czas okrążenia, pozycja, wynik i pit stopy 2 z 44, WL 2 z 3, wyświetlaj aktualne okrążenie, czas okrążenia, pozycję, wynik.
0: Bo tutaj mamy też rzeczy, które mogą nam się wyświetlać lub nie, które też będą czytane przez syntezę, więc kiedy skończymy okrążenie, czy ma się wyświetlić czas.
1: Prędkościomierz 3 z 44, analogowa 2 z 2.
0: Do prędkościomierza nie widzimy.
1: Mapa 4 z 44.
0: Mapy też nie.
1: Uszkodzenia, paliwo i opony 5 z 44, warunkowo 3 z 3.
0: Tego też.
1: Progresja samochodu 6 z 44, WL 2 z 2.
0: Włącz. Tutaj będziemy...
1: Face progresji samochodu.
0: Tutaj też tego nie będziemy widzieć, natomiast informacje o zdobywanych poziomach też będziemy dostawać.
1: 7 z 40, mini ranking 8 z 4. Wyświetlaj różnice jako 9 jednostki, 10 z 44, metryczne 3 z 3. Zamiana jednostek pomiędzy SI, system metryczny, a obowiązującymi w USA, system imperialny. Lewy bumper poprzedni. Imperialny. Domyśl.

0: Jeden z...
1: Ale tutaj już mamy, myślę, rzecz dla nas istotną. Jak mają być wyświetlane nam różne jednostki, na przykład prędkości, czy w milach, czy w kilometrach, czy pogoda ma być podawana w stopniach Celsjusza, czy Fahrenheita. Domyślnie jest to ustawione na automatyczne, u mnie się to ustawiło na jednostki imperialne, co ciekawe, natomiast my sobie włączymy w jednostki metryczne, czyli będziemy dostawać informacje na przykład w kilometrach na godzinę.
0: Działanie natychmiastowe, 11 z 44, tylko tryb wielosobowy, 3, tor, ostrzeżenia, mistrzostwo toru, 13, ograniczenia toru, 14, styl ograniczeń, szczegóły, nazwy nad samochodami, sol, nazwy nad samochodami.
1: Tutaj dużo mamy informacji graficznych.
0: Wiadomości w komunikaty do cele wyścigu, 20, powiadomienie o przewijaniu, 25 z 44, był, 1 z 2, wyświetlaj powiadomienia o przewijaniu.
1: To się nam,
0: poprzednia grupa, prawy bumper na
1: start. To nam się może przydać, jeśli zwłaszcza nauczymy się trochę lepiej tej gry, bo w sytuacji, kiedy zrobimy coś no nie najlepszego, nie wiem, zjedziemy z toru, zderzymy się z kimś lub z czymś na trasie, mamy zawsze do dyspozycji funkcję cofania czasu. Ja to pokażę później, natomiast za każdym razem, kiedy właśnie coś takiego się stanie, to gra będzie przypominać, że możemy nacisnąć przycisk Y na kontrolerze, aby cofnąć czas. Jeśli to będziemy robić na tyle często i wiemy już, kiedy chcemy ten czas cofnąć, to możemy sobie ten komunikat wyłączyć. No tutaj mamy dużo takich rzeczy. Może już nie będę opisywał wszystkich.
0: Dźwięk 4 z 12, mikser dźwięku, głośność główna 1 z 18, 100. Dostosuj głośność wszystkich dźwięków w grze.
1: Natomiast tutaj mamy suwaki głośności. Trochę tych suwaków jest. No jest. Kilka widzieliśmy w ustawieniach dostępności, ale to nie wszystkie, bo mamy głośność główną.
0: Lektor 2 z 18, 100.
1: Dostosuj głośność wszystkich lektorów.
0: Czat głosowy 3 z 18, 100. Dostosuj
1: głośność innych graczy.
0: Muzyka 4 z 18, 0.
1: Muzyka, którą wcześniej wyciszyłem, ale myślę, że już sobie ją możemy włączyć.
0: 31. 40.
1: No i sobie taką muzykę cichutko włączymy.
0: Efekty dźwiękowe 5 z 18, 95. Dostosuj głośność efektów dźwiękowych.
1: Wszystkie inne efekty dźwiękowe, rzeczy typu wiatr na przykład w samochodzie.
0: Silnik gracza 6 z 18, 90.
1: Na silnik.
0: Opony 7 z 18, 95. Samochód przeciwnika 8 z 18, 75. Dostosuj głośność samochodów przeciwników.
1: Silniki przeciwników. Warto sobie to troszeczkę ściszyć, żebyśmy po prostu mogli słyszeć nasz samochód i co ważne też gdzie on jest lepiej.
0: Zderzenia 9 z 18, 100. Dostosuj głośność zderzeń.
1: No wiadomo, kolizje.
0: Otoczenie 10 z 18, 100. Dostosuj głośność.
1: Dźwięki tła, jakieś ptaki, krzyczące tłumy, no różne efekty otoczenia.
0: HUD 11 z 18, 100. Dostosuj głośność powiadomień z interfejsu.
1: To są dźwięki, które słyszymy na przykład, kiedy nasz samochód zdobywa punkty doświadczenia i tego typu rzeczy.
0: Interfejs użytkownika 12 z 18, 100. Dostosuj głośność interfejsu użytkownika.
1: No dźwięki interfejsu, na przykład takie to właśnie klikanie. 100.
0: Dźwięk przestrzenny 14 z 18, był 1 z 2.
1: Możemy włączyć lub wyłączyć dźwięk przestrzenny, to jest też coś, co musimy mieć włączone w Windowsie. Mi jakoś ten dźwięk Dolby Atmos średnio się podoba, ja go wyłączyłem, natomiast możecie sobie przetestować tą opcję, włączyć zarówno w Windowsie i w grze, zobaczyć czy wam to odpowiada. Można to tutaj sobie zrobić.
0: Częstotliwość próbkowania 15 z 18, 48, 4 z 4, częstotliwość próbkowania końcowego bufora wyjściowego w kiloherców.
1: Czyli po polsku możemy sobie ustawić jakość tego dźwięku. Dla nas warto sobie te opcje poustawiać na najwyższe opcje, czyli najwyższą częstotliwość próbkowania. Gdybyśmy to zaczęli zmniejszać, no to ten dźwięk będzie taki mniej wyraźny, będzie miał takie bardziej brzmienie nieczyste, retro, takie trochę zniekształcone.
0: Rozmiar bufora DSP 16 z 18, 512, 2 z 3, rozmiar końcowego bufora wyjściowego w próbkach.
1: Jak duży ma być bufor dźwięku? Im ta opcja jest większa, tutaj mamy tak naprawdę tylko trzy opcje.
0: Automatycznie 512, 1024, 33.
1: Warto sobie to zostawić na 512. To generalnie spowoduje, że ten dźwięk będzie miał mniejsze opóźnienie. No i co za tym idzie, my będziemy mogli szybciej na różne sytuacje na torze po prostu zareagować.
0: Dynamiczne głosy 17 z 18, wysoka 4 z 4. Dostosuj liczbę i jakość głosów odtwarzanych podczas gry.
1: Ile jednocześnie może być odtwarzanych dźwięków, a czasami tych dźwięków może być odtwarzane dużo, bo możemy słyszeć te silniki innych samochodów. Też w sytuacji, kiedy na przykład wjeżdżamy w żwir i mamy różne dźwięki, kiedy na przykład kamienie uderzają w koła, warto sobie też to po prostu ustawić na najwyższe opcje, żebyśmy mieli jak najlepszą jakość dźwięku.
0: Inne, mikrofon 18 z 18, był 1 z 2.
1: A tutaj możemy szybko zdecydować, czy, no właśnie, czy inne osoby mogą nas słyszeć, jeśli gramy po sieci. Mamy tutaj jeszcze kilka innych zakładek, których już nie będę omawiał szczegółowo, bo i tak dużo już spędziliśmy czasu na ekranie opcji.
0: Przekroczenie pojemności pamięci wideo, VRAM, wstecz, 2 z 2, ok, 1.
1: Natomiast
0: wstecz,
1: 2 z 2. Mamy tutaj opcję
0: ekran, 5 z 12, uruchom benchmark, 1 z 7.
1: Grafiki i tutaj możemy sobie dostosować opcje graficzne i zrobić tak zwany benchmark, więc gra nam przetestować efekty graficzne i zobaczyć, czy mamy odpowiednią ilość klatek.
0: Ustaw docelowy poziom, grafika, 6 z 12, uruchom benchmark, 1 z 17.
1: Mamy też zaawansowane opcje grafiki, jeśli odpowiednio ustawiliśmy ten tryb. Ja tutaj wszystko pozostawiam na najniższe detale, nie będziemy tych wszystkich opcji omawiać, natomiast...
0: Opcje wideo. Chcesz zaakceptować te zmiany? 15. Chcesz zaakceptować te zmiany? 14. Chcesz zaakceptować te zmiany?
1: Nie chcemy akceptować.
0: Uruchom benchmark 1 z 7. Użyj poziomych ruchów prawego drążka. Opcje wideo. Chcesz zaakceptować te... Ekran 5 z 2. Opcje wideo. Chcesz zaakceptować... Opcje wideo. Chcesz zaakceptować te zmiany? Mikser dźwięku. Dynamiczne głosy. 7. Grafika 6 z 12. Uruchom benchmark. Ustawienia wideo. 7 z 12. Wydajna 1 z 3. Lewy bumper poprzednia grupa, jasność 50, przesuwaj suwak, aż czarne logo Forza będzie niewidoczne.
1: Tutaj mamy kalibrację wideo.
0: Kontroler 8 z 12, układ 1 z 23, 17, custom controller 2, 17 z 17.
1: I tutaj możemy dostosować nasze przyciski, zarówno dla kontrolera, jak i dla klawiatury. Ja sobie tutaj kilka rzeczy zmieniłem.
0: Przyspieszenie 2 z 23, prawy spust, przyspiesza samochód. Edytuj, aby przypisać preferowany...
1: Ale tutaj właśnie możemy dostosować wszystkie przyciski.
0: Hamulec 3 z 23, lewy spust. Hamulec ręczny 4 z 23, przyciska. Skręt w lewo 5 z 23, lewy drążek w lewo. Skręt w prawo 6, wyższy bieg 7 z 23, lewy bumper, niższy bieg, sprzęgło 9 z 23, przycisk B. Wyższy bieg 7 z 23, lewy bumper, zmienia.
1: Ja tutaj mam na tym kontrolerze
0: 9 z 23, przycisk B, służy za
1: dosyć specyficzny układ.
0: 9 z 23, przycisk przewija grę, gdy jest to możliwe.
1: Więc sobie tutaj troszeczkę pozmieniałem rzeczy.
0: Zaawansowany kontroler 9 z 12, oś sterowania wewn. Martwa strefa.
1: Tutaj możemy zdecydować martwe strefy, tutaj też opcje z kontrolerem, no jeśli akurat wy tego potrzebujecie, to można sobie tutaj takie rzeczy dostosować.
0: Oś przyspieszenia, zewn, oś hamowania, oś sprzęgła, oś sprzęgła.
1: Możemy tutaj też
0: skręt przy wyrównaniu
1: włączyć, a nie, myślałem, że tutaj się ustawia wibracja, ale to chyba też na tym głównym ekranie.
0: Układ 1 z 23, klawisze strzałek i klawiatura numeryczna 2 z 6.
1: Podobnie możemy ustawić sobie wszystkie klawisze.
0: Prawy bumper, język 11 z 12, polski 15 z
1: 12. Możemy wybrać język gry.
0: Ruchów prawego drążka, dodatki 12 z 12, twórcy 1 z
1: 4. A tutaj możemy przeczytać trochę o twórcach gry.
0: Przesłać osiągnięcia, prześlij sugestie.
1: Zobaczyć osiągnięcia i tego typu.
0: Potwierdź zapis, zapisać i zastosować zmiany, zapisz 1 z 3. Przyciska wybierz, przycisk anuluj. Główna nowości, nowość 1 z 8.
1: No dobrze, więc zanim zaczniemy w ogóle się ścigać, to wejdziemy sobie do trybu gry dowolnej i pokażę wam, jak się prowadzi samochody. Warto zacząć sobie na torze owalnym i bardzo fajny, dosyć krótki, ale też zarazem fajny tor owalny jest na trasie Eagle Rock i do tego toru sobie właśnie przejdziemy i pokażę wam na przykładzie samochodu, który każdy z was będzie miał, bo można sobie go wybrać przy pierwszym starcie gry. Jak prowadzić samochody w tej grze, więc do tego celu przejdziemy sobie do
0: wyścig 2 z 8.
1: Menu wyścigu.
0: Kariera 1 z 5. Stwórz swoje dziedzictwo. Buduj, tuninguj, ćwicz i doskonal swoje umiejętności.
1: Tutaj wejdziemy później.
0: Wyróżniony tryb wielosobowy. 2. Gra dowolna. 3 z 5.
1: Wejdziemy sobie do gry dowolnej.
0: Najszybszy sposób na pojawienie się na torze. Gra dowolna. Szybka konfiguracja zawodów. 1 z 2. Wybierz samochód i tor i ścigaj się. Najszybszy sposób na dotarcie na tor. Zawiera podstawowe parametry zawodów, w tym liczbę przeciwników, długość wyścigu i pogodę. Przycisk.
1: Wejdziemy sobie do konfiguracji szybkiej.
0: Wybierz samochód, deflatrat, kredyty 32 i 100 tysięcznych, poziom 328.
1: I Abarth, 2, mamy w tym momencie ekran wyboru samochodu. Ja samochodów mam bardzo dużo.
0: Przejdź do producent, kup lub wypożycz samochód 1 z 1. Przyciska wybór.
1: Bardziej szczegółowo ten ekran omówię w momencie, kiedy przejdziemy do trybu kariery i będziemy sobie te samochody wybierać. Natomiast na ten moment wejdę sobie do samochodu Subaru.
0: 18, 19 z 9. 17
1: konkretnie
0: z 1 z 4. Shelby 2 z, SRT 3 z 4.
1: Chcę sobie wybrać 1 z 4.
0: Subaru
1: samochód
0: 2019 Subaru STI 209, poziom samochodu 50, 1 z 2, zniżka Subaru 5%, 1/5 samochodu.
1: Subaru STI 209. Mamy dwie wersje tego samochodu. Jeśli macie wersję podstawową gry wykupioną, no to będziecie mieli dostępną właśnie
0: przyciska wybierz
1: tą wersję. Jest jeszcze wersja Forza Edition.
0: 2019 Subaru STI 209 Forza Edition, poziom samochodu 3, 2 z 2, zniżka Subaru 5%, 1
1: która ma troszeczkę lepsze parametry, natomiast ja swoją grę właśnie, mimo to, że miałem tą wersję Forza, zacząłem tym motorem podstawowym. I jego sobie wybiorę, żeby wam właśnie wszystko tutaj pokazać. Natomiast ja go dosyć dużo stuningowałem, więc kiedy wejdziemy już sobie do gry, to ja sobie ten tuning zresetuję do ustawień fabrycznych.
0: Zmienianie samochodu, wczytywanie, proszę czekać.
1: Natomiast ja już sobie ten samochód wybiorę.
0: Wypożyczalne samochody, 586, typ gry, 1 z 7, wyścig na torze, 1 z 3, wyścig składający się z kilku okrążeń wokół toru wyścigowego. Celem jest przekroczenie linii mety przed przeciwnikami. Każdy tor ma domyślną liczbę okrążeń.
1: No właśnie, jak widzicie, ja nawet samochodów, że nawet nie jest 500, a prawie 600 już na ten moment, 580 ponad. Natomiast tutaj sobie ustawiamy kilka parametrów toru. Po tym menu chodzimy strzałkami góra, dół i opcje, wybieramy lewo, prawo, tak samo jak zresztą w ustawieniach. Typ wyścigu nie chcemy typowego wyścigu, no bo to po prostu uruchomiłoby zwykły wyścig, mielibyśmy też przeciwników na torze.
0: Wyścig na czas 2 z 3, jazda próbna 3 z 3.
1: My sobie wybierzemy.
0: Bez limitu czasu, bez licznika okrążeń. Jedź, trenuj i korzystaj z tuningu wedle potrzeb.
1: Wybierzemy sobie jazdę próbną, która po prostu spowoduje, że będziemy sami na torze, nie będzie żadnego czasu, żadnych okrążeń i będę mógł wam spokojnie wszystko wytłumaczyć.
0: Tor 2 z 7, losowy, 1 z 25, wybierz lokalizację toru dla tego wydarzenia.
1: Tor wybierzemy sobie właśnie Eagle Rock.
0: Brands Hatch 2, Circuit de Barcelona, Circuit de Spa-Francorchamps, Daytona NTL Speed, Eagle Rock Speedway, 6 z 25.
1: No właśnie, Eagle Rock.
0: Układ toru 3 z 7, losowy, 1 z 4.
1: Układ toru ustawiamy na tor owalny.
0: Pora dnia 4 z 7, południe 5 z 11, wybierz porę dnia w grze dla rozpoczęcia zawodów.
1: No pora dnia jest dla nas nieistotna.
0: Pogoda 5 z 7, losowy, 1 z 19.
1: No pogodę
0: zmienna, 2 z 19, czyste niebo.
1: Chcemy w miarę czystą, nie chcemy, żeby nam tutaj na torze dziś padało.
0: Liczba okrążeń, przyciemniony, 6 z 7, określ, ile okrążeń należy ukończyć.
1: No liczba okrążeń jest tutaj wygaszona, dlatego że ustawiliśmy jazdę próbną, a nie typowy wyścig. Gdybyśmy mieli ustawiony wyścig, no to tutaj moglibyśmy ustawić, ile chcemy okrążeń.
0: Liczba diatarów, przyciemniony, 7 z 7, 0, 1 z 20.
1: Oraz liczbę przeciwników, przeciwko którym chcemy się ścigać. Mamy też do dyspozycji tryb jazdy zaawansowanej i w jeździe zaawansowanej. Opcji konfiguracyjnych jest jeszcze więcej, tam możemy sobie na przykład włączyć uszkodzenia, że samochody mogą się uszkadzać, zdecydować o poziomach trudności przeciwników i wiele, wiele innych opcji, które też mamy do dyspozycji w grze wieloosobowej. Natomiast na początku ten tryb szybkiej konfiguracji da nam dostęp do wszystkich opcji. Ja teraz nacisnę przycisk A, żeby zaakceptować moje wszystkie ustawienia.
0: Zaakceptuj konfigurację wydarzenia. Czy chcesz zaakceptować tę opcję? OK, jeden z dwóch.
1: I teraz kiedy nacisnę OK, gra nam zacznie ładować tor. Gdybym miał nowy komputer, no to ten tor pewnie by się załadował w jakieś 5 do 10 sekund, czy na konsoli Xbox. No przez to, że mój komputer jest wolniejszy, no to pewnie nam to zajmie z 30 albo 40 sekund. Ale usłyszycie, że znacznie nam się zmienia muzyka, a potem będziecie mieli okazję usłyszeć przykład audiodeskrypcji w tej grze.
0: Switch Model Demand. Wczytywanie. Wczytywanie.
1: Gra nam się ładuje.
0: Wczytywanie.
1: Ja w późniejszych sytuacjach już to wczytywanie wytnę. Ale chcę wam pokazać, jak gra zachowuje się nawet na komputerach, na których teoretycznie działać nie powinna. Clear bright skies deliver a
0: perfect day for racing. Eagle Rock Speedway, tor owalny. Przycisk Apomaja.
2: There are multiple race lines through the Eagle Rock Oval, but stay off the high line late in the race.
0: Gra dowolna jazda próbna. Rozpocznij wyścig. 1 z 6. Wyścig w trakcie. Przyciska wybierz.
1: No i tutaj mieliśmy przykład audiodeskrypcji, która nam powiedziała, że mamy ładne niebo i dostajemy też od naszej pilotki różne wskazówki. Mieliśmy przycisk A, żeby to pominąć, no tutaj przez to, że te polskie znaki są dziwnie czytane, no to było przeczytane dziwnie. No ale już tutaj mamy zupełnie inny dźwięk otoczenia. No i tak naprawdę moglibyśmy już wyścig rozpocząć i wy będziecie mogli to zrobić.
0: 2, 6, samochód, 3,
1: natomiast 6. Ja, zanim zaczniemy, ten samochód zresetuję, bo ja troszeczkę samochód, w nim 1, grzebałem.
0: Ulepszenie niestandardowe, szybkie ulepszenie, tuninguj samochód, 4 z 5, ulepszenie niestandardowe, 2 z 5.
1: I wymieniłem w nim wszystko, co się da, natomiast tego na potrzeby audycji zresetować do ustawień fabrycznych.
0: Ulepsz i stuninguj, tuning 2 z 3, menedżer konfiguracji, 3 z 3. Wydajność 1 z 3. Zainstaluj części, które bezpośrednio wpływają na wydajność. Tuning 2.
1: Sobie to zrobię.
0: Menedżer konfiguracji. Moje tuningi. Zresetuj samochód do konfiguracji fabrycznej 3 z 5. Menedżer konfiguracji. Spowoduje to zresetowanie konfiguracji do wersji. Anuluj. OK. 1 z 2.
1: szczegółowo tuning i
0: zapisywanie zawartości.
1: Ulepszenie pokażę później, kiedy przejdziemy do trybu kariery. Natomiast na ten moment będziecie też mieli ten samochód w konfiguracji.
0: Obecne osiągi 547, limit osiągów zawodów 999, dostępne punkty samochodowe 20 000, wykorzystane punkty samochodowe 0, wydajność 1 z 3, zainstaluj części, które bezpośrednio...
1: Właśnie tutaj mamy...
0: Gra dowolna jazda, wybierz samochód, 1 z 5.
1: Takie parametrycznie podane
0: rozpocznij wyścig, 1 z 6.
1: Informacje o parametrach tego samochodu, ale to już sobie wszystko zostawimy. Teraz nacisnę opcję rozpocznij wyścig i to już spowoduje, że załaduje nam się wyścig. Niestety w przypadku jazdy próbnej gra nas zawsze postawi w takiej sytuacji, że ten wyścig już będzie rozpoczęty w takim sensie, że nasz samochód już będzie rozpędzony i będzie na tym torze jechał. Co warto zrobić w tym momencie? No po prostu trzymajcie hamulec, czyli tutaj lewy spust domyślnie, żeby samochód wam się zatrzymał, zwłaszcza kiedy zaczynacie, chcecie się nauczyć wszystkiego od początku. No to po prostu warto ten samochód sobie zatrzymać. Więc jak nacisnę rozpocznij i załaduje nam się wyścig, będziecie słuchać, że już ten samochód gdzieś jedzie, ja go po prostu zatrzymam.
0: Rozpocznij wyścig, 1 z 6.
3: Under a sunny sky, your car drives down pit lane to get on the track.
1: No i tutaj znów mamy audiodeskrypcję. W słonecznym niebie nasz samochód wjeżdża na tor.
0: Wczytywanie.
1: No wczytywanie, natomiast to już nam zajmie dużo mniej czasu. I hamujemy. Left four long. Okej. Okay. Samochód nam się zatrzymał. Na pewno zwróciliście uwagę na kilka rzeczy. Cały czas było słychać, że po prawej stronie słychać pikanie, to jest prawa granica toru. Słychać, że ona też nam się ściszyła, dlatego że po prostu stoimy w miejscu i już dostaliśmy komunikat o tym, że zbliża nam się zakręt w lewo. To jest torowanny, więc tutaj generalnie będziemy mieli tylko do czynienia z właśnie z zakrętami w lewo. I najpierw pokażę wam, jak zachowują się te wszystkie poszczególne dźwięki. Wejdę sobie do ustawień, bo widzę, że
0: samochód, tryb fotograficzny, ustawienia 5-6.
1: Ustawiła nam się cały czas skrzynia biegów automatyczna chyba.
0: Sterowanie, kontrola stabil, zmiana biegów, dodatkowe asysty kierowania, manualna 2 z 3.
1: Lewy bumper, my chcemy
0: zapisać i zastosować zmiany. Zapisz 1 z 3.
1: Ja na chwilkę chcę skrzynię.
0: Menu pauzy, znów 1 z 6.
1: Skrzynię automatyczną. O właśnie, tutaj mamy już komunikaty o wybranym biegu. Jest to na ten moment bieg pierwszy. Przyciskami X oraz B na kontrolerze możemy te biegi zmieniać, a lewym bumperem, lewym zderzakiem możemy zmieniać kamery. Kamery mają o tyle dla nas wpływ, decydują jak będziemy słyszeć dźwięki, ale myślę, że kamery pokażę za chwilkę, kiedy już będziemy się skupiać nad czymś innym. Natomiast no, przez to, że stoimy, to nawet gdybym teraz zaczął skręcać drążkiem, no nic się nie dzieje, bo samochód stoi w miejscu. Natomiast ja teraz specjalnie podjadę delikatnie pod tą prawą krawędź toru, którą cały czas słyszymy. Słyszymy zresztą, że granica toru jest w prawą stronę, więc gra nam też sugeruje, żebyśmy lekko w prawo skręcili, pewnie żeby wziąć ten zakręt. Natomiast kiedy ja to będę robił mocniej, no to usłyszycie po pierwsze, że ten dźwięk nam przeskoczy, przesunie się w lewo. Gra nam będzie sugerowała, żeby skręcać w lewo, a my w końcu z tej prawej granicy toru zjedziemy. O, nawet próbowałem zjechać z toru, natomiast tutaj akurat mamy ścianę. No i słyszeliście, co się stało, zróbmy to jeszcze raz na pokazanie. Podjeżdżamy. I właściwie już stoimy pod tą ścianą. Ja cały czas skręcam w prawo, więc nawet samochód nam za bardzo nie chce jechać, bo jest pod ścianą. Gdybym przestał skręcać, to nawet muszę lekko skręcić w drugą stronę, więc w sumie zróbmy analogiczną sprawę, tylko tym razem podjedźmy pod granicę lewą, więc znów daję gazu lekko. No tutaj chyba muszę troszeczkę wycofać. Nawet tutaj mamy informację o nadchodzącym zakręcie. Natomiast zwróćcie uwagę na jedną rzecz, to jest dosyć wąski tor, bo było słychać obie granice jednocześnie. Tutaj już słychać lewą granicę toru. O. I co się stało tutaj? Po pierwsze, zjechaliśmy z toru. Było słychać to podwójne kliknięcie, o którym mówiłem. Oraz obróciliśmy się o 180 stopni. Teraz gra nas informuje, że jedziemy w przeciwnym kierunku do kierunku jazdy. Więc ja tutaj znów skręcę w lewo, bo tak nam sugeruje gra. Zauważcie, że tutaj nie ma ściany, natomiast był żwir. O, i wróciliśmy na tor. I w tym momencie słychać, że w tym miejscu słyszymy zarówno lewą, jak i prawą granicę toru. Jak dobrze pokonywać te zakręty? Fajnie pokazał to Alex Agostino na YouTubie. Ja wykorzystam tutaj jego technikę, więc zacznijmy od tego, żeby sprawdzić, jak te zakręty pokonuje sama gra. Więc wejdziemy sobie do ustawień i włączymy wszystkie asysty na full i zobaczymy, co się stanie.
0: Menu pauzy, znów jeden z przewi, samochód, tryb fotografii, ustawienia.
1: Nacisnąłem przycisk opcji, przycisk start, żeby wejść do pauzy. Przechodzę do ustawień.
0: Ustawienia, asysty, 1 z 12, asysty kierowania.
1: Tutaj mamy analogiczne ustawienia, niestandardowe, co wcześniej.
0: Sugerowana linia, 2 z 13, pełne, hamowanie, 3 z 13, ABSWL, 3 z 4.
1: Włączamy.
0: Częściowo,
1: pełne wspomaganie hamowania.
0: Gaz, 4 z 13, bez asysty, 2 z asysty.
1: Pełne wspomaganie gazu.
0: Sterowanie, 5 z 13, częściowa asysta, 2 z 4.
1: Pełna asysta sterowania.
0: Zezwalaj na sterowanie ręczne przez kontrola trakcji, 7, kontrola stabilności, zmiana biegów, 9 z 3, automatyczna, 1 z 3.
1: Automatyczną skrzynię biegów.
0: Potwierdź zapis, zapisać i zastosować zmiany. Zapisz 1 z 3.
1: Pozwalam grze na zapisanie ustawień. Wracamy do gry i zobaczymy, co się stanie. No to jest dosyć długi zakręt. I słuchajcie, gra nawet nie bierze go całkowicie na środku, tylko ma go gdzieś z boku. Ale zwróćcie uwagę, tutaj nam to kółko się zwężyło, podjeżdżamy pod prawą stronę i mamy zakręt. Zakręt się zaczyna. Tutaj nawet gra troszeczkę zwolniła, bo jechała za szybko. Jesteśmy w połowie zakrętu. Zaczynamy pomału przyspieszać.
0: Rekord życiowy na odcinku
1: i zakręt się zakończył.
0: Plus 20 PDS. Wynik odcinka
1: 5. I znów zakręt. Zaczęliśmy zwalniać. Połowa zakrętu, słychać, że gra nam zaczęła przyspieszać. To są dosyć lekkie zakręty.
0: Wynik odcinka 5,5.
1: Więc tutaj bardzo fajnie można ćwiczyć te zakręty. Nawet nie bierze ich jakoś bardzo, bardzo szybko.
0: Znów 1 z 6.
1: Jak słychać, bo dostaliśmy wyniki na granicy 5, a maksymalny wynik to jest 10. No ale w 30 sekund zrobiliśmy okrążenie całego toru. W tym momencie warto też pokazać, jakie mamy dostępne kamery, po części też dlatego, że mnie nawet źle słychać. Na razie mamy kamerę goniącą za samochodem, więc kamera jest z tyłu za samochodem, dlatego ten silnik ma taki bardzo głośny warkot, bo patrzymy się na jego rurę wydechową dosłownie w tym momencie. Natomiast możemy sobie przejść do środka.
0: Kokpit.
1: Kamera kokpitu. W kamerze kokpitu widzimy też widzimy... Tak jakby patrzymy się przez przednią szybę samochodu. Left for long.
0: Kierowca.
1: Mamy kamerę kierowcy, która wygląda podobnie z tym, że tutaj też widzimy naszą postać i widzimy kierownicę samochodu. Dźwiękowo one brzmią analogicznie.
0: Maska.
1: Maska, czyli patrzymy się z,
0: wynik odcinka 4,3.
1: Z przodu przed samochodem, natomiast na zewnątrz, na masce.
0: I tutaj... 38 tysięcznych korony szwedzkiej.
1: No, korony szwedzkie, no bo tutaj mamy podawane sekundy. Tutaj też fajnie słychać dźwięk kół i tutaj będzie fajnie słychać, jak koła przejeżdżają po granicach toru. No właśnie, takie charakterystyczne stukanie na tej trasie. Każda trasa będzie miała troszeczkę też tutaj inne dźwięki, jeśli o to chodzi.
0: Wynik odcinka 2,7.
1: Mamy kamerę na zderzaku, ona tutaj też brzmi podobnie, no i mamy te kamery za samochodem.
0: Śledząca z bliska
1: i z daleka, one też brzmią podobnie. Zostańmy przy tej kamerze śledzącej może. No i tutaj gra nam się nawet zatrzymała. Natomiast myślę, że będziemy mogli pomału przejmować kontrolę. I...
0: menu pauzy, znów 1 z 6. Przewiń 2 z 6.
1: Zaczniemy od tego, żeby pokazać wam, że w przeciwieństwie do Top Speeda nie możemy pokonać wszystkich zakrętów na maksymalnej prędkości. Żeby wam to fajnie pokazać,
0: ustawienia, asyst,
1: zrobimy tak.
0: Hamowanie, 3, gaz, 4,
1: zostawimy sterowanie grze.
0: Sugerowana linia.
1: Natomiast
0: 3 z 13, pełne wspomaganie, 1 z 4.
1: Do hamowania.
0: ABS, WL,
1: hamowanie przełączymy na ABS.
0: Gaz 4 z 13, z asystą, 1 z 2. Użyj poziomych ruchów prawe, bez asysty.
1: I gaz ustawimy też bez asysty. Włączymy sobie też
0: kontrola trakcji. Zmiana biegu. Dodatkowe asysty. Czas przytrzymania przycisku.
1: Manualna. Ręczną skrzynię biegów, żeby wam pokazać.
0: Potwierdź zapis. Zapisać i zastosować zmiany. Zapisz. Jeden z trzech.
1: Jaki wpływ mają biegi na te zakręty.
0: Przycisk Y, lista kierowca W. Przycisk we wstecz. Przycisk wybierz. Czwarty.
1: Hamujemy. Cały czas mam ustawiony czwarty bieg. Tutaj też taka ciekawostka.
0: Wsteczny.
1: W skrzyni automatycznej, jeśli samochód jest zatrzymany, naciskamy lewy spust, no to automatycznie wchodzimy wsteczny i zaczynamy cofać, co czasami nam też będzie potrzebne, gdybyśmy gdzieś wjechali. Natomiast w przypadku skrzyni automatycznej, kiedy zmieniamy bieg wyżej, kiedy jesteśmy w pierwszym biegu, wtedy przechodzimy na wsteczny.
0: Pierwszy. Wsteczny. Pierwszy.
1: A lewy spust wtedy działa stricte jako hamulec. No to zobaczmy, na jakich biegach możemy pokonywać akurat te dosyć proste zakręty. Tu te liczby, które słyszeliście, mniej więcej mają porównanie do biegu, w którym możemy być, żeby dany zakręt pokonać, natomiast w praktyce z tym jest różnie. To jest jakaś sugestia, natomiast ona bardzo często też się nie będzie sprawdzała. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj. Zauważmy, że tutaj mamy zakręty o ostrości czwartej. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Mamy bieg pierwszy, więc ja tutaj dam gaz do dechy. Silnik nam będzie buczeć cały czas, bo jedziemy dosyć wolno. Natomiast na pierwszym biegu nie powinno być problemu, żeby nawet na pełnym gazie te zakręty pokonywać. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy zakręt. Kontroler nam wibruje. Wejdźmy sobie może do środka.
0: Kierowca.
1: Było troszkę ciszej.
0: Wynik odcinka 1,0.
1: Dostaliśmy bardzo zły wynik. Natomiast słychać, że gra nam bardzo ładnie trzyma się środka. I nie ma większego problemu, żeby ten zakręt na biegu pierwszym pokonać. No dobrze. Wejdźmy na bieg wyżej. Słychać, że jedziemy szybciej, bo wieje nam wiatr szybciej, mocniej znaczy się, ale no, cały czas bieg drugi, to jest taki lepszy samochód osobowy z napędem na 4 koła.
0: Odcinka 1,0.
1: I tak nie mamy większych problemów, też trzymamy tutaj się bardzo ekstremalnie tej granicy, więc jedziemy zaraz pod ścianą, ale cały czas gra nie ma większego problemu, żeby te zakręty, przynajmniej w miarę proste tutaj, na tym biegu drugim pokonywać. No dobrze. Wejdźmy w bieg wyżej.
0: Wynik odcinka 1,3.
1: Bieg trzeci.
4: Left 4 long.
1: No tutaj już jest trochę gorzej. Jak słychać, bo dźwięk silnika nam ucieka, natomiast cały czas nie mamy komunikatu,
0: wynik odcinka 2,
1: żeby hamować, no i cały czas tutaj gra nam bardzo 47, ładnie 43 wyprowadziła zakrętu. Ale czy tak samo dobrze i pójdzie na biegu czwartym? Teoretycznie powinniśmy być w stanie to zrobić, tak? Bo mamy zakręty na poziomie czwartym.
0: Czwarty. Wynik odcinka 3,0.
4: Left 4 long.
1: O! Tutaj już mamy sygnalizator, który mówi nas, że powinniśmy hamować, no i było widać, co się stało.
0: Świetny odcinek plus 50 PDS.
1: Świetny odcinek.
0: Okrążenie 0,
1: wypił mi się kontroler.
0: Przyciska.
1: Tak, świetny odcinek. Dostaliśmy ocenę 10/10, no ale było słychać, co się stało. Zaliczyliśmy kolizję ze ścianą, więc gdyby to był jakiś inny tor, gdzie akurat tych ścian nie ma, no to pewnie byśmy skończyli gdzieś w żwirze. Także no, słychać było, że tutaj gra nam już sugerowała, żeby hamować. Co by się stało, gdybyśmy faktycznie zwolnili z gazu w momencie, kiedy akurat musimy wziąć ten zakręt, żeby gdzieś jednak ten dźwięk był na środku. No zobaczmy.
0: Czwarty. Kontroler odłączony. Podłącz ponownie kontroler. Przyciska kontynuuj.
1: Jak to często bywa, jeszcze mamy problemy techniczne, za które was gorąco przepraszam. Ale to są uroki audycji, więc sobie
0: czwarty.
1: Na poprawmy to i... O, delikatnie przyhamowałem. No i pięknie udało nam się.
0: Wynik odcinka 1,5.
1: Dajemy gazu. Delikatnie przyhamowałem. Puszczam gaz. Teraz bardzo delikatnie dodałem gazu.
0: Wynik odcinka 5,8.
1: No i jak widać tutaj bez większego problemu.
0: Ostatnie okrążenie 00 min 37,300.
1: Udało nam się. Left four long. Te zakręty pokonać.
0: Trzeci. Drugi. Pierwszy.
1: Okej. No to myślę, że najwyższa pora, żeby pokazać wam, jak przejąć kontrolę nad tym samochodem całkowicie tami.
0: Ustawienia. Sugerowana linia. Hamowanie 3-3.
1: Więc gaz, 4, wracamy tutaj do ustawień.
0: Sugerowana linia 2. Wstępne konfiguracje.
1: I
0: hamowanie 3-13. Gaz 4-13 bez asysty 2-2.
1: Włączymy sobie
0: sterowanie 5-13 pełna częściowa asysta.
1: Sterowanie na częściowej asyście.
0: Zapisać i zastosować zmiany. Zapisz.
1: Tak, chcemy zapisać zmiany.
0: Menu pauzy. Znów 1-6.
1: No i jedziemy. Tym razem już nam nic nie pomaga, więc generalnie jak będziecie słyszeć, będę próbował utrzymać dźwięk jak najbardziej na środku. Dawno nie prowadziłem tego samochodu w konfiguracji fabrycznej, więc jest duże prawdopodobieństwo, że pewnie ci skręcę za mocno, więc no może być sytuacja, że gdzieś zjedziemy z tego toru, wjedziemy na jakieś pachołki, ustawmy sobie kamerę zewnętrzną na masce, będzie słychać ładnie koła, no i zobaczymy jak nam to pójdzie. Już na początku skręciłem za mocno, ale spokojnie. Wie, też warto wiedzieć o tym, że samochody no, będą zachowywać się różnie. Niektóre będą miały nad lub podsterowność. Żeby teraz nie pomylić, podsterowność no to sytuacja, kiedy jedziemy za szybko, skręcamy, ale po prostu przez to, że jedziemy szybko, to ten samochód nam skręca wolniej i to jest sygnalizowane takim niższym piszczeniem opon, a nadsterowność to sytuacja, kiedy samochód nam skręca nawet mocniej niż powinien, wręcz wpada w poślizg. No to się zdarza w przypadku niektórych samochodów, niektórych konfiguracji nadwozia na przykład, ale też to jest coś, co możemy spowodować sami, na przykład lekko naciskając hamulec, kiedy wchodzimy w zakręt, tak specjalnie wpadając w kontrolowany poślizg, który może nam pomóc wyśrodkować nasz samochód w sytuacji, kiedy na przykład no, chcemy gwałtownie szybciej jakiś zakręt wziąć. No akurat tutaj jest sterowany, więc tutaj nie mam takiej potrzeby, ale...
0: Drugi. Trzeci. Wynik odcinka jeden.
1: Czyli ja tutaj...
0: Czwarty.
4: Left four long.
1: Delikatnie skręcam w lewo. Było za mocno. Kiedy słyszę, że silnik mi przechodzi w lewo, to przesuwam drążek.
0: Wynik odcinka 1,0.
1: Jak widać, tutaj spróbuję jechać trochę za szybko. No i mamy informację nieczyste okrążenie. Left four long. Skręcam w lewo. Puszczam. Skręcam, puszczam. Znów skręcam. Zresztą słychać kiedy skręcam po pisku opon. Tutaj troszeczkę przehamuję. Słychać było, że wpadłem taki lekki poślizg, ale tutaj akurat to było kontrolowane jak najbardziej. Skręcam, puszczam, skręcam, puszczam, skręcam.
0: 1,0.
1: Puściłem. No tutaj zakręt się skończył.
0: Ostatnie okrążenie 00 min 39,862 korony szwedzkiej.
1: Tutaj lekko przehamuję. Też widać, że już się człowiek uczy tego toru i już łatwiej nawet takie zakręty brać.
0: Wynik odcinka 2,2.
4: Left four long.
1: Troszeczkę nawet może zwolniłem za mocno. Ale jak widać, tutaj nawet mogę na gazie te zakręty brać.
0: Ostatnie okrążenie 00 min 38,440.
1: Nawet może się spuszczę na piąty bieg.
4: Left four long.
0: Trzeci.
1: No i to był zły pomysł, bo nawet obróciłem samochód.
0: Pierwszy.
1: Bo słychać, uderzyliśmy w ścianę, samochód się obrócił. Zresztą cały czas jest obrócony nawet.
0: Nieczyste okrążenie, zjazd z toru.
1: A tutaj było właśnie słychać efekt kontroli trakcji, bo ten samochód ma dosyć silny silnik. Zresztą gdybym miał kontrolę trakcji wyłączoną, mogę to zademonstrować, bo to jest chyba dobre miejsce.
0: Samochód. Tryb fotograficzny.
1: To robi kontrola trakcji.
0: Wyjść. Ustawienia 5 z 6. Sugerowana linia. Hamowanie. Gaz 4 z 3. Sterowanie. Zezwalaj na sterowanie. Kontrola trakcji 7 z 13, sportowa, był 3 z 3.
1: Ja nawet była ustawiona na sportową. No, co by było, gdyby była całkiem wyłączona?
0: Potwierdź zapis, zapisać i zastosować zmiany.
1: Zapiszemy zmiany i zobaczcie, co się stanie, kiedy nacisnę gaz do dechy od razu na pierwszym biegu. Było słychać, że zanim ten samochód zaczął jechać, to wpadł w taki dosyć mocny pościg, zwłaszcza, że to jest samochód z napędem na 4 koła, więc on nam... Ładnie zatańczył, na tym razem nawet było lepiej. No ale gdybym na przykład tutaj próbował coś skręcać, no to słychać, co się dzieje. Natomiast kiedy ja kontrolę trakcji włączę,
0: samochód, tryb fotograficzny,
1: albo ustawię na tryb sport, który nam daje troszeczkę więcej kontroli.
0: Sterowanie, kontrola stabilności, 8, sportowa, 2 z 3. Potwierdź zapis, zapisać i zastosować zmiany, zapisz, 1 z 3. Menu pauzy, znów, 1 z 6. Pierwszy.
1: No to słychać, że nawet jak dałem pełny gaz, no to on tak naprawdę... Ten gaz dał troszeczkę bardziej delikatny. Tak wygląda branie zakrętów. Jak widać na tym torze akurat mamy no, cały czas zakręty w jedną stronę, więc pokażę wam jeszcze jeden fajny, prosty tor, na którym można poćwiczyć bardziej skomplikowane zakręty. Tor, na którym zresztą jechaliście na początku gry, zanim gra się rozpoczęła, to był tor Hakone w Japonii. Bo tam to jest też tor, gdzie mamy dużo prostych miejsc, jest dużo miejsca poza granicami toru, więc nawet gdybyście zjechali z tego toru, to nic się nie powinno nie stać, natomiast tam już mamy różnego typu zakręty, od nawrotów po też takie dłuższe i krótsze zakręty, ale nie tylko w lewo. Więc wejdziemy sobie do ustawień naszego
0: znów 1 z 6.
1: Wydarzenia.
0: Wyjście 6, do menu zawodów 1 z 2. Opuść wyścig, 2, do menu zawodów.
1: Do menu zawodów.
0: Chcesz wrócić do menu przed wyścigiem, wszelkie zdobyte kredyty i PD zostaną zapisane, tak, 1 z 2.
1: Tak, bo nawet w czasie jazdy próbnej zdobywamy punkty naszego samochodu, które potem możemy wykorzystać do jego ulepszenia. No, natomiast przez to, że ja ten samochód mam...
0: Rozpocznij wyścig, 1 z 6, wyścig w trakcie.
1: Zmodyfikowany maksymalnie, no to u mnie już tego nie ma.
0: Zawody, 2 z 6.
1: Natomiast...
0: Samochód, 3 z... zawody, 2 z 6.
1: Wchodzimy do menu zawody.
0: Informacje o zawodach, 1 z 2, gra dowolna. Konfiguracja zawodów, 2 z 2.
1: Do konfiguracji.
0: Szybkie zawody, wypożyczalne samochody, 580.
1: I tutaj wróciliśmy do tego menu, w którym byliśmy wcześniej. Ja sobie po prostu zmienię tor.
0: 7, Eagle Rock Speedway, Grand Ole Race, Hakone, 8 z 25.
1: Na Hakone w Japonii.
0: Układ toru, 3 z 7, losowy, 1 z 4, tor Grand Prix, 2 z 4. Tor klubowy, 3 z 4.
1: Weźmiemy sobie tor klubowy.
0: Pora dnia, 4 z 7, południe. Pogoda 5 z 7, czyste niebo, 3 z 19.
1: Pogoda czyste niebo, może sobie zmienimy porę dnia na noc, bo czemu nie?
0: Noc 10 z 11.
1: No i to wszystko, naciskam A.
0: Zaakceptuj konfigurację wydarzenia, czy chcesz zaakceptować tę opcję? Ok, 1 z 2. Pierwszy, wczytywanie. Wczytywanie.
1: Wczytywanie.
0: Wczytywanie.

0: Night. Lights illuminate the asphalt at the start/finish line.
1: Wczytywanie.
2: No i mamy informację, że tutaj światła nam się włączyły na torze, bo jest noc. No i słychać nawet, że jest troszkę chyba ciszej.
3: Be fast, but avoid drifting your car through the big turns here at Hakone. Scrubbing speed like that will mean losing time to your competition.
2: A tutaj znowu mamy informację, żeby raczej nie dryfować. Nie wiem, ja lubię dryfować. Dryfowanie jak dla mnie to jest całkiem dobra zabawa. No ale tutaj nam nasza pilotka podpowiada, żeby tego nie robić. No ale dobrze, rozpocznijmy sobie wyścig.
0: Your car leaves the pits under a clear, starry night sky.
2: No i tutaj w Towarzystwie Gwiazd nasz samochód opuszcza pit stop. I wjeżdża na tor.
1: Wczytywanie.
2: Tego wczytywania wy pewnie nie będziecie mieć, jeśli macie lepszy sprzęt.
1: Wczytywanie. Czwarty. Trzeci.
2: No i znów hamujemy. I myślę, że podobnie jak ostatnio, zaczniemy od tego.
1: Przewin, dwa, samochód, tryb fotograficzny, ustawienia, 5 z 6.
2: Włączymy sobie asystę na pełny tryb i zobaczymy,
1: sugerowana linia, 2 z kamowanie, 3 z 13, ABS-WL, 3 z 4.
2: Jak gra radzi sobie z takim bardziej skomplikowanym torem, czyli pełna asysta hamowania, pełna asysta gazu,
1: sterowanie, 5 z, pełna asysta, 1 z 4,
2: pełna asysta sterowania,
1: zezwalaj na sterowanie ręczne przy zjeździe do boksu, 6 z 13, WL, 3 z 3.
2: Włączamy.
1: Zapisać i zastosować zmiany, zapisz, 1 z 3.
2: I wejdziemy sobie do środka samochodu i posłuchamy, jak gra radzi sobie z takim bardziej skomplikowanym torem.
1: Pierwszy. Kierowca.
2: Dobra, ale nie włączyliśmy skrzyni biegów.
1: Ustawienia 5 z 6. Sterowanie. Zmiana biegów. Dodatkowe asysty. Automatyczna 1 z 3. Potwierdź zapis.
2: Druga. Zapisać
1: zmiany. Zapisz. Menu pauzy. Znów 1 z 6.
2: Mijamy jakieś billboardy, jest bardzo ładnie to słychać zresztą. Niechcący nacisnąłem sam hamulec. No i tutaj mamy ostry nawrót. Więc będziemy musieli zahamować. No i słychać zresztą, że gra nam bardzo delikatnie hamuje. I jesteśmy w połowie zakrętu. Tutaj mamy serię dwóch zakrętów. W lewo.
1: Odcinka plus 20 BDS. Wynik odcinka 4,4.
2: Teraz w prawo. Słychać, że tutaj tor nam się zwężył. Bo ciągle słychać te granice.
1: Wynik odcinka 4,9.
2: Tutaj jedziemy po granicy wręcz. Zawibrował nam kontroler. Słuchaj, teraz mamy dosyć ostry zakręt w prawo. Co tutaj gra nam hamuje. Ale tak. Ale gdzieś do granicy. Zakrętu. Wyjeżdżamy i zaraz znów mamy nawrót.
1: Rekord życiowy odcinka plus 20 BDS. Wynik odcinka 7,7.
2: Więc tutaj znów hamujemy. Jedziemy po granicy wręcz i teraz od razu musimy skręcać w lewo po tym nawrocie. No i słychać, jak to nam robi gra.
1: Ostatnie okrążenie 01 min 26,200.
2: Okej, i tutaj się zakończyło okrążenie i już nie będę pokazywał, jak te wszystkie zakręty bierze gra na różnych biegach, natomiast już przyjmiemy kontrolę i znów pokażę wam, jak ja to robię. Postaram się tłumaczyć, co robię, natomiast przez to, że jak słychać, rozgrywka toczy się dosyć dynamicznie, może to być troszkę utrudnione, natomiast postaram się mówić, co staram się, co akurat robię.
1: Częściowa asysta.
2: Natomiast zwróćcie uwagę po prostu na te dźwięki i na to, jak zmienia się odległość między nimi. Już zostaniemy przy skrzyni biegów automatycznej, bo ja akurat do automatycznej skrzyni po prostu jestem przyzwyczajony. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mamy tutaj ten nawrót. Jak widać, nie zawsze musimy jechać na środku. Tutaj nam się ten zakręt kończy, więc już mogę dać mu więcej gazu, bo robi się lżejszy.
1: Wynik odcinka 4,3.
2: Teraz bierzemy zakręt w lewo. Tutaj wiem, że nie muszę puszczać gazu. Ostro skręcam w prawo.
1: Wynik odcinka 7,8.
2: Tutaj dostaję dosyć dobre wyniki. Right one. Tutaj będziemy zaraz hamować. Tutaj podjechaliśmy pod granicę. Wciąż skręcam w prawo i zakręt nam się kończy. Ale teraz będziemy znów hamować, bo mamy nawrót. Skręcam, puszczam gaz. Teraz słychać, że nam podchodzi lewa strona, bo zakręt przechodzi na zakręt w lewo. To jest połowa zakrętu. I koniec.
1: Wynik odcinka 1,8.
2: I zrobimy jeszcze jedno okrążenie, myślę.
1: Nieczyste ostatnie okrążenie 01 min, 21,785 korony szwedzkiej. Right
2: hairpin long. I mamy nawrót. Cały czas trzymam prawo, puściłem. Kręca, mamy połowę zakrętu. Left five into right. I zakręt się zakończył. A teraz się zakończył.
1: Wynik odcinka 1,0.
2: No to jest bardzo długi zakręt. To jest mimo wszystko stosunkowo prosty tor, uwierzcie mi. Tutaj lekko puściłem gaz, bo czułem, że wynik samochód nie wyrabia. Right one. Zaczynam hamować. Kręcam w prawo i naciskam hamulec. Kontrolowany poślizg. Cały czas trzymam w prawo. Puściłem.
1: Wynik odcinka 1,0. Maska.
2: Tutaj będzie znów nawrót. Hamujemy. Trzymam w prawo. Puściłem. Znów trzymam. Cały czas trzymam w prawo. Puściłem. No i przechodzimy na zakręt w lewo. Tutaj nawet nie naciskałem hamulca, tylko puściłem gaz i to wystarczyło.
1: Wynik odcinka 2,7.
2: I znów mijamy billboardy.
1: Ostatnie okrążenie 01 min, 24,79 tysięcznych korony szwedzkiej. Right hairpin long.
2: I znów tutaj puściłem gaz. Teraz lekko dodaję, trzymam w prawo, cały czas puściłem. Trzymam, puściłem. Trzymam, puściłem znów, zakręt się zakończył. Teraz skręcamy, mamy lekki zakręt w lewo, trzymam, puściłem. Teraz przechodzimy na zakręt w prawo, trzymam, puściłem.
1: Wynik odcinka 6,2. Right one.
2: Tutaj chwilami po prostu delikatnie ruszam drążkiem, żeby ten silnik był na środku.
1: Wynik odcinka 7.
2: Natomiast, o właśnie, widać, że te wyniki są coraz lepsze. Już zaczynam znów wyczuwać samochód, zapamiętywać tor. Przed każdym wyścigiem też będziecie mieć okazję zrobić kilka próbnych okrążeń. I tak samo zresztą mają osoby widzące, także to nie jest tak, że tylko my się musimy zachowania każdego samochodu i każdego toru nauczyć. Okej, myślę, że możemy tutaj zahamować.
1: Ostatnie okrążenie 01 min, 21,801 tysięcznych korony szwedzkiej. Right
2: hairpin long. Tutaj nawet zahamowałem za mocno i zaczęliśmy jechać do tyłu. Natomiast tak wygląda jazda w Forzie. No właśnie, jeśli chcecie się tego nauczyć, warto sobie najpierw właśnie wejść do tego toru Eagle Rock, poćwiczyć, posłuchać, jak gra się zachowuje. Potem możecie przejść sobie do innego toru, na przykład właśnie tutaj do tego toru Hakone w Japonii. Tutaj poćwiczyć, no a potem możecie zacząć próbować swoich sił w trybie jednoosobowej kariery, o którym właśnie powiemy teraz. Wróciliśmy do menu głównego. Może też zauważyliście, że zmieniła się muzyka, bo Forza generalnie ma kilka ścieżek utworów zarówno w menu, jak i podczas wyścigów, które są losowo wybierane. No i dlatego tym razem przegrywa nam inna muzyczka. Zanim wejdziemy może do trybu kariery, powiem krótko, co jest w pozostałych menu, które mamy w menu głównym. Natomiast nie ma tego jakoś bardzo dużo, dlatego tutaj nie będziemy się skupiać.
1: Nowość, jeden z ośmiu. Nowości, jeden z osiem.
2: Zaczynając od pierwszej opcji nowości, tutaj znajdziemy informacje od deweloperów. Jeśli sobie tutaj wejdziemy,
1: centrum
2: no to
1: powitalne, menu główne, jeden z trzech.
2: Mamy tak zwane centrum powitalne.
1: Kolumna 3, 3.
2: Centrum powitalne.
1: Centrum wiadomości, 13, 2 z 3. Narzędzie opinii, 3 z 3.
2: Które składa się menu główne, jeden z trzech. Z trzech przycisków na górze.
1: Przycisk we wstecz.
2: Pierwszy wraca nas do menu głównego.
1: Powiadomienia z centrum wiadomości, 13, 2 z 3.
2: Drugi pozwala nam zobaczyć różne wiadomości, które nam wysyłają deweloperzy.
1: Narzędzie opinii, 3 z 3.
2: No tutaj możemy szybko wysłać opinię, a pod spodem mamy takie kafelki do rekomendowanych rzeczy, które możemy akurat zrobić w grze, które nam proponują deweloperzy.
1: Kolumna 3, 3 z 3. Nowe zawody rywale Spotlight, ustanów rek. Okr. W Brebhamie BT24 z 67. Zdobądź samochód Spotlight na ten tydzień ze zniżką 30% w salonie i sprawdź jego granicę na kultowym torze Indianapolis Blitzkrieg Art 1 z 2. Przycisk A przejda do zawodu w serii rywale. Przycisk B wstecz.
2: No i tutaj mam od razu skrót, żeby do tego trybu przejść. Do rywali przejdziemy później.
1: Zobacz, co nowego w salonie. Odkryj najnowsze samochody i rabaty. Rozbuduj swój garaż o niesamowite nowe samochody z salonu. Oszczędzaj ciężko zarobione kredyty i kupuj wyróżnione samochody z ograniczoną czasowo zniżką 2 z 2.
2: No właśnie, ale wrócimy sobie teraz powiadomienia do wiadomości. Powiadomień. No i tutaj
1: aktualizacji 1 z 3. Forza Motorsport. Informacja dla społeczności. Data otrzymania 08.04.2024/1/1. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Forza Motorsport. Informacja o aktualizacji 7. Ta wersja zmniejsza rozmiar instalacji gry o 25 GB.
2: No właśnie, tutaj mamy opisane najważniejsze zmiany. Takie informacje, jak nam mówi narrator, możemy sobie prawym drążkiem czytać po akapitach.
1: Aktualizacja. Dodaliśmy również nowe ustawienia. Zapoznaj się z.
2: No i to jest jedyna wiadomość na tej zakładce, natomiast możemy przejść w prawo bumperem prawym.
1: Prezent 2 z 3, brak wiadomości.
2: Tutaj czasami będą pojawiać nam się samochody, które dostajemy w prezencie. I trzecia zakładka.
1: Wiadomości, nowe, 3 z 3, Forza Motorsport, informacja dla społeczności. Data otrzymania, 30.04.2024, nowe, 1 z 1. Użyj poziomych ruchów prawego drążka, aby poruszać się po następującym tekście według rozdziałów. Otwarte zawody w trybie wieloosobowym. Wyróżniona seria klasy Open w trybie wieloosobowym to zmagania, na które możesz zabrać dowolny samochód spełniający ograniczenia klasowe. Forza Motorsport, informacja dla społeczności, data otrzymania 20.
2: No i tutaj też mamy informacje o nadchodzących rzeczy, które się akurat odbywają w świecie gry. Ale wrócimy sobie do menu głównego.
1: Główna, deflatrat, mistrzowski VIP, kredyty 43.200, poziom 328, ranga prestiżu 0, nowość 1 z 8.
2: I tutaj od razu mamy czytany mój profil.
1: Wyścig 2 z 8.
2: Menu wyścig, tutaj będziemy spędzać najwięcej czasu, bo tutaj wchodzimy, żeby uruchomić jakiekolwiek zawody, czy to grę dowolną, którą testowaliśmy przed chwilą, czy tryb kariery, czy tryb rywali, czy grę wieloosobową. To wszystko jest w tym podmenu wyścigu.
1: Samochody 3 z 8.
2: Tutaj mamy kilka skrótów, które pozwalają nam kupować samochody, tuningować samochody, które posiadamy lub je malować. Sam ekran malowania jest na tyle dostępny, że możemy sobie na przykład pomalować poszczególne elementy samochodu jednym kolorem, natomiast nad malowaniem nie będziemy się tutaj zatrzymywać, a jeśli chodzi o inne funkcje, no to do kupowania i do tuningowania też mamy dostęp podczas samych zawodów. Ale gdybyśmy chcieli zrobić to najpierw, konkretnie przeglądać na przykład bibliotekę wszystkich samochodów, które posiadamy akurat, no to możemy to zrobić z tego menu.
1: Kierowca, nowość 4 z 8.
2: Tutaj możemy dostosować wygląd naszego kierowcy i to jest w sumie o tyle dla nas ciekawe.
1: Dostosowywanie kierowcy, kombinezon, nowość 2 z 2, ostrze, żółte, wyposażono, 30 z 86, szary kombinezon wyścigowy i kask z kanciastymi żółtymi i czarnymi akcentami. Lewy bumper, poprzednia grupa, przycisk Y przy A, CZ informacje, przycisk B wstecz, przycisk A.
2: Że większość z tych kombinezonów ma dosyć szczegółowe opisy dla nas.
1: Szary kombinezon wyścigowy i kask.
2: I tak możemy sobie chodzić.
1: Ostrze, niebieskie, 31 z 86, szary kombinezon wyścigowy i kask z kanciastymi niebieskimi i czarnymi akcentami. Ostre zakręty, czarne, 32 z 86, czarny kombinezon wyścigowy z białymi i miętowymi akcentami. Ostre zakręty, czerwone, 36 z 80, gradient zieleni, 40 z 86, zielony kombinezon wyścigowy z limonkowymi akcentami i kaskiem w kolorach czerwonym.
2: No tutaj też kilka kombinezonów.
1: Strój aerodynamiczny, fioletowy, 48 z 86, fioletowy kombinezon wyścigowy i kask z jasnofioletowymi akcentami. Elektryzujący żółty pozycja 10, nowość 52 z 86, szaro-żółty kombinezon kierowcy i kask z dużymi zygzakami i czarnymi akcentami.
2: No i deweloperzy co jakiś czas tutaj różne kombinezony dodają, niektóre mają jakieś logotypy, na przykład logo Forzy.
1: Elektryzująca biel pozycja 10, nowość 56 z 86,
2: kombinezon tego typu rzeczy.
1: Kolor, białe lata 90 pozycja 20, nowość 60 z 86, biało-turkusowy kombinezon wyścigowy oraz kask ze wzorem w stylu lat 90 z fioletowymi, czarnymi i szarymi zawijasami i kwadratową siatką. Żółte lata 90, pozycja 20, nowość.
2: No i mamy tego typu rzeczy, to jest pierwsza zakładka, mamy jeszcze zakładkę drugą.
1: 85 z 86, czarno-szary kombinezon kierowcy oraz kask z dużymi zygzakami i cyjanowymi akcentami. Sylwetka, 1 z 2. Szersze ramiona, wyższe biodra, 1 z 2.
2: Kombinezony to jest zakładka druga, na której zaczynamy, możemy przejść w lewo, a tutaj możemy właśnie dostosować sylwetkę naszego kierowcy.
1: Wyższe ramiona, szersze ramiona, wyższe biodra, 1 z 2. Wyższe ramiona, szersze biodra, 2 z 2.
2: No i możemy sobie właśnie tutaj taką decyzję podjąć. Awatar naszego kierowcy będzie widoczny na przykład podczas gier wieloosobowych, więc można sobie tutaj to dostosować. I fajnie, że my też mamy informację o tym, jak dokładnie nasz kombinezon wygląda, więc jeśli ktoś chce sobie dostosować ten kombinezon do siebie, to można.
1: Wyścig, 2 z 8. Kierowca, nowo, media, 5 z 8. Przycisk X pokaza samochody, przyciska wybierz.
2: Media, tutaj możemy przeglądać zapisane wyścigi.
1: Galeria zdjęć, 1 z 3.
2: Galeria zdjęć.
1: Galeria powtórek, 2 z... Moje projekty, 3 z 3.
2: I nasze projekty, no to jest związane z malowaniem samochodów, bo nasze wzory możemy też wysyłać do internetu i inne osoby też mogą wtedy takie wzory ściągać. No i jeśli ktoś korzysta z naszego wzoru, to nawet możemy na nim zarabiać. No i stąd możemy nasze media, projekty przeglądać.
1: Sklep, 6 z 8.
2: Sklep to jest związane...
1: Zestaw dodatków premium, posiadane, 1 z 5. Pakiet dodatków premium to najlepsza opcja dla członków subskrypcji Xbox Game Pass i świetny wybór dla graczy edycji standardowej i deluxe, którzy chcą rozszerzyć swoją grę. Ten pakiet dodatków zawiera pakiet samochodów dnia wyścigu, przepustkę samochodową, 30 samochodów dostarczanych do gry w systemie po jednym na tydzień, członkostwo VIP i pakiet powitalny. Przycisk wewstecz, przyciska wybierz.
2: Tutaj mamy zakupy wewnątrz aplikacji. Te rzeczy też można kupić z poziomu strony internetowej lub jeśli kupujemy te rozszerzone edycje premium, o których wspominałem na początku, no to możemy je kupić w ten sposób. Ale gdybyśmy najpierw na przykład kupili sobie Game Passa, no i na przykład chcieli wykupić tą całą przepustkę lub poszczególne elementy tego.
1: Członkostwo VIP posiadane 2 z 5. Wzbogać swoje wrażenia z gry Forza Motorsport. Dzięki członkostwu VIP otrzymaj podwojoną bazową wypłatę kredytów. Zbieraj, ścigaj się i majsterkuj w 5 samochodach Forza Edition zarezerwowanych tylko dla członków VIP. Skorzystaj z ekskluzywnego wyposażenia kierowcy z 5 wersjami kolorystycznymi do wyboru, a także karty gracza VIP i VIP Crown Flair oraz

0: w których byliśmy na początku.
1: Wyjdź do pulpitu 8 z 8.
0: No i wyjście do pulpitu, gdybyście grali na konsoli lub w chmurze, no to tej ostatniej opcji nawet po prostu nie ma. Dobrze, no to przejdźmy sobie do wyścigu.
1: Nowości, wyścig.
0: Wchodzimy sobie do opcji wyścig.
1: Kariera, 1 z 5, stwórz swoje dziedzictwo, buduj, tuninguj, ćwicz i doskonal swoje umiejętności jazdy w tym ciągłym i stale rozwijającym się trybie kariery solo. Przycisk X pokaza samochody, przycisk we wstecz.
0: No i może omówmy jeszcze sobie do pozostałe opcje, no kariera, do kariery za chwilkę wejdziemy.
1: Wyróżniony tryb wielosobowy, 2 z 5, wyróżniony tryb wielosobowy, zaplanowane serie i wyścigi łączą kierowców z całego świata w rywalizacji online.
0: To jest ta gra wieloosobowa, o której wspominałem, która dla nas przynajmniej na ten moment może być trudna, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynamy swoją przygodę z Fordzą.
1: Gra dowolna, 3 z 5, dowolny samochód, dowolny tor, najszybszy sposób na pojawienie się
0: na... No tutaj byliśmy przed chwilą. Którym...
1: Rywale, 4 z 5, weź na cel swoje następne wyzwanie, tylko ty, tor i duch następnego najlepszego kierowcy. Opublikuj swoje najlepsze okrążenie na każdej tablicy wyników, aby pokazać, na co cię stać.
0: Tutaj ścigamy się na czas i możemy sobie, tutaj też mamy wyróżnione wyzwania w trybie rywali proponowane przez deweloperów, jak widzieliście wcześniej, z konkretnym torem i samochodem, ale też możemy sami wybrać sobie klasę i samochód i po prostu ścigać się ze znajomymi czy z innymi osobami na czas, kto szybciej może okrążenie pokonać. No i myślę, że tryb rywali później pokażemy na końcu.
1: Prywatny tryb wieloosobowy, 5 z 5, niestandardowe wydarzenia, dobre towarzystwo, graj ze znajomymi i nadawaj.
0: No i tutaj możemy
1: zawiera wiele opcji z gry dowolnej oraz ustawienia wydarzeń tylko dla wielu graczy.
0: Sami tworzyć sobie tak zwane lobby, pokoje do gry wieloosobowej, gdzie my możemy wszystkie ustawienia sobie poustawiać, zaprosić naszych znajomych i po prostu z nimi się ścigać. W ten sposób też niewidomi czasami organizują różne wyzwania. Dobrze, wejdźmy sobie
1: kariera, jeden,
0: do trybu kariera, kariery.
1: 5, stwórz swoje dziedzictwo, wczytywanie. Trasy motosportu, puchar budowniczych, 2 z 3, seria klasy D, następne zawody,
0: i...
1: Silverstone, krajowy, liczba zawodów, 1 z 4, 2 z 5.
0: Ten ekran jest troszkę, dosyć skomplikowany, bo tych zdarzeń jest dużo, natomiast on nie jest jakiś bardzo...
1: Do pucharu budowniczych seria ukończona, liczba zawodów, 3, 1 z 1.
0: Skomplikowany. Mamy tutaj generalnie 3 zakładki. Przeszłem sobie właśnie lewym bumperem do pierwszej zakładki i tutaj mamy tylko jeden wyścig, wprowadzenie do pucharu budowniczych. To będzie pierwsza rzecz, którą będziecie musieli przejść, żeby mieć dostęp do pozostałych zadań. I to wprowadzenie też stanowi swojego rodzaju samouczek, jak grać w tą grę. No będziecie tutaj musieli wejść. Tutaj właśnie jest możliwość wybrania pierwszego z 3 samochodów, bo te samochody na początku będą dla nas darmowe, a na wszystkie przyszłe zadania już samochody będziemy musieli sobie kupować albo wykorzystać samochody, które zdobyliśmy w jakiś inny sposób. Przechodzimy do następnej zakładki.
1: Praktyczna wydajność, seria ukończona, liczba zawodów 5, 1 z 5.
0: I tutaj przechodzimy do...
1: 4. Współczesny turniej, 1 z 5.
0: Do różnych turniei. To jest główna zakładka tak zwanego pucharu budowniczych, czyli różnych serii wyścigów, które wszystkie mają jakieś swoje schematy. Każdy... To generalnie wygląda tak, że mamy, jak tutaj nam powiedziała gra... 4.
1: Współczesny turniej, 1 z 5.
0: 5 turniej, które przechodzą w góra-dół. Ja teraz przeszłam na samą lewą stronę strzałką w lewo i mamy tutaj turniej. Każdy turniej składa się z 4 lub 5 wyścigów i kulminuje się jakąś nagrodą w postaci samochodu, który możemy wygrać. I tak w tym przypadku...
1: Praktyczna wydajność, seria ukończona, liczba zawodów 5, 1 z 5.
0: Tutaj był wyścig praktyczna wydajność.
1: Stworzony do sportu, seria ukończona, liczba super sedany, seria ukończona.
0: Super sedany.
1: Najwyższa wydajność, seria ukończona, liczba zawodów 6, 4 z 5.
0: I...
1: Pokaz nagród, samochody współczesne, seria ukończona, liczba zawodów.
0: I tutaj 5 z 5. Pokonałem całą serię i dostałem za to nagrodę.
1: 4, współczesny, 2, tur dla entuzjastów, 2 z 5.
0: Tur dla entuzjastów i tutaj zobaczycie, że każdy z tych turów, turniej ma jakiś motyw przewodni.
1: Trasy specjalne, seria ukończona, liczba zawodów, 5, trofeum za trzecie miejsce, 1 z 5.
0: No właśnie, tutaj zakończyłem całą serię 5 wyścigów ostatecznie na trzecim miejscu, bo za każdy wyścig zdobywamy punkty i te punkty się później sumują.
1: Wyzwanie MX5, seria ukończona, liczba zawodów 5, trofeum za pierwsze miejsce, 2 z 5.
0: Wyzwanie MX5, więc tutaj ścigaliśmy się wyłącznie akurat tutaj samochodem Mazda MX5, stąd nazwa.
1: Niemieccy rywale, następne zawody, Mitokio, liczba zawodów 2 z 5, 3 z 5.
0: Tutaj jest seria, którą rozpocząłem, Audi kontra BMW kontra Mercedes, to jest motyw tego akurat wyścigu.
1: zablokowano, legendy driftu, odblokuj, ukończ niemieckich rywali, liczba zawodów w serii 6.
0: No i generalnie przechodzimy te wezwania w prawo, jak widzicie, więc ja tutaj muszę dokończyć tych niemieckich rywali i wtedy będę mógł przejść do następnego turnieju, do następnych zawodów, które są związane z legendami driftu. No i tutaj też na końcu
1: zablokowano,
0: jest
1: pokaz nagród,
0: nagroda. Następna.
1: Turniej mocy, 3 z 5.
0: Turniej mocy.
1: Legendarne Muscle Curry. Następne zawody. Grand Oak, krajowy. Liczba zawodów. 1 z 5.
0: Legendarne Muscle Curry, czyli takie duże amerykańskie samochody z dużymi silnikami.

0: linkami. I ten turniej zresztą za chwilkę zrobimy.
1: Zablokowano wyzwanie Foxbody, odblokuj.
0: No i
1: zablokowano starcie out.
0: Tutaj znów mamy kolejne wyścigi.
1: Turniej klasyków 4 z 5.
0: Turniej klasyków.
1: Klasyczne hatchbacki. Następne zawody. Lime Rock pełny alt. Liczba zawodów. 1 z 5. 1 z 5.
0: I tutaj też turniej, który dopiero zacząłem.
1: Zablokowano. Retro tunery. Odblokuj. Ukończ klasycz. Turniej klasyk. 1. Przewodnik PO klasie open. 5 z 5.
0: I na końcu mamy turniej klasy otwarty. Klasy open. W tych turniejach możemy wykorzystać dowolny samochód. I ten turniej, jak i turnieje na następnej zakładce, o którą pokażę za chwilę, zmieniają się średnio co miesiąc. Za każdym razem, kiedy pojawia się nowa aktualizacja, no to deweloperzy wprowadzają nowe turnieje wyścigów, za które możemy dostawać nowe nagrody. Natomiast w poprzednich tych turniejach, które pokazywałem, samochody, które mamy do wyboru, są ograniczone na podstawie motywu danej serii. Czyli tak jak wcześniej na przykład mieliśmy niemieckich rywali, czy ten wyzwanie MX-5, gdzie no, były tylko Mazdy MX-5, czy samochody Audi, BMW i Mercedesa. W wyścigach klasy otwartej każdy turniej...
1: Seria klasy E, seria ukończona, liczba zawodów 4, 1 z 5. Seria klasy D, następne zawody, Silverstone, krajowy, liczba zawodów 1 z 4, 2 z 5.
0: W tym przypadku to jest klasa D.
1: Zablokowano, seria klasy C, odblokuj.
0: Klasa C.
1: Zablokowano, seria klasy B, odblokuj.
0: Klasa B.
1: Zablokowano, pokaz nagród, turniej open, odblokuj.
0: No i tutaj mamy nagrodę, czyli klasy E, D, C i B musimy pokonać, żeby zdobyć nagrodę. Możemy wybrać dowolny samochód, o ile on mieści się w danej klasie. Klasy powstają na podstawie tego, jak silny jest dany samochód, jak dobre ma osiągi, jak duży silnik i inne parametry. Klasy zmieniają się na podstawie tego, jak nasze samochody tuningujemy i ich wydajności. O tym powiem za chwilę, kiedy przejdziemy właśnie do tuningowania naszego samochodu na wyzwanie.
1: Jeden, przewodnik PO klasie open, 5.
0: No i mamy kolejną sekcję.
1: Zawodnicy grający według zasad, seria ukończona, liczba zawodów 4, trofeum za pierwsze miejsce, 1 z 5.
0: I tutaj wyścigi na tej zakładce też zmieniają się co jakiś
1: jeden,
0: czas.
1: Trasa Retro Racers, 1 z 1.
0: Średnio co miesiąc i w tym razem mamy serię Retro Racers, czyli samochody wyścigowe z lat 60-tych, 70-tych, tutaj też mamy różne motywy.
1: Zawodnicy grający według zasad, seria ukończona, zawodnicy bez ograniczeń, następne. Zawodnicy Grand Prix, następne zawody. Zablokowano. Zawodnicy konsumpcyjni. Zaczyna się za 1D, 5G, 34M, 10S. Liczba zawodów w serii 4.
0: No właśnie, tutaj 4, nawet 5. Te wyzwania są odblokowywane co tydzień średnio. Więc tutaj ostatni wyścig w tej serii jeszcze nie został odblokowany w czasie nagrywania tej edycji. Bardzo możliwe, że kiedy wy tutaj przejdziecie do tej zakładki, no to wyścigi, które będziecie widzieć, będą zupełnie inne, bo tak jak wspominałem, przynajmniej na tej zakładce oraz ta ostatnia sekcja na zakładce poprzedniej, te wyścigi klasy open zmieniają się z każdą aktualizacją.
1: Zablokowano pokaz nagród.
0: No i tutaj też mamy wszystkie serie nagrody. No dobrze.
1: 4. Współczesny turniej.
0: Wejdźmy sobie do tych klasycznych muscle carów.
1: 2. Tur dla entuzjastów. Turniej mocy. 3 z 5. Legendarne muscle cari. Następne zawody. Grand Oak. Krajowy. Liczba zawodów. 1 z 5. 1 z 5.
0: I naciśniemy A, żeby do tego wyścigu wejść. I wszystko rozpocznie się od krótkiego filmu, który wprowadzi nas do danej serii.
1: Wczytywanie.
2: Introduced in the 1960s, the Mustang, Camaro, and Challenger sparked a fiery debate as to which muscular V8 package was superior on the street and track. A debate that reignited 40 years later when GM and Dodge reimagined their Camaro and Challenger to once again deliver that familiar, chest-compressing acceleration to compete against the contemporary Mustang. With all three modern classics retaining their old-school, ground-pounding intensity, the debate can finally be settled here and now.
0: No właśnie, jeżeli mamy wprowadzenie, które mówi nam o tym, jak to Ford, Chevrolet i Dodge rywalizowały ze sobą w latach 60-tych, 70-tych z twoimi dużymi, ogromnymi samochodami, z dużymi, bardzo silnymi silnikami. No i ta rywalizacja po 40 latach wróciła, kiedy to Ford cały czas swoje nowe Mustangi wprowadzał na rynek, no a pozostałe dwie firmy postanowiły nowe modele, swoje samochody też prowadzić. Tutaj oczywiście nam zaczęło dużo gadać, natomiast przyszliśmy do sklepu, do ekranu kupowania samochodów. Generalnie na każdym ekranie, na którym wybieramy samochody, to wszystko wygląda inaczej, natomiast przez to, że tutaj mamy taki motyw przewodni, no to lista samochodów jest ograniczona. Zawsze domyślnie samochody są sortowane z reguły według producenta, natomiast to nie jest jedyny sposób, jaki możemy samochody sortować. Ale zawsze na początku listy, i tutaj możemy na przykład bumperami przechodzić między nagłówkami kategorii, znajdziemy opcję.
1: Moje samochody, jeden z czterech. Moje samochody, wybierz jeden z samochodów, które już masz. Jeden kwalifikujący się samochód, jeden z czterech.
0: No bo tutaj gra nam proponuje, żeby jakiś samochód kupić, natomiast też możemy sobie po prostu wybrać jeden z samochodów, który już mamy w garażu, który zakupiliśmy wcześniej lub dostaliśmy z innego powodu. Kiedy będziemy przechodzić w prawo, no to już będziemy spotykać różne samochody. Tutaj akurat mamy sprawę dosyć prostą, bo mamy jeden samochód od każdego producenta.
1: Chevrolet 24, kolumna samochodów 2, 24, 2016 Chevrolet Camaro Supersport, posiadane 1, 1 z 1, zniżka Chevrolet 0%, 0,5 samochodów na max pozycja. Lewy bumper poprzednia grupa, prawy bumper nasta znak towarowy PNA grupa, przycisk WAVTL przejda do zakładki, przycisk menu filtruj, przycisk X sortuj, przycisk Y zobacz czego A, przycisk B wstecz, przycisk A wybierz.
0: No i tutaj mamy no, dużo skrótów. Generalnie przycisk A to jest wybierz, natomiast jeśli nie znamy z rynku samochodów, a nawet jeśli znamy, no to sam model i jego rocznik nam może nie powiedzieć jakoś dużo. Dlatego mamy przycisk Y na kontrolerze, który wyświetli nam kartę szczegółów. Ja zresztą też mogę cały czas chodzić w prawo i w lewo.
1: Dodge 34, kolumna samochodów 3, 34, 2012 Dodge Challenger SRT 8, koszt 84,000, 1 z 1, zniżka Dodge 0%, 0,5 samochodów na max pozycja.
0: No właśnie, przez to, że ten samochód akurat mam niekupiony, tutaj mamy koszt 80 tysięcy, ja akurat mam kredytów 40 tysięcy, więc na ten moment nawet mnie na ten samochód nie stać. Idziemy dalej w prawo.
1: Ford 4x4, kolumna samochodów 4x4, 2018 Ford Mustang GT, koszt 88,000.
0: No i mamy Mustanga, no tutaj mam
1: 0,5 samochodów na max pozycja.
0: No też samochód, które swoje kosztuje, natomiast są oczywiście też samochody, które kosztują dużo więcej. No ale chcemy coś więcej dowiedzieć się o tych samochodach. Naciskamy przycisk Y.
1: Cena 88,000, rodzaj napędu, RWD, IW 568, klasa samochodu, B przecinek, prędkość 4,9, hamowanie 2,7, prowadzenie 2,7, przyspieszenie 3,7. Lewy bumper poprzednia grupa, przycisk WAVTL przejda do zakładki, przycisk menu filtruj, przycisk X sortuj, przycisk Y gwiazdnak towarowy, zejszczyka AW, przycisk B wstecz, przycisk A wybierz.
0: I teraz tak, w tym momencie dostaliśmy takie uproszczone parametry tego samochodu. No cena, wiadomo, nie muszę tłumaczyć, 88 około tysięcy kredytów. Napęd, RWD akurat mówi nam o tym, że tutaj mamy napęd na koła tylnie. Możemy też spotkać się z FWD, to jest napęd na koła przednie, i AWD, czyli napęd na cztery koła. IWD, czyli indeks wydajności, i to jest liczba, na którą będziemy musieli dosyć często zwracać uwagę, dlatego że właśnie ten indeks wydajności decyduje o tym, jak, w jakiej klasie jest dany samochód. I samochody z indeksem do 200 klasa E, do 300 klasa D, do 400 klasa C, do 600 klasa B i tak dalej, aż do klasy X, w których indeksy wydajności są powyżej 1000. Natomiast pozostałe parametry, takie jak przyspieszenie, prędkość, hamowanie i prowadzenie, to są liczby uproszczone, które mówią nam, jak w cudzysłowie dobry jest dany samochód, i te parametry będą nam rosły względem tego, jak wchodzimy wyżej po klasach oraz kiedy ten samochód ulepszamy. No i to są liczby generalnie, które są w skali do 10, więc wybór samochodu będzie zależał od tego, na czym nam zależy najbardziej. Czy chcemy samochód, który jest szybszy, bardziej wydajny, potrafi lepiej hamować, no to na to tutaj wszystko zwracamy uwagę i w ten sposób będziemy wiedzieć, z jakim samochodem mamy do czynienia. Warto też wtedy wybrać samochód, który jest jak najbardziej zbalansowany, natomiast to są nie jedyne parametry, które możemy wyświetlić, bo jeśli naciśniemy Y jeszcze raz,
1: rodzaj napędu, RWD, IW 568, klasa samochodu, B przecinek, silnik 5.0LV8, moc 343 kW, moment obrotowy 570 Nm, masa 1,681 kg, rozkład masy 5302P470T, stosunek mocy do masy 204 kWkg. Lewy bumper poprzednia grupa, przycisk
0: wybierz. No tutaj już mamy takie bardziej techniczne parametry, więc wiemy, że ten samochód ma 5-litrowy silnik V8, więc on będzie na pewno wydawał w siebie bardzo ładne dźwięki. No jest dosyć ciężki, bo waży 1,5 tony, nawet trochę ponad. Mamy rozkład siły, no wiadomo, silnik jest z przodu, więc większość masy jest akurat tutaj z przodu podana. Stosunek siły do mocy mamy podane, więc takie bardziej w siłę, akurat tutaj jest w newtonometrach, dlatego że mamy jednostki metryczne, gdybyśmy mieli jednostki amerykańskie, to było podawane w koniach mechanicznych. Nie jestem pewny, czy polskie konie mechaniczne są takie same jak amerykańskie, szczerze mówiąc, temat musiałbym jeszcze zgłębić. No natomiast jak widać, to ten samochód, ten Ford ma silnik dosyć duży. I jeśli mamy tą sekcję z informacjami wyświetloną i chodzimy po innych samochodach, wyświetlmy sobie tą uproszczoną i przejdziemy sobie w lewo.
1: Cena 88,3-4, kolumna samochodów 3-4, 2012 Dodge Challenger SRT 8, koszt 84,000, 1:1, cena 84,000, rodzaj napędu, RWD, IW 548, klasa samochodu, B, prędkość 5,1, hamowanie 2,7, prowadzenie 2,4, przyspieszenie 4,1, zniżka Dodge 0%, 0,5 samochodów na max pozycja.
0: No to czytnik ekranu nam będzie automatycznie tą kartę czytał, bo ona się nam będzie zmieniać.
1: Kolumna samochodów 2-4, 2016 Chevrolet Camaro Supersport, posiadane 1-1-1, cena 92,000, rodzaj napędu, RWD, IW 583, klasa samochodu, B, prędkość 5,0, hamowanie 2,8, prowadzenie 2,8, przyspieszenie 3,8, zniżka Chevrolet 0%, 0,5 samochodów na max pozycja.
0: No i tak się składa, że ten Chevrolet w sumie z tych samochodów wypada najlepiej, ma o 40 punktów prawie wyższy indeks wydajności, więc fajnie, że go akurat posiadam, bo chyba ten samochód chciałbym zresztą kupić. Natomiast wiadomo, można wybrać sobie taki samochód, który nam się podoba, bo po prostu może interesuje nas jakiś konkretny, kultowy samochód. Natomiast mamy jeszcze kilka innych rzeczy, które mogę wam pokazać, przynajmniej pokrótce, bo mamy tutaj jeszcze kilka przycisków. Przycisk X na kontrolerze.
1: Sortuj, producent 1/6.
0: Pozwala nam zdecydować, jak samochody mają być filtrowane. No przez to, że tutaj tych samochodów nie ma jakoś dużo, no to nie ma sensu z tymi filtrami manipulować, natomiast
1: klasa 2/6.
0: Można sortować właśnie według klasy.
1: Dekada 3/6.
0: Dekady.
1: Wartość 4/6.
0: Wartości, czyli ceny.
1: Grupy 5/6. Kraj 6/6.
0: Grupy.
1: Współczesne sportowo-turystyczne 2/2. Kolumna samochodów 2.
0: No właśnie, tutaj mamy samochody są posortowane do różnych grup. No i kraj, no akurat tutaj wszystkie samochody są ze Stanów Zjednoczonych, to też nam tutaj ten filtr nic by jakoś nie da, więc wrócimy sobie do producenta. Przyciskiem
1: 2016 Chevrolet Camaro Supersport.
0: Przyciskiem opcji.
1: Filtr podstawowy grupy 1/12, dowolny 1/41.
0: Można sobie
1: jeść 2/12, własność 3/12, klasa E, klasa D, 5/12, był 1/2.
0: Filtrować samochody, więc można konkretne klasy wyłączyć lub włączyć.
1: Klasa X, 12/12, był 1/2.
0: I tutaj mamy nawet kilka zakładek.
1: WL, 2, był 1/2.
0: Ale akurat klasa, nawet nie na tym ekranie, natomiast
1: 1/41.
0: Gdybyśmy przeglądali, gdybyśmy konfigurowali sobie jakiś wyścig, to tutaj jeszcze można po wielkości silnika i innych rzeczach filtrować.
1: 2/4,
0: i mamy jeszcze przycisk menu.
1: Przejdź do producent, moje samochody, 1/1. C, 2/4, Chevrolet, 1/1. D, 3/4.
0: Które pozwala nam alfabetycznie szybko przechodzić po tej liście. No akurat tutaj też nie ma tego to zbytnio sensu, bo mamy tylko trzech producentów, natomiast gdybym na przykład przeglądał bibliotekę wszystkich samochodów, albo tych samochodów na liście byłoby 20 albo 30, a chciałbym przejść do konkretnej marki szybciej, no to tutaj ta opcja szybkiego przechodzenia jest jak najbardziej przydatna. Natomiast no przez to, że ja już samochód, który chcę wybrać, posiadam, to przejdemy do sekcji moich samochodów. Natomiast gdybym tego samochodu nie miał i nacisnął A na którymś z tych samochodów, no to miałbym możliwość, żeby go kupić. Wtedy też jesteśmy pytani o wybór koloru tego samochodu i tam też można sobie albo wybrać jeden z kolorów fabrycznych lub przejść na sekcję własnych kolorów i własny kolor wybrać sobie, to jest też czytane. Także nie ma z tym problemu, no i wtedy samochód trafia do naszego garażu i przechodzimy dalej. Ale ja sobie kliknę tutaj na tą pierwszą pozycję, moje samochody. I w tym momencie
1: wybierz samochód, Chevrolet 2/2, kolumna samochodów 2/2, 2016 Chevrolet Camaro Supersport, poziom
0: samochodu. Mam tylko ten 1/1 samochód, 0%, 0,5 który samochód. Nawet już zdobył trochę poziomów.
1: Przejdę do zakładki, zmienianie samochodu, wczytywanie. Legendarne Muscle następne zawody, Grand Oak Raceway, tor krajowy, poziom trudności, zestaw zasad, regulamin klubu, poziom trudności przeciwników, 2, limit, IW, 600, klasa samochodu, B, liczba okrążeń, 5, pogoda, 19 stopni Celsjusza, częściowe zachmurzenie, kontynuuj, 1/1. Przycisk menu poziom trudności, przycisk WAVTL, uruchom zawody ponownie, przycisk Y, pozycja w serii, przycisk B wstecz, przycisk A wybierz.
0: No i tutaj już mamy pierwsze informacje o tym, jaka panuje pogoda na trasie i tak dalej. Mamy też od razu wybrany poziom trudności. Kiedy będziecie wchodzić do trybu kariery po raz pierwszy, to gra was o to zapyta. Natomiast ja sobie ten poziom trudności otworzę, bo też w każdej chwili można go zmieniać, naciskając przycisk X.
1: Poziom trudności wiatarów, 1 z 3, 2. Wyższe wartości sprawiają, że przeciwnicy SI osiągają krótsze czasy okrążeń dzięki bardziej precyzyjnemu kontrolowaniu gazu, hamowaniu i pokonywaniu zakrętów. Zajmij 1, 2 lub 3 miejsce, aby otrzymać premię. Premia za poziom trudności wiatarów, plus 12,0% kred. Całkowita premia za poziomy trudności, plus 14,0% kred.
0: No i tutaj możemy sobie dostosować poziom trudności komputerowych przeciwników. Im wyższy poziom, to...
1: 3.
0: To rośnie nam bonus, który nie wiem czemu akurat 5, nie jest czytany. Natomiast no, maksymalnie 8, to może być 8. Ja sobie wrócę może 1, tej opcji 2.
1: Premia za zestaw zasad, 2 z 3, regulamin klubu, 1 z 3, tylko obrażenia kosmetyczne, przewijanie do tyłu włączone, ograniczone kary, dobre wyzwanie z mniejszym naciskiem na strategię wyścigową i karami wyłącznie za ścinanie toru. Zajmij 1, 2 lub 3 miejsce, aby otrzymać premię. Premia za zestaw zasad, plus 2,0% kred, całkowita premia za poziomy trudności.
0: Obrażenia kosmetyczne, czyli chodzi o kolizję. Czyli tutaj właściwie kary będziemy rzadko kiedy dostawać, tylko wtedy, kiedy byśmy naprawdę zjechali z toru, natomiast można sobie ten regulamin dościślić.
1: Premia za zestaw zasad, 2 z 3, regulamin sportowy, 2 z 3, symulowane paliwo i opony, przewijanie do tyłu włączone, umiarkowane kary, zwiększone wyzwanie i strategia wyścigowa z karami za ścinanie toru i kolizję z winy kierowcy. Zajmij 1, 2 lub 3 miejsce, aby odebrać premię. Premia za zestaw zasad, plus 6,0% kred, całkowita premia za poziomy trudności, plus 18,0% kred.
0: I tutaj mamy też symulowany poziom paliwa i opon, że będziemy musieli wjeżdżać do pit stopu, żeby opony na przykład wymieniać.
1: Premia za zestaw zasad, 2 z 3, regulamin fachowy, 3 z 3, symul. Uszkodzeń, paliwa i opon, przewijanie do tyłu wyłączone, pełne kary, najwyższy poziom wyzwań wyścigowych, strategii i kar za ścinanie toru oraz kolizje z winy kierowcy. Zajmij 1, 2 lub 3 miejsce, aby otrzymać premię. Premia za zestaw zasad, plus 10,0% kred, całkowita premia za poziomy trudności, plus 22,0% kred.
0: No i tutaj już ten regulamin jest jeszcze bardziej ścisły. Wrócimy sobie.
1: 2 z 3, regulamin sportowy, 2 z 3, syp, regulamin klubu, 1 z 3.
0: Do regulaminu klubowego. No i tutaj mamy przycisk zapisz, żeby nasz poziom trudności zapisać. I wróciliśmy do menu kontynuuj. No dobrze, to kliknijmy kontynuuj.
1: Limit IW 3. Ulepsz i stuningu. Obecne osiągi 599. Limit osiągów zawodów 600. Dostępne punkty samochodowe 2000. Wykorzystane punkty samochodowe 800. Wydajność 1 z 4. Zainstaluj części, które bezpośrednio wpływają na wydajność. Może to być niewielka korekta lub całkowite przekształcenie samochodu. Przycisk B wybierz zawoda W. Przycisk A wybierz.
0: Czyli przyciskiem B moglibyśmy wrócić. Natomiast teraz przeszliśmy do ekranu tuningowania. I mamy tutaj informację, że ja już coś w tym samochodzie zmieniałem, dlatego że on domyślnie miał wydajność chyba tam około 580 z hakiem, a teraz ma wydajność 599. Mamy tutaj do dyspozycji kilka menu.
1: Wydajność 1 z 4.
0: Wydajność. Tutaj możemy wybierać nowe części.
1: Tuning 2 z 4.
0: Tuning.
1: Projekty różnych części samochodu mają duży wpływ na jego prowadzenie. Zazwyczaj są one realizowane z myślą o konkretnym torze lub wyścigu.
0: Tutaj możemy zmieniać różne parametry naszego samochodu. Do tego nawet są aplikacje i strony, które nam w tym mogą pomagać. To jest coś, czego możemy wyszukiwać w internecie, przewodniki, jak samochody sobie tuningować. Jest też aplikacja na iOS-a, nazywa się Forza Tune Pro, która nam też może parametry podsuwać, jeśli podamy jej model samochodu i to, jakie akurat ma parametry i na tej podstawie może nam pomóc. Natomiast gra nam też będzie dużo
1: menedżer konfiguracji, trzy
0: rzeczy.
1: Załaduj, udostępnij własną zapisaną konfigurację lub znajdź taką, która została stworzona przez społeczność zgodnie z twoimi potrzebami.
0: Opisywać. Tutaj możemy sobie zapisywać różne profile tuningowania, no bo tak jak tutaj powiedziała gra przed chwilą, bo samochody można sobie nawet tuningować według trasy.
1: Kontynuuj.
0: 4, i mamy przycisk kontynuuj.
1: Menedżer konfiguracji 3 z 4,
0: która rozpocznie wyścig. Wejdźmy sobie tego menedżera konfiguracji na chwilkę.
1: Moje tuningi. Znajdź tuning 1 z 5.
0: Tutaj też można wyszukiwać tuningi po internecie, które ludzie mogą publikować. My zresztą też. Natomiast tutaj nie będziemy wchodzić.
1: Zresetuj samochód.
0: Ja sobie tylko ten samochód zresetuję.
1: Spowoduje to zresetowanie konfiguracji do wersji seryjnej i zwrot PS. OK. 1. Zapisywanie.
0: Żeby zacząć od zera.
1: Zresetuj samochód do konfiguracji fabrycznej 3 z 5. Znajdź tuning 1 z 5. Moje tuningi 2 z 5. Ulepsz i stuninguj. Obecne osiągi. Wydajność 1 z 4. Zainstaluj części. Ulepsz i stuninguj. Obecne osiągi 583. Limit osiągów zawodów 600. Dostępne
0: no jak widać
1: 2800. Wykorzystane punkty samochodowe 0. Wydajność 1 z 4. Zainstaluj części.
0: Przez to, że ten samochód akurat zdobył kilka poziomów, już ma do dyspozycji poziom punktów no prawie 2000. Na starcie będziemy mieli do dyspozycji punktów 300 i po prostu jeżdżeniem samochodów z tym samochodem będziemy zdobywać kolejne punkty. To mieliście okazję zresztą zobaczyć nawet w czasie jazdy próbnej, kiedy nasz samochód zdobywał kolejne punkty. Byliśmy o tym informowani. Akurat ten samochód też miał swój poziom wykręcony na maksa. Natomiast od niedawnej aktualizacji, jeśli nawet nie mamy punktów i nie chcemy jeździć tym samochodem, żeby jakąś część sobie wykupić, no to możemy po prostu za te punkty zapłacić kredytami. Gra nam to zaoferuje automatycznie, kiedy wyjdziemy z ekranu doboru części. Ale a propos właśnie doboru części, to wejdźmy sobie tutaj.
1: Sklep z ulepszeniami. Camaro Supersport. Poziom samochodu 16. Obecne osiągi. IW 583. Klasa samochodu. B przecinek. Limit osiągów zawodów. IW 600. Klasa samochodu. B przecinek. Dostępne punkty samochodowe. 2800. Wykorzystane punkty samochodowe. 0. Paliwo i powietrze. 1 z 8. Układ paliwowy 1 z 2. Fabryczny. 0 PKT. Sam. 1 z 5. Układ paliwowy. Ulepszenie układu paliwowego usprawnia przepływ paliwa. Zwiększa precyzję kontroli czasowej oraz pozwala uzyskać większą moc. Zmiany mogą być drobne, np. instalacja przeprogramowanego tipa eku, albo skomplikowane, np. wymiana pompy paliwowej wraz ze zbiornikiem, wtryskiwaczy i przewodów paliwowych. Przycisk menu menu dr konfiguracji, przycisk X szybkie ulepszenie, przycisk YWA.WA. Szczega A, przycisk B ukoła CZ ulepszenia, przycisk A wybierz, lewy bumper poprzednia grupa, prawy bumper nasta znak towarowy PNA grupa.
0: No i tutaj mamy 8 zakładek różnych części. Tak jak słyszeliście, paliwo.
1: Silnik, 2 z 8.
0: Silnik.
1: Platforma i sterowność, 3 z 8. Hamulce pierwsze, opony, 4 z 8. Koła, 5 z 8. Układ napędowy, 6. Aerodynamika i wygląd. Konwersja, 8 z 8. Wymiana silnika pierwszego z 5, seryjny 6.2 LV8, 0 PKT.
0: I w każdej kategorii mamy trochę części. I jak widać zresztą, gra nam daje dosyć szczegółowe opisy.
1: Zapłon pierwszy z 3, fabryczny, 0 PKT. Sam, 2 z 5, zapłon, dzięki ulepszeniom układu zapłonowego silnik efektywniej spala paliwo, co pozwala uzyskać więcej mocy. Dodanie lepszych świec i cewek zapłonowych oraz przewodów wysokiego napięcia może znacznie poprawić moc silnika i osiągi samochodu. Wydech pierwszy z 4, fabryczny, 0 PKT. Sam, 3 z 5, wydech, ulepszenia układu wydechowego, w tym zmodyfikowane kolektory, tłumiki czy rura o dużej średnicy, zapewniają zwiększenie mocy. Umożliwiają swobodniejsze oddychanie silnika, zwiększając moc poprzez zredukowanie ciśnienia zwrotnego i wzrost wydajności wykorzystania gazów wydechowych. Filtr powietrza pierwszy z 4, fabryczny, 0 PKT. Sam, 4 z 5, filtr powietrza, ulepszone filtry powietrza usuwają zanieczyszczenia z powietrza doprowadzanego do silnika, pomagają w utrzymaniu odpowiedniej temperatury powietrza doprowadzanego do chłodnicy oraz umożliwiają swobodniejsze oddychanie silnika. Kolektor dolotowy i korpus przepustnicy pierwszej z 3, fabryczny, 0 PKT. Sam, 5 z 5.
0: No i mamy tutaj różne części. Niektóre z tych części będą też oczywiście miały wpływ na dźwięk naszego samochodu. Więc wejdźmy sobie na przykład do sekcji wydechu.
1: Fabryczny, 0 PKT. Sam, zainstalowano, 1 z 4, wydajność, aktualne szybkość statystyki, 5,0 z 10, aktualne hamowanie statystyki, 2,8 z 10, aktualne sterowność statystyki, 2,8 z 10, aktualne przyspieszenie statystyki, 3,8 z 10.
0: I tutaj od razu...
1: Szczega A, przycisk B wstecz, przycisk A wybierz czas znak towarowy A, lewy bumper poprzednia grupa, prawy bumper nasta znak towarowy PNA grupa.
0: I tutaj gra nam od razu też czyta parametry naszego samochodu i każda część ma swój koszt w tych punktach samochodowych. No mamy fabryczny wydech, więc on nic nie kosztuje, natomiast możemy każdą z tych części sobie dobierać. Przechodzę w prawo.
1: Uliczny, 100 PKT. Sam, 2 z 4. Obecne osiągi, IW 586, klasa samochodu, B przecinek, limit osiągów zawodów, IW 600, klasa samochodu, B przecinek, dostępne punkty samochodowe, 2700, wykorzystane punkty samochodowe, 100, aktualne szybkość statystyki, 5,1 z 10, wzrost statystyk, aktualne hamowanie statystyki, 2,8 z 10, wzrost statystyk, aktualne sterowność statystyki, 2,8 z 10, wzrost statystyk, aktualne przyspieszenie statystyki, 3,8 z 10, wzrost statystyk. Sportowy, 200 PKT. Sam, 3 z 4. Obecne osiągi, IW 592, klasa samochodu.
0: No i tutaj sportowy wydech naprawdę ma 600, duży wpływ.
1: Klasa samochodu, B przecinek, dostępne punkty samochodowe, 2600, wykorzystane punkty samochodowe, 200. Wyścigowy, 400 PKT. Sam, 4 z 4. Obecne osiągi, IW 599, klasa samochodu, B przecinek.
0: No i tym samym wydechem tak naprawdę 600, moglibyśmy zmaksymalizować nasz...
1: 2400, wykorzystane punkty samochodowe, 400, aktualne...
0: Nasz dostępny budżet przynajmniej na ten...
1: Aktualne hamowanie statystyki, 2,8 z 10, wzrost statystyk, aktualne sterowność statystyki, 2,9 z 10, wzrost statystyk, aktualne przyspieszenie statystyki, 3,9 z 10, wzrost statystyk.
0: Tutaj mamy dosyć duży wzrost przyspieszenia, jak było widać, bo na początku tam chyba było 3,1, więc jak widać wymiana tych poszczególnych części ma duży wpływ, natomiast akurat to wydarzenie no, ogranicza nas do 600. Przynajmniej na ten moment wydarzenia często po dwóch wyścigach te pułapy zwiększają, więc po czasie na przykład możemy nasz samochód ulepszyć do nawet 700 punktów, no i wtedy warto tutaj do tego ekranu wrócić. Możemy też wyświetlić jeszcze bardziej szczegółowe szczegóły przyciskiem Y.
1: Ograniczenie projektu. Statystyki samochodu, typ napędu, RWD, IW 509. Test wydajności, przyspieszenie, od 0 do 97 km na godzinę 4,109 tysięcznych S, od 0 do 161 km na godzinę 8,991 tysięcznych S, ćwierć mili 12,326 tysięcznych S, prędkość maksymalna 304,8 km, droga hamowania, od 97 do 0 km na godzinę 32,50.
0: No i tutaj mamy statystyki przyspieszenia, hamowania i tak dalej.
1: 97 km na godzinę 1,14 S, wydech pierwszy, silnik 2 z 8, wałki rozrządu pierwszego z 3, fabryczny, 0 PKT. Zawory pierwsze z czterej, fabry. Pojemność pierwsza z czterej, fabry. Tłoki i sprężanie jeden z dwóch. Koło zamachowe jeden z czterech, fabry. Układ olejowy i układ chłodzenia pierwsze z trzej, fabryczny, 0 PKT.
0: I tak wszystko...
1: Układ olejowy i układ chłodzenia, ulepszenie układu olejowego oraz układu chłodzenia chroni silnik przed uszkodzeniem.
0: Możemy platforma i sterowność ulepszać.
1: Resory i amortyzatory pierwsze z czterej, hamulce pierwsze z trzej, przednie stabilizatory pierwsze z trzej, tylne stabilizatory, redukcja masy pierwsza, usztywnienie podwozia i klatki B, obciążenie pierwsze z sześciu, brak obciążenia, 0, opony, 4 z... Nie. Opon przednich 1 z 5, seryjny 240.
0: Większe...
1: Typ opon pierwszych z 5, fabryczny, 0 PKT.
0: Możemy wybrać typ opon.
1: Bardziej miękkie, przeznaczone do bardziej agresywnej jazdy, zwiększa trakcję, jednak zwiększa też ich zużycie. Twardsze tworzywo.
0: Jedną rzeczy, którą gorąco polecam ulepszyć jak najszybciej, tak naprawdę to jest właśnie wielkość opon. To było coś, co kiedyś było bardzo drogie, ale przez to, że teraz możemy wykorzystać nawet nasze pieniądze, żeby typ opon sobie zwiększyć, to naprawdę nam dużo poprawia prowadzenie praktycznie wszystkich samochodów.
1: Liczne 700 PKT. Sam, 2 z 5.
0: Zresztą.
1: Obecne osiągi. IW 595, klasa samochodu, B przecinek, limit osiągów zawodów, IW 600.
0: Samą wymianą opon podskoczyliśmy
1: o
0: prawie 15 punktów z tego trybu, który mieliśmy wcześniej.
1: Obecne osiągi. IW 618, klasa samochodu.
0: A następny typ opon, czyli opony sportowe, to już dają nam 618 punktów, na które nas nawet nie stać. Opony to jest jedna z pierwszych rzeczy, które gorąco polecam wam ulepszyć, nawet jeśli byście musieli te kilka tysięcy kredytów wydać, żeby te opony ulepszyć. Możemy sobie wybrać też felgi.
1: Skrzynia biegów pierwszych z 3, fabryczny, 0 PKT.
0: Wymienić skrzynię biegów, skrzynia biegów.
1: Skrzynia biegów przenosi moc samochodu z silnika na.
0: No, pozwala samochodowi zmieniać biegi szybciej. Można wymienić sprzęgło, to też pomoże w przyspieszeniu.
1: Układ przeniesienia pierwszy. Mechanizm różnicowy 1 z 3, fabryczny, 0. Aerodynamika i wygląd 7 z 8. Tylny spoiler 1 z 3, fabryczny, 0.
0: Można sobie wymieniać spoilery.
1: Przedni zderzak pierwszy.
0: Zderzaki.
1: 0 PKT.
0: Konwersja. I nawet można.
1: Wymiana silnika pierwszego.
0: Wymienić silnik.
1: Wymiana układu napędowego 1 z 2.
0: Układ napędowy.
1: 1 z 3, wolnossący 0 PKT. Sam 3 z 3, konwersja do lotu. Wymiana układu do lotowego na
0: całkowicie nowy zakres. I wymieniać dolot. Więc możemy.
1: Tuning 2 z 4, niewielkie korekty. Menedżer konfiguracji 3. Wydajność 1 z 4, zainstaluj części, które bezpośrednio wpływają na wydajność. Może to być niewielka korekta.
0: Możemy sobie te części dobierać ręcznie, tak jak ja na przykład zwróciłem uwagę, zwłaszcza, że to jest dosyć duży samochód, no to z jego prowadzeniem, no jego parametr prowadzenia jest no dużo niższy od innych parametrów, nawet zresztą na przykład porównując do Subaru, którym jeździliśmy wcześniej, ale gdybyśmy nie chcieli się w to bawić i chcemy jak najbardziej zrównoważony samochód,
1: dodanie lepszych świec
0: i i po prostu chcemy, żeby był szybszy, to można też nacisnąć po prostu X.
1: Przycisk menu menedżer, obliczanie ulepszeń, brak narracji w tym menu. Potwierdź ulepszenia, przyspieszenie, poprzednie 3,8, nowe 4,0, zwiększono, prędkość, poprzednia 5,0, nowa 5,1, zwiększono, sterowność, poprzednia 2,8, nowa 2,9, zwiększono, hamowanie, poprzednie 2,8, nowe 2,8, zwiększono, wydajność, poprzednia IW 583, klasa samochodu, B, nowa IW 600, klasa samochodu, B, zwiększono, pozostałe punkty samochodu, poprzednie 2,800, nowe 2,25, potwierdź, sugerowane, 1 z 2, przyciska select.
0: I to spowoduje, że gra nam automatycznie dobierze wszystkie części tak, żeby maksymalnie wykorzystać ilość punktów, które mamy i tak, żeby nam wydajność naszego samochodu podbić. Więc sobie może potwierdzimy to, co nam zaproponowała gra.
1: Ulepszenia, zatwierdzenie, zaczekaj.
0: To nam się zapisuje.
1: Zapisywanie, zapisywanie zawartości. Nie wychodź z gry i nie wyłączaj urządzenia. Sklep z ulepszeniami. Camaro Supersport. Poziom samochodu 16. Zapłon pierwszy z 3. Fabryczny 0 PK. Tuning 2 z 4.
0: I popatrzmy jeszcze sobie na zakładkę tuningu. To może mieć duży wpływ na to, jak łatwo się dany samochód prowadzi. Natomiast tutaj nie będę poświęcał dużo czasu, bo to jest też dość skomplikowane. Tak jak wspominałem, są do tego aplikacje, nawet i przewodniki. Ale.
1: Opony 1 z 11. Ciśnienie w oponach z przodu 1 z 2. 2,7 bar od nisko do wysoko.
0: Tutaj też mamy 11 zakładek.
1: 0 do 97 km na godzinę 4,9.
0: No i też nam gra wszystko czyta.
1: Ciśnienie w oponach z tyłu 2 z 2.
0: Mamy też opisy.
1: Skrzynia biegów 2 z 1. Biegi do przodu, pierwszego, przyciemniony, 2 z 7. Biegi do przodu, przekładnia główna, przyciemniony, 1 z 7.
0: Tutaj też można poszczególne biegi zmieniać, natomiast my nie możemy, bo akurat nie mamy ulepszonej skrzyni biegów zainstalowanej.
1: Przełożenie przekładni głównej można dostosować poprzez ulepszenie sportowej lub wyścigowej przekładni.
0: No właśnie, tak jak tutaj mamy informację. 3
1: z 11, kąt pochylenia kół z przodu, przyciemniony, kąt pochylenia kół, zbieżność z przodu, przyciemniony,
0: stabilizatory
1: poprzeczne, z tyłu, przyciemniony, 2 z 2.
0: No tutaj naprawdę mamy mnóstwo.
1: Tłumienie 6 z 11, sztywność na wybojach z przodu, sztywność na wybojach, z tyłu, przyciemniony.
0: Mnóstwo parametrów, które możemy modyfikować, no przynajmniej jeśli mamy ulepszone części, które na takie modyfikacje pozwalają. Także jak ktoś chce grzebać, no to naprawdę można, jeśli ktoś po prostu chce...
1: Pogoda, częściowe zachmurzenie, długość wyścigu 5 okr, okrążenia treningowe 3 okr, środowisko toru, Grand Oak Raceway, układ toru, tor krajowy, długość toru 3,73 km.
0: A jeśli ktoś chce po prostu sobie ulepszać części i się ścigać, to też jak najbardziej można. Ja właśnie tak większość swojego czasu spędziłem właśnie. No i mamy przycisk kontynuuj, który nam też podaje informacje.
1: Kontynuuj, 4 z 4, legendarne muscle carry, 1/5, trening, poradnia godzina.
0: Że zaczniemy od treningu i tak jest zawsze.
1: Okrążenia treningowe 3 okr, środowisko.
0: Tutaj mamy proponowane 3 okrążenia treningowe, a później sam wyścig ma okrążeń 5. I dlatego właśnie tak jak wspominałem, no każdej trasy się uczymy, nawet osoby widzące tych tras się uczą. Te treningi można pominąć, natomiast zwłaszcza kiedy dopiero zaczynamy, no to warto te treningi zrobić. I ja akurat w tym podcaście też
1: kontynuuj,
0: 4-4, tak zrobimy.
1: 1/5, trening, pora dnia, godzina 9, pogoda częściowe, zachmurzenie, wczytywanie.
0: Więc mamy zachmurzenie, raczej to nie znaczy, że padać zacznie, chociaż różnie bywa, bo w tej grze też mamy różne warunki atmosferyczne, naprawdę. I mogą być sytuacje, że po prostu no faktycznie gdzieś padać może zacząć.
3: A bright morning sun shines down on the track.
1: Grand Oak Raceway, tor krajowy. Enter po Maja.
4: The full Grand Oak National Circuit features a unique, challenging reverse S with multiple race lines, where you'll be able to make passes on race day.
1: Legendarne muscle carry, 1/5, trening, rozpocznij trening, 1/7.
0: No i co tutaj mamy w tym menu? Możemy rozpocząć trening.
1: Pomin trening, 2/7.
0: Możemy też trening pominąć.
1: Zawody, 3/7.
0: Możemy wejść do menu zawody.
1: Informacje o zawodach, 1/3, legenda, lista kierowców, 2/3.
0: I tutaj możemy sobie na przykład przeglądać listę
1: twoja
0: przeciwników.
1: Pozycja, 13, deflatrat, mistrzowski VIP, IW, 600, klasa samochodu, B przecinek, Camaro. 12, Elder Fever 76, IW 588, klasa samochodu, B przecinek, Challenger SRT8, poziom kierowcy, 1,
0: ranga prestiżu, 12, Dodgem.
1: Przyciska wybierz, 11, NET 202, IW 576, klasa samochodu, B przecinek, Mustang GT, poziom kierowcy, 1,
0: i tak sobie
1: 12, Elder Fever 70, lista
0: możemy
1: kierowcy,
0: przeglądać,
1: pozycja w serii, 3 z 3. Przycisk.
0: Możemy zobaczyć, 3, ile samochód, 4, 7, kto zdobył punktów w każdej serii. No tutaj akurat będzie 5 wyścigów, jak samochód, widzieliśmy. 4, możemy sobie zmieniać jeszcze przed rozpoczęciem praktyki rzeczy w naszym samochodzie. Samochodu nie możemy zmienić.
1: Poziom trudności 5 z 7.
0: Zmienić poziom trudności.
1: Ustawienia 6 z 7.
0: No i przejść do ustawień gry.
1: Rozpoczniemy
0: sobie trening. Ja postaram się coś mówić w czasie wyścigu, co robię, natomiast jak widzieliście, to wszystko będzie się odgrywało dosyć dynamicznie. Natomiast pokażę wam jeszcze jedno narzędzie przy okazji. I do tego włączę sobie swojego NVDA, którego trochę ściszyłem, żebyście też jednak słyszeli, zwłaszcza te dźwięki samochodu i sygnalizatory trasy, bo to są ważne rzeczy. Natomiast jest narzędzie, które można sobie ściągnąć, które powstało dzięki społeczności Art Forza Companion. Będzie do niego link w komentarzu pod podcastem. I to narzędzie może nam podawać różne informacje. Może nas informować o biegu, jaki mamy, nawet jeśli jedziemy skrzynią automatyczną, no bo gra nam mówi o tym tylko przy skrzyni ręcznej. Może dźwiękami lub mową podawać naszą bieżącą prędkość co jakiś czas, kierunek jazdy, temperatury kół, stan nadwozia i resorów, no to już takie bardziej zaawansowane informacje, natomiast ja właśnie tego narzędzia używam do informowania o biegu w skrzyni automatycznej i o prędkości, jakie ustanawia nasz samochód. One będą podawane niby w milach, będzie nam narzędzie mówiło MPH, czyli mile na godzinę, natomiast przestawiłem je, żeby informowało nas w kilometrach, więc będziecie też mieli okazję usłyszeć, jak szybko takie samochody mogą się rozpędzić. No to co, zacznijmy praktykę i zobaczymy, jak nam pójdzie.
3: Under a sunny sky, your car drives down pit lane to get on the track.
0: Oto nasz Camaro, nasz Chevrolet wjeżdżający na trasę.
1: Wczytywanie.
0: No i tym razem już nie będziemy hamować.
1: Gaw 1.
0: Mamy tutaj informację, bieg pierwszy.
1: 56 mph.
0: Wczytywanie. I już tak naprawdę coś się dzieje.
1: 87 mph.
0: Już nasz samochód jedzie ponad 100 na godzinę.
1: Gaw 3.
0: I jesteśmy w środku.
1: Premia, ukończ okrążenie 1, 41, 70 lub szybciej. Reverse.
0: I teraz tak.
1: Znów jeden z siedmiu.
0: Informacja. No, mamy informację, żeby.
1: Wstecz, przyciska wybierz.
0: Ukończyć trzy okrążenia. Możemy z tej praktyki wyjść szybciej.
1: Przewin 2-7. Pomin trening 3-7.
0: Gdybyśmy chcieli, nie ma z tym największego problemu. Natomiast mamy też czas okrążenia, który mamy osiągnąć, żeby zdobyć dodatkową premię. Premię w postaci punktów samochodowych, które no, możemy później wykorzystać do ulepszenia naszego samochodu, o czym mówiłem szybciej, wcześniej. To kiedyś było bardziej jeszcze istotne w sytuacji, kiedy nie mogliśmy tych punktów sobie dokupywać samochodem, ale nawet jeśli zaczynacie, macie budżet ograniczony, no to te premie mogą jak najbardziej się przydać. To jest też cel, który warto trafić, bo to nam też będzie mówiło, jak dobrze sobie radzimy, jaką pozycję możemy ostatecznie osiągnąć. Natomiast tutaj już podjeżdżamy pod jakiś zakręt. Gra nam każe hamować. Nie wiem, jaki to jest zakręt, bo tutaj na starcie niestety o tym informacji nie mamy, ale później już takie informacje powinny być, więc zobaczymy, jak nam pójdzie.
1: Ukończ okrążenie 3, premia, ukończ okrążenie 1, 41, 70 lub szybciej.
5: 127 mH.
0: Jedziemy prawie 130, słuchajcie. To nie żarty.
5: Gra 4, 159 mH.
0: Już prawie 200.
6: Left 4 long.
5: 180 mph, gra 3.
0: Trzymam cały czas w lewo. Puszczam.
5: 156 mph.
1: Wynik odcinka 6,5.
0: Tutaj mamy ostry nawrót, hamuję znów dosyć mocno. Trzymam. O. Tutaj było...
1: Menu pauzy.
0: Fajnie pokazana sytuacja, że ten samochód ma napęd na tylnie koła. Ja za szybko dałem mu gazu w sytuacji, kiedy on no, dosyć ostro skręcał. No i to spowodowało tyle, że... Zamiast przyspieszać, no to po prostu koła zaczęły się kręcić w miejscu. To było bardzo ładnie słychać, więc szybko gaz puściłem.
1: Przewinę.
0: Ja jeszcze sobie zobaczę, jak mam ustawioną kontrolę trakcji, bo wiem, że to zmienialiśmy.
1: Zezwalaj na sterowanie. Kontrola stabilna. Zmiana biegów. 9-13. Automatyczna. Dodatkowe asysty. Asysty kierowania. Kontrola stabilności. 8-3. Kontrola trakcji. 7-13. Sportowa. 2-3.
0: No, mamy sportowe, więc tutaj ona będzie nam pozwalała no właśnie na takie sytuacje, że czasami nam gdzieś da trochę...
1: Znów 1-7.
0: Więcej mocy, więc tutaj muszę być bardziej ostrożny.
1: Okrążenie w 1, 41, 70 lub szybciej.
0: O, i tutaj No, tutaj zjechaliśmy z toru. Ja mógłbym w tym momencie no, jechać dalej, no, bo udało mi się na ten tor wrócić. Natomiast to jest też dobry moment, żeby pokazać wam punkcie cofania. Gdyby nam coś poszło nie tak, nawet w czasie samego wyścigu, wystarczy nacisnąć akurat na kontrolerze i gag.
5: 31
1: punktów. Przewijanie. Przewijanie do tyłu zakończone.
0: No i gra nam się cofnęła do momentu...
1: Przycisk by anuluj.
0: Do momentu, kiedy zjechaliśmy z tego toru, natomiast zatrzymało nam się w momencie, kiedy cały czas jesteśmy na żwirze. Mogłem teraz nacisnąć A, żeby wznowić grę od tego miejsca. Mogę nacisnąć B, żeby anulować, ale mogę też nacisnąć Y jeszcze raz.
1: Przewijanie. Przewijanie do tyłu zakończone.
0: No i tutaj słychać, że wróciliśmy do miejsca, kiedy cały czas biorę ten zakręt i jeszcze z toru nie zjechałem, więc myślę, że od tego miejsca chciałbym rozpocząć. Naciskam A.
1: Ukończ liczbę okrążeń 3, premia, ukończ okrążenie w 1, 41, 70 lub szybciej.
6: Left hairpin lock.
0: Mamy zaraz od razu drugi nawrót. I jedziemy dalej.
5: 163 mH.
0: Generalnie, co ja cały czas robię, no to po prostu, kiedy słyszę dźwięk, że się przesuwa w lewo lub w prawo, no to przesuwam maksymalnie drążek, no i kiedy słyszę, że dźwięk gdzieś jest na środku, to puszczam. Jeśli przechodzi w drugą stronę, no to szybko staram się je skorygować jak najszybciej. Słychać, że to jest dosyć wąski tor. Tutaj mamy znów ostry zakręt.
5: 107 mH.
0: Też słucham tego, jak mam granicę toru, więc nawet jeśli dźwięk cały czas mi mówi, że powinienem jeszcze przesunąć się w lewo, ale słyszę, że podjeżdżam bardzo szybko do granicy toru, no bo tutaj są zakręty, więc no, ten tor nam też się zmienia, no to wtedy puszczam. Bardziej ważne jest nawet to, żeby któreś z tych granic nie przekroczyć, no bo za to możemy ewentualnie później dostać jakieś kary, albo po prostu z tego toru zjechać, uderzyć w jakąś przeszkodę z boku trasy. Lub zakopać się w żwirze, tak jak widzieliście wcześniej.
1: Ukończ liczbę okrążeń 3, premia, ukończ okrążenie w 1, 41, 70 lub szybciej.
0: Pokażę jeszcze kamerę na zewnątrz.
5: 53.
1: Maska.
5: Gra 4.
6: Right
0: Oj, oj, oj, oj.
5: 70 na G1.
0: O właśnie. Jechaliśmy za szybko. Zdecydowanie.
1: Przewijanie do tyłu. Przewijanie.
0: Zacząłem hamować za późno.
1: Przewijanie.
0: No i tego był właśnie.
1: Ukończ liczbę okrążeń 3, 3, 3, 3, 1, 41, 70 lub szybciej.
5: 101 MH.
0: Teraz zahamowałem troszkę szybciej.
5: 90 MH.
0: Czuję też, że samochód jest dużo większy i cięższy od tego Subaru, które mamy. I przez to, że mamy napęd na koła tylnie, to nie mogę tak szybko dodać gazu, zwłaszcza kiedy dopiero skręcam. I to są rzeczy, no, które po prostu z czasem grania w tą grę będziecie w stanie wyczuć szybciej. Naprawdę każdy samochód zachowuje się naprawdę bardzo często inaczej.
1: Nieczyste ostatnie okrążenie 01 min 47 i 174 tysięczne korony szwedzkiej.
0: Patrzmy jeszcze sobie na wydech.
1: Nieczyste okrążenie.
0: Oj, oj, oj.
1: Przewijanie.
0: Zająłem się kamerą, a nie, a nie kierownicą.
1: Przewijanie do tyłu zakończone. Ukończ liczbę okrążeń 3, premia. Ukończ okrążenie 1, 41, 70 lub szybciej.
5: 99 pH.
6: Left hairpin lock.
5: Gap 1. Gap 2. 83 MH.
0: Ciągle próbuję mu zadawać za dużo gazu.
5: Gap 2.
0: Bo jednak ten samochód ma no trochę mocniejszy silnik niż to Subaru. I na to muszę zwracać uwagę, natomiast gdyby to mi naprawdę sprawiało duży problem, zawsze mogę sobie zwiększyć kontrolę trakcji.
5: 169 pH. 115 Gap 2. Gap 3. Gap 2. 103 pH. Gap 3.
0: Ale wyłączona kontrola trakcji powoduje to, że też silnik zachowuje się żwawiej. To też oczywiście ma swoje plusy.
6: Right one.
5: 180 Gap 3. 129 Gap 2. 99 pH.
6: Left two long.
5: Gap 1. Gap 2.
0: No tutaj na chwilę z trasy zjechałem, natomiast postanowiłem to zignorować i po prostu jechać dalej. Bo szybko wróciliśmy. Tutaj słyszymy jakiś inny samochód. Natomiast to jest dopiero praktyka, więc to nie jest akurat problem.
1: Wynik odcinka 1.0. Nieczyste ostatnie okrążenie 01 min 44 i 148 tysięcy
5: korony szwedzkiej.
6: Left 4 long. Right hairpin long.
0: Cały czas ostro skręcam.
5: 63.
0: Tutaj już wiem, że ten zakręt zaczyna się dosyć lekko, dopiero potem się zaostrza, jak słychać po
6: left hairpin long.
0: Nawet tym sygnalizatorze hamowania.
5: Gap 2. 83.
0: Tutaj już trzymałem się lewej strony szybciej. No bo wiedziałem, że to będzie zakręt w lewo, dałem sobie więcej miejsca.
1: Wynik odcinka 1.0.
0: Też i tak dostałem za to słaby wynik, ale spoko.
6: Left one.
5: 179 3. 129 2.
1: Wynik odcinka 1.0.
5: 163 MH. Gap 4.
6: Right one.
5: 107 Gap 3. 115 MH.
0: Także no, do wyboru samochodów mamy bardzo dużo.
5: 104 MH. Gap 3. Gap 2. 94 MH.
0: Tutaj jechaliśmy tylko po pasie toru,
1: plus 20,
0: także nic tam się nie stało. 3.0.
1: Wynik odcinka 6,8.
5: 190 MH.
0: Tutaj na granicy.
1: Uruchom ponownie trening, pad kierunkowy w lewo.
5: 183.
1: Wykończ trening, pad kierunkowy w lewo. Ostatnie okrążenie 0,1 min. 40,
0: i tutaj zakończyłem.
1: 40, 000 korony szwedzkiej.
6: Left 4 long. Right hairpin long.
1: Docelowy czas okrążenia plus 250 PDS.
0: Ok, czyli tutaj zakończyłem oba cele.
1: 45 koron szwedzkich.
0: Zarówno te trzy okrążenia oraz ten cel dodatkowy, żeby mieć określony czas. I teraz dostałem informację, że strzałką w lewo na padzie mogę ponowić trening. Strzałką w prawo mogę go zakończyć, więc myślę, że już go sobie zakończymy.
1: Ukończone wymagane cele. Wczytywanie.
5: 0 mph.
0: No i...
5: 80 mph gra 2.
0: Rozpoczniemy. Właściwy.
1: 48 mph. Zjazd w toru.
5: Reversen gra 1. Reversen.
0: Ten nas informuje narzędzie, że nawet nasz samochód wszedł w bieg wsteczny. No takie rzeczy się dzieją podczas tych tenek.
1: Legendarne Muscle Cali, 1/5, wyścig, przejdź do wyścigu, 1/6, wyścig w trakcie. Przycisk Y, lista kierowca W, przycisk A, wybierz.
0: No i teraz mamy właściwy wyścig. Mógłbym sobie znów tą listę wyświetlić, zobaczyć jakie czasy okrążeń dostali inni kierowcy podczas tych praktyk.
1: Twoja pozycja, 13, naj, 0,1 min, 40,461 tysięcznych sek, deflatrat, mistrzowski VIP, IW, 600, klasa samochodu, B przecinek, Camaro Supersport, poziom kierowcy, 320, przejdź do wyścigu, 1/6.
0: Ale my sobie przejdziemy do wyścigu.
1: Ryzyko a nagroda, pozycja startowa, 12, 10 z 22, twoja przewidywana pozycja końcowa to 3, premia za pozycję 1,550 tysięcznych, maksymalna wypłata 2,400 tysięcznych. Ta pozycja startowa i trudność stwarzają doskonałą szansę na zdobycie bonusu za miejsce na podium. Przycisk menu pomoc, przycisk X poziom trudności, przycisk Y znak towarowy tej informacji, przycisk B wstecz, przycisk A wybierz.
0: Ja co tutaj chodzi? No mamy przycisk, żeby uzyskać pomoc, więc zobaczmy co tutaj pisze.
1: Ryzyko a nagroda, postaw na swoją pozycję startową i możliwość ukończenia wyścigu na podium, 1, 2 i 3 miejsce. Wybierz miejsce bardziej oddalone od linii startu, aby uzyskać wyższą premię za miejsce na podium. Zaczynając zbyt daleko od linii startu, ryzykujesz jednak utratę premii za miejsce na podium. Okej, 1/1.
0: Czyli
1: przyciska wybierz.
0: Możemy zdecydować, na którym miejscu chcemy wyścig rozpocząć. Im dalej zaczynamy, tym możemy dostać więcej za ukończenie na podium, czyli w pierwszych trzech miejscach. Natomiast, no wiadomo, zaczynamy od końca, więc jeśli zdecydujemy, że chcemy zaczynać od ostatniej 24 pozycji, bo zawsze będzie 23 innych kierowców, no to będzie nam trudniej przejść do tej czołówki. Możemy też zacząć maksymalnie na miejscu trzecim, natomiast wtedy, jak zauważycie, ta premia się zmniejszy. Domyślnie jesteśmy na 12 pozycji, natomiast mogę sobie przejść na
1: przycisk wstecz, przycisk. Pozycja startowa 13, 11 z 2.
0: Na miejsce trzecie na przykład.
1: Pozycja startowa 3, 1 z 22. Twoja przewidywana pozycja końcowa to 1. Premia za pozycję 100. Maksymalna wypłata 950. Załatw
0: no
1: przesuń się na dalszą pozycję startową lub podnieś poziom trudności.
0: No właśnie, tutaj gra mówi, że szacowana pozycja to pierwsze miejsce, natomiast no maksymalnie możemy za to 100 dodatkowych kredytów za to podium dostać i nawet gra nam sama mówi, że jest za łatwo. Natomiast jeśli przesunę się na sam dół...
1: Pozycja startowa 24, 22 z 22. Twoja przewidywana pozycja końcowa to 5,7. Premia za pozycję 3,50 tysięcznych. Maksymalna wypłata 3,900 tysięcznych. Przenieś się na wyższą pozycję startową lub zmniejsz poziom trudności, aby mieć większą szansę na zdobycie premii za podium.
0: No tutaj gra przewiduje, że możemy skończyć na miejscu od 5 do 7. Tutaj bierze pod uwagę czas, który ustanowiliśmy w czasie praktyki. No i za to bonus jest większy. No natomiast też jest ryzyko, gra tutaj nam sugeruje, że może nam być ciężko z tej pozycji. No to wyjdźmy sobie parę oczek wyżej.
1: 21, 9. Pozycja startowa 17, 15 z 22. Twoja przewidywana pozycja końcowa to 3,5. Premia za pozycję 2,650 tysięcznych. Maksymalna wypłata 3,500 tysięcznych. Ta pozycja startowa i trudność stwarzają doskonałą szansę na zdobycie bonusu za miejsce na podium.
0: No właśnie, czy tutaj mamy szansę na miejsce trzecie? Możemy zdobyć lepszą pozycję, wiadomo. To są wszystko przewidywania. Myślę, że możemy spróbować od tego miejsca 17 zacząć.
1: Wczytywanie.
3: Drivers and their cars prepare for the race ahead.
1: Przyciska pomaja.
0: To jest znowu informacja, że kierowcy się przygotowują do wyścigu. Łącznie z nami. Psychicznie przygotowujemy się.
1: 2 z 2. Kierowca Iceguard 1270. Mistrzowski VIP. Model samochodu. Mustang GT. Marka samochodu. 2018 Ford. Najlepszy czas okrążenia. 0,1 min. 41,330 tysięcznych sek. Mieszanka opon. Wyścig uliczny. Przycisk Y, lista kierowca W, przycisk X, paliwo i opony, przycisk A, wybierz.
0: I tutaj też możemy sobie wymienić typ opon, natomiast na podstawowych oponach tutaj nie możemy nic zmieniać. Możemy dobrać paliwo. wiadomo, im więcej paliwa, tym możemy więcej krążeń zrobić, natomiast nasz samochód też będzie przez to cięższy. No, akurat tutaj symulację paliwa mamy wyłączoną.
1: Kierowca, PDS 813, model samochodu, Mustang GT, marka samochodu, 2018 Ford, najlepszy czas okrążenia, 01 min, 41,440 sek, mieszanka opon, wyścig uliczny.
0: Ale możemy sobie tutaj też przeglądać kierowców na przykład.
1: Kierowca, Iceguard 1270, mistrzowski VIP, model samochodu, Mustang GT, marka samochodu, 2018 Ford, najlepszy czas okrążenia.
0: Więc 0,1, 41, tak wygląda sytuacja. No i mamy
1: ścigaj się,
0: opcję ścigaj się. I zaczynamy wyścig.
5: Gabriel.
0: Mogę sobie gazować. Słychać, że inni też gazują. 3, 2, 1.
5: 14 mH.
1: Groszek 17.
5: 67 mH. Gra 2. 120 mH. Gra 3.
0: No i gra nam się trochę ładowała.
5: 170 mH. Gra 4.
1: Groszek 20.
5: Gra 3.
1: Wyprzedzenie plus 10 PDS. Groszek 20.
6: Right hairpin long.
1: Wyprzedzenie plus 10 PDS.
5: 160 PDS.
0: Dobrze, co się dzieje?
1: Znów 1 z 5.
0: Po pierwsze,
1: przycisk Y, lista kierowca W, przycisk B wstecz, przycisk A wybierz.
0: Po pierwsze, o co chodzi z tym groszkiem? W terminologii wyścigowej pozycję podaje się po prostu mówiąc literkę P i nasze miejsce, więc no powiedzmy P20 to jest miejsce 20, P19 i tak dalej. Po angielsku P mówi się jako P, więc synteza powinna właśnie mówić na przykład właśnie P20 i tak dalej, więc no tutaj po polsku też powinno być no P. Natomiast ktoś to przetłumaczył, jak widać, to P, co też właśnie znaczy groszek, bardzo dosłownie, więc kiedy słyszycie, że synteza wam mówi o groszku, to jest nasze miejsce. I tutaj nawet dostaliśmy 10 punktów samochodowych za to, że już kogoś udało mi się wyprzedzić.
5: 128 mph, 96,
1: groszek 21, groszek 20.
6: Left hairpin lock.
1: Wyprzedzenie plus 10 PDS. Groszek 21. Groszek 22.
0: Słuchaj, czy tutaj walczymy z kimś o pozycję?
1: Wyprzedzenie plus 10 PDS.
0: Groszek. Jeśli irytują nas
1: groszek 22.
0: Silniki innych samochodów, możemy je ściszyć.
1: Odcinka 1,
0: albo
5: 149 mph.
0: Możemy po prostu wejść do kabiny. No bo wiadomo, wtedy dźwięki otoczenia są stłumione.
5: 133. 134 mph.
1: Groszek 23 mH.
0: Na razie tracimy pozycję, niestety.
5: 154 mH. Gra 4.
6: Right one.
5: 185 mH. Gra 3. 130 mH. Gra 2.
1: Wyprzedzenie plus 10 PDS. Groszek 23.
5: 77 mH.
6: Left two long.
1: Groszek 24.
5: Gra 3. 100 gra 2.
6: Left 5.
1: Wynik odcinka 3,4.
5: Gra 180.
0: Dobrze.
1: Wyprzedzenie plus 10 PDS. Groszek 23.
5: 204.
1: Wynik odcinka 6,3. Nieczyste ostatnie okrążenie 0,1 min. 40,447 korony szwedzkiej. Groszek 23.
5: 135.
6: Left 4 long. Right hairpin long.
1: Groszek 22. Wyprzedzenie plus 10 PDS. Wynik odcinka 4,4.
0: Dobrze byłoby tutaj.
5: 91 mH.
6: Left hairpin lock.
5: Gra 1. 80 gra 2.
0: Okej. Tutaj możemy zyskać dużo pozycji.
5: 111 mH. Gra 3.
1: Wynik odcinka 2,9.
5: 162 mH. Gra 4.
6: Left 1.
0: Tutaj chyba kogoś wyprzedzamy, tak?
1: 121 mH.
5: Gra 3. 139 mH. Gra 2.
1: Wyprzedzenie plus 10 PDS. Groszek 20. Groszek 21.
5: 108 mH.
1: Wynik odcinka 2,3.
5: 159 mH. Gra 4.
6: Right 1.
5: 187 mH. 130 mH.
1: Groszek 20.
5: 78 mH. 1.
6: Left 2 long.
1: Groszek 21.
0: Oj, tu jechaliśmy z toru i chyba sobie to cofniemy. No jak widać, na tej trasie na szczęście po bokach trasy jest
1: żwir.
6: Left 2 long.
1: Groszek 21.
0: Groszek jeszcze cofniemy. no jednak nie jestem tak przyzwyczajony do prowadzenia tego samochodu i to widać.
1: Przewijanie do tyłu zakończone. 148 mH. Groszek 20. 94 mH.
6: Left too long.
5: Wiatr 3. Wiatr 104 mH. Wiatr 3.
6: Left 5.
0: Wiatr 3. Tutaj by się jakieś jeszcze ulepszenia zdecydowanie przydały.
1: Groszek 18. Wyprzedzenie plus 10 PDS.
5: Wiatr 4.
0: Ale już mam 18 miejsce.
5: 197 mH.
1: Nieczyste ostatnie okrążenie 01 min. 37,608 korony szwedzkiej.
5: 180.
1: Groszek 18.
5: Groszek
1: 17.
6: Left 4 long.

0: 1,0. Proszę 16,4. Wyprzedzenie plus 10 BDS. Drożek 15.
1: Right one.
2: 131 mH. Jazd.
1: Left two long.

0: left 5.
1: Wynik odcinka 2,96. Kierowca.
2: Ja 4. Ja 147.
3: Jest głośno.
1: Wynik odcinka 1,0. Ostatnie okrążenie 01 min 42 tysięcznych korony szwedzkiej. Groszek 15.
0: Left 4 long.
1: Groszek 13.
3: Przecież mamy miejsce 13. Natomiast. Oj, przepijemy sobie czas. Natomiast pokażę jeszcze jedną rzecz, chociaż tak naprawdę nie musimy tego zrobić. Bo mamy symulację włączoną. Ale chciałbym pokazać, jak wygląda pit stop. Za co pewnie skończymy na ostatnim miejscu. Natomiast no po prostu chcę tutaj pokazać, jak to wygląda. Więc nacisnę przycisk menu. To znaczy przycisk widoku, ten przycisk obok przycisku opcji na kontrolerze, żeby poprosić o pit stop.
1: Groszek 13.
3: Jest taki dźwięk. I teraz kiedy dojedziemy do odpowiedniego miejsca, no to gra nam automatycznie
1: przewijanie do tyłu zakończone.
3: Dokona pit stop
1: tego miejsca. Przycisk lekko mniej bardziej. Przycisk
2: 4
1: pH. Groszek 13.
2: 129 pH.
0: Right hairpin long.
3: No to też spowoduje, że stracimy wszystkie pozycje prawdopodobnie.
2: 136 pH.
3: Ale zobaczycie, jak to wygląda.
0: Left hairpin long.
2: Ja 2. 91 pH. Ja 3.
1: Wynik odcinka 3,30.
2: 144 pH.
0: Left 1.
2: Ja 4. 195 pH.
3: Ja tu prawie 200 na godzinę, także tutaj no, jak widać, te samochody osiągają naprawdę zawrotne prędkości.
1: Wynik odcinka 1,0. Wyprzedzenie plus 10 PDS. Wyprzedzenie plus 10 PDS.
2: 9, 11.
0: Left 2 long.
1: Groszek 12.
2: 127 pH.
1: Groszek 11.
2: 90
1: pH. 12. Groszek 11. Wyprzedzenie plus 10 PDS. Groszek 10.
2: 47 pH.
0: Left 5.
1: Wynik
3: jak widzicie, cały czas zdobywamy miejsca.
1: Wyprzedzenie plus 10 PDS. Groszek 9.
3: Może i to piąte miejsce by było, no gdyby nie ten pit stop.
1: Odcinka 3,2. Groszek 9. Nieczyste ostatnie okrążenie 01 min 39,402 tysięczne korony szwedzkiej. Groszek 9.
2: Left
0: 4 long. One more lap.
3: Groszek. Oj, wyłączył nam się pit stop. No to niedobrze. No i niestety chyba.
1: Wynik odcinka 1,0.
3: Jest to już pit stopu, nie będę wam w stanie pokazać.
1: Okay. Przebijanie.
3: Cofnijmy sobie, bo tutaj znów zjechaliśmy z toru.
1: Przebijanie do tyłu zakończone. Groszek 13. Groszek 15.
2: 90 pH.
1: Wyprzedzenie plus 10 PDS.
2: Gra 1.
1: Groszek 13.
2: Gra 2.
0: Left hairpin long.
1: Wyprzedzenie plus 10 PDS.
2: Gra 3. Gra 2. 91 pH. Gra 3. 121
1: pH. Wynik odcinka 2,7.
2: 170. Gra 4.
0: Left 1.
2: 181 pH. Gra 3. 122 pH.
1: Wyprzedzenie plus 10 PDS. Groszek 13.
2: Gra 3.
3: Cały czas generalnie tutaj skręcam po prostu, kiedy
1: 500 PS.
3: Słyszę, znów mamy awans samochodu, kolejny poziom.
1: Groszek 11. Groszek 10. Groszek 9. Wyprzedzenie plus 10 PDS.
2: 96.
1: Wyprzedzenie plus 10 PDS.
0: Left 2 long.
2: 108 pH.
1: Groszek 10. Groszek 9.
3: O, i tutaj zjeżdżamy do pit stopu, więc jednak pit stop pokażę.
1: Groszek 10.
3: Słyszeliśmy dźwięk, że gra
1: 1,
3: przejęła kontrolę.
1: 13.
3: Już tracimy pozycję.
4: Your car slows to the pit speed limit.

0: Ale to możemy teraz zrobić. Będziemy mogli...
1: Wybierz opony zalecane. Pomiń 1 z 3. Opony seryjne 2 z 3. Pomiń 3 z 3.
0: Bo wybierzemy sobie opony seryjne.
1: Zalecane około 0,0. Pomiń około 0,0 okrąż 2 z 2.
0: No i wybierzemy sobie paliwo. Execute perfect tire change. O, tutaj mam informację, że szybko wymieniają nam koła. Your car pulls out of the pit box. I wyjechaliśmy, natomiast przez to, że wyścig się skończył.
1: Temperatura toru 20 stopni Celsjusza.
0: No to już nam się skończyło.
1: Długość toru 3,73 km. Okrążenia 5 kierowcy, 24 kierowców w zawodach.
0: No i mam informację o tym, kiedy skończyliśmy.
1: Przyciska kontynuuj.
0: No, skończyliśmy na miejscu 24, jak nam tutaj powiedziała. Jak nam poinformowała pilotka, niestety, no to głównie przez ten pit stop, tak to byśmy,
1: no,
0: skończyli bardziej w połowie.
1: Trzecie miejsce NET 202, drugie miejsce PTS 813, pierwsze miejsce Iceguard 1270. Przyciska kontynuuj.
0: Tak, kontynuujmy.

0: Mamy ceremonię rozdawania medali.
1: Miejsce 24, poziom kierowcy 329, punkty doświadczenia kierowcy 3285, 350, 390, 000, zdobyte kredyty 21,000, suma nowych kredytów 64,200, poziom samochodu 20, punkty doświadczenia samochodu plus 18,487.
0: Także nawet no, mimo to, że skończyliśmy na ostatniej pozycji, no i tak za ten wyścig dostaliśmy 20,000 kredytów, więc no, całkiem fajna suma.
1: Legendarne Muscle Cali, 2/5, wyścig, kontynuuj, 1/4, legendarne Muscle Cali, 2/5, wyścig, pora dnia, godzina 10, pogoda, minimalne zachmurzenie, długość wyścigu 5 okr, okrążenia treningowe 3 okr, środowisko toru, Comestrat Miami Speedway, układ toru, tor road, długość toru, 3,56 km.
0: Przycisk. No i tutaj możemy przejść do kolejnego wyścigu w serii, wyścigu drugiego z 5, tym razem w Miami, na Florydzie.
1: Wyświetl powtórkę, 2/4.
0: Możemy zobaczyć powtórkę.
1: Zapisz powtórkę, 3/4.
0: Zapisać ją.
1: Wyjście, 4/4.
0: No lub wrócić do menu głównego. Gdybym kliknął, kontynuuj.
1: Wyścig, pora dnia, godzina 10. Ulepsz i stuninguj. Obecne osiągi, 600. Limit osiągów zawodów, 600. Dostępne punkty samochodowe, 2900.
0: No to mógłbym tutaj dalej tuningować swoje auto. No przez to, że tak naprawdę cały czas mamy... jesteśmy pod...
1: Pogoda niejednolita mgła, długość wyścigu 5 okr.
0: Pod limitem. Środowisko toru. No to tutaj tuningować nie mogę. No generalnie tak wygląda tryb kariery. Przechodzimy wszystkie wyścigi po kolei, aż zakończymy serię i wtedy dostajemy jakąś nagrodę i w ten sposób możemy poszczególne wyścigi w karierze przechodzić. Dobrze, wróćmy do menu głównego.
1: Wczytywanie. Legendarny Muscle Cali.
0: I pokażę wam teraz jeszcze na koniec
1: poziom trudności, zestaw zasad, regulamin klubu, poziom
0: rywali.
1: Trasy motosportu, klasyczne hatchback, turniej klasyków, 1, przewodnik PO klasie Open, wczytywanie. Główna, nowości, wyścig, 2 z 8, samochody, kariera, wyróżniony tryb wielosobowy, gra dowolna, 3 z 5, rywale, 4 z 5, weź na cel swoje następne wyzwanie, tylko ty, to i duch następnego najlepszego kierowcy. Opublikuj swoje najlepsze okrążenie na każdej tablicy wyników, aby pokazać, na co cię stać. Przycisk X pokaza.
0: No wejdźmy sobie tutaj.
1: Przycisk A wybierz. Proszę, rywale, otwarta próba czasowa, 1 z 1, walka z czasem, klasa E, zmierz się z duchem rywala w zawodach na czas z ograniczeniem co do klasy, korzystając z własnego samochodu lub konfiguracji tuningu, 1 z 25. Prawa, no i... pernasta, znak towarowy, PNA grupa, pad kierunkowy, poziomo wybierz zawody, pad kierunkowy, pionowo wybierz klasa, znak towarowy samochodu. Walka z czasem, klasa DHL 61 HL, dostępne zawody, 2 z... Walka z czasem, klasa EHL 61 HL, dostępne zawody, 1 z 9.
0: I tutaj możemy sobie wybrać klasę samochodu, walka o klasach już mówiłem.
1: Walka z czasem, klasa CHL 60... Walka z czasem, klasa SHL 61 HL, dostępne
0: zawody. Od klasy A, klasa AHL 60, później klasa
1: walka
0: S,
1: walka z czasem, klasa RHL 61
0: klasa
1: HL,
0: R,
1: walka z czasem, klasa PHL 61
0: klasa P i klasa X to samochody eksperymentalne. To jest jedna opcja.
1: Walka z czasem, klasa E, zmierz się z duchem rywala w zawodach na czas z ograniczeniem co do klasy, korzystając z własnego samochodu lub konfiguracji tuningu, 1 z 25. Brands Hatch, Wielka Brytania, układy torów, 2. Historyczny tor Brands Hatch został otwarty w roku 1926 i początkowo
0: nieomalicznie
1: szutrowo. To jeden z niewielu torów, na którym rozegrano wyścigi Grand Prix, IndyCar i NASCAR. W ciągu ostatnich 50 lat, prawie każdy znany kierowca wyścigu wymierzył się z tą niepowtarzalną kombinacją zjazdów, przechyłów, budzących grozę zakrętów i podjazdów, 2 z 25.
0: I teraz idąc w prawo...
1: Circuit de Barcelona, Catalunya, Barcelona, Hiszpania, układy torów, 3, od roku 1990.
0: Mogę sobie wybrać trasy.
1: Circuit de Spa-Francorchamps.
0: Mamy tutaj generalnie wszystkie trasy dostępne w grze. Mogę też przejść w prawo.
1: Wyróżnione, nowość, 2 z 3, wyróżnione, polecani rywale to specjalne, ograniczone czasowo doświadczenie, więc pamiętaj, aby zająć miejsce w rankingu przed zakończeniem tych zawodów, 1 z 3.
0: I tutaj mamy
1: prawy bumper, nasta, znak towarowy, PNA grupa.
0: Rywali przygotowane wydarzenia z konkretnym samochodem i konkretnym torem, które też się co jakiś czas nam będą zmieniać, jak to informuje nas gra.
1: Wyróżniony tor Brands Hatch, Wielka Brytania. Poczuj dreszczyk emocji i historię wyścigów na torze Brands Hatch. Zmierz się ze stromymi spadkami, ostrymi zakrętami, szybkimi prostymi na jednym z najtrudniejszych i najbardziej ekscytujących torów na świecie w Lowry 6 Sunoco T70 MKI i bez 1969 roku, 2 z 3. Spotlight w Brabham BT24, Indianapolis, USA. Czas zrobić kilka okrążeń w samochodzie na ten tydzień ze Spotlight. Wydarzenia Spotlight co tydzień promują nowy samochód, który można kupić po obniżonej cenie przez ograniczony czas, 3 z 3.
0: No dobrze, zobaczmy sobie na przykład na ten Spotlight. Nie wiem, czy mnie na ten samochód będzie stać. Teraz zobaczymy.
1: Brabham BT24, Indianapolis, Blitzkart owalny. Nowość, 1 z 1. Wybierz tor HL, Indianapolis, Blitzkart owalny HL, 4,2 km, 1 z 4. Przycisk no i... ograniczenia, przycisk Y ranking, przycisk ty, brak, twój czas, min, krok, rywal, plus mus, czas docelowy, przywódcy, świat, przywódcy, Europa, wybierz tor HL Indianapolis Blitzkart owalny HL 4,2 km, 1 z 4.
0: No i nawet tutaj jedziemy na torze owalnym, akurat przez to, że mamy tutaj wymuszony samochód, no to nie muszę wybierać. No tutaj mamy tor owalny, więc bardzo podobna sytuacja do tego, co widzieliśmy wcześniej.
1: Ty, brak, twój czas, min, kropka, sek, użyty samochód, IW, 100, klasa samochodu, E, pozycja w rankingu światowym, brak z brak, 2 z 4. Rywal, plus mus, czas docelowy, 06 min, 21,984 sek, nieczyste, użyty samochód, IW, 756, klasa samochodu, S, Brabham BT24, pozycja w rankingu światowym, 4,167, 4,167, przywódcy, świat, przywódcy, Europa, o 4JD, naj. okrążenie 00 min 56.
0: I tutaj możemy sobie też przeglądać najlepszych przywódców. No nasz rywal to... No grana będzie zaczynała od najprostszych, więc tutaj ta osoba skończyła cały tor w 7 minut, więc chyba musiała odejść od kontrolera na chwilę.
1: Wczytywanie. Kup samochody, wyróżnione, 1 z 2, kolumna samochodów 1, 1 z 2, 1967 Brabem BT24, koszt 200 i 200 tysięcznych.
0: No właśnie, 1, na razie Brabem, 2 z 2, nie będziemy w stanie 2, tego 2, samochodu 1900, kupić. Rywale, możemy przejść jeszcze w prawo.
1: VIP, nowość, 3 z 3, VIP, specjalne, ekskluzywne zawody w serii Rywale dla VIPów.
0: No jeśli ktoś ma przepustkę VIP wykupioną.
1: Starcie o zachodzie słońca, Hockenheim, Niemcy, wyprzeć rywali w Porsche 17962 centy, gdy zmrok zapada nad historycznym Hockenheim, 2 z 2. Lewy bumper, poprzednia grupa, pad kierunkowy, poziomo, wybierz zawody, pad
0: no, czyli
1: pionowo, wybierz klasa, znak towarowca.
0: Jedziemy w nocy w Porsche na torze Hockenheim w Niemczech.
1: Hockenheim, ty, brak, twój czas.
0: Będziemy,
1: przywódcy, świat, Goku, FPS.
0: Czy mam samochód wybierz tor, tego Hockenheim, toru? 4,
1: wczytywanie. Kup samochody. Porsche, 2 z 2, kolumna samochodów 2, 2 z 2, 1987 Porsche 17, Porsche AG 962 centy, koszt 317 i 900 tysięcznych. Wyróżnione, 1 z 2, kolumna samochodów 1, 1 z 2,
0: no, 1987
1: Porsche 17,
0: ten,
1: Porsche AG 960.
0: Na ten moment nie, natomiast słońca, no...
1: Kokenheim Link, nowość, 1, ty, brak, twój czas.
0: Dla nas to kasek, problem nie jest, no bo po prostu czasowa, możemy sobie wybrać...
1: Walka z czasem, klasa DHL 61, walka z czasem, klasa CHL 6,
0: wybrać
1: walka
0: z czasem, klasa C, sami, więc wybierzmy sobie na walka przykład...
1: Czasem, klasa RHL 61 HL, dostępne zawody, 7 z 9. Prawy bumper nasta, znak towarowy.
0: Bierzemy sobie klasę P, czyli takie naprawdę najszybsze na ten moment samochody wyścigowe. Chcę wam pokazać taki naprawdę szybki samochód.
1: Walka z czasem, klasa P, zmierz się z duchem rywala.
0: I wybierzmy sobie jakąś fajną klasę, taką, na której faktycznie można się rozpędzić. Mógłbym wam znów pokazać Hakone.
1: Siostrzany tor dla toru wyścig. Hakone, Hakone, Japonia, układy torów. 3. Nowy tor Hakone otacza nieodparte piękno japońskiej wsi nad brzegiem jeziora Eshi. Jest to futurystyczne miejsce, w którym można popisać się jazdą z maksymalną prędkością, z długimi prostymi, szerokimi zakrętami i kilkoma strefami intensywnego hamowania, czyli mekka sportów motorowych, stworzona z myślą o wyścigach o każdym poziomie trudności, ze spektakularnym widokiem na górę Fuji, 8 z 25.
0: No i to jest trasa, na której w sumie byliśmy, albo... no i... no w sumie myślę, że możemy tą trasę wybrać.
1: Rywale, walka z czasem, klasa P, Hakone, Grand Prix, 1 z 3. Ty, brak, twój czas, min, kropka, sek, użyty samochód, IW, 100, klasa samochodu, E, pozycja w rankingu.
0: No tutaj akurat nigdy nie wybierałem tej trasy. Rywa,
1: Draconian Talons, czas docelowy, 01 min, 14 i 519 tysięcznych sek, nieczyste, użyty samochód, IW, 968, klasa samochodu, P, Nissan 23 R391,
0: pozycja. I tutaj nawet co ciekawe, gra mi automatycznie wyświetliła jednego z moich znajomych.
1: Przycisk Y ranking, przycisk B wstecz, przycisk
0: A. To jest coś fajne, też mogę przyciskiem Y sobie wyświetlić ranking, przyciskiem X mogę wybrać...
1: Ograniczenia zawodów, klasa samochodu, wymagany P. Przyciska OK.
0: Możemy sobie przeglądać ograniczenia.
1: Czas docelowy, 1 min. Hakone, klubowy, 2 z 3.
0: Możemy sobie bumperami wybrać...
1: Grand Prix, 1 z 3. Znak towarowy,
0: wybrać tor.
1: Ograniczenia. Rywal, Draconian Talons, czas docelowy. Rywal, Draconian Talons, czas... Przywódcy, świat, ESV barcode.
0: Nine. No i oczywiście
1: 0 min, 57 i 400.
0: Możemy też wybrać, zobaczyć jak sobie najlepsi radzili. Tutaj najlepsza osoba miała 57 sekund, mój znajomy minutę 14. Zobaczymy jak pójdzie nam.
1: Wybierz samochód, deflatrat, kredyty, 64 i 200, kolumna samochodu.
0: I teraz
1: kolumna
0: możemy wybrać 2, samochód.
1: 12, 1989 Mercedes-Benz 63 Sauber Mercedes C9, poziom samochodu, 4, 1 z 2, zniżka Mercedes-Benz, 0%, 0,5 samochodów na max pozycja. Lewy bumper, poprzednia grupa, prawy bumper, nasta, znak towarowy, PNA grupa, przycisk w AWTL przejda do zakładki. Wartość,
0: no
1: cena 367,000, rodzaj napędu, RWD, IW, 972, klasa samochodu, P, prędkość, 8. 1983 Porsche 11 John Fitzpatrick Racing 956, poziom samochodu.
0: Mamy samochody posortowane według klasy, czyli najszybsze samochody na początku.
1: IW 959, klasa samochodu. Kup lub wypożycz samochody. 1. Kolumna samochodu. 1999 Nissan 23 Nissan Clarion R391, poziom samochodu. 10, 1 z 2.
0: Zniżka. Mamy Nissana.
1: 2020 Akiere 6 RX05 Pi, poziom samochodu. 4, 2 z 2. Zniżka Akiere 0%, 0,5 samochodów. Kolumna samochodów 4, 4 z 12, 2021 Cadillac 31 Welland Racing PV.R, poziom samochodu, 1, 1 z 2, zniżka Cadillac, 0%, 0,5 samochodów na max. 2017 Oreca 38 Jaki Handece Racing, kolumna samochodów, 2020 Akiere 6 RX05 Pi, poziom samochodu, 2023 Cadillac 31 Welland Engineering Cadillac Racing VSRS.R, poziom samochodu, 20, 2 z 2, zniżka Cadillac, 0%, 0,5 samochodów na max pozycja. Lewy bumper. Wartość, cena 357,000, rodzaj napędu, RWD,
0: tutaj...
1: IW, 941, klasa samochodu, P, prędkość, 6,9, hamowanie, 9,8, prowadzenie, 9,7, przyspieszenie, 8,2.
0: No i tutaj mamy, no, dosyć zwrotnego Cadillaca. Natomiast jak słyszeliście, to jest, to nawet nie jest jedyne auto, które mamy, bo możemy też na przykład najszybsze auto, jakie mam,
1: 1989 Mercedes-Benz 63,
0: to jest ten Mercedes, który jest dosyć trudny w prowadzeniu, więc może jego sobie opuścimy. Ale mamy też Porsche.
1: 5, 2 z 2, zniżka Porsche, 0%, 0,5 samochodów na max pozycja.
0: Ja myślę, że mogę w sumie to Porsche pokazać.
1: Cena 366,000.
0: Bo tutaj mamy
1: RWD,
0: dużo.
1: 959, klasa samochodu P, prędkość 9,0, hamowanie 8,7, prowadzenie 9,4, przyspieszenie 8,2.
0: Dużo dosyć prostych, a ten samochód naprawdę potrafi się rozpędzić, więc weźmiemy sobie to Porsche.
1: Zmienianie samochodu, wczytywanie, proszę czekać. Wczytywanie.
0: No i mamy do pokonania minutę 14. Pamiętajcie, to jest no, czas, który musimy pokonać.
1: Wczytywanie.
2: The sun shines brightly in a clear blue sky.
1: Kakoni, Tor Grand Prix. Przyciska pomaja.
0: Pamiętacie, jak szybko pokonaliśmy ten tor?
1: Klasa P, rozpocznij wyścig.
0: Wcześniej.
1: Czas do celu. Wczytywanie.
0: Zobaczymy, jak nam pójdzie teraz w zdecydowanie szybszym samochodzie. Tamten, przypominam, miał indeks 540, a ten...
1: Okrążenie, zjazd z toru.
0: A ten ma ponad 900. Trzeci bieg, już mamy ponad 200.
1: 390 mph. 133 mph. 163 mph.
3: Left 5 into right 5.
1: 170. Rekord życiowy odcinka plus 20 mph. Wynik odcinka 2,6. Wynik odcinka 5,3.
0: Ponad 200 na godzinę już jedziemy.
3: Right 3 into right 1 long.
0: Jechaliśmy ponad 300.
1: 133 mph. Maska. 131 mph.
3: Left 4 into right hairpin long.
0: No i tutaj totalnie zjechaliśmy z toru. Zaliczyliśmy kolizję, więc no to okrążenie nam na pewno nie da wyniku.
1: 163 mph. 127 mph. 140 mph.
0: W rywalach też bardzo właśnie trzeba uważać, żeby mieć czyste okrążenie.
1: Nieczyste ostatnie okrążenie 0,1,24.
0: Czego nie mieliśmy.
1: Right hairpin
3: long.
1: 150 mph. 133 mph.
0: Na szczęście chyba możemy cofać, z tego co pamiętam.
1: Wynik odcinka 1,0.
3: 250.
1: Wynik odcinka 6,3.
3: 303. Right 3 into right 1 long.
1: 232. 147 mph.
0: Cały czas generalnie skręcam, jak słyszę, że muszę.
1: 156 mph. 141 mph.
3: Left 4 into right hairpin long. Left 3.
1: Rekord życiowy odcinka plus 20 pd. Wynik odcinka 1,0. 134 mph.
0: Ale wiedziałem, że był nawrót, więc teraz zacząłem hamować, jak tylko skończyłem tamten zakręt.
1: 153 mph. Nieczyste okrążenie. Przebijanie.
0: Dobrze, tutaj sobie cofniemy.
1: Przebijanie do tyłu zakończone.
0: Tutaj chodzi o ustanowienie najlepszego czasu, więc akurat możliwość cofania mamy.
1: Nieczyste ostatnie okrążenie 0,1,17,173.
0: Natomiast niestety...
3: Right hairpin long.
1: Nieczyste okrążenie.
0: Jak było widać, było za wolno. Jeszcze na dodatek teraz doliczyliśmy kontakt z jakimiś pachołkami.
1: Wynik odcinka 2,6.
0: kurde, znów mieliśmy nieczyste okrążenie. Więc musimy cofnąć.
1: Śledząca z bliska.
3: Right 3 into right 1 long. Left 4 into right hairpin long. Left 3.
1: Rekord życiowy odcinka plus 20 PDS. Wynieś odcinka 1.0. Wynik odcinka 4.0.
0: Jak będzie teraz?
1: Nieczyste ostatnie okrążenie 01 18 234 tysięczne korony.
0: No, cały czas mało. Natomiast no... Na tym właśnie polega tryb rywali. Wybieramy sobie, gra nam daje jakiegoś rywala, możemy też sami z listy znajomych sobie kogoś wybrać, bo na liście najlepszych wyników można sobie tych rywali filtrować. No i jeśli jakiegoś rywala pokonamy, dostaniemy o tym informację i po prostu gra nam automatycznie przydzieli następną osobę do pokonania. Także w ten sposób się to robi. I no to są tak naprawdę główne tryby gry.
1: Zakończ wyścig 6-6. Chcesz zakończyć to wydarzenie? Twój najlepszy czas okrążenia zostanie odnotowany i otrzymasz nagrody za ukończone okrążenia. Tak, jeden z dwóch.
0: No właśnie, no bo przez to, że tutaj ścigaliśmy się, no to i tak jakieś nagrody dostaniemy.
1: Nie dało się czas docelowy 01-17173. Przycisk kontynuuj.
0: Mamy...
1: Nagrody za wyścig. Miejsce 1. Poziom kierowcy. 329. Punkty doświadczenia kierowcy. 388.000 3290.000. Zdobyte kredyty. 7.600. Suma nowych kredytów. 71.800. Poziom samochodu. 6. Punkty doświadczeń. Plus 3.800.
0: No ale wyścigu. Jak widać, nawet za to dostajemy...
1: Wyścigu. Ścigaj się z następnym rywalem. 1 z 5.
0: Punkty.
1: Wyniki wyścigu.
0: I możemy sobie od razu wrócić i ścigać się 5 z 5. Z następnym rywalem. Natomiast na już naprawdę sam koniec... pokażę wam jeszcze jedną rzecz, której nie miałem wam dotychczas okazji pokazać, mianowicie jaki naprawdę wpływ może mieć tuning na samochód oraz to, jaki wpływ mają warunki atmosferyczne na pogodę. No bo ścigaliśmy się w słońcu, a chcę wam pokazać, jak brzmi ta gra w deszczu, więc na koniec, żeby wam faktycznie pokazać, jaki wpływ wyróżniony tryb może mieć tuning na
1: kariera 1 z 5, stwórz swoje
0: na samochód.
1: Gra dowolna.
0: Wejdziemy sobie do gry dowolnej.
1: Dowolny. Gra dowolna. Szybka konfiguracja zawodów. 1 z 2. Wybierz samochód i tor.
0: Co sobie weźmiemy? Szybką konfigurację.
1: Wybierz samochód, Abarth, 2 z 53, kolumna samochodów 2, 2 z 88, 2017 Abarth.
0: No i tutaj znów mamy filtry.
1: Producent, kup lub wypożycz samochody, 1 z 1.
0: Ja sobie przycisk, właśnie tym przyciskiem widok szybko filtrami przejdę do literki S, żeby znaleźć to Subaru szybciej.
1: 18 V, S, Subaru, 4 z 4. Subaru, 48 z 53. 2019 Subaru STS 209 Forza Edition, poziom samochodu 3. 2019 Subaru STS 209, poziom samochodu 50, 2 z 2. Zniżka Subaru 5%, 1/5 samochodów na
0: wezmę sobie to Subaru.
1: Samochodu. Wczytywanie, proszę czekać. Szybkie zawody, wypożyczalne samochody 586, typ gry 1 z 7, wyścig na torze 1 z 3, wyścig składający się z kilku okrążeń wokół toru wyścigowego.
0: No weźmiemy sobie
1: tor 2 z 7, losowy.
0: Jezdę próbną, weźmiemy sobie
1: Galax Speedway, Grand Oak Raceway 7 z 25, Kakoni 8 z 25.
0: A w sumie niech już będzie to Kakoni, bo już tą
1: 2, losowy 1 z 4,
0: bo tą trasę znamy.
1: Pora dnia 4 z 7, południe 5 z 11.
0: Pora dnia może być, ale jeśli chodzi o pogodę,
1: częściowe zachmurzenie, niskie chmury, chmury burzowe, zamglenie, niejednolita gest, zachmurzenie suche, mrzawka, drobny deszcz, umiarkowany deszcz, ulewa 17, burza 18 z 19.
0: Weźmiemy sobie burzę, bo czemu nie.
1: Liczba okrążeń, przyciemniony. Liczba diatarów, przyciemniony, 7 z 7, zaakceptuj konfigurację wydarzenia, czy chcesz zaakceptować?
0: No jak tylko gra się załaduje, no to będziecie też już mieli okazję usłyszeć, jaki to miało wpływ na...
1: Wczytywanie.
0: Na pogodę.
2: Storm conditions with rain soak the track.
1: Kakoni, Tor Grand Prix. Przycisk Apomaja.
0: No, jak słychać, leje. Leje, jest burza. Natomiast w sumie...
1: Samochód, poziom trudności, 4-3, ustawienia, 5, zawody, 2-6.
0: Może, żeby cały czas nie pokazywać jednej trasy,
1: konfiguracja zawodów.
0: Może zmieńmy trasę, pokażę wam jeszcze jedną taką dosyć fajną trasę.
1: Wybierz lokalizację toru dla Watkins Glen International, WDT Raceway,
0: Yas Marina w Abu Dhabi.
1: Pełny tor, 2-5.
0: Trasa, która odbywa się generalnie przed hotelem na plaży.
1: Zaakceptuj konfigurację wydarzenia.
0: Idealna, idealna pogoda na to, żeby sobie na plaży przesiadywać i oglądać wyścigi.
1: Wczytywanie.
0: No ale to nam nie będzie przeszkadzało. Natomiast zanim rozpoczniemy, no to sobie jeszcze nasz samochód stuningujemy, żeby wam pokazać, jaka może być naprawdę różnica między samochodem, który no, nie został jeszcze stuningowany, a takim, który stuningowany już został.
2: Raindrops bounce off the wet track.
1: Wczytywanie.
0: No i też jaki wpływ będzie miała pogoda na wydajność naszych samochodów.
4: The 21-turn Yas Marina circuit was designed by famous track designer Herman Tilke. Situated on Yas Island near Abu Dhabi, this track wraps around a scenic marina and trackside luxury hotel.
0: No właśnie, tutaj mamy kilka ciekawostek o tej trasie. Przejdziemy sobie do menu samochodu.
1: Ulepszenie niestandardowe. Szybkie ulepszenie. Tuninguj samochód. 4. Szybkie ulepszenie.
0: A kliknijmy sobie szybkie ulepszenie.
1: Obliczanie ulepszeń. Brak narracji w tym menu.
0: Bo no, gra jest w stanie nam samochód po prostu w zbalansowany sposób ulepszyć szybciej.
1: Potwierdź ulepszenia. Przyspieszenie. Poprzednie 3,3. Nowe 6,9. Zwiększono. Prędkość. Poprzednia 3,4. Nowa 5,5. Zwiększono. Sterowność. Poprzednia 3,1. Nowa 4,7. Zwiększono. Hamowanie. Poprzednie 3,1. Nowe 5,0. Zwiększono. Wydajność. Poprzednia IW547. Klasa samochodu. B. Nowa IW796. Klasa samochodu. S. Zwiększono. Pozostałe punkty samochodu. Poprzednie 20,000. Nowe 12,3. Potwierdź. Sugerować.
0: No także
1: ulepszenia. Zatwierdzanie.
0: Maksymalnie tak naprawdę. Prawda, gra nam ulepszyła możliwie jak najwięcej rzeczy. No i zobaczymy, jaki to będzie miało.
1: Zaczekaj. Zapisywanie zawartości. Nie wychodź z gry i nie wyłączaj urządzeń. Gra dowolna jazda plus ulepszenie niestandardowe. 2/5. Wybierz samochód. Szybkie ulepszenie. 3/5.
0: Ja jeszcze sobie zobaczę.
1: Ulepszenie niestandardowe. 2/5.
0: Jakie tutaj nam dobrało koła?
1: 700. Tuning. 2. Wydajno. Opony. 4. Typ opon trzecich z 4. Wyścigowy. 1.
0: Okay.
1: Opon przednich 3 z 3. 2. Opon tylnych 3 z 3, 295.
0: Czyli wszystko tak jak...
1: Tuning, 2 z 3, menedżer konfiguracji, 3 z 3,
0: chciał.
1: 2 z 3, gra dowolna, szybkie ulepszenie, tuninguj samo, paliwo i opony, 5 z 5.
0: Jeszcze sobie upewnię się, że mamy mokre opony ustawione.
1: 2 z 2, średnie, 2 z 4.
0: Nie.
1: Mokre, 4 z 4, szacunki telemetrii, gra dowolna, jazda próbna, paliwo i opony, 5 z 5, tuning.
0: A to właśnie na sytuację, kiedy jest ulewa, no to warto sobie wybrać opony mokre. No i zwróćcie uwagę. Na dźwięk silnika, który stał się zdecydowanie bardziej agresywny niż wcześniej.
1: Wczytywanie.
0: No i widzieliście, jakie mamy osiągi. Ale to po prostu chcę wam pokazać.
1: 74,18.
0: No, jesteśmy przy wydechu. Wejdźmy sobie nawet do środka.
1: Kierowca.
0: No słychać, że cały czas nam działają wycieraczki. No i zwróćcie uwagę. To tutaj się stało. No jest cały... Jest mokro. Droga hamowania jest fatalna.
3: Left 4 to right 4.
1: Rekord życiowy odcinka plus 20 PDS. Wynik odcinka 1,0. 125 PDS. 114 MH.
0: To skręcam, to słychać jak...
1: Wynik odcinka 6,0.
3: Left hairpin.
0: Praktycznie cały czas...
1: 194 PDS.
0: Hamowanie jest fatalne.
1: Rekord życiowy odcinka plus 20 PDS. Wynik odcinka 1,0.
0: No ale słychać, że dźwięki zmieniły się. Słychać, że pada. Słychać, że jedziemy po deszczu. Nawet przy hamowaniu samochód zrzuca. Oj, nas zarzuciło. Zjechaliśmy z toru.
1: Rekord życiowy odcinka plus 20 PDS. Wynik odcinka 1,0.
3: Left 6 into left 1 long.
5: Jeśli 150 na 3. 9 na 2. Na 3. Na 2.
3: Right 5 into right 3. Right 1 into left 1. Left 1.
1: Wynik odcinka 1,03.
5: Gra 2. 63 gra 1. Gra 2. 73 mph. Gra 1. 60 mph. 8 mph. Gra 1.
0: No ale mniej więcej tak wygląda Forza w mocnym deszczu. No i to wszystko, co chciałem tak naprawdę pokazać. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać wam, że gra jest jak najbardziej dla nas dostępna. No jest zarazem trudna i łatwa do nauczenia. Kiedy wyczujemy już, jak te samochody się zachowują, to naprawdę łatwo będzie nam się przyzwyczaić. Natomiast to jest też gra, której, i to mówię z doświadczenia, możemy uczyć się miesiącami tak naprawdę. Każdej trasy nowej, każdego nowego samochodu poniekąd w jakimś stopniu uczymy się od nowa. To Subaru, które wam pokazywałem, prowadziło się zdecydowanie inaczej od tego Chevroleta, którym jeździliśmy w trybie karier. No i to tam gdzieś też było widać po tym, jak szło mi jego prowadzenie. Mam nadzieję, że chociaż jakkolwiek udało mi się pokazać, jak z tą grą rozpoczynać, bo wiem, że najtrudniejsze na początku jest właśnie nauczenie się tych wszystkich dźwięków, ale najbardziej tego, jak zachowują się samochody. Kiedy osoby mnie o to pytają, a to się co jakiś czas zdarza, mówię, że no to jest coś, co z czasem po prostu wyczujemy, no i gdzieś tego się trzymam. To się na początku wydaje trudne, kiedy zaczynamy, ale dziś pamiętając o tych podstawowych zasadach, jak te dźwięki są odtwarzane i co one znaczą i jak odpowiednio ruszać tym drążkiem, kiedy dodawać gazu, kiedy hamować. Jeśli to wszystko wiemy, no to z czasem branie nawet najbardziej skomplikowanych zakrętów będzie przychodziło nam coraz łatwiej i coraz lepiej. No i mam nadzieję, że tą audycją udało mi się naprowadzić was na odpowiedni tor, no a przy okazji też pokazać, że no faktycznie gra została zrobiona naprawdę w bardzo fajny sposób, zarówno jeśli chodzi o jej funkcję dostępności, chociaż jak to często bywa, są gdzieś rzeczy, które mogłyby być dopracowane, no tutaj zwłaszcza informacje o tym, gdzie znajdują się nasi przeciwnicy. Ale jeśli chodzi o oprawę dźwiękową, o fizykę w tej grze, no to jest naprawdę fenomenalna. Jeśli zawsze byliście ciekawi, jak to jest prowadzić samochód, i to różne samochody, od takich zwykłych samochodów osobowych po rasowe wyścigówki i czym takie samochody się naprawdę różnią, no to Forza jest świetną grą, która to naprawdę fajny sposób pokazuje. Jest trudna do nauczenia się, ale no nawet osobom widzącym, zwłaszcza kiedy dopiero zaczynają, też trudno jest jeździć, zwłaszcza tymi szybszymi wyścigówkami, no bo nikt z reguły nie jedzie ponad 200 na godzinę, czy nawet 300, żeby gdzieś dojechać, więc no to jest też coś, czego tak naprawdę każdy, czy niewidomy, czy nie, musi się nauczyć. Ale oprawa naprawdę jest fantastyczna i jeśli jakkolwiek interesowały was samochody, czy gry wideo, no to gra Forza Motorsport jest jak najbardziej warta polecenia, zwłaszcza, że można ją przetestować stosunkowo tanio i jest dostępna no tak naprawdę dzięki funkcji grania przez internet, grania w chmurze na każdym urządzeniu. Także linki do wszystkiego znajdziecie w komentarzu. Jeśli macie jakieś pytania, no to możecie śmiało do mnie pisać i pytać. Mam nadzieję, że mój podcast pomógł w jakikolwiek sposób, albo przynajmniej pokazał wam, co tak naprawdę jest dostępne na rynku, jeśli chodzi o gry. No i z mojej strony to będzie na ten moment wszystko. Zapraszam was do kolejnego Tyflo Podcastu. Do zobaczenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
8: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dziś o urządzeniu bardzo nietypowym. Oczywiście Rafał Kiwak przed mikrofonem. Urządzenie bardzo nietypowe i z tego miejsca na początku mojego podcastu pragnę podziękować Rolabowi za to, że w ogóle tym urządzeniem się zainteresowałem. Gdyby nie on, to pewnie nie zwróciłbym długo uwagi na to urządzenie. Oczywiście wiedziałem, że takie urządzenia są, że one coś tam potrafią i można i w ogóle i w szczególe, ale dopóki nie usłyszałem na własne uszy, co to tak naprawdę potrafi, no to się tym specjalnie nie interesowałem. Mowa o odtwarzaczu MP3 SansaClip 2GB. SansaClip Plus. No nic by nie było nadzwyczajnego w tym, że odtwarzacz MP3, zresztą odtwarzacz mający wygląd nieco zabawkowy, taki plastikowy, bardzo, bardzo nieduży, wielkości gdzieś połowy paczki papierosów, myślę, mający calowy wyświetlacz, czyli na calowym wyświetlaczu niewiele się jednak zmieści. I co? Mający 3 przyciski raptem, no 4. I to wszystko. Nadzwyczajne w nim jednak jest to, że można ten odtwarzacz udźwiękowić. Można go udźwiękowić przy pomocy alternatywnego oprogramowania, jakim jest Rockbox. I tak sobie pomyślałem, że zanim zacząć od tego, jak wgrać takiego Rockboxa na odtwarzacz, co pobrać, co potrzeba, co uruchomić, jak zrobić, zacznę właśnie od przedstawienia samego Rockboxa, co on potrafi, co dzięki niemu można zrobić, a potem, jeśli kogoś to zainteresuje, przejdziemy do utworzenia takiego właśnie Rockboxa. Najpierw o Sansie samej troszeczkę. SansaClip, tak jak mówiłem, bardzo plastikowe urządzenie. Taka zabaweczka, jak dzieci mają telefony komórkowe, nawet mniejsza. Nie wyróżniająca się niczym specjalnym. Mająca taki klipsik, który służy do zamocowania na pasku, bądź na jakimś innym ściągaczu od koszulki na przykład. I od góry mamy przycisk włącznika. Od strony prawej natomiast wejście na słuchawki, jack 3,5 mm. Tuż poniżej leciutko wystaje karta pamięci microSD. Podobno obsługuje do 32 GB karty microSD i dlatego nazywa się SansaClip Plus. Mamy również SansaClip. Clip ma wbudowaną pamięć wewnętrzną, której rozszerzyć się nie da. Wracamy jednak do obudowy. Na ściance lewej natomiast mamy wejście mini USB. Poniżej mamy taki, jak w telefonach komórkowych, przycisk głośniej, ciszej i przód. Przód, no to oczywiście calowy wyświetlacz, o którym już mówiłem. Pod nim po prawej stronie jest takie kółko, to jest klawisz Home, czyli klawisz jakby wychodzący do początku. I pod tymże klawiszem Home mamy klawisz joysticka. Klawisz joystick taki, jak mamy w telefonach komórkowych, z tym, że środek tego joysticka jest bardziej taki wypukły. Natomiast ta ramka jest bardziej wklęsła, tak to wygląda. Ale wszystko jest znakomicie wyczuwalne. SansaClip, tak jak mówiłem, mamy Clip, czyli z pamięcią wbudowaną, Clip Plus, czyli z możliwością rozbudowy pamięci o dodatkowe karty microSD. I mamy pojemności 1 giga, 2 giga, 4 giga oraz 8 giga. Odtwarzacz, o którym mówię, to jest SansaClip Plus 2 GB, który kosztował mnie, proszę Państwa, 99 zł dokładnie. I po zainstalowaniu Rockboxa, po wgraniu tego alternatywnego oprogramowania, jakim jest Rockbox, odtwarzacz stał się całkowicie dla nas dostępny. Teraz, żeby nie być gołosłownym, ja ten odtwarzacz włączam.
9: Ostatnie nakładki. Poziom baterii 41%.
8: Gdyby ktoś nie rozumiał SP-ka z góry, przepraszam za dość szybką mowę. O tym szerzej powiem, jak przygotować sobie takiego Rockboxa. Oczywiście tempo mowy ustawia się raz i takie tempo się instaluje, także nie ma możliwości zmiany tempa. Jak już się na takie tempo zdecydujemy, ono takie zostaje. Powiedział nam ostatnie zakładki. Poziom baterii 41%, o ile pamiętam. I teraz ostatnie zakładki. Pamiętamy? Pamiętamy. Znamy być może BookSense'a, znamy Milestone'a, znamy inne odtwarzacze dedykowane stricte osobom niewidomym. Tutaj tak samo działają zakładki. Zakładki, gdzie przesłuchamy sobie 45 minut audiobooka i po zatrzymaniu, po skończeniu odtwarzania tego audiobooka zostaje wstawiona zakładka. I od tej zakładki możemy kontynuować odtwarzanie. W międzyczasie możemy odtwarzać sobie inne media i to nie szkodzi. Zakładka zostanie w tym samym miejscu, zostanie zapisana. I tak jak właśnie słyszeliśmy przed chwilą, po włączeniu Sansy usłyszeliśmy komunikat ostatnie zakładki. Co my tu jeszcze mamy?
9: Pliki. Biblioteka.
8: Biblioteka.
9: Znów odtwarzanie.
8: Znów odtwarzanie. Tutaj oczywiście no, możemy rozpocząć odtwarzanie od momentu, w jakim je skończyliśmy, czyli...
9: Jak było słychać?
8: Jak było słychać? Coś nam tutaj zagrało. Biblioteka, czyli znana wszystkim z biblioteka z programów takich jak na przykład Winamp, takich jak Windows Media Player, czy takich jak telefony komórkowe Nokia, gdzie te nasze zbiory muzyczne upadają się według wykonawców, według albumów, według gatunku i według czego tam jeszcze sobie chcemy. Znów ustawienia. Ustawienia, tutaj się dłużej zatrzymamy za chwilę. Oczywiście no jest tego sporo. Nagrywanie. Radio FM.
9: Katalog list odtwarzania. Wtyczki. System.
8: Wtyczki, system.
9: Ostatnie zakładki.
8: Ostatnie zakładki. Wróciliśmy do początku.
9: Pliki.
8: Pliki. Wygląda to w ten sposób, że po Sansie poruszamy się joystickiem góra, dół, lewo, prawo. Jeśli chcemy coś zatwierdzić, zatwierdzamy to środkiem. I jeśli chcemy dostać się do plików, naciskamy strzałkę w prawo. Mamy Music. I tutaj właśnie kolejna przypadłość Rockboxa, mianowicie taka, że nazwy folderów, nazwy własne plików i tak dalej, i tak dalej, są literowane, nie są wypowiadane tak normalnie, tylko właśnie są, słyszeliśmy M, U, S, I, C. Także tego się trzeba nauczyć. Mamy Music. Albums. Audiobooks. No i co on teraz powiedział? Zagadka dla wszystkich słuchających mojego podcasta. Olga Tokarczuk gra na wielu bębenkach. Mam tutaj takiego audiobooka skopiowanego i... oraz audiobook Toma Clancy'ego Akta. I jeśli byśmy chcieli tego audiobooka sobie odtworzyć, naciskamy jeszcze raz strzałkę w prawo. I mamy tutaj zakładkę. I nasz, tak sobie Sansę ustawiłem, że ona się mnie pyta, co ma w tym momencie zrobić. Pierwsza opcja to jest opcja nie wznawiaj. Pierwsza zakładka ma 11 sekund. I wracamy od 11 sekund. Naciskamy środek.
10: 999 podziękowania. Pragniemy gorąco podziękować Stawowi Perremu za jego inspirujące pomysły, jakże przydatne podczas przygotowywania maszynopisu. Pragniemy również podziękować następującym osobom: Martinowi G., Greenbergowi, Laremu Segriffowi.
8: I teraz, jeśli bym chciał zatrzymać odtwarzanie, utworzy się automatycznie kolejna zakładka. Oczywiście tą opcję trzeba sobie ustawić. Trzeba pamiętać o tym, że to samo się nie robi. Trzeba wejść do ustawień, popatrzeć, co te ustawienia nam proponują i sobie to wszystko poustawiać. Tak więc ja naciskam klawisz stop, czyli klawisz wyłącznika. I zakładka została utworzona. Jeśli chcemy wyjść, naciskamy bądź to klawisz Home, czyli klawisz znajdujący się nad joystickiem, albo strzałkę w lewo. Mamy Audiobooks, Music. Alpha Music for the Masses, jedna z moich najlepszych płyt grupy Depeche Mode. To tak na marginesie. Ritual, płyta zespołu Wet Lies. Songs of Fight and Devotion, płytka również grupy Depeche Mode. I właśnie kolejna zaleta Dropboxa, Rockboxa, przepraszam, to jest taka, że Rockbox może odtwarzać nie tylko pliki MP3, WMA czy jakieś tam wavy. Tutaj mamy plik MPC, proszę bardzo. MPC. Strzałka w prawo. Kolejny utwór.

0: i tak dalej, i tak dalej. Możemy nawet dowiedzieć się o tytule utworu, naciskając środek. Condemnation. MPC oczywiście. Dziękujemy. I to jest pamięć wbudowana. Tutaj mamy audiobooki, mamy pliki muzyczne. Również posiadamy kartę microSD, w tym przypadku 4 GB. Zatrzymamy się na Mozaik, gdyż jest to muzyka wydawana na licencji Creative Commons, także nikt mnie tutaj nie posądzi, że jakąś tutaj prywatę uprawiam. Niemniej jednak troszeczkę chciałbym tutaj o tym powiedzieć. Gra nam zespół Mozaik i każdy element Dropboxa, Rockboxa, przepraszam, jeśli mi się zdarzy powiedzieć Dropbox, oczywiście chodzi mi o Rockboxa, to przyzwyczajenie takie nieco dziwne. Teraz, jeśli chcielibyśmy ten element sprawdzić, jakie on ma swoje jakby menu, naciskamy środek długo i słyszymy listę odtwarzania, katalog listy odtwarzania, ustawienia dźwięku, ustawienia odtwarzania, zakładki, włącz pokaz slajdów, pokaż informacje dla autoru oczywiście, usuń, szybkość, listę odtwarzania. Na przykład ustawienia dźwięku, głośność, bas i możemy sobie, to myślę będzie słychać, podgłośnimy i podbijamy bas. No i myślę nawet, że uda nam się to nagrać, że to będzie spokojnie słychać, jak ten bas brzmi. I tak dalej. Można oczywiście go podbić maksymalnie. O, pięknie. Jeśli ktoś tylko lubi niskie tony, nic prostszego, ale jednak zejdziemy. 1. Analogicznie możemy sobie podnieść tony wysokie. Oczywiście przesadziłem. Balans możemy sobie zmniejszyć.
1: 0% balans. 0% minus 1 minus mi.
0: Mamy kanał lewy.
1: Minus 36%.
0: Tak, i wracamy z powrotem do kanału prawego.
1: 0,1%, 0% balans. Konfiguracja kanału.
0: Konfiguracja kanału.
1: Stereofoniczny.
0: Stereofoniczny.
1: Mono.
0: Własna. Własna. I tutaj mamy, jak słychać, troszeczkę nam się zmieniło. Mamy bardzo szeroką, szerokie stereo. Karaoke możemy sobie pośpiewać, no w tym przypadku nie możemy sobie pośpiewać, gdyż jest to utwór instrumentalny. Wróćmy do stereofonicznego. Szerokość bazy stereo. Możemy sobie bazę stereo poszerzyć, bądź zwężyć, w zależności od tego, jak kto lubi, bądź jak je ma słuchawki, jak przenoszą te wszystkie parametry. Crossfit. Korektor. Na samym korektorze się zatrzymam. Włączamy korektor.
1: Kondensacja poziomu.
0: Ustawienia podstawowe korektora. Nawet mamy 2100, 8100, 4000, 12000, 60. Jeśli ktoś to słyszy, ktoś chce się tym bawić, oczywiście nic prostszego. Ustawienia zaawansowane, filtr dolnoprzepustowy. Ja proszę Państwa, nie bardzo wiem, co to jest. Filtr dolnoprzepustowy. Niemniej jednak, jeśli ktoś się na tym zna, to ma do tego dostęp i przecież o to tutaj tym wszystkim chodzi. Dobrze, nie będę nic zmieniał, bo mogę coś zepsuć. Zapisz ustawienia korektora. Przeglądaj, włącz. I mamy korektor graficzny. Wyjdźmy z tego.
1: Ustawienia podstawowe korekcie. Plus 2,5 decyberi. 60,28. Wzmocnienie. Ustawienia zaawansowane korekcie. Filtr do noksie pustowy. Filtr pas, filtr pasmowy, filtr pasmowy, filtr do noksie pust, filtr do noksie pust, filtr pasmowy. Zapisz ustawienia to. Przedłącz włącz korektor. Przedłącz ustawienia.
0: Przeglądaj ustawienia. Tutaj mamy już predefiniowane ustawienia. Akustik, bas, klasik, default, disco, elektronik, jazz, pop, RB, wokal. Jak Państwo widzą, jeśli Rockbox do nas mówi, muzyka automatycznie zostaje wyciszona lekko. O, właśnie. Szybciej, wolniej. Kompresor. Głośność, no to już zaczynamy chodzić w kółko. Wychodzimy joystickiem w lewo. Ustawienie odtwarzania. Tasuj. Powtarzaj. Przewijanie. Jak słyszymy, mamy tutaj tryb imprezy, mamy płynne przejścia, mamy nawet replay game. Brzęczyk przy przejściu, przechodzenie między folderami, blokuj przejście, także zakładki, utwórz zakładkę, jeśli chcemy tutaj akurat do tego momentu wrócić, nic prostszego, naciskamy utwórz zakładkę i zakładka zostaje zapisana i jeśli uruchomimy Sansę, wówczas usłyszymy komunikat ostatniej zakładki i będziemy mogli sobie tą ostatnią zakładkę wznowić. Jeszcze raz. Włącz pokaz slajdów, jeśli tu jakieś JPEGi, na przykład przód, tył okładki płyty jest zapisany, można sobie pokaz slajdów. Pokażę informację dla autora. Otwórz za pomocą. To nawet ja nie wiem, co by tutaj można z tym zrobić. Szybkość. I tu już wchodzimy w kółko. I teraz.
1: Teraz odtwarzanie. Ustawienia. Teraz widuję te pliki. Tempo testarika minus, tempo testarika, tempo testarika. Tempo testarika minus, minus, LPA, LPA, minus, minus, SOP, FTPK, ASK, 08. Tempo testarika, tempo testarika, tempo testarika, tempo testarika, 7-1-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: zawartość. Mamy micro SD1 i tutaj możemy również zobaczyć audiobooks, podcast, playlist, music. Na przykład możemy włączyć sobie automatycznie inną muzykę. I w każdym momencie możemy się dowiedzieć o tytule utworu. Powiem tylko tyle, jeśli ktoś dzwoni do mnie na telefon komórkowy, właśnie słyszy ten utwór. Tak to wygląda. Wejdźmy do menu głównego. Biblioteka, tak jak mówiłem, według wykonawców, według albumów, według gatunku tego. Artysta, album, genre, kompozytor, ścieżka, rok. A to Z, czyli od A do Z. Historia. Możemy nawet uruchomić wyszukiwanie, bo Tutaj muszę w tym miejscu powiedzieć, że Dropbox umożliwia pisanie, umożliwia tworzenie własnych folderów, umożliwia ich usuwanie, umożliwia ich wycinanie i kopiowanie pomiędzy kartą SD a pamięcią wewnętrzną i umożliwia tworzenie nowych folderów, gdzie jeśli pokaże nam się pole edycyjne, wygląda ono w ten sposób, że mamy A, B, C, D, E, F, G to jest pierwszy rządek, H, I, J i tak dalej to jest drugi i joystickiem chodzimy sobie po tej jakby klawiaturce i jeśli chcemy daną literkę wpisać, naciskamy środek joysticka. Jeśli chcemy zakończyć pisanie, przytrzymujemy środek joysticka nieco dłużej. Tak to wygląda. Tutaj mamy według albumu Camouflage, według artysty albumu Cluster Keller i tak dalej, możemy się dowiedzieć, jak to się poukładało. Oczywiście pliki muzyczne muszą być odpowiednio potagowane, żeby Sansa sobie z nimi poradziła, w tym przypadku Robox. No, jest tu problem z plikami MPC, gdzie pliki MPC mają nieco inne tagi i tutaj w bibliotece ich nie uświadczymy. Ale nic prostszego, w plikach one na pewno są. Jeszcze przy plikach dziwnych się zatrzymam. Oczywiście możemy również otworzyć plik OGG, możemy otworzyć plik MPC, WMA, a także, co mnie bardzo zdziwiło, plik bezstratny Monkeys Audio, APE. Chociaż w przypadku pliku APE, który był dość duży, podczas jego odtwarzania nie mogłem już na Rockboxie zrobić praktycznie nic, bo obciążony był on już bardzo mocno. Ale dało się. Także proszę mi pokazać odtwarzacz, który mówi i który takie pliki odtwarza i który kosztuje 100 zł. No to wtedy się bardzo ucieszę. Tak wygląda biblioteka. Ustawienia. No i co my tu mamy w ustawieniach? Ustawienia dźwięku. Tak jak już pokazywałem wcześniej, głośność, czyli te ustawienia tak jakby menu kontekstowe poszczególnego elementu, tak to można ująć, bo każdy element, każdy folder może mieć swoje menu. Także jak słyszycie, balans, konfiguracja kanałów, szerokość stereo. Mamy tutaj dokładne ustawienia, te, które już wcześniej pokazywałem. Ustawienia odtwarzania, tasuj, mamy to samo. Ustawienia ogólne, listy odtwarzania, widok plików. I możemy sobie ustawić sortowanie tychże plików. Kolejność folderów. Wyświetlaj pliki. Pokazuj rozszerzenia plików. Możemy sobie wyłączyć bądź włączyć pokazywanie rozszerzeń plików, tak jak niemalże w Windowsie. Podążaj za listą odtwarzania, czyli to, co mówiłem, jeśli chcemy dowiedzieć się o tytule utworu, kiedy naciśniemy przycisk środek joysticka, wówczas odczytany nam zostanie tytuł utworu. Właśnie ta opcja podążać za listą odtwarzania musi być wcześniej zaznaczona.
1: Pokaż ścieżkę. Rozpocznij przeglądanie plików w katalogu głównym.
0: Rozpocznij przeglądanie plików w katalogu głównym.
1: Tak. Kolejność folderów alfabetyczna.
0: Kolejność folderów alfabetyczna, zwijamy w lewo.
1: Kolejność plików.
0: Kolejność plików.
1: Alfabetyczna.
0: Alfabetyczna, zwijamy w
1: lewo. Sortuj liczby.
0: Sortuj liczby.
1: Jako całą liczbę.
0: Jako całą liczbę. Możemy tutaj sobie oczywiście to zmienić.
1: Jako całą liczbę.
0: I po cyfrach.
1: Wyświetlaj pliki.
0: Wyświetlaj pliki.
1: Wszystkie.
0: Możemy ustawić, że ma pokazywać wszystkie pliki.
1: Obsługiwane
0: pliki.
1: Muzyczne
0: pliki.
1: Listy odtwarzania.
0: Listy odtwarzania.
1: Wszystkie.
0: I wracamy do początku.
1: Wyświetlaj pliki. Pokazuj rozszerzenia plików.
0: Pokazuj rozszerzenia plików.
1: Tylko gdy wyświetlane wszystkie typy plików.
0: I mamy takie opcje do wyboru. Tylko gdy wyświetlane wszystkie typy plików. Wyłącz.
1: Włącz. Tylko nieznanych plików.
0: Tylko nieznanych plików.
1: Tylko gdy wyświetlane wszystkie typy plików.
0: Ja mam właśnie zaznaczoną opcję tylko gdy wyświetlane wszystkie typy plików.
1: Pokazuj rozszerzenia plików. Podążaj za listą odtwarzania.
0: Tak. Podążaj za listą odtwarzania. Tak.
1: Podążaj za listą odtwarzania.
0: Jeśli chcemy jakąś opcję zatwierdzić, naciskamy środek joysticka oczywiście.
1: Pokaż ścieżkę. Rozpocznij przeglądanie plików w katalogu lub przywrócono ustawienia. Rozpocznij przesortuj uwzględniając wielkość liter. Kolejność folderów.
0: Kolejność folderów.
1: Alfabetyczna.
0: Tak.
1: Kolejność folderów.
0: Już wchodzimy w kółko.
1: Plików. Biblioteka.
0: Biblioteka.
1: Czytaj do pamięci RAM.
0: Wczytaj do pamięci RAM.
1: Automatyczna aktualizacja. Nie.
0: Automatyczna aktualizacja. Nie, ja biblioteki generalnie nie używam, dlatego tą opcję mam odznaczoną.
1: Zajmij teraz. Uaktualnij teraz.
0: Uaktualnij teraz.
1: Zbieranie danych podczas działania. Wyeksportuj zmiany. Zaimportuj zmiany. Czytaj do pamięci RAM.
0: I tak dalej.
1: Biblioteka. Ekran.
0: Ekran.
1: Ustawienia wyświetlacza LCD.
0: Wyświetlacza LCD. Oczywiście LCD.
1: Podświetlenie.
0: Podświetlenie.
1: 10 sekund.
0: 10 sekund.
1: Podświetlenie. Podświetlenie w trakcie ładowania.
0: W trakcie ładowania.
1: 10 sekund.
0: Również 10 sekund.
1: Podświetlenie. Podświetlenie tytułów. Nie.
0: Podświetlenie tytułów. Nie.
1: Pierwsze naciśnięcie włącza tylko podświetlenie. Nie. Pierwsze naciśnięcie włącza tylko podświetlenie. Kontrast. 21.
0: Kontrast 21.
1: Kontrast. Tryb LCD.
0: No tutaj wiele o tym trybie nie porozmawiamy, aczkolwiek osoby widzące, które

0: Automatyczne wyłączanie.
1: Automatyczne wyłączanie. Po 5 minutach, jeśli Sansa nie jest używana, automatycznie się wyłączy. To jest to, jeśli nam się uśnie na przykład, to się znakomicie sprawdza.
0: Ograniczenia.
1: Ograniczenia.
0: Maksymalna ilość plików przeglądarki folderów. Maksymalny rozmiar listy odtwarzania. Maksymalna ilość plików przeglądarki folderów.
1: Maksymalny ilość plików przeglądarki folderów. Możemy sobie tutaj ustawić.
0: Głośność dźwięku klawiszy.
1: Głośność dźwięku klawiszy.
0: Głośność dźwięku klawiszy. Powtarzać dźwięk klawiszy. Głośność dźwięku klawiszy. Głośnie. Głośność dźwięku klawiszy. Głośnie. Wyłącz. Ciszy. Średni. Głośnie.
1: Mamy ustawione głośne, słyszymy takie pyk, pyk, to jest właśnie to. Oczywiście te klawisze można sobie wyłączyć, ale one pomagają, myślę, dlatego ja osobiście je włączyłem.
0: Głośność dźwięku, powtarzać dźwięk klawiszy.
1: Powtarzaj.
0: Tak.
1: Tak.
0: Powtarzać dźwięk klawiszy, głośność dźwięku klawiszy. Głośność dźwięku klawiszy, ekran startowy, dysk, system, zakładki.
1: Zakładki.
0: Zakładka po zatrzymaniu.
1: Zakładka po zatrzymaniu, możemy sobie ustawić, czy tak, czy nie.
0: Zakładka po zatrzymaniu. Tak.
1: Zaktualizuj po zatrzymaniu.
0: Zaktualizuj po zatrzymaniu, powtarzam ostatnią zakładkę. Pytaj.
1: Odtwarzaj ostatnią zakładkę, właśnie pytaj. To jest to, co pokazywałem przy odtwarzaniu audiobooka, gdzie Sansa zapytała się mnie, czy ma wznowić odtwarzanie, czy też nie.
0: Odtwarzam ostatni, przechowywać listę najnowszych zakładek.
1: Pytanie, przechowywać listę najnowszych zakładek.
0: Zakładka po zatrzymaniu. Zakładka, automatyczne wznawianie.
1: Automatyczne wznawianie.
0: Automatyczne wznawianie. Znów się automatyczne wznawianie otworu. Automatyczne wznawianie. Automat język.
1: Możemy zmienić sobie język. Ja szczerze mówiąc nie bardzo pamiętam, czy wykasowałem inne języki. Także, żeby nie stracić kontroli nad urządzeniem, nie będziemy tutaj wchodzić. Głos.
0: Menu głosowe. Mówione foldery.
1: Mówione foldery. Tutaj można stworzyć takie tak zwane pliki TOC, no ale jestem trochę roboty i myślę, że to bardziej sam Rockbox tutaj się zdecydowanie lepiej sprawdza, pomimo tego, iż literuje nazwy tych folderów i plików.
0: Użyj folderów, kropka, tak.
1: Właśnie.
0: Mówione nazwy plików. Użyj plików, kropka, tak. Wymaga rozszerzenia plików. Informuj o stanie baterii.
1: Informuj o stanie baterii, to tak słyszeliśmy, poziom baterii tam 30% chyba, czy...
0: Menu głosowe.
1: Menu głosowe.
0: Mówione foldery. Głos. Listy odtwarzania. Widok plików. Ustawienia ogólne. Ustawienia stylu.
1: Ustawienia stylu. No styl tutaj mało nas, że tak powiem, interesuje.
0: Ustawienia nagrywania.
1: Ustawienia nagrywania.
0: Format.
1: I właśnie format.
0: Layer 3.
1: Mamy MPEG Layer 3.
0: Wavepack.
1: PCM Wave.
0: Layer 3.
1: Wavepack. AIFF.
0: Format. Ustawienia encodera.
1: Ustawienia encodera.
0: Transmisji.
1: Prędkość transmisji
0: 128 kilobitów na sekundę.
1: 128 kilobitów
0: i tutaj 128 kilobitów na sekundę.
1: Możemy sobie ustawić szybkość transmisji bitów.
0: Ustawienia częstotliwość.
1: Częstotliwość
0: 44 kHz.
1: 44 kHz.
0: Częstotliwość źródło.
1: Źródło.
0: Mikrofon.
1: Mamy tutaj do wyboru mikrofon. Radio FM.
0: Mikrofon. Źródło. Kanały.
1: Bo również Sansa umożliwia nagrywanie z radia. Do radia zaraz dojdziemy.
0: Tryb monofoniczny.
1: Tryb monofoniczny.
0: Czas przed zapisu.
1: Czas przed zapisu. Czyli takie jakby buforowanie pliku.
0: Wyczyść folder nagrywania.
1: Wyczyść folder.
0: Sygnalizacja przesterowania.
1: No tutaj to niewiele nam by to dało. Ewentualnie.
0: Wskaźnik czytowy. Przeglądaj pliki konfiguracyjne.
1: Przeglądaj pliki konfiguracyjne. Jak widzicie Państwo, tych opcji jest mnóstwo. I fajnie, że one są właśnie dostępne dla osoby niewidomej.
0: Zapisz plik konfiguracyjny. Format. Ustawienia rękowe. Ustawienia zarządza ustawieniami.
1: Zarządza.
0: Ustawienia dźwięku.
1: Ustawienia dźwięku. I tutaj już idziemy.
0: Ustawienia.
1: Kółko.
0: Nagrywanie.
1: Nagrywanie. Jak słyszymy. Dzień dobry, dzień dobry. Mówię do odtwarzacza Sansa Clip Plus. Teraz troszeczkę słychać mnie podwójnie. To może, żeby pokazać mniej więcej, jak nagrywa Sansa. Ja zrobię coś takiego. I właśnie w ten sposób nagrywa wbudowany dyktafon w odtwarzacz Sansa Clip Plus 2GB. No, przyznamy szczerze, że nie jest to najwyższa jakość dźwięku, ale do nagrania jakiejś tam podręcznej notateczki w zupełności się nada. Wróćmy do normalnego głosu. Tutaj przyznam się szczerze, że zawsze mam problem, żeby to nagrywanie zatrzymać. O, chyba nie do końca mi się udało. Wyłączmy odtwarzacz i... tutaj to nagrywanie, przyznam się szczerze, nie bardzo się udało. Ja nigdy nie umiem zapanować na tym nagrywaniu, czy to się już nagrywa, czy to się jeszcze nie nagrywa i kiedy to nagrywanie ewentualnie się skończy. Nagrywanie Radio FM. A i owszem jest. Jak słychać, szumi. Tryb stację i mamy tutaj tryb.
2: No i chciałem jeszcze nawiązać do tej babci handlującej.

0: przypadkami. Mi się wydaje, że w dużej mierze jest to mydlenie oczu tak naprawdę, dlatego że w wielu wypadkach...
1: Jak słyszymy?
0: Tak
1: naprawdę, jeżeli... Radio. Gra? Teraz wyszukujemy, tak jakbyśmy kręcili gałką potencjometrem na zwykłym radiu. Przyznam się Państwu, że jestem w takim miejscu, gdzie każde niemalże radio odmawia posłuszeństwa. Nie bardzo wiem dlaczego. Dobry zasięg telefonów komórkowych, anteny satelitarne i tak dalej, a radio niestety nie bardzo chce tutaj działać. Nasz błyskawiczny krótki. Częstotliwość. Możemy się o tym dowiedzieć, naciskając środek joysticka.
2: Atmosfera i wszyscy się tak wzajemnie rozumiemy, uzupełniamy.
3: Dorota Michta, szefowa zespołu pieśni i tańca Ciekoty.
1: To nawet w stereo nam się udało złapać. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. I jeśli chcemy zakończyć odtwarzanie, naciskamy przycisk wyłącznika. Jeśli chcemy, oczywiście możemy stację automatycznie zaprogramować. Automatyczne strojenie. Usunąć bieżące stacje, pyta nas się. Ja tego nie zapisywałem, także zgadzamy się i zobaczymy, co nam tutaj się stanie. Czy automatycznie te stacje się dostroją. Kabel mamy dość długi, a jak wiadomo, im dłuższy kabel jackowy, tym lepiej. O, chyba się coś tutaj zrobiło. Stereofonia ucieka. O, stereo nam się zrobiło. Całkiem ładne. I tutaj niestety, tak jak to ma miejsce w przypadku plików muzycznych, Rockbox nie wycisza radia FM. System, możemy się dowiedzieć takich rzeczy jak godzina i data. Jeśli przytrzymamy w tym miejscu joystick, no właśnie, usypiacz, możemy sobie ustawić, po jakim czasie Sansa pójdzie spać. Czyli się wyłączy budzik, a i owszem, ekran startowy budzika możemy sobie ustawić. No to jest trudno wykonalne, no chyba że ktoś śpi w słuchawkach albo ma jakieś głośniczki doczepione do tegoż odtwarzacza, to wtedy budzik musi sprawdzić. No. Format godziny możemy sobie ustawić. Informacje Rockboxa. Tutaj możemy sobie sprawdzić wersję Rockboxa. No, posłuchajmy. Zróbmy może głośniej troszeczkę. O. Poziom baterii 26% przy godzinie 58 minut. Rockbox podaje przypuszczalny czas działania na baterii. Jak słyszeliśmy, poziom baterii 26%, 3 godzin 58 minut. I przyznam się szczerze, że podaje 12 godzin i te 12 godzin działa, jeśli mamy 100%, czy nawet więcej. Także zachowuje się zupełnie przyzwoicie. Rozmiar dysku wewnętrznego, 30 tam ileś mega wolnego miejsca, także dysk zapełniony niemalże po brzegi. MicroSD, wolne miejsce na dysku 55,2 MB, rozmiar dysku 3,68 GB. 368 giga MicroSD, wolne 50 tam ileś mega, już zapomniałem oczywiście. Rozmiar UFO 4,42 MB, pamięć zajmowana przez styl 15 kB. 15 kB zajmuje styl, który nam się tutaj pokazuje na wyświetlaczu. No o tym niestety więcej nie mogę powiedzieć. I tutaj akurat podał wersję, jest to wersja beta Rockboxa. Można oczywiście zainstalować wersję pełną i taką wersję radzę instalować. Ja mogę się tym pobawić, jak sobie coś zepsuję, to postaram się to naprawić, jeśli ktoś się na tym mało zna. Oczywiście nie chodzi o to, że ja się tutaj znam bardzo dobrze na tym, bo No też się musiałem tego nauczyć, tak jak mówiłem na początku podcastu, gdyby nie kolega Rolab, też pewnie niewiele bym wiedział. Natomiast zainstalowałem sobie betę, żeby sprawdzić tak naprawdę, czy coś się zmieniło. No i parę rzeczy się zmieniło, ale nie są to rzeczy aż tak istotne, żeby tutaj nad nimi się zatrzymywać. O, 27% bateria nam wzrosła, no proszę, ładuje się słonecznie może, czy... Informacje Rockboxa. Podziękowania możemy sprawdzić, no tu sobie niestety nie poczytamy. Czas działania. 14 godzin, no to długo trochę, ale coś mi się nie chce wierzyć, to że on tyle działał, no ale dobrze. 23 godziny, no nie, no proszę Państwa, tyle nie słuchałem muzyki. No zdarza mi się po 10 godzin słuchać muzyki, kiedy na przykład gdzieś jadę i potrzebuję stoperów do uszu, to się świetnie wtedy sprawdza, puszczam jakąś muzyczkę i wtedy mogę się wyspać. Nikt mi z zewnątrz nie przeszkadza. Czas działania 14 godzin. Czas diagnostyka nie wchodzić. Diagnostyka nie wchodzić. No to nie wchodzimy. Godzina i data.
4: System. Ostatnie zakładki.
1: Ostatnie zakładki.
4: Biblioteka.
1: Biblioteka. Znów ustawienia. I tak dalej. I tak dalej.
4: Radio FM.
1: No coś się powiesił nam. Rockbox. To się niestety zdarza. No i to bardzo się powiesił. Ale to nic.
4: Zakładka utworzona. Wyłączanie. Ostatnie zakładki. Poziom baterii 25%. Zakładka 1 folder a tempo.
5: Pisze, to ty, czytelniku, rozstrzygniesz, czy nasze przedsięwzięcie... Przy współpracy z TVA Pieczenika Tom Clancy, akta cykl Netfor...
1: Coś tutaj mamy, jakiś problem z tym.
5: Wojciech Tochmany, dzisiaj narysujemy śmierć seria.
1: Można również sterować szybkością. Jakoś nie bardzo mi to w tym momencie wychodzi, ale wiem, że się da. To działało, na wersji stała, pełnej działało, na wersji podnieść. Beta coś
5: nic
1: nie chce.
5: Się nie stało. Zdołał nabrać dość powietrza, żeby powiedzieć, nie,
1: tak się
5: wszystko w porządku. Zachowanie uśmiechu na twarzy było jedną z najtrudniejszych.
4: Zakładka utworzona.
1: Jak słyszymy, zakładka utworzona. Także tak działa, proszę Państwa, Rockbox. I jeśli zainteresowanie Rockboxem będzie duże, zainteresowanie tym podcastem, przejdziemy do podcastu jak takiego Rockboxa wgrać. Co potrzebujemy, co musimy pozaznaczać, powłączać, powyłączać i tak dalej, pousuwać i porobić. Rockbox może mówić głosami SAPI 5. Tutaj mamy głos Espik, głos darmowy, wariant Michael. Może mówić również głosami na przykład firmy Ivo. Jest to troszeczkę bardziej skomplikowane w przypadku utworzenia takiego pliku głosowego, ale się da. Niemniej jednak, bynajmniej ja nie bardzo umiem sobie z tym poradzić. Głos firmy Ivo jest nieco przesterowany, że tak się wyrażę. Nie umiem tego zmienić. No może czegoś nie wiem. Dlatego zdecydowałem się na Espika. Słyszałem również użyty syntezator mowy Neurosoft Syntok 2.0, który też całkiem sensownie sprawował się na Rockboxie. Kończąc naszego podcasta, powiem tyle. Odtwarzacz, tak jak mówiłem wcześniej, kosztował mnie 100 zł. Może nie jest to odtwarzacz piękny, ale tych odtwarzaczy obsługiwanych przez Rockboxa jest troszeczkę. Osobiście słyszałem nawet też jakiegoś iRivera, którego modelu nie pomnę, który mówił do mnie Rockboxem, głosem Ewy nawet. Odtwarzacz, któremu możemy wsadzić kartę 32 GB. Odtwarzacz, który możemy kupić chyba za 180 zł z pojemnością wewnętrzną 8 GB. I możemy go udźwiękowić i całkowicie ponieść domemu, samemu sobie obsłużyć. Odtwarzacz, który zmieści się wszędzie, gdyż jest on malutki, jak mówiłem, pół paczki papierosów, albo nawet i nie. Odtwarzacz, który jest ładowany z komputera przez wejście, którego użytkowanie sprowadza się do tego, że trzeba go podłączyć do komputera. I na zasadzie kopiuj, wklej, skopiować sobie te media, które nas interesują. Oczywiście system Windows 7 ma jakieś tam swoje oprogramowanie, które umożliwia, ułatwia nam podobno zarządzanie multimediami na tymże odtwarzaczu. Ja nigdy z tego nie korzystam, bo i po co? Można kopiuj, wklej, tylko należy pamiętać o jednej rzeczy. Jeśli chcemy tworzyć sobie automatycznie zakładki na audiobookach, musimy te audiobooki umieścić w odpowiednim folderze, czyli w pamięci wewnętrznej, w folderze Music Audiobooks. Jeśli będą w folderze Audiobooks, ale na karcie microSD, te zakładki nie chcą się tworzyć. Także o tym też trzeba wiedzieć. Odtwarzacz, tak jak mówiłem, bardzo tani. Może sobie pozwolić na niego niemalże każdy i każdy może sobie taki odtwarzacz kupić i go udźwiękowić. Bo wbrew pozorom wgranie samego Rockboxa trudną rzeczą nie jest, trzeba tylko parę rzeczy wiedzieć, ale o tym w następnym odcinku Tyflo Podcastu. Myślę, że zachęcam Państwa do przyjrzenia się bliższego odtwarzaczowi Sansa Clip 2GB. Polecam z całego serca, jestem oczarowany tym urządzeniem, nie rozstaję się z nim praktycznie przez większość czasu. Wcześniej używałem iPoda Shuffle, którym to zarządza się przez program iTunes i trzeba tam odpowiednie kroki poczynić, żeby były czytane nazwy playlist. Tutaj tych kroków nie muszę robić, ba, nie muszę się nawet przejmować specjalnie formatem, w jakim plik multimedialny jest zakodowany. I bardzo mnie to cieszy. No i jak wiadomo, oczywiście Sansa jest dużo, dużo tańsza od takiego iPoda. To tyle w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. Zapraszam do komentarzy pod podcastem, który pojawi się na stronie www.tyflopodcast.net, a także zapraszam również do korespondencji prywatnej rafkif@gmail.com. To jest mój prywatny adres e-mail. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Patryk Faliszewski. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o niewielkich rozmiarów radiu przenośnym niemieckiej firmy Dual, dokładniej Dual DAB 4, to jest Dual DAB 4. Radio to można kupić u nas w Polsce po cenie bardzo wysokiej, jeżeli kupujemy u oficjalnego importera, jakim dla Polski jest Konrad Electronics, bo jest to cena około 200 zł, 210 zdaje się złotych. Lub po cenie dużo niższej, jeżeli korzystamy z portali aukcyjnych, gdzie importowane, używane lub powystawowe odbiorniki można kupić w cenie od 50 do 90 mniej więcej złotych. Zanim przejdziemy do faktycznego omawiania odbiornika, muszę odesłać słuchaczy do audycji o poprzednim odbiorniku, który omawiałem, jakim był Dual DAB 5. Dlatego, że audycja ta o odbiorniku Dual DAB 4 będzie bardziej porównaniem i uwypukleniem jakby różnic tego, co jest inne w Dual DAB 4 względem Dual DAB 5. Będzie ona wyglądała tak dlatego, że obydwa te odbiorniki wewnątrz zawierają praktycznie tę samą elektronikę, praktycznie takie same podzespoły, a różnica jest jedynie w obsłudze dla końcowego użytkownika. Zanim przejdę więc do szczegółowego omówienia odbiornika Dual DAB 4, przytoczę kilka istotnych informacji, czym tak naprawdę jest radio cyfrowe. Radio cyfrowe, a dokładnie jego standard DAB+, umożliwia nam przetransmitowanie jednocześnie kilku stacji na jednym, w cudzysłowie, kanale, to jest na określonym wycinku pasma radiowego, analogicznie do DVB-T, czyli wybieramy sobie jakiś kanał, na przykład zakres kanałów jest od 5A do 13F. Wybieramy sobie na przykład kanał 10D, na którym nadaje multiplex Polskiego Radia. I multiplex na kanale 10D zawiera 8 stacji. Powiedzmy, tak to wygląda. Czyli jest to cyfrowa emisja zawierająca ileś strumieni audio i nie tylko audio naraz. Przechodząc do omówienia samego odbiornika Dual DAB 4, postaram się krótko opisać jego wygląd. Nie jest to radio typowo kieszonkowe, ono nie zmieści się do każdej kieszeni, w szczególności męskiej. Jest to odbiornik raczej średnich rozmiarów, więc do większej kieszeni w bluzie względnie do damskiej torebki powinien nawet z zasilaczem się zmieścić. Natomiast nie jest on na tyle mały, by zmieścić się wszędzie. Pierwszą, ale chyba najważniejszą cechą różniącą te dwa odbiorniki, to jest Dual DAB 4 od Dual DAB 5, jest wygląd. Podczas gdy Dual DAB 4 wszystkie ścianki miał takie delikatnie obłe, wygładzone i tak jak opisywałem w audycji, miał dość szeroką górną ściankę przednią, w Dual DAB 4 jest odbiornikiem prostokątnym z takimi jakby ściętymi rogami. Wszystkie te rogi są takie właśnie złagodzone, ścięte, ale to jest prostokąt. Więc na przedniej górnej ściance nie ma zbyt wiele miejsca, nawet aby umieścić przełącznik fizyczny takiego o przyciskanego typu przycisk do włączenia lub wyłączenia. Został on umieszczony na przedniej ściance, tam gdzie głośnik, tam gdzie całe sterowanie odbiornikiem. Tak jak jego następca, czyli DualDAB 5, DualDAB 4 posiada głośnik po lewej stronie. Mam wrażenie, że jest on tutaj nieco większy niż w DualDAB 5. Posiada dwuwierszowy wyświetlacz, gdzie pierwszy wiersz wyświetla nazwę stacji DAB lub parametr PS w systemie RDS dla radia FM. Druga linia wyświetla parametr DLS dla DAB, czyli Dynamic Label, a Radio Text, czyli parametr RT dla radia FM. W pierwszej linii zatem widzimy nazwę typu PR1, PR3, względnie zmieniające się w paśmie FM teksty w stylu Twoje najlepsze radio. Druga linijka zawiera bardziej szczegółowe informacje, mianowicie radio tekst, czyli nieco rozszerzony opis stacji, na przykład telefon do studia, obecną nazwę audycji, czy w przypadku DAB Plus bardzo częstą praktyką jest umieszczanie w tym polu chociażby wykonawcy i tytułu obecnie granego utworu lub nazwy audycji, jeżeli jest to audycja mówiona. Następną cechą różniącą te dwa odbiorniki jest pokrętło głośności. Podczas gdy DualDAB 5 posiadał dwie długie strzałki, dwa klawisze, które można było nacisnąć albo z lewej, albo z prawej strony. Górny do przesuwania pomiędzy stacjami, dolny do regulacji głośności. DualDAB 4 ma jeden klawisz z wyraźnie oddzieloną lewą i prawą stroną dla lewej i prawej strzałki, a głośność reguluje się analogowym potencjometrem. Niektórzy preferują ten sposób bardziej, innym bardziej pasuje możliwość zmiany głośności słuchanego radia cyfrowo poprzez naciskanie przycisku i skokową zmianę tej głośności. Następna rzecz, jaka różni obydwa odbiorniki, to ilość potrzebnych baterii. O ile zasilanie dla zasilacza zewnętrznego pozostaje na poziomie 7,5 V dla obydwu odbiorników, w sumie nie patrzyłem, jaka jest różnica w natężeniu, w amperażu, jakiego potrzebują, ale chyba tak samo, bo udało mi się uruchomić DualDAB 5, używając zasilacza od DualDAB 4. Natomiast, aby poprawnie działał, odbiornik DualDAB 4 potrzebuje 6, nie zaś 4 baterii typu R6, czyli popularnych paluszków. Deklarowany czas pracy na baterii przez producenta, co ciekawe, zarówno w jednym, jak i w drugim odbiorniku, to około 8 godzin. Nie testowałem DualDAB 4 na bateriach, więc nie umiem się wypowiedzieć na temat jego czasu pracy. DualDAB 5 spokojnie działał przez 10 lub 12 godzin i nie było z nim problemu. Postaram się opisać teraz szczegółowo urządzenie, zaczynając od lewej ścianki, od lewej bocznej ścianki, na której znajduje się gniazdo zasilacza, a wyżej gniazdo słuchawkowe. Górna ścianka jest pusta, nieco bardziej z tyłu jest właśnie teleskopowa antena do odbioru. Idąc zatem w prawo, na prawej bocznej ściance mamy jedynie pokrętło od głośności. Przechodzę teraz na przednią, tak zwaną czołową ściankę. I tu, zaczynając od góry, pierwszym elementem, który jest wyraźnie wyczuwalny, jest włącznik. Mniej więcej taki dźwięk wydaje. Po włączeniu odbiornika, tak samo jak w DualDAB 5, musimy chwilkę poczekać. Pokazuje się na wyświetlaczu ładna animacja Welcome to Radio, Digital Radio i że to jest firma Dual, że odbiornik DualDAB 4, a następnie zaczyna grać zapamiętana ostatnio stacja. Pod przyciskiem włącznika znajduje się wyświetlacz, dwuwierszowy wyświetlacz. Druga linia jest o tyle ważna, że zarówno w DualDAB 4 i w DualDAB 5 treścią tej linii, przynajmniej dopóki nie zmienimy stacji, nie zmienimy programu, można zarządzać. Służy do tego przycisk Info, o którym opowiem za chwileczkę, gdy dojdę do panelu przycisków. Pod wyświetlaczem mamy dwa długie przyciski. Pierwszy z nich to przycisk strzałek, podobnie jak w DualDAB 5, lecz z tą różnicą, że tutaj środek przycisku, czyli ta część, która nie jest aktywna, jest nieco bardziej wklęsła od całej reszty przycisku. Tym samym tworzą nam się takie dwie części tego przycisku, część lewa, część prawa i wyraźny środek między nimi, który jest nieaktywny, który nie robi nic. Po prawej stronie tych strzałek mamy przycisk Select, zwany też Enterem. Więc analogicznie, aby zmienić stację, naciskamy strzałkę, na przykład w prawo, i zaraz obok przycisk Select. Zasada działania zatem została zachowana z odbiornika DualDAP 5, natomiast wygląd przycisków nieco uległ zmianie. W następnej linii mamy 6 przycisków na zapamiętane stacje. Nie są one jednak ułożone w odwrócony brajlowski sześciopunkt jak w odbiorniku DualDAP 5, lecz są one w jednej ciągłej linii. Są to kolejno przyciski od 1 do 5 i przycisk więcej. Tym samym naciśnięcie przycisku więcej i cyfry 1 uruchomi nam komórkę pamięci numer 6, identycznie jak w odbiorniku DualDAP 5. Ostatni rząd przycisków, podobny do tego rzędu z numerkami, z komórkami pamięci, to kolejno przyciski Info, Menu, Shift i FM/DAP. Przycisk FM/DAP tym samym jest nadal przyciskiem charakterystycznym, bo jest w prawym dolnym rogu urządzenia, jednak wygląda dokładnie tak samo jak pozostałe przyciski w danym rządku. Już nie jest on tak zupełnie inny, jak było to w odbiorniku DualDAP 5. Pojemnik na baterię znajduje się z tyłu urządzenia. Tam też znajduje się niezbyt solidnie wykonana klapka, taka a la nóżka, aby móc sobie to urządzenie wygodnie postawić. DualDAP 4 sprawuje się bardzo dobrze, jeśli chodzi o czułość, tak w paśmie FM, jak i w systemie radia cyfrowego DAP. Jest to czułość porównywalna z DualDAP 5. W sumie do teraz nie udało mi się rozsądzić, który jest mocniejszy, który jest lepszy. One są po prostu porównywalne. To jest różnica, jeżeli na korzyść któregokolwiek, to jest różnica rzędu paru decybeli. Jedyne, co różni się dla nas niewidomych, to sposób uciekania stacji w systemie DAP. W DualDAP 4 bowiem powtarza ostatnio zapamiętaną ramkę, a jednocześnie wycisza ten strumień, więc efekt jest taki jakby sprężynki takiego zepsutego łącza internetowego troszeczkę, że słychać, że poza tym, że on zcisza te stacje, te skrawki zasięgu, to jeszcze jakiś niewielki fragment, jakaś niewielka ramka jest powtarzana. DualDAP 5 jedynie wyciszał i na tym się sprawa kończyła. W kwestii radia FM tak kolorowo już nie jest. Na granicy zasięgu stacji nie zwęża się bowiem stereo. Tym samym stereo albo jest, albo go nie ma. W DualDAP 5 to stereo stopniowo jednakże, aczkolwiek zwężało się tak, aby zachować pozorny komfort słuchania w stereo cały czas pomimo słabnącego sygnału. Tutaj takiego czegoś nie ma, a co bardziej irytujące, słychać zmianę filtrów. Filtry częstotliwości pośredniej, bo o nich mowa, nie są tu zrealizowane analogowo, nie są to fizyczne elementy urządzenia, a jedynie jest to część układu DSP, którą niestety troszkę słychać. Czasami, jeżeli ten sygnał tak faluje, urządzenie nie wie tak do końca, na który filtr się zdecydować i delikatne luki w odtwarzanym dźwięku, delikatne przerwy mogą występować. To jest normalne, choć zdarzyć się nie powinno. To w DualDAP 4 to jestem w stanie, i to nie tylko w moim egzemplarzu, jestem to w stanie zaobserwować, że takie zjawisko ma miejsce. Selektywność czwórki jest dobra na poziomie 200 kHz, to znaczy mniej więcej tyle, że jeżeli nawet dość mocne stacje obok siebie będą na 104,1 oraz 104,3, to wytłumimy je dość nieźle. Jeżeli będzie to odstęp 1/10 jednego rastru, no to już możemy mieć istotnie problem. Nie jest to na tyle doskonałe radio, aby takiego czegoś dokonać, ale w sumie tak patrząc z drugiej strony, które radio w klasie konsumenckiej jest w stanie temu podołać? To już jest nieco trudniejsze do osiągnięcia. Z moich obserwacji wynika jeszcze, że DualDAP 4 skanuje pasmo DAP nieco szybciej niż DualDAP 5. Podczas gdy DualDAP 5 potrzebował coś koło minuty na przeskanowanie pasma, DualDAPowi 4 zajmuje to coś koło 40 sekund i znalezienie wszystkich multiplexów. Dekoder RDS jest czuły. W sumie nawet zaskoczył mnie kilkukrotnie pozytywnie, że jest w stanie z tak zaszumionego sygnału zdekodować RDS. Ma jednak podstawową wadę. Radio domyślnie uruchamia się w języku niemieckim i na ten głównie rynek też jest przystosowany ten odbiornik. DualDAP 4 ewidentnie nie radzi sobie z dynamicznymi wiadomościami typu PS. Czyli jeżeli weźmiemy to radio do Polski, a polska stacja będzie nadawała komunikaty w stylu najlepsze radio w Polsce. W górnej linii wyświetlacza zobaczymy totalną mamałygę złożoną z tych wyżej wymienionych komunikatów. To radio po prostu nie jest na to przygotowane. W Niemczech bowiem używa się statycznych komunikatów PS, tak jak zgodnie z intencją standardu RDS. W Niemczech zatem komunikat PS mówi o tym, jaka to jest faktycznie stacja, na przykład, nie wiem, DLF dla Deutschlandfunk albo D.Kultur dla Deutschlandradio Kultur. Zarówno Niemcy, jak i większość europejskich krajów po prostu nie używa zmiennych komunikatów PS, a Polska należy do tej niechlubnej mniejszości. Przejdźmy teraz do informacji, jakie może pokazać nam urządzenie Dual DAB o przykładowej stacji nadającej w systemie DAB+. Mamy zatem do dyspozycji aktualną datę i godzinę wyświetlaną przez multiplex, z którą synchronizuje się zegarek radia. Nie da się go w inny sposób ustawić. On odczytuje datę i godzinę z aktualnie grającej stacji. Następnie mamy nazwę stacji, a w drugiej linii Dynamic Label, czyli odpowiednik RT w systemie RDS. Dalej kanał, na którym nadaje cały multiplex wraz z częstotliwością podaną w megahercach. Tak zwany współczynnik błędów sygnału, czyli numerek od 0 do 50 określający jakość sygnału. Przy czym skala tego jest bardzo wąska, przez długi czas jest 0, ale pomiędzy 1 a 10 to już jest naprawdę niewiele, wystarczy ruszyć radiem, a jeżeli sygnał jest słaby, ta skala szybko się zmieni. Następnym parametrem jest odpowiednik PTY w RDS-ie, czyli typ nadawanego programu bądź muzyki, taki jak Arts, czy Current Affairs, czy Info, czy News. Takiego typu informacje również możemy otrzymać. Następnie szybkość transmisji bitów, czyli de facto jakość nadawanego programu wraz z typem kodeka i ilością kanałów, na przykład czy mono, czy stereo. Możemy także poznać operatora multiplexu, względnie jego nazwę, na przykład dla nadawanego na terenie Polski multiplexu nazwą jest Polskie Radio. Przejdę teraz do krótkiej demonstracji samego urządzenia, jak reaguje na klawisze, jak zachowuje się w pewnych strategicznych sytuacjach. Włączam zatem odbiornik Dual DAB 4. Jak słychać, odbiornik się włączył w trybie FM i sobie szumi. Strojenie w paśmie FM reaguje w taki sposób.

0: No nie jest to najszybciej, trzeba przyznać. Natomiast bez problemu można tą skalą iść szybciej. I teoretycznie można sobie w taki sposób chodzić skalą. Ja w tym momencie odbiornik wyłączyłem fizycznie przyciskiem. Włączę go zatem jeszcze raz. I zmienię tryb na radio cyfrowe, czyli DAB.
1: Sławni katolicy, grekokatolicy. Wielka różnica, czy też może są muzułmanami. I dopiero pan od pewnego czasu już nie żyje. Co on chciał mi powiedzieć przez zarżnięto całą jego rodzinę? Takie pachował się. Nie wiem, to pytanie, czy on powinien pełnić tak ważną funkcję.
0: Tak słychać, jeżeli odbiornik jest na skraju zasięgu multiplexu DAB. U mnie istotnie taka sytuacja właśnie teraz przy włączonych komputerach nastąpiła. Teraz pokażę, jak w jakim tempie odbiornik Dual DAB 4 zmienia stację, będąc w trybie radia cyfrowego, w trybie DAB. Podgłaśniam zatem.
1: Ja na przykład.
0: Ale musimy znaleźć zasięg.
1: Przyszłość. Niepokoimy, jak. Są również państwa, które aspirują do...
0: Naciskam zatem strzałkę w prawo. Select. W prawo. Select. W prawo. Select.
2: Wrocławskiego Teatru.
0: W prawo. Select. W taki sposób mniej więcej w takim tempie odbiornik Dual DAB zmienia stację, a tak jak już mówiłem wcześniej, całe pasmo skanuje w około 40 sekund. Podsumowując zatem tę niezbyt długą prezentację urządzenia Dual DAB 4, muszę powiedzieć, że jest to niezły odbiornik radia cyfrowego, który sprawdzi się zarówno w roli lepszego kuchennego radyjka, jak i odbiornika nasłuchowego dla osób bardzo początkujących, jeżeli na przykład niczego innego pod ręką w tym momencie nie mamy. Jak już mówiłem na początku, odbiorniki Dual DAB 4 i 5 nie różnią się między sobą w zasadzie w ogóle w kwestii elektroniki. Te różnice są na tyle niewielkie, że prawie niezauważalne. Celowo nie poruszałem także kwestii menu, gdyż wygląda ono dokładnie tak samo jak w odbiorniku Dual DAB 5. Przyciskiem Select zatwierdzamy opcję. Czasami trzeba użyć przycisku Shift, ale menu zawiera dokładnie te same opcje. To jest skanowanie ręczne, skanowanie automatyczne, reset do ustawień domyślnych, zmianę języka. A dla pasma FM na przykład zmianę z trybu mono na stereo. Nadmienię tu jeszcze jeden szczegół, o którym w sumie zapomniałem podczas generalnego opisu radia. O ile głośnik zewnętrzny jest mono, wejście słuchawkowe jest stereo. Tym samym można się cieszyć stereofonicznym dźwiękiem w słuchawkach, ale mały głośniczek wiadomo, że będzie grał w mono, bo jest jeden. To wszystko, myślę, jeżeli chodzi o prezentację odbiornika radiowego, jakim jest Dual DAB 4. Bardzo proszę o komentowanie pod audycją, jeżeli będą jakieś nieścisłości, coś będzie niejasne lub niedostatecznie wyjaśniłem jakąś część odbiornika lub jakieś jego zachowanie. Bardzo chętnie w komentarzu pod audycją się do tego również odniosę. Do usłyszenia zatem, myślę, jeszcze w niejednej audycji z cyklu Tyflo Podcast, mówi Patryk Waliszewski.
3: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Tomasz Amsolik. Chciałbym Państwu opowiedzieć i zaprezentować działanie urządzenia o nazwie Penetox. Penetox jest etykieciarką służącą do tworzenia głosowych etykiet, zbliżoną w swoim działaniu do być może znanego już niektórym Penfrienda. Penetox w odróżnieniu od Penfrienda, zwłaszcza tego najnowszego, nie posiada dodatkowych funkcji rozbudowanych jakieś tam słuchaniem petrujek, natomiast skupia się całkiem rzetelnie na tym, co ma robić, czyli na tworzeniu etykiet. Cena samego urządzenia w roku bieżącym 2019 w czerwcu wynosiła 550 zł. Pewnie te ceny mogą się trochę różnić w zależności od dystrybutora, jakiego sobie wybierzemy. Na czym polega samo działanie takiej etykieciarki? Dla tych, którzy nie wiedzą, pokrótce postaram się cały proces opisać. Otóż wraz z urządzeniem dostajemy zestaw etykiet, które można naklejać bądź na różne przedmioty, na przykład słoiczki z żywnością czy leki, oraz etykiety, które możemy naklejać do ubrań. Z tego, co zrozumiałem, są wodoodporne, więc można je wyprać. No i właśnie. No i teraz taką etykietę traktujemy naszym urządzeniem, Penetoxem, i możemy do danej etykiety przypisać notatkę głosową, która będzie nas informowała, co znajduje się w przedmiocie, w słoiku na przykład, do którego jest przyklejona dana etykietka. Te nagrania można podmieniać, czyli można kasować całkowicie, zastępować nowymi nagraniami, co zresztą pokażę w dalszej części tego Tyflo podcastu. No natomiast w takim krótkim zarysie na tym polega działanie tego typu etykieciarek. Etykietki, jeśli nam się zniszczą lub zostaną już wyczerpane, oczywiście można u dystrybutorów nabyć nowy zestaw. Jak wygląda Penetox? Najprościej byłoby powiedzieć, że wyglądem jest zbliżony do Penfrienda, tyle że jest nieco grubszy. Dla tych, którzy nigdy nie mieli w ręku takiego urządzenia, mogę powiedzieć, że w przybliżeniu jest to długopis, tyle że znacznie grubszy. Dokładnych wymiarów nie pamiętam, więc nie będę ich wymyślał. Myślę, że tego typu informacje są do znalezienia na stronach dystrybutorów opisujących bardziej szczegółowo parametry samego urządzenia. Natomiast jest oczywiście cieńsza końcówka, którą właśnie zbliżamy do etykiet, i grubsza końcówka, podobnie jak w Penfrendzie, gdzie znajduje się głośniczek i mikrofon. Urządzenie wygodnie trzyma się w ręku, posiada ono dwie przeciwległe zaokrąglone ścianki i dwie przeciwległe ścianki wklęsłe. Na jednej ze ścianek wklęsłych znajduje się klapka do baterii, no, którą otwieramy po prostu pociągając przycisk od klapki i po prostu zahaczywszy paznokciem czy opuszkiem palca pociągamy do siebie i ukazuje nam się miejsce na dwie baterie typu AAA. Pod bateriami znajduje się też karta pamięci urządzenia, dedykowana temu urządzeniu. Dostajemy to już w zestawie zamontowane i przynajmniej mnie poinformowano, aby przy tej karcie specjalnie nie gmerać. Znajduje się tam system, jakieś inne dane pozwalające na działanie samego urządzenia. Karta jest dedykowana, więc nie da się jej ani wymienić na inną, no powiedzmy teoretycznie lepszą, więc jakby gmeranie tam nie ma sensu, a podobno popsuć można bardzo szybko. Druga przeciwległa wklęsła ścianka jest tym, co nas jako użytkowników interesuje najbardziej, gdyż na niej znajdują się przyciski sterujące Penetoxem. I teraz, jeżeli będziemy trzymali Penytoxa w taki sposób, że grubsza jego część będzie skierowana do góry, a jego cieńsza część, którą przybliżamy do etykiet, w dół, no to pierwszym guzikiem od góry będzie fałszywy guzik. Wygląda to jak guzik, natomiast jest to lampka, która zapala się w momencie włączenia urządzenia, gaśnie po jego wyłączeniu, jako sygnalizacja o jego stanie dla osób słabowidzących. Drugi guzik od góry jest już guzikiem funkcjonalnym. Po jego wciśnięciu i przytrzymaniu przez około sekundę urządzenie się włącza, a jeśli jest włączone, to się wyłącza. Trzecim guzikiem od góry jest guzik z plusem. Służy on m.in. do zwiększania głośności. Natomiast czwartym guzikiem od góry jest guzik ze znakiem minus, który służy m.in. do zmniejszania głośności urządzenia. Teraz może powiem kilka słów o podstawowej specyfikacji urządzenia i o tym, czego możemy się spodziewać po otwarciu pudełka. Otóż jest wspomniana już przeze mnie karta pamięci o pojemności 128 MB. Takich kart w dzisiejszych czasach już nie dostaniemy, a przynajmniej ja nie wiem, gdzie by należało szukać, aby kartę o tak małej pojemności można było kupić i o takim rozmiarze, która by pasowała do tego urządzenia. Dlatego jeszcze raz powtórzę, że przy karcie pamięci najlepiej samemu nie majstrować. W zestawie też powinna być smycz do urządzenia, dzięki której możemy sobie je gdzieś powiesić na szyi, pisze producent. No, ja sobie powiesiłem po prostu na wieszaczku przy szafce kuchennej, gdyż tam najczęściej etykieciarki używam. Dostajemy również w zestawie kabel USB, typowy kabel USB, do jakich jesteśmy już przyzwyczajeni, korzystając ze smartfonów z Androidem. No tak, bo przy iPhone'ach są troszkę inne. I jest to kabel służący do połączenia urządzenia z komputerem przez port USB i jest ono wtedy widziane jako pendrive, na który sobie możemy wejść i poprzeglądać pliki, które tam się znajdują. No, nie wiem w sumie po co, ale być może na przykład gdybyśmy chcieli szybko usunąć z jakiegoś powodu wszystkie utworzone nagrania głosowe, no to w ten sposób będzie zdecydowanie szybciej. Też dostajemy bardzo dziwną, jak dla mnie mało funkcjonalną słuchawkę, ponieważ Penytox posiada również wejście na słuchawkę. No, pewnie po to, żeby nie przeszkadzać, sprawdzając etykietki w domu, może innym domownikom słuchającym książek albo radia, albo telewizora. No, w każdym razie jest wejście słuchawkowe. Można sobie podpiąć słuchawki. Nie podpinałem takich zwykłych słuchawek, więc nie wiem, jak się zachowają. Słuchawka, którą dostajemy w zestawie, jest słuchawką dziwną, bo jest słuchawką na jedno ucho. Z takim paseczkiem, który należy sobie założyć za małżowinę i wtedy słuchawka nam dynda w uchu. Trochę jest to podobne do słuchawek, jakie być może niektórzy z Państwa widzieli, korzystając z audiodeskrypcji w kinach lub teatrach. No i dostajemy w zestawie też dwie bateryjki. Dwie bateryjki, które należy sobie założyć, oraz etykiety 160 sztuk, takie naklejane, i etykiety do prania w ilości 72 sztuki. Etykiety w Penytoxie, w odróżnieniu od Penfrienda, są większe, powiedziałbym dwa razy większe. Porównałbym je może do dwóch groszówek, tak? Nie wiem, dawno z bilonu nie korzystałem. Istnieją jeszcze takie nominały jak dwa grosze? Coś mi się wydaje, że tak. No to są podobnej wielkości, są okrągłe i ich krawędzie są zaznaczone całkiem wyraźnymi kropkami. Etykietki są na papierowych listkach, z których dosyć łatwo dają się oderwać i przykleić do tego, co chcemy zaetykietować. A jeśli chodzi o zastosowania etykiet, tutaj no nie będę się silił na wymyślanie tego, do czego się może to Państwu przydać. To wszystko zależy od wyobraźni. Od najprostszych rzeczy, czyli podpisywania sobie w ten sposób leków, produktów w kuchni, dokumentów, przypominacz, pod warunkiem, że wyrobimy sobie nawyk, powiedzmy, sprawdzania na początku dnia, co mamy zaetykietowane, przykleić sobie kilka etykiet, nie wiem, na lodówkę, do szafki czy do jakiegoś miejsca, gdzie nie będą przeszkadzać, a będą pod ręką. No i można sobie również nagrywać w ten sposób taki odpowiednik karteczek na lodówkę, co mam zaplanowane na następny dzień. No tylko trzeba pamiętać, żeby to sprawdzić, bo jeżeli nie wyrobimy sobie odruchu, no to cały pomysł idzie się, że tak powiem, nie działa. Teraz przejdę do tego, co w zasadzie chyba najbardziej interesuje wszelkie tygryski, czyli pokażę, jak działa samo urządzenie. Jak to działa? Sprawdźmy to. Biorę urządzenie do ręki, wciskam i przytrzymuję drugi guzik od góry.
5: Aparat włączony.
4: No właśnie takie mamy komunikaty głosowe, które towarzyszą naszym różnym działaniom. Ten głos na początku wydaje się bardzo dziwny, ale można do tego przywyknąć. Teraz biorę jedną z etykietek i przykładam węższą końcówkę urządzenia do etykietki.
5: Nowa etykietka.
4: Teraz mogę albo przytrzymywać urządzenie przy etykietce, albo je po prostu podnieść, nie ma to już znaczenia. Po komunikacie nowa etykietka, jeżeli wcisnę i przytrzymam trzeci guzik od góry, czyli guzik ze znakiem plus, usłyszę komunikat.
5: Nagraj teraz.
4: Ryż brązowy.
5: Nagranie zarejestrowane.
4: I po wypowiedzeniu informacji, którą przypisuję do danej etykietki, puszczam guzik z plusem i wtedy mam komunikat, że nagranie zarejestrowane. No teraz po przyłożeniu penytoksa do tej etykietki.
5: Ryż brązowy.
4: Tak, ryż brązowy. No i etykietka została nagrana. I w ten sposób postępując możemy etykietować kolejne produkty, czy robić kolejne etykietki. Aby utworzyć teraz nową etykietkę w miejsce starej, sposób, jaki jest zgodny z tym, co producent zaleca, polega na tym, że należy przyłożyć do istniejącej etykietki i teraz nacisnąć jednocześnie guzik trzeci i czwarty, czyli guzik z plusem i minusem.
5: Głośniej, etykietka pusta.
4: Etykietka pusta. I w tym momencie
5: nowa etykietka.
4: Po ponownym przyłożeniu do tej pustej, skasowanej etykietki możemy utworzyć nową.
5: Nagraj teraz.
4: Kasza jaglana.
6: Kasza.
5: Nagranie zarejestrowane.
4: Sprawdzam.
6: Kasza jaglana.
4: Tak, nagrało się. Przypominam, że przez cały czas nagrania należy trzymać przycisk z plusem. Jego puszczenie oznacza koniec nagrywania. Same przyciski plus i minus
5: głośniej
4: służą do
5: ciszej,
4: regulacji
5: ciszej.
4: Głośności samego urządzenia po prostu. No i właśnie tak działa Penytox. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dzień dobry, Alicja Witek, Babie Lato. Witam Państwa w kolejnej naszej audycji
6: w Tyflo Radiu. Mamy dzień 22 maja. Serdecznie witam wszystkich, którzy zdecydowali się spędzić z nami ten wieczór. Gościem dzisiejszej mojej audycji będzie masażysta, terapeuta manualny, założyciel listy dyskusyjnej Terapia Manualna Polska, Jarek Węglosz. Witam cię, Jarku, serdecznie. Dziękuję, że zechciałeś przyjąć zaproszenie do mojego programu.
7: Witam serdecznie, radio słuchaczy, witam ciebie, Alu. No, ja też się czuję zaszczycony, jest to mój debiut, także mam nadzieję, że wszystko mi będzie wybaczone, jeżeli jakieś będą tutaj moje drobne wpadki stylistyczno-językowe, ale naprawdę bardzo się cieszę, że jestem w tej audycji, że jestem tutaj z wami, no i jeżeli będę tylko mógł odpowiedzieć na wszystkie nurtujące was pytania, to posłużę pomocą i bardzo chętnie to zrobię.
6: Serdecznie zapraszamy do kontaktu i do zadawania pytań Jarkowi, ponieważ w swojej dziedzinie jest naprawdę wszechstronnym fachowcem, a możecie to robić korzystając z telefonów, dzwoniąc pod numer 123 834 835, a także korzystając z komunikatora Skype, dzwonimy na tyflopodcast.net. Zatem przejdźmy do tematu naszej audycji dzisiejszej. Powiedz, Jarku, na początek mnie i naszym słuchaczom parę słów o sobie, o tym, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień, jaka była twoja droga do twojego zawodowego statusu w dniu dzisiejszym.
7: Generalnie zajmuję się przede wszystkim masażem, to jest jakby podstawa mojego zawodu, technik masażysta. Oprócz tego mam pokończone różnego rodzaju szkolenia i kursy z tak zwanej terapii manualnej, czyli można ogólnie rzecz ujmując powiedzieć, że zajmuję się wszystkim, co da się zrobić przy pomocy dłoni. Ja jestem po technikum masażu leczniczego, to jest dwuletnie najsłynniejsze, najpopularniejsze krakowskie studium medyczne. Następnie potem już głównie jakieś tam kursy, szkolenia stricte z terapii manualnej, ponieważ ja od początku raczej się ukierunkowałem na leczenie ludzi, bo wiązałem swoją przyszłość raczej z przychodniami, ewentualnie z jakimiś sanatoriami, spa czy jakaś tam relaksacja, to nie jest jakby mój rejon zainteresowań. Na dzień dzisiejszy pracuję w przychodni prywatnej jako masażysta, terapeuta manualny. To jest taka moja w sumie autonomiczna działalność, bo nie współpracuję w zespole ani z fizjoterapeutami, ani z jakimś kinezyterapią. Po prostu przychodzą do mnie ludzie jako do masażysty. No i co się da zrobić przy pomocy bądź to masażu, bądź to terapii manualnej, albo pochodnych technik leczniczych, no to robię. No i umówmy się, że leczę ludzi, tak?
6: Jasne, rozumiem.
7: Się przynajmniej.
6: Jasne. Jesteś założycielem terapii, listy Terapia Manualna Polska. Powiedz mi co nieco o tematyce tej listy. Kto może być jej uczestnikiem? Jakie zagadnienia są poruszane? I może jaki był impuls przede wszystkim do założenia takiej listy?
7: O, to jest dobre słowo, impuls. Właśnie brakowało mi takiej przestrzeni, gdzie mogliby tak na Tyflosie czy innych listach dyskusyjnych niewidomi przy pomocy maili wymieniać się swoimi doświadczeniami z zakresu masażu, konsultować jakieś trudne przypadki. Nie było takiej przestrzeni, ponieważ działała już też na platformie Google lista poświęcona Lodestone. No to stwierdziłem, dlaczego nie masaż, tak? No i w ten sposób założyłem na Google'ach bardzo prostą, działającą listę poświęconą właśnie zagadnieniom bądź to fizjoterapii, bądź to z masażu. Ja pamiętam, że ja wtedy jeszcze nawet nie umiałem dobrze całej tej listy obsługiwać, że tu koledzy niektórzy mi nawet pomagali to tam wszystko poustawiać, no ale od powiedzmy niecałych 3 lat
6: lista jest działa.
7: Działa z powodzeniem, tak. Oczywiście nie ma tam jakiegoś dużego ruchu, jest kilkadziesiąt osób. Głównie tematyka to jest, tak jak właśnie powiedziałem, wymieniamy się informacjami, gdzie jakie kursy warto zrobić, gdzie jakie kursy się pojawiają, czy ktoś był na jakimś kursie, jaki jest poziom szkolenia, jaką książkę warto przeczytać z literatury fachowej. Jeszcze ewentualnie, tak wspominałem, trudne przypadki, które spotkałem w swojej jakiejś tam praktyce zawodowej. To są głównie wszystko zawodowcy. Głównie ludzie, którzy od początku do końca zajmuje się bądź to jakąś fizjoterapią, bądź to masażem. Nie ma tam amatorów i nie ma ludzi, przynajmniej ja jeszcze takowych nie wyłapałem, bo też nie wszyscy się udzielają. Dużo tam jest tak zwanych czytających bądź uśpionych subskrybentów. Nie ma właśnie takich ludzi, którzy zadawaliby takie pytania no podstawowe, tak, to jest na przykład na listach z psami przewodnikami czy innymi. Głównie widzę, że są zawodowcy, głównie że takie merytoryczne tematy. Niemniej jednak, no, jeżeli ktoś by chciał na przykład w przyszłości być masażystą, terapeutą manualnym, może się do nas zapisać i zadać różne pytania. Myślę, że koledzy na pewno i koleżanki, bo pani jest też troszeczkę, wszystkie jakieś tam niejasności czy pytania naświetlą związane z tym zawodem, tak?
6: Ja rozumiem. A powiedz mi, Jarku, czy pojawiają się u was także oferty pracy dla masażystów lub terapeutów manualnych pozyskane przez subskrybentów listy tak zwaną pocztą pantoflową, że na przykład przychodnia krakowska X poszukuje tam dwóch osób, powiedzmy, na stanowisko fizjoterapeuty czy tam masażysty?
7: Są takie ogłoszenia, subskrybenci coś takiego wyłapują z internetu lub nie wiem, z jakichś innych źródeł, prawdopodobnie też niektórzy, ci, którzy widzą i przeglądają jakieś gazety, przepisują to. Jak najbardziej są takie oferty pracy, niemniej jednak no to już każdy musi sobie zweryfikować, co ta oferta pracy jest warta we własnym zakresie, czyli zadzwonić, zapytać. To jest niejako sucha informacja, że właśnie w tym mieście ktoś taki, no, coś takiego oferuje, podany telefon. No i wtedy ktoś, kto jest zainteresowany, to dzwoni. Są też informacje na zasadzie przekaże pacjenta, czyli na przykład ja mieszkam w takim rejonie sanatoryjnym, gdzie na przykład są ludzie z całej Polski, bo to jest Ustroń, Skoczów, Cieszyn, ten trójkąt Bielsko-Biała, więc często gęsto przychodzą do mnie ludzie, którzy są z innego rejonu Polski i potem chcieliby kontynuować terapię. I też mamy takie maile, że taka i taka pani, czy taki pan z Warszawy, tak naprawdę zameldowany w Warszawie, chciałby dalej

0: do wykonania takich to a takich zabiegów, czy tam skorzystania z takiej czy innej formy terapii i oni zgłaszają się do Was, żeby na przykład poszukać dobrego specjalisty w określonym rejonie Polski.
1: Ja się z czymś takim na liście nie spotkałem, natomiast parę razy zaczepiono mnie prywatnie. Prawdopodobnie z opcji, korzystając z opcji, napisz do
0: admina.
1: Ściele listy, tak, do admina, tak. Natomiast na liście bezpośrednio nie.
0: Rozumiem, rozumiem. Dobrze.
1: Ona jest otwarta, ta lista, i można do, na nią napisać, ale nie było czegoś takiego.
0: Aha, prywatnie, rozumiem.
1: Tak, na liście nie.
0: Dobrze, to właściwie myślę, że temat tej listy dyskusyjnej w moim odczuciu z grubsza został wyczerpany, jeśli...
1: Ja myślę tak? Ale jeszcze, że warto wspomnieć tak? o czymś takim, że jeżeli ktoś by po prostu chciał do nas dołączyć albo dowiedzieć się więcej o tej liście, zwyczajnie niech napisze na mój adres e-mail bystrołki@gmail.com. Ja potem podam całą resztę, gdzie tą listę znaleźć, bądź bezpośrednio ręcznie też zapiszę, bo tak jest najprościej. Mogę wysłać linka do strony, żeby zapoznać się z jej treścią, więc każdy, kto chce, może pisać śmiało.
0: Jasne, serdecznie dziękujemy za zaproszenie na listę. Chciałabym, Jarku, zanim przejdziemy, że tak powiem, do już omawiania poszczególnych aspektów Twojej pracy, żebyśmy odrobinę uporządkowali sobie pojęcia związane z fizjoterapią, fizykoterapią, masażem i terapią manualną. Jeśli możesz tak pokrótce powiedzieć nam, może zacznijmy od tych pojęć jak najbardziej ogólnych, tak? Bo fizjoterapia tutaj jest tym pojęciem najbardziej ogólnym. Chyba, że się mylę, bo zawsze mi się myli.
1: Ja myślę, że tak. To jest takie najbardziej ogólne pojęcie. Kiedyś to się nazywało rehabilitacja. Dzisiaj się to nazywa fizjoterapia, ponieważ rehabilitacja kojarzyła się głównie z przywracaniem człowieka do zdrowia. Natomiast teraz fizjoterapia to jest też dbanie o zdrowie poniekąd, pomaganie w dbaniu o zdrowie, w takiej promocji zdrowia, nie tylko rehabilitowaniu. I ta fizjoterapia składa się jakby z trzech takich podstawowych filarów. To jest właśnie fizjoterapia, o której wspominałaś, masaż, ale już też terapia manualna, czyli jak ja to nazywam, wszystko, co da się zrobić rękoma. No i oczywiście kinezyterapia. Kinezyterapia to jest ruch, terapia manualna, masaż, to co robimy dłońmi. No i fizykoterapia to w zasadzie wszystkie te urządzenia, które jesteśmy w stanie podłączyć do prądu i zadziałać przy pomocy praw fizyki na człowieka. To tak troszkę ogólnie i kolokwialnie.
0: Tak, to ogólnie.
1: Wszyscy mnie, Alu, zrozumieli, bo nie chcę takiego fachowego słownictwa użyć, ale ja się zawsze śmieję, że fizykoterapia to jest to, co podłączamy do prądu i możemy na pacjenta tym zadziałać, a jemu to pomaga.
0: Tak. Jasne. Pomaga, albo chciałabym zapytać teraz o kwestię tego, jak wygląda, bo często jest taka sytuacja, że osoby niewidome są kształcone, albo przynajmniej w trakcie nauki, na przykład w studiach masażu czy fizjoterapii, mają również zajęcia z fizykoterapii. Natomiast jak to wygląda później? Na ile ta fizykoterapia faktycznie jest dostępna? Bo tutaj, no wiadomo, żartów nie ma. To jest prąd, są różnego rodzaju urządzenia, które przy nieumiejętnej obsłudze mogą czasami pacjentowi bardziej zaszkodzić niż pomóc. Gdybyś mógł w paru słowach w kontekście osób niewidomych temat tej fizykoterapii omówić.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o sam sprzęt i samą naukę, to w zasadzie myślę, że nie ma jakiegoś większego problemu, bo ktoś, kto siedzi w temacie, może albo sobie dostosować sprzęt do siebie z fizykoterapii, albo kupić już dostosowane, ostatnio widziałem na targach, po prostu mówiące urządzenia do fizykoterapii. Tak, mamy mówiące kuchenki mikrofalowe, pralki, wagi i w zasadzie da się to wszystko opanować.
0: Owszem, i to mówimy o osobie z własną działalnością, tak, która zaczyna. Tak,
1: z własną działalnością. Jasne. Najlepiej z własną, no bo trudno, żeby pracodawca, jeżeli już ma swój sprzęt, specjalnie go przystosowywał. Aczkolwiek też miałem do czynienia z laserem, który był na sensor. Ja sobie go okleiłem i takimi tą okleiną pozaznaczałem brajlowskimi jakimiś tam punktami i bardzo płynnie to sobie obsługiwałem. Więc jeżeli chodzi o sprzęt, to wszystko w sumie da się zrobić, a jak się nie da zrobić, to się da wybrać, bądź zastąpić innym sprzętem, lepiej działającym. To jest sprzęt. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o kontrolę, o której wspomniałem,

0: wspominasz, tak. I naukę. Nauczyć też się człowiek jest w stanie wszystkiego. To, że nie widzi, to ewentualnie troszkę dłużej mu to zajmie, ale opanuje. Natomiast jeżeli chodzi o kontrolę, no to różnie bywa, bo odczyny na skórze są u każdego pacjenta inne. Czasami bardziej lub mniej standardowe, no ale powiem szczerze, tego się najbardziej lekarze i niefachowcy czepiają, że niewidomy tak do końca nie jest w stanie kontrolować tego, co robi. I poniekąd troszkę mają racji. To się da wszystko wyliczyć czasowo, to się da wszystko ustalić jakoś tam statystycznie, ale tak naprawdę my jako osoby niewidzące tak do końca i na 100%, może na 95%, może na 90%, ale nie kontrolujemy, co ta fizykoterapia robi, jak ona tak naprawdę intensywnie działa i w jakie odczyny powoduje. Więc powiem tak, no, jeżeli ktoś by miał doświadczenie przy osobie widzącej, no to ryzyko zaszkodzenia fizykoterapią jest dość minimalne, ale zawsze trzeba mieć tę pokorę i przyjąć troszkę kark, że no jednak nie widzimy, jeżeli mamy te problemy ze wzrokiem, to mimo iż wszystko perfekcyjnie obsługujemy, warto mieć ten dystans, bo pacjent może zareagować troszeczkę inaczej, niż by się spodziewano. I to jest, podstawowa rzecz, której się tak naprawdę wszyscy wśród niewidomych, władających fizykoterapią czepiają.
1: Czyli trzeba pamiętać o tym indywidualnym podejściu do pacjenta. Zawsze. Jeśli sprzęt, który zastajemy w gabinecie, przychodząc jako pracownik fizykoterapeuta, nie jest sprzętem przystosowanym, musimy te zabiegi wykonywać w towarzystwie osób trzecich, tak? To znaczy nawet nie przez całość zabiegu, ale na zasadzie doglądania, czy wszystko zostało na początku należycie ustalone, ustawione, a później już w trakcie trwania samego zabiegu, czy nie ma jakichś niepożądanych reakcji u pacjenta, tak?
0: W fizykoterapii zawsze jest podstawa, że terapeuta powinien być przy pacjencie. Ja w innych gabinetach wśród osób widzących terapeutów spotykam się często z podstawowym błędem, że oni coś gdzieś załączą i sobie idą do następnego pacjenta i tak naprawdę równocześnie tych pacjentów przyjmują około 10 w różnych tam kabinach. Mnie zawsze uczono i w wszystkich podręcznikach takich naprawdę mądrych, które czytałem, zawsze piszę wyraźnie i tłustym drukiem, że terapeuta powinien być przynajmniej w zasięgu wzroku, co się tyczy tych widzących, względem swojego pacjenta, bądź dosłownie przy nim, a nie biegać gdzieś po sali i czekać, aż ten pacjent zawoła. No ale on może zawołać równie dobrze, jak już będzie pieczony przy pomocy tych aparatów, tak?
1: No tak.
0: To, co powiedziałaś, jak najbardziej. Przystosować, sprawdzić, upewnić się 2-3 razy i najlepiej przy tym pacjencie być. To jeżeli osoba niewidoma. Natomiast no, osoba widząca, jeżeli może sobie w zasięgu wzroku mieć 3 czy 2 kabiny, no to ona to kontroluje, tak? My lepiej, żebyśmy byli z tym pacjentem sam na sam. Jeśli my tą fizykoterapią władamy, no pod warunkiem, że sobie, tak jak właśnie powiedziałaś, ten zastany sprzęt wcześniej też przystosujemy, ktoś nam ewentualnie trochę pomoże go ogarnąć. To
1: jasne.
0: Się da zrobić, to się wszystko da zrobić, tylko po prostu ja zawsze mówię, jak nie widzisz, to przy fizykoterapii miej troszeczkę pokory. To nawet nie chodzi o to, że my tym ludziom zaszkodzimy. Chodzi o to, żeby mieć ten dystans do siebie, że w 100% tak naprawdę do końca nie kontrolujemy i żeby o tym pamiętać. I czasami lepiej coś dać mniej na aparaturze podkręcić niż zgrywać kozaka i czuć się zbyt pewnym.
1: Jasne. To powiedz mi jeszcze, Jarku, krótko w nawiązaniu do tego sprzętu nowego. Zakładamy, że otwieram jakąś własną działalność, zamierzam również wyposażyć swój gabinet w sprzęt do fizykoterapii. Czy jest możliwość uzyskania dofinansowań i jak to później wygląda, żeby się zorientować co do sprzętu? Trzeba odwiedzać jakieś ekspozycje na targach, czy są jakieś katalogi, które są dostępne, które możemy przeglądać, ewentualnie wybierać ten sprzęt? Na jakiej zasadzie to się odbywa?
0: Przede wszystkim trzeba mieć uprawnienia do wykorzystywania tego sprzętu.
1: Ja zawsze
0: mówię, albo licencjat fizjoterapii, albo technika fizykoterapii, bądź technika fizjoterapii, z czego tak naprawdę technicy powolutku fizjoterapii wymierają, bo wszyscy teraz już idą jakby na licencjat. I to samo chyba się tyczy fizykoterapii samej. Niemniej jednak, jeżeli mamy kwalifikacje i uprawnienia, no to potem tak naprawdę, tak właśnie wspominałeś, głównie jakieś targi, można oddzwonić firmy, pomailować, czy coś takiego mają udźwiękowione. Jeżeli nie mają, to czy to są sensory, czy te sensory jak się dotyka, to jest jakaś taka matowa szyba, czy folia, bo na przykład widziałem sensory, oj, owszem, ale nie było szyby, tylko taka jakby miękka folia, którą jak się dotykało, to było czuć dosłownie pod nią przyciski. Są urządzenia typowo na przyciski.
1: Czyli te firmy mają jakieś swoje ekspozycje. Jeśli się udamy do takiej firmy, można sobie ten sprzęt zobaczyć, bo to jest sprzęt drogi, tak?
0: To jest sprzęt bardzo drogi.
1: To nie jest kupno grzebienia, więc nie możemy sobie pozwolić na to, że kupimy kota w worku, tak?
0: No ja kiedyś tak liczyłem, bo właśnie interesowałem się takimi dofinansowaniami i takie dofinansowanie można bądź to uzyskać na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej z Unii Europejskiej, bądź to z PFRON-u. No nie wiem jak teraz, bo się powiem szczerze, już co do PFRON-u dokładnie tak nie informowałem. Interesowałem tym, ale były takie możliwości, więc powiedzmy, że na taki dobry start i naprawdę dobry sprzęt, no to jest gdzieś suma 40 tysięcy na fizykoterapię, ale wtedy mamy naprawdę porządny sprzęt, któremu warto zaufać. Natomiast co do modeli i wyposażenia gabinetu, żeby to działało ergonomicznie pod kątem niewidzenia, to tak, to trzeba się przejechać, bądź to po tych firmach wszystkich, posprawdzać fizycznie, dotknąć jak to wygląda, powciskać sobie te guziczki, bądź najlepiej wybrać się na jakieś targi rehabilitacyjne. One tak średnio 2-3 razy w roku się odbywają w różnych miastach, zazwyczaj większych, typu Katowice, Warszawa. Pisać wystarczy w Google targi rehabilitacyjne, targi fizjoterapii, na pewno coś wyskoczy. I tam na takich targach naprawdę jest wszystko. Od olejków do masażu, przez jakieś protezy, balkoniki, po właśnie sprzęt do fizykoterapii. I tam się ci producenci wystawiają, można spokojnie wszystko iść obejrzeć, pozbierać sobie ulotki, katalogi. I to bym zalecał, nim się kupi właśnie jakikolwiek sprzęt. Niektóre firmy poważniej, które traktują klientów, nawet przyjeżdżają do klienta, szkolą go, wypożyczają ten sprzęt, no ale to raczej jeżeli coś droższego jest, tak, czyli mam jakieś urządzenie warte 50 tysięcy, to wtedy tak koło nas jako klienta skaczą. No, jeżeli to będzie jakiś zwykły aparat do jemoferozy, to raczej nie, to nie ma na co liczyć, to trzeba sobie samemu się powtykować i gdzieś obejrzeć.
1: Jasne, rozumiem. W takim razie w temacie fizykoterapii i innych kwestii związanych z masażem i ogólnie fizjoterapią zapraszam, zachęcam do zadawania pytań Jarkowi dziś w naszej audycji. Można to robić pod numerem telefonu 123-834-835, a także przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. Za chwilę wracamy i omawiamy dalej temat fizjoterapii i terapii manualnej. Witam ponownie po przerwie. Nadal gościem dzisiejszego naszego Babiego Lata jest Jarek Węglosz, masażysta i terapeuta manualny. Jarku, wracamy do tematu. Powiedz mi jeszcze w kontekście edukacji. Fizykoterapia, fizjoterapia, masaż, terapia manualna. Gdzie tego wszystkiego możemy się nauczyć? Wspomniałeś już, że fizjoterapeuci i fizykoterapeuci dziś nie są już tak szeroko kształceni w tak zwanych studiach policealnych czy pomaturalnych, kończących się tytułem technika. Bardziej stawiają na edukację uniwersytecką. Gdybyś mógł ten temat rozwinąć, powiedzieć mi właśnie o mi i słuchaczom, oczywiście naszym szanownym, o tym, gdzie kształcimy fizjoterapeutów, gdzie masażystów, a gdzie swoje kwalifikacje mogą zdobywać i poszerzać terapeuci manualni.
0: Jeżeli chodzi o techników, może zacznijmy od tych techników. Ja ostatnio widzę, że dość popularne zaczyna się robić oprócz szkół policjalnych czy to maturalnych wprowadzenie zawodu masażysty, bo od niego chciałbym zacząć, do liceów zawodowych. Więc tutaj poniekąd osoby słabowidzące bądź niewidome, ale myślę, że też inne mogą się spokojnie uczyć, ale właśnie do poziomu technika, z tym, że no z technikami to jest tak, powoli to wszystko inaczej. Kształcenie trwa około 2 lat. I często ludzie myślą sobie tak, jeżeli ja mam 2 lata się uczyć, albo 2,5 roku, to tak naprawdę wolę zacisnąć zęby i poświęcić jeszcze 0,5 roku albo rok i mieć licencjata. I jasne, wybierają właśnie wtedy fizjoterapię, tak, chociaż w pierwszym stopniu kształcenia akademickiego. Fizjoterapii mają wtedy fizykoterapię, kinezyterapię i masaż. Tylko że...
1: Czekaj. Kinezyterapię wspomniałeś. Tak krótko, jakbyś mógł w paru słowach powiedzieć, cóż to takiego jest ta kinezyterapia?
0: Leczenie ruchem, czyli po prostu gimnastyka lecznicza. Od biernej po aktywną.
1: I to jest zarówno indywidualna, jak i grupowa, tak?
0: Dokładnie. Rozumiem. To jest jeden z 3 filarów rehabilitacji, czy dzisiejszej fizjoterapii, czyli właśnie leczenie i profilaktyka poprzez ruch.
1: Jasne. Przepraszam za tą dygresję. Już tutaj możemy wrócić dalej do tematu kształcenia.
0: I teraz właśnie w fizjoterapii mamy kształcenie właśnie w tych 3 filarach równocześnie. Czyli ludzie uczą się fizykoterapii, kinezyterapii i masażu. Natomiast jeżeli chodzi o techników fizjoterapii, ja chyba mi się jeszcze wydaje, że jeszcze w ustroniu jest technik fizjoterapii, ale tak jak powiedziałem, jest też w Bielsku na poziomie licencjackim, to jeżeli chodzi o moje takie jakby okolice. I powiem szczerze, bardziej oblegane jest Bielsko, bo licencjat, niż właśnie ten technik fizjoterapii, bo o nim mówimy, w Ustroniu, tak? Z samego technika fizykoterapii to już bardzo dawno nie widziałem. Może ktoś ze słuchaczy w jego okolicy, tam gdzie mieszka, są takie technika. Natomiast jeżeli chodzi o technik masażu, no to właśnie słynne policjalne jakieś szkoły, chociażby ta najsłynniejsza krakowska, bądź te licea, o których ja wspominałem. Chyba we Wrocławiu też jest, tak mi się wydaje. Też
1: tam w Łodzi było, nie pamiętam, czy nie wiem, nie mam pojęcia, czy jeszcze funkcjonuje, no ale wiem, że kiedyś było.
0: Czasami się pojawiają, czasami znikają, tak?
1: Jeśli dobrze się orientuję, było też studium policealne czy pomaturalne w Lublinie masażu.
0: Tylko że właśnie ja tak historią jakby tej edukacji nie do końca się interesowałem, natomiast tak widzę tendencję teraz, że powstają różnego rodzaju właśnie szkoły dające technika masażysty, ale na poziomie właśnie już liceum, a potem ludzie idą raczej na licencjat. Tylko że z fizjoterapią to jest tak, no jeżeli osoba niewidoma przyjdzie do jakiejś akademii, to niekoniecznie może się tam spotkać z przychylnością, tak? No bo będzie to, o czym mówiliśmy jakby w poprzedniej części audycji, no co z tą fizykoterapią? Czy pan, pani to opanuje? Bo my tutaj mamy taki sprzęt, a ja do tego sprzętu, przypuśćmy, podejdę i faktycznie ja go nie opanuję. Ale słyszałem o ludziach, którzy są niewidomi, skończyli licencjat z fizjoterapii, biegle się posługują fizjoterapią i powiem tak, no ludzie to są ludzie, z ludźmi idzie się dogadać.
1: Oni mieli
0: bardzo, bardzo prosty patent. Mianowicie mieli swój sprzęt dostosowany do siebie we własnym gabinecie i zwyczajnie w świecie zaprosili kadry nauczycielską do swojego gabinetu, żeby im pokazać, że oni tak naprawdę umieją obsługiwać aparaturę do fizykoterapii. Oni to wszystko rozumieją i robią dobrze, tylko muszą mieć inny sprzęt. I na tej podstawie zaliczali fizykoterapię.
1: Rozumiem.
0: Przecież nikt by im nie przybił do indeksu, gdyby tego nie umieli, tak?
1: Oczywiście.
0: Nikt to umieli, tylko chodzi o sprzęt. I to jest w zasadzie chyba podstawowy problem, jeżeli chodzi o edukację, że możemy się jako niewidomi bądź słabo widzący spotkać z taką nieprzychylnością, no bo czy my faktycznie ten sprzęt potrafimy obsługiwać?
1: Ona najprawdopodobniej nie wynika ze złej woli. Ona prawdopodobnie wynika z ostrożności takiej, tak, że tak, kadra ta akademicka nie chce pozwolić sobie na wypuszczenie absolwenta, który będzie miał, że tak powiem, na papierze zaliczany przedmiot i będzie miał jakby dokument na wykonywanie określonego fachu, a nie będzie w stanie go wykonywać, tak?
0: No tak, ale no nie ma jakiegoś takiego lobby niewidomych fizykoterapeutów.
1: A nie, no.
0: A szkoda, bo wtedy by było można na przykład poprosić o stosowny gdzieś wpis, to już by się prawnicy tym musieli zająć, że dostajemy na przykład taki dyplom, ale tam jest wyraźnie napisane, że jeżeli jesteśmy magistrami fizjoterapii i przy fizykoterapii mamy jakieś oceny, nie wiem, ja sobie tak po swojemu po laicku wyobrażam, na sprzęcie dostosowanym.
1: Jasne.
0: Wtedy problem, nie?
1: Wracając do tych tematów związanych z edukacją masażystów, jak myślisz? Bo oczywiście do tego zawodu są potrzebne określone predyspozycje, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, o czym będziemy jeszcze rozmawiać. Natomiast powiedz mi, jak jest z tymi liceami? Czy osoba idąca do liceum jest już na tyle dojrzała i na tyle świadoma, żeby w taki zdecydowany sposób, z pełną świadomością podjąć decyzję, że chciałaby się kształcić w tym kierunku?
0: Ja jedynie mogę powiedzieć o sobie. Ja idąc do szkoły pomaturalnej nie czułem się ani bardziej dojrzały, ani bardziej jakoś tam rozwinięty niż te 2-3 lata wcześniej, jak chodziłem do liceum. Ja myślę, że taka osoba może spokojnie się w masażu nauczyć, może być dobrym fachowcem, natomiast to, czy ona się do tego zawodu nadaje, czy nie, to zweryfikuje potem rynek i samo życie.
1: Jasne.
0: Tak? Bo jeżeli ktoś nie lubi ludzi, nie lubi pracy z ludźmi, to co z tego, że on się tego zawodu nauczy? On się i tak będzie zmuszony po roku czy po dwóch się po prostu przekwalifikować. I tyle.
1: Rozumiem, czyli kwestie fizjoterapii mamy omówione, masażu poprzez licea zawodowe i studia pomaturalne, podyplomowe, pomaturalne, policealne też. A jak wygląda kwestia z terapią manualną? Ona jest gdzieś już w trakcie tej wcześniejszej edukacji, czy tylko opiera się na kursach późniejszych już, w których mogą brać udział wykwalifikowani w medycznych szkołach fachowcy?
0: Nie spotkałem się, żeby na poziomie licealnym było. Spotkałem się, że jest technik terapii manualnych, terapii manualnej w szkole pomaturalnej. Kursy kształcenia zawodowego dla fachowców, czyli ludzi, którzy już mają jakiś konkretny dyplom, jak najbardziej. To są certyfikacje takie zawodowe. Są też otwarte już szkoły, które od podstaw kształcą na przykład w osteopatii. I to są delegatury szkół europejskich, na przykład belgijskiej czy angielskiej w Polsce, ale też mi się wydaje, że tam trzeba mieć jakieś podstawowe pojęcie z rehabilitacji, że nie biorą pierwszego lepszego z ulicy, na przykład masażysty, który skończył sobie, ucznia, który skończył sobie ogólniak i on by teraz chciał być osteopatą. Raczej wszystkie te szkoły są już...
1: Bazują na tym przynajmniej na podstawowym medycznym wykształceniu, tak?
0: Dokładnie, ale ciągle dominują kursy. Ciągle dominują kursy z certyfikatami, ilość godzin, po prostu trzeba szkolenia przejść, dostaje się certyfikat, bądź to polski, bądź to europejski, a czasami nawet światowy. I to jest, jeżeli chodzi o terapię manualną. No na Zachodzie jest to troszkę inaczej, bo tam są szkoły faktycznie terapii manualnej, bądź to chiropraktyki, bądź to osteopatii. I tam naprawdę można już po maturze, czy na przykład mając sobie lat 30 jakieś tam doświadczenie zawodowe, ale w kompletnie innym zawodzie, przyjść i nauczyć się od podstaw zawodu.
1: Tylko, że przypuszczam, że wtedy ta edukacja w takich szkołach trwa o wiele dłużej lub jest poszerzona o dodatkowy zakres, tak, anatomię, patologię i tak dalej, i tak dalej.
0: Wtedy tak, bo to są normalne studia, to jest normalne kształcenie. Pierwszy poziom, drugi poziom, czyli magisterskie. Natomiast my ciągle bazujemy tutaj w Polsce, że terapia manualna to jest raczej szkolenie, bądź to podyplomowe, bądź to na kursach. Albo może i pięcioletnie, kończące się tytułem na przykład doktora osteopatii, ale raczej tam idą wszystko ludzie po rehabilitacji.
1: Jasne. To wracamy na nasze polskie podwórko. Osoba, która może wziąć udział w takim kursie terapii manualnej, zresztą zanim przystąpimy do tego, to znaczy tak, osoba, która może wziąć udział w kursie terapii manualnej, kim musi być z zawodu? Kto to może być? To są lekarze, to są masażyści, po fizjoterapii ludzie z wykształceniem tym akademickim. Jak to wygląda? I czy te wymagania są zawsze jednakowe, czy organizatorzy różnych kursów różne wymagania stawiają ewentualnym adeptom?
0: No właśnie dokładnie przez długi czas było tak, jak Alu mówiłaś, że co organizator, to inny obyczaj. Brali nawet bioenergoterapeutów w niektórych szkołach, natomiast no, od ostatnich 5 lat dość się to zaostrzyło, bo jest taka konkurencja, a nie inna między nimi. Kursy na coraz lepszym, coraz wyższym poziomie i teraz przede wszystkim na kursach, na szkoleniach, na które ja jeżdżę, widzę fizjoterapeutów, lekarzy, jeszcze rehabilitantów ze starszej daty i na niektórych masażystów, ale na niektórych masażystów, tak, ale już nam powolutku na niektóre szkolenia i kursy, niektóre ośrodki szkoleniowe, czyli zamykają, ponieważ wychodzą z założenia, że my masażyści powinniśmy znać swoje miejsce w szeregu i jeżeli masażysta, to ma masować i na tym masowaniu skończyć. I to jest troszkę krzywdzące, bo osobiście uważam, że jeżeli ja przez ileś tam lat iluś pacjentów dziennie traktuję moimi dłońmi mniej lub bardziej terapeutycznie, tak, ale wiem, co robię, jestem tego nauczony, wiem, jak mu mogę pomóc, wiem, co robić, żeby mu nie zaszkodzić, to tak naprawdę pod tymi dłońmi czuję więcej niż często gęsto lekarz, który przychodzi sobie ad hoc na taki kurs, bo jemu się to spodobało, ale tak naprawdę on ma inną dziedzinę medyczną. On na przykład jest neurologiem, on jest diagnostą, a będzie sobie przy okazji na taki pomysł wpadł, ludziom kręgosłupy nastawił. Ja wiem, bo widziałem naprawdę na takich kursach, jak wygląda różnica w dotyku, w diagnozie i we wszystkim między nimi, a na przykład mną. Ja się nie chwalę, bo nie uważam się za wybitnego jakiegoś tam fachowca i tak dalej.
1: Ale po prostu przez codzienną praktykę masz to czucie w rękach.
0: Dokładnie. Ja to robię codziennie. Natomiast on, na przykład będąc radiologiem, spojrzy na zdjęcie i widzi więcej niż na przykład jego kolega neurolog, bo on ma taką, a nie inną swoją jakby specjalizację. Moją specjalizacją jest leczenie poprzez dotyk, tak? I oni mogą przyjść na kurs, bo są lekarzami. Ja powolutku na taki kurs jeden czy drugi już się nie mogę dostać, bo jestem masażystą. Oczywiście, znowu ktoś powie, dobrze, ale na Zachodzie czy w Skandynawii tak nie jest. Zgadza się, ale to, że myśmy przez jakiś czas byli zacofani w tym wszystkim, a teraz w zasadzie w Polsce jest jedno wielkie Eldorado, bo można uczyć się tego, tamtego, nie jesteśmy tak wąsko specjalistyczni, tak naprawdę sprawia, że jesteśmy lepszymi fachowcami i może jako kraj powinniśmy wyskoczyć do przodu i pozwolić właśnie kształcić się masażystom, ale zrobić restrykcję, że tyle i tyle godzin zanim dostaną certyfikat, żeby faktycznie ci masażyści mogli się rozwijać jako terapeuci manualni i ludziom pomagać. No to jest, skoro jest zawód osteopata, skoro jest zawód chiropraktyk, oczywiście jeszcze nie u nas, bo u nas to ciągle są jakby nie wpisane w Ministerstwie Zdrowia metody lecznicze, no to zróbmy terapeuta manualny. Już są katedry terapii manualnej.
1: A powiedz mi, Jarku, tak?
0: Kształćmy, jeszcze chciałem tylko właśnie powiedzieć, kształćmy ludzi na poziomie właśnie i podyplomowym, i licencjackim. I wtedy masażyści się jak najbardziej by odnaleźli w czymś takim. Bo wielu masażystów tak naprawdę pracuje z terapią manualną. Jeżeli już się zajmują leczniczym masażem, to robią różnego rodzaju właśnie terapię manualną, bądź to na miękkich tkankach, bądź to już się bawią konkretnie w jakieś manipulacje, czyli tak zwane kręgarstwo, potocznie mówiąc. Ale nie jest to suchy masaż. I powiem szczerze, że taka robota jest lepsza niż sam masaż, czy samo jakieś tam, nie wiem, praca na stawach.
1: I prawdopodobnie jest łatwiejsza i skuteczniejsza dla terapeuty i przynosi szybsze efekty w przypadku pacjenta, tak? Ta rekonwalescencja przebiega szybciej niż w przypadku samego masażu, bo jest dodatkowo stymulowana, tak?
0: Tak, zgadza się, tylko ten terapeuta musi cały czas się kształcić, rozwijać. I tak jak właśnie powiedziałem, jeżeli jest w miarę rozsądny ośrodek szkoleniowy, który ma dobry program, dobre warunki, to osoba niewidoma będąca technikiem masażu nie ma problemu, żeby się tam dostać na porządne szkolenie i faktycznie w połączeniu z masażem, czy nawet jako zwyczajnie osoba niewidoma po masażu, tak, praktykująca teraz tym razem terapię manualną, bardzo dobrze będzie to robić. Natomiast martwi mnie to, tak jak właśnie wspominałem, że coraz bardziej te drzwi są nam zamykane i tylko fizjoterapeuci, którzy niekoniecznie muszą mieć duże pojęcie o masażu, bo poziom masażu na fizjoterapii jest powiedzmy dość ogólny, bardziej się nastawiają na kinezyterapię, czyli na ten ruch, bądź na fizykoterapię niż na masaż, więc ci fizjoterapeuci, policjanci wcale nie są lepsi niż na przykład fachowcy, którzy wychodzą ze szkoły krakowskiej po dwuletnim studium. Zresztą często tam się spotykało, bo nie wiem jak teraz, że czwarty, piąty rok AWF-u wskakiwali sobie studenci na studium właśnie masażu, żeby poszerzyć swoje wiadomości o właśnie zakres masażu. A stąd to już jest tylko krok od leczenia właśnie dotykiem manualnym, czyli terapia manualna i tak dalej. Jeżeli oni do nas przychodzili, to znaczy, że ten poziom jest zdecydowanie bardziej rozszerzony niż na WF-ie.
1: Jasne. Powiedz mi, Jarku, na ile te kursy są dostępne dla osób niewidomych? Jak to wygląda? Czy osoby, które je prowadzą lub osoby, które współprowadzą te kursy, mają jakieś pojęcie, przeszkolenie o tym, że jeśli wśród uczestników tego kursu pojawia się osoba niewidoma, jest więcej na przykład mówienia niż pokazywania, nie wiem, jakichś slajdów, czy to jest na takiej zasadzie, że tej osobie poświęca się uwagę w tym kontekście, że podchodzi się do niej, pokazuje, jak pewne ćwiczenia należy wykonywać. I powiedz mi też z twojego doświadczenia, jak reagują współuczestnicy tego typu kursów. Czy oni z osobami niewidomymi ćwicząc, wykonując wzajemnie sobie te zabiegi i tak dalej, nie mają oporów takich typowych dla osób pełnosprawnych przed kontaktem z osobą niewidomą? Jak to wygląda?
0: I znowu, co człowiek, to podejście. Widziałem kursy specjalistyczne, gdzie byli tylko i wyłącznie niewidomi i tam w ogóle nie było żadnych slajdów, żadnych takich właśnie rzeczy typowo pokazywanych. Instruktor przede wszystkim chodził, pokazywał, jak się upewnił, że ktoś robi dobrze, przechodził do następnego stołu, potem zmiana, osoba, na której trenowano, a która wcześniej, no zamieniali się po prostu.
1: Rolami.
0: Instruktor to samo robił, tak, zamieniali się rolami. Natomiast jeżeli chodzi o kursy, na których ja mam więcej, to były kursy właśnie z osobami widzącymi. I tam niestety instruktorzy nie mają doświadczenia w pracy z osobami niewidomymi, no bo w sumie skąd by mieli mieć, tak? Więc jeżeli to są taktowni w cudzysłowie, no nazwijmy rzecz po imieniu, normalni ludzie, to idzie z nimi do wszystkiego dojść, tak? Pokażą dokładnie, upewnią się, sprawdzą trzy razy, można samemu podłożyć się jako model. Ja na przykład często się kładę jako model, na mnie jest wszystko pokazywane, z czego ja bardzo dużo.
1: Świetny pomysł.
0: Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Potem często, gęsto studenci takiego kursu podchodzą do mnie, a czy to dobrze robię, więc ja jestem w stanie wyłapać ich błędy. A co za tym idzie, ja też potem nie jestem taki sam, biedny, niewidomy, zagubiony na jakimś kursie, tylko ta grupa się jakby integruje i oni tam już na mnie na takiego, wiesz, rodzynka chuchają, dmuchają. Więc jeżeli chodzi o współkursantów, to nie ma najmniejszego problemu. Bardzo szybko jakby ten klimat i te lody zostają przełamane, tym bardziej, że oni widzą, że no człowiek czuje więcej, rozumie więcej, jeżeli już ma jakieś tam doświadczenie po innych kursach. Jeżeli chodzi o wykładowców, zwyczajnie trzeba podejść. No jeżeli on ma slajdy, to w przerwie albo na jakimś modelu jest w stanie to wytłumaczyć dokładniej. Ja się nie spotkałem z jakąś tam odmową. Może był jeden taki kurs, gdzie faktycznie było bardzo dużo studentów i ten wykładowca
1: brakuje czasu,
0: czasu, tak, ale to wynikało bardziej z braku czasu, bo nas tam było 30 kilka osób i powiem szczerze, gdybym nie był z widzącym kolegą, to bym sobie nie poradził. Ale ja też mam taką metodę, tak, że staram się jechać na kurs z kimś, kto widzi, bądź staram się dowiedzieć, czy będą na kursie jakieś osoby niewidome, czy nie. I jeżeli już jestem na tym kursie, od razu się zgłaszam, że jestem niewidomy, od razu się zgłaszam, że chcę być modelem, żeby mnie podprowadzano i z tym nie ma najmniejszego problemu. I często, gęsto osoba, z którą jeszcze trenuję, woła kilkakrotnie nawet trenera, instruktora, żeby mnie sprawdził. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego ja się upewniam, czy są osoby niewidome na kursie, powiem szczerze, to się kiedyś dowiedziałem z taką panią, która prowadzi jeden ze słynniejszych ośrodków szkoleniowych w Polsce, że najlepiej jest, jak jest jedna osoba albo góra dwie na 10 widzących, dwie niewidome na 10 widzących, bo to potem zbytnio spowalnia grupę. Więc ona mówi, albo wszyscy niewidomi i całkiem inaczej pracujemy i wtedy dokładamy godzin. To jest właśnie ważne słowo. Dokładamy godzin, żeby tym niewidomym poświęcić tyle czasu, ile trzeba. Albo jedziemy w standardzie dla osób widzących, ale ograniczamy liczbę osób niewidomych. Więc nie ma się co oburzać, jeżeli na zadany kurs nie przyjmą, bo powiedzą, że no, my przyjmiemy tylko dwie osoby niewidome, bo po prostu inni uczestnicy na tym cierpią, tak?
1: Też. Jasne. Rozumiem, ale... a tak?
0: Nie, no chodzi mi właśnie, że to tempo musi być też zachowane, bo ci ludzie płacą tyle samo co my, a instruktor no, jest dla nas wszystkich i to też trzeba zrozumieć.
1: Jasne. A powiedz mi, Jarku, jak wybrać dobry kurs? Początkujący adept sztuk terapii manualnej rozważa oferty różne. Od jakich kursów powinno się zacząć, żeby jakoś ocenić po pierwsze to, na ile w ogóle jesteśmy w stanie tą profesję wykonywać, a po drugie, żeby zdecydować, w jakim kierunku ewentualnie później powinniśmy pójść?
0: Ja bym troszeczkę jeszcze o masaż zahaczył. Powiem tak, w masażu, zrobimy tak, w masażu, jeżeli chcemy masować zawodowo, dobrze by było sobie zrobić jakiś amatorski kurs masażu, żeby w ogóle sprawdzić, jeżeli w ogóle pojęcia o masażu nie mieliśmy, czy nam to się podoba. I takie kursy trwają nawet, no, takie orient, ekspresy, ja to nazywam, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, ale to jest naprawdę takie podstawa z podstaw i żeby sprawdzić, czy to jest to, co my chcemy robić. Wtedy można ewentualnie zapisać się już do medycznego studium i opanować ten fach porządnie.
1: Jeżeli jasne.
0: O terapię manualną, to tu już jest ciężej. Bo tak jak powiedziałem, są różne ośrodki szkoleniowe, różne poziomy na nich. Ja zrobiłem taki w swoim życiu. Inaczej, taki patent miałem w swoim życiu. Ja się zapisałem na kurs, gdzie było wszystko. Wszystko, ale po łebkach.
1: Ogólny taki, tak?
0: Ogólnie, dokładnie. Był to kurs, który trwał bodaj 2 lata, ale instruktor pokazywał wszystkie możliwe techniki, jakie można zrobić przy pomocy dłoni. Były to podstawy z podstaw, czyli na przykład, jeżeli było leczenie barku, to on pokazywał 3 czy 4 techniki, czy tam góra 5 i przechodził do następnego i do następnego. Ale dzięki temu ja dowiedziałem się, czym się różnią na przykład mobilizacje od manipulacji, czym się różni trakcja od jeszcze innych technik, tak? Od neuromobilizacji. I to dopiero pozwoliło mi na ukierunkowanie się w tym, co ja tak naprawdę chcę robić. I każdemu myślę, jeżeli już chciałby rozpocząć przygodę z terapią manualną, każdemu doradziłbym taki kurs, żeby znaleźć sobie, żeby tam było wszystko, ale żeby to były podstawy. I on wtedy będzie wiedział, z czym tak naprawdę ma do czynienia i co to jest.
1: A wtedy, dobrze.
0: Jak mu się to spodoba, no to będzie szukał bardziej zaawansowanych kursów i już w tej dziedzinie się rozbijał, będzie zahaczał o wszystkie, nie?
1: Jasne.
0: Ale szerzej.
1: To powiedz mi jeszcze taką rzecz. Wybraliśmy sobie kurs, ukończyliśmy, zrobiliśmy następny. I jak ta nasza praca jako terapeuty manualnego wygląda? Chciałabym, żebyś troszeczkę może na swoim przykładzie opowiedział, jak wygląda ta twoja codzienność. Ty to traktujesz bardziej jako opcję wspierającą masaż. Co to w ogóle jest ta terapia manualna? Co wy w ogóle robicie? Zawiązujecie ludzi w supełki? Tam, nie wiem, ćwiczycie z nimi, układacie ich w różnych pozycjach. Chciałabym, żebyś takim szkicem, cienką kreską zarysowanym coś więcej na ten temat tutaj zobrazował mnie i naszym słuchaczom.
0: Ja powiem tak. Moją filozofią pracy z pacjentem jest filozofia azjatycka. Azjatycka filozofia pracy z człowiekiem polega na tym, że najpierw go dokładnie masujemy, wprowadzając w głębokie rozluźnienie jego mięśnie, rozciągamy jego mięśnie, potem co się da, to nastawiamy, to jest drugi filar jakby tej pracy z człowiekiem.
1: To już jest ta terapia, czy jeszcze...
0: To już jest ta terapia.
1: Tak.
0: To jest to, co my w Europie nazywamy terapią manualną, a to tak naprawdę już wcześniej było terapią manualną, bo masaż też jest terapią manualną, tak? Mhm. Tylko tutaj właśnie cała zabawa jest w zróżnicowaniu nazwy tego wszystkiego, no bo jak zawsze, jak wiadomo, chodzi wszystko o pieniądze, tak? Jedni to sobie nazywają terapią manualną, inni medycyną manualną, jeszcze inni chiropraktyką, jeszcze inni osteopatią. Tak naprawdę wszyscy robią wszystko rękoma, tylko mają różne do tego podejścia. Ale oni nic nowego nie wymyślili, poza tym, co wymyślili dawno, dawno temu Azjaci. Czyli najpierw masaż, taki lub inny, tak? No bo trudno powiedzieć, że chiropraktyk czy osteopata będzie ludzi masował. Nie, nie będzie masował, ale jakiś tam masaż poprzeczny, punktowy zrobi. Potem właśnie ta terapia manualna poprzez jakieś właśnie, no kolokwialnie mówiąc, stawianie tych wszystkich kręgów czy części powierzchni stawów na miejsce.
1: Ale to jest rozciąganie człowieka przez człowieka, tak? Uciskanie jakichś punktów też, tak, na ciele, też. Rozciąganie, jakieś rozcieranie tych miejsc, układanie w różnych pozycjach i obracanie i tak dalej.
0: Technik jest mnóstwo. Cała zabawa w terapii manualnej polega na tym, żeby dobrać odpowiednią technikę do schorzenia pacjenta, żeby ona była jak najmniej szkodliwa, jak najbardziej skuteczna.
1: Rozumiem. A są kursy takie, powiedzmy, terapii manualnej czy masażu już później jakiegoś takiego bardziej pogłębionego, które są rozgraniczone na kursy stricte lecznicze i jakieś tam techniki takie bardziej relaksacyjne, upiększające i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, ponieważ terapia manualna to jest głównie leczenie, natomiast masaż możemy podzielić też na takie jakby trzy podstawowe działy: masaż leczniczy, masaż profilaktyczno-relaksacyjny, no i sportowy, no i w zasadzie taki kosmetyczno-regeneracyjny, gdzie jeszcze też zahacza troszeczkę praca z energią, jeśli ktoś w to wierzy, to jeżeli chodzi o masaż. Natomiast sama terapia manualna to raczej się kojarzy ludziom z mniej lub bardziej subtelnym kręgarstwem i to jest właśnie uruchamianie stawów, uruchamianie człowieka, uruchamianie w taki bądź inny sposób mięśni otaczających ten staw, ale to już jest raczej leczenie.
1: Jasne.
0: O ile masaż jest to kosmetyka, relaksacja i jakieś spa, to w terapii manualnej nie. To jest głównie diagnoza i leczenie.
1: Ostatecznie sama nazwa na to wskazuje. Do tematu ewentualnych predyspozycji i predyspozycji do pracy i samej pracy masażystów, terapeutów manualnych wrócimy po przerwie. Ja przypomnę jeszcze, że możecie Państwo zadawać naszemu gościowi pytania lub prezentować swój punkt widzenia na kwestię masażu i terapii manualnej pod numerem telefonu do naszego studia 123 834 835 lub poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net. My wracamy za chwilę. Zapraszamy do słuchania w dalszym ciągu naszej audycji.
2: To jest Tyflo Podcast.
1: Witam już w ostatniej odsłonie naszej dzisiejszej audycji Babie Lato. Rozmawiamy wraz z Jarkiem Węglorzem, terapeutą manualnym i masażystą, o wszystkich kwestiach związanych zarówno z fizjoterapią, jak i z wszystkimi poszczególnymi jej dziedzinami. Chciałabym, Jarku, teraz porozmawiać o takiej sferze, powiedzmy, już nie stricte medycznej, związanej z tym wykształceniem medycznym, poszerzaniem swoich kwalifikacji, a o takich cechach bardziej osobniczych, o predyspozycjach, jakie do tego zawodu należy mieć, bo jest to zawód związany z kontaktem z drugim człowiekiem, z kontaktem na granicy intymności, z człowiekiem często bardzo chorym, wymagającym indywidualnego i specjalnego podejścia. Co możesz mi na ten temat powiedzieć?
0: Albo z człowiekiem, który jest piękny, młody, zadbany i pachnący, bo na przykład jesteśmy w spa, tak?
1: Tak.
0: Więc przede wszystkim wybierając drogę w terapii manualnej albo w masażu, my musimy wiedzieć, co chcemy po ukończeniu szkoły robić dalej i w tym kierunku się rozwijać. I teraz jeżeli chodzi o predyspozycję, podstawową rzeczą jest, musimy lubić pracę z ludźmi. Do tego to tak kolokwialnie zabrzmi, więc to jest wyświechtany frazes nawet, trzeba mieć powołanie. Ale to jest prawda. Jak pielęgniarka, jak nauczyciel, tak i masażysta musi mieć powołanie do tego zawodu. Jeżeli ktoś nie lubi ludzi, nie lubi bliskości człowieka, bo przecież go trzeba dotykać, tak? Nie lubi rozmowy, nie jest empatyczny, on w tym zawodzie bardzo szybko się wypali. Jeżeli chodzi o predyspozycje zdrowotne, to jest zawód ciężki. Trzeba mieć kondycję, trzeba mieć zdrowie. Jeżeli mamy problemy z oczami, no musi nas puścić lekarz. tak? Jeżeli mam jakieś wady serca, jeżeli mam jakieś inne rzeczy, nie ma żartów. To jest naprawdę.
1: Czyli tym pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza.
0: Nie, pierwszym krokiem jest najpierw zastanowienie się, czy my chcemy naprawdę pracować codziennie, kilka godzin dziennie, macając ludzi. Dosłownie. No tak. Dotykając ich, czy my się do tego nadajemy, czy jesteśmy w stanie wysłuchiwać tego, co oni mówią, albo, no bo są różne temperamenty, są różni ludzie, różne doświadczenia życiowe i naprawdę czasami nie będziemy nic mówić, tak jak w spa, gdzie sobie robimy swoje, a czasami trafimy do jakiejś przychodni, gdzie pacjent tak naprawdę dobrze się czuje, on chce, żeby go wysłuchać. Jeżeli takich pacjentów będziemy mieli 10 dziennie, to może głowa pęknąć, tak? Ale nie możemy brać na własne plecy ich problemów. Musimy wychodząc z gabinetu jakby na to wszystko strzepać i wrócić do swojego życia. Czyli czy my się nadajemy do pracy z ludźmi, to jest jakby podstawowa sprawa. Druga to jest zdrowie i kondycja.
1: I to weryfikuje lekarz, tak?
0: W momencie, kiedy... lekarz. I to każdemu, myślę, radzę. Zrobić porządne badania serca, czy tam nie ma jakiejś wady ukrytej. Jeżeli mamy problemy z oczami, no to każdy wysiłek, choćby najdrobniejszy, najpierw podnosi ciśnienie w gałce ocznej. Potem jest ciśnienie śródczaszkowe, a potem dopiero cała reszta, tak? Więc jeżeli mamy problemy z jakąś jaskrą i tak dalej, nie jest to zawód dla nas. No chyba, że będziemy robić jakieś masaże subtelne, delikatne, kosmetyczne, masaże twarzy i tak dalej. No ale znowuż, w masażu kosmetycznym ja jestem zdania, że warto widzieć. Osoba niewidoma zrobi podstawowy masaż kosmetyczny, ale w kosmetyce czasami bardzo dużo zależy od tak zwanej symetrii twarzy, do której dążymy i trzeba ją kontrolować wzrokiem, sam dotyk nie wystarczy. Więc znowu ta predyspozycja do tego, co chcemy robić. Jeżeli mamy jakąś wadę wzroku, możemy się sprawdzić jako masażyści dzieci, niemowląt. Możemy się sprawdzić jako masażyści na przykład w masażu stóp. Natomiast nie polecałbym jakichś ciężkich masaży sportowych, czy na przykład harowych w sanatorium w postaci masażu leczniczego, gdzie mamy, nie wiem, 20 pacjentów dziennie, bo oczy mogą przy takiej jaskrze w zwyczajnym świecie na tym ucierpieć. To samo z sercem. Musimy wiedzieć, jakie masaże byśmy chcieli robić. No jeżeli jest dziewczyna, która ma 1,60 m wzrostu i waży 50 kg, to nie grzesz się, ona nie pcha do klubu sportowego. Jeżeli jest facet tak oszczędnie zbudowany jak ja, gdzie ja mam prawie 1,70 m wzrostu i te 64-65 kg wagi, ja musiałem sobie wypracować specyficzną technikę pracy, ergonomiczną, gdzie przerzucam swój ciężar ciała na dłonie, używam różnych alternatywnych metod, żeby się dostać do różnych tkanek pacjentów, często gęsto większych, szerszych i cięższych ode mnie. Więc predyspozycja, tak jak powiedziałem, chcemy robić to, co robimy, owszem, nie ma sprawy, róbmy to, ale albo wypracujemy sobie odpowiednią technikę, albo się wręcz po prostu nie pchajmy do pewnych jakby działów danego masażu. Z tym, że w szkoleniu na masażystę podstawowym my musimy przejść wszystko. Czyli jeżeli to będzie jakieś studium czy jakieś licencja, no to prawdopodobnie wylądujemy gdzieś na praktykach, w jakiejś przychodni, bądź będziemy trenować z ludźmi, którzy są więksi, cięższy, no i swoje trzeba niestety na takich szkoleniach zaliczyć, no ale potem już zawodowo, no to jest nasza praca przez 5, 10 lat, 20, może do emerytury, no to się nie pchajmy do czegoś, co nas zbytnio forsuje. A jeżeli nas zbytnio forsuje, albo to zmienimy, albo się nauczymy inaczej technicznie pracować.
1: A powiedz mi, jak osoby niewidome w jakich placówkach sprawdzają się dobrze, a w jakich gorzej? Wspomniałeś już, że w jakichś, powiedzmy, gabinetach kosmetycznych do wykonywania twarzy niekoniecznie, bo jednak wzrokiem obszar całej tej twarzy musimy objąć, aby pewne asymetrie stwierdzić i ich nie utrwalać poprzez masaż.
0: Natomiast w kosmetycznym masażu, ale przepraszam, że cię wchodzę w słowo, jest taka, w zasadzie są dwa działy, albo podstawa, naprawdę podstawowy masaż kosmetyczny i tutaj to aż takie ważne nie jest. Można spokojnie taki masaż wykonać, natomiast są takie bardzo precyzyjne prace z tkanką łączną, jak na przykład masaż metodą Stanleya Rosenberga, gdzie ta precyzja i dążenie do symetrii jest bardzo, bardzo ważne. Owszem, czucie też, ale kontrola wzrokowa to już jednak musi być. Ja powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, żeby ten masaż, który trwa na twarzy prawie godzinę, czasami dłużej, jest to kilka zabiegów, mógł ktoś skontrolować bezwzrokowo. Więc jeżeli to będzie przy współpracy z jakąś kosmetyczką, gdzie chodzi o to, żeby wymasować przed lub po nałożeniu jakiejś maseczki, zrobić jakiś drenaż, zrobić jakąś tam podstawową kosmetykę, to nie, to znowu nie przesadzajmy, osoby niewidome to zrobią, umieją to robić i kapitalnie to robią, czy po jakimś udarze, jeżeli chodzi
1: o mimikę, tak?
0: Tak, o mimikę, tak, tutaj praca z mięśniami, ale są po prostu precyzyjne, zegarmistrzowskie techniki, które niestety tej kontroli wzrokowej wymagają i tego nie przeskoczymy i nawet jeśli to jest kosmetyka, to też się w to zwyczajnie nie pchajmy. I osoby niewidome, one się sprawdzą, tak, one się sprawdzą najlepiej, uważam, w pracy, gdzie mogą być sam na sam z pacjentem. Potem w tak zwanym przemieszczaniu się, czyli w pracy mobilnej, ale gdzie znają teren, czyli na przykład jakieś sanatorium bądź szpital. Natomiast myślę, że średnio się sprawdzają, jeżeli trzeba dojeżdżać z kozetką do klienta, no bo
1: no tak,
0: tu już trzeba mieć prawo jazdy najlepiej i szybko się po tym mieście przemieszczać. Na niewidomie nie dość, że w jednej ręce ma laskę albo psa przewodnika, a w drugiej targa za sobą jakiś stół do masażu, on po jakichś blokach będzie chodził, szukał tych klientów, to tu ta mobilność jest jednak minusem. Więc
1: czyli praca stacjonarna, szpital, tak? Przychodnia, tak? Własny gabinet, tak?
0: Jak najbardziej sanatorium, tak? Jakiś tam basen lub współpraca w jakimś tam spa z jakimiś tam kosmetyczkami też, ale też z tym spa trzeba uważać, bo jeżeli to jest porządne i rozbudowane spa, to niewidomy masażysta wręcz będzie reklamował te spa swoimi usługami, no bo chodzą takie słuchy, że niewidomi masażyści są najlepsi. Ale jeżeli to będzie małe spa, to tam się wymaga, żeby pracownik robił kilka rzeczy naraz. Tylko nie tylko masował, ale nakładał jakieś maseczki, robił jakieś tam oczyszczające zabiegi, często mięso, jakiś manikir i tak dalej. No tu osoba niewidoma sobie już nie poradzi. Więc jeżeli to jest spa porządne, gdzie każdy robi co do niego należy i jest to duży zespół, to jest fajna praca. I znowuż, jest to stacjonarna praca. Ale jeżeli to jest małe spa, to lepiej unikać takiego.
1: A dzieci? Jak w pracy z dziećmi osoby niewidome? Może coś z własnego doświadczenia? Tutaj jak z takim małym pacjentem sprawę rozwiązać?
0: Ja zawsze, jeżeli pracuję z dziećmi, to obok jest rodzic, żeby dziecko czuło się bezpiecznie. Zawsze pracujemy jak najniżej, czyli stół jest bardzo nisko lub leżymy wręcz na podłodze, tak, z takim dzieciaczkiem, czyli rodzic rzucona jest mata, żeby dzieciak czuł się bezpiecznie. I w zasadzie chodzi o bezpieczeństwo dziecka. Dziecko tak naprawdę bardzo często nie wie, że my nie widzimy. I praca z dzieckiem jest naprawdę przyjemną pracą i spokojnie można przy niej nie widzieć. Trzeba tylko zwyczajnie być cierpliwym, bo najpierw trzeba bardzo często dzieciaka oswoić i przyzwyczaić do siebie, bo one są często...
1: Bo to jest jednak dotyk obcej osoby, tak?
0: To jest raczej dotyk obcej osoby. A dwa, że one są już często po przejściach u innych terapeutów, gdzie tamci działali na zasadzie szybko, szybko, następny, następny. No a dziecko to jest dziecko. Dziecko nie lubi, dziecko szybciej wyczuwa stres, jakieś tam napięcia. Dziecko nie lubi, jak się nim szarpie. Ja naprawdę bardzo często, jeżeli pracuję z dziećmi, to 3-4 zabiegi, to my się cukierkami wymieniamy. Przychodnia kupuje cukierki dla dzieci, są misie u mnie w gabinecie. My się po prostu przez pierwsze trzy, cztery zabiegi zaprzyjaźniamy. Jak sobie już przy którymś zabiegu dajemy strzałkę na dzień dobry, to wtedy się dopiero masujemy. I najpierw on musi mnie polubić, potem ja go mogę dotknąć, a tak naprawdę krzywdy mu nie robię, no bo wiem, co robię to raz, bo jestem w tym przeszkolony.
1: Dwa. I to są zwykle chyba masaże takie delikatne.
0: Delikatniejsze, dokładnie. Są to delikatniejsze masaże. No a w tym przypadku, jeżeli się nie widzi i ma wiedzę, to ta delikatność naprawdę jest. I te dzieci fajnie reagują na te masaże. Myślę, że nie ma jakichś większych problemów, jeżeli osoba niewidoma miałaby robić masaż małym dziecku, nawet noworodkowi, tak zwany masaż Chantala, czy jakikolwiek inny masaż, który ma przyczynić się do lepszego jego rozwoju. No ktoś powie, no dobrze, ale dziecko często mimiką pokazuje, że mu jest nie tak. No dobrze, ale jak to dziecko naprawdę będzie się czuło źle, to ono zacznie kwilić, wiercić się i ja też rozpoznam pod dłonią, że coś jest nie tak. Ważne jest, żeby nie zasłaniać twarzy dziecka, żeby nie robić nic na siłę. No i czasami ten masaż, to też trzeba wziąć pod uwagę, będzie trwał 5 minut, czasami 15 15, czasami 20, no bo dzieci potrafią humor zmienić w ciągu 5 minut, 6 razy, tak?
1: Tak, dobrze. Czyli już wiemy, że wszelkie możliwe dostępne stanowiska w mniejszym lub większym stopniu są dla osób niewidomych do ogarnięcia, że tak powiem. To powiedzmy tak, mówi się, że w każdym jakimś stereotypie, micie jest odrobina prawdy. Jak to jest z tym, że niewidomi masażyści czy niewidomi terapeuci manualni są lepszymi fachowcami od swoich widzących kolegów? Czy to jest rzeczywiście jakieś ziarno prawdy, ta teza zawiera, czy nie?
0: To jest stereotyp, na którego pokutowaniu my albo zyskujemy, albo zyskujemy, tak, albo tracimy. Jesteśmy lepszymi terapeutami od osób widzących pod jednym zasadniczym warunkiem, że jesteśmy na tym samym poziomie wyszkolenia. Czyli jeżeli osoba widząca ma ten sam poziom, to ona faktycznie będzie miała troszeczkę gorszy dotyk niż my jako osoby niewidome, mające te same wykształcenie, te same warsztaty pokończone, te same kursy i mniej więcej podobną czasowo praktykę z pacjentem.
1: Skąd to się bierze? Z tego, że na co dzień przy wykonywaniu wszelkich czynności praktycznych po prostu z tego dotyku korzystamy, on się coraz bardziej wyczula, jest coraz bardziej ta wrażliwość, tak, nasza dotykowa pobudzona, dokładnie, stymulowana i tak dalej, tak?
0: Mhm, dokładnie, nas nie rozprasza wzrok i my się możemy skupić na tym, co mamy pod palcami. I to jest na przykład zmieniona chorobowo i my nie patrzymy, nie rozpraszamy naszej uwagi spod dłoni wzrokiem. Ja byłem na szkoleniach, gdzie instruktor mówił nam, to było szkolenie z chiropraktyki, nie patrzcie, jak diagnozujecie. Wy macie dotykać i wyczuć staw, jak on się rusza, jak on pracuje. Wzrok wam jest do niczego niepotrzebny. Macie to palcami wyczuć. Na 20 osób ja byłem tylko jedyny niewidomy. I on to mówił do nich, nie do mnie.
1: No tak,
0: moja diagnoza, mimo iż to było w zasadzie pierwsze szkolenie z chiropraktyki, czyli z potocznego, tak zwanego, kolokwialnie mówiąc, kręgarstwa, byłem jedynym, który stawiał identyczne diagnozy jak mój wykładowca. Czyli ten dotyk ma znaczenie, tylko my musimy wiedzieć, czego szukamy, my musimy mieć wiedzę i teoretyczną, i praktyczną, ilość lat przepracowanych z pacjentem i wtedy ten lepszy dotyk, to nierozpraszanie wzrokiem bardziej pozwala nam się czuć podczas terapii w ciało pacjenta. No tak to powiedzmy, w ciało pacjenta dosłownie.
1: Dobrze, to już wiemy. Na koniec chciałabym, żebyś powiedział naszym słuchaczom, co jest istotne twoim zdaniem, takie powiedzmy złote myśli, czy tam drogowskazy, jak najbardziej takie ogólne, ale fundamentalne, które powinniśmy brać pod uwagę. Po pierwsze w trakcie edukacji, a po drugie w trakcie późniejszej pracy. Co mógłbyś powiedzieć o takich kwestiach najważniejszych, które są warte przemyślenia, zasięgnięcia informacji i na które powinniśmy kłaść nacisk?
0: Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że to jest po pierwsze praca ciężka. Po pierwsze nie zawsze łatwa, lekka i przyjemna. Po drugie, że nim będziemy dobrzy, to trzeba troszeczkę się temu poświęcić. Nie wszyscy są równie zdolni, więc nawet jak nie jesteśmy jacyś tam wybitnie zdolni, to możemy dużo nadgonić własną ciężką pracą. Ale mimo wszystko, jak skończymy szkołę, to minimum 5 lat, zanim tak naprawdę poczujemy się dobrze w tej robocie. Ja zawsze zwracam też uwagę na ergonomię. To może śmiesznie zabrzmi, ale ja wolę naprawdę wymasować 2-3 osoby chore niż jedną młodą, wysportowaną, atrakcyjną na przykład kobietę. Bo ja już przeliczam troszeczkę inaczej swoje jakby podejście do pacjenta. Dla mnie młoda, wysportowana klientka to nie jest żadna atrakcja, bo po pierwsze jako masażysta ja nie mam prawa na takie rzeczy uwagi zwracać, bo chociażby z prostego powodu, jeżeli bym ją nie daj uchowaj Panie Boże, zaczął gdzieś tam dotykać nie tak jak powinienem, to ona mi narobi więcej szkody niż 10 reklamy. Ja to liczę teraz troszkę inaczej. Mnie mniej wysiłku i energii kosztują osoby chore niż osoba zdrowa i wysportowana. Czyli my musimy wiedzieć, z kim my będziemy chcieli pracować i jak najszybciej, najlepiej tej ergonomii pracy i ergonomii czasu pracy z ludźmi się nauczyć. W kształceniu jak najwięcej zmieniajmy swoich partnerów. Jeżeli uczymy się masażu na sobie, naprzemiennie, to nie przywiązujmy się do jednej osoby. Im więcej ciał w trakcie treningu poznamy, tym potem przy różnorodności pacjentów automatycznie mamy już troszeczkę lepsze doświadczenie. Często na szkoleniach ludzie łączą się w pary, jak na wejściu przyszli, tak na wejściu wychodzą. Tak? Czyli cały czas trenują tylko i wyłącznie ze sobą. Wiedza, jak najwięcej czytać, jak najwięcej się kształcić, niekoniecznie nawet na kursach, chociaż te kursy, no ja zawsze mówię, że jeden przynajmniej na półtora roku warto zrobić, żeby poszerzyć horyzonty, ale też się nie rozdrabniać na jakieś właśnie duperelki, bo jeżeli ja na przykład się specjalizuję głównie w masażu leczniczym, to ja się nie bawię w jakieś masaże polinezyjskie, lomi-lomi. Owszem, ja je umiem, ja na niektóre nawet mam certyfikacje, ale ja ich nie mam w ofercie gabinetu. Nie mam czegoś takiego, że mam, nie wiem, 20 różnych rodzajów masaży, zapraszam, ja to robię, ja to umiem. To wygląda śmiesznie. Nikt nie jest dobry w 30-40 różnych masażach z różnych zakątków świata. Lepiej napisać mniej, a mieć pojęcie dla siebie.

0: szukają tego dotyku, tak? Bądź to z samotności, bądź to dla relaksu, bądź to właśnie w formie terapii. Natomiast wstydzą się często rozebrać przed kimś, gdy ten ktoś patrzy. I ja naprawdę mam bardzo dużo pacjentów, którzy mi wprost powiedzieli, a szczególnie kobiety, starsze, młodsze, czasami nawet dużo młodsze ode mnie, bo 20-23 lata, panie Jarku, to, że pan mnie widzi, to jest dobrze, bo ja się nie wstydzę przed panem rozebrać. Ja wtedy oczywiście jestem z natury nieszkodliwie złośliwy, jak ja to mówię. Ja wtedy mówię, no ale ja panią dotykam, tak? Na przykład jest masaż antycelulitowy, więc to są uda, pośladki. Ja panią dotykam po udach, po pośladkach i to pani nie przeszkadza? Nie. Ja wolę, żeby pan dotykał, bo niż patrzył na mnie. Bo gdyby pan patrzył, to ja bym się przed panem nie rozebrała, bo bym się wstydziła. Aha. I ona przyjdzie do masażysty, na masaż antycelulitowy, bo on mnie widzi.
1: Jasne.
0: I że nie patrzy. I myślę, że to jest nasz plus. Czyli to, że my nie patrzymy, to jest kolejny, wbrew pozorom, minus, który my możemy przekuć na plus. Podobnie jak z tym dotykiem, tak? Faktycznie on jest lepszy, faktycznie niewidomi masażyści są lepszymi terapeutami, pod warunkiem właśnie, tak jak mówię, że mają te warsztaty i horyzonty dość mocno rozszerzone i mocne podstawy naukowe.
1: A czy jest też tak, że osoby, już nawet odchodząc od tej takiej sfery, powiedzmy, patrzenia, niepatrzenia, wstydu, braku wstydu, tego w kontekście tego, jak pacjent wygląda, czy jak sam sądzi o sobie, że wygląda, czy jest też coś takiego, że osoby chore, widząc w terapeucie również osobę niepełnosprawną, bardziej się otwierają, bo czują się lepiej rozumiane przez takiego terapeutę?
0: Niektóre tak, niektóre nie.
1: Aha, czyli nie ma...
0: To jest dosłownie indywidualna sprawa. Na pewno mnie to nie przeszkadza, żeby tej osobie chorej pomóc w podstawowym na przykład ogarnięciu się, tak, tam... Często pomagam osobom, które mają problemy z rozebraniem się, tam rozdziąć buty, ubrać buty i one się ani nie czują wtedy zażenowane, ani nie czują się, nie wiem, lepsze czy gorsze. To nie, to normalnie daje radę, to pomagamy. Jak nie dam rady, to mam pielęgniarkę i już, bo akurat no, pracuję gdzieś, gdzie są pielęgniarki. Natomiast jeżeli chodzi o takie faktyczne otwarcie się, bo ja nie widzę, więc może jestem lepszym człowiekiem, a co za tym idzie, zrozumie mnie ten ktoś, ten terapeuta, bo on też nie widzi, więc niejako przez swoje kalectwo zrozumie też moje nieszczęście. Nie, to jest tak indywidualna sprawa, że szybciej bym powiedział, że masaż jako intymny zabieg, bo bądź co, bądź sam na sam, jednak się trzeba do niego rozebrać i to jest taka podświadome dopuszczenie do siebie terapeuty na bardzo, bardzo bliską odległość, tak? To szybciej wyzwala, że ludzie się otwierają, niż samo to, że spotykają kogoś niewidomego, tak? Bądź z jakąś tam niepełnosprawnością, kto jeszcze ten zawód mógłby wykonywać.
1: No to myślę
0: o fizykoterapeucie, nie? No bo fizykoterapeuta od biedy jakby nie miał ręki, a jedną zdrową, to też by chyba dał radę.
1: No tak. W takim razie bardzo dziękuję ci, że zechciałeś przyjąć zaproszenie do Babiego Lata. Zdecydowałam się na tą audycję, ponieważ uważam, że jest to istotny temat, gdyż bardzo wiele osób niewidomych rozważa związanie swojej życiowej kariery zawodowej z masażem czy z terapią manualną. Również bardzo wiele osób do dziś wykonuje ten zawód, a myślę, że człowiek uczy się przez całe życie i tej wiedzy nigdy nie jest za wiele. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się swoją wiedzą ze mną i z naszymi słuchaczami podzielić. Serdecznie
0: bardzo,
1: dziękuję.
0: Bardzo przyjemnie, że zaprosiłaś mnie, że mogłem być dzisiaj z wami i no, panie, kończyłeś się troszeczkę wyróżniony i zaszczycony. Lubię tę stację. Jest to moja pierwsza audycja, w której byłem gościem, więc jest mi naprawdę niezmiernie miło.
1: Nam też jest.
0: Się przyda. To, co powiedziałem, to tym bardziej mnie to cieszy.
1: Tak, przypomnę jeszcze, że ewentualne pytania w kwestii terapii manualnej czy masażu można zarówno zamieszczać w naszych komentarzach, jak i kierować bezpośrednio na mail, który podał Jarek tutaj, bystrooki@gmail.com. Ja już dziękuję Państwu za uwagę dzisiejszego wieczoru. Zapraszam na następną audycję Babiego Lata. Życzę miłego wieczoru majowego, wiosennego i spotkam się z Państwem za 2 tygodnie w czwartek. Wtedy będziemy rozmawiać

0: rozmawiać w naszej audycji o rodzicielstwie osób niewidomych i niedowidzących. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Godzina 19 już za nami, zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. Przypomnę, że Tyflo Podcast to jest audycja, w trakcie której poruszamy tematy dotyczące osób niewidomych, a także słabowidzących. Wszystko jest uzupełnieniem tego, co znaleźć możecie na naszej stronie internetowej pod adresem www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Ta audycja oczywiście także tam się ukaże. Dziś moim gościem w studiu Radia N jest Piotr Witek. Witaj.
4: Witam cię, witajcie.
3: O, tylko pozwól troszeczkę podgłośnie twój mikrofon. O, już jest wszystko w porządku. Dziś porozmawiamy sobie o urządzeniach i technologii w ogóle GPS w służbie osobom niewidomym. Wczoraj, tak kiedy informowałem jednego z moich redakcyjnych kolegów o tym, o czym będzie dzisiejszy program, to w ogóle tak się zdziwił. GPS? Niewidomi? A to wykorzystują tą technologię? Wykorzystują, oczywiście, prawda?
4: Wykorzystują i to myślę, że dość namiętnie od ładnych kilku lat, w momencie, gdy tylko system GPS został udostępniony do niekomercyjnego użytku, nie tylko dla wojska i tak dalej. Niewidomi korzystają z niego bardzo chętnie, no, ponieważ daje nam ogromne możliwości.
3: No właśnie, GPS, czyli system, który tak na dobrą sprawę to chyba od kilku lat bardzo jest systemem popularnym, aczkolwiek no, liczy sobie już tych lat nieco więcej. System, który przede wszystkim wykorzystywany jest, tak jak powiedziałeś, przez wojsko i tam właśnie wykorzystywany był najpierw, ale później także jego wersja okrojona, która posiada nieco większą tolerancję błędu, o ile pamiętam, to do 5 metrów, została także udostępniona użytkownikom cywilnym. Na czym w ogóle ten cały system polega? Myślę, że większość, szczególnie kierowców, wie, bo posiadają nawigację satelitarną w swoich samochodach.
4: Nie. Ja tu ci przerwę teraz, bo musimy na to zwrócić uwagę.
3: No właśnie.
4: Myślę, że właśnie większość kierowców nie wie, stąd raz po raz docierają do nas informacje o kierowcach, a to lądujących w jakichś rzekach, tudzież stawach, albo spadających z nieczynnych mostów. To jest system GPS, który jest bardzo wygodny, bardzo przyjazny, posiada interfejs dla widzących użytkowników i niestety zapominają oni często o tym, że to nie jest wszechwiedzące urządzenie, a opiera się na danych, które ktoś wprowadził do tego urządzenia. Ale może zanim o szczegółach, w skrócie powiedzmy tylko, jak ten system GPS działa. GPS, czyli Global Positioning System, opracowany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, system, jak Michał powiedział, przez kilka lat używany przez wojsko. Od kilku lat możemy go używać my, cywile. My, przynajmniej ja, mniej więcej od 4 czy 5 lat korzystam z nawigacji satelitarnej dla osób niewidomych i bardzo sobie chwalę. System polega na tym, iż dookoła naszej planety krąży aktualnie 31 satelit wojskowych, które wysyłają na Ziemię sygnały radiowe. Na dwie pozostałe części systemu składają się stacje naziemne, które także generują sygnały radiowe, i odbiorniki GPS, które posiadamy my w telefonach jako osobne urządzenia, czy kierowcy w swoich nawigacjach samochodowych. Nasze odbiorniki odbierają owe sygnały radiowe zarówno od satelitów, jak i od stacji naziemnych i nie wchodząc w szczegóły, obliczają sobie odległość, w jakiej znajduje się nasz odbiornik od danych stacji naziemnych i danych satelitów, czyli dokonuje tak zwanej triangulacji. Na tej podstawie jest w stanie ocenić nasze położenie. I tutaj oczywiście teraz dokładność naszej pozycji system jest w stanie określić z różną dokładnością. Od tutaj mamy parę czynników, które mają na to wpływ. Czy to miejsce, samo miejsce, w którym się znajdujemy, na przykład między dwoma wysokimi budynkami tworzy się zjawisko tak zwanego kanionu, gdzie fala radiowa odbija się wielokrotnie, co ma wpływ na jakość ustalanej pozycji, czy ilość satelitów, które odbiera nasz odbiornik, czy chociażby ilość stacji naziemnych, od których nasz odbiornik będzie odbierał poprawki. Tak więc na przykład zupełnie inaczej wygląda nasza pozycja w mieście, gdy korzystamy z tego samego sprzętu, a zupełnie inaczej, gdybyśmy znaleźli się na przykład na pustyni, gdzie nic nie będzie nam zasłaniało widoku horyzontu, czyli tych satelit będziemy mieli bardzo dużo w zasięgu odbiornika, a także nie będziemy mieli żadnych fal odbitych od jakichkolwiek budowli. Co istotne, nie zależy to, chociaż poniekąd tak, ale w niewielkim stopniu, od naszej pozycji na kuli ziemskiej. Za to właśnie zależy głównie nasza dokładność od stacji korygujących, tych naziemnych, i od właśnie naszego otoczenia. Bo na przykład, jeśli byśmy sobie sprawdzili dokładność, powiedzmy stojąc w centrum Trójmiasta, to ona będzie rzędu 10-15 metrów. Ale w momencie, gdy wypłyniemy 10 km od naszego wybrzeża, to tam dokładność spadnie do 1 metra. I to korzystając z tego samego sprzętu, a nie jakichś super wojskowych urządzeń. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o działanie. A teraz ta druga strona medalu, czyli punkty.
3: Ale ja jeszcze zapytam się ciebie, Piotrze, o jedną rzecz, bo powiedziałeś o działaniu, powiedziałeś o tym, że mamy różnego rodzaju odbiorniki. Te odbiorniki mogą być wbudowane właśnie w taką nawigację, jakiej używamy w naszych samochodach. Może to być odbiornik zewnętrzny i może być to odbiornik wbudowany w telefon komórkowy. Z nawigacji samochodowej raczej korzystać jako osoby niewidome nie będziemy, ale mamy do dyspozycji jeszcze dwa rodzaje, czyli właśnie takie GPS-y wbudowane w komórki i odbiorniki zewnętrzne, na przykład które możemy sobie gdzieś tam dołączyć chociażby do telefonu komórkowego. Pytanie moje jest takie...
4: Ja bym to poszerzył. Aha. Poszerzyłbym to, bo jeszcze mamy, pamiętajmy, że mamy jeszcze zewnętrzne urządzenia do nawigacji.
3: Tak, ale chodzi mi na razie o same odbiorniki, bo o urządzeniach do nawigacji będziemy mówić za chwilkę. Ja jednak do czego zmierzam? Chodzi mi o to, czy w dalszym ciągu, twoim zdaniem, nadal jest dosyć duża różnica między jakością tych odbiorników, bo kiedyś mówiło się, że jeżeli chcemy mieć dobrą jakość sygnału, jeżeli chcemy mieć w miarę przejrzyste informacje względem tego, gdzie jesteśmy, to najlepiej zaopatrzyć się w odbiornik zewnętrzny. Dalej tak jest, czy już ta technologia jednak poszła do przodu?
4: No, odrobinkę wiadomo, że poszła do przodu, aczkolwiek nie do końca. Przede wszystkim dwie zasadnicze różnice. W momencie, gdy korzystamy, czy chcemy korzystać z odbiornika wbudowanego w nasz telefon komórkowy, obojętnie, czy to będzie jakiś tam tradycyjny model Nokii, czy to będzie jakiś iPhone, to musimy pamiętać o tym, że urządzenia te produkowane są z myślą o małym poborze energii. Więc są to urządzenia stosunkowo niewymagające, więc one nie mogą być też zbyt dokładne. W momencie, gdy korzystamy z urządzeń zewnętrznych, to kilka lat temu różnica nie była aż tak duża. Powiedzmy 4 lata temu naprawdę zaczęły się pojawiać nowe chipsety, czyli to serce GPS-u, odbiornika GPS, które tak naprawdę jest najważniejsze w odbiorniku. I w momencie, gdy ja zaczynałem się bawić nawigacją, na topie był chipset jednej szwajcarskiej firmy. W tym momencie to już jest technologia, która pomału przeszła do lamusa. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że odbiera tylko ograniczoną ilość satelit, to jest raz, a dwa, nie jest w stanie odbierać poprawek od stacji naziemnych, to jest dwa. Z kolei, znowu odgrywając tutaj rolę adwokata diabła, muszę powiedzieć, że odbiorniki wbudowane w telefon mogą korzystać z tak zwanego AGPS, czyli wskazówek dotyczących położenia dostarczanych przez operatora sieci komórkowej. Czyli tutaj złapanie tak zwanego fixa, czyli złapanie pierwszego sygnału, no może trwać czasami dosłownie kilka sekund, no ponieważ początkowe informacje pobierane są nie z sygnałów radiowych wysyłane z satelit i obliczane na podstawie almanachu wbudowanego w każdy odbiornik GPS, tylko dostarczane są przez naszego operatora komórkowego z najbliższych stacji bazowych i na tej podstawie określana jest nasza wstępna pozycja, dlatego zlokalizowanie jest o wiele, wiele szybsze. Także to myślę, że dla osób, które sporadycznie korzystają z nawigacji, powiedzmy to od wielkiego dzwonu, albo po prostu chcą mieć taki w cudzysłowie telefon do przyjaciela, czyli telefon z funkcją GPS i nawigacją, która pomoże mi w awaryjnej sytuacji, myślę, że wtedy tak, wtedy można i należy korzystać z wbudowanego GPS-u, ale GPS wbudowany w telefon ma jeszcze szereg innych wad, głównie taką, że pożera nam mnóstwo energii, baterii naszego telefonu, więc praktycznie jeśli korzystamy z jakiejś aplikacji, cały czas mamy włączony wyświetlacz naszego telefonu, to bateria wytrzyma nam 4, góra 5 godzin naszego telefonu i wtedy zostaniemy zarówno bez nawigacji, jak i bez telefonu. Także jeśli nie mamy innego źródła zasilania, no to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z zewnętrznego odbiornika. Ja oczywiście mam nadzieję, że nasi słuchacze zadzwonią do studia i podzielą się wrażeniami i opiniami na temat tego, czy lepiej używać zewnętrznych czy zewnętrznych odbiorników, a może wręcz przeciwnie, zupełnie zewnętrznych urządzeń, których też jest kilka na naszym rynku, nie tylko na naszym, ale światowym, i może powiedzą nam o wyższości jednych rozwiązań nad drugim.
3: Oczywiście, jeżeli czegoś używacie, to bardzo chętnie usłyszymy, z czego korzystacie, z jakich urządzeń albo z jakiego oprogramowania wspierającego technologię GPS korzystacie w poruszaniu się. Jesteśmy ciekawi waszych opinii na te tematy. Przypominam, nasz login na Skype to jest tyflopodcast.net, tyflopodcast.net się pisze. 22 398 80 27, wewnętrzny 938 to jest z kolei numer naszego telefonu, już w tym momencie czynny, już w tym momencie do waszej dyspozycji. Teraz myślę, Piotrze, że zrobimy sobie odrobinę muzycznej przerwy i wrócimy do rozmowy już za chwilę.

0: A w Tyflo Podcaście dziś wspólnie z Piotrem Witkiem, no i mam nadzieję, że z waszym udziałem również rozmawiamy o technologii GPS, o technologii, która oprócz tego, że przydatna kierowcom, przydatna może być także osobom niewidomym. Wspomnieliśmy już o tej teoretycznej podstawie funkcjonowania GPS-u, no i teraz nasuwa się pytanie, no dobrze, chcę korzystać z tego urządzenia, a właśnie, jeszcze myślę, że musimy powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Bo ja mam takie wrażenie, o czym zresztą rozmawialiśmy, Piotrze, poza anteną, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale o GPS-ach ostatnio jakoś tak mniej się mówi. Ja mam takie wrażenie, że ci, którzy chcieli się dowiedzieć, to już się dowiedzieli, a ci, którzy nie wiedzą, to albo nie wiedzą, że mogą chcieć wiedzieć, albo po prostu nie wiedzą, jak zapytać, nie wiedzą, skąd czerpać wiedzę.
1: Z jednej strony rzeczywiście obserwuję, tak jak ty, jak gdyby spadek zainteresowania nawigacją, aczkolwiek myślę, że ostatnio przez projekt Ovi Maps to się nieco zmienia i ludzie zaczynają się interesować kolejną koncepcją, o której będziemy później rozmawiać. Myślę jednak, że w Polsce brakuje jakiejś takiej rzeczy, tak mi się wydaje, to takie moje oczywiście luźne przemyślenia. Robi się wiele szkoleń, często bardzo dziwnych, typu tam zajęcia florystyczne dla niewidomych i tym podobne rzeczy, a brak jest szkoleń ze zrozumienia, z korzystania z nawigacji. Robi się szkolenia komputerowe, jak poruszać się w komputerze i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiste. Uczy się ludzi niewidomych chodzić z psem przewodnikiem, uczy się chodzić z laską, a uważam, że nie byłoby głupim pomysłem zorganizowania szkolenia, gdzie uczyłoby się ludzi niewidomych korzystania z systemu GPS, ponieważ sam znam parę osób, które używają systemu GPS od paru lat i robią to w bardzo ograniczonym sposób, w sensie wykorzystując tylko ułamek możliwości systemu, nie są w stanie skorzystać, pomimo jakichś tam teoretycznych informacji, boją się skorzystać, tak? Bo tu jednak trzeba to porównać troszkę do wypuszczenia się na głęboką wodę. Jednak, żeby móc potestować GPS, trzeba wyjść z domu, ruszyć się, często znaleźć się w nieznanym terenie.
0: Ale powiedzmy jeszcze jedną istotną rzecz, moim zdaniem. GPS nie zastąpi nam białej laski ani na przykład psa przewodnika. To nie jest coś, co powie nam na przykład, że jest krawężnik, albo że na przykład mamy czerwone światło, czy że jedzie samochód. To nie będzie coś, co nas zaprowadzi w miejsce, jakiego byśmy sobie życzyli. O tym też trzeba pamiętać. No bo jeżeli nie będziemy o tym pamiętać,
1: to... To jest to, o czym rozmawialiśmy w przypadku kierowców. Osoby niewidome tak samo jak kierowcy nie mogą ślepo ufać, akurat ładnie mi się spasowało, nie można ślepo ufać GPS-owi, ponieważ pamiętajmy, tam jest błąd od kilku do kilkunastu metrów, czasami kilkudziesięciu metrów. Tak samo nie możemy przestać ufać zdrowemu rozsądkowi, tak jak nie powinni tego robić kierowcy, którzy zapominają patrzeć na znaki drogowe i jadą tylko za wskazaniami GPS-u. GPS nie pomoże nam znaleźć rozsypanych drobnych na ulicy, ani nie zaprowadzi nas pod klamkę wskazanego adresu.
0: Piotrze, mamy pierwszy telefon, łączymy się z Pawłem. Paweł się do nas dodzwonił, witaj, Pawle.
2: Witam serdecznie, dobry wieczór, witam Ciebie, Michale, witam Piotra oraz wszystkich słuchających. Witam. Pozdrawiam ze Śląska.
0: Pozdrawiamy również. Co nam ciekawego powiesz a propos GPS-u?
2: Zacznę od tego, że tutaj akurat w moim wypadku siłą sprawczą był właśnie Piotr, który mnie przekonał do Lodestone'a, który to Lodestone no, w moim posiadaniu, czy też w moim użytkowaniu jest już od kilku lat, mniej więcej pół roku po tym, jak Piotr się z tym zaprzyjaźnił, ja zacząłem się w to bawić. Oczywiście no, nie będziemy jakoś się szczególnie nad tym rozwodzić, ale powiem, że od tego czasu, kiedy zaczęliśmy się w to bawić, sam Lodestone przeszedł niejedną rewolucję. Dzisiaj w samym programie jest już kilka narzędzi, które bardzo usprawniają nawigację osobom niewidomym i muszę przyznać, że Ma to ten aspekt, o którym chyba jeszcze nie powiedzieliście, a może dlatego, że rozumie się to samo przez się, a może dlatego, że jeszcze jakoś nie było tego tematu, a mianowicie bardzo duży komfort psychiczny. Mówię o tym w sytuacji, gdy na przykład jadę doskonale znaną mi trasą, bądź też z przewodnikiem, gdzie wtedy de facto nie muszę zwracać uwagi na drogę, na trasę. Jednak świadomość tego, gdzie jestem, możliwość kontroli obszaru, w którym się znajduję, no jest bardzo dużą, no niejednokrotnie oczywiście w jakimś tam sensie rozrywką, ale też oczywiście bardzo dużą podpowiedzią i bardzo dodatnio wpływa na komfort psychiczny. I muszę powiedzieć szczerze, że dzisiaj, jeśli wychodzę z domu i rzeczywiście jestem z przewodnikiem, co akurat podkreślam, to pewniej czuję się bez białej laski niż bez GPS-u. Oczywiście w sytuacji, gdy jestem sam, to wiadomo, że ta, kolokwialnie mówiąc po naszemu, blondyna jest no, dużo ważniejsza niż ten GPS. To nie zmienia faktu właśnie, że ten komfort psychiczny jest bardzo, bardzo istotny, przynajmniej dla mnie.
0: No, czyli GPS się w twoim przypadku sprawdza. Dużo podróżujesz, Pawle? Tak zapytam.
2: Owszem, muszę przyznać, że od czasu, kiedy, nie jest to może ściśle ze sobą związane, ale od czasu, kiedy mam Loadstone'a, zjeździłem spory kawałek Europy i zachodniej, i byłem w Skandynawii i tak dalej, GPS właśnie nie tylko pomaga w kontekście samym osobom niewidomym, ale właśnie dzięki różnego rodzaju bazom punktów, które są dostępne, pomaga nam się na przykład orientować na autostradzie, jeśli z kimś jedziemy, jak daleko mamy do najbliższej chociażby toalety, stacji benzynowej,
0: czy jakiegoś
2: punktu, gdzie możemy coś skonsumować. Także to jest też świetna sprawa. A poza tym, jeszcze jeden aspekt, o którym mówi się mało, bo jest to może nie dedykowane wąskiej grupie, bo to jest złe słowo, ale stosunkowo wąska grupa użytkowników tego używa. GPS pozwala nam również wysyłać swoją aktualną pozycję w świat. Tak się składa akurat, że jestem krótkofalowcem i w gronie krótkofalowców jest to bardzo popularne, czyli właśnie wysyłanie swojej pozycji w świat, tak że inni krótkofalowcy za pomocą bądź to odpowiednich urządzeń, bądź to w internecie mogą wiedzieć, gdzie akurat jestem. To oczywiście bardziej ma charakter, bym powiedział, taki no swobodny, rozrywkowy, czy też w jakimś takim sensie bardziej informacyjny niż stricte użytkowy, no ale poniekąd żartem można powiedzieć, że jak znajomy do mnie jedzie, to już wiem, czy mam stawiać wodę na kawę, czy jeszcze nie.
0: No i takie może się okazać przydatne zastosowanie tego GPS-u. Dobrze, Pawle, dziękujemy ci bardzo za głos w dyskusji. Pierwszy zresztą, ale mam nadzieję, że nie ostatni w dzisiejszej audycji. Dzięki. Pozdrawiam. Dzięki.
2: Ja z kolei dziękuję za bardzo ciekawy temat. Trzymajcie się i do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy. Cześć.
1: Na razie.
0: No właśnie, zaczęliśmy mówić o technologii. I Paweł poruszył tu dosyć istotną kwestię, mianowicie kwestię tego, no, że mamy już tego GPS-a, to w końcu trzeba by się było zabrać za korzystanie z niego. No i teraz od czego zacząć, tak na dobrą sprawę?
1: No, ja bym jeszcze zwrócił uwagę, że korzystanie z GPS-a to jest właśnie korzystanie z pewnych zasobów wprowadzonych do urządzenia naszego odbiornika, czy programu, czy zewnętrznego urządzenia nawigacyjnego. To są pewne dane, to są dane geograficzne, współrzędne geograficzne.
0: Piotrze, poczekaj, przepraszam, że ci przerwę, ale mamy kolejny telefon. Dziś się nam telefony rozdzwoniły. Kogo witamy tym razem? Halo?
3: Halo?
0: Halo, no, witamy.
1: Słucham nas.
3: Halo.
0: Właśnie, ktoś nas słucha w radiu, a nie słucha nas w telefonie. Prosimy nas słuchać w telefonie, bo dosyć duże opóźnienia będziemy mieli. Kogo witamy po drugiej stronie?
3: Cześć, Michale, kłaniam się. Roman z Poznania.
0: Witamy, witamy serdecznie. I cóż ty nam, Romanie, powiesz? No, a propos GPS.
3: Cóż ja mogę powiedzieć? Korzystam z nawigacji od praktycznie 5 lat. Używam nawigatora. Nie będę porównywał z wygodą czy niewygodą w stosunku do innych systemów, z tego względu, że po prostu z innych nie korzystałem do tej pory. Ale no, tak jak już Paweł powiedział wcześniej, ja sobie nie wyobrażam w ogóle poruszania się bez nawigatora w kieszeni. Bywa tak, że go nie mam włączonego, ale to właśnie też kwestia tego komfortu psychicznego, że wiem, że w każdej chwili będę mógł go włączyć, będę wiedział, gdzie jestem. Także na takich bardzo dobrze mi znanych trasach to go po prostu no, nie włączam. Poza tym, no, nawigator sprawdza się doskonale. Ja sporo podróżuję, to znaczy podróżuję, no, bawię się trochę w żeglarstwo. Doskonale się nadaje do nawigacji. Mało tego, poruszając
1: Roman, przepraszam, że ci przerywam. Opowiedz, Roman, opowiedz nam, jak korzystasz, żeglując z nawigatora.
0: Właśnie, bo to jest ciekawy aspekt.
3: To znaczy, to jest
1: tak się składa, że akurat
3: sprawa, że
1: z Romanem sobie... miałem okazję się spotkać kiedyś na jachcie i widziałem, jak Roman używa nawigatora. Sam miałem okazję przez prawie godzinę pobawić się na jachcie nawigatorem. Wiem, że się sprawdza, ale Roman, opowiedz, bo jednak jakby nie patrzeć, promil niewidomych miał kontakt z żaglami i z GPS-em. Jak korzystasz z nawigacji?
3: Piotrze, więc wspominałeś o odbiciach, wspominałeś o niedokładności systemu i rzeczywiście jest to prawda, szczególnie w mieście, gęsta zabudowa, wąskie ulice. Na morzu tego nie ma. Precyzja nawigacji na morzu jest zaskakująca. Kwestia przygotowania. Najczęściej wiem, dokąd chcę płynąć. To sprawne oko, locja, mapa i wprowadzam sobie punkty. I będąc już na morzu, bez problemu, bez względu na warunki, można od punktu do punktu żeglować, ewentualnie, jeżeli jest jakaś zmiana planów, to w każdej chwili się może zdarzyć. Bez problemu w nawigatorze można sobie z jego własnej klawiatury wprowadzić inne punkty. Co jeszcze jest sympatycznego? Przy zwiedzaniu, a inaczej, polskie mariny są maleńkie. Praktycznie rzecz biorąc, nie można się w nich zgubić.
0: A cóż to takiego jest marina, tak zapytam, bo ja nie wiem i myślę, że też nie wszyscy wiedzą.
3: Marina to jest praktycznie rzecz biorąc przystań, w której cymują jachty. Mhm. Czyli taki port jachtowy.
0: No tak.
3: I są mariny, gdzie 1000-1500 jachtów cymuje i w tym labiryncie pomostów można się pogubić. I wtedy nawigator też jest pomocny. Dalej, zwiedzając miasta portowe, bo łączymy przyjemność żeglowania również z przyjemnością zwiedzania, to też nie ma problemu, bo schodząc z jachtu już na pomoście wprowadzam kolejne punkty, żebym wiedział, jak do jachtu wrócić. Maszerując potem po mieście, też w każdej chwili wiem, jak daleko jestem od jachtu i mogę wrócić niekoniecznie tą samą drogą. W zasadzie nigdy tego nie praktykuję, bo po co iść dwa razy tą samą drogą, ale mając kierunek i odległość do jachtu, bez problemu idąc na azymut można dojść. A już w samym wejściu do mariny, bo te punkty zawsze sobie zaznaczam i dalej kolejne punkty już na samych pomostach przystani, bezbłędnie trafia się do jachtu. I muszę wam powiedzieć, że koledzy, koleżanki, z którymi pływam, widzący, bardzo często korzystają z mojej pomocy, bo szczególnie jak się wraca późno do portu, naprawdę widzącym jest trudno się połapać, gdzie, którędy
1: należy iść. Roman,
3: muszę
1: potwierdzić twoje słowa, ponieważ w tym roku miałem okazję znaleźć się w Helsinkach. I tak samo jak ty mówisz o jachcie, my zaparkowaliśmy samochód w nieznanym mieście, w nieznanym miejscu, po czym poszliśmy na dłuższy spacer, krążąc po całym mieście i myślę, że gdyby nie nasza nawigacja, to mielibyśmy problem z odnalezieniem naszego samochodu. Tak więc potwierdzam, nie tylko w marinach, ale także w miastach, nie tylko zagranicznych, ale po prostu miastach naszych, polskich, których nie znamy, bez problemu możemy odnaleźć, że tak powiem, punkt wyjścia, czy zaparkowany samochód, dworzec itd., itd.
0: I można to uczynić zarówno z nawigatorem, jak i właśnie programem Loadstone, o którym także będziemy dziś mówić. Czyli Romanie, bardzo przydatny w twoim życiu GPS jest na morzu. No proszę, to już jest w ogóle bardzo interesująca kwestia.
1: Ja bym chciał troszkę tutaj Romana podpuścić, ponieważ znam pewną historię, która jest dość spektakularna. I może, nie wiem, Roman, dasz się namówić na opowiedzenie swojej przygody? To bodajże na Morzu Śródziemnym, gdzie nawigator pomógł wam w zlokalizowaniu podczas awarii?
3: No, w zasadzie fakt, no, miało to miejsce, to było w roku 2007. W taki sztorm nas złapał na Morzu Śródziemnym, dość solidny sztorm, także po kawałku nam rozebrał jacht, co rusz coś padało, żagle odfrunęły. No i w sumie pozostało nam tylko skorzystać z pomocy któregoś z przepływających statków. Tylko był pewien problem, ponieważ sztorm był rzeczywiście solidny, fala bardzo wysoka, także że były nawet problemy z połączeniem się przez UKF-kę. Nasz pokładowy system GPS padł i jak udało nam się nawiązać łączność z promem pasażerskim, dużym promem pasażerskim, to pozycję naszego jachtu podawaliśmy właśnie z nawigatora. Także po kilku godzinach podszedł do nas ten prom, no i się przesiedliśmy. Działo to się 80 mil na północ od Messyny. Także taka no przygoda, gdzie rzeczywiście nawigator stanął na wysokości zadania i mieliśmy się na co przesiadać.
0: No dokładnie, i okazuje się, że taki sprzęt specjalistyczny w specjalnych okazjach, niekoniecznie przyjemnych, no ale może także nawet i życie uratować poniekąd, no bo no, gdyby...
3: Z całą pewnością.
0: No właśnie. No, ciekawych rzeczy
3: wiesz,
0: się
3: Michale,
0: tu dowiadujemy.
3: Jeszcze może jeszcze nawiążę tylko do tego, o czym wcześniej Paweł chyba wspominał, mianowicie o tym, że niewidomi nie korzystają... Powiem więcej, wielu niewidomych w ogóle nie słyszało o nawigatorze. Ja no mam takich parę przykładów, ale szkoda w tym momencie na to czasu. W każdym razie dla mnie szokiem było, jak się dowiedziałem, że instruktorzy orientacji przestrzennej nie potrafią z nawigacji satelitarnej korzystać. Mało tego, ci, z którymi przynajmniej rozmawiałem, nie uczą poruszania się niewidomych z wykorzystaniem systemu.
0: Czyli dla nich to jest w dalszym ciągu to, co było kiedyś, biała laska tylko i wyłącznie i tyle. I nie są otwarci,
3: Michale,
0: na nowe.
3: Białej laski nic nie zastąpi, bo to też któryś z kolegów wcześniej mówił.
0: No to właśnie, że, też o tym mówiłem, że no, tu trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że po prostu GPS jest dodatkiem.
3: Na dobrą sprawę to podstawą jest laska i nawigator. Dobrze, jeżeli do tego jest jeszcze pies. Także to jest takie, powiedziałbym, trzy elementy wzajemnie się uzupełniające, ale nie zastępujące się nawzajem, bo no, niestety każde z tych urządzeń ma, no jeśli psa potraktujemy jako urządzenie, każde z tych urządzeń ma inne przeznaczenie, inną funkcję zupełnie.
1: Ale Roman, się doskonale uzupełniają.
3: Także uważam, że PZB powinien troszeczkę solidniej zająć się właśnie tym, żeby niewidomych szkolić i to już od samego początku. Jest tyle dzieci niewidomych. No przecież to dla mnie to w sumie ja wzrok straciłem mając 27 lat problemem, praktycznie największym problemem dla mnie było i jest nadal samodzielne poruszanie się w terenie. Bo w domu czy w miejscach, które znam, poradzę sobie niemal z wszystkim, ale w terenie jest problem. A z kolei nawigacja to już no, tyle zostało powiedziane, że nie będę powtarzał, ale ja sobie nie wyobrażam życia bez nawigatora.
0: No jeszcze
1: ja mam
0: tu
1: prośbę
0: właśnie.
1: Teraz. Tak, ja mam prośbę. Romanie, ponieważ wydaje mi się, że jesteś najbardziej kompetentną osobą, jaką znam, używającą nawigatora. Proszę cię, opowiedz nam o samym urządzeniu. Jak ono wygląda, jak działa? Oczywiście nie skupiając się na systemie GPS, tylko jakie ma funkcje, co można przy pomocy nawigatora zrobić, na co osoba niewidoma, kupująca nawigatora, może liczyć.
3: Dobrze. Rzecz wygląda w ten sposób, że to powiem na samym wstępie. Nawigator ma w sumie 16 klawiszy. Są kombinacje komend składające się z kilku klawiszy naciskanych kolejno. I dlatego jeżeli ktoś sądzi, że po prostu weźmie nawigatora w rękę i już będzie się poruszał, to jest w błędzie. To jest podobnie jak z jazdą na rowerze. Jeździ się fantastycznie, super, ale najpierw trzeba się tego nauczyć. I dlatego najważniejsza rzecz, dokładnie się zapoznać z urządzeniem, z komendami, które są stosowane w trakcie eksploatacji i się nie zniechęcać. Dalej, trzeba brać poprawkę na odbicia, o czym już wcześniej, Piotrze, mówiłeś. A tak, samo urządzenie przypomina, znaczy to jest pudełeczko wymiarów, nie pamiętam w tej chwili, powiedzmy, że przypominająca no, wielkością, jest to prostopadłościan wielkością odpowiadającym mniej więcej dwóm telefonom komórkowym. I funkcje. Funkcji jest wiele, to znaczy jedna z funkcji, ta podstawowa, to jest sprawa określenia położenia i prowadzenia, czyli krótko mówiąc, nawigator podaje nam, w zależności od tego, jak go tam sobie ustawimy, podaje nam odległość i kierunek lub samą odległość albo sam kierunek do punktu drogi czy do punktu docelowego, bo możemy sobie poszczególne punkty ułożyć w drogę i nawigator ma również funkcję prowadzenia po drodze, czyli poruszamy się, dochodzimy do punktu, otrzymujemy namiary na kolejny punkt. W momencie, kiedy dochodzimy do tego kolejnego punktu, nawigator automatycznie przełącza się na kolejny i prowadzi nas tak od punktu do punktu, aż do miejsca docelowego.
0: Romanie, ja muszę zapytać o jedną rzecz, bo my to wiemy, ale być może ktoś, kto tak będzie słuchał tej audycji, nie do końca będzie zdawał sobie z tego sprawy. O tym zresztą zaczynaliśmy już mówić, ale myślę, że przy okazji nawigatora możemy także o tym powiedzieć. Skąd ten nawigator właściwie będzie wiedział, gdzie nas ma zaprowadzić? Skąd będzie miał informacje odnośnie tych różnych lokalizacji, o których ma informować?
3: To znaczy, w ogóle jeżeli chcemy się gdzieś wybrać, no to wiemy, dokąd chcemy i teraz kwestia jest taka. Albo sobie do nawigatora wprowadzimy współrzędne punktów i to możemy robić dwojako. Albo z klawiatury samego nawigatora, to jest troszkę czasochłonne, albo możemy wprowadzać poprzez połączenie USB z komputerem, z klawiatury komputera. Punkt po punkcie względnie możemy wczytać cały plik, ewentualnie możemy, korzystając z aplikacji Navigo, wygenerować sobie drogę i również ją wprowadzić, korzystając z komputera, wprowadzić do nawigatora. Możliwości, jeżeli chodzi o ilość, nawigator w sumie ma 20 zestawów plików, niezależnie pracujących od siebie, przełączamy się między tymi zestawami, także w obrębie każdego zestawu mamy bodaj 20 dróg, możemy sobie zdefiniować z tych punktów, które są w zestawie. Dalej, nawigator również ma mapy, korzystanie z map. Tu jest też długi temat. W ogóle, jeżeli chodzi o nawigatora, to korzystając z tego czasu, jaki mamy, to możemy dosłownie tylko musnąć tematy, bo możliwości są duże, będą jeszcze większe, bo to w znacznym stopniu jest przygotowane. No ale jak to w życiu bywa, brakuje środków na prowadzenie dalszych prac nad rozwojem. I teraz nie wiem, co mam mówić. Czy opowiadać o stronie technicznej, czy mówić dalej o możliwościach?
0: Może bardziej o możliwościach, bo jeżeli już ktoś będzie zainteresowany danym rozwiązaniem, no to takie technikalia, myślę, że sobie bardziej będzie w stanie już wtedy uzupełnić we własnym zakresie.
3: No więc też mi się tak wydaje. Więc tak, jak już powiedziałem, nawigator może nas prowadzić po drodze, czyli od punktu do punktu, ewentualnie bezpośrednio do punktu przeznaczenia, może nam podawać, jak powiedziałem, odległość i kierunek. Kierunek może podawać albo w stopniach, albo w układzie zegarowym, czyli tam powiedzmy na godzinie pierwszej czy na godzinie drugiej, punkt ten, do którego zmierzamy. Dalej, nawigator ma również funkcję kompasu, czyli po naciśnięciu klawisza podaje nam kierunek, w którym się aktualnie poruszamy. I to podaje kierunek w stopniach w stosunku do północy. Doskonała sprawa, tylko jeden problem, po prostu musimy się poruszać. W momencie, kiedy staniemy, brak danych, bo określenie kierunku odbywa się w oparciu o zmieniające się współrzędne, czyli musimy być w ruchu. Im szybciej pójdziemy, tym pomiar będzie dokładniejszy. Jest w przygotowaniu, właściwie to już jest zrobione, wymaga tylko dopracowania i wprowadzenia do produkcji seryjnej, kompas magnetyczny. Doskonała sprawa, bo załóżmy, jesteśmy w lesie, no trochę trudno byłoby iść przez kilkanaście sekund w tym samym kierunku. No, sądzę, że drzewa nie byłyby z tego za bardzo zadowolone.
0: Szczególnie my obijając się o nie.
3: No właśnie, że w takich warunkach to kompas magnetyczny jest idealną sprawą. Czy nawet w mieście nie musimy iść, możemy stanąć i wtedy wiemy, gdzie, w którą stronę jesteśmy zwróceni. Także to jest duże ułatwienie. Jak wspomniałem, jest to już gotowe.
0: A ja zapytam o taką, rzecz. Czy na przykład korzystając z nawigatora mamy jakiegoś rodzaju zbiory? Dajmy na to, wybieram się do obcego miasta. Tego miasta no zbytnio nie znam. Czy na przykład będę w stanie z użyciem nawigatora przygotować sobie w jakiś sposób taką trasę, żeby dotrzeć na przykład z dworca w danym mieście na jakąś tam powiedzmy ulicę?
3: Można, to znaczy można mieć punkty z danego miasta, kupując zbiór punktów opracowanych przez PWK. Taki zestaw punktów zawiera około 100 tysięcy punktów, cena tego jest rzędu bodajże 200 zł. Jestem w danym mieście, wpisuję do z klawiatury nawigatora, wprowadzam adres, pod który chcę się udać i ten adres on odnajduje i już mogę, ale to na zasadzie nie, że mi od razu ułoży drogę, tylko mam położenie punktu docelowego i w momencie, kiedy włączę prowadzenie do tego punktu, mam informację, czy do tego punktu się zbliżam, czy oddalam się od niego i wiem, na jakim on jest kierunku. I wtedy niestety muszę już, że tak powiem, kombinować. No bo wiadomo, nie pójdziemy w mieście na przełaj, no bo najczęściej w mieście na przełaj iść się nie da, a odległość nam podaje do tego punktu i podaje nam kierunek, ale w linii prostej. Mhm. Można zrobić jeszcze inaczej, korzystając z tej aplikacji Navigo, o której wspomniałem wcześniej. Tam wpisuję sobie załóżmy, no przyjechałem pociągiem, wpisuję sobie dworzec kolejowy, na którym wysiądę, wpisuję punkt docelowy i program sam generuje mi zbiór punktów będących drogą. To mogę sobie wprowadzić, jak już też wcześniej wspominałem, z komputera bezpośrednio do nawigatora i wtedy już jak po sznurku. Poprowadzi mnie od punktu do punktu. Z tym, że tu też musiałbym jeszcze dodać, że prace nad aplikacją Navigo zostały też w pewnym sensie zawieszone. To znaczy jest bodajże 10 obszarów. Jest to w Warszawie rejon Polskiego Związku Niewidomych, znaczy Zarządu Głównego PZN. W Poznaniu jest to rejon Jeziora Malta, gdzie przygotowano trasy na zasadzie takiej, że program wygeneruje nam drogę, po której się będziemy poruszali. Natomiast pozostała część kraju jest na zasadzie takiej jak w mapach samochodowych, czyli poprowadzi nas jak samochód.
0: No co może być nie zawsze dobrym rozwiązaniem. Romanie, jeszcze zapytam, no bo mówimy o możliwościach tego urządzenia, a ile ono nas na chwilę obecną będzie kosztować?
3: No to jest też taki właśnie problem. Na chwilę obecną, o ile pamiętam, to jest chyba 3440 bodaj złotych, ale no i tu kwestia, czy powinny na to być pieniądze, czy nie. Moim zdaniem dofinansowanie powinno być, ale jako ciekawostkę też podam, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w momencie, kiedy tam rozmawiałem, co prawda w zupełnie innej sprawie, ale tak weszła rozmowa na temat właśnie pomocy, z jakich niewidomi korzystają. To się trochę zbiegło w czasie z tyflobusem Altixu, który jeździł po Poznaniu. No i ponieważ pani ta kierowniczka w tym miejskim ośrodku była zainteresowana pomocami, a to pozwoliłem sobie zaprosić ją na tą wystawę do tyflobusu. No i pani była zachwycona. Zobaczyła wszystko, co prawda wtedy jeszcze nawigatora tam nie mieli, ale to pokazałem swojego. No i pani stwierdziła, że w zasadzie to w tej chwili to zupełnie inaczej będzie patrzyła na wnioski składane przez niewidomych.
0: No i bardzo dobrze.
3: Specyficzna sprawa. I teraz trudno się dziwić ludziom, A w ogóle to też tak może troszkę tu przewrotnie powiem, że słyszałem wypowiedź pewnego działacza związkowego, który krytykował nawigację satelitarną, bo co to za urządzenie, które nie mówi o tym, gdzie jest krawężnik i jaki wysoki. No nie wiem, czy ten ktoś korzysta z laski, czy nie, ale prawdopodobnie coś mu się pomyliło.
0: Moim zdaniem sztuką jest umieć korzystać właśnie z tych wszystkich urządzeń i wiedzieć co właśnie. Do czego, jakie co ma możliwości. Dobrze, Romanie, bo rozgadaliśmy się, Piotr się zasłuchał, a
1: no
0: myślę, że...
1: Jeszcze bardzo dla mnie ciekawe informacje.
0: No.
3: Jeszcze dużo można by mówić.
0: Oczywiście.
3: Jeszcze może tylko dodam, tak już wiesz, kończąc, dodam, że z możliwości nawigatora jest coś takiego na przykład, że możesz sobie w jednym z zestawów, to akurat tylko zestaw 19 wchodzi w rachubę, ale nieważne, bo też nie wspomniałem, że nawigator ma wbudowany również dyktafon z notatkami do 3 minut, czas trwania notatki głosowej. I w tym zestawie 19 można sobie przyporządkować notatkę głosową do konkretnego punktu, czyli jeżeli pójdziesz po trasie turystycznej, dochodzisz do jakiegoś punktu i możesz tam mieć dokładny opis, co to jest, po prostu tekst odtwarzany z nawigatora, także że może również pełnić funkcję przewodnika turystycznego.
0: Także bardzo interesująca również funkcja. No zresztą, dla której zastosowań mogłoby być kilka. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo, Romanie, za rozmowę.
3: Również dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. I taki apel, naprawdę niech działacze zwrócą uwagę na właśnie to, co daje nawigacja satelitarna niewidomym, bo tych naprawdę niewidomych, a przede wszystkim oni korzystają z tego systemu, jest niewielu i tak może to się troszkę ten problem się przez to właśnie troszkę marginalizuje, ale jest to rzecz bardzo ważna dla całkowicie niewidomych.
0: Miejmy nadzieję, że tak będzie. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
1: Teraz
0: Piotrze, co powiesz na odrobinę muzyki, bo rozgadaliśmy się, jeszcze trochę czasu mamy, a tematów do omówienia, no i jeszcze kilka zostało. Zatem wracamy do Was za chwilę. To jest cały czas Tyflo Podcast w Radiu N. Radio N. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o technologiach GPS w służbie osób niewidomych. Oczywiście cały czas czekamy na Wasze telefony. tyflopodcast.net to jest nasz Skype, a 22 398 80 27 wewnętrzny 938 to jest numer telefonu stacjonarnego, pod który również możecie dzwonić. Rozmawialiśmy przed momentem o nawigatorze, to teraz myślę, że właśnie powiedzmy o tych punktach, Piotrze, o co tak naprawdę z nimi chodzi i jak można sobie takie punkty pozyskać, no bo chyba się ze mną zgodzisz, że urządzenie takie właśnie do nawigacji GPS no nie jest w zasadzie niczym bez punktów.
1: Znaczy to też nie do końca tak, ale tu już nie wchodźmy w polemikę, bo zarówno na przykład nawigatora czy programu Lodestone można używać bez map, samemu sobie je tworząc, po prostu wstawiając punkty, tworząc je w danych miejscach, gdzie się znajdujemy. Po pewnym czasie sami sobie tworzymy bardzo gęstą mapę, po której możemy się poruszać przy pomocy właśnie nawigacji satelitarnej. Ale to, co istotne i to, co sprawia, że dana nawigacja jest nam przydatna, funkcjonalna i tak dalej, to są właśnie mapy. Mapy i sposób ich pozyskiwania. Tak naprawdę, kto te mapy tworzył, jak je tworzył i na ile te mapy są dokładne. Przykładowo, do nawigatora, jak wspominał Roman, mapy są dostarczane, przynajmniej jakaś ich tam mała część w momencie kupna. Ona bodajże ogranicza się do województwa w momencie, w którym osoba kupująca się znajduje, dostaje mapę punktów danego województwa. W przypadku innych projektów, na przykład Ovi Maps, tutaj mapy dostarczane są przez firmę Nokia. W przypadku firmy wcześniejszego bardzo interesującego programu Wayfinder Access były dostarczane przez dwie firmy zewnętrzne na zlecenie konsorcjum Wayfinder. Podobnie jest z na przykład iPhone'em, gdzie iPhone korzysta znowu z nawigacji map Google. Zupełnie inna kwestia jest w przypadku Lodestone'a, gdyż tutaj użytkownicy najczęściej korzystają z punktów, oprócz tych przez siebie tworzonych, z punktów dostarczanych przez innych użytkowników. Tutaj trzeba wymienić przede wszystkim grupę użytkowników, która zgromadziła się wokół listy dyskusyjnej Lodestone Polska. Szczególne tutaj wyrazy uznania dla Mikołaja i Grześka, którzy bardzo tutaj prężnie działają. Grzesiek zapewnia nam stały dopływ punktów, które pozyskuje z darmowego projektu, gdzie właśnie użytkownicy, głównie kierowcy, tworzą punkty dla własnych nawigacji samochodowych. Później Grzegorz konwertuje je, przerabia je tak, aby polscy użytkownicy Lodestone'a mogli z tych punktów korzystać. I teraz tych punktów jest naprawdę, wydaje mi się, że około 200 tysięcy. I to są punkty nie tylko w Polsce, ale to są punkty także za granicą. To są punkty podzielone na dane adresowe, na skrzyżowania, na POI, czyli Point of Interest, punkty zainteresowania, czyli różnego rodzaju, czy to restauracje, hotele, toalety nawet miejskie.
0: W momencie, też gdy znajdujemy
1: się w obcym mieście, dokładnie, to jest czasami niezbędna sprawa. Jak osoba niewidoma ma znaleźć sobie toaletę? No, w momencie, wiadomo, może zawsze gdzieś tam wejść do restauracji i tak dalej. No, ale na przykład będąc w Krakowie na rynku, bez problemu nawigacja Lodestone może wskazać w cudzysłowie toja na rynku w sukiennicach. Oczywiście wiele map ma punkty o różnej jakości. I o tym trzeba powiedzieć, że mapy często robione dla nawigacji samochodowych robione są właśnie dla kierowców. Czyli w momencie, gdy ktoś, jakiś kierowca, zaznacza jakiś punkt, to on w momencie, gdy, tak sobie to tłumaczę, że tak to działa psychologicznie, w momencie, gdy on się zatrzymuje na parkingu przed jakimś budynkiem i widzi z samochodu adres, o, ten budynek jest tam, powiedzmy, numer 3 w odległości 40 metrów, ale on go widzi. I on w tym momencie zaznacza punkt, bo on stoi przed tym budynkiem i dla niego to jest ok. Jak on tam wjedzie samochodem, jemu nawigacja powie, dojechałeś na miejsce i ma rację, bo on dalej tym samochodem nie pojedzie. Ale dla nas ta odległość 40 metrów to jest błąd. To jest problem, bo my wtedy błądzimy i szukamy tego numeru 3. Więc o wiele lepiej sprawdzają się punkty, które sami sobie robimy, na przykład w Lodestone'ie czy w nawigatorze. To jest jedna kwestia. Inna kwestia jest jeszcze taka, że punkty tworzone są bardzo różnie. Są takie firmy jak na przykład Automapa, wiadomo, mapy samochodowe, która ma chyba najlepszą w Polsce mapę adresową. Czyli tam adresy bardzo często odpowiadają faktycznym adresom na budynku. Jeśli mamy na budynku, powiedzmy, blok ulica X, numer 3 A i B, to mamy ten numer 3 A i 3 B zaznaczone osobno, tak że możemy z dużym prawdopodobieństwem samochodem podjechać pod daną klatkę. A są niestety także nawigacje takie, gdzie na przykład zaznacza się punkt jeden na początku ulicy, drugi na końcu ulicy i później dzieli się matematycznie odległość ulicy na ilość adresów, z czego czasami wychodzą koszmarki i niestety podobny problem dotyczył nawigacji dla osób niewidomych. Wayfinder Access, która już nie działa, ale z nią był właśnie taki problem. Ja na przykład, korzystając z tej nawigacji Wayfinder Access, ponieważ moja ulica ma kształt podwójnej litery S, ona się tak wije, więc po prostu mój adres oznajmiany był mniej więcej 350 metrów od mojego bloku, więc po prostu wskazania były często absurdalne.
0: Mam informację od Pawła, że łącznie punktów dla Lodestone'a jest ponad milion. To jest
1: z całego świata, tak.
0: To brzmi imponująco.
1: I myślę,
0: tak,
1: że to teraz, o czym chyba jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć, czyli to, że nawigacja Lodestone to jest aplikacja na telefony komórkowe, z której mogą korzystać za darmo, co jest istotne, osoby niewidome i słabowidzące.
0: Wiesz co, Piotrze, ja myślę, że będziemy mogli o tym sobie porozmawiać chyba nawet w trójkę, bo o ile pamiętam, to Rafał, który w tym momencie się z nami połączył, no czeka sobie już trochę, no, Rafał.
1: Ja mam nadzieję, że Rafał opowie nam jeszcze o narzędziach offline i ewentualnie online w przypadku Lodestone'a.
0: Witaj, Rafale. Dzień dobry, Rafale.
4: Dzień dobry. Czy mnie słychać?
0: Słychać cię oczywiście głośno i wyraźnie. Poczekałeś sobie trochę.
4: Tak, poczekałem sobie. Temu panu trudno przerwać, ja to wiem. I na wstępie muszę powiedzieć, że bardzo ci, Piotrze, dziękuję, bo to dzięki tobie zainteresowałem się Lodestone'em. Pamiętam już, jak spory czas temu mi mówiłeś, opowiadałeś o tym programie i jakie to jest fajne, jak to pomaga i w ogóle, a że jestem praktyk, także dopóki się za to nie zabrałem, to cię tak słuchałem troszkę, tak nie do końca ci dowierzając, no ale okazało się, że jednak miałeś rację i bardzo ci z tego miejsca za to dzięki. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, żebym nie zapomniał, to taka, że jedna z pań instruktorek orientacji przestrzennej, znana dość w naszym środowisku, kiedyś mój serdeczny kolega zapytał się jej, no jak z tą nawigacją, czy to ona mu pomogła w czymś, czy niekoniecznie. I pani owa stwierdziła, że ty masz się opierać na tym, co masz w głowie i na tym, co ci pokazuje biała laska. A gość nie do końca sobie radzi z tą orientacją przestrzenną i moim zdaniem właśnie nawigacja bardzo by mu życie ułatwiła. No ale niestety taki stosunek instruktorów, w ogóle środowiska jest do nawigacji, że jeszcze dużo, dużo wody musi upłynąć, zanim to się zmieni.
0: No ale właśnie, skoro mowa o Lodestone'ie, to na dobry początek program darmowy, to już o tym wspomniałeś.

0: Podejrzewam, że wielu ludzi jednak się do tejże nawigacji przekona, tylko właśnie najtrudniej jest zacząć. Ja doskonale pamiętam swoje początki, ile się nachodziłem, nabłądziłem, zanim się tego tejże nawigacji nie nauczyłem, nie zrozumiałem, o co tutaj w tym
1: A powiedz,
0: chodzi.
1: Rafał, czy tobie by szkolenie pomogło, gdyby ktoś zorganizował takie szkolenie? Na początku oczywiście mówię, bo w tym momencie to
0: Też
1: sam
0: właśnie
1: mógłbyś takie
0: chciałem...
1: szkolenia prowadzić.
0: Też, dzięki. Też właśnie sam chciałem o tym powiedzieć, bo pierwszy raz, kiedy spotkałem się z panem Kwaśniewskim, świętej pamięci już, oglądałem nawigatora niestety w pomieszczeniu. No wiadomo, co można zrozumieć z nawigacji GPS, będąc w pomieszczeniu, siedząc sobie na krzesełku, tak, i trzymając coś tam w ręku, coś nie za bardzo nawet wiedząc, jak to, do czego to skojarzyć.
2: Jeszcze czasem może być tak, że nawet żadnej satelity nie złapie w pomieszczeniu.
0: Nie, no to w ogóle tak o tym zapomnijmy, prawda? To nawet dużo mi dało nagranie niegdyś jeszcze Rafała Harłampowicza, który demonstrował nawigatora. I to wtedy mówię, no coś to może być fajne. Najwięcej jednak mi dał Tyflo Podcast i nagranie pierwsze o Lodstonie kolegi Killer of God, który tam się gdzieś tam wybrał po jakiejś wiosennej drodze, kurki piały i tak dalej, a on zmierzał tam gdzieś do jakiegoś przystanku. I wtedy tak naprawdę stwierdziłem, że to jest coś dla mnie. A jakie było pytanie, bo już się skupiłem?
2: No bo jak właściwie działa Lodestone? Wspomnieliśmy już o nawigatorze.
0: O szkolenie.
2: No właśnie,
0: szkolenie. Oczywiście, że tak, tylko że trzeba wyjść, trzeba się ruszyć, trzeba wziąć to w łapę, wziąć kija w drugą łapę i się z tym przejść, bo siedząc sobie tutaj, tak jak my sobie tutaj rozmawiamy, to podejrzewam, że też wielu osób nie przekonamy, a przekonalibyśmy ich, gdybyśmy ich wzięli na dwór i zobacz, tu masz tak, idź teraz tak.
2: No i wtedy będzie można zrobić transmisję jeszcze w dodatku radiową, tak. Dla tych, których nie będzie.
0: Jak się Tyflo Podcast dorobi wozu transmisyjnego?
2: Właśnie.
0: Służę swą wiedzą.
2: Z nawigacją najlepiej, tak, z nawigacją oczywiście. Tak. No, ale skoro już zaczęliśmy temat Lodestone'a, to skoro powiedzieliśmy o nawigatorze, można te dwa narzędzia jakoś porównać? Oczywiście pomijając to, że nawigator to jest osobne pudełeczko, a Lodestone to jest darmowa aplikacja na telefony, dodajmy, symbianowe.
0: Tak, nawigator to jest urządzenie sprzętowe, ma swój GPS, ma swoją gadaczkę, że tak powiem. Jest to osobne urządzenie, natomiast Lodestone to jest program. Ale one działają, wydaje mi się, że naprawdę bardzo podobnie, bo opierają się na, może tutaj Piotr mnie poprawi, opierają się na punktach, a nie działają w ten sposób, że wpisuje się adres i on nas prowadzi na zasadzie, że za 100 metrów skręć w lewo, przejdź 200 metrów skręć w prawo, idź 100 metrów, jesteś u celu. Tylko prowadzi nas na zasadzie azymutu.
1: Masz absolutną rację, aczkolwiek sama zasada, jakby główna rzeczywiście, baza, tak, ma punkty i do tych punktów prowadzi, ale sposób prowadzenia jest odmienny. Wiadomo, inne funkcje, inne możliwości. Ja bym kiedyś próbowałem bardzo wnikliwie porównać oba te rozwiązania, ale zarówno jedno, jak i drugie ma swoje plusy i minusy i trudno jest inaczej. Ja bym się nie podjął stwierdzenia, że dane rozwiązanie jest lepsze czy gorsze. Jedno nam może pozwolić na, nie wiem, dłuższą pracę, na osiągnięcie innych
2: jak efektów. Się domyślam, nawigator potrafi dłużej pracować.
0: Oczywiście, zdecydowanie.
1: Oczywiście, że tak.
2: Ale filozofia pracy jest podobna, tych dwóch narzędzi.
1: Tak, tylko ja bym chciał teraz tak, bo wcześniej mówiłem, że nawigacja w telefonie to jest rzędu 4-5 godzin. No i to bym chciał podkreślić, że to jest na odbiorniku wbudowanym. W momencie, gdy korzystamy z nowoczesnych odbiorników zewnętrznych, ja korzystając jeszcze ze starego odbiornika Nokia LD3W, korzystałem przez 13 godzin z nawigacji i, że tak powiem, nie wyczerpałem ani baterii telefonu, ani baterii odbiornika. Także myślę, że tam górna granica przede wszystkim odbiornika, bo telefon by mi jeszcze troszkę wytrzymał, nie została osiągnięta. Myślę, że tutaj też trzeba wziąć pod uwagę parę takich niuansów, o które nie trzeba dbać na przykład w nawigatorze, czyli albo przyciemnienie ekranu, albo odpowiednie

0: zablokowanie wygaszacza albo minimalizowanie aplikacji, jeśli chcemy oczywiście zmaksymalizować czas pracy z lodestonem.
1: Czy sprawdzenie statusu baterii też, bo w odbiorniku niestety się tego nie dowiemy bez pomocy oka,
0: tak jest.
1: Ile tej baterii nam zostało, tak? Czyli to też jest ważne.
0: Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, ale która mi uciekła. Także tutaj w każdym razie korzystanie z Lodestona, jak i z nawigatora, jedno i drugie urządzenie, tak jak mówię, ma swoje plusy i minusy i ja nie podejmuję się rozsądzać, które jest lepsze. Lodestone nie ma kompasu na przykład, który jest doskonałym rozwiązaniem. Z kolei nawigator nie posiada możliwości takich jak na przykład narzędzia online.
2: Właśnie.
0: Ja osobiście w Lodestone jestem zachwycony. I tak dalej, i tak dalej. Różnic jest sporo, ale chciałbym, żeby praktyk opowiedział nam, żebyśmy nie tylko my prowadzący mówili. Także Rafale, słuchamy. Jak ty korzystasz na co dzień? Czy korzystasz z narzędzi offline, o których robiłeś się podcast notabene? I czy korzystasz z narzędzi online?
1: Znaczy, teraz to bywa różnie, przyznam się szczerze. Generalnie ostatnio zdaję się na żywioł i po prostu jak muszę, to korzystam z tego wszystkiego w trakcie. Także no już nie przygotowywuję sobie dokładnych tras, jak to miało miejsce kiedyś, co zresztą demonstrowałem swego czasu na podcaście, ale właśnie jest taka możliwość, że idziemy sobie z punktu A do punktu B. W programie Lodestone uruchamiamy tak zwane nagrywanie loga. Log z przebytej przez nas drogi się zapisuje, a my go później na komputerze już spokojnie w domu przerabiamy na trasę, która jest do użytku w programie Lodestone. I trasa wygląda w ten sposób, że Lodestone mówi nam: jesteś w punkcie 1, kieruj się na wschód do punktu 2, oddalonego o 100 metrów na przykład. I teraz naszym zadaniem jest zorientowanie się, gdzie mniej więcej jest ten wschód. Jeżeli już ten wschód odnajdziemy, no to idziemy i słyszymy komunikat: zbliżasz się do punktu 2, skręć w prawo na godzinę drugą do punktu oddalonego tam o 200 metrów.
2: No to tak ja się jeszcze zapytam, w jaki sposób i czy w ogóle nam Lodestone pomoże na przykład w odnalezieniu tego wschodu? Czy tu już musimy po prostu
1: ruszyć kilkadziesiąt metrów przejść, zobaczyć sobie kierunek, w jakim się poruszamy w programie Lodestone i na tej zasadzie się określić.
0: Bo podobnie ja to tak robię. W nawigatorze w Lodestone też pozycja dopiero będzie podawana w momencie, gdy się ruszamy. Nie odczytujemy sygnału w momencie, gdy stoimy, bo wtedy dochodzi do tak zwanego pływania. Sygnał się po prostu porusza. W nawigatorze jest to zablokowana opcja, przynajmniej jeśli korzystamy z kompasu, żebyśmy nie byli wprowadzani w błąd. Lodestone w tym momencie czasami może nam opowiadać różne dziwne rzeczy, dlatego pozycję określamy tylko w marszu, tylko w ruchu.
1: Jeszcze właśnie pierwszy błąd, który robią osoby niewidome, trochę odbiegnę od tematu, to jest właśnie to, że kiedy się gubimy, to stajemy. Stajemy, patrzymy do tej bazy, co my tam mamy z przodu, z tyłu, z boku i tak dalej, tak? No i to, co widzimy w tejże bazie naszej Lodestone'a, no to niekoniecznie jest zgodne z prawdą, gdyż, tak jak Piotr mówi, sygnał nam pływa. Czyli kiedy możemy, nie stajemy. Idziemy i wtedy patrzymy. I wtedy te informacje są jak najbardziej wiarygodne.
2: A ja jeszcze tak zapytam o klawiszologię. Ja teraz... Kiedy jesteśmy w ruchu, nie jest to zbyt skomplikowane, żeby sobie coś tam, powiedzmy, sprawdzić. Łatwo jest nauczyć się tych podstawowych komend.
1: Absolutnie, jest to bardzo proste. Klawisz 1 informuje nas o kierunku.
2: No to rzeczywiście, nic trudnego. A ty, dokładnie. Piotrze, coś?
0: Ja bym chciał zwrócić uwagę tutaj tak na jedną bardzo... dwie bardzo fajne rzeczy, które znalazły się razem z narzędziami online, które możemy sobie zaadaptować do najnowszych wersji programu Lodestone. Jedna rzecz to przede wszystkim coś takiego, iż dzięki tym narzędziom możemy sprawdzić, gdzie się znajdujemy. Po prostu nasz GPS przy pomocy programu Lodestone wysyła wskazówki do konkretnej bazy w internecie i dostajemy odpowiedź w okolicy jakiego adresu się znajdujemy, więc nie zgubimy się praktycznie nigdzie.
1: Adresu bądź skrzyżowania też, prawda?
0: Tak jest. I to jest na przykład, gdy umawiamy się, na przykład zamawiamy taksówkę, tak? Zwykle możemy mieć z tym problem. Osoba widząca spojrzy na ścianę budynku, aha, jestem tutaj pod takim a takim to adresem, zamawiam taksówkę, taksówkarz przyjeżdża. No, ale w momencie, gdy, nie wiem, coś tam się stanie, na przykład złamie nam się biała laska i teraz nie ruszymy się ani w te, ani we w te, nie wiemy, gdzie jesteśmy, bo przeszliśmy jakiś kawałek i co teraz? A tutaj bez problemu Lodestone wyśle informację, dostaniemy informację zwrotną, jesteśmy pod takim a takim adresem, możemy zamówić taksówkę, powiedzieć kierowcy, żeby wypatrywał niewidomego z połamaną białą laską i wtedy mamy dużą szansę, że nas szybko znajdzie.
2: Mam jeszcze informację, którą napisał mi Tomek odnośnie kompasu, że w najnowszych wersjach Lodestone'a ta funkcja jest wprowadzana, no i że będzie można, albo chyba nawet już można, stając, sprawdzić kierunek.
0: Tak, ale to myślę, że może Roman się niezbyt precyzyjnie wyraził, ponieważ Roman miał na myśli...
2: Ale będzie... tu chodzi o Lodestone'a, Piotrze, nie o nawigatora, o Lodestone'a.
0: Tak, tak, ale Lodestone będzie posiadał kompas programowy, który będzie wyciągał informacje z naszego położenia i naszego ruchu, a Roman oprócz tego kompasu, o którym wspominał, że wciskając klawisz 0 możemy sobie ustalić kierunek, w którym będziemy podążać, to napomknął też, że najnowsza wersja nawigatora będzie posiadała prawdziwy kompas, z którego osoba niewidoma będzie mogła korzystać. I tutaj na przykład to, o czym wspomniał Rafał, nie będzie potrzeby, konieczności przejścia kilkunastu, kilkudziesięciu metrów w celu określenia kierunku stron świata, tylko po prostu stojąc w miejscu będziemy mogli to określić bardzo dokładnie. To jest jedna sprawa i druga sprawa jeszcze a propos narzędzi online, czyli możliwość wprowadzenia sobie dowolnego adresu na całym świecie, z całego świata, z poziomu Lodestone'a i uzyskanie punktu z Google Maps, który automatycznie możemy sobie zapisać w naszym programie Lodestone i możemy zacząć do tego punktu nawigować.
1: Ustawić jako punkt kontrolny, czyli punkt drogi, punkt zablokowany, czyli bez względu na to, jakie punkty kontrolne mamy niedaleko siebie, możemy ten punkt zablokowany sobie sprawdzić, jaką mamy odległość i jaki kierunek. Jeszcze tak szybko, żeby nie przedłużając, powiem o kolejnym elemencie narzędzi offline, czyli OSM, OpenStreetMap. To jest projekt baz danych, również skrzyżowań punktów POI i tak dalej, Polski, ale i nie tylko, bo generalnie bardziej właśnie sprawdza się to na całym świecie. No owszem, mamy punkty z mapy UMP, czyli z zagranicy, tak, że tam jesteśmy w Niemczech i generalnie w Niemczech było mi dane być jakiś czas temu, no i mapa z UMP prowadzała mnie po Aldikach. Generalnie. Także wszystkie Aldiki w okolicy mogłem...
0: Nie przepacałeś.
1: Tak, dokładnie, mogłem zwiedzić. Ale gdy już pojechałem drugi raz, zaopatrzyłem się w bazę OSM Berlina. Może nie całego Berlina, ale w większości Berlina, bo nawet no, wszystko to, co chciałem, to było mi potrzebne w promieniu jakichś 3 km. I człowieka, który tam mieszkał od lat, to mogłem ja już spokojnie prowadzać po tym Berlinie. No, także polecam jeszcze pobawienie się narzędziami offline zarówno na stronie lodestone.gps.com, jak i można sobie pobrać to na swój komputer bez konieczności.
0: Może od razu przy okazji ludzie, którzy są zainteresowani zarówno nawigatorem, czy Lodestone'em, zapraszamy na stronę tyflopodcast.net, ponieważ tam się znajdują odpowiednie audycje, z których dowiecie się znacznie więcej, bo to, o czym my tutaj rozmawiamy, chcemy Wam w jak najprostszy sposób przybliżyć plusy korzystania z nawigacji. Zachęcamy do wysłuchania pozostałych podcastów,
2: Które mają taką bardziej instruktażową formę niż taka nasza luźna pogawędka. Jeszcze dwie sprawy. Tomek napisał, że niektóre telefony posiadają wbudowany w siebie kompas magnetyczny i na, ich i na tej właśnie podstawie ma działać ten Lodestone, o którym pisał, tylko na razie nie jest to wersja gdzieś oficjalnie dostępna, tylko to są na razie takie wersje bardzo testowe gdzieś tam w repozytoriach. No i jeszcze mamy prośbę od Pawła, który poprosił, abyśmy powiedzieli coś przynajmniej chociaż troszeczkę o opcjach astronomicznych.
0: No, ja tutaj przede wszystkim dla zakochanych, niewidomych, prawda, mogą sobie sprawdzić, kiedy będzie pełnia księżyca na przykład i chcą się wybrać na romantyczny spacer. Oczywiście są takie opcje, można sobie sprawdzić, czy mamy NUF, czy mamy którą, w której kwadrze znajduje się księżyc. To są informacje o wschodach i zachodach Słońca w Lodestone. To są informacje o odległości naszej planety od Słońca i tak dalej, i tak dalej. To troszkę jest teraz taka sytuacja, jak Roman miał dylemat. To są urządzenia, które posiadają mnóstwo funkcji, funkcjonalności. I trudno byłoby mówić nam o samych możliwościach jednego z tych rozwiązań, a tych rozwiązań jest jeszcze więcej.
2: No właśnie, bo już za kilka minut, właśnie już za kilka minut będziemy się łączyć z Mikołajem Rotnickim i porozmawiamy sobie o urządzeniu Tracker Breeze, urządzeniu dostępnym już od jakiegoś czasu, aczkolwiek dopiero niedawno jego proces spolszczania się rozpoczął i o tym sobie także nieco powiemy. Czy jeszcze coś o Lodestone warto dodać, panowie?
3: No,
0: wiele rzeczy
2: ze swojej strony wiele,
3: zachęcamy, tak. zachęcamy, to naprawdę nie boli.
2: I nic nie kosztuje, nie, jeżeli mamy telefon
3: pomaga
2: z Symbianem.
3: I nic nie kosztuje, a co najważniejsze, się sprawdza. I to trzeba po prostu
0: najlepiej
3: przeżyć.
0: Najlepiej w razie, gdy ktoś z Państwa będzie zainteresowany dodatkowymi informacjami, a te zawarte w podcastach mu nie wystarczą, zapraszamy na listę użytkowników programu Lodestone GPS, w tym momencie adresu dokładnego nie pamiętam, Rafale, pamiętasz?
3: Oj nie, ale to nie problem, bo na stronie lodestone.gps.pl znajduje się odnośnik do tejże listy, także kto chce, to znajdzie. Ale ja adresu nie pamiętam niestety.
2: Dobrze, dziękujemy bardzo, Rafale, za udział w dyskusji. Pozdrawiamy i do usłyszenia. A teraz myślę, że odrobina muzyki i już za moment porozmawiamy sobie o kolejnym rozwiązaniu. Za moment połączymy się z Mikołajem i porozmawiamy o trekkerze. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N.

0: Cały czas słuchacie audycji Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o technologii GPS, o wykorzystaniu tej technologii przez osoby niewidome. Łączymy się z kolejnym gościem naszej dzisiejszej audycji. Witamy Mikołaja Rotnickiego. Cześć Mikołaju.
1: Cześć wszystkim, witam. Mikołaj z tej strony, z Poznania.
0: Rozmawialiśmy już o różnych urządzeniach, teraz porozmawiamy sobie o kolejnym i to dosyć nowym sprzęcie. On jest już na świecie obecny przez 2 lata, dobrze pamiętam, czy 3?
1: Jeżeli nie trochę dłużej.
0: No właśnie, ale w Polsce jak na razie to pierwsze jaskółki. Ja myślę, że na dobry początek wysłuchamy krótkiej demonstracji, która zresztą ukazała się również w audycji Sygnały Świata na antenie Polskiego Radia Merkury. To jest stacja Polskiego Radia w Poznaniu. Ty dla tej audycji właśnie nagrałeś między innymi taką demonstrację. Teraz posłuchajmy fragmentu, jak w ogóle tracker się zachowuje, a później myślę porozmawiamy o tym, co to urządzenie w ogóle potrafi.
2: Ulica Głogowska na wprost i ulica bez nazwy do twojej prawej. Co znajduje się w okolicy? 3 elementów. Dom książki. Księgarnia. Plus sklep obuwniczy. Kierunek południowy zachód. Blisko ulica Głogowska 47. Następne skrzyżowanie za 12 metrów, 4 drogi, ulica Głogowska z ulica Kanałowa po twojej lewej, ulica Głogowska na wprost i ulica bez nazwy po twojej prawej, ulica Ryszarda Werwińskiego na wprost i ulica Głogowska po twojej prawej.
3: No, czyli już wiemy, że jesteśmy bliżej tej ulicy, że przeszliśmy w kierunku tutaj ulicy Berwińskiego, ale spróbujemy, żeby on nas zaprowadził do...
2: Wybór drogi. Eksploruj.
3: Momencik.
2: Info. 3 elementy.
3: Spróbujemy tak.
2: Wybierz punkt orientacyjny jako cel.
3: Teraz przejrzymy, jakie mają punkty do wyboru.
2: 24 punkt orientacyjny.
4: Kiosk ruchu.
3: To nie.
4: Początek ulicy Szczytnicki. Osiedle Piastowskie 120. Praca. Schody. Biblioteka dla niewidomych.
3: To są akurat punkty, które ja sobie wcześniej zapamiętałem, nagrałem w urządzeniu.
4: Ręgierz. Ratusz. Makieta starego rynku.
0: No i właśnie, tak brzmiał tracker. Usłyszeliśmy także Mikołaja, który nagrywał głosowe opisy do tych punktów. A teraz, no właśnie, co to tak w praktyce oznacza? Jak może wygląda to urządzenie na dobry początek?
1: No więc tak, Tracker Breeze, teraz w odróżnieniu też od trackera, ponieważ on ma jeszcze swojego takiego starszego, większego brata, jest troszeczkę starsze urządzenie tracker, ma o wiele więcej przycisków i jest troszeczkę bardziej skomplikowane, natomiast Tracker Breeze, już jest urządzeniem mniejszym, wygląda mniej więcej jak taki nieco przerośnięty, nieco gruby pilot do telewizora. Jednak nie taki, który ma tych przycisków mnóstwo, bo przycisków na trackerze Breeze jest zaledwie 9 plus włącznik, wyłącznik i pokrętło do zwiększania i zmniejszania głośności. Także urządzenie jest nieduże.
0: No i także rozmiar, a właściwie ilość tych przycisków chyba nie będzie nastręczała trudności w zapamiętaniu, co do czego służy.
1: Tak, urządzenie właśnie zostało zaprojektowane z myślą o osobach, które swoją przygodę z nawigacją satelitarną chcą dopiero zacząć i mogą bać się powiedzmy takich trudniejszych rozwiązań, które mają mnóstwo przycisków. Tutaj jest akurat przycisków 9, jak wspomniałem. I co to urządzenie może? Może na wstępie troszeczkę się odwołam do tego, co było wcześniej powiedziane o Loadstone i nawigatorze, które są urządzeniami bazującymi, jak wspomnieliście, na punktach, tak? Czyli są po prostu konkretne punkty, konkretne współrzędne, konkretne nazwy do nich przypisane. Natomiast Tracker Breeze jest urządzeniem, które bazuje przede wszystkim na mapach i siatce dróg, tak? Oczywiście są to dane pochodzące oryginalnie gdzieś tam z nawigacji samochodowych, więc tutaj można by powiedzieć, że jest swego rodzaju nawiązanie do tego, na czym bazowało to rozwiązanie o nazwie Wayfinder Access. Podobne dane, natomiast tutaj urządzenie nie łączy się z internetem, zresztą nawet nie ma możliwości łączenia się z internetem. Wszystkie dane, wszystkie informacje o zarówno punktach POI, jak i siatce dróg z danego rejonu przechowywane są na karcie pamięci. I teraz tak.
5: Jaka jest ilość, Mikołaju, tych punktów? Jaka jest wielkość tych map? Czy one obejmują cały nasz kraj?
1: W przypadku tutaj to jest chyba regionami. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to wgrywane regionami, także w przypadku tutaj naszego regionu to jest i Polska, i ościenne kraje. Jeżeli dobrze pamiętam, ja miałem taką testową wersję jeszcze tych map, ponieważ to było urządzenie wypożyczone mi do testów. Jeżeli dobrze właśnie pamiętam, to jest to nasz tutaj region Europy Środkowej i Wschodniej. Tak mniej więcej to wygląda. Urządzenie jest dosyć proste w obsłudze, też z samego założenia. Różnica jest w porównaniu z poprzednimi jest również taka, że punkty, które my sobie tworzymy, tworzymy je przede wszystkim głosowo, czyli wciskamy dłużej przycisk nagrywania czy zaznaczania punktu i wypowiadamy notatkę głosową, która się nagrywa i z nią jest skojarzone są współrzędne tego punktu. Następnie po tych punktach możemy sobie przechodzić, tak, od jednego do drugiego. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, urządzenie w sobie zawiera mapy i siatkę dróg, po której może prowadzić. Czyli możemy wpisać adres, który nas konkretnie interesuje, tak, nazwę miasta, potem wybieramy ulicę i konkretny adres. I urządzenie może nas po tej siatce dróg prowadzić, tak? Czyli od punktu do punktu, podobnie jak nawigacja samochodowa, zadajemy konkretny punkt i nie martwimy się o to, czy między naszą aktualną pozycją a tym docelowym punktem zgromadziliśmy wcześniej jakieś docenne punkty. Po prostu urządzenie korzysta już z wbudowanej mapy i podobnie jak to było na tej prezentacji, nie wiem, czy było dobrze słychać, ale w każdym razie informuje nas o nazwie ulicy, którą aktualnie idziemy. Informuje nas, ile jeszcze mamy metrów do przejścia.
0: No chyba, że nie jest to ulica bez nazwy.
1: Chyba, że nie jest to właśnie. Tam się zdarzyło taka informacja, że jest ulica bez nazwy. Te informacje, które się czasami pojawiają, ulica bez nazwy, związane są z tym, że dane pochodzą z map właśnie samochodowych, które powiedzmy w niektórych miejscach, na przykład jeżeli to jest jakiś skręt, jeżeli to jest jakaś jedna nitka, która łączy drugą nitkę ulicy, tak, albo jakieś rondo, to on traktuje takie wewnętrzne, powiedzmy, połączenia między tymi drogami jako ulicę bez nazwy, dopiero rozchodzące się gdzieś promieniście od skrzyżowań ulice mają swoje nazwy.
0: A ja mam takie pytanie, jak z aktualizacją tych map, bo no wiadomo, że to się wszystko zmienia, no i teraz czy producent w miarę często, czy orientujesz się, że aktualizuje te mapy, jak to jest, czy na przykład trzeba sobie, na przykład w nawigacjach samochodowych jest tak, że możemy sobie dosyć często wykupić jakąś, powiedzmy, subskrypcję i za jakąś tam opłatą roczną na przykład mamy dostęp do aktualizacji map. Jak to rozwiązane jest w przypadku Tracker Breeze?
1: W tym przypadku na pewno mapy trzeba sobie dogrywać na karcie pamięci, tak, czyli otrzymywać je albo od dystrybutora tych map, czyli tutaj dystrybutora w ogóle samego urządzenia firmy Harpo. Natomiast jak to wygląda z aktualnością, trudno jest mi powiedzieć, i z odpłatnością. Jedyną rzeczą, którą udało mi się co do, powiedzmy, dostawcy map dowiedzieć, to, że jest to firma Navtec, czyli ta, którą jakiś czas temu bodajże przejęła Nokia, czyli podobne są to informacje jak w produkcie Ovi Maps.
0: No właśnie, o Ovi Maps mam nadzieję, że uda nam się jeszcze dziś także porozmawiać, chociażby przez chwileczkę. Miejmy nadzieję, że ktoś jeszcze do nas tu zadzwoni, kto z tego właśnie korzysta, ale zapytam o wrażenia, Mikołaju, twoje chodzenia z Tracker Breeze'em. Intuicyjne, proste, doprowadza do celu?
1: Tak, mogę tak powiedzieć, że urządzenie jest takim intuicyjnym rozwiązaniem, prawie że po wyjęciu z pudełka. Oczywiście trzeba z tymi 9 przyciskami w jakiś sposób się zapoznać. Jest tam nawet taki tryb uczenia, czyli gdy urządzenie przełączymy w tryb uczenia, naciskanie poszczególnych przycisków nie powoduje włączania poszczególnych funkcji, tylko powoduje odtworzenie opisu, co dany przycisk robi. Jeżeli go przycisniemy jednokrotnie, jeżeli go przycisniemy dłużej, jaką funkcję nam to spełnia. Ciekawą funkcją, którą zauważyłem, jest możliwość nagrania trasy, ale w taki sposób, że idziemy na przykład od danego punktu, gdzie zaznaczamy początek, idziemy sobie po tej siatce dróg. Oczywiście wyłączam tutaj ewentualne alejki, chodniki, które są gdzieś poza siatką dróg, tak? Idziemy sobie konkretnymi ulicami i on tą trasę nam zapamiętuje. Wciskamy potem koniec, możemy trasę nazwać też w formie nagrania dźwiękowego i potem po takiej trasie zarówno w jedną stronę, jak i w drugą stronę urządzenie może nas prowadzić.
0: Ja jestem bardzo ciekaw tylko jednej rzeczy, która wychodziła także dosyć często przy okazji Wayfindera. Urządzenia już, a właściwie oprogramowania, już nie rozwijanego, nie wspieranego, aczkolwiek Piotrze, ty wspominałeś mi, że ma się coś zmienić w tej kwestii. Amerykanie, American National Printing House właśnie. Właśnie, For the Blind coś będzie robił z Wayfinderem, ale do czego zmierzam? Tam czytałem takie komentarze, na przykład na listach dyskusyjnych, że w dużych miastach okej, to rozwiązanie się sprawdza. Natomiast no, w przypadku jakichś mniejszych miejscowości, czy jakichś wiosek, albo no, miejsc
5: tutaj
0: tego typu jest problem.
5: Tutaj jest kwestia nieco inna, Michale. To była kwestia w przypadku Wayfindera taka, iż na przykład w przypadku Polski mapy obejmowały niespełna 50% całego kraju. I powiedzmy, producent twierdził, że tam jest 100% pokrycia głównych dróg, co oczywiście tam tyczyło dróg szybkiego ruchu, tam wojewódzkich i tak dalej, i tak dalej.
0: A czy Mikołaju, orientujesz się, jak wygląda to właśnie w przypadku Tracker Breeze?
1: No mogę powiedzieć tylko na bazie tego, co powiedziałem wcześniej, że skoro dostawcą map jest firma Navtec, obecnie przejęta przez Nokię, to mogę tylko gdybać i domyślać się, że zakres tego, zasięg właściwie, czy obszar objęty nawigacją jest taki sam, jak w tej chwili w Ovi Maps. Testowałem i przynajmniej no, znowu tutaj w dużych miastach, więc mogę tylko powiedzieć, że ta baza adresowa się polepsza. Nawet nowe adresy dosyć szybko są uzupełniane. No trudno mi powiedzieć, nie mieszkam niestety w małym mieście, bo mieszkam w Poznaniu, ale poza miastem przypuszczam, że mogłyby być pewne problemy przynajmniej z dokładnym adresowaniem, tak? Czyli z konkretnym adresem konkretnego budynku.
0: A prawda? Czy Tracker Breeze, czy ma takie funkcje społecznościowe jak na przykład Lodestone, że możemy sobie wymieniać z ludźmi różnego rodzaju punkty?
1: W pewnym sensie jest taka możliwość, natomiast nie jest to przez jakąś tam konkretną stronę, która ma jego wspólną bazę danych, do których dogrywamy i zgrywamy. Natomiast jest możliwość za pomocą specjalnego oprogramowania o nazwie MapSource, czy coś w tym rodzaju, dokładnie teraz nie pamiętam tej nazwy, instaluje się oprogramowanie na komputerze PC, podłącza się trackera Breeze za pomocą kabla USB do komputera, i transferuje się te punkty na komputer, tudzież z pliku, który otrzymamy na przykład od kogoś, możemy sobie te dane wgrać do urządzenia.
0: Piotrze, jakieś
5: pytanie? Jedno pytanie, tak, bo nie wiem, czy o tym mówiłeś. Czy poza siatką dróg, jeśli sam sobie utworzysz punkty, bo mówiłeś, że jest taka możliwość w trackerze, w Breeze, na tych terenach nieobjętych siatką, czyli na przykład w parku, w lesie, czy w momencie, gdy sobie tam utworzysz punkty trackerem, czy on jest w stanie poprowadzić się po tych punktach jak po trasie?
1: Tak, wygląda to w taki sposób, że jeżeli idziemy i znajdujemy się na siatce dróg, to on nam mówi oczywiście, że jesteśmy na danej ulicy i tak dalej. Natomiast jeżeli zboczymy z siatki dróg, on wypowiada taki komunikat wyjście na otwartą przestrzeń. I w tym momencie prowadzenie nie odbywa się już po tej siatce, tak, dróg, tylko na bazie tak zwanego tego systemu godzinowego, czyli jeżeli coś jest przed nami, to jest na godzinie 12, jeżeli coś jest na...
5: Czyli za nami, prowadzi cię na azymut, tak? Ale czy azymutem wtedy są twoje punkty, czy punkty mapy, tej siatki dróg?
1: Nie, siatki dróg już nie, ponieważ on już jakby ich nie uwzględnia, bo jest na otwartej przestrzeni, ewentualnie pewne punkty POI, które mogą być w pobliżu, tak? Jeżeli mamy w jakimś parku pozaznaczone te punkty, to on nas będzie informował o zbliżaniu się do danego punktu, natomiast nie będzie oczywiście poza siatką dróg tego połączenia między tymi naszymi punktami, prawda? Bo on nie wie, gdzie...
5: To jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwość wybrania sobie punktu, który sam ustawisz gdzieś, jak to program nazywa, na otwartej przestrzeni, powiedzmy właśnie w parku, tudzież w lesie, albo gdziekolwiek indziej. I czy jest możliwość, żeby to urządzenie prowadziło nas do tego jednego konkretnego punktu, podając nam odległość i kierunek właśnie na azymut typu strona świata albo wskazówki godzinowe?
1: No właśnie, wszystko zależy od tego, czy w danym momencie jesteśmy na siatce dróg, czy nie. Jeżeli jesteśmy na siatce dróg, to ja przypuszczam, że urządzenie będzie nas prowadziło tak długo, aż może po ulicach, a potem w pewnym momencie, tak, powie, że dany punkt znajduje się już w pobliżu, ale poza siatką dróg, tak, i będzie dalej nas do niego kierowało już potem już na azymut.
0: A ja mam pytanie, czy znana jest już może cena tego urządzenia w Polsce, czy ono jeszcze jest w fazie tłumaczenia, czy już jest dostępne?
1: Dostępne jest. Tłumaczenie przypuszczam, że już jest na ukończeniu. Ciekawostką jest to, że to urządzenie w sobie posiada syntezę mowy Agatę, czyli Vocalizer na pokładzie. I może czytać wszelkiego rodzaju teksty, do niego wprowadzone nazwy punktów, tym syntezatorem mowy też. Urządzenie w tej chwili, z tego co ostatnio sprawdzałem na stronie dystrybutora firmy Harpo, kosztuje 3499 zł, czyli właściwie 3500 zł.
0: Czyli tak mniej więcej jak nawigator, a jak z aktualizacjami? Jakiś też już jest cennik, na przykład jeżeli powiedzmy za jakiś czas ukażą się nowe mapy, coś także?
1: Nie, takiego cennika jeszcze nie sprawdziłem. Natomiast chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć w przypadku trackera Breeze. Ciekawą funkcję, ponieważ on może zarówno nas prowadzić, jeżeli jesteśmy, poruszamy się pieszo, jak również gdy poruszamy się w samochodzie czy w środkach komunikacji miejskiej. Urządzenie automatycznie na podstawie analizy naszej prędkości, czyli powiedzmy, jeżeli idziemy pieszo, to poruszamy się z prędkością powiedzmy 3-4, góra 5 km na godzinę, gdy wsiadamy do samochodu, tramwaju czy autobusu, czy no, z pociągami może być gorzej, ponieważ siatka dróg nie obejmuje sieci kolejowych, akurat jeszcze w przypadku trackera Breeze, ale jeżeli jedziemy na przykład tramwajem czy autobusem, on to automatycznie wykrywa i w pewien sposób modyfikuje komunikaty, które oznajmiają nam o naszym otoczeniu. Jeżeli idziemy pieszo i zbliżamy się do jakiegoś skrzyżowania, to on nam mówi 4 skrzyżowane drogi. Na wprost ulica taka, na lewo ulica taka, w prawo ulica taka, a my jesteśmy na ulicy takiej, jeżeli idziemy pieszo. Natomiast jeżeli wsiądziemy do autobusu na przykład i zbliżamy się do tego samego skrzyżowania, to on już nie będzie nas informował nadmiarem informacji w stylu, że jest to skrzyżowanie 4 dróg, tylko będzie nas informował o przejeżdżanych przecznicach. Czyli tak jak, żeby po prostu autobus, który jedzie z pełną prędkością i urządzenie, które powiedzmy wieziemy ze sobą, żeby mogło nadążyć, prawda? Bo autobus jednak z większą prędkością się porusza niż osoby pieszo. I poza tym informacja taka, jak wygląda idealnie to skrzyżowanie, przez które i tak przejeżdżamy, nie jest akurat tutaj potrzebna, a potrzebniejsze są bardziej mijane przecznice.
0: Wszystko się zgadza. No, ciekawe urządzenie. Zobaczymy, jak się przyjmie u nas w Polsce i przede wszystkim, no, jak będzie z tymi mapami. Miejmy nadzieję, no, że skoro w tym momencie Nokia również coś ma z tym wspólnego, że będzie dobrze.
1: Ja chciałem jeszcze jedną rzecz dodać na koniec, ponieważ jeszcze przed moim wejściem było pytanie, jaki jest adres grupy Loadstone'a. Tak się akurat zdarzyło, że mam okazję nią administrować. Jest to loadstone.polska@googlegrowth.com. Taki to jest adres, ale też niemniej jednak na stronie www.loadstone.gps.pl można sprawdzić adres. Co no i Piotr na pewno potwierdzi.
0: Można przejrzeć, tak, no i zapisać się na listę dyskusyjną. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo to no, bardzo ciekawe oprogramowanie i pokazuje naprawdę potęgę społeczności. Skoro tak, ponad milion punktów na całym świecie, no to...
1: Tak, tym bardziej, że dyskutujemy tam również nie tylko o Loadstone'ie, bo ludzie pytają o różne rzeczy, nawet o zakup odbiornika GPS, czy również osoby korzystające z nawigatora tam się wymieniają informacjami. Społeczność właściwie taka GPS-owa, można by powiedzieć.
0: Zgadza się. Dziękujemy Ci bardzo, Mikołaju, za rozmowę.
1: Dzięki,
0: do usłyszenia. Mikołaj. Jeszcze chwila do godziny 21 nam została. To co, Piotrze, powoli będziemy chyba podsumowywać tą naszą dzisiejszą
5: audycję. Ja bym jeszcze tutaj chciał wspomnieć o jednej rzeczy, o jednym rozwiązaniu, o którym wspominaliśmy, że ożywiło ostatnio nieco ludzi chcących korzystać z GPS-u, czyli o OVMAP-ach. Może ktoś jeszcze zadzwoni z jakimś komentarzem, jeśli nie, no to ja parę słów na temat korzystania z OVMAPs mogę powiedzieć, jak to wygląda, jak tego programu używać. Jeśli pozwolisz.
0: Oczywiście, że tak. No słucham, bo tak jak nawet kiedyś rozmawialiśmy o tym, że byś może potestował troszeczkę to oprogramowanie. Udało się, jak rozumiem.
5: Udało się potestować troszeczkę, bo niestety ostatnio czasu miałem na testy niewiele. Miałem nadzieję, że przed tą audycją uda mi się troszkę pobawić. Niestety nie w takim zakresie, w jakim bym chciał, ale przede wszystkim, co to jest OVMAP? OVMAPs jest to aplikacja mapy. Jest to aplikacja darmowa w odróżnieniu od aplikacji Nokia Maps, która była kiedyś dołączana do telefonu głównie z serii Navigator. OVMAPs jest obecnie w wielu telefonach fińskiego producenta i to już praktycznie od w sumie nie najmłodszego modelu E66 się zaczęło. Tych modeli praktycznie każdy nowy telefon Nokia, który ma wbudowany odbiornik GPS, posiada OVMAPs. Program, chodząc po menu naszego telefonu, znajdziemy go pod nazwą po prostu mapy. I teraz jak to działa? Ponieważ program pojawił się już jakiś czas temu, pojawiło się też zainteresowanie tym programem ze strony osób niewidomych i producenci oprogramowania mówiącego, ponieważ to są telefony Nokia, więc tutaj Mobile Speak, jak i Talks, oba programy działające na tych telefonach, zostały po pewnym czasie przystosowane do współpracy z tą aplikacją mapy. One niestety współpracują różnie, mają pewne ograniczenia, nie wszystkie opcje są czytane, co nie znaczy, że nawigowanie jest niemożliwe, bo oczywiście jest możliwe, zarówno najnowsza wersja programu Talks, jak i Mobile Speak udźwiękawiają aplikacje OVMAPy. I jak to wygląda? Przede wszystkim aplikacja jest bardzo prosta, jest bardzo intuicyjna. Możemy z niej korzystać na dwa sposoby. Pierwszy polega na tym, że pobieramy sobie mapy zawczasu na nasz telefon, na kartę pamięci naszego telefonu, przy pomocy aplikacji Nokia Map Loader i w tym momencie mamy mapy za darmo.
0: A jak te mapy są podzielone? Jeszcze tak zapytam. To są miasta, to są kraje, to są...
5: To są krajami podzielone są mapy.
0: Aha, czyli ładujemy sobie mapę na przykład na całą Polskę.
5: Tak, tak. Mhm. I tam już mamy wszystko, że tak powiem. Co dalej? Drugi sposób jest taki, że w momencie, gdy włączamy tą aplikację mapy, telefon nasz łączy się z internetem i niezbędne dane pobiera z serwerów Nokii. To nie są jakieś ogromne koszta. Jeśli ktoś ma jakiś niewielki chociażby abonament na połączenie z internetem w ramach swojego abonamentu, myślę, że w zupełności mu wystarczy. I teraz sama aplikacja. Po włączeniu mamy parę dosłownie ikon, które są bardzo intuicyjne. Możemy sobie wybrać dokładnie piąta, szósta pozycja, nawigacja samochodowa, tudzież kolejna nawigacja piesza. Po wybraniu tej opcji wpisujemy po prostu adres, do jakiego chcielibyśmy się udać, nazwę miasta, dajemy klawisz wyboru i program pyta nas, czy nas ma prowadzić właśnie albo pieszo, albo samochodem. Wybieramy formę, która nas interesuje i jesteśmy prowadzeni. Oczywiście opcji jest więcej, możemy być prowadzeni albo po siatce dróg, tak jak Mikołaj mówił, że działa Tracker Breeze, albo możemy być prowadzeni na azymut, czyli dostajemy informacje, w którym kierunku iść i jak daleko jesteśmy od danego punktu. Ja program OviMaps sprawdzałem, testowałem z programem MobileSpeak. MobileSpeak oznajmia nam sam, jak daleko jesteśmy, czyli korzysta z syntezy samego programu MobileSpeak, informując nas, jak daleko jesteśmy od danego miejsca i tak dalej. Niestety na niektórych telefonach OviMapy działają różnie i jednych program informuje na przykład, do jakiej ulicy dochodzimy, czy jaką ulicą idziemy, w jaką ulicę mamy skręcić, w innych telefonach nie. I to jest uzależnione od wersji firmware'u, czyli oprogramowania naszego telefonu, więc to po prostu musimy sprawdzić. Często niestety przez to, że praktycznie każdy model telefonu różni się oprogramowaniem, te OviMapy mogą działać różnie. Tak więc atutem tej aplikacji jest przede wszystkim to, że nie licząc połączenia internetowego, jest to aplikacja darmowa, jeśli już ją posiadamy w telefonie.
0: A jeszcze tak zapytam, tak w przypadku samo... tej darmowej opcji, o której wspominałeś, że możemy sobie załadować mapę do telefonu, jak rozumiem, możemy to zrobić na kartę pamięci i jaki jest rozmiar takiej mapy?
5: No to oczywiście zależy od ilości danych, jakie pobieramy, czy jest to jeden kraj, poza tym zależy to od kraju, prawda? Jeśli... Trudno jest porównywać.
0: Ale tak mniej więcej, no bo wiadomo, że raczej...
5: Estonię, Polskę i Niemcy, tak?
0: No tutaj zgadza się.
5: Bez porównania tych punktów Estonii będzie mniej niż w Niemczech. No ale to jest kilkadziesiąt, co najmniej kilkadziesiąt megabajtów na taki kraj jak Polska. Wydaje mi się, że jeśli swego czasu, gdy jeszcze korzystałem z aplikacji Nokia Maps, a nie OviMaps, to posiadałem mapy ościennych krajów, tutaj głównie Słowacja, Czechy i Niemcy, oczywiście łącznie z Polską. To była ilość rzędu 250 MB, więc wcale nie jest to jakaś oszałamiająca ilość, szczególnie, że dzisiaj standardowo w telefonach znajdują się karty 2-gigowe, więc myślę, że śmiało można takie mapy sobie pobrać, aczkolwiek, o czym zapomniałem nadmienić, niestety program do pobierania map, nie damy rady obsłużyć go z programem odczytu ekranu. Tutaj musimy poprosić osobę widzącą, aby wskazała nam dany obszar, który chcemy sobie pobrać.
0: Mamy telefon. Piotr do nas się dodzwonił. Witaj, Piotrze. Halo? No niestety, jakiś problem zdaje się mieliśmy na łączu, a szkoda, ale spróbujemy się z Piotrem może jeszcze raz połączyć, bo o ile dobrze pamiętam, to właśnie z Piotrem moglibyśmy także jeszcze o mapach Nokii porozmawiać. Jeżeli nam się uda połączyć, no to bardzo fajnie. O, halo?
6: Halo?
0: No dzień dobry, Piotrze.
5: Witaj, Piotrze.
6: Ja nawiążę do tego, co słychać mnie? Halo, halo.
0: Słychać cię bardzo dobrze. Jest w porządku. Tylko musisz nas słuchać nie przez na przykład Winampa, tylko bezpośrednio, jak mówimy do ciebie na Skype'ie.
6: No to już teraz jest lepiej.
0: Okej. No to słyszymy się, zatem słuchamy. Co nam ciekawego powiesz?
6: Nawiązując do wypowiedzi Piotra, może wkrada się pewna taka nieścisłość, ponieważ w momencie korzystania z aplikacji OviMapy mamy, owszem, możliwość do wyboru poruszanie się autem, poruszanie się pieszo, tylko że no niestety po wyborze tej opcji mamy zapytanie. Po pierwsze, czy nie wyszukujemy niestety od razu, co jest bardzo złe moim zdaniem, bo pierwsza jaka opcja powinna być, to jest rzeczywiście, to powinna być opcja wyszukiwania. Natomiast tutaj w przypadku zarówno opcji pieszej, jak i autem mamy do wyboru trzy bodajże opcje. Jedna to jest autem do domu, czyli jeżeli w ustawieniach tej aplikacji OviMaps ustawiliśmy, że naszym domem jest, nie wiem, ulica Ogrodowa 5 i mapy nam to znalazły, no to w tym momencie, będąc, nie wiem, w jakimś Warszawie, możemy sobie spokojnie na piechotę z Warszawy do tej Ogrodowej 5, prawda, dojść, no to wiadomo, czy autem dojechać, czy na pieszo dojść, to jest, ale to jest pierwsza opcja do domu. Druga opcja to jest wybierz miejsce i tu rzeczywiście po wyborze tej opcji mamy do wyboru albo wybranie miejsca z ulubionych, bo też oczywiście w tej całej aplikacji jest opcja ulubione, gdzie sobie wszystkie
5: z historii
6: możliwe, tak, dokładnie, no, albo z historii też faktycznie, chociaż to nie działa zawsze ze swojego własnego doświadczenia, wiem, no i z mapy, która jest kompletnie nieprzydatna dla nas jako osób niewidomych, bo z mapy nie korzystamy, to jest, się wybiera prawdopodobnie według moich informacji z mapy, która jest dostępna na wyświetlaczu. Natomiast osobna opcja wyszukaj jest rzeczywiście z głównego panelu dostępna w aplikacji OWI Mapy. Ona się znajduje, bo ważna informacja jest dla osób niewidomych taka, że opcje w OWI Mapy są niepoukładane tak jak większość, powiedzmy, ludzi, których znam. Ja sam tak mam, nie w formie listy, tylko w formie siatki, która jest poukładana mniej więcej 3 chyba opcje poziomo i 4 pionowo. To im mniej więcej wychodzi 12 opcji, z czego te wszystkie pieszo i autem są zaraz po włączeniu, tak jak Piotr wcześniej powiedział.
5: Natomiast ja myślę, opcja, że to jest spowodowane głównie tym, Piotrze, że nawigacja przewidziana jest jednak
6: dla
5: podstawowa jego, tak, do samochodów, żeby to było wygodniejsze korzystanie z ekranu dotykowego. Łatwiej się wtedy wszystkie ikony mieszczą na ekranie i kierowca sobie paluszkiem dotknie tu czy tam i wszystko ma
6: to
5: pod ręką,
6: a my
5: musimy niestety poklikać.
6: Tylko że OWI Maps i Nokia Maps zostały jeszcze stworzone tak naprawdę, chyba że to już było w zamyśle twórców, że tak będzie, bo przecież one powstały zanim jeszcze weszły na rynek telefony dotykowe i cały czas był jednak układ siatki. Natomiast opcja, do czego zmierzam? Opcja wyszukaj jest dostępna i wtedy, jeżeli wchodzimy w tą opcję wyszukaj, to tak jak wcześniej wspomniałeś, dokładnie jest tak, że wpisujemy nazwę ulicy, miejscowości, najlepiej w tej kolejności i potem albo klawisz wyboru, albo F1, wtedy nam OWI Maps wyszukuje pozycje, które odpowiadają ewentualnie adresowi, chociaż mi się różne już dziwne rzeczy zdarzały. Wpisałem sobie ulicę, numer i Kraków, a wyszukało mi tą ulicę w Warszawie, ale to jest nieistotne specjalnie.
0: Ale nie próbowałeś, mam nadzieję, Piotrze, podążać za wskazówkami z Krakowa. No,
6: bynajmniej nie na piechotę.
0: No właśnie, ale tak zapytam.
5: I to jest to, o czym wspominaliśmy. Trzeba myśleć przy korzystaniu z nawigacji, nie dajmy
0: dokładnie
5: się zwariować i sprawdzajmy to, co nam nawigacja pokazuje, żebyśmy w przypadku Piotra, który mieszka w Krakowie aktualnie, żebyśmy nie biegali na piechotę do Warszawy.
0: Do Warszawy, ale Piotrze, zapytam.
6: Z własnego doświadczenia, przepraszam, Michale, że ci jeszcze przerwę, z własnego doświadczenia wiem, że zgadzam się z tym, co Piotr powiedział. Trzeba naprawdę myśleć nad tym, co się robi. Ostatnio z żoną jechaliśmy zawieźć coś do naprawy. Ja byłem tak przekonany, że ta nawigacja, bo cały czas nas dobrze prowadziła autem, no to szkoda, że nam się droga skończyła, nawigacja już na sklep dalej.
0: No bardzo ciekawe, ale Piotrze, tak zapytam o OWI Maps. Czy twoim zdaniem, bo jak rozumiem używałeś tego nieco dłużej, czy twoim zdaniem to jest program, który może tak rzeczywiście osobie niewidomej pomóc? Czy to może być zastępstwo dla na przykład Lodestone'a, dla nawigatora, nie, dla jakichś rzeczy tego typu? Czy na razie to jeszcze nie jest ten etap?
6: Nie. To jest na pewno na razie nie ten etap, dlatego że po pierwsze jest w tej chwili, może nie powinienem o tym mówić, ale jest w tej chwili błąd, który rzeczywiście nie uniemożliwia w jakimś stopniu, chociaż dzisiaj dostałem informację od Nokii, że ten błąd zostanie poprawiony. Niedawno pojawiła się aktualizacja map, która umożliwiała teoretycznie, żeby głos, który mówi nam podczas nawigacji, gdzie mamy skręcić i gdzie jechać, mówił nam również w nawigacji pieszej, nie dość, że gdzie mamy skręcić i gdzie jechać, to jeszcze nazwy ulic. To nie działa.
5: U mnie także nie.
6: Proszę?
5: Potwierdzam, u mnie także nie działa.
6: Nie działa i działać nie będzie przez najbliższy miesiąc. Dzisiaj Nokia oficjalnie wysłała do użytkowników, którzy wysłali do niej to zapytanie, że w ciągu miesiąca to zostanie zlikwidowane, ale wracając do twojego pytania, Michale, to nie zastąpi. To nie jest... Jednak to nie jest tak dokładna nawigacja, jak można to osiągnąć w przypadku Lodestone'a, który rzeczywiście, jeżeli dobrze... Niestety nie używam tego programu, zaczynam powoli żałować, który doprowadzi nas, jeżeli jest punkt dobrze skonfigurowany, to doprowadzi nas na miejsce. Ovimaps nie. Nie mogę powiedzieć, że odradzam korzystanie z niego, ale nie traktowałbym tego na razie jako alternatywę dla Lodestone'a czy nawigatora.
0: Ale pobawić się zawsze można.
5: Mi, Piotrku, jeszcze tylko jedno pytanie mam, bo Ovimapy mają jedną rzecz, która może być przydatna. To, o czym mówiłem w przypadku Lodestone'a, że możemy uzyskać informacje, pod jakim adresem się znajdujemy. Ovimapy chyba też mają taką opcję, tak?
6: To jest opcja tak zwana moja pozycja. I tylko, że tak jak wspominał, nie pamiętam czy ty, czy któryś z twoich poprzedników, to się też opiera w jakimś sensie na danych kierowców, mimo wszystko. Nie dokładnie ci powie, gdzie jesteś, chyba że jest to dokładnie w tym miejscu wprowadzone i udostępnione na serwerach OVI. Bo no, sam z własnego doświadczenia wiem, że ja znajdując się, nie wiem, przy swoim domu, pokazywało mi, że znajduje się, no powiedzmy, pół przecznicy dalej, a to jest jednak bardzo duża rozdzielczość.
0: Niemniej jednak program, no, można się pobawić, można potestować, ale zawsze warto mieć jeszcze jakiś inny zastępnik, także chociażby GPS-owy, bo różne rzeczy dziać się z tym mogą. Tak przynajmniej ja rozumiem twoje, Piotrze, zdanie o Ovimaps. Zgadza się?
6: Tak naprawdę to, co ująłbym tego lepiej, gdyż no, Ovimaps jest jednak stworzony dla osób stuprocentowo, że tak powiem, widzących. Nie było i nie będzie, myślę, tworzone pod kątem osób niewidomych. Jakieś tam udoskonalenia może będą, ale jednak na nim bym się nie opierał i pozostał przy dobrym Lodestone'ie, czy nawigatorze, czy jakiejś innej alternatywie. No nie będę promował tutaj czegoś, ale Ovimapy warto się pobawić, warto sprawdzić, warto zobaczyć na własnej skórze. No i podzielić się ewentualnie z doświadczeniem kiedyś.
0: Oczywiście. Dziękujemy ci bardzo, Piotrze.
5: Dzięki
0: za głos w dyskusji. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
6: Nie, dzięki.
0: Godzina 21. O, już minęła. Czas kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Tak, tak. Docelowo miała być godzina, a dwie godziny to już jest zbyt mało, ale po prostu dzwonią do nas, no, słuchacze dzielą się tak ciekawymi wiadomościami, tak ciekawymi informacjami, że szkoda przerywać. Tematy są, myślę, że również interesujące. Piotrze, na podsumowanie. GPS tak, ale z głową. Zgodzisz się?
5: Przede wszystkim z głową. Głowa, po prostu róbmy z niej użytek. To nie jest tylko balast, żeby nas wiatr nie porwał. Naprawdę korzystajmy z głowy, a zaraz potem korzystajmy z nawigacji, bo jest to przydatna rzecz. My proponujemy Wam, abyście się zapoznali z różnymi rozwiązaniami, bo każde rozwiązanie może mieć dla Was taki czy inny urok. I warto jest sprawdzić, przetestować każde z tych rozwiązań. Możecie sobie na pewno wiele osób, wiele spośród z Was słyszało, że różne firmy sprzedające sprzęt specjalistyczny dla osób niewidomych organizuje różnego rodzaju prezentacje własnego sprzętu. Wybierzcie się tam, zobaczcie, jak działają urządzenia sprzętowe. Poproście, czy możecie wyjść z nimi przed budynek. Jeśli macie możliwość skorzystania, wypróbowania nawigacji Lodestone, jeśli posiadacie telefon z wbudowanym odbiornikiem, sprawdźcie, jak to działa. Nie musicie od razu kupować odbiornika zewnętrznego i tak dalej, i tak dalej. A jeśli mielibyście jakieś pytania, zawsze możecie napisać na listę dyskusyjną Lodestone, gdzie, jak wspomniał Mikołaj, nie tylko są użytkownicy Lodestone'a, ale także użytkownicy nawigatora, Ovimap, a może w przyszłości także Trekkera, ponieważ jest to nowe urządzenie, może i tacy się tam zjawią. Jeśli moglibyśmy Wam jakoś pomóc, na pewno to zrobimy.
0: Kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam, a przypomnę, że dziś wspólnie z Piotrem Witkiem, no i oczywiście waszym nieocenionym udziałem, drodzy słuchacze, rozmawialiśmy o GPS, o technologii GPS, o tej technologii, która nie tylko przydaje się wojsku, nie tylko przydaje się kierowcom, przydaje się także osobom niewidomym. Dziękuję ci bardzo, Piotrze, za wspólne poprowadzenie audycji.
5: Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.
0: Do usłyszenia. Michał Dziwisz, kłaniam się. My słyszymy się już za tydzień.
7: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tyflo Podcast.
8: Dzień dobry, Alicja Witek z tej strony. Witam w kolejnym moim Tyflo Podcaście. Dzisiaj opowiem o tym, jak przygotować prostą sałatkę jarzynową. Na początek może składniki, jakich potrzebujemy do jej przygotowania. Więc dwie ugotowane duże marchewki, dwie ugotowane duże pietruszki, połówka dużego selera lub mały seler, połówkę cebuli, małą puszkę groszku, małą puszkę kukurydzy, trzy duże ogórki korniszone i mały słoik majonezu i trzy jajka. Teraz w takim razie zabiorę się do przygotowania poszczególnych składników. Ponieważ jarzyny mam już ugotowane, to nastawię jajka, aby się gotowały przez czas krojenia pozostałych składników, a na koniec dodam je do reszty sałatki. Jajka gotujemy oczywiście na zupełne twardo. Aby nie popękały nam skorupki, warto do wody, w której będziemy gotować jajka, wsypać odrobinę soli. Tak, z ćwierć małej łyżeczki. Jajka w garnku, pozostałe chowam. I przygotuję sobie następne składniki. I za ten czas na durszlaku odsączę sobie groszek. Ta się pokroję sobie kostkę

Tarzyny gotujemy w osolonej wodzie tak długo po prostu, aż zmiękną. Po półgodzinnym gotowaniu na bank nawet najtwardsze marchewki, pietruszki i selery powinny być już miękkie. Czas na pokrojenie marchewki i pietruszki. Kroimy na małe kawałki, nie większe niż paznokieć w małym palcu dorosłego, ręki dorosłego człowieka. Technika krojenia jest dowolna, byle kawałki nie były zbyt duże. Tak, ugotowane warzywa mam pokrojone. Teraz dodaję do nich odsączony groszek konserwowy. I zaraz będę kroić ogórki i cebulę. W tym czasie z kolei odsączę sobie kukurydzę. Też mam już szlaku, przegarniam ją, żeby usunąć nadmiar wody paluszkami. Ja sobie w tym czasie skroję po małej cebuli. Coś tu za głośno mi pyka. Cebulę kroję na zupełnie drobne kawałeczki. Możemy sobie tutaj do sałatki w ramach urozmaicenia kolorystyki potrawy dodać cebulę czerwoną. Ja akurat w tej chwili dodaję tradycyjną białą i dodaję cebulę do pozostałych składników. Teraz pora na kukurydzę. Na chwilę położę na dół szlaku do połączenia z octu wspomniane wcześniej trzy ogórki. Takie zwykłe korniszony średniej wielkości. A ja w tej chwili wstępnie przemieszam sobie wszystkie składniki już dodane.

wstać. Dobrze. Wstępnie przemieszałam, teraz pokroję ogórki. Też mniej więcej na takie kawałki jak wcześniejsze warzywa. Marchewki i pietruszki. Zmniejszę trochę płomień w jajkach, żeby nie wylewała mi się z garnka woda. Dla mnie najwygodniej, żeby kroić mniej więcej na takie same kawałki, na przykład ogórki. Kroję je zawsze wzdłuż, na cztery mniej więcej tej samej grubości plastry. Później każdy plaster wzdłuż na trzy pasy i te pasy dopiero na kosteczkę wszerz. Jeżeli warzywa są porównywalnej wielkości, to wtedy i kawałki są podobnej wielkości, jeżeli wszystkie kroimy w ten sam sposób. Przy krojeniu ogórków radziłabym uważać i się nie śpieszyć, ponieważ są mokre, śliskie. Łatwo nóż może się omsknąć i kłopot gotowy. Dobrze. I wrzucam ostatniego ogórka do miski. Przyszła pora na zajęcie się jajkami. Tylko jeszcze delikatnie przemieszam ogórki z pozostałymi składnikami. Po takim czasie jajka na pewno są już ugotowane. Więc tak. Biorę garnek, aby je odcedzić. Przelewam wodę po prostu przez sitko. Jajka wywalam na sitko, nie przejmuję się, nawet jeśli pęknie skorupka, to nic. I tak będą obierane. I do garnka, w którym je gotowałam, wlewam zimnej wody. Tak, aby mogły sobie spokojnie przez chwilę ostygnąć. Jajka sobie stygną, ja sobie ten czas dodam do sałatki majonez, a jajka dorzucę na sam koniec i delikatnie je rozmieszam. Jeżeli po dodaniu małego słoika majonezu będzie się Wam wydawało, że w sałatce jest go za mało, radziłabym zostawić ją na trochę i ocenić to nieco później, dlatego że większość warzyw zmieszane razem, kiedy się je wymiesza, doda soli, pieprzu, po prostu będą również swoją wilgoć miały udziałem w tej sałatce, więc po prostu nie wierzmy temu, co na pierwszy rzut oka, że sałatka może się wydawać zbyt sucha. Warto

0: tuż przed podaniem wydaje się nam, że jest nadal zbyt sucha, wtedy warto dodać więcej majonezu. Teraz już o wiele swobodniej można mieszać. Warzywa są związane majonezem, nie przesypują się tak łatwo.
1: Ręka oschodziły się już na tyle, że mogę bez obaw zacząć je obierać. Pukuję palce, żeby nie została żadna cząstka skorupki. I mogę przystąpić do krojenia jajek. Kroję na małe kawałki, też mniej więcej takie jak wcześniej warzywa. Oczywiście jajka kroimy delikatnie, tak żeby ich nie dusić na miazgę. Tylko żeby były z nich ładne, drobne kawałeczki. Trzymając też starajmy się nie przyciskać w trakcie krojenia. Jajka też kroję sobie plasterem, później w paski, a dopiero później w kosteczkę. Pozdrowienia dla sąsiadów. Jeśli słychać, kroki właśnie mieszkania w bloku. Dobrze. Po dodaniu jajek całą resztę można już wymieszać razem z nimi delikatnie. Nasza sałatka jest poniekąd gotowa. I tak, co do jej przyprawiania solą i pieprzem, na początek musimy sprawdzić, czy wydaje się nam mdła, czy raczej ma smak ostrzejszy. To oczywiście zależy od wielu składników, od ogórków, od majonezu. Ta moja wydaje mi się na razie dosyć mdła. Ale jeśli odstawię ją na chociażby 2-3 godziny, wszystkie smaki zawartych w niej składników bardziej się uwydatnią. W związku z czym ogólny jej smak też będzie bardziej wyrazisty. Dlatego na początek lekko ją posolę i dodam niewiele pieprzu. Natomiast tuż przed podaniem przemieszam jeszcze raz, skosztuję wtedy, czy nadal jest mdła i ewentualnie dodam zarówno sól, jak i pieprz. Teraz na razie na całą miskę sałatki daję łyżeczkę płaską soli, gdzieś ćwierć łyżeczki pieprzu i w ten sposób przyprawioną sałatkę przemieszam ostatni raz. Powinna wystarczyć na 6 do 8 porcji. No i czas nie zajmuje przygotowania jej włącznie z wcześniejszym obieraniem i gotowaniem warzyw więcej niż nieco ponad godzinkę. Na koniec tradycyjnie przypomnę wszystkie składniki potrzebne do jej przygotowania, czyli dwie marchewki, dwie pietruszki, pół selera lub cały mały seler, pół cebuli, trzy ogórki konserwowe, trzy jajka, mała puszka groszku i mała puszka kukurydzy oraz mały słoiczek majonezu i sól i pieprz do finalnego przyprawienia. Mam nadzieję, że zrobienie sałatki nie nastręczy większych trudności, że będzie smaczna. Wszystkich zachęcam do jej przygotowania. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego mojego Tyflo podcastu. Życzę smacznego i zapraszam do kolejnych moich audycji. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry. Godzina 20 dzisiaj. Dzisiaj, czyli w środę 20, zdaje się, tak, 20 lutego.
5: Tak. W momencie nagrywania taka jest data i taka jest godzina.
4: Tak, dokładnie.
5: Natomiast 20 kiedy wy już 2019. tego odsłuchacie.
4: Tak. I dzisiaj jak zwykle jakoś, ja takie mam szczęście, że nagrywam tutaj z Pawłem Masarczykiem. Dzień dobry, Pawle. Dzisiaj nie mamy żadnego gościa.
5: Witajcie.
4: Dzisiaj naszym gościem będzie NVDA. I
5: tak,
4: jego
5: też syntezator poniekąd.
4: Też syntezator, rzeczywiście. I dokładnie Paulina Microsoftowa dzisiaj będzie.
5: Owszem.
4: No i dzisiaj będziemy chcieli powiedzieć o czymś, co niektórzy używają, ale no sporo akurat osób jakoś nie bardzo wie, jak co z tym zrobić. To znaczy chodzi o przeglądanie ekranu w NVDA, myszka w NVDA, przeglądanie obiektowe, różnie to zwą. W każdym razie chodzi o tą taką nawigację nie tab strzałki, tylko
6: wchodzi na kanał alternatywny.
4: To, co... No. Tylko to, co...
6: Klient rozwijany alt K, ja rozwijany alt J. Użytkownicy rozwijany alt, ja rozwijany alt J. Zmiennik F5N. Użyj mowy dla zdarzeń paska stanu kontrol. Audycja Team Talk 5 Class.
5: Proszę cię bardzo,
4: tak, tutaj już
5: kontynuować.
4: Tak. Bo to rzeczywiście niestety ten syntezator, albo stety, będzie dzisiaj dość dużo u nas na audycji mówił, no bo chcielibyśmy to, ten temat zaprezentować, bo rzecz jest dość ważna i dość przydatna, a mało osób stosunkowo z tego korzysta, tak mi się przynajmniej wydaje, bo coraz to gdzieś tam słyszę jakieś pytania.
5: Bo mało osób wie, jak z tego korzystać, a jeszcze mniej wie, jak to porządnie wyjaśnić. Ja na przykład dziś pewnej rzeczy się od ciebie też dowiedziałem, rozmawiając przez telefon, a używam NVDA od lat 6, więc myślę, że...
4: No właśnie, więc...
5: Nie jestem w tym osamotniony, prawda?
4: Tak, to wszystko jest gdzieś tam...
5: Bo jedno z tych pierwszych... Tak, bo jedno z tych pierwszych pytań, jakie zawsze pada, jak ktoś otwiera NVDA, a gdzie tu jest właśnie myszka albo jakiś tam, nie wiem, kursor, taki inny, nazwa konkretnego screenreadera tu pada. Tak. Jak ja mam chodzić po ekranie inaczej, jak ja mam chodzić jakby od góry do dołu ekranu, jak ja mam klikać w te rzeczy, które nie są dostępne z klawiatury. Jakieś przyciski ukryte, jak ja mam czytać okienka dialogowe, inaczej niż insert B, w jaki sposób... nawigować po jakimś oknie, nie wiem, skanowania antywirusowego i no to jest
4: innymi słowy, tam gdzie się nie da, daj strzałkami i tabem. Co z tym zrobić? No i tak na początek, żeby nie było za łatwo, to NVDA ma dwa, a w zasadzie nawet trzy tryby przeglądania takiego ekranu. Dwa są dostępne praktycznie zawsze, trzeci jest dostępny tylko czasem. To znaczy przeglądanie obiektów, czy obiektowe, przeglądanie ekranu i na stronach internetowych jest jeszcze przeglądanie dokumentu. I teraz to wszystko się troszeczkę różni. Powiem tak, tak najprościej. Najlepiej jest, najczęściej, ale nie zawsze, używać trybu przeglądania ekranu w tym celu w układzie desktopa, czyli tym takim domyślnym. Naciskamy insert i numeryczne 7, wtedy NVDA powinien powiedzieć...
6: Przegląd ekranu. Wybierz...
4: No, to już nie, ale przegląd ekranu.
6: Przegląd ekranu.
4: O właśnie. I gdy powie przegląd ekranu, no to teoretycznie 7, 9 chodzimy po poszczególnych liniach tego ekranu.
6: Pusta. Sieć radia M pusta. Interfacja. Admin files. Początek.
4: Tu mam jakiś tam swój pulpit. Natomiast czasem ten tryb, i siódemką, dziewiątką przechodzimy po liniach, czwórką i szóstką po słowach.
6: FileZilla, serwer, Capline, interfacja, koniec linii.
4: I tak dalej, a jedynką, trójką po znakach.
6: Lewy, lewy, prawy, prawy.
4: A, tu mam akurat.
6: Lewy, N, T, E, R, F, A, C, E.
4: Także tak to mniej więcej wygląda. I to jest przegląd ekranu. Bardziej
5: to warto podkreślić, że to jest taka liniowa nawigacja, właśnie to jak powiedzmy kursor JOS na przykład, tak? Czyli od góry do dołu, jak idziemy, cały układ jest nam pokazywany, wszystko co kursor tam jest w stanie wypatrzeć, jest nam czytane.
4: Bo tak. Na przykład są takie okna, ja zaraz tutaj wejdę do okna wiersza poleceń.
6: Wiersz poleceń.
4: Mam wiersz polecenia i teraz uwaga.
6: Początek. Pusta.
4: To nacisnąłem siódemkę, teraz naciskam dziewiątkę.
6: Koniec. Pusta.
4: Nie ma nic. I niestety tutaj w tym trybie trzeba się przełączyć na przeglądanie obiektowe. Insert 1.
6: Przegląd obiektu. C. Users admin.
4: I teraz tu już widzę, że siódemką, dziewiątką.
6: Pusta. C. 2018 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa
4: siódemka,
6: zastrzeżone.
4: Teraz jeszcze raz siódemka.
6: Microsoft Windows version 10.0.17. Początek.
4: No właśnie. I w ten sposób mogę chodzić po oknie tym wiersza poleceń. Ten tryb przeglądania obiektowego, czasami trzeba go włączyć i to jest taki tryb nieco bardziej skomplikowany, dlatego że tutaj chodzi o to, znaczy w ogóle jakby cały problem wziął się stąd, że NVDA nie ma tak naprawdę dostępu do takiego przeglądania ekranu, jak miał Windows i JOS. Windows i JOS miał swoje sterowniki grafiki, które przechwytywały w ogóle ekran. I podobno w niektórych konfiguracjach, gdy z komputera korzystała osoba widząca i niewidoma, gdy niewidomy włączał, ktoś, użytkownik niewidomy włączał Windowaya lub JOSa, to czasami potrafiły się zmienić, nie wiem, wielkość ikon na pulpicie, układ tego pulpitu, coś tam jeszcze i czasem niestety takie rzeczy się zdarzały. Właśnie to
5: działało też w drugą stronę. To działało też w drugą stronę, taką, że na przykład jak zagrało się w jakąś grę na pełnym ekranie, jakiegoś Mortal Kombata albo w inną taką, to potem JOS po restarcie nic nie czytał. Na polach listy było zawsze nie wybrano elementu, zamiast pól listy, a kursor JOS po prostu widział puste pole i trzeba było chyba zrestartować komputer, żeby to wszystko wróciło do względnej normy. Więc to działało w dwie strony.
4: No, także jakby... Oczywiście to miało swoje niezaprzeczalne zalety, że po prostu te screenery miały bezpośredni dostęp do ekranu. Natomiast no, problemem było to, że nie zawsze to było kompatybilne z tym, co chciały mieć, powiedzmy, chcieli mieć inni widzący użytkowników tego komputera NVDA, jako że twórcy powiedzieli wyraźnie, że nie chcą, nie korzystają, nie będą korzystać z tego typu technologii. Nieważne z jakich przyczyn, po prostu nie korzystają i już. No, niewątpliwą zaletą jest fakt, że NVDA nie wpływa w żaden sposób na to, co widzi osoba widząca na komputerze. No niestety wadą jest to, że nie ma takiego bezpośredniego dostępu do ekranu i trzeba to w jakiś sposób gdzieś tam próbować obejść. No i NVDA, twórcy obeszli to w ten sposób, że zrobili właśnie na początku ten tryb obiektowy i to jest taki tryb trudniejszy i potem parę lat temu doszła ta nawigacja, przegląd ekranu. On jest nieco łatwiejszy, tam widać znacznie więcej rzeczy. Zazwyczaj tak prosto, na zasadzie, że bez jakiegoś większego kombinowania. Natomiast, no tak jak widzieliśmy przed chwilą, nie zawsze to działa dobrze. I teraz, co to jest nawigacja obiektowa? Nawigacja obiektowa to jest nawigacja po jakby obszarach ekranu. Czy w zasadzie po obiektach takich mniej lub bardziej graficznych, czy obiektach takich Windowsowych, które tam Windows sobie tworzy, tudzież programista sobie tworzy. One mają swoją hierarchię. Powiedzmy, że mamy sobie okienko, w którym mamy na przykład, teraz sobie wymyślam, tak? Jakiś pasek narzędziowy, może inaczej, na górze pasek menu, pod spodem jakiś tam pasek narzędziowy, pod spodem listę folderów i na przykład jakieś pole edycji, w którym mamy napisany jakiś tam tekst. I teraz przegląd ekranu odczytałby najpierw cały pasek menu, potem pod spodem byśmy przeczytali możliwe, że jakieś tam część paska narzędzi, potem pierwsze jakieś tam elementy tej listy, możliwe, że to byłoby wymieszane z tekstem w tym polu tekstowym. Natomiast przegląd obiektu najprawdopodobniej zobaczyłby, osobnym obiektem byłby pasek menu, w którym moglibyśmy sobie klikać w poszczególne elementy, plik, edycja, widok na przykład. Potem kolejnym elementem byłby pasek narzędzi, potem kolejnym elementem cała lista, potem kolejnym elementem pole edycji i trzeba było się zagłębiać jakby w poszczególne te obiekty, żeby widzieć coraz dalsze elementy. To jest takie jakby drzewko. Na początku chodzimy po tych głównych elementach obszaru ekranu, po tych głównych obszarach, powiedzmy, że pasek menu, pasek narzędzi, lista, pole edycji i schodzimy w dół. Oczywiście zazwyczaj takie proste to nie jest. Dlatego, że większość programów ma, powiedzmy, jakiś obszar, na którym jest ileś właśnie jakichś takich pól, bo one się tyczą na przykład ustawienia jakichś tam opcji. Potem jest drugi jakiś obszar, który się tyczy czegoś innego, powiedzmy, nie wiem, opcje, no załóżmy, nie wiem, tak powiedzmy, opcji, nie wiem, odbierania i wysyłania czegoś tam. Jakby chodzenie po tych obiektach, powiedzmy, najpierw miałoby pasek menu, potem całe opcje. No więc wchodzimy do opcji. Potem mamy kolejny jakiś tam widok, że opcje odbierania, wysyłania. Wchodzimy w opcję odbierania. I w tych opcjach odbierania znowu mamy tam jakieś różne listy, pola wyboru i tak dalej. Dopiero jakby coraz dalej zagłębiając się w drzewo tych opcji, widzimy, co tam jest napisane, więc i jeszcze pół bidy, jeżeli to jest tak fajnie zrobione. Natomiast często jest tak, że jakby programistycznie takie obszary są zagnieżdżane ileś razy w jakichś pustych obszarach. Mamy pole grupy, w którym jest nic, potem są jakieś dwa pola grupy, w których też jest nic i to jest jakiś taki labirynt, który się rozgałęzia na, nie wiem, 6, 8 albo więcej poziomów i gdzieś tam na samym dole widzimy jakieś tam opcje. I to niestety jest pewien problem z nawigacją obiektową. Dlatego ja zazwyczaj, jeżeli korzystam z tego, to najpierw próbuję nawigacji tej przegląd ekranu i dopiero gdy to nie skutkuje, to wchodzę w ten przegląd obiektów.
5: Także z tymi obiektami jest tak i ja myślę, że byłoby bardzo logicznie, jakby ktoś stworzył na przykład wtyczkę do NVDA, która tak to przedstawia. O wtyczkach do NVDA będziemy jeszcze mówić, ale nawet widziałem, że to, co za chwileczkę powiem, ktoś próbował zrobić, ale tego nie dokończył. To jest takie drzewo. Tak jakby ktoś pokazał nam widok drzewa i drzewo, powiedzmy, jest zwinięte, głównym obiektem jest pulpit. I zawsze jak się wyjdzie na szczyt tych wszystkich obiektów, jest pulpit.
4: Zresztą ja to zaraz mogę się pokazać.
5: Tak, jak się to rozwinie, teraz to tam
4: nawigacji obiektową.
5: Jest...
6: poprzedniego trybu przeglądu.
4: Już mam. I teraz wychodzę sobie na sam szczyt tego drzewa.
6: Wiersz, brak obiektu nadrzędnego.
4: Już się mam pulpit.
5: Tu nic wyżej nie
6: brak
5: ma.
6: Brak poprzedniego. Mhm. Okno, pulpit, okno.
4: Tak, i to jest pulpit. Teraz to jest pierwsze coś, co jest zawsze wszędzie na górze. Teraz zagłębia się o jeden poziom.
6: Okno.
4: I tu mam właśnie okno bez nazwy, tak?
6: Brak
4: to jest pierwszy jakiś element. Potem
6: okno.
4: Drugie okno.
6: Okno.
4: I trzecie.
6: Okno.
4: I czwarte.
6: Okno. Niedostępne.
4: Potem jakieś coś niedostępne.
6: Pasek zadań okno. Wiersz polecenia okno. O. Dźwięk okno. Microsoft Store okno. Okno. Okno.
5: Tu już jest to, co jest pod alt-tabem,
6: okno.
5: Tak?
6: Foobar 2000 LTN okno. Audycja Team Kasetat okno. Okno. Program Manager okno. Brak następnego.
4: Czyli jak widać, tu mam część okien, które są nazwane od okien, które mam rzeczywiście otwarte gdzieś tam, a część to są jakieś okna bez nazwy.
5: Mhm. Masz może Mirandę otwartą? Bo na Mirandzie moim zdaniem się bardzo fajnie pokazuje. Tam jest dość logicznie zrobiona ta hierarchia.
4: Mogę mieć tylko, nie wiem, mam Chris Blinda.
5: Mhm, to tym lepiej. O to właśnie chodzi. Ja też mogę to pokazać. Tam jak...
4: Mhm. Wchodzę do Mirandy.
6: Znaleziono
4: aktualizację. Na będę aktualizował. Okej, okay, mam Mirandę. Powiadomienia mnie też nie interesują.
6: Grup, czat, grup, archiwum.
4: No to tak. W tej chwili jestem na jakimś takim domyślnym poziomie tych obiektów. No i co?
6: Brak poprzednich grup, chat rooms, grup, Facebook, Andre Louis, dostępny Facebook, Anne Formanowski, dostępny Facebook, niezaznaczony 5 z 509.
5: Ja myślę, że spróbuj wyjść od pulpitu.
4: Okay.
5: Spróbuj to rozgałęzić do Mirandy.
6: Brak obiektu.
5: I potem po
4: Dobrze.
5: Mirandzie.
4: No więc jestem na pulpicie.
6: Okno. Nowe powiadomienie. Pasek zadań. Gadatlo okno. Wiersz poleceń. Gadatlo okno.
4: Gadatło. U mnie się tak Miranda nazywa. No trudno. Tak sobie nazwałem i trudno. Jestem na tym gadatło, czyli na oknie Mirandy. Rozwijam to.
6: System zawiera polecenia do manipulowania oknem Alt Spacja.
4: I teraz tu mam właśnie pasek menu tej Mirandy. Przechodzę na następny obiekt. Nie wgłębiam się w ten system.
6: Pasek tytułu gadatlo.
4: Tu mam pasek tytułu gadatło, że to jest, no tak u mnie się nazywa po prostu Miranda, no taki ma pasek tytułu.
6: Aplikacja zawiera polecenia do manipulowania aktualnym widokiem lub dokumentem alt.
4: Tu jest chyba główne menu, tak?
5: Tak, tak mi się wydaje. To jest główne menu, to tam gadatlo. Gdzie jest.
4: I tu jest chyba znowu jakieś tam okno Mirandy, takie bardziej chyba główne.
6: Brak następnego.
4: I tyle. Więc żeby
5: tak,
4: przejść na listę kontaktów,
5: rozwinął, to będą kontakty.
4: Muszę to gadatło rozwinąć.
6: Okno.
4: Rozwijam. Mam okno.
6: Okno.
4: Drugie.
6: Brak następnego.
4: Brak. No właśnie, to już mam jakieś dwa okna. Pierwsze rozwinę.
6: Pasek stanu.
4: A, brak, czyli tu mam tylko pasek stanu, czyli ten pasek na dole.
6: 1 z 8. 2 z 8. 3 z 8. 4 z 8. 5 z 6 z 8. 7 z 8. Brak obiektów we 7, 5, 3, 2, 1 z 8. Brak obiektów.
4: Nie wiem, co to jest.
6: Pasek.
4: Ale mogę to zwinąć.
6: Brak następnego. Okno.
4: I rozwinąć okno. Drugie okno, to które miałem rozwinięte.
6: Brak następny, brak poprzez okno. Brak następny,
4: tu mam
6: brak
4: wewnątrz tego drugie okno.
6: Lista.
4: O, pasek mam listę.
6: Brak następny, lista. Grup, archiwum, 6.
4: I dopiero jak rozwinę listę, to proszę bardzo, mam tutaj...
6: Grup, Andre Luido, Anne Format, Arkadiusz Żywist.
4: Czyli dopiero tak, tutaj i... któryś poziom 8 czy 9 w tym przeglądzie obiektów, no to jest to wszystko, co co powinno być. Teoretycznie.
5: I teraz powiedz, jakimi skrótami to wszystko osiągałeś? Jakby jakimi skrótami.
4: Tak, tutaj się przydaje klawisz NVDA, czyli domyślnie klawisz insert. I teraz tak, insert 4, 6. Przechodzę po poprzednim, następnym obiekcie, jakby na tym samym poziomie, czyli po kolejnych, powiedzmy, elementach listy. Insert 8 to jest przejście jakby wyżej w hierarchii, czyli tam, gdzie wybieram, że lista, albo nie lista, albo coś. A insert 2 to jakby przechodzę dalej w tej hierarchii obiektów, jakby rozwijam ten projekt. Czyli jako, że to jest na klawiaturze numerycznej, no można tak to sobie troszeczkę tak tak wyobrazić, że prawo, lewo, nocno się przeruszam, jak poruszam się jakby na tym samym poziomie. W górę jest ósemka, więc jakby wynurzam się coraz wyżej, a w dół się zanurzam coraz głębiej w to drzewo tych wszystkich obiektów.
7: A tymczasem mamy pierwszy telefon, to proponuję, żebyśmy odebrali. Halo?
8: Witam bardzo serdecznie, Patryk z tej strony.
5: Witaj, Patryku.
8: Ja chciałem powiedzieć co nieco też o takim, o moim doświadczeniu z nawigacją obiektową i o tym, czym ta nawigacja obiektowa niestety ma problem i na czym cierpi właśnie brak tych sterowników przechwytywania wideo. No właśnie też dla mnie to tutaj jakby ta filozofia drzewa do mnie przemówiła. Ja w zasadzie sam jakoś do tego doszedłem, ale kiedyś NVDA, z tego co pamiętam, jak na przykład rozwinęło się jakiś, na przykład był obiekt, było na przykład, bo jest taki chiński screen reader, który się nazywa Chengdu Screen Reader i tam też jest również wykorzystana nawigacja obiektowa jak w NVDA i tam na przykład, jeżeli jesteśmy sobie na przykład w jakiejś aplikacji, nie wiem, przypuśćmy Miranda i na przykład natrafimy sobie na coś, co jest na przykład tym oknem głównym Mirandy, to na przykład nam powie, że okno Mirandy ma tam trzy podobiekty, czy coś takiego, że na przykład i wtedy wiadomo, że jeżeli ja na przykład wejdę w obiekt ten okna głównego, to na przykład on mi, to mi wejdzie jakby w hierarchię głębiej, a na przykład jeżeli nic nie ma w hierarchii, no to wtedy mi powie, że tam to mi nic nie powie. I NVDA kiedyś też miało coś takiego, że chyba mówiło brak rodzica, albo tam rodzic,
4: to było kiedy indziej.
8: Czy coś tam.
4: To było wtedy, gdy próbowało się przejść wyżej albo niżej.
8: Mhm. Ale właśnie ja mówię, z czym jest problem, bo na przykład czasami jest problem taki, że jest coś takiego, uważam, że NVDA to powinien powiedzieć, że na przykład jest jakiś pusty obiekt i na przykład my wejdziemy w hierarchię tego obiektu, ale okazuje się, że tam nic nie ma. I wypadałoby właśnie, żeby NVDA mówiło na przykład, że tam w tym jakby drzewku jest tam ileś elementów, a tam ich na przykład nie ma. Żeby nie wchodziło się w tą strukturę tak zupełnie niepotrzebnie. Właśnie ten
4: DDR
8: ma coś takiego i to jest akurat
4: być jakaś taka,
8: fajne.
4: Być jakaś taka rzecz. Na szczęście NVDA ma system w czekie. Może ktoś napisze jakąś taką wtyczkę do...
5: Ewentualnie zawsze możesz, sprawdzić. Patryku... Możesz stworzyć zgłoszenie
8: swoją drogą o tym. Swoją drogą o tym screenreaderze mi się też będzie trzeba zrobić podcast, tak by the way, niedługo. Ale jeszcze nawiążę dalej do NVDA, bo tutaj z czym są generalnie problemy, jeżeli chodzi o tą nawigację obiektową. A mianowicie czasami jest taka sytuacja, że rzeczywiście mamy jakąś niedostępną aplikację, no i musimy kliknąć w coś. No i się zaczyna problem tego typu, że owszem, znajdziemy przycisk, który chcemy kliknąć. I owszem, możemy sprowadzić tam myszkę na ten obiekt. Tylko, że on zamiast sprowadzić na ten obiekt, on sprowadza ją na pulpit. Albo na folder, który mamy otwarty. I po kliknięciu w to przejdzie nam na pulpit, a nie kliknie to, co akurat
4: tak, dlatego,
8: chcemy
4: że NVDA w związku z tym, że nie wie, tak naprawdę jakby w gruncie rzeczy, co jest w tej chwili na ekranie, ma tylko dostęp właśnie do tych obiektów. I jakby z jednej strony widzi NVDA, w cudzysłowie widzi również te obiekty, które są ukryte gdzieś tam pod spodem, ale no to może spowodować właśnie też, że zostanie kliknięty zupełnie coś innego, co będzie na tym obiekcie, bo tam będzie jakieś okno, które to przykryło.
8: Wiem, że to jest gdzieś tam rozwiązywane. Ja mam na myśli tutaj to, taką wtyczkę, o której myślę powiecie. Obipad. I to poniekąd tak. Po części ta wtyczka rozwiązuje. Natomiast screen reader, o którym tutaj już powiedziałem, z Chin, praktycznie można powiedzieć, ma ten problem rozwiązany w zupełności, bo tam jeżeli wejdę w jakiś obiekt i kliknę, to on zawsze w niego klika. A już zauważyłem, że tak jest.
5: U mnie takich problemów nie było. Jak rozumiem, mówisz o sytuacji, bo pamiętaj, że to też pokażemy za chwilkę, jak się klika tutaj w różne rzeczy, ale przed kliknięciem w element należy sprowadzić kursor obiektowy, to znaczy fokus, do punktu obiektu. No więc to też, ja też miałem takie sytuacje, że jak nie sprowadzę, to klikam na pulpit. Zdarzyło mi się też, i to jest bardzo ciekawe, że znalazłem jakiś element nawigacją obiektową, ja o tym jeszcze opowiem, ale nie mogłem w niego kliknąć. Kliknąłem dopiero w momencie, kiedy włączyłem tryb przeglądu ekranu.
8: Nie, on właśnie u mnie jest tak, że on w trakcie sprowadzania mi na przykład powie pulpit.
4: Tak się rzeczywiście zdarza czasem.
5: Mhm. No miejmy nadzieję, że nie dzisiaj w czasie naszej audycji, ale to warto, dobrze, że Patryku nas uświadomiłeś i słuchaczy o tym, że tak się dzieje.
4: Tak, to nie jest bezproblemowe. To jest temat niestety
8: pewne rzeczy NVDA pokazują, że da się to naprawić. Jakby się programistą chciało.
4: Nie, no na pewno, no. Ale no, cóż, no tak jest. No dobrze, to nie wiem, czy coś jeszcze?
7: Ja jeszcze z takiego własnego doświadczenia może powiem, że bardzo często problem rozwiązuje w klikaniu na te różne obiekty, kiedy okienko sobie zmaksymalizujemy. Jeżeli nam to gdzieś ucieka, to jeżeli okno zmaksymalizujemy, to czasem to pomaga. Na przykład niektóre to znaczy są. Poczekaj, Patryku, tylko skończę myśl. Są programy, które z definicji przysłaniają różne programy, które są odpalone na równi z nimi. Takim programem jest na przykład Everything. Ja bardzo często się na tym łapię, że chcę w coś kliknąć i nie mogę, bo mi przeskakuje do okienka Everythinga, bo ono jest gdzieś tam mocno usadowione i zasłania coś i wtedy na przykład je zamykam. Więc czasem tak się rzeczywiście dzieje, ale ja polecam, jeżeli coś nam nie chce się kliknąć, polecam maksymalizację tego okienka, z którym jest problem i to też może często pomóc.
8: Znaczy my odkryliśmy, że to też jest poniekąd na pewnej takiej aplikacji, którą żeśmy z kolegą testowałem i żeśmy odkryli, że na przykład u mnie jest problem taki, że u mnie w coś się nie da kliknąć z NVDA, a u niego się coś daje kliknąć i czasami też problemem jest rozdzielczość ekranu. Jeżeli na przykład ktoś ma większą rozdzielczość, bo na przykład mam większy ekran, to jest u niego trochę lepiej z tym klikaniem. U mnie jest tak, że czasami wiele razy, ile razy zmaksymalizuję aplikację, a nie mam nic otwartego poza tą jedną, no jak kliknąć nie mogę. Niestety. Jest taka właśnie aplikacja ze sklepu Windows Tuning Radio, której zresztą używam. I właśnie tam jest jedna sytuacja, gdzie nie mogę w jakiś tam jeden przycisk kliknąć, bo rozdzielczość ekranu. Także to też ma wpływ.
5: Tuning to jest genialny przykład aplikacji, którą można obsługiwać tylko i wyłącznie nawigacją obiektową. To jest bajka po prostu. Z tabem i ze strzałkami tam nic nie osiągniemy, ale z nawigacją jesteśmy nawet w stanie tam chyba przeczytać, jakie stacje radiowe są i wyszukać. To jest bajer.
8: Tak. Można, jak najbardziej.
4: No tego nie widziałem, to możesz potem zaprezentować.
5: Przetestujemy sobie. Dzięki tak. Patryku. Dzięki za telefon. Zostań z nami.
8: Jak nie ma za to. Pozdrawiam.
5: Zapraszamy. Na razie. Miłego odsłuchu. To może... to Macki przedstawił tą... Mhm.
4: To może, bo tak, przedstawiliśmy okno Mirandy taką nawigację obiektową, to ja może spróbuję jeszcze raz to samo okno przedstawić przeglądem ekranu.
5: Dobra.
4: Tak myślę.
6: Przegląd ekranu.
4: Dobrze, przegląd ekranu. Teraz siódemką pójdę sobie na samą górę.
6: Andrzej. Początek. Menu główne status. Grup, archiwum, 573, grup, czat, grup, Facebook, Andrzej i dostępny Facebook.
4: I jak widać, od razu... Słucham?
5: Jesteś cały czas na jednym poziomie, oczywiście.
4: Tak, jestem cały czas na jednym poziomie. Mhm. Tutaj po prostu tylko siódemką i dziewiątką przechodzę po kolejnych rzeczach. Znaczy, w ogóle, żeby było śmiesznie, tak naprawdę w tym przeglądzie ekranu on też ma jakieś takie jakby obiekty, bo też insert 8...
6: Lista.
4: Mogę się tutaj jakoś przesuwać po tym.
6: Karina Machała, Kamil, Joan, Ibar, Helen, Grzyg, Ewelin.
4: Ale też...
6: Początek. Grup,
4: no, to jest jakby to samo.
6: Okno. Karina Machała, list, ok. Brak obiekt, Magdalena.
4: A to nie wiem czemu. W każdym razie też teoretycznie ósemką, znaczy insert tą dwójką i ósemką, co ja przechodzę po tym, ale tutaj jakoś to inaczej nic to nie daje. No w każdym razie ten przegląd ekranu od razu mi pokazał zarówno okno, znaczy menu i listę tych wszystkich rzeczy. Natomiast niestety nie zawsze to działa. Ale na przykład też takie okno, które bardzo fajnie się czyta taką nawigacją obiektową, to są w Windowsie właściwości wszystkiego. Ja może zamknę okno Mirandy, bo strasznie dużo mi powiadomień ostatnio wyskakuje.
6: Admin, ten komputer.
4: Wezmę sobie jakiś tam katalog u siebie.
6: Dźwięki 6.
4: Na przykład dźwięki. I wejdę w jego właściwości.
6: Właściwości.
4: I teraz, gdy mam przegląd ekranu, to mogę sobie siódemką i dziewiątką od razu chodzić po tych wszystkich właściwościach. Naciskam teraz siódemkę.
6: Atrybuty tylko do odczytu. Utworzony 15 września 2. Zawiera 2800 plików dysku. 20 GB bajtów. Rozmiar na. Rozmiar 20 GB. Lokalizacja D.
4: Ja cały czas idę siódemką, czyli jakby się cofam. Jakby nie muszę tutaj chodzić po tych obiektach, a szukać, a gdzie jest ten rozmiar, a w którym obiekcie, to wszystko mam podane na tacy. I to jest na pewno dużo jakby bardziej komfortowe przeglądanie niż to, gdybym to samo robił za pomocą nawigacji obiektowej, co zresztą zaraz możemy zrobić.
6: Właściwość.
4: Tutaj mam teraz przegląd obiektu.
6: Początek. Tylko do odczytu, dotyczy tylko plików. Brak poprzedniego, brak następnego.
4: Dobrze, to muszę się cofnąć w górę, czyli insert 8.
6: Tylko do odczytu, dotyczy tylko plików w folderze, o, atrybuty, okno, utworzony, okno, utworzony, okno, utworzony, okno, zawiera, okno, zawiera, okno, zawiera,
4: teraz się czwórką cofam, znaczy insert 4, więc teraz pewnie w któreś
6: zawiera,
4: bym musiał wejść, insert 2,
6: zawiera, brak następnego, brak poprzedniego,
4: no to jeszcze raz 2,
6: brak obiektu wewnątrz,
4: zawiera, okno, więc cofam się, insert 8, więc znowu insert 6,
6: zawiera
4: okno,
6: zawiera, tylko do odczytu, 2800.
4: I dopiero mam w drugim tę wartość. Więc podejrzewam, że w każdym drugim jest. Zaraz zobaczymy.
6: Zawiera rozmiar na dysku.
4: Rozmiar na dysku. Okno. Insert 2.
6: Rozmiar na dysku. Brak brak obiektów. Rozmiar na rozmiar. Okno. Rozmiar na dysku.
4: A w
6: okno.
4: Drugim.
6: Rozmiar na dysku. Tylko do odczytu.
4: Jest. 2,10 giga. Da się. Oczywiście. Typu, ale żeby to było jakieś super łatwe, to bym nie powiedział. Zdecydowanie łatwiej i jakby milej się to czytało z tego przeglądu ekranu.
5: No tak to właśnie wygląda, że tutaj trzeba znaleźć sobie taktykę na każdą aplikację osobno, na każdą sytuację osobno, trzeba sobie to po prostu osobno przećwiczyć, który rodzaj nawigacji lepiej się sprawdza.
4: Tak, bo
5: ja dzisiaj robiłem
4: znowu
5: skanowanie antywirusowe, to też jeszcze zademonstruję. I było tak, że nawigacją obiektową szybciej docierałem do takich informacji, na przykład ile znalazło już wirusów, niż w momencie, kiedy robiłem to liniowo, bo liniowo on czytał tak, jak jest na ekranie, czyli coś z lewej, coś z prawej. Przeczytał mi na przykład tam archiwa zahasłowane przycisk zarażonych 2.0.
4: Tak.
5: Coś tam, podejrzanych 2. ileś tam. I
4: tak. Też jak dobrym
5: obiektowo było to znacznie szybciej, bo było to wystawione jako osobne elementy po prostu.
4: Też dobrym przykładem tego jest FileZilla, klient FTP, gdzie też są bardzo pomieszane te linijki. W jednej linijce potrafi być jakiś tam mój folder, potem jakiś tam kawałek pola tekstowego z jakimiś tam informacjami, że tam jest serwer i coś jeszcze. Informacja, że tam ile jest elementów w kolejce. Także to są takie jakieś takie różne rzeczy. I jakby to czytać ciągiem w jednej linijce. Natomiast jest program na przykład też, w którym nie do wszystkiego dojdę nawigacją obiektową. On się nazywa Crystal Disk Info. To jest program do badania stanu dysku twardego.
6: Startowa. Crystal Disk Info.
4: To jest program darmowy.
7: To zanim Tomku pokażesz interfejs tego programu, to może odbierzmy kolejny telefon, bo mamy kogoś na linii. Halo?
9: Dobry wieczór. Roberto Lombino z tej strony. Mam nadzieję, że mnie słychać w miarę normalnie.
4: No, słychać.
5: Jak najbardziej.
9: Tak? Dobrze.
5: Tak,
9: ja
5: tak, mów.
9: Dzwonię z taką sprawą, którą napisałbym, gdyby się dało, ale się nie da. Chciałbym tylko zapytać, czy któryś z was się zna też na tym systemie skrótów laptopowych, bo on jest kompletnie
4: tak,
9: inny.
4: Tak, Paweł o tym będzie mówił.
5: Tak, a za chwileczkę do tego przejdę. On jest w ogóle moim zdaniem troszkę nie tyle łatwiejszy, co w większym stopniu osobom początkującym może usmysłowić, jak te obiekty zwłaszcza wyglądają. Bo tam są używane zwykłe strzałki, oczywiście z dodatkami, ale bazuje na strzałkach, a nie na numerycznych. I to, myślę, lepiej układa w głowie tą strukturę. Więc ja za chwileczkę o tym powiem, bo ja korzystam właśnie aktualnie z układu laptop i zawsze z niego korzystałem i chętnie o nim za chwileczkę opowiem.
9: Dobrze, okej. To w takim razie już nie przeszkadza mi, życzę miłej audycji dalej, będę słuchał.
5: Dzięki, tobie również miłego odsłuchu. Do usłyszenia.
9: Na razie. Odsłuchu.
4: To jeszcze tak szybko pokażę ten Crystal Disk Info i za chwilę Paweł tutaj pokaże, jak to wygląda w tej w układzie laptopowym. Tylko
6: Crystal Disk Info 6.2.1.
4: I tutaj mam akurat pod strzałkami listę
6: 0501 Roliter.
4: Tu mam jakąś listę
6: przegląd
4: listę parametrów z tak zwanego smart wartości smart dysku, nieważne. I teraz siódemką i dziewiątką w trybie przeglądu ekranu pójdę sobie od początku.
6: Początek.
4: O.
6: Klik edycja funkcję wygląd dysk pomoc język language.
4: No właśnie, coś mam jakieś duże opóźnienie. Pusta. Zobaczymy czy jest. Dobrze.
6: ID attribute name bieżący najgorszy próg wartość RO.
4: Tak, to są tytuły kolumn na tej liście.
6: 01 ROI DRR RATE 100100005 REALLOCATED SECTORS COUNT 100009 POWER ON HOUR 100100016
4: i tak dalej, i tak dalej. Tego jest troszeczkę. Ja tu sobie to przejdę.
6: Koniec. B8RR CORRECTION COUNT 100100.
4: I tyle. Mam listę. Mam pasek menu i zdawałoby się, że to tyle. Ale okazuje się, że Crystal Disk Info ma jeszcze kilka rzeczy, które z jakichś powodów nie są czytane przez tą nawigację przegląd ekranu. Teraz wchodzę w przegląd obiektu.
6: Przegląd obiektu.
4: Ma tutaj, jestem w tym obiekcie już elementu listy B8.
6: Koniec. B8.
4: Coś tam. I teraz przechodzę w górę raz.
6: Lista.
4: Jestem na liście.
6: W pionie pasek brak na.
4: Jeszcze raz w górę.
6: Okno.
4: Okno. I teraz insert 6.
6: Dobry 32cc, okno.
4: Tego nie było.
6: Dobry 37cd, dobry 39, dobry 28, dobry 30, dobry 30, okno, okno, okno. Dobry 92, okno. 32c, okno. Kruszel CT 256.
4: Tu mam jakby nazwę tego dysku.
6: Oprogramowanie, okno,
4: oprogramowanie,
6: numer seryjny,
4: interfejs.
6: Seria lata, okno, tryb transfer, SATA 600, SATA 6, litera dysku, okno, C, standard, okno, ACS, własności, SMA, okno, okno. Total host drives okno 22059 GB okno rotation rate SSD ilość włączeń dysku 1750
4: i tak dalej i tak dalej. I to jest coś, czego nie zobaczę w ogóle tą nawigacją po ekranie. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. I tu jest jakiś problem czasami
6: nieznane,
4: z tą nawigacją, więc warto
6: uruchom
4: czasami
6: ponownie, aby zainstalować najnowszą aktualizację funkcji systemu Windows dialog uruchom ponownie, aby
5: to chyba już moje.
4: Tak. Także warto sobie czasami tę nawigację obiektową mimo wszystko w różnych programach przećwiczyć, bo to się może przydać.
5: Okej, także... w takim razie ja przejmuję chwilowo stery i pokażę wam, jak to działa na laptopie. No bo laptopy często nie mają tych numerycznych, a nawet jak się je da symulować, to no nie ukrywam, trzeba by chyba być pianistą, żeby te skróty tak szybko, zwłaszcza jak mamy ich często używać, mamy raz za razem je naciskać, opanować, a jeszcze zapamiętać, skojarzyć to z jakąś logiką nawigacji w jakiejś strukturze, jest trochę ciężko. Dlatego powstał układ laptop i układ laptop ma nieco inne skróty klawiszowe. Ja w tym celu może rozejrzę się po tej Mirandzie.
6: Uruchom ponownie, aby zainstalować. Audycja TeamTalk 5 Classic Verse Jarak linia 1 kolumna 2 Jarak.
5: Tak, to jest moja Miranda. I w tym momencie ja będę nawigował po całej tej strukturze. Więc skróty, jakie tu zastosowano do nawigacji po obiektach, to Insert Shift I, strzałka w górę, poziom wyżej, strzałka w dół, rozwijamy, poziom niżej, schodzimy. Strzałka w lewo, poprzedni obiekt na tym samym poziomie. Strzałka w prawo, następny obiekt na tym samym poziomie. OK. Więc w takim razie ja może wylecę na samą górę, na samiuśką. Insert, Shift, w górę.
4: Okay. Coś nie słychać?
5: No właśnie. Bo czasami... trzeba też przywołać. Tak. Trzeba też przywołać sobie, przynajmniej u mnie to się sprawdza, do punktu uwagi nawigację obiektową, czyli odpowiednik tego przywołaj JOS do PC w JOSie. To się robi chyba insert slash numeryczny na klawiaturze desktop, a na laptopie robimy to insert tak. Backspace.
6: Przejdź do punktu uwagi. Miranda NG początek. Początek. Miranda NG International lista. Miranda NG Jarpul, brak obiektu nadrzędnego.
5: Tak, ja teraz jestem sobie aniołkiem na szczycie choinki i jestem na samej górze, gdzie jest tylko pulpit. Insert Shift w prawo mogę przejść.
6: Brak następnego.
5: Insert Shift w lewo mogę przejść.
6: Brak poprzedniego.
5: Nic tu nie ma. To, na czym jestem, to pulpit. Rozwijam ten pulpit w dół. Insert Shift w dół.
6: Nieznane.
5: I tu już mam coś.
6: Uruchom ponownie, aby zainstalować najnowszą aktualizację. Brak następnego. Brak poprzedniego. Brak następnego.
5: O, bo tutaj...
6: Jarak.
5: Mi się wprowadzi...
4: Chyba ta aktualizacja tutaj ci troszeczkę za dużo.
5: A nie, już mam. Dobrze. Start przycisk.
6: Widok zadań przycisk.
5: O, widok zadań.
6: Uruchomione aplikacje pasek narzędzi. Kontakty przycisk. Przycisk powiadomień przycisk. Obszar powiadomień użytkownika. Wskaźnik wprowadzania w obszarze. Zegar systemowy. Godzina 20:48.
5: Wszystko to, co na pulpicie widać, tak, czy oczami, czy nawet jak się idzie tabem. Te wszystkie ikonki. Pasek zadań, tam gdzie są okna pootwieranych aplikacji. To wszystko jest osobnym obiektem, który możemy sobie osobno rozwinąć, wejść z nim w interakcję.
6: Centrum akcji przycisk. Pokaż pulpit tak, przycisk. Jarak tak. Okno.
5: I tu jest już moja Miranda. Mirandę rozwijam sobie w dół.
6: System pasek menu zawiera polecenia do manipulowania oknem alt spacja.
5: I jestem już w Mirandzie. Jestem na poziomie jakby Mirandy i idę sobie dalej w prawo.
6: Minimalizuj przycisk przenosi okno, zamknij tak. Przycisk zamyka okno.
5: No i tak dalej. I mogę sobie dojść nawet do...
6: Aplikacja pasek menu zawiera polecenia do pasek stanu.
5: Tak.
6: Aplikacja pasek menu zawiera polecenia do manipulowania aktualnym widokiem lub dokumentem alt.
4: Tak, ja w to nie wchodziłem akurat.
5: I gdybym chciał sobie obejrzeć menu, bo taką mam ochotę.
6: Main menu rozwijany alt M. Status rozwijany alt S.
5: No i na przykład to jest główne menu i menu status. Gdybym chciał status, to mogę znowu wejść niżej.
6: Brak obiektów wewnątrz. Brak
5: aha,
6: następnego.
5: Musiałbym kliknąć, to by się wtedy otwarło.
6: No ale menu rozwijane altem. Brak obiektów wewnątrz.
5: Tak, bo to musiałbym rozwinąć i wtedy bym mógł oglądać. No to w górę.
6: Aplikacja pasek menu zawiera pasek stanu.
5: Tak.
6: Miranda NG International.
5: Tutaj mam otwarte okno z czatem.
6: Brak następnego.
5: I pewnie gdybym rozwinął tutaj ten czat.
6: Lista.
5: Mam listę. I mogę ją rozwinąć dalej. Jest to na poziomie listy.
6: Brak poprzedniego. W pionie pasek przewijania 1 używany do zmiany pozycji obszaru pod brak następnego.
5: No i tak, w pionie przewijany pasek to byłby pewnie pasek do zmiany rozmiaru. Minimalizuj, maksymalizuj. A tutaj?
6: Lista.
5: Jest lista i mogę na nią wejść.
6: Dawid, Antoni online niezaznaczony. Brak pod Eastern Europe online niezaznaczony. Elden Board online niezaznaczony.
5: I tu mam jakąś rozwiniętą grupę z kontaktami. I gdybym chciał, to mógłbym insert Enter zdaje się.
6: Aktywuj.
5: aktywować, tak. Ale się do końca nie da. Natomiast mogę sprowadzić na ten obiekt kursor myszy, czyli tak znaczy fokus, fokus, czyli to, żeby został on podświetlony. Insert Shift M. To na klawiaturze desktop robi się. Czym dokładnie
4: to insert,
5: jest?
4: Insert tam gwiazdka, czy coś, w którym to coś koło numeryczne. Ja nigdy nie pamiętam, który to jest gwiazdka, który to jest slash.
5: Mhm. Chyba gwiazdka w takim ale... razie. A na
6: klawiaturze numeryczny slash.
5: Insert Shift.
6: Klik lewy kontrol.
4: Slash.
5: Tak, slash.
4: Insert slash to jest. Slash. Mhm. To jest sprowadzenie i potem slash to jest kliknięcie. I to jest też fajne akurat tutaj w tym układzie desktopowym, bo rzeczywiście po lewej jest slash, więc to jest lewy przycisk, po prawej jest gwiazdka, więc to jest prawy przycisk i jakby tutaj można sobie tymi przyciskami jakby naciskać, tak? Czyli slash to jest lewy, gwiazdka to jest prawy. I tu akurat jest tak samo jak na pewno jak w Window.io i chyba tak jak w JOSie, chociaż nie jestem pewien.
6: Logged out of the server.
5: Dość podobnie. W porządku. W takim razie ja sprowadzam, na laptopie jest to Insert Shift M, czyli żeby tam, gdzie jest teraz myszka, gdzie my nawigujemy po obiektach, znalazł się ten kursor jakby właściwy, to czym zazwyczaj tam chodzimy, strzałkami tabem. Nie wiem, czy to się udało.
6: TPP 12 piętro, Run Elden Board Online niezaznaczony.
5: No tutaj mam grupę, sprowadźmy. Nie powiedziało mi, że się sprowadziło. I to właśnie jest to, o czym mówił tu Patryk, że czasami to się nie udaje.
4: Czasami różne to działa.
5: Może być różnie. Lewy przycisk myszy to jest Insert plus, no oczywiście jak ja mówię Insert, to też mam na myśli Caps Lock, jeżeli ktoś używa tego klawisza NVDA. Ja mam Insert. Insert i lewy przycisk, lewy nawias kwadratowy, czyli po prawej od litery P, a prawy przycisk myszy analogicznie to prawy nawias kwadratowy. No więc zobaczmy, czy klikniemy lewym przyciskiem myszy na ten kontakt.
6: Lewy.
5: Nie, nie możemy. A prawym?
6: Prawy.
5: Też nie możemy.
4: Niestety.
5: Nie wiem dlaczego. Nie udaje mi się tutaj tego sprowadzić. Natomiast
7: ja przypuszczam, Pawle, że po prostu wyskoczyło ci gdzieś to okienko informujące o tym, że skończyła się już aktualizacja.
6: Że
7: musiałbyś zrestartować.
6: Ruchom ponownie. Tak, zainstalować nieznane, niedostępne.
4: Właśnie
6: ponownie,
4: to. I tu byś musiał.
7: To byś musiał.
6: Przycisk.
4: Że nie teraz.
6: Przypomnij mi później przycisk.
7: Przypomnij mi później.
4: O, właśnie.
6: Jarak.
7: O, i sprawa będzie.
6: Miranda
4: i teraz załatwiona.
5: I spróbujemy teraz w takim razie. Jeszcze raz sprowadzić. Insert Backspace.
6: Przejdź do punktu uwagi. Miranda NG International Online. Brak następnego. Michał, Radek Online niezaznaczony. Michał, Radek Online nie... Gadu Chat Free for Chat niezaznaczony.
5: Niech będzie, że ten Gadu Chat. Sprowadźmy Insert Shiftem.
6: Gadu Chat Free for Chat.
5: O, usłyszałem nazwę obiektu. I teraz mogę kliknąć w niego. Insert plus lewy kwadratowy nawias.
6: Lewy. Everybody the International Group Online.
5: O, chyba się...
6: Jarak.
5: Otwarło coś innego zupełnie, nie mam pojęcia czemu.
6: Brak następnego. Facebook, notification, gadu chat free for chat niezaznaczony.
5: Tak.
6: Lewy. EPP 12 piętro, runda jesienna online.
5: Nie wiem dlaczego mam przechodzić.
4: Może masz nie... Znaczy tak, to jest rzeczywiście problem z tym, z tą Mirandą, że to nie zawsze, znaczy w ogóle z NVDA, że to tak
6: Jarak.
4: Trochę działa jak to sobie chce. Czasami. Może ja zaraz zobaczę, czy mi to się uda kliknąć. Poczekaj, jakbyś mógł.
6: Dane, aktualizm dźwięk, wiersz, pol, audy, kaseta, LTN, FOBAR 20, krystal, dysk, info 6.
4: Tylko ja mam coś innego. To ja może spróbuję, Dobrze, wezmę w Mirandę. Jestem w Mirandzie.
6: Brak poprzedniego. Brak następ. Aplikacja zawiera gadatlo. Okno. Pasek stanu. Okno. Brak następ. Brak poprzedniego. Okno. Lista. Grup. Archiw. Grup. 7 metrów pod Andre Louis. Dostępny Facebook. Nie zaznaczony.
4: Dobrze. Powiedzmy kliknę w Andrego Louisa, czyli tutaj insert i slash.
6: Andre Louis dostępny.
4: Andre Louis. I teraz lewy.
6: Lewy. Lista.
4: Dwa razy lewym.
6: Lewy.
4: No też nie działa akurat u mnie, ale chyba zaznaczył.
6: Andre Louis dostępny.
4: Przynajmniej
7: tak,
4: Andre
7: zaznaczył, ale z jakiegoś powodu nie działa klikanie, bo może dlatego, że to jest ta lista Clis Blind i ona nie reaguje po prostu
4: możliwe.
7: Na fizyczne klikanie myszką. Może o to tu chodzi,
5: ja
7: że nie jest obsłużony gest klikania
5: prawym,
7: myszką.
5: Czy menu mi się chociaż
7: no właśnie.
6: Następnego. Facebook, notifications online niezaznaczony.
5: Dobra, aha, dobra, sprowadzam.
6: Everybody the International Group Online.
5: No tego nie chciałem, ja chciałem.
6: Gadu chat free for chat nie zaznacz. Facebook, notification.
5: Facebook. I teraz prawym.
6: Kontekst menu. Open close chat window o. Nowe flip chat.
5: O. Mhm, jest. Czyli prawym się udało. Prawym jest menu.
6: Jarak.
5: Natomiast lewym się to nie udaje. W porządku. W takim razie możemy sprawdzić te właściwości, myślę, tak samo u mnie. To wtedy będę mógł w stanie pokazać, w jaki sposób tutaj się ładnie sprawdza przegląd ekranu.
6: Pulpit lista. Firefox 6 z 58.
5: Mam skrót do Firefoxa. Otworzę sobie jego właściwości. Czemu nie?
6: Właściwości. Firefox dialog.
5: I teraz tryby przeglądania przełączamy również w sposób dość logiczny. Bo insert page up, insert page down.
6: Brak następnego trybu przeglądania. Przegląd obiektu. Facebook, note, brak poprzedniego trybu przeglądania. Przegląd ekranu. Typ docelowy, aplikacja.
5: I teraz mogę strzałkami insert i strzałka w górę, w dół przeglądać sobie to okno.
6: Pusta. Firefox. Początek. Firefox, pusta. Typ docelowy, aplikacja. Lokalizacja docelowa, Mozilla Firefox.
5: To jest insert w dół cały czas.
6: Program Files x86 Mozilla Firefox Firefox EXE. Element docelowy. Pusta. C. Program Files x8.
5: I tak dalej. Więc jak widać, to też tutaj działa. Też za pomocą strzałek, więc dość logiczne są te skróty. No i pewnie gdybym chciał nawigować po słowach, to insert kontrol w prawo, jak się domyślam.
6: C. Dwukropek. Backslash. Program. Files.
10: Chyba w dół. Mm-hmm. W prawo to jest poznaka.
5: To
10: zdaje się.
5: Insert kontrol w prawo, a insert w prawo jest po znakach.
6: I.
10: Aha.
6: L. E. S.
5: Mm-hmm. I tak samo działa to w nawigacji obiektowej. Możemy sobie przeliterować, możemy sobie po słowach przejechać po całym tym tekście, który tu czytamy. No i oczywiście możemy analogicznie też sprowadzać i klikać tutaj w różne najróżniejsze elementy. Więc no, myślę, że fajna sprawa. Tym przeglądaniem ekranu zdaje się, bo teraz nie wiem, ty Tomecki pokazywałeś, że to była nawigacja obiektowa, a ja mam wrażenie, że jakby przeglądaniem ekranu, a przynajmniej może przeglądaniem po liniach w ramach obiektu. Ja czytałem też wiersz poleceń względnie, ja w ten sposób czytam też czasem okienka Mirandy, bo w okienkach rozmowy Mirandy, zwłaszcza w takich dużych czatach grupowych, gdzie tych osób jest kilka i bardzo szybko jest pisane, to kursor zawsze zjeżdża na dół i ciężko jest wyrównać i cały czas być na bieżąco. I tu bardzo fajnie się sprawdza właśnie nawigacja obiektowa, ale w tym takim układzie, że nawigujemy wewnątrz obiektu pole edycji do odczytu z treścią czatu, ale po liniach w tym obiekcie.
10: Tak, ja zaraz to pokażę na przykładzie wiersza poleceń. Jeszcze raz w niego wejdę.
6: Starto. Wiersz polecenia, terminal.
10: Bo przegląd ekranu nie daje nic.
6: Początek, koniec, pusta. Mhm.
10: Tak, i nie ma w ogóle tutaj w przeglądzie ekranu nic. Ja tu próbuję po znakach, po słowach.
6: Koniec, początek,
10: nic.
6: Prawy, lewy. Mhm.
10: Więc przegląd obiektu.
6: Przegląd obiektu. C, users admin.
10: I tutaj klawiszami na układzie desktopa 7 i 9, czyli po liniach 4, 6 po słowach, 1, 3 po znakach, mogę się wewnątrz tego wiersza poleceń przemieszczać.
6: Milka Malinowa, pusta. C, 2018 Microsoft Corporation, pusta. C, users admin.
10: I tak samo mogę po znakach.
5: Ale to jest, normalnie to nawiguje po obiektach, tak?
6: Milka Malinowa, Lenovo.
5: 7 i 9 to jest, tak?
10: 7 i 9 zawsze nawiguje po słowach i znakach, natomiast insert z insertem to 4, 6, 8, 2 i tak dalej nawiguje po obiektach, czyli gdybym teraz insert 4 nacisnął.
6: Pasek tytułu, wiersz polecenia.
10: Tu mam wiersz polecenia, pasek tytułu.
6: System zawiera polecenia
10: jeszcze
6: do manipulowania
10: oknem alt. Tu mam system.
6: Brak poprzez pasek, wiersz polecenia, terminal. C, users admin.
10: Jakby teraz dałem w prawo. Bo to są obiekty tylko wiersza poleceń, a wewnątrz obiektu, czyli C, users admin, mogę się poruszać siódemką, dziewiątką.
6: Pusta. C, 2018, Microsoft Windows, początek. Microsoft Windows version 10.0.17.
10: I tak dalej.
5: Jasne. Dobra. W porządku. To może w takim razie ja jeszcze spróbuję zademonstrować, jak dzisiaj wykonywałem skanowanie antywirusowe, bo to jest taki bardziej realny przykład niż chodzenie po oknie Mirandy nawigacją obiektową. To było bardziej takie zobrazowanie, jak te obiekty wyglądają.
6: Pulpit lista. YouTube Player X is Good Game Big Farm 7 G Data Internet Sec GOM Player 3 na YouTube Player X Good Game Big Farm G Data Internet Sec.
5: Tak, dokładnie. Wchodzę. Nieznane.
6: Centrum zabezpieczeń. Ostatnie skanowanie. Przycisk dialog. Tak. Skanuj komputer, przycisk Alt R. Centrum zabezpieczeń. Nieznane.

0: Oglądania. Przegląd obiektu. Przegląd ekranu. Pusta.
1: Przegląd ekranu. I teraz insert góra-dół, ja będę sobie szedł po tym oknie.
0: Status. Pusta. Skanowanie. Wykrywanie rootkitów. Pamięć i autostart. Pamięć i autostart zarażone. Zero czas trwania. Godzina 0:15.
1: Wstrzymaj. Tutaj.
0: Obszary systemowe.
1: Wszystko jak leci.
0: Obszary systemowe sprawdzone. 48 czas rozpoczęcia. 20 lutego 2019 roku. Godzina 21:41.
1: Czyli mam po prostu liniami. Tak jak jest to poukładane po ekranie. Różne, naprawdę różniste.
2: Tak, tu jest jeden wielki bałagan, w którym wszystko jest. Da się pewnie
1: dokładnie
2: to tak czytać, ale...
1: Można obiektowo.
0: Przegląd obiektu. Obszary systemu. Wykrywanie rootkitów grafika. Skanowanie grafika. Skanowanie lista. Wykrywanie rootkitów. C. Windows Win SX WoW 64 Microsoft Windows Hats Cient Resources 31. Anuluj przycisk.
2: Odmowa tego nawet nie było w tej
0: archiwa chronione hasłem przycisk Alt A.
1: Pewnie gdybym zszedł w dół, to bym miał, bo ja jechałem cały czas w górę. Okay.
0: Wstrzymaj przycisk Alt S. Wstrzymaj podczas aktywności systemu przycisk Alt W. Wyłącz komputer po skanowaniu, jeśli nie wykryto infekcji, przycisk Alt.
1: To są wszystko obiekty.
0: Opcje grafika. Pokaż więcej grafika.
1: Chodzę. Insert, Shift, strzałka w prawo.
0: Status grafika. Franek lock, pamięć i autostart grafika. Pamięć i autostart uchwyt.
2: Czyli
0: brak
2: to
0: następnego.
2: Jest to, co ja chodzę, insert 6 numeryczne.
1: Tak. I teraz spróbujmy
2: desktopa
1: przejść w lewo, bo widocznie te dane, których potrzebujemy, są gdzieś w lewo.
0: Pamięć, startbox, op, wstrzym, archiw, anul, skan, wykryw, obszary, zadania, grafika. Godzina 00139, pasek postępu 48. Godzina 00135. Pozostało. Godzina 00140, czas trwania. 20 lutego 2009, czas rozpoczęcia. 0. Podejrzane. 0. Zarażone. 81. Sprawdzone.
1: No więc właśnie, tutaj mamy, idąc obiektami w lewo, w prawo, na jednym poziomie, mamy dostęp do tych informacji wszystkich osobno, w takiej formie, takiej struktury, no logicznej z punktu widzenia naszego. Nie jest ona, nie odzwierciedla ona układu na ekranie, ale
2: jest po prostu czytelna.
1: Właściwe, jest czytelna. Teraz gdyby wyjść poziom wyżej.
0: Wykrywanie rootkitów, C, program data Microsoft, brak następnego. Zamknij przycisk zamyka okno. Maksymalizuj przycisk powiększa. Minimalizuj przycisk przenosi. System pasek menu zawiera polecenia. Brak poprzedniego.
1: Czyli w tym okienku skanowania jedynymi obiektami jest menu system, te przyciski u góry, które służą do jego tam zamykania, minimalizowania i samo okienko ze skanowaniem. Tam potem było skanowanie lista. Gdyby tą listę rozwinąć w dół, to pewnie byśmy mieli listę tych plików, które on by ewentualnie znalazł jako zarażone. Więc to jest takie praktyczne zastosowanie właśnie nawigacji obiektowej,
0: Micha,
1: kiedy ona się
0: logged on to
1: lepiej się sprawdza niż to przeglądanie ekranu. No okej. Okay. Ja tak myślę, bo to, co może tu wyjaśnialiśmy, może się okazać trochę skomplikowane, te wszystkie skróty, na desktopie inaczej, na laptopie inaczej. I jeszcze ta cała hierarchia. I powstała na szczęście wtyczka, która to wszystko jakkolwiek ułatwia, przynajmniej na sam początek, to może być taki dobry samouczek, żeby się rozruszać w tej strukturze i jakoś rozćwiczyć. Wtyczka, o której już tu mówiliśmy troszeczkę, nazywa się OBJPAD. I jest to wtyczka, która udostępnia różne tryby. Tryby, między którymi możemy się przełączać, więc to bardziej przypomina właśnie taki tryb jakby kursora JAWS, gdzie możemy po prostu włączyć specjalny tryb, w którym przyciski strzałek zachowują się trochę inaczej niż zwykle. No i ja mogę na przykładzie tego okna też pokazać, jak to działa. Aby zmienić tryb, jak już tą wtyczkę ściągniemy ze strony dodatków NVDA, to naciskamy klawisz NVDA, czyli u mnie Insert, Control, Tabulacja.
0: Tryb nawigacji obiektowej.
1: I w tym momencie, jak jesteśmy w takim trybie, strzałki góra-dół przemieszczają nas w górę i w dół struktury, czyli zwijają, rozwijają drzewko, a lewo-prawo pozwalają nam nawigować po całej strukturze. No więc dobra, strzałka w górę.
0: 3 sprawdzam. C. Users HP Documents Media Centrum Zabezpieczeń Okno.
1: Tu w prawo.
0: Właściwości. Firefox Okno.
1: Dokładnie, czyli jesteśmy na pulpicie, jesteśmy na tych okienkach otwartych na pasku i idziemy sobie w prawo. A teraz pójdę w lewo, wrócę tam, gdzie byłem.
0: Centrum Zabezpieczeń Okno. 3 sprawdzam. C. Users HP Documents.
1: To jest nasze okienko skanowania. Chciałbym w nie wejść znowu. Rozwijam je w dół.
0: System pasek menu zawiera polecenia. Minimalizuj przycisk. Maksymalizuj przycisk. Zamknij przycisk zamyka okno. 3 sprawdzam. C. Users HP Documents Stephen Meller Viva Polonia Viva.
1: Dokładnie. I teraz gdybym chciał rozwinąć w dół.
0: Postęp grafika. Sprawdzone. 20 300. Zarażone. 0.

0: Podejrzane.
1: To wszystko
0: zero.
1: Robię zwykłymi strzałkami, bez żadnych już dodatków. Teraz chciałbym może przejść na przeglądanie takie liniowe, czyli przeglądanie tekstu, przeglądanie ekranu, takie jak tu pokazywaliśmy wcześniej. Oczywiście, gdybyśmy chcieli przeliterować coś, to chyba... Nie, kontrol w prawo tu nie działa i w prawo też nie. Były jakieś też skróty, żeby przeliterować, ale ja z tej wtyczki dawno nie korzystałem też, więc nie do końca je pamiętam.
2: Ja
1: one
2: też.
1: Są wszystkie w ustawieniach zdarzenia wejścia. Tam można po prostu sobie te skróty przejrzeć. Znowu Insert Control Tab.
0: Tryb sieciowy.
1: Tryb sieciowy, czyli tryb, w którym możemy robić sobie tak jakby quick na wzmaka, jeżeli kojarzą osoby używające Apple'a. Możemy sobie tu przełączać lewo-prawo, jakiego typu kontrolki nas interesują. Czy to jest góra-dół?
0: Link.
1: Tak, góra-dół.
0: Zwykły. Link. Pole formularza. Nagłówek.
1: Na przykład. I potem lewo-prawo moglibyśmy analogicznie po tej strukturze na stronie internetowej chodzić. Szukać następnych trybów formularza i sobie skakać za nas literami, to strzałkami. I Insert Control Tab po raz ostatni.
0: Tryb skanowania.
1: Tryb skanowania, czyli właśnie ten przegląd ekranu. I teraz możemy sobie iść strzałkami góra-dół.
0: Podejrzane. Zero. Zarażone. 59006. Sprawdzone.
1: No właśnie, to wygląda troszkę inaczej niż przy takim przeglądaniu, bo on stara się tą strukturę obiektów jakoś uliniować. I ona nie jest już taka typowa jak przy przeglądaniu ekranu, że tu jest wszystko czytane gdzieś tam z lewa do prawa i jest miksówka i papka, tylko jest to w miarę ustrukturyzowane. I rzeczywiście mógłbym teraz w prawo strzałkami
0: P R A
1: albo kontrol prawo.
0: Koniec. Sprawdzone. Początek. Początek. Koniec. Sprawdzone.
1: Tak. No i dokładnie. I w ten sposób możemy nawigować. Ja tą wtyczkę polecam właśnie, jeżeli ktoś na początku czuje się mocno zagubiony w tym, jak te wszystkie struktury obiektowe działają, dlaczego to trzeba zwijać,
2: ale
1: rozwijać.
2: Ale nie tylko na początku, bo to po prostu jest rzeczywiście jakieś coś, co działa tak samo i na laptopie, i na desktopie.
3: Ja tego właśnie na laptopie używam, bo mi jest prościej niż korzystać z tego schematu nawigacji obiektowej i z tego układu laptopowego. Jakoś się do tego nie bardzo mogę przyzwyczaić. To używam sobie tego na laptopie właśnie.
1: No widzisz, no dużo tych zastosowań wtyczka ma i fajnie, że powstała i ona się gdzieś tam dalej rozwija i jest. Można ją pobrać ze strony dodatków NVDA. Tak samo jak i drugą wtyczkę, nie wiem czy ty ją, Tomku, będziesz w stanie zademonstrować, a mianowicie Virtual Revision.
2: Chyba będę, chociaż ostatnio ona...
1: To możesz spróbować?
2: Nie, chyba niestety nie, bo ona sobie tu stwierdziła, że chyba przestanie działać.
1: Aha.
2: Także tak, chyba nie będę w stanie. W każdym razie to jest wtyczka, która pokazuje zawartość okna w takim dużym polu edycji tylko do odczytu. I teraz to ma taką zaletę... Tak. Że można na przykład skopiować sobie, jeżeli jest pokazane, nie wiem, że nie można uruchomić z powodu błędu i jest pokazany jakiś numer długi. I powiedzmy, możemy ten numer błędu normalnie zaznaczyć jak każdy inny tekst, skopiować i wyjść z escape'em z tego okna i wkleić go, nie wiem, w maila czy tam gdziekolwiek indziej. I jakby dowolny obszar, dowolny fragment dowolnego okna w ten sposób można sobie skopiować i wkleić gdziekolwiek, w notatnik, nie w notatnik, do kogoś. Gdzieś wszystko
3: wiecie
2: jedno.
3: Co? Ja będę chyba w stanie pokazać tę wtyczkę, bo akurat ją mam i u mnie ona działa, co ciekawe. Tak, wtyczka jest bardzo prosta, bo tak naprawdę to jest jeden skrót. Control Insert W, znaczy Control NVDA W, tak mówiąc ściśle. Mam teraz okienko Station Playlista, tu jakiś podkład i tak dalej. Mam to otwarte. I załóżmy, że chcę sobie to zwirtualizować, no to naciskam sobie Control NVDA W. Tak. I tu mam całe to okno, tak jakbym przeglądał to za pomocą tej takiej nawigacji Insert 7.
2: Tak, po ekranie, przegląd ekranu.
3: Dokładnie, przegląd ekranu, tak. I tu mam na samej górze mam tytuł okna, poniżej mam, proszę bardzo, całe menu Oczywiście nie mogę nic z tym zrobić, nie mogę tu nigdzie wejść, bo to, ale za to mogę zrobić. O, skopiować sobie na przykład do schowka, bo to jest normalne pole tekstowe, z którym mogę zrobić wszystko to, co z każdym polem tekstowym mogę zaznaczyć, całość mogę zaznaczyć, jakiś fragment. No właśnie, tu jakieś last main track. O, i tak dalej, i mogę sobie to przeglądać, mogę zaznaczać każdy fragment, a teraz jeżeli już przejrzałem wszystko, co przejrzeć chciałem, wychodzę po prostu sobie z tego okienka, naciskam Escape i już mogę dalej działać, a tak naprawdę to teraz działać będziecie dalej wy, bo ja już wam oddaję głos.
2: Znaczy, no. W zasadzie to my powiedzieliśmy.
1: Aha. Tak, wszystko co było do pokazania zostało pokazane.
2: Tak.
1: I mamy nadzieję, że jakoś tą tematykę tej nawigacji obiektowej rozjaśniliśmy na tyle, na ile to jest możliwe. Jest to skomplikowane, nie jest to takie proste jak właśnie nawigowanie kursorem na przykład JAWS, ale mimo wszystko da się, tylko trzeba troszeczkę z tym poćwiczyć. Natomiast
2: no właśnie.
1: Możliwości jak najbardziej są i są też wtyczki, które to ułatwiają, więc myślę, że warto z takich rozwiązań też korzystać.
2: Mhm.
1: Okej. Okay. No w takim razie myślę, że nam już pozostaje tylko i wyłącznie audycję zakończyć i was zachęcić do tego, żebyście i wy spróbowali w jakichś tam waszych sytuacjach z dnia codziennego z tą nawigacją obiektową troszeczkę sobie ponawigować i jakiś mniej trochę dostępny program zbadać. Ja może jeszcze spróbuję tego Tunina, bo też obiecałem tu już, że on zostanie pokazany.
0: Tunin Radio.
1: Tak. Jestem w aplikacji Tunin Radio. Okno.
0: Przycisk opcji oznaczone.
1: Tak. I zaraz mogę pójść sobie tabem.
0: Przycisk opcji nieoznaczone. Przycisk opcji nieoznaczone. Przycisk
1: no
0: opcji nieoznaczone.
1: Daleko nie zajdę.
2: Coś czyta, ale...
0: Link. Bytabola link. Sponsored links link. Top 10 most expensive cars available in the world link. Top 10 most expensive...
1: Nie mam pojęcia.
2: Czy wychodzi na to, że reklamę czyta, ale interfejs aplikacji jakoś like. Niekoniecznie.
1: Tak, bo to jest jakoś...
0: Link.
1: Tutaj wkroczyłem w jakiś interfejs taki...
0: Tunin Radio okno.
1: No właśnie.
0: Przycisk opcji nieoznaczone.
1: Natomiast gdybym zaczął nawigować obiektowo. Spróbujmy.
0: Przejdź do punktu uwagi. Przycisk opcji nieoznaczone. Tunin Radio okno. Nieznane. Tunin Radio okno. Zamknij aplikację Tunin Radio przy... Tunin Radio okno. Lista. Przycisk opcji oznaczone. Przycisk opcji nieoznaczone. Przycisk opcji nieoznaczone. Przycisk opcji nieoznaczone. Dokument. Brak następnego. Przycisk opcji nieoznaczone. Przycisk opcji. Przycisk opcji. Przycisk opcji. Lista. Brak poprzedniego. Tunin Presentation Content Guide Items Guide Item View Model 1 z 2. Tunin Presentation Content Guide Items Guide Item. Brak następnego.
1: Z któryś z tych przycisków był odpowiedzialny za wyszukiwanie? Tego nam niestety NVIDIA nie przeczyta, ale...
0: Przycisk opcji nieoznaczone. Oznaczone. Przycisk opcji nieoznaczone. Dokument. Link. Bytabola link. Link. Tu nim. Przycisk opcji. Przycisk. Przycisk opcji. Przycisk. Lista. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Bytabola link. Dokument. Przycisk opcji nieoznaczone. Aktywuj. Przycisk opcji oznacza... Dokument. Brak następnego. Przycisk op... Przycisk opcji nie... Przycisk op... Przycisk op... Lista. Brak poprzedniego. Tune in presentation content guide items... Lista. Przycisk opcji nieoznaczone. Aktywuj. Przycisk opcji... Lista. Brak poprzedniego. Przycisk opcji oznacza... Przycisk opcji... Przycisk op... Przycisk op... Dokument. Brak następnego. Przycisk opcji nieoznaczone. Brak obiektów wewnątrz. Przycisk opcji nie... Brak obiektów wewnątrz.
1: Pamiętam, no,
2: czyli
0: przycisk opcji nieoznaczone.
1: Wyszukać.
2: Może
1: była
2: jakaś aktualizacja była gdzieś, coś.
1: Tak, i o ile listę...
0: Przycisk opcji
1: ale
0: oznaczone.
1: Widzi, że używa. Że o ile listę dało się...
0: Przycisk.
1: Właśnie,
0: przycisk.
2: Używać.
1: Przyciski.
0: Przycisk.
1: Mi się kiedyś udało nawet za pomocą tego odczytać nazwy stacji, które wyszukiwałem. Więc
0: przycisk.
1: Coś się musiało tutaj...
2: Ale i tak
0: przycisk.
2: Widać, mimo
0: przycisk.
2: Wszystko, że... pod tą nawigacją obiektową, jakkolwiek to nie jest czytane. Dokument. I link. Tak widać troszeczkę więcej niż pod strzałkami i tabem było, nie było, bo
1: dokładnie.
2: No tu jakaś jest lista.
0: Lista. Przycisk.
2: Powiedzmy i da się wyjść dość łatwo z obszaru tych reklam, powiedzmy, więc no zakładając, tak, że no nie jest to Tuning Radio, tylko jakaś aplikacja, która powiedzmy jest dostępna trochę bardziej,
0: 54,
2: no to prawdopodobnie
0: sprawdzam,
2: dałoby się jeszcze coś z tym zrobić. No niestety ta nawigacja jeszcze do idealnych nie należy, no ale cóż, no jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, z drugiej strony. No jeszcze nie wiem, czy z trzeciej, czy z której strony, no było, nie było, jest to screener darmowy, nawet o otwartym kodzie źródłowym, który, tak jak wspomnieliśmy na początku, nie ingeruje w żaden sposób w wyświetlaną zawartość ekranu, okien, ani niczego takiego, nie ma tych swoich sterowników ekranu. Zresztą podobno w Windows 10 w ogóle i JOS i inne screenery mają w ogóle problemy z taką właśnie nawigacją, dlatego że Windows 10 nie bardzo pozwala ponoć na takie przechwytywanie ekranu.
3: To znaczy JOS jako taki, on ma ten swój nowy kursor, on ma ten tak zwany touch kursor, który jest dość podobny do nawigacji obiektowej NVDA tak naprawdę.
2: A w ogóle, a propos touch, bo nie wiem, czy ktoś z was testował przeglądanie ekranu na ekranie dotykowym. Bo u mnie w pracy
1: ja
2: mamy takie komputery all-in-one i tam są właśnie ekrany dotykowe. I okazuje się, że w domyślnym trybie takie gesty, jak są na czy Androidzie, czy iPhone'ie, czyli no, przesunięcie palca w lewo, w prawo, to jest właśnie przejście na poprzedni, to jest jakby to samo, co przejście chyba na poprzedni, następny obiekt, chyba. Tak samo w górę, w dół, to chyba też jest te, jakby poprzedni w hierarchii tych obiektów i tam są jeszcze gesty chyba dwóch i trzech palców. W każdym razie ja to testowałem jakiś czas temu, tak z ciekawości, i rzeczywiście mogłem się poruszać gestami normalnie jak na wszystkich urządzeniach tych nowych z ekranem dotykowym, więc gdyby ktoś chciał mieć na przykład tablet jakiś z Windowsem 10, nie wiem jak na wcześniejszych Windowsach to działa, ale no, ja to testowałem na 10, to rzeczywiście da się. I da się tutaj jakby chodzić tak samo, jakby się chodziło po urządzeniach z ekranem dotykowym. Włącznie z tym, że działa również eksploracja, tak jak, nie wiem, w Androidzie czy w iOSie. Dwuklik działa normalnie, że dwa razy klikamy w coś i wchodzimy. I ja w ten sposób w pracy tutaj sobie uruchomiłem przeglądarkę, coś tam jeszcze. Specjalnie, także no, da się jakoś na tym pracować. I tutaj ta nawigacja obiektowa rzeczywiście nabiera jakiegoś takiego nowego znaczenia, no bo wiadomo, że na tablecie nie ma strzałek i tu jest jakby jedyny sposób na sterowanie czymś takim. No, oczywiście poza podłączeniem klawiatury jakiejś na Bluetooth czy coś. To jest właśnie sterowanie tym kursorem takim przeglądaniem obiektowym tudzież ekranu, bo to wszystko też da się przełączać z ekranu dotykowego. Tam są też w NVDA jest system właśnie gestów, stuknięć dwoma, trzema, iloma tam palcami, raz, dwa, przesuwanie w górę, w dół jednym, dwoma, trzema palcami. To wszystko jest jakoś tam przyporządkowane przez NVDA i to wszystko ma jakieś tam swoje znaczenie ma.
3: Ja w ogóle myślę, że w Windowsie 10, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale z takich moich obserwacji, to ta nawigacja obiektowa przydaje się jeszcze bardziej, bo oczywiście NVDA coraz więcej czyta informacji w tym systemie, ale czasem mamy jakąś tam gdzieś informację, do której chcemy dotrzeć, którą chcemy odczytać i ona dostępna jest w jakiś taki stały sposób tylko z poziomu tej nawigacji obiektowej. Trzeba gdzieś tam dojść sobie po tych obiektach.
2: Niestety lub niestety, tak.
3: Które są, jest dużo tych pustych jakichś elementów, ale co ciekawe, ta informacja jest tak, jeżeli ktoś już zna tę nawigację obiektową w NVDA, to ona jest łatwiej dostępna niż nawet w poprzednich wersjach systemów operacyjnych, bo wszystko jest jakby tu obiektem i NVDA ma, mam wrażenie, dostęp do większej ilości elementów w tym systemie.
2: Możliwe.
3: Takie odnoszę
2: nie
3: wrażenie.
2: Nie sprawdzam tego aż tak, ale...
1: Aż tak głęboko, no ale to cenna obserwacja, myślę, bo widocznie nie doszliśmy jeszcze do tych zakamarków systemu, do których powinniśmy.
3: Albo po prostu ja tak mało znam dziesiątkę i jeżeli chcę do czegoś dotrzeć, bo na co dzień korzystam z siódemki, to tak trochę po omacku działam. A to sobie, dobra, to sobie znajdę jakiś obiekt, w którym mam te informacje. A może jakimś skrótem da się tak, to odczytać, a ja to akurat robię w ten sposób.
1: To prawda.
2: No tak. No cóż, mamy nadzieję, że udało nam się kogoś jakoś tam, nie wiem czy przekonać, ale w każdym razie komuś coś wyjaśnić a propos tej nawigacji w NVDA obiektowej, tudzież przegląd ekranu. Tak gwoli trochę podsumowania, trochę przypomnienia tego co na początku, no to często dobrze jest używać tej nawigacji przegląd ekranu, bo ona jest troszkę prostsza. Jeżeli to nie działa, wtedy można próbować tej nawigacji obiektowej. No i ta wtyczka OBJPAD jest rzeczywiście fajna, ciekawa, przydatna i można z niej korzystać. No i o ile ta wtyczka Virtual Revision zacznie działać z najnowszą NVDA, no to też ta wtyczka może się przydać. No i oczywiście wtyczka OCR, tak, która w zasadzie poniekąd dwie wtyczki, bo Nawet nie dwie wtyczki, bo w Windowsie 10 jest wbudowany w ogóle OCR, z którego NVDA może skorzystać. Insert R naciskam i wtedy mogę sobie też próbować chodzić po tym oknie troszkę jak... Zresztą mogę to też pokazać, bo mam Windowsa 10. Mogę sobie wejść na przykład chociażby Crystal Disk Info. I teraz tutaj najlepiej, bo jak nacisnę teraz po prostu Insert R...
0: Running OCR. 05, reallocate, 09.
2: A, moment, tu jestem na liście.
0: Running OCR, koniec. D1 stycznia, Rory R, początek. D1 stycznia, Rory R, Rady 100100.
2: Nie wiem, czemu w ogóle on...
0: dane.
2: Mimo tego, że mam OCR-a Windows 10, to mi korzysta z wtyczki OCR. Bo on to powinien pokazać inaczej. W każdym razie, tak czy tak... Jeszcze raz muszę wejść. Crystal Disk Info.
0: Crystal Disk Info 6.
2: I tutaj warto sobie przejść Insert 8.
0: Okno. Crystal Disk Info 6.2.1 dialog.
2: O, na okno z nazwą programu, tutaj Insert R.
0: Running OCR. Dan.
2: I dopiero, taki dłuższy czas przetwarzania oznacza, że on tutaj większy obszar ekranu przetworzył i teraz rzeczywiście tutaj widać
0: początek.
2: Troszkę więcej.
0: 8 dobry, 8 dobry, 8 dobry, 8 dobry, 32C, 37C, 39C, C, D, M, krucia ICT 256MP, status oprogramowanie MUOI.
2: Tak, no oczywiście różnie bywa z jakością tego rozpoznawania, niemniej jest w stanie on coś rozpoznać i właśnie tutaj dobrze jest przejść tą nawigacją obiektową nieco wyżej, dlatego że w przeciwnym wypadku będzie rozpoznawał tylko ten obiekt, który jest w tej chwili wybrany, a najczęściej to będzie pojedynczy element listy, a tutaj czasami sobie warto poddać operacji tego rozpoznawania tekstu cały ekran, albo przynajmniej jakąś jego większą część.
1: Mhm. No więc dobrze. Skróty tak, słyszeliście? Insert slash przywołuje, slash klika. I gwiazdka, prawy przycisk myszy staje się. Tutaj
2: tak.
1: Insert backspace przywołuje, insert lewy kwadratowy, lewy klik, insert prawy kwadratowy, prawy klik. Insert 2468 na klawiaturze desktop, a tutaj insert shift góra dół lewo prawo. 7-9 to linie, tutaj insert góra dół. Insert control lewo, control prawo, a na numerycznej 4-6 to słowa. 1-3 to znaki, insert lewy, insert prawy tutaj. I insert page up, page down, a tam
2: 1 i 7 numeryczne.
1: 1 i 7, przełączanie trybów przeglądania. No i to chyba w tyle na dziś.
2: Tak.
1: Dziękujemy bardzo za odsłuch i mamy nadzieję, że się przydało. A gdyby były jeszcze jakieś problemy, czy powiedzmy kłopotliwe tematy w kwestii używania na przykład NVDA czy jakiegoś programu, no to chyba pozostajemy otwarci na sugestie kolejnych odcinków, czegoś, co moglibyśmy w tych kwestiach pewnie omówić.
2: Tak, jeszcze
1: warto
2: tylko
1: zgłaszać...
2: od siebie. No tak, jeszcze tylko od siebie dodam, że my tutaj jesteśmy, czyli Tomek Bilecki, to jestem ja, tutaj Paweł Masarczyk również, no a za konsoletą i również czasem przy mikrofonie Michał Dziwisz się pojawiał.
1: Tak. No, więc my
2: już no i chyba nie pozostało nam powiedzieć nic oprócz do usłyszenia.
1: No, do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Słuchacie Radia N, jesteśmy z wami na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Minęła godzina 19, zatem jak w każdy poniedziałek po godzinie 19 właśnie spotykamy się z wami w audycji zatytułowanej Tyflo Podcast w Radiu N. Tyflo Podcast w Radiu N to jest audycja o technologiach poświęconych i dedykowanych osobom niewidomym oraz słabowidzącym. I dziś właśnie będziemy rozmawiać o technologiach przede wszystkim w służbie osób słabowidzących. Wspólnie ze mną jest gość dzisiejszej audycji, Mikołaj Rotnicki. Witam cię serdecznie.
6: Witam i witam wszystkich słuchaczy.
3: Ja tak przygotowując się do tej naszej dzisiejszej audycji, powiem szczerze, że naprawdę zastanawiałem się, jak do tego tematu podejść, bo dziś będziemy rozmawiać o technologiach przede wszystkim komputerowych, o tym, co komputery dają osobom słabowidzącym. Troszeczkę zahaczymy także o sprzęt, ale tak naprawdę o ile w przypadku osób niewidomych nie ma większego problemu, no bo tak, ktoś po prostu najzwyczajniej w świecie nie widzi. To w przypadku osoby słabowidzącej to jest kilka różnych czynników, a przede wszystkim te słabowidzenie jest większe bądź mniejsze. I myślę, że od tego na dobry początek powinniśmy zacząć, prawda?
6: Tak, zgadza się, Michał. Mamy różne wady wzroku. Wiadomo, są osoby niewidome, są osoby słabowidzące, ale wśród osób słabowidzących mamy różne schorzenia, które pociągają za sobą różne rodzaje tego słabowidzenia. I tak, dla przykładu mamy schorzenia siatkówki, które powodują też różnego rodzaju niedowidzenia, słabowidzenia, że ktoś na przykład może niedobrze widzieć kolory, ktoś może być pozbawiony centralnego widzenia, widzi swego rodzaju mroczki przed oczami, ale też są osoby z niektórymi schorzeniami siatkówki, które powodują takie widzenie tunelowe, tak jakbyśmy widzieli tylko pewien obszar obrazu, ekranu, tak? I mamy po prostu zawężone pole widzenia.
3: Ja tak przy okazji zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego pod adresem www.firr.org.pl. Tam na stronie głównej jeszcze możecie odnaleźć ten link. To jest link do filmów obrazujących właśnie różnego rodzaju problemy wzrokowe, a także słuchowe. Będziecie mogli sobie obejrzeć, jak takie schorzenia wyglądają, jak wygląda obraz postrzegany przez osoby z różnymi wadami wzroku, a także jak brzmi dźwięk słyszany przez osoby, które posiadają wadę słuchu i używają stosownych urządzeń, czyli aparatów słuchowych, aby tę wadę zniwelować. Ale co za tym idzie, jak powiedziałeś, wady wzroku są różne i także różne potrzeby mają takie osoby słabowidzące. I tak naprawdę jak można najprościej i czy się w ogóle da określić, jaki sposób pracy jest adekwatny i odpowiedni dla osoby z konkretną wadą wzroku? Czy jest coś takiego, czy to trzeba każdemu dopasować naprawdę bardzo indywidualnie?
6: Chyba jest to jednak bardzo indywidualna sprawa, ponieważ nawet przy tym samym rodzaju schorzenia ktoś może mieć, powiedzmy, widzenie tunelowe albo te mroczki większe lub mniejsze i to z kolei powoduje, że ma różne potrzeby widzenia ekranu. I to też jest uwarunkowane tym, z jakich aplikacji na komputerze, czyli w jaki sposób z komputera dana osoba korzysta, prawda? I teraz rozwiązań, które pomagają osobom słabowidzącym, jest mnóstwo. I na sam początek chciałbym zacząć od tych, które dostępne są standardowo w systemach operacyjnych, zarówno w systemie Windows, jak i w systemie na przykład macOS, czyli Macintosha, czy też w systemach Linux. Na wstępie bym powiedział o takiej rzeczy, która właściwie dotyczy prawie wszystkich trzech systemów, a mianowicie możliwość zwiększania lub zmniejszania rozdzielczości ekranu. Rozdzielczość ekranu to jest jakby odwzorowanie fizycznej wielkości obrazu, który mieści się na określonej powierzchni całego ekranu. I w zależności od tego, jak rozdzielczość sobie ustawimy, czyli czy ją zwiększamy, czy zmniejszamy, uzyskujemy odpowiednie powiększenie tego ekranu. I wygląda to mniej więcej, zasada jest mniej więcej taka, że im niższa jest rozdzielczość, czyli na przykład taka standardowa minimalna rozdzielczość w przypadku systemu Windows to jest 800x600, można oczywiście kilka niższych rozdzielczości, ale się w praktyce już nie stosuje, ale załóżmy, że jest to rozdzielczość 800x600 pikseli, dodam. Wówczas ten ekran jest, wszystkie ikony są duże, napisy są duże, natomiast osoba widzi tylko pewną ograniczoną część ekranu, mniejszą niż w przypadku rozdzielczości wyższej. Także to jest taki standard, po jakim możemy sobie ustawić komputer, no w przypadku takiego standardowych ustawień, prawda?
3: Czyli dla osoby słabowidzącej zdecydowanie lepszym jest rozwiązaniem właśnie ustawienie sobie takiej niskiej rozdzielczości, tak?
6: Tak, im niższa rozdzielczość, tym większe te wszystkie litery. Oczywiście tutaj mówię o osobach, którym takie rozwiązanie jest wystarczające. Ponieważ im większe jest to niedowidzenie, im większa jest wada wzroku, no tym ta pomoc jest już niewystarczająca. Drugą rzeczą, która jest bezpośrednio też związana z tą rozdzielczością i może zostać osiągnięta przy, powiedzmy, wykorzystaniu standardowego sprzętu, to jest w ogóle wielkość samego monitora. Tutaj gra rolę tak zwana przekątna ekranu, wyrażona w calach. No i przyjęło się mniej więcej, że takim minimum dla osoby słabowidzącej to jest przekątna ekranu 19 cali. Oczywiście przy założeniu, że jest to ekran w proporcjach takich klasycznych, czyli proporcja ekranu wysokość do szerokości to jest 4:3, ponieważ coraz popularniejszymi ekranami są teraz ekrany panoramiczne. One są bardziej prostokątne i one występują już w takiej proporcji 16:9, czyli takiego ekranu kinowego.
3: Czyli to jest taki ekran raczej niezbyt wysoki, ale taki dosyć szeroki, tak?
6: Tak, jest szerszy niż wyższy.
3: O, to ja tu nawet chyba mam właśnie taki obok siebie ekran. On jest właśnie rzeczywiście typowo prostokątny. To jest taki typowy prostokąt i w tym przypadku jak jest... Jeżeli chodzi o przekątną?
6: Znaczy przekątna też jest wyrażana w calach, tylko musimy na przykład pamiętać o tym, że monitor, który ma na przykład 19-calową przekątną, jest monitorem, który jest, no, nazwijmy troszeczkę starszego typu i jest w proporcji ekranu 4:3, czyli tej starszej, to wiadomo, że ten ekran będzie mniejszy. Większy. Natomiast ekran, który ma tą samą, też 19-calową przekątną, a jest ekranem panoramicznym, tak, to mimo wszystko będzie mniejszy niż tamten ekran, ponieważ tutaj się to rozkłada na większą szerokość tego ekranu, to jest bardziej rozciągnięte.
3: Czyli po prostu osoba słabowidząca, chcąc mieć lepszy ogląd na to, co się dzieje na jej monitorze, jeżeli już się zdecyduje na ekran panoramiczny, to po prostu będzie musiała zainwestować więcej pieniędzy po prostu mieć większą przekątną.
6: Tak, zgadza się. I tutaj takim, mówię, wyznacznikiem, jak wcześniej powiedziałem, te 19 cali to jest taka dolna granica. Natomiast im, założenie jest zawsze takie i takie jest zalecenie, żeby to był im większy monitor, tym lepiej. Natomiast jest jedna pewna górna granica. Mniej więcej w przypadku monitorów tych panoramicznych jest to około 27 cali. O co chodzi? Powyżej tej rozdzielczości, czyli 32 cale czy więcej, tak jak to już jest w dobrej klasy telewizorach, powierzchnia ekranu jest na tyle duża, że owszem, ikony czy wszelkiego rodzaju napisy są duże, natomiast osoba słabowidząca by musiała całą głową, a wręcz nawet całym ciałem wodzić za poszczególnymi miejscami na ekranie, żeby je ogarnąć po prostu wzrokiem. Po prostu większe monitory niż 27 cali to już jest po prostu za duże na fizyczne gabaryty człowieka. Po prostu człowiek by musiał przy określonej oczywiście odległości od monitora, siedząc blisko tego monitora, by musiał bardzo mocno głową wodzić i przez parę godzin pracy na komputerze byłoby to bardzo męczące.
3: Skoro już jesteśmy w temacie sprzętu, to a propos monitorów, to jeżeli chodzi o technologię, bo kiedyś mieliśmy technologię CRT, teraz mamy różnego rodzaju inne, przede wszystkim ekrany LCD. Czy dla osób słabowidzących jest jakaś różnica w tym, z czego będą korzystać?
6: Tak, jest to różnica i jest różnica znacząca. Po prostu to jest tak, jak kolokwialnie mówiąc, niebo a ziemia. Kiedyś pracując na monitorach klasycznych, czyli CRT, rzadko kiedy w ogóle się spotykało monitory większe niż 21 cali i takie 21-calowe monitory to już gabaryty miały naprawdę pokaźne, nie mówiąc już o wadze. Natomiast drugą rzeczą charakteryzującą monitory CRT, czyli te starsze, jest to, że one emitowały dosyć dużą ilość takiego szkodliwego promieniowania, które szczególnie w przypadku osób słabowidzących, które stosunkowo blisko ekranu siedzą, no były dodatkowo niepotrzebnie narażone na to promieniowanie i szybciej ten wzrok się męczył. Ja z takiego własnego doświadczenia przesiadłem się, można by powiedzieć, z monitora CRT na monitor LCD w 2004 roku, czyli to już jest 7 lat. I to był naprawdę taki wielki skok. Ja odczułem go niemal z dnia na dzień, ponieważ mogłem dzięki temu znacznie dłużej pracować przy komputerze, spędzać więcej czasu bez znaczącego zmęczenia wzroku.
3: No to ciekawe rzeczywiście, ale myślę, że właśnie akurat te kwestia czy CRT, czy LCD, no to i chyba także całkowicie sprawnym osobom jednak no nie są obojętne, bo jednak w ogóle mam takie wrażenie, że wzrok się mniej męczy, aczkolwiek no te osoby, które zajmują się zawodowo grafiką, nadal twierdzą, że wolą sobie jednak na monitorach typu CRT oglądać swoje projekty, bo one są po prostu tam bardziej wyraziste kolory, jak dobrze pamiętam.
6: Wyraziste kolory, lepsze odwzorowanie kolorów, ale też i większe szczegóły są widoczne na tych ekranach, lepiej jest je widać, no ale w przypadku osób słabowidzących tu nie ten szczegół gra rolę, a to, że wszystko mamy po prostu większe na ekranie.
3: My oczywiście również czekamy na wasze głosy w dyskusji. Jak wy, jeżeli jesteście osobami słabowidzącymi, radzicie sobie w codziennej pracy z komputerem? Czekamy, można do nas dzwonić. 22 398 80 27 wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Dziś rozmawiamy o komputerach dla osób słabowidzących. Dziś rozmawiamy na ten temat wspólnie z Mikołajem Rotnickim i do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę. Radio N. I to jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś wspólnie z Mikołajem Rotnickim rozmawiamy na temat komputera dla osoby słabowidzącej. Powiedzieliśmy już nieco na temat sprzętu. Jeszcze tak zapytam, no bo wiadomo, kiedy potrzebujemy lepszego monitora, a osoba słabowidząca ewidentnie potrzebuje tego monitora nieco większego, ale także, jak powiedzieliśmy, nie za dużego, bo to też niedobrze, to wiąże się to ze znacznymi kosztami. Jednak, mimo wszystko. Jakiego rzędu to są koszty, żeby można było sobie taki w miarę dobry monitor zafundować?
6: No to jest właściwie taka względna kwestia, czy to są jakieś znacząco większe koszty, ponieważ obecnie w standardzie monitorów CRT to już w ogóle nie ma praktycznie na rynku, rzadko kiedy można takie dostać, chyba że do zastosowań profesjonalnych. W przypadku monitorów, jeżeli chodzi o te proporcje, o których mówiłem, czy 4x3, czy 16x9, właściwie teraz już w większości są to tylko monitory panoramiczne. No najtańsze monitory, to wiadomo, że też to jest też taka kwestia jak jakość tego monitora, marka tego monitora. Najtańsze monitory, powiedzmy 22-calowe, to już nawet za poniżej 1000 zł można dostać gdzieś w hipermarkecie, czy w jakimś tam specjalistycznym, powiedzmy, markecie z elektroniką. Natomiast jeżeli zależy nam na tym, żeby ten monitor był troszeczkę lepszej jakości, też trzeba zwrócić na uwagę na to, jaki rodzaj matrycy jest zastosowany właśnie w monitorze LCD, ponieważ są tak zasadniczo trzy rodzaje takich matryc. Są matryce TN, matryce IPS i matryce PVA. Różnią one się przede wszystkim odwzorowaniem kolorów, jak też również czasem reakcji. I to jest zawsze z reguły taki kompromis, mianowicie te matryce TN, które najczęściej są spotykane w laptopach, ponieważ są bardzo mało energożerne. One mają dobry czas reakcji, bardzo szybko reagują na ruch myszą, na ruch na ekranie i nie ma tak zwanego smużenia. Czyli jest łatwiej, jeżeli przewijamy sobie na przykład jakiś tekst bardzo szybko na ekranie, to jest łatwiej nam go czytać, ale te matryce z kolei mają troszeczkę gorsze odwzorowanie kolorów. Z kolei matryce IPS i PVA to one są matrycami, które mają troszeczkę wolniejsze czasy reakcji, jednak odwzorowanie kolorów na nich jest lepsze. Nie jest to jakiś kluczowy czynnik, ale warto niezależnie od tego zwrócić na to uwagę przy zakupie monitora. Natomiast jeżeli chodzi o taki, powiedzmy, przedział cenowy, gdzie już znajdziemy monitory lepsze jakościowo, no i też większe, czyli zbliżone do tych 25 czy 27 cali, no to musielibyśmy gdzieś poświęcić taką kwotę między 2000 a 3000 zł.
3: Mówisz tu cały czas o rozwiązaniach bardziej stacjonarnych. Czy to znaczy, że osobie słabowidzącej raczej nie ma sensu polecać komputerów przenośnych? No nie mówię już o netbookach, bo one mają rzeczywiście bardzo niewielkich rozmiarów, te monitory, ale co z laptopami, tymi nieco większymi?
6: Z laptopami to jest bardzo, bardzo też dobry pomysł, jeżeli osoba jest mobilna. Wiadomo, dużego monitora 27-calowego nie weźmiemy ze sobą pod pachę w każde miejsce. Natomiast jeżeli decydujemy się na notebooka, to warto pomyśleć o ekranie, który jest no, co najmniej 15,4-calowy, a jeżeli nas z jednej strony stać na to, a z drugiej strony chcemy w rączce nieść troszeczkę większy ciężar, no to możemy zainwestować w laptopy, które są wyposażone w 17-calowe ekrany. Zdarzają się 19, ale to jest rzadkość, one są drogie i z reguły bardzo ciężkie, bo chyba powyżej 4 kg ważą.
3: Ale takie rozwiązania także mogą się sprawdzić, mimo tego, że w porównaniu do proponowanych przez Ciebie przekątnych ekranów, no takich bardziej stacjonarnych monitorów, są mniejsze.
6: Tak, oczywiście. Są mniejsze, natomiast niezależnie już od monitora, na każdym komputerze wyposażonym, czy to w duży monitor, czy to w mniejszy monitor, mamy możliwość ustawień, również też ustawień programowych, prawda? I w tym momencie przeszedłbym tutaj do tego, co w standardzie możemy zrobić, czy to w Windowsie, oprócz oczywiście tej rozdzielczości wcześniej wspomnianej, czy to w innych systemach operacyjnych. Każdy z tych systemów ma możliwość zwiększenia czcionki, czyli ustawienia jej na taki rozmiar, który będzie odpowiedni dla naszej wady wzroku, jak również ustawień kolorów, ponieważ niektóre wady wzroku, to też jest bardzo ważne, wymagają specyficznych ustawień kolorów. No tutaj w tym miejscu osobom zupełnie niewidomym, przynajmniej tym od urodzenia, może to nic nie powiedzieć, ale osobom ociemniałym, które kiedyś widziały, na pewno informacja, że mamy na przykład tekst czarny na białym tle, czy biały na czarnym, niektórym osobom robi to różnicę i to znaczną. Łatwiej niektórym osobom czyta się jasny tekst na czarnym tle niż czarny tekst na białym tle na przykład.
3: I w tym miejscu możemy sobie po prostu w systemie dokładnie wybrać, jak to ma być wyświetlane. I to zarówno w Windowsie, zarówno w systemach nadgryzionego jabłka, czyli firmy Apple, jak i w Linuxach, w tych graficznych środowiskach, także można sobie to wszystko zdefiniować. Są do tego odpowiednie narzędzia.
6: Tak, tak. To jest standard, to są po prostu ustawienia systemowe w każdym z programów. I podobna rzecz się ma, jeżeli chodzi o przeglądarki na przykład internetowe, które właściwie na przestrzeni wszystkich systemów, ponieważ zarówno przykładowo przeglądarka Firefox czy przeglądarka Chrome jest dostępna na wszystkich systemach i wszystkie te przeglądarki, przynajmniej jeżeli chodzi o przeglądanie stron internetowych, mają możliwość łatwego powiększenia czy to całego obrazu strony na ekranie, czy to zwiększenia samej czcionki.
3: No tak, ale w momencie, kiedy powiększymy sobie na przykład taką czcionkę w systemie, to jest jeszcze konieczne na przykład powiększanie jej dodatkowo w przeglądarce, bo no, wydaje mi się, że wtedy to już zupełnie będzie duża ta czcionka i niewiele zobaczymy jej na ekranie.
6: Nie zawsze. Wszystko zależy oczywiście od tego, jaki rodzaj czcionki zmienimy, ponieważ w systemie możemy zmieniać ogólnie wielkość czcionki dla wszystkich aplikacji, ale mogą być na przykład strony internetowe, które same z siebie blokują możliwość zwiększania czcionki z poziomu systemu, mają stałą zdefiniowaną. I w tym momencie przydaje nam się to powiększenie, które jest w przeglądarce internetowej. Natomiast tu podkreślam, że dotyczy to tylko i wyłącznie treści, które przeglądamy za pomocą przeglądarki, czyli strony www na przykład.
3: No tak, możemy sobie powiększyć, a jakie inne jeszcze rozwiązania oferują nam w standardach systemy?
6: No, każda z tych firm, idąc powiedzmy z duchem czasu i również z duchem coraz szerzej promowanej dostępności, starają się powiedzmy minimalnie tam prześcigać w oferowanych rozwiązaniach typu accessibility, czyli dostępności wbudowanej w system. W systemie Windows mamy klasyczną lupę, która jest chyba obecna tam od Windowsa 95. Przez lata minimalnie udoskonalana, natomiast działa to w podobny sposób, tak jakbyśmy przyłożyli prawdziwą lupę do ekranu, z tym, że jest to pewien rodzaj wirtualnej lupy, która nam pewien obszar na ekranie powiększa. Możemy zwiększyć jego powiększenie lub zmniejszyć. Podobne powiększenie jest zastosowane w komputerach Macintosha, jednak wydaje mi się, że ze względu na to, że ja jestem też użytkownikiem tych komputerów od jakiegoś roku, o wiele bardziej do gustu mi przypada to powiększenie w komputerach Mac niż ta lupa, która jest w standardzie w Windowsach.
3: Wiesz, bo ja się tak zastanawiam. Windowsy, jeżeli chodzi o takie wbudowane rozwiązania dostępnościowe dla osób niewidomych, no to stoją niezbyt mocno, bo oczywiście oferują różnego rodzaju interfejsy, takie jak chociażby MSA i podobne. Teraz jest to jeszcze bardziej poszerzone w tych nowych systemach z rodziny Vista i Windows 7, ale na przykład wbudowany screen reader Narrator w porównaniu do produktów, jakie komercyjnie, czy nawet darmowo, chociażby NVDA, są obecne na rynku, to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ubogi w możliwości i praktycznie za pomocą tego narzędzia nie da się zrobić nic. Chodzi mi teraz o to, czy taka lupa Windowsowa dla osoby słabowidzącej jest bardziej użyteczna.
6: Niż?
3: Niż Narrator dla osoby niewidomej na przykład.
6: No z pewnością tak, ponieważ to jest jeszcze mimo wszystko używanie wzroku i jest troszeczkę jednak inna specyfika obsługi systemu. Jeżeli mamy porównać powiedzmy osobę widzącą, a niewidomą, no to jest troszeczkę innego rodzaju porównanie, tak, pracy na komputerze niż osobę, która jest z jednej strony widząca, a z drugiej strony słabo widząca. Czyli tutaj mamy jeszcze to użycie wzroku, prawda? Więc lupa pomaga nam jeszcze ten wzrok wykorzystać. Natomiast zgodzę się tutaj z Tobą, że rozwiązania związane z dostępnością, które są dostępne w standardzie, w systemach, przynajmniej w Windowsie, jeżeli chodzi o osoby niewidome, nie jest to chyba najlepiej jeszcze zrobione. Wydaje mi się, jest to moja oczywiście subiektywna opinia, że chyba wśród systemów, które mają w standardzie dostępność wbudowaną, najlepiej to wygląda w systemach z logo nadgryzionego jabłka, czyli w Macintoshach.
7: A jak z Linuxem? Testowałeś może? O ile dobrze pamiętam, to Orca, oprócz tego, że w środowisku GNOME potrafi czytać, to także potrafi powiększać. No ja nie miałem okazji przetestować powiększania, ale czytać coś tam ta Orca czyta. A z powiększaniem, wiesz może jak to wygląda? Czy to rzeczywiście jest użyteczne?
6: Tak, miałem okazję to krótko, ale testować. Wygląda to dość przyzwoicie, natomiast postawiłbym mniej więcej tutaj troszeczkę znak równości między Linuxem a tą lupą Windowsową, a to bardziej ze względu na taką płynność tego powiększenia i sposób pracy z tym.
7: Ale Linux na przykład, z tego co ja wiem i co bardzo dużo osób podkreśla jako zaletę środowisk graficznych w systemie Linux, ma możliwość bardzo dokładnej parametryzacji. Możemy tam naprawdę zmieniać różne opcje. Jeżeli wiemy, co chcemy osiągnąć, możemy zrobić naprawdę dużo. Czy nie wydaje ci się, że właśnie jeżeli ktoś ma problemy ze wzrokiem, właśnie za pomocą tego typu narzędzi, tam jeszcze może sobie coś poprawić?
6: Nie wykluczam, że tak jest, natomiast z pewnością wymaga to troszeczkę większej i bardziej zaawansowanej wiedzy już takiej komputerowej.
7: No właśnie, to nie jest niestety tak, że odpalamy program i on nam najzwyczajniej w świecie działa. My czekamy oczywiście na Wasze głosy w dyskusji 22 398 80 27 wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie, nasz login to jest tyflopodcast.net. Dziś rozmawiamy wspólnie z Mikołajem Rotnickim na temat osób słabowidzących, na temat komputera dla osób słabowidzących. Tak jak powiedzieliśmy, no ile ludzi, tyle tak naprawdę rozwiązań. Ty, Mikołaju, może teraz powiedzmy, w jaki sposób ty korzystasz z komputera, z czego używasz, już powiedzieliśmy, że Maca, ale jak u ciebie to wygląda z korzystaniem z tego wszystkiego? Mm-hmm.
6: No, ja w tej chwili nawet siedzę właśnie przed tym Macintoshem i co prawda w tej chwili mam uruchomionego Windowsa, ale to już jest kwestia tego, że program FidelityPhone, z którego korzystamy, jest tylko w chwili obecnej dostępny na Windowsa. Natomiast to też pokazuje, że Windowsa można również na Macu zainstalować. To taka dodatkowa informacja. No ja siedzę właśnie przed iMaciem, który ma przekątną ekranu 27 cali. W przypadku komputera iMac to jest tak, że ten monitor jest już, można powiedzieć, komputerem, tak? Czyli cały komputer jest wbudowany w monitor albo na odwrót, monitor w komputer, także tak to można nazwać. Jest to jednoczęściowa duża powierzchnia, z jednej strony ma szczelinę do płyt CD, także wszystkie gniazda USB sieciowe i tak dalej, karty, również czytnik kart. No i wracając do meritum, czyli do wielkości ekranu, no to jest właśnie ta graniczna, moim zdaniem, wielkość, gdzie te 27 cali sprawdzają się naprawdę idealnie. Natomiast to, że posiada się komputer z dużym ekranem, nie stanowi żadnej przeszkody, aby do niego używać również rozwiązań specjalistycznych, tak? Czyli na przykład ja korzystam z komputera w ten sposób, że to, co udaje mi się zobaczyć na ekranie, czyli ikony, jakieś krótkie podpisy, które ja też w standardzie potem jestem w stanie się do tego przyzwyczaić i wiem, gdzie one są, wiem, gdzie myszą mogę kliknąć. Ja sobie również system dostosowałem w taki sposób, że standardowy kursor myszy, ponieważ tu powiedzmy taka różnica między osobami słabowidzącymi a niewidomymi jest jeszcze taka, że no, słabowidzący z reguły jeszcze posługują się myszą, nie tylko klawiaturą, ale istotną rzeczą jest tutaj wielkość tego wyświetlanego na ekranie wskaźnika myszy, który wędruje sobie po ekranie i możemy nim wskazywać odpowiednie miejsca, zaznaczać tekst, czy klikać ikony, naciskać na przyciski. Tutaj w systemach zarówno Macintosh czy Windows można sobie go odpowiednio powiększyć. Ja w ten sposób właśnie korzystam z komputera, a oprócz tego w przypadku dłuższych tekstów, czyli jakieś artykuły, czy jakieś dłuższe opisy, nie wiem, strony Wikipedii, czy innego rodzaju strony, na których jest dłuższy tekst, po to, żeby łatwiej mi było ten tekst przyswoić i nie męczyć już tak bardzo wzroku, ja sobie ten tekst z reguły zaznaczam i czytam go wbudowanym syntezatorem mowy. Na Windowsie korzystam akurat z Iwony, w przypadku Macintosha korzystam z syntezatora mowy a cappella.
7: A na ile, powiedz mi, musiałeś bardzo zagłębiać się w system? Bo to mnie też ciekawi. Wiadomo, w przypadku osoby niewidomej to musi zainstalować sobie odpowiedni czytnik ekranu, może także już teraz uruchomić sobie na przykład taką przenośną wersję NVDA, a osoba słabowidząca dużo musi spędzić czasu nad konfiguracją tego wszystkiego, nad ustawianiem sobie tych wszystkich, no nie wiem, jakichś kontrastów, powiększeń itd., itd. dalej. Może jakieś na przykład w Windowsie jest coś takiego też jeszcze jak schematy, czy na przykład może jest coś takiego dla osób słabowidzących tam? Ktoś stworzył?
6: Takiego specjalistycznego w systemie nie, natomiast te schematy, o których wspominałeś, to są właśnie te ustawienia kontrastów i kolorów, które są dostępne dla całego systemu i mają wpływ na ustawienia całego systemu. Ja już przez to, że dosyć dużo z komputerami wiele lat pracuję i dla mnie to nie jest jakaś większa trudność dostosowanie sobie, powiedzmy, ekranu, jak przychodzę na przykład do kogoś i ze znajomych, który ma komputer w standardzie ustawiony, to dla mnie to są właściwie tylko kilka kliknięć, zmiana rozdzielczości przede wszystkim ekranu na tą najniższą dostępną, ewentualnie powiększenie sobie czcionki i to jest właściwie wszystko. Natomiast na pewno nie dla każdego, ponieważ tak jak na samym początku powiedzieliśmy, są różne wady wzroku. Osoby mogą mieć jeszcze większy poziom tego niedowidzenia czy słabowidzenia. No i tutaj z pomocą, oprócz tych rozwiązań standardowo wbudowanych w system, przychodzą już rozwiązania specjalistyczne typu syntezator mowy, czy specjalnie zrobione programy powiększające i powiększająco udźwiękawiające.
7: No właśnie, i do tych programów myślę, że przejdziemy za chwilę. Teraz znowu zrobimy sobie odrobinę przerwy muzycznej. Ja czekam cały czas i myślę, że ty, Mikołaju, również na głosy ze strony naszych słuchaczy. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania albo chciałby po prostu podzielić się swoim sposobem na pracę z komputerem, bo to jest też bardzo ciekawe. Tak jak osoba niewidoma, no może mieć na przykład swój ulubiony czytnik ekranu, może mieć jeszcze, powiedzmy, jakieś tam preferencje, to tak, ja jestem na przykład bardzo ciekaw, jak osoby słabowidzące, które w tym momencie nas słuchają, jak one sobie radzą z korzystaniem z komputera, bo ja na przykład nie wiem. Dla mnie to jest temat, szczerze powiedziawszy, bardzo, bardzo nowy, no bo ciężko mi jest sobie to nawet wyobrazić. A dla pozostałych naszych słuchaczy może być to także jakaś interesująca wskazówka, może coś z tego skorzystać. Zatem dzwońcie do nas, tyflopodcast.net, to jest nasz login na Skype'ie, 22 398 80 27, wewnętrzny 938, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Radio N. Powracamy do naszej dzisiejszej rozmowy, rozmowy dotyczącej komputera dla osoby słabowidzącej. Powiedzieliśmy już o sprzęcie, powiedzieliśmy o tym, jakie są rozwiązania systemowe, że możemy sobie tu i tam poprawić w systemie chociażby wygląd czcionek, wielkość czcionek, możemy zmienić kolor ich wyświetlania. No a teraz przychodzi kolej na rozwiązania już te bardzo specjalistyczne, bo ja się tak zastanawiam i zawsze mnie to nurtowało. Mianowicie, No skoro mamy te rozwiązania systemowe, jest tam jakieś powiększenie, ale to jest oczywiście przejaw mojej ignorancji w tej materii, bo ja, tak jak mówię, jako osoba całkowicie niewidoma nie jestem sobie nawet w stanie wyobrazić potrzeb osób słabowidzących i dla mnie, no jeżeli coś powiększa, no to powiększa, no to dobrze, jest większe, ktoś ma słabszy wzrok i to się jakby zazębia, to się uzupełnia. Jest większy, więc jest dany obiekt większy i jest to widoczne. No i teraz okej. Mamy rozwiązania systemowe i mamy specjalizacje.

0: dostosowania tych parametrów tak, jakbyśmy chcieli. A tak jak powiedziałeś, no jest powiększenie, ale co z tego, jeśli powiększenie to powiedzmy sprawia, że ikony czy napisy na ekranie mają od razu jakiegoś swego rodzaju artefakty, takie niedoskonałości, bo jednak ten ekran powiększony, ja może tutaj dałbym taki przykład przynajmniej osobom niewidomym, które no, jest im trudno wyobrazić sobie, co to znaczy coś powiększyć. Wyobraźmy sobie, że mamy kartkę formatu A4 wydrukowaną w Braille'u. Zadrukowana od lewej do prawej poszczególnymi linijkami tekstu. I teraz powiększenie polega na tym, tak jakbyśmy wzięli powiedzmy 1/4 tej kartki, tak? Wycięli powiedzmy lewy cały górny róg, tak? I powiększyli ją, przeskalowali ją do rozmiarów kartki A4, czyli również te punkty tworzące sześciopunkt brajlowski stają się większe, a nawet przy takich powiedzmy dużych powiększeniach ekranu to relatywnie wyglądałoby to tak, jakby taki sześciopunkt brajlowski powiększyć w ogóle cały jeden do rozmiarów kartki A4. Wówczas te punkty to wyobrażam sobie, żebyśmy byli w stanie nawet dłońmi objąć jeden punkt, całą dłonią. Także na tej zasadzie działa powiększenie. Czyli mamy to, co w standardzie jest małe, tu jest w powiększeniu jest duże, ale za to widzimy mniej tego wszystkiego. Widzimy wszystko większe, natomiast widzimy tego mniej.
1: Widzimy mniej i także wydaje mi się, że widzimy, tak jak wspomniałeś, te różnego rodzaju niedoskonałości, bo jeżeli coś powiększymy, ostatnio właśnie wpadło mi zupełnie przypadkowo w ręce, wpadł mi zupełnie przypadkowo w ręce taki tekst o ludziach, którzy namiętnie lubią powiększać zdjęcia i szukać w nich różnego rodzaju artefaktów, jakichś niedoskonałości, niedociągnięć, właśnie po prostu dlatego, żeby szukać różnych szumów, różnych zabrudzeń na tych fotografiach i jakoś gdzieś tam powiedzmy wymieniać się na odpowiedniej stronie internetowej informacjami o tych niedociągnięciach. Więc jak rozumiem, na przykład taki program powiększający w odróżnieniu od systemowych rozwiązań, od na przykład systemowej lupy w Windowsie, oprócz tego, że nam to powiększy, to jednocześnie zadba o to, żebyśmy nie mieli jakichś zniekształceń w tym obrazie, tak?
0: Tak, właśnie tak jest. Czyli te programy, zarówno czy ZoomText, czy programy z rodziny Supernova, czy Magic, dbają o to, żeby tekst mimo powiększenia wyglądał możliwie tak samo jak tekst niepowiększony, ale był po prostu większy, ale żeby wyglądał tak samo, czyli żeby nie był pozbawiony tych niedoskonałości wynikających z powiększenia.
1: A jak z możliwościami powiększenia? Czy to jest mniej więcej tak samo, można sobie powiększyć i w tych rozwiązaniach systemowych, czy na przykład te rozwiązania już takie typowo komercyjne, gdzieś tam sprzedawane, oferują na przykład większe powiększenie?
0: No właśnie, tu właśnie zwróciłeś uwagę na też istotną rzecz. Rozwiązania, które są w standardzie, mają swoje ograniczenia, czyli lupa systemowa i inne ustawienia mają swoje ograniczenia górnej granicy tego powiększenia. Natomiast programy te specjalistyczne, powiększające i powiększająco udźwiękawiające oferują większe możliwości powiększenia, czyli nawet do 32 razy można powiększyć ten ekran. Nie wszystkim oczywiście takie duże powiększenie odpowiada, ale powiedzmy ten przekrój, ten zasięg powiększeń, czyli powiedzmy od 2 przez 4, 8, 16 aż po 32 razy są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej z osób słabowidzących, które z komputerów korzystają.
1: To ja powiem tu taką ciekawostkę. Kiedyś słyszałem od moich znajomych o człowieku, który jest z zawodu architektem i on właśnie jest osobą zupełnie w pełni sprawną, nie jest osobą słabowidzącą, ale wykorzystywał sobie, już teraz nie pomnę, jaki program powiększający do tego, żeby na przykład sobie oglądać różnego rodzaju plany, które projektował w AutoCadzie albo w podobnych narzędziach tego typu. Przydatne to mu było. Nie wiem do czego, no ale jak się okazuje, i także w ten sposób można wykorzystać tego typu narzędzia.

0: Powiedzieliśmy o powiększeniu, powiedzieliśmy, że ten obraz jest zwyczajnie ładniejszy, no ale z racji tego, że te powiększalniki jednak też trochę kosztują, no to chyba nie tylko takie możliwości oferują, prawda?
1: No nie tylko, jeszcze są pewne dodatkowe funkcje związane na przykład z tym, co się dzieje na ekranie, czyli ułatwiają one na przykład znajdowanie kursora myszy, ponieważ tak jak wspomniałem, kursor myszy można sobie dostosować w ustawieniach systemowych, zrobić go troszeczkę większym, natomiast nie wszystkim osobom jest to wystarczające, a w takich sytuacjach, kiedy bardzo dużo się powiedzmy dzieje na ekranie, osobom słabowidzącym jest trudno ten kursor znaleźć. I wszystkie te rozwiązania dosyć podobnie oferują możliwość łatwego takiego oznaczenia tego kursora. Otóż wygląda to w ten sposób, że w oku kursora pojawia się taki znacznik, czyli albo jest to kółko na przykład, albo na całym ekranie, czyli na przecięciu mamy pionową linię i poziomą linię i na przecięciu tych linii zawsze znajdziemy kursor. Te wskaźniki sprawiają, że ten kursor jest łatwiej znaleźć, jest łatwiej operować szybciej dzięki temu. Oprócz tego są swego rodzaju wskaźniki, które nam pokazują, gdzie w danym miejscu jest na przykład kursor wprowadzania tekstu. Czyli jeżeli wpisujemy jakiś tekst w formularz, czy w programie do edycji tekstu, na przykład w Wordzie, pokazuje nam to, w którym miejscu w tekście jesteśmy w danym momencie. Także tych ułatwień i udogodnień, które oferują zarówno ZoomText, jak i Supernova Magnifier, czy Magic, jest mnóstwo. Nie zapominajmy także o pewnej możliwości dodatkowej zmiany kontrastu kolorów. I to tutaj, w tym przypadku, wydaje mi się, że te programy mają tu przewagę nad tymi tak zwanymi schematami kolorów dostępnymi w Windowsie, ponieważ między schematami oferowanymi przez te programy można przełączać się o wiele szybciej, można sobie tworzyć łatwiej profile kolorów dostosowane indywidualnie do własnych potrzeb i uruchamiać je pod określonym skrótem klawiszowym, czyli w tej jednej sytuacji przełączamy się na przykład z tekstu pisanego jasną czcionką na czarnym tle, naciśniemy kolejny skrót klawiszowy, pod którym mamy inny profil i mamy ciemny tekst na jasnym tle, więc można się o wiele szybciej przestawiać.
0: Nie zapominajmy także o tym, że tego typu programy, oprócz tego, że powiększają, na pewno ZoomText i Supernova. W przypadku Magica, ja teraz właśnie nie pamiętam, popraw mnie, ale czy to przypadkiem nie jest tak, że Magic, żeby do nas przemówił, to JOS-a potrzebuje, czy on też ma jakąś tam szczątkową syntezę?
1: Wiem, że obydwa współpracują
0: ze
1: sobą.
0: No właśnie, natomiast... ja to też wiem, że współpracują, ale jak to dokładnie jest, to niestety tego, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Ale ZoomText i Supernova, oprócz tego, że nam powiększą tekst, to potrafią również do nas mówić z wykorzystaniem odpowiedniej syntezy. No tylko jak to z tą syntezą jest? Czy ona jest tak rzeczywiście tak dużo do nas mówi, jak na przykład w JOSie czy w Window.io? O! Chociaż o tym porozmawiamy za chwileczkę, bo mamy na linii pierwszego słuchacza w dzisiejszej audycji. Jest z nami Łukasz. Witamy.
2: Witam serdecznie.
0: No i cóż tam, Łukaszu, powiesz a propos powiększalników? Korzystasz z jakiegoś rozwiązania?
2: Ponieważ jestem osobą słabowidzącą, dlatego postanowiłem włączyć się tutaj do rozmowy. I chciałbym oczywiście przedstawić jakieś rozwiązania takie specjalistyczne, których ja używam. W wypadku oprogramowania jest to oprogramowanie oczywiście ZoomText MagReader, który i powiększa i zwiększa nam system.
0: No i cóż, porozmawialiśmy sobie z Łukaszem bardzo, bardzo krótko, bo się Łukasz nam niestety rozłączył, ale miejmy nadzieję, że się za chwileczkę połączy z nami ponownie i będziemy mogli kontynuować tę rozmowę. A ciebie, Mikołaju, w międzyczasie zapytam o tą syntezę.
1: No właśnie, tutaj Łukasz zdążył jeszcze powiedzieć, że jest właśnie ta wersja programu ZoomText MagReader, bo każdy z tych programów, zarówno Supernova, one się kiedyś troszeczkę inaczej nazywały, bo ta rodzina programów nazywała się dla słabowidzących, nazywała się Lunar i też występowała w dwóch wersjach. To był Lunar i Lunar Plus i podobnie jest w przypadku ZoomTexta, jest ZoomText i ZoomText MagReader. Czyli są to dwie wersje tego samego produktu. Jedna ma, jest wyposażona tylko i wyłącznie w funkcję powiększania i zmieniania parametrów obrazu. Natomiast programy właśnie z tym dodatkiem MagReader albo Reader Magnifier mają możliwość również odczytu tekstu. To, co wcześniej wspomniałeś, na ile one są gadatliwe, na ile one nam mówią, na pewno nie jest to tak, jak w przypadku screen readerów, od których jednak wymaga się, żeby tej informacji było więcej, czyli była również informacja opisowa dotycząca, jak obraz jest przedstawiany na ekranie, ile jest ikon w danym rzędzie, w którym rzędzie jesteśmy, czy jesteśmy w menu, czy jesteśmy w kolumnie. Tutaj akurat jest wyjście właściwie bardziej z takiego założenia, że my to widzimy na ekranie, natomiast tutaj program ma nam tylko i wyłącznie pomóc w odczycie opisu na przykład opcji, czyli przeczytać poszczególne elementy menu, które i tak widzimy na ekranie, ale stanowi to taką dodatkową pomoc. Mniej więcej to wygląda w ten sposób, że tego mówienia jest mniej, ale zasada pracy tego programu jest podobna jak w przypadku screen readera, ponieważ programy powiększające, udźwiękawiające również wykorzystują syntezę mowy. Czy to jest też właśnie współpraca syntezatora mowy, który możemy sobie indywidualnie dobrać. Możemy dokupić czy to Iwonę, czy to Acapelle, czy to jakikolwiek inny syntezator. I on w ramach standardu, oczywiście mówimy tutaj o Windowsie, w ramach standardu SAPI 4 i SAPI 5 będzie współpracował właśnie z takim programem powiększająco, udźwiękawiająco.
0: No i mamy na linii już tym razem Łukasza. Miejmy nadzieję, że bez jakichkolwiek więcej problemów uda nam się z Łukaszem połączyć. Jeszcze taka uwaga do wszystkich, którzy do nas będą dzwonili. Słuchajcie nas na Skype'ie albo w telefonie. Jeżeli do nas będziecie dzwonili, nie sugerujcie się tym, co słyszycie w waszym odtwarzaczu. No niestety radia internetowe mają to do siebie, że generują dosyć duże opóźnienia, więc wtedy nie zrozumielibyśmy się w ogóle. Witaj Łukaszu, czy nas tym razem już dobrze słyszysz?
2: Tak, teraz już wszystko w porządku, a więc wracając i nawiązując do naszej rozmowy, moim takim specjalistycznym oczywiście usprawnieniem sobie mojego komputera jest program, tak jak wspomniałem, Zoomtex MagReader. Dlaczego akurat ten program? Powiem szczerze, że ma on tyle zalet, że wart jest chociażby uwagi i zainstalowania wersji demo, by o tym się przekonać. Ponieważ tutaj znakomite rozszerzenia czcionek X-Font pozwalają nam na to, że ta czcionka jest naprawdę wyraźna, nie ma żadnych wykształceń. Powiększa do 36 razy, chociaż powiem szczerze, że podczas używania tych programów tak maksymalnie 8-12 razy powiększenie jeszcze da się ogarnąć wzrokiem, bo przy każdym większym jakby tutaj widzimy mniej szczegółów na ekranie i tą myszką po prostu idzie się w niektórych przypadkach naprawdę zaszukać na tym ekranie. Co więcej, program ten, nie chciałbym go tutaj jakby tylko i wyłącznie go reklamować, ale chociażby jest przekonuje do siebie z racji tego, że można podpiąć dwa monitory. Ja nie wiem, jak jest w innych produktach, ponieważ tylko troszeczkę je testowałem, ale ten program pozwala na podpięcie dwóch monitorów, a działa to na takiej zasadzie, że ten drugi monitor na przykład może mieć inne powiększenie niż ten, którego używamy przy komputerze, na przykład przy laptopie, a więc osoba zupełnie widząca może pracować na tym samym materiale i nie mieć powiększonego tego materiału, prawda? Także.
0: A czy dajmy na to możliwa jest taka sytuacja, w której mamy na jednym monitorze wyświetlone coś innego, a na drugim jeszcze coś innego, na przykład jeżeli, nie wiem czy w ogóle to tak działa, ale na przykład jeżeli ktoś widzi bardzo słabo i po prostu nie wyrabia się z wszystkim, nad czym pracuje na jednym ekranie, a nie chciałby za bardzo szukać tego później, czy możliwe jest zrobienie takiego czegoś i czy twoim zdaniem to jest w ogóle przydatne?
2: To znaczy, jest taka funkcja, która pozwoli na to, że tak jak powiedziałem, że na jednym ekranie będzie to powiększenie, które sobie ustawiliśmy i to w zależności od tego oczywiście, jakie ustawiamy, czy nakładka, czy linika, czy lupa, czy po prostu powiększenie części ekranu, a drugi monitor na przykład pracuje bez powiększenia. Wydaje mi się, że funkcja ta jest bardzo przydatna, ponieważ tak jak powiedziałem, przy pracy na jednoczesnej pracy na komputerze osoby słabowidzącej i osoby widzącej, no znakomicie to nam ułatwia tutaj tą pracę, taka funkcja. Co więcej, można również podłączyć na przykład dwa takie same monitory i wówczas po prostu to powiększenie nam się powiększa na te dwa monitory.
0: A Łukaszu, zapytam, czy dużo korzystasz ze skrótów klawiszowych? Tak z ciekawości, czy jednak operujesz bardziej myszką i rzeczywiście korzystasz przede wszystkim z tego powiększenia, tak jak mówił Mikołaj, że on no, jednak z tej myszki używa. Zgadza się, Mikołaju, prawda? Ty jednak z myszki korzystasz tak. Niespecjalnie na skrótach.
2: Ja używam też myszki, ale powiem szczerze, że odkąd doświadczyłem tutaj w swojej pracy na komputerze ze screen readerem, czy to DOSem, czy NVDA, jednak dość często zdarza mi się włączyć tylko ten screen reader po to, by troszeczkę sobie tutaj odpocząć wzrokowo i na przykład wszelkie dokumenty czy coś takiego czytam już za pomocą tych programów. Oczywiście ten Zoomtek ma wczytaną, zainteresowaną tutaj syntezę mowy, ale po prostu w niektórych sytuacjach tamte screen readery radzą sobie o niebo lepiej, dlatego przełączam się na screen reader i wyłączam w ogóle monitor po to, by zupełnie odpocząć od tego powiększenia, a tutaj no skróty klawiszowe jak najbardziej bardzo ułatwiają. I w ogóle ten program Zoomtek również ma bardzo dużo skrótów klawiszowych, za których pomocą możemy sobie na przykład ustawić jakieś tam właśnie rozszerzenia myszki, rozszerzenia kursora, rozszerzenia kolorów, etc. Po prostu możemy cały program sobie konfigurować, przestawiać w locie i nie ma z tym żadnego problemu. Dlatego do tego programu również dedykowana jest ta specjalna klawiatura, która ma te skróty do góry tutaj w górnym rzędzie przypisane. Powiem szczerze, że po około 3-4 miesiącach pracy z tym programem skróty, te, które są nam potrzebne, w zupełności można sobie tutaj przyswoić i opanować.
0: No czyli rzeczywiście Zoomtek to jest bardzo ciekawy program powiększający. Czekamy oczywiście.
2: Brakuje mi jednej.
0: Aha, no właśnie, bo tak powiedzieliśmy o zaletach, to może teraz jeszcze słówko o wadach, bo jednak są jakoweś.
2: Tak. Brakuje mi jednej rzeczy w tym programie, ponieważ no, sądzę, że fajną rzeczą byłoby na przykład możliwość włączenia tej mowy na innej karcie dźwiękowej, aniżeli tylko tą, którą po prostu tutaj mamy ustawioną w systemie. No bo chociażby NVDA czy DOS, Windows Eye chyba też pozwala na to, że można sobie tą mowę puścić inną kartą dźwiękową, a tutaj mi tego troszeczkę brakuje, no bo można by było na przykład słuchać muzyki w głośnikach, a mowę sobie tutaj po prostu puścić słuchaweczką i w ten sposób korzystać.
0: No można zawsze zrobić to, wiesz Łukaszu, naokoło, czyli ustawić program odtwarzający muzykę na inną kartę dźwiękową, ale rzeczywiście dobrze by było, żeby program posiadał taką funkcjonalność, taką funkcję. Dziękuję Ci bardzo za głos w dyskusji i miejmy nadzieję, że to nie jest ostatni głos ze strony naszych słuchaczy. Pozdrawiamy psiaka, który także się tam jeszcze gdzieś odzywa. Do usłyszenia, cześć. Porozmawialiśmy z Łukaszem a propos Zoomteksta. Powiedzieliśmy także już, po co jest też ta synteza w programach powiększających. Ale to cały czas rozmawialiśmy na temat Windowsa. Ty, Mikołaju, korzystasz z Maca. No i teraz pytanie, jak to powiększenie systemowe, które oferuje sam Macintosh, to nie jest jedyne powiększenie, prawda? Ostatnio ukazał się jakiś program, który jeszcze dodatkowo może pomóc.
1: Tak, tak. Pojawił się taki program IMAX firmy Low Vision International, który jest czymś podobnym na Macintoshu, czym na Windowsie jest właśnie czy Zoomtekst, czy Supernova MacReader. On też stara się zadbać o to, aby pewne niedoskonałości, które owszem też ma standardowe powiększenie w Macu, czyli też tam powiedzmy zredukować tą niewyraźność w niektórych sytuacjach czcionki czy ikon w dużych powiększeniach, zastosować lepsze kontrasty i również wskaźnik myszy jest troszeczkę bardziej wyraźny, i obsługa całego, powiedzmy, komputera dodatkowymi skrótami klawiszowymi jest możliwa. Jak również zastosowano w IMAX-ie taką funkcję, która jest znana użytkownikom screen readerów Windowsowych, jak możliwość dynamicznego czytania tekstu różnymi głosami syntezatora mowy w różnych językach, ale to w zależności od tego, na jaki tekst najedziemy myszą. Tutaj wystarczy, nawet nie trzeba zaznaczać tego tekstu, wystarczy najechać kursorem myszy na określony akapit i jeżeli ten akapit jest napisany w języku polskim, IMAX automatycznie to wykryje i zacznie czytać polskim syntezatorem mowy. Natomiast jeżeli tekst jest na przykład po angielsku, będzie czytany po angielsku.
0: Ale to dotyczy przede wszystkim dokumentów na stronach internetowych, tak? Czy w ogóle
1: zarówno
0: jakichkolwiek?
1: Jakichkolwiek tekstów, również tekstów menu, czyli nawet jeżeli byśmy mieli aplikację, która jest na przykład po angielsku, nie występuje w polskiej wersji językowej, to menu tej aplikacji będą czytane angielskim syntezatorem mowy.
0: To jest bardzo ciekawa funkcja. To powiem szczerze, że ja się, jeżeli to działa z automatu, jeżeli on sam rozpoznaje język, to powiem szczerze, że ja się w screen readerach nie spotkałem z taką funkcją. Oczywiście możemy sobie to zmieniać, możemy sobie ustawiać te głosy. W JOSie mamy te całe profile. Z Windows'em, ja na przykład na swoim Apollo nie mam za bardzo jak przestawić, albo nie doszukałem się, bo i też niespecjalnie długo szukałem, jak przestawić język na angielski, ale w każdym razie takiej inteligentnej maszynki, takiego inteligentnego oprogramowania, to szczerze mówiąc nie widziałem. Wiem, że są problemy w voiceoverze, w tym domyślnym screen readerze na Macu, że czasem, owszem, on potrafi inteligentnie czytać. Ja to widziałem właśnie na tym mobilnym iOS-ie. Chociażby przy rejestracji w iTunes, że on źle wykrył sobie ten język i na przykład powinien przeczytać coś po polsku, a zaczął czytać angielską syntezą. Więc niestety tam akurat była strona internetowa, więc podejrzewam, że był źle zadeklarowany najzwyczajniej w świecie język dokumentu i on stamtąd sobie brał te informacje. Ale jeżeli ty mówisz, że nawet i teksty menu różnego rodzaju potrafi sobie rozpoznawać, to tu już chyba jakaś sztuczna inteligencja zaczyta musi być.
1: Tak, tak. To działa i dynamicznie. Ja nawet sobie zrobiłem taki eksperyment. Po prostu wpisałem naprzemiennie słowo polskie, słowo angielskie, słowo polskie, słowo angielskie i przejeżdżałem myszą po kolei po tych słowach. I on po prostu dynamicznie, a to mi czytał głosem akapeli polskim, a to głosem akapeli angielskim. Także byłem po prostu zachwycony.
0: I jakie jeszcze funkcje ma ten program?
1: Właściwie czy ciekawe w porównaniu, ciekawsze, to jest moim zdaniem, to była chyba taka najbardziej ciekawa funkcja, która go najbardziej odróżnia od tych dostępnych na Windowsa. Natomiast pozostałe funkcje typu zmiana kontrastu, jakieś tam śledzenie kursora myszy są bardzo podobnymi funkcjami w porównaniu z tymi programami oferowanymi pod Windowsa.
0: No i tak to wygląda. Mamy takie, a nie inne rozwiązania. Jeżeli wy chcielibyście zabrać głos w dyskusji, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy, bo my jeszcze cały czas jesteśmy i oczywiście czekamy na telefony od was. 22 398 80 27 wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Przypominam, że dziś wspólnie z Mikołajem Rotnickim rozmawiamy na temat komputerów dla osób słabowidzących.

0: Cały czas w Tyflo Podcaście na antenie Radia N rozmawiamy na temat programów powiększających i przede wszystkim takich programów, które osobom słabowidzącym mogą się przydać, no bo tak statystycznie my bardzo dużo mówimy o osobach niewidomych, ale tak statystycznie to tych jednak osób słabowidzących chyba, Mikołaju, się ze mną zgodzi, że jest więcej.
1: Tak, mówi się, że wśród osób z dysfunkcją wzroku osoby niewidome stanowią między 6 a 10% tylko.
0: No właśnie, więc dziś program dla większości. Dziś program dla większości. Mamy kolejnego słuchacza na linii, tym razem Michał Kasperczak się do nas dodzwonił. Witaj, Michale.
2: Witam, dobry wieczór. Przepraszam od razu za jakość połączenia, ale dzisiaj dzwonię z telefonu, więc może gorzej być słychać. Ja tylko chciałem doprecyzować i powiedzieć, że mówiliście przed jakiś czas temu na temat Magica, jak to jest ze współpracą z DOS-em. I rzeczywiście jest tak, bo te produkty Freedom, czyli Magic i DOS są z sobą kompatybilne, ale poza powiększającym Magiciem istnieje jeszcze Magic Plus. I ten Magic Plus to właśnie jest takie coś jak Zoom Text MacReader, czyli taki program powiększający ze sporymi elementami udźwiękawiającymi, ze swoimi skryptami i on właśnie wykorzystuje Magic Plus, zarówno może wykorzystywać syntezę SAPI 4, SAPI 5, jak również tą syntezę RealSpeak Solo, czyli dedykowane produkty RealSpeak Nuance właśnie dla JOS-a i dla Magica, czyli dla produktów Freedom Scientific.
0: A Michale, zapytam, miałeś może okazję testować kiedyś właśnie tego Magic Plusa pod kątem, no już takim naszym typowo, screenreaderowym. Czy on się jako screenreader jednak jakoś tam sprawdza, czy nie bardzo?
2: On się jakoś sprawdza. Te wszystkie programy, bo i Lunar Plus, i Zoom Text MacReader na pewno, ale Magic też, tak, one nawet mają częściowo podobne skrypty klawiszowe i z tym się da pracować. Natomiast to jest bardziej taka praca, że właśnie coś, co jest podświetlone, można odczytać i tak dalej. To nie jest, powiedzmy, pełne. Ja bym to porównał do takiej opcji, jak czasami jest osoba niewidoma, która chce mieć bardzo skąpe informacje o udźwiękowieniu, to sobie różne opcje wyłącza. I wtedy ma na przykład tylko na żądanie jakieś tam informacje.
0: A są te poziomy w screenreaderach, można sobie to ustawiać, że jest użytkownik zaawansowany, początkujący albo taki średni. Mówimy.
2: To nie tego tyczy, ale jakby powiedzmy, to jest pewna analogia gdzieś tam, że rzeczywiście to jest gdzieś tam na tej zasadzie czytanie, tak mi się przynajmniej wydaje. No i ja też chciałem powiedzieć o takim moim pewnym doświadczeniu jeszcze wcześniejszym ze współpracy z firmą Artix, doświadczeniu, które polegało na tym, że jednak ludzie słabowidzący często dzwonili i mieli spore problemy z nauczeniem się obsługi i pełnego wykorzystania zakupionych tych programów typu Lunar Magic. Stąd nasuwa się wniosek, że jednak praca z takim programem na pewno wymaga też nauki. To nie jest tak, że taki program kupimy i jakby możemy sobie go bez problemu używać. To jakby ta praca, o czym warto pamiętać, z programami specjalistycznymi, powiększającymi, to jest też inna praca niż praca z taką, jak mi się wydaje przynajmniej, z taką lupą Windowsową.
0: Mikołaju, czy ty coś na ten temat mógłbyś powiedzieć też?
1: Tak, myślę, że mogę to potwierdzić, bo no każdy z tych programów daje nieco więcej niż ta lupa systemowa. I też ma swoje pewne skróty klawiszowe, o których ja wspominałem, które na przykład przełączają nam tryby dotyczące profili kolorów, uruchamiają nam dodatkowy wskaźnik myszy czy inne opcje. I to jest też na pewno kwestia nauki obsługi, ponieważ tak jak wcześniej mówiliśmy, powiększony ekran to też nie jest znowu cały ekran, tak? To jest tylko pewien jego fragment. Fragment powiększony no, czasami do granic możliwości i znalezienie się, powiedzmy, na tym powiększonym ekranie z tą lupą, bo jeszcze dodam, że te wszystkie programy, ten tryb lupy, które posiadają, one mogą, może być zmieniany, może to być w formie ramki jeżdżącej po ekranie, może cały ekran być lupą, może być to ekran podzielony, czyli część ekranu jest powiększona, część nie. To jest kwestia naprawdę doboru sobie z jednej strony tych opcji, ale też nauczenia się, w jaki sposób obsługiwać komputer przy takich ustawieniach, jakie oferują właśnie te programy powiększające i powiększająco udźwiękawiające.
0: No właśnie, bo trzeba o tym pamiętać, że jednak powiększalnik to jest także aplikacja specjalistyczna i być może rzeczywiście i na pewno różni się sposobem pracy od screenreadera, niemniej jednak są te elementy wspólne, jest także sporo skrótów do nauczenia się, no i trzeba mieć to również na względzie, to nie jest tak, że program uruchomimy i on już będzie dostosowany do naszych potrzeb.
2: Tak, bo spotkałem się z taką opinią, nie wiem, Mikołaj, co o tym powiesz, że jednak w Windowsie 7 te opcje powiększające, no jednak poszły do przodu. Tam jednak jest lepiej niż było we wcześniejszych Windowsach. Że w tej 7 już ponoć się coś na chodzie zmieniło w różnych parametrach.
1: Jest, ale minimalnie lepiej. Moim zdaniem jest to minimalnie i nie sądzę, żeby można to w znaczący sposób porównywać z ofertą, którą dają nam i możliwościami, które dają nam programy powiększające i udźwiękawiające, te specjalistyczne.
0: Z tego, co ja tak czytałem w internecie, to wydaje mi się, że Windows 7 może ma więcej skrótów, dzięki którym można sobie różne rzeczy powiększać, bo jak pamiętam, to kiedyś taką rozpiskę znalazłem w sieci. Skróty, które mogą przydać się osobom niewidomym i słabowidzącym w korzystaniu z Windows 7. I tam było bardzo dużo skrótów właśnie dotyczących powiększenia. Osoby niewidome to tam niewiele w sumie z tego znalazły, no bo tak naprawdę skróty to jest przede wszystkim do takiej pracy systemowej, to jest też w dużej mierze działka naszych czytników ekranu, ale właśnie taki powiększalnik i te wbudowane mechanizmy powiększające miały dosyć dużo skrótów różnego rodzaju. Że można było sobie powiększyć jakiś fragment i tak dalej, i tak dalej. Aha, słuchamy cię,
2: ja na koniec mam niestety, gdzie będę rozłączał, żeby nie blokować linii. Jakbyś, Mikołaj, określił, jak się ma powiększenie oferowane przez VoiceOver na tle właśnie tych innych, czy ona jest tylko taką funkcją systemową, nieco lepszą od właśnie funkcji Windowsa 7, czy ono już ma tak, czy ono może w pełni zastąpić właśnie jakiś taki komercyjny program powiększający, bo VoiceOver wiemy, że jest czytnikiem ekranu, screen readerem, który jakby no może konkurować już w tej chwili z DOS-em, z Windows-em, z NVDA, z HAL-em. A właśnie jak to jest z tymi funkcjami powiększającymi? Czy one, jaki jest ich poziom i możliwości konfiguracji?
1: Powiedziałbym tak, że jest na pewno lepiej niż w przypadku standardowej lupy Windowsowej. To powiększenie na komputerach iMac, z którego ja sam też korzystam, jest ono płynniejsze i są funkcje śledzenia tekstu, czyli jeżeli ja wpisuję coś na ekranie, to powiększenie podąża za tym wpisywanym przeze mnie tekstem. Także tutaj nie jest źle. Natomiast kwestia tego, że pojawił się jednak ten produkt komercyjny IMAX, tak, na Macintosha, świadczy o tym, że jednak firmy zauważyły, że powiększenie, które jest w standardzie na komputerach iMac, nie wszystkim może wystarczyć, więc na pewno w tym powiększeniu w standardzie, w systemach Macintosh, nie ma tych funkcji, które nam zwiększają, powiedzmy, kontrast kursora myszy, czy go gdzieś znajdują, a takie funkcje oferuje nam z kolei właśnie program iMac, więc jest to podobna relacja między programem standardowo wbudowanym w system Macintosha, tak, w system macOS, w porównaniu do tego komercyjnego rozwiązania iMac. Natomiast porównując powiększenie w Macintoshu z lupą systemową, dla mnie przynajmniej wygrywa tutaj nadgryzione jabłko.
0: Powiedzieliśmy o systemach operacyjnych, o komputerach, no ale nie można zapominać także o kolejnej grupie urządzeń, jakie funkcjonują na rynku i które także używane są przez osoby niewidome, no i myślę, że także przez osoby słabowidzące, czyli telefony komórkowe różnego rodzaju. Jak na tym polu wygląda kwestia dostępności dla osób słabowidzących, kwestia różnego rodzaju mechanizmów powiększających?
1: No więc podobnie jak ogólnie w przypadku rozwiązań dostępnościowych dla osób z dysfunkcją wzroku, funkcje screen readerowe, czyli czytników ekranu, zostały przeniesione z komputerów na telefony komórkowe. W przypadku na przykład komórek z systemem Symbian można instalować tam program, czy to Tox udźwiękawiający, czy to Mobile Speak. Zarówno producent jednego, jak i drugiego rozwiązania zadbał również o potrzeby osób słabowidzących, które jednak gdzieś z tego ekranu jednak chcą korzystać. I zarówno Tox, jak i Mobile Speak oferują również funkcje zoom czy magnification, powiększenia, które pozwalają nam, mimo że te ekraniki nie są duże, tak?
0: No właśnie, bo miałem o to zapytać. Przecież to są bardzo małe ekrany. Jak wspominaliśmy, że taki monitor dla osoby słabowidzącej to powinien mieć te 20 kilka cali przekątnej. A to jest przecież no niewielkie. A teraz nie pamiętam, jakie są wymiary tych ekranów, ale to naprawdę nie są duże ekrany. Jak z tego czytać?
1: No iPhone na przykład ma chyba niecałe 4 cale, prawda?
0: No tak, ale iPhone to masz taki ekran, który jest w zasadzie całym ekranem telefonu i wielkości całego telefonu, a na przykład komórki te wcześniejsze, symbianowe, no to przecież mają jeszcze, one są mniej więcej takiej wielkości na długość chociażby jak iPhone, ale są przecież... No, tu jest jeszcze oprócz ekranu, jest jeszcze klawiatura, więc nie mamy tak dużego ekranu, mamy mniejszy ekran.
1: Tak, no też nie zapominajmy o tym, że jeżeli byśmy mieli porównać komputer, który obsługuje osoba widząca i komórkę, którą obsługuje osoba widząca, to siłą rzeczy tej informacji tam musi być mniej, tak? Bo to jest taka na zasadzie po prostu proporcji. Mamy na dużym ekranie monitora komputerowego mamy dużo informacji, na ekranie komórki mamy tych informacji znacząco mniej. No i tutaj powiedzmy ta różnica w wielkości ekranu, o ile dla osób słabowidzących może mieć pewną różnicę, niemniej jednak programy powiększające na telefony komórkowe istnieją i w dużej mierze ułatwiają osobom słabowidzącym korzystanie z takich czynności jak wyszukiwanie kontaktów, bo wyobraź sobie, Michał, na przykład taką sytuację, kiedy jesteśmy gdzieś na jakimś, no powiedzmy, spotkaniu, na którym gdzieś tam dyskretnie byśmy chcieli z tego telefonu komórkowego skorzystać, no to nie zawsze mamy możliwość podłączenia sobie słuchawek i słuchania tego, co mówi nam komórkowy screen reader do ucha.
0: No ja zawsze to robię tak, że staram się przysłonić palcem ten głośnik, dlatego ja osobiście nie lubię telefonów, to tak jeszcze już w taką dygresję trochę popadnę, nie lubię telefonów, które mają dwa głośniki. Właśnie albo te głośniki są duże. Ludzie, także i spotkałem się w opinii, z takimi opiniami wśród osób niewidomych, że im się podobają takie telefony, gdzie no, są te głośniki, mamy stereo, a ja cały czas jeszcze korzystam sobie ze starej już Nokii E51, dlatego, że ona ma malutki głośniczek, który mogę sobie przysłonić palcem i tak naprawdę no, bardzo, bardzo niewiele tej gadaniny syntezatorowej do mnie dociera w momencie, kiedy ja naprawdę chcę coś sprawdzić, można to zrobić dosyć dyskretnie.
1: No to mogę to potwierdzić, bo ja sam korzystam na co dzień z Nokii N82 i ona właśnie ma dwa głośniki na przeciwległych skrajach jednej ścianki. No ja to robię w ten sposób, że po prostu jak trzymam ten telefon, to siłą rzeczy jedną dłonią właściwie przysłaniam ten dolny głośnik, natomiast górny jest nieco bardziej odsłonięty. Ale powiem też tak jak powiedział wcześniej Łukasz, że to, że mamy powiedzmy powiększenie również w telefonie komórkowym, to oczywiście nikt nie zabrania osobie słabowidzącej korzystać tylko i wyłącznie z funkcji mowy, prawda? To można jedno, drugim można uzupełniać.
0: Oczywiście.
1: A osoba słabowidząca może również korzystać tylko i wyłącznie z syntezatora mowy na komórce i też sprawnie ją obsługiwać.
0: No właśnie, ale jak z tym powiększaniem? Czy to jest rzeczywiście wygodne w przypadku telefonów komórkowych?
1: Tak, no w moim przypadku to się sprawdza, ba, nawet w przypadku tych trybów powiększeń istnieje możliwość różnego rodzaju, bo można powiększać cały ekran, można powiększać tylko pewne fragmenty tego ekranu, nawet można odwracać kolory. Są takie ustawienia w tych programach, które pozwalają nam odwrócić kolory, zrobić na przykład tak zwany negatyw i wtedy to, co mówiłem również wcześniej, łatwiej będzie odczytać tekst pisany jasną czcionką na ciemnym tle niż ciemną czcionką na jasnym tle. No tak jest w przypadku tych funkcji powiększających, które występują w przypadku telefonów symbianowych, natomiast nie są to jedyne rozwiązania, prawda? Bo mamy jeszcze wzorem komputerów z nadgryzionym jabłkiem, mamy również iPhony czy iPody Touch, które również oprócz standardowego screen readera VoiceOver wyposażone są w powiększenie.
0: I jak to tam wygląda?
1: Tak, tutaj taka uwaga na wstępie, o ile na komputerach stacjonarnych możemy korzystać zarówno z funkcji VoiceOver i powiększenia, i podobnież z funkcji programów powiększająco-udźwiękawiających, o tyle w przypadku iPhone'a, to już są uwarunkowania tego, że jest to telefon z ekranem dotykowym, nie możemy jednocześnie korzystać z VoiceOvera i z powiększenia. Związane jest to z tym, że w momencie włączenia VoiceOvera zmianie ulegają nam gesty myszy. Przepraszam, gesty dotyku, tak? Czyli tego, co robimy na ekranie. W przypadku, jeżeli korzystamy z VoiceOvera, ten dotykanie ekranu powoduje włączanie odpowiednich funkcji innych niż w przypadku, gdy VoiceOver jest wyłączony. Dlatego korzystając z powiększenia na urządzeniach z systemem iOS, czyli iPhone'ach czy iPodach Touch, czy również iPadach, mamy po prostu dostępne te same gesty, które w standardzie wykorzystują osoby widzące. Natomiast samym powiększeniem również sterujemy gestami. Jest odpowiedni gest, który nam zwiększa powiększenie, odpowiedni gest, który nam zmniejsza to powiększenie. I jeżeli na przykład trzema palcami jeździmy po ekranie, to przesuwamy jakby ten powiększony ekran po całej powierzchni dostępnej na całego ekranu.
0: A jak z wygodą pracy w ten sposób? Czy miałeś okazję to testować? Czy to się sprawdza, czy jednak jeszcze brakuje coś w tym rozwiązaniu?
1: Miałem okazję to troszeczkę potestować i mam tutaj pewną rezerwę, czy aby na pewno ekran dotykowy w połączeniu właśnie z tym powiększeniem jest no, tak samo, powiedzmy, efektywny w obsłudze jak jednak dobry, poczciwy telefon z klawiaturą, gdzie tym joystickiem na klawiaturze telefonu możemy sobie przesuwać to powiększenie.
0: No wiesz, wydawałoby się tak trochę ignorancko to zabrzmi pewnie, co powiem. No, skoro większe są te punkty, wszystko jest większe, to łatwiej palcem wcelować w dany punkt.
1: A tu masz rację, bo w przypadku telefonów komórkowych, gdzie w przypadku których wykorzystujemy jednak powiększenie, na przykład chociażby poruszając się po stronach internetowych na telefonach symbianowych, tam jednak mamy informacje o tym, co dzieje się na ekranie, tak? Ale mamy też kursor myszy, który musimy jednak tym joystickiem przesuwać po ekranie.
0: Zgadza
1: Natomiast
0: się.
1: W przypadku telefonu komórkowego kursorem jest nasz palec. Czyli my dokładnie zawsze wiemy, gdzie jest ten kursor, tak? Wystarczy tylko w odpowiednie miejsce dotknąć i już uruchamiamy daną funkcję i nie musimy się martwić o to, żeby znaleźć ten kursor na ekranie. Po prostu z kursorem, tak jak powiedziałem, jest nasz palec.
0: Powiedzieliśmy o Symbianie, powiedzieliśmy o iPhone'ach i podobnych urządzeniach mobilnych, no ale jest jeszcze system który chyba, jeżeli chodzi o powiększenie, to także całkiem nieźle sobie radzi. Mam na myśli Androida.
1: Tak, w Androidzie są pewne funkcje dostępności już teraz coraz bardziej w niego implementowane. Nie miałem, przyznam się, że tutaj nie miałem okazji testować. Widziałem co najwyżej prezentacje na różnych filmach na YouTubie, jak to wygląda. Nie jest to, mi się wydaje, na tą chwilę jeszcze tak dobrze zrobione, jak to w przypadku iPhone'a i systemu iOS jest. Więc tu jeszcze przed deweloperami systemu Android jeszcze jest troszeczkę pracy. Możemy oczywiście zwiększać czcionkę, zwiększać kontrast, zmieniać profile kolorów i schematy kolorów, ale to powiększenie, które oferuje Android, chyba jeszcze nie do końca działa tak jak w innych konkurencyjnych rozwiązaniach.
0: Chociaż wiesz, wydaje mi się, że tu bardziej chodzi o wygodę, bo jeżeli chodzi o możliwość skorzystania, no to jeżeli osoba słabowidząca będzie w stanie dostrzec to, co jest powiększone, to ona jakoś z tego skorzysta. W przypadku rozwiązań dla osób całkowicie niewidomych problem jest taki, czy interfejs jest dostępny. Bo jeżeli nie ma tej dostępności, jeżeli jest na przykład wykorzystana jakaś niestandardowa kontrolka i screen reader nam milczy, no to po prostu jest problem i nie zrobimy absolutnie nic. A powiększyć to jednak da się chyba wszystko, czy się mylę?
1: O właśnie, tutaj zwróciłeś uwagę na bardzo, bardzo ważną w ogóle rzecz, która dotyczy nie tylko urządzeń mobilnych. Właśnie jeżeli chodzi o ten rodzaj dostępności, który jest związany właśnie z powiększeniem, tak, czyli zarówno z programami powiększającymi na komputerach, jak i na komórkach, przez to, że odbywa się tutaj tylko i wyłącznie przetwarzanie obrazu, tak, a nie ma z nim pewnej żadnej takiej, powiedzmy, interakcji, nie ma wyciągania tego tekstu z ekranu, to jest tylko i wyłącznie jego powiększanie w tych wszystkich rozwiązaniach. I tutaj mogę powiedzieć taką rzecz, że powiększenie, czyli funkcje powiększenia, one są, nie są wrażliwe na to, czy dana aplikacja jest zrobiona zgodnie ze standardami dostępności, czy nie. Czyli mamy sytuację, w której na przykład jakaś aplikacja, no nie powiem teraz tutaj konkretnego przykładu.
0: No ale chociażby słynne gadu-gadu w najnowszych wersjach.
1: O, na przykład, no to gadu-gadu, nie obsłużymy tego JAWS-em, nie obsłużymy tego innym screenreaderem, ale programem powiększającym, który właściwie nam tylko i wyłącznie powiększa, tak, to gadu-gadu na ekranie. Tak? No to obsłużymy. Osoba słabowidząca jest w stanie tutaj obsłużyć i w tych przypadkach moim zdaniem jednak jest to zdecydowany plus dla rozwiązań związanych, wykorzystujących po prostu powiększenie. W sytuacji, kiedy jeszcze się zastanawiamy, czy korzystać już z programu udźwiękawiającego, czy jeszcze z programu powiększającego.
0: No właśnie, bo to jest także temat na dyskusję, której zresztą za moment się oddamy. Ja jednak proponuję, abyśmy teraz znowu zrobili sobie chwilę muzycznego oddechu. Ja jeszcze przypomnę, drogi kontaktu do nas tu do studia Radia N, 22 398 80 27 wewnętrzny 938 to jest numer telefonu stacjonarnego. tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. Jeżeli chcecie do nas zadzwonić, podzielić się swoimi wrażeniami z używania programów powiększających, albo macie jakieś ciekawe sposoby na korzystanie z komputera, jesteście osobami słabowidzącymi, no to właśnie dziś audycja dla Was. Dzwońcie, czekamy na Wasze głosy. Radio N. Wracamy do naszej dzisiejszej rozmowy. Dziś rozmawiamy, przypomnę, o komputerach dla osób słabowidzących. I rozmawiamy wspólnie z Mikołajem Rotnickim. Oczywiście jesteśmy także otwarci na Wasze głosy. Czekamy na telefony. Można dzwonić zarówno na Skype'ie, jak i za pomocą zwykłego telefonu stacjonarnego. Przypomnę jeszcze raz namiary do nas. 22 398 80 27 wewnętrzny 938 to jest telefon stacjonarny, Skype to jest tyflopodcast.net. Można dzwonić, odbieramy każdy telefon. Powolutku nasza audycja dzisiejsza będzie dobiegała do końca, ale zanim to jeszcze, to w ramach takiego podsumowania rzecz, nad którą ja kiedyś zastanawiałem się, obserwując jednego ze znajomych, który dostał komputer No i wyobraź sobie, Mikołaju, że tak, skorzystał sobie, miał tam właśnie Zoom Texta, miał program powiększający, no i za wszelką cenę chciał tego programu używać. Okej. Teraz ta osoba przesiadła się na czytnik ekranu, natomiast ja po prostu rozmawiając z tym człowiekiem co jakiś tam czas i słysząc, jak on zabiera się za jakąkolwiek czynność wykonywaną na komputerze właśnie za pomocą tego powiększalnika, zadawałem sobie jedno proste pytanie. Po co się tak męczyć? Przecież pamiętam, że dostanie się do opcji jakiegoś programu, otwarcie jakiejś aplikacji, jakiegoś folderu, jakichś rzeczy, dostanie się na jakąś stronę internetową, mi z wykorzystaniem programu odczytu ekranu zajmowało dosłownie chwilkę. A ja nie wiem, czy to był człowiek taki reprezentatywny, ogólną tendencję korzystania osób z powiększalników, ale ja wiem, że ja za pomocą klawiatury, nie używając w ogóle myszy, zrobiłbym to w kilkanaście sekund, a nie na przykład w minutę albo dwie.
1: No to jest taka kwestia dosyć na pewno dyskusyjna, na pewno względna i dużo też zależy od tego, jakiego rodzaju jest to schorzenie tej osoby, jakiego rodzaju jest to niedowidzenie i jaki jest jego poziom, ponieważ sądzę, że dla każdej osoby słabowidzącej czy, no nie daj Boże, tracącej wzrok, bo tutaj też by należało o takich osobach wspomnieć, które na samym początku coś tam widziały, potem widziały coraz gorzej i w pewnym momencie pojawia się taki punkt, taki moment, w którym technologie oparte jednak na widzeniu, czyli pomagające lepiej widzieć, powiększające i częściowo udźwiękawiające, no powoli mogą się, mogą być w przypadku takiej osoby przegrywać jednak z efektywnością pracy na screen readerze, gdzie ona jest szybsza. No, można dyskutować właśnie, po co się w niektórych sytuacjach tak męczyć. Natomiast wydaje mi się, że to jest też takie, powiedzmy, psychologiczny problem, że póki jeszcze widzę, póki jeszcze coś mogę dojrzeć, tak, to siłą rzeczy będę dążył do wykorzystania jednak tego zmysłu, który w przypadku osób zdrowych, w pełni sprawnych, jest tym podstawowym zmysłem, bo też nie należy zapominać o tym, że chyba się mówi, że około 80% czy 70% bodźców jednak odbieramy wzrokiem. Nawet jeżeli on jest słaby i nie domaga w niektórych sytuacjach, to mimo wszystko jest takie dążenie do tego, żeby wykorzystać ten wzrok i jednak posługiwać się obrazem. Ponieważ jest takie, nie wiem, czy powiedzenie, czy stwierdzenie, czy przysłowie, ktoś kiedyś powiedział, że jeden obraz zastępuje 1000 słów. Nie wiem, co ty, Michał, na ten temat możesz powiedzieć, bo wiadomo, jesteś osobą niewidomą.
0: No
1: ale
0: ja mogę powiedzieć tylko tyle, że dla mnie to jest, no dla mnie korzystanie na przykład z klawiatury, no to jest intuicyjne i dla mnie to jest oczywiste. Natomiast rzeczywiście masz rację, po prostu podejrzewam, że niektóre osoby mogą się bronić przed korzystaniem z programu powiększającego. Myślę, że to także jest coś takiego, jak ja zaobserwowałem, że niektóre osoby za wszelką cenę jakoś obawiają się albo bronią się przed nauką Braille'a. Osoby słabowidzące. A po co mi? A to niepotrzebne? A to mi się nie przyda? A ten wzrok na przykład, no niestety się coraz bardziej pogarsza. I mimo tego, że z tym Braille'em byłoby czasami prościej, to jednak się nie zabiorą za niego, no dopóki już rzeczywiście nie muszą. Jest właśnie, tak jak powiedzieliśmy, taki punkt przejścia, kiedy osoby, no jeżeli to schorzenie jest postępujące, bo wiadomo, że nie każde jest, i te osoby już w tym momencie, no sobie zdają sprawę, o, rzeczywiście, no jednak trzeba by było się troszeczkę za inne metody wziąć pracy z komputerem, czy po prostu za inne, no jakby metody pomagania sobie w codziennym życiu. Łukasz napisał, że on uważa, że praca za pomocą skrótów jest o wiele wygodniejsza i o wiele szybsza. No tylko nie zapominajmy, i to jest fakt, o którym mówiliśmy wcześniej, i tu trzeba przyznać, że osoby słabowidzące mają zdecydowanie lepiej, bo one będą w stanie obsłużyć każdą aplikację. My będziemy w stanie zrobić coś szybciej w aplikacji, która jest dla nas dostępna, my, czyli osoby niewidome, ale osoba słabowidząca, ona okej, zrobi wolniej, ale zrobi wszystko w każdym programie, bo każdy program będzie mogła sobie powiększyć.
1: No tak, właśnie, zrobi, nie, może zrobić coś wolniej, ale zrobi, bo tutaj jest pewnego rodzaju przewaga, no jednak używania gdzieś tam resztek wzroku, mianowicie taka, że jeżeli mamy na przykład aplikację, która dla screenreadera dostępna nie jest, no chociażby najnowsza wersja GaduGadu, prawda? Większość osób niewidomych jednak korzysta jeszcze tam z tej wersji bodajże 6.1, która...
0: Albo 7, albo Mirandy. Ja osobiście polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie korzysta, to polecam korzystanie z Mirandy, na przykład z modyfikacji Miranda dla niewidomych. Bardzo dostępny program. No niektórzy uważają, że jest przeładowany wtyczkami, no ale to wiadomo, każdy może sobie zrobić własną, a tych modyfikacji także i dla nas dostępnych troszeczkę jest. Także tu...
1: No właśnie. Mhm. A propos wtyczek, również są też wtyczki typu Flash, czyli aplikacje flashowe, które są głównie stosowane na stronach internetowych, które kompletnie są niedostępne dla screenreaderów, a w przypadku osób słabowidzących jednak no, aplikacje zrobione we Flashu, czy w takich technologiach, które na przykład Java, tak, które no, mimo wszystko nie są dostępne dla screenreaderów, jednak dla osób słabowidzących za pomocą programów powiększających
0: o, mamy, są dostępne. Mamy telefon, Mikołaju, odbierzmy. Kto tym razem do nas się dodzwonił? Halo?
3: Witajcie, mam na imię Robert.
0: Witaj, Robercie.
3: Ja przed chwilą dopiero zauważyłem, że tu na liście w dostępnych mam pierwszy polski podcast i właśnie... Przypuszczam, że trwa audycja.
0: Dokładnie, Robercie, trwa audycja. Rozmawiamy dziś o technologiach dla osób słabowidzących. Czy nam coś powiesz na ten temat?
3: No nie, no jestem zaskoczony. A jak długo jeszcze będzie audycja?
0: Do godziny 21 mniej więcej, także już niewiele czasu nam pozostało.
3: O, to już nie będę, bo chciałem poprosić o link do słuchania, ale jeżeli już się kończy, to już... Następnym razem.
0: Ale oczywiście zapraszamy Cię bardzo serdecznie, żebyś posłuchał sobie tej audycji. Ona będzie już za kilka godzin na stronie Tyflo Podcastu i będziesz mógł sobie ją odsłuchać w całości. Także bardzo Ci dziękuję za telefon, Robercie. Pozdrawiamy. No i słuchaj nas za tydzień, bo za tydzień na pewno będziemy.
3: Poniedziałek, tak.
0: Dokładnie.
3: Do miłego wieczoru.
0: Wzajemnie pozdrawiamy. To był Robert, który no tak przypadkowo zupełnie się z nami połączył. To jest właśnie urok prowadzenia audycji na żywo. Ale wracając do tych powiększalników i screenreaderów i tego wszystkiego, tu powiedziałeś o także bardzo ważnej rzeczy, właśnie o tej kwestii dostępnościowej, ale no, tak już kończąc naszą rozmowę, bo być może będą słuchały tego kiedyś osoby, które... dopiero będą zaczynały swoją przygodę z komputerem. I podstawowe pytanie takich osób słabowidzących. No, jak zacząć? Gdzie się... za czym się rozejrzeć? Co sprawdzić? Jak zrobić tak, żeby ten komputer no, dla mnie był najbardziej przyjazny? No i w tym momencie pewnie mógłbyś godzinny wywód przeprowadzić na ten temat.
1: Być może, ale na pewno bym zaczął od tego, żeby stwierdzić, czy dana osoba ma i jakiego rodzaju ma to niedowidzenie, bo to jest podstawowa kwestia, aby to ocenić. I wydaje mi się, że w przypadku osób właśnie słabowidzących to jest punkt wyjścia. Czyli posadzić taką osobę słabowidzącą przed komputerem, który w standardzie nie jest wyposażony w żadne oprogramowanie specjalistyczne i zobaczyć, co takiej osobie brakuje. Czyli zapytać ją na przykład, co ona by mogła na komputerze zrobić bez tego programu, a jeżeli zobaczymy, że z czymś sobie nie radzi, nie może dojrzeć na przykład małego tekstu, nie może dojrzeć kursora myszy, to tutaj ewentualnie możemy zacząć zastanawiać się, czy jakieś rozwiązanie oparte o programy udźwiękawiające, powiększające jest konieczne i w jakim stopniu?
0: Dokładnie, ale ostatnio spotkałem się z takim pytaniem na liście dyskusyjnej, na liście Tyflos. Co by było w zasadzie lepsze? Czy, tak przynajmniej pamiętam sens tego pytania, jakie rozwiązanie byłoby lepsze? Czy takie wbudowane w system, czy rozwiązanie no, jakieś płatne, jakieś komercyjne? Wydaje mi się, że tego po prostu trzeba spróbować, tak jak jeden z dyskutantów poradził, bo to jest tak szeroki temat, wady wzroku są naprawdę bardzo różne i chyba nie ma jednej słusznej drogi.
1: No ja też tak myślę, nawet wśród niewidomych przecież jest dyskusja, czy używamy tylko i wyłącznie syntezatora mowy i w ogóle Braille'a, czyli linijek brajlowskich nie wykorzystujemy, czy używamy jednego i drugiego. To jest taki troszeczkę podobny temat na dyskusję, prawda?
0: No i oczywiście również kwestia doboru programów. Przecież co jakiś czas krążą różnego rodzaju wątki na temat wyższości, na przykład, no szczególnie Windows'a nad JOS'em i vice versa. Też, jeżeli sobie poczytać takie wątki, no to duże, długie są, sążniste epistoły na temat tego, dlaczego ten program odczytu ekranu jest lepszy. Ciekawe, to jest zastanawiające, że ja się nie spotkałem albo po prostu nie zwróciłem uwagi na to, że dyskusji takich no, nie ma raczej w

0: chyba od ostatniej wersji mają wprowadzone obsługę kilku monitorów, więc różnice między programami też są pewne.
1: Dokładnie, każdy program jest no jakby do tej samej czynności, jednak to, jakie funkcje ma, jakie możliwości, no to już oczywiście zależy od jego twórców. No i wiadomo także, że jednak być może za jakiś czas, czego nikomu nie życzę oczywiście, ale w przypadku takim, kiedy nam ten wzrok będzie jeszcze mniej służył, to po prostu może jednak warto zaopatrzyć się w rozwiązanie, które będzie także potrafiło wesprzeć nas syntezą. Bo te programy jednak to nie są tanie rzeczy, prawda?
0: No na pewno nie są tanie, bo taki w wersji podstawowej program z samym tylko powiększeniem, no to jest, mówię o programach już komercyjnych na Windowsa, no to jest już wydatek od tam 1500-1600 zł w górę. Jeżeli chcemy jeszcze do tego mieć funkcję mówienia, czyli program powiększający, udźwiękawiający, no to już przekraczamy pomalutku 2000, dochodzimy do 2500. No a to już właściwie za chwilę, czyli za
1: kilkaset złotych.
0: Parę złotych w górę, za kilkaset złotych mamy już dosyć dobry program, który łączy wszystkie te funkcje, na przykład Supernova, czyli ten pełen pakiet Supernova Access Suite, który jest de facto taką, mi się wydaje, hybrydą, że jest i dosyć zaawansowanym screen readerem, jak i również dosyć zaawansowanym programem powiększająco-udźwiękawiającym.
1: Zgadza się. Akurat jeżeli chodzi o Supernową, no jakoś zbyt wielu takich typowo niewidomych użytkowników jeszcze HALA, bo to kiedyś się HAL nazywał ten program, który tylko i wyłącznie udźwiękawia system operacyjny, no chyba z bardzo wielkiej liczby zwolenników to narzędzie nie zyskało, aczkolwiek powiem szczerze, to był mój pierwszy screen reader. Jeszcze taka wersja HAL for Windows 95 z syntezatorem Apollo 2. Ale no jednak on także ma całkiem spore możliwości, w tym internecie zawsze odstawał, teraz no jakoś sobie zaczyna coraz lepiej radzić, pojawiają się różnego rodzaju mapy, które ułatwiają korzystanie z przeglądarek internetowych, no i jest to cały czas program rozbudowywany i rozwijany, więc no trzeba się zastanowić, trzeba najlepiej potestować sobie po prostu. Każdy taki screen reader, właściwie screen reader, każdy taki powiększalnik ma swoją wersję demo. Wystarczy ściągnąć, pobawić się, no tak, i oczywiście... Tak?
0: Wystarczy wejść, mówię, na stronę, czy to Freedom Scientific, czy to firmy AA Squared, czy to firmy Dolphin i pobrać sobie bezpłatną, z reguły to są 30-dniowe wersje tych programów i można na, jak to się mówi, własnej skórze przekonać się, czy ten, czy inny program, czy też wystarczą nam zwykłe ustawienia Windowsa, tak? Bo to, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko zależy od tego stopnia słabowidzenia, rodzaju wady wzroku i to są naprawdę indywidualne potrzeby.
1: No i oczywiście, i warto także przetestować te rozwiązania typowo systemowe, bo być może to nam wystarczy, być może nie będzie konieczne w ogóle korzystanie z jakichś zewnętrznych rozwiązań, może akurat to po prostu będzie dla nas wystarczające. Rozmawialiśmy 2 godziny, ale i tak konkluzja chyba jest taka, że każdy najlepiej niech doświadczy tego na własnej skórze, co mu najbardziej odpowiada, jakie rozwiązania będą dla niego najbardziej optymalne. I chyba taką myślą możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, prawda?
0: No tak myślę, że to jest naprawdę bardzo indywidualna kwestia, ale najważniejsze jest to, że wybór jest duży i mamy, każdy wybierze właściwie coś dla siebie.
1: A zatem dziękujemy bardzo. Dziś wspólnie ze mną audycję prowadził Mikołaj Rotnicki. Dziękuję Ci bardzo, Mikołaju.
0: Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
1: Do usłyszenia. My spotykamy się już za tydzień. Kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N pojawi się w kolejny poniedziałek po godzinie 19. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam na www.radion.pl i www.radion.fm. Tam będziecie mogli nas słuchać już za tydzień. No i oczywiście zapraszam na naszą stronę internetową pod adresem www.tyflopodcast.net. Do usłyszenia, Michał Dziwisz, kłaniam się.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam Państwa. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu membranową klawiaturę bezprzewodową marki Silver Monkey o modelu K90. To jest prawdopodobnie firma produkująca dla sklepu X.com i myślę, że tam należałoby jej w pierwszej kolejności szukać. To jest klawiatura membranowa, rozmiar 75%, bezprzewodowa, ale co ciekawe umożliwia jednoczesne podłączenie trzech urządzeń, to jest jednego poprzez USB za pośrednictwem nadajnika, który jest w kształcie takiego małego pendrive'a i wkłada się do komputera, oraz dwa poprzez Bluetooth, czyli na przykład możemy sparować ze smartfonem, z tabletem i podłączyć do komputera i za pośrednictwem jednej klawiatury obsługiwać trzy urządzenia. W dodatku nie jesteśmy ograniczeni, jeśli chodzi o okablowanie, więc można używać tego swobodnie. I co ciekawe, łatwe przemieszczanie się pomiędzy tymi urządzeniami, gdyż wystarczy po prostu wcisnąć jeden przycisk. Tam są kolejne dedykowane komendy, które do tego służą i rzeczywiście działa to dobrze, działa to sprawnie. Trochę danych bibliograficznych. Strona sklepu X.com, z której zaczerpnąłem informację, to jest https://www.x.com.pl/p/741766/klawiatura/bezprzewodowa/silver/v/monkey/y/k90m, tutaj wszystko pisane razem, K90M, myślnik wireless przez 2S i przez W oczywiście, myślnik premium, myślnik business, czyli business przez 2S na końcu, jakby ktoś nie wiedział, myślnik keyboard, czyli keyboard, myślnik black, czyli black.html, black oczywiście, że czarna. Tutaj jest jeszcze kod producenta SMA012, a kod X.com to jest ten, który był tam podany przy adresie 741766. I tutaj jakie informacje na tej stronie? Przeznaczenie dom i biuro, przełączniki membranowe, to już mówiłem, łączność bezprzewodowa, kolor czarny. Cena 79,99 zł. I tutaj od razu podam Państwu wymiary. Ich na stronie nie ma, ale były na pudełku. Może gdzie indziej na stronie. W każdym razie pod tym linkiem, gdzie czytałem, to tam ich nie widziałem, ale mam na pudełku, także podaję, żeby mi gdzieś nie umknęło. To jest 122 na 311 na 22 mm. I waga 369 gramów. Klawiatura jest lekka, dosyć przyjemnie się utrzyma. Kluczowe cechy: niski profil, cicha praca klawiszy, wskaźnik naładowania baterii, stopki antypoślizgowe, klawisze multimedialne. I tutaj są, jak to było na stronach sklepu X.com, takie różne jakby nagłówki, takie jakby krótkie podtytuły i kilka informacji na ten temat. Takie hasła. Ogrom możliwości w kompaktowej formie. I tutaj Silver Monkey K90M połączysz bezprzewodowo z trzema urządzeniami, a dedykowane przyciski przełączą się między nimi w mgnieniu oka. Używaj ulubionych skrótów i steruj multimediami niezależnie od systemu, na którym pracujesz. Dzięki kompaktowej konstrukcji i przemyślanemu układowi klawiszy każdą z tych funkcji masz teraz w zasięgu ręki. Kolejne hasło: mniejszy rozmiar, większa ergonomia. Zmniejszone wymiary pozwalają umieścić klawiaturę Silver Monkey K90M bliżej myszki. To oznacza, że oszczędzisz miejsca na biurku, jednocześnie zachowując komfort pracy. Klawiaturę zmieścisz w torbie lub plecaku, by zawsze pracować z miejsca, w którym czujesz się najlepiej. Kolejne hasło: gotowa do pracy, bezbłędnie wygodna. Sparuj klawiaturę K90M z laptopem, telefonem i tabletem. Przełączaj się między nimi jednym naciśnięciem klawisza. Wiadomość e-mail, SMS czy z serwisów społecznościowych dzięki jednoczesnemu połączeniu z nawet trzema urządzeniami możesz teraz odpisać na nie wszystkie z jednej klawiatury. Kontroluj każdy wyraz dzięki przemyślanemu, wklęsłemu profilowi i skokowi klawiszy. Z matowym, antypoślizgowym wykończeniem pisz szybciej, pewniej i popełniaj mniej błędów. Jedna za wszystkich. Windows czy Mac, iOS czy Android. To nieistotne. K90M działa z każdym z najpopularniejszych systemów. Używaj swoich ulubionych skrótów i klawiszy funkcyjnych bez względu na system, na którym pracujesz. Nie musisz ich konfigurować. Po podłączeniu odbiornika lub sparowaniu klawiatury z Twoim urządzeniem przez Bluetooth reszta zrobi się sama. I tutaj jeszcze poniżej jest takie hasło: sprawdź opinię eksperta, ale ja tutaj tych informacji Państwu cytować nie będę. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie poczytać, podałem uprzednio adres strony. W tej klawiaturze jest jeden i jedyny mankament, proszę Państwa. Ja z tym żyć potrafię, ale czy każdy będzie potrafił, to nie wiem. I też nie wiem, czy to wynika z mojego egzemplarza, czy to wynika z jakiejś wady serwisowej, bo być może jest tak, że tylko w tym egzemplarzu jest jakieś po prostu niedopracowanie. Ale ja na to szczególnie nie zwróciłem za bardzo uwagi, dlatego że ja się do tego przyzwyczaiłem, proszę Państwa, i w zależności od... I po prostu jestem taki, że niezależnie od tego, na jakiej klawiaturze piszę, pamiętam to jakoś i jestem w stanie to ogarnąć, ale może nie wszyscy będą. O co chodzi? Chodzi o to, że na lewo od spacji powinien być Alt, a jeszcze bardziej na lewo powinien być klawisz Windows. Tutaj niestety, proszę Państwa, nie wiem dlaczego, ale jest napisane, jak mi ktoś powiedział, przy lewym alcie jest po lewej stronie w miejscu alt, a za nim jest napisane jeszcze bardziej idąc na lewo Windows, ale Windows jest altem, a alt jest Windowsem funkcjonalnie. Jeżeli naciśniemy Windows, to tak jakbyśmy nacisnęli alt, jeżeli naciśniemy alt, to tak jakbyśmy nacisnęli Windows. No i już myślę, że możemy przystąpić do testu. Klawiatura, proszę Państwa, jest w takim opakowaniu. To jest taki karton, jest śliski, jest ładny, jest prostokątny, długi, wąski, czyli taki standardowy dla klawiatury. Żeby go otworzyć, trzeba wyciągnąć od spodu języczek, następnie uchylić od spodu i wtedy otworzyć wieko kartonu, są takie skrzydła, czyli taki typowy karton, jak się zamyka, i ukazuje nam się klawiatura w worku, o takim. Jeszcze w pudełku jest taka jakby podpórka, taki karton wygięty w kształcie, tak żeby ta klawiatura, proszę Państwa, nam równo leżała. I jest jeszcze instrukcja, która jest jakby tak zwinięta w wiele, taka kartka. Na razie, proszę Państwa, położę klawiaturę otwieram i już, proszę Państwa, otworzę klawiaturę, ale zanim ją jeszcze sparuję, omówimy sobie klawiszologię. Klawiatura pracuje w następujący sposób. Tak się na niej pisze, takie dźwięki wydaje. Ma takie fajne, zaokrąglone rogi. Przyjemnie się ją trzyma w ręku. I rozmiar, tak jak mówiłem, to jest 75%. Ja tutaj się, proszę Państwa, nie znam na klawiaturach, jeśli chodzi o szczegółowe informacje, żeby Państwu podać, ale na stronie jest audycja Patryka Chojnackiego, który omawia różne rodzaje klawiatur, więc tam Państwa odsyłam. Na samej górze pierwszy rząd, taki dłuższy klawisz, to jest Escape. Następnie mamy standardowo F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, 10, 11 i 12. I zostały jeszcze nam dwa klawisze do prawej strony. Kolejny klawisz dla ułatwienia, przedostatni od lewej, drugi od prawej, to jest kalkulator. Jeżeli komuś by to było nagle potrzebne, jeżeli ktoś by potrzebował kalkulatora, bardzo łatwo może sobie ten kalkulator włączyć. I ostatni klawisz to jest delete. Niżej kolejny rząd to jest tylda, następnie cyfry od 1 do 9, 0, minus, równe, backspace oraz home. Kolejny niższy rząd, tabulator, kuwerty, czyli Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. Nawias lewy kwadratowy, nawias prawy kwadratowy, backslash i end. Niżej caps lock, A, S, D, F, G, H, J, K, L. Średnik, apostrof, enter oraz page up. Rząd poniżej shift, Z, X, C, V, B, N, M, przecinek, kropka, slash, shift, strzałka w górę oraz page down. I ostatni rząd to jest control, FN, lewy alt, Windows, spacja, prawy alt, Windows, menu kontekstowe, strzałka w lewo, strzałka w dół i strzałka w prawo. Tak dla ułatwienia, ten najkrótszy bok po prawej stronie, ostatni rząd, to mamy delete, home, end, page up, page down oraz strzałka w prawo, w prawym dolnym rogu. A jeśli chcemy sobie strzałki zlokalizować, to musimy dotknąć prawego rogu klawiatury, znaleźć ostatnie trzy od prawej, to będzie strzałka w lewo, w dół i w prawo. I oczywiście nad dolną jest górna. Można jeszcze przełączyć klawiaturę w tryb multimedialny, tak żeby te klawisze F były klawiszami multimedialnymi. Aby to zrobić, należy nacisnąć FN Escape i wówczas klawisze przyjmują następujące funkcje. F1 ciemniej, F2 jaśniej, F3 przełączanie ekranów, F4 poprzedni utwór, F5 play pauza, F6 następny utwór, F7 ciszej, F8 głośniej, F9 mute. Chcąc się przemieszczać pomiędzy sparowanymi urządzeniami, musimy użyć klawiszy F10, F11, F12. Czyli tak jak tutaj mamy F9 mute, kolejno F10 to będzie USB, F11 jedno urządzenie Bluetooth, F12 drugie urządzenie Bluetooth. I uwaga, żeby to zadziałało, należy ustawić klawiaturę w trybie multimedialnym. I wtedy można tak tym sterować, żeby sparować klawiaturę z jakimś urządzeniem dowolnym, należy przytrzymać F11 lub F12 w zależności od tego, w którym z miejsc chcemy sparować, czy pod 11, czy pod 12, czyli czy pod jednym bluetoothem, czy pod drugim bluetoothem. To sobie już możemy zrobić, a później krótko naciskając przełączamy się. Tylko jeszcze raz przypominam, to w trybie multimedialnym działa. Właśnie nacisnąłem spację niechcący, bo z komputerem mam klawiaturę połączoną przez USB. Teraz spróbuję połączyć przez Bluetooth z iPhone'em.
2: Ustawienia. Jeden nowa rzecz. Ustawienia. Szukaj. Kamilka. Tryb samolot. Wi-Fi. Huawei. Bluetooth. Włączone. Przy. Bluetooth. Włączone. Dobra,
1: Bluetooth. Tutaj trzymam F11.
2: Aby przełączyć ustawienie.
1: Powinna wejść tryb parowania.
2: Wykrywalne jako info. Moje urządzenia. B2. Nie. Braille Sense. Braille Sense. Braille Sense. JBL T400. K90 metr. Mówo. K90 metrów. BT3.0. Łączę się. JBL T460. K90 metrów. BT3.0. Połączone. Przycisk.
1: O, połączyło się.
2: Więcej info. Aktywuj. Domyślna. Kamil Kaczyński. Apple ID. iCloud. Multimedia i zakupy.
1: I teraz
2: przycisk.
1: Ja tutaj jestem na telefonie.
2: Niemiecki. Angielski. Zunifikowany.
1: Dobrze, a teraz ja chcę znowu sterować komputerem, więc naciskam F10.
3: Zawijania wierszy oznacza format rozwijany bez tytułu.
1: I już mogę sterować komputerem. Teraz naciskam F11 i...
2: Niemiecki, angielski, zunifikowany.
1: Już się włączyło, no tutaj tak ustawione, ale to nieważne generalnie, bo chodzi o to, że mogę się przemieszczać. I dajmy na to, chcę sobie napisać SMS-a.
2: Skrona 1 z 3. Dok. Telefon. Safari. Wiadomości. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć. Safari. Wiadomości.
1: Cały czas.
2: Wiadomości. Edycja. Przycisk. Polski. Domyślny. Angiel. A. Z. S. P. O. Z. E. A. S. P. O. K. A. Z. A. C. S. P. A. N. S. T. W. O. T. A. K. Spacja. I. P. S. P. Z. E. Spac. W. I. D. O. O. S. C. I. Spacja. E. E. S. Spac. D. N. A. Spacja. E. A. I. T. T. A. T. R. Z. E. Spacja. Klawiaturze. Spacja. E.
1: No tutaj
2: Ewa.
1: Napisałem sobie, teraz można pokazać kawałek tekstu, napisałem, żeby pokazać Państwu, jak klawiatura pisze cicho. Jeszcze tylko nie wspomniałem o jednej rzeczy, że z tyłu,
2: spacja,
1: z tyłu
2: spacja.
1: Jest przełącznik do włączania i wyłączania klawiatury i jest klapka na baterię. Mieszczą się dwie baterie AAA oraz schowek na nadajnik. Można również jakby przejąć funkcje multimedialne tych klawiszy, nie robiąc FN Escape, tylko po prostu obsługiwać się z FN-em, czyli żebyśmy nie przełączali tego, żeby przemieszczać się między urządzeniami. Możemy sobie przestawić na tryb zwykły i tylko wcisnąć uprzednio FN, żeby nacisnąć F10 dla klawiatury bezprzewodowej, F11 dla jednego Bluetootha, F12 dla drugiego Bluetootha. Z drugim urządzeniem Bluetooth nie będę już tego Państwu pokazywał, gdyż robi się to analogicznie. Naciskam krótko F10 i powinienem być przy komputerze. Dokładnie. I teraz wyłączę, ustawię sobie normalną klawiaturę z powrotem, czyli FN Escape. Już sobie przestawiłem. I teraz chcę się przełączyć na inne urządzenie, to żeby nie zmieniać tej funkcjonalności, to mogę po prostu nacisnąć FN F11. I
2: nowa wiadomość.
1: Już jestem na telefonie. Z powrotem naciskam FN F10.
3: Musi ten komputer.
1: Jestem
3: przy komputerze. Ten komputer.
2: Ekran wygaszony.
3: Desktop 1 z 12. Pulpit lista. Ten komputer. Zamykania systemu Windows, ruch zamknij, pulpit lista, bezpieczny pulpit.
1: System zamykam i żegnam się już z Państwem. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Tak na dobry początek o radiu nam pośpiewał Shaking Stevens. I rzeczywiście o radiu dziś będzie, ale będzie też o telewizji. Witamy bardzo serdecznie w nowym roku, w roku 2019. Jeżeli myśleliście, że ze starym rokiem program RTV się zakończył na antenie Radia DHT, to nie, nic z tych rzeczy. Po prostu trochę nam się nie składało, żeby tu się pojawić specjalnie dla was i wam poopowiadać. Krótko mówiąc, mi się przychorowało. Tak akurat na święta.
6: Tak było. Tak było i dlatego nie spełniliśmy naszej obietnicy i nie było nas tutaj w okresie świątecznym, a potem wiecie, jak to jest, Sylwester. Tyle było tutaj u nas przygotowań w redakcji, że i RTV no, nie miało się jak pojawić, ale teraz jesteśmy i z tego powodu, że nas dawno nie było, dzisiejsze wydanie poświęcimy w dużej części na nadrabianie zaległości.
5: Dokładnie. Mamy coś nowego dla was, ale przede wszystkim będziemy mówić o tym, co już jest, więc jeżeli spodziewacie się takich naprawdę aktualności, świeżych newsów, no to sorry, ale po prostu no nie. Jeżeli jesteście na bieżąco z różnego rodzaju portalami medialnymi, to już pewnie o tym, o czym będziemy wam dziś opowiadać, wszystko wiecie, a jeżeli nie jesteście, bo nie chcę wam się tego wszystkiego śledzić, wolicie posłuchać radia DHT i audycji RTV, to bardzo nam z tego powodu miło i zapraszamy na najbliższą, no myślę, że mniej więcej godzinę. Milena Wiśniewska
6: i Michał Dziwisz.
5: A zaczynamy od kwestii związanych z radiem cyfrowym, które to coraz prężniej nam się w Polsce rozwija. No można by sobie życzyć, żeby jednak więcej tego było, jeżeli chodzi o DAB+, ale zawsze to coś, co mamy. I tak już właśnie 2 stycznia tego roku o godzinie 6 w opolskim multipleksie DAB+ zadebiutował, można powiedzieć, nowy stary program. Bo to Radio Opole 2 Kultura jest to kanał, który zastąpił nadawane od 2015 roku informacyjno-publicystyczne Radio Opole 2. Dzień w Opolu, dzień w regionie. Ta stacja informowała przede wszystkim o kwestiach związanych z samorządem, związanych chociażby z różnego rodzaju wyborami, no, które ostatnio miały miejsce. Natomiast teraz te sprawy właśnie samorządowe przejmie w całości główna antena Radia Opole. No i efektem zauważalnym tego posunięcia zarządu Radia Opole jest to, że magazyn reporterski na antenie Radia Opole został wydłużony o godzinę. Radio Opole 2 Kultura poświęcone będzie, jak sama nazwa wskazuje, kulturze, ale także festiwalom, bo okazuje się, że nie tylko Festiwal Polskiej Piosenki na Opolszczyźnie mamy, ale także mamy różnego rodzaju inne festiwale, o których na pewno z anteny tej stacji się dowiecie. Stacja będzie emitować też muzykę z niebanalnymi tekstami, nowe brzmienia, hip-hop czy muzykę ludową. Radia Opole 2 Kultura można słuchać w opolskim multipleksie Polskiego Radia na kanale 11C, no i pewnie gdzieś tam w internecie też są osiągalni.
6: Zapewne tak. Być może posłuchamy tak w ogóle kulturalnie w tych okolicach, we Wrocławiu przecież już od kilku lat Radio Wrocław Kultura w multipleksie Radia Cyfrowego, na Opolszczyźnie też kulturalnie, no taki jak widać region w tę kulturę bogaty i muszą się tym pochwalić, a teraz się do innego regionu przenosimy, bo do Bielska Białej z kolei, do innego miasta, bo tutaj również rzeczy związane z radiofonią cyfrową się dokonują i tak dawno już temu, bo 10 grudnia, czyli no sami widzicie, jakieś te zaległości mamy, ale no, no. Też był czas podsumowań i innych różnych sytuacji, więc nie zdążyliśmy o tym powiedzieć. Nadganiamy teraz. 10 grudnia Radio Bielsko właśnie uruchomiło multiplex radia cyfrowego i oprócz znanych już stacji dostępnych wcześniej na ziemię, czyli Radia Bielsko właśnie, Radia Express, Radia Maryja i Radia Profeto, pojawiły się w nim trzy nowe programy. Radio Nuta, Disco Radio i Mega Radio.
5: Szczerze powiedziawszy, to te nazwy są takie mało kreatywne. Jak ja usłyszałem po raz pierwszy nazwy tych stacji, to mi się to skojarzyło z takimi internetowymi radyjkami, które... No kiedyś bardzo wiele osób zakładało, w zasadzie no każdy chciał mieć swoje radio, każdy chciał być szefem, albo jak to się kiedyś mówiło jeszcze parę ładnych lat temu, adminem radia i grać na radiu chciał i puszczać nuty i w ogóle robić takie
6: różne troszeczkę rzeczy. Troszeczkę brzmią tak te nazwy, ale opisy też brzmią tak, że nie do końca wiadomo, o co chodzi i czego się tam spodziewać. No, wszystkie trzy te programy mają mieć charakter muzyczno-kulturalny oraz prezentować serwisy informacyjne oraz kulturalne. I tak, w disco radio ma dominować muzyka disco polo i dance. No to jeszcze coś mówi. Mega Radio ma być kierowane do słuchacza zainteresowanego nowymi technologiami, użytkownika social mediów, wykorzystującego te platformy do komunikacji. I na antenie mają się znaleźć treści pozyskiwane w ten właśnie sposób dzięki tym platformom od słuchaczy. Czy to aż taka nowość? Przecież kontakt przez media społecznościowe w stacjach radiowych jest.
5: Nawet czasem są
6: nie
5: takie...
6: Nie wiem, na jaką większą skalę to ma być.
5: Nawet czasem są takie zarzuty, że za bardzo są promowane te media społecznościowe, że ciągle o tym Facebooku, a i w tym momencie pojawiają się głosy co niektórych ludzi, no ale przecież nie wszyscy mają Facebooka.
6: Pozdrawiamy redakcyjnego kolegę.
5: Który nie ma Facebooka i jest z tego dumny.
6: Co prawda w naszym radiowym Sylwestrze pojawiły się takie pogłoski, że zakłada Facebooka, ale to chyba tylko tak.
5: Tak. Jednak potem powiedział, że nie.
6: Jak on tak mógł? Może wy go przekonacie. To my na pewno te opinie mu zacytujemy, może nas słucha, no to wiecie, to wtedy może przekonacie go do tego, że ten Facebook rzeczywiście jest czymś, co warto posiadać, no bo dzięki temu na przykład może do Mega Radia by napisał i tam by jego pozdrowienia jakieś zostały przeczytane. Natomiast Radio Nuta ma nadawać polską i zagraniczną muzykę rozrywkową. No, bardziej lakonicznego opisu nie widziałam, więc przypuszczam, że możemy tam spodziewać się wszystkiego. Jak dotąd, przynajmniej w grudniu, to tam chyba dominowały świąteczne przeboje.
5: Zdaje się, że tak. Różnego rodzaju rzeczy świąteczne. No zobaczymy, co będzie teraz. Jak to będzie wszystko wyglądało i kiedy tam się pojawi jakiś, z angielska mówiąc, content oprócz muzyki. Jak
6: no właśnie,
5: duże będzie zaangażowanie redakcji w tworzenie programu. Czy to będzie tak, że tam jakieś tylko nagrane wejścia plus muzyka, czy jednak będziemy mogli się spodziewać na antenach tych stacji czegoś więcej?
6: No właśnie, bo jednak trzy programy utrzymać. Pytanie, czy tutaj Radio Bielsko jakąś ekipę do tego jeszcze dodatkową powoła, czy to będzie obsadzone już znanymi głosami i faktycznie ile będzie tego kontentu, jeżeli już właśnie używamy tego obcobrzmiącego słowa. Zobaczymy, pozostaje nam czekać, słuchać, a na razie sobie posłuchamy piosenki, która nie wiem, czy w której z tych stacji by się pojawiła. Może w Radiu Nuta, bo tam ma być polska muzyka rozrywkowa i zagraniczna też, chociaż piosenka ma w nazwie Disco.
5: Tak, no i jest piosenką jak najbardziej taneczną. Pas ma z muzyką taneczną na antenie radia DHT. No, są takimi pasmami, w których ta piosenka ma prawo się pojawić. I to będzie utwór Aerodisco. Teraperzy z Nadwisły już teraz nam zagrają i zaśpiewają.
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: To jest cały czas program RTV na antenie radia DHT. My w dalszym ciągu zajmujemy się radiem. Radiem, o którym ostatnio było dość głośno.
6: Tak, i my w ogóle lubimy o nim mówić, mam takie wrażenie.
5: Oczywiście. O Radiu Z.
6: Oczywiście.
5: Tak, o Radiu Z.
6: Istotnie jest o nim głośno i jeszcze chyba będzie, bo nie wszystko jeszcze się dokonało tak oficjalnie, co się ma dokonać. Było mówione o tej sprzedaży Radia Z, różne spekulacje, któż byłby zainteresowany, a oni tak w międzyczasie, chociaż nie wiadomo, kiedy
5: nie wiadomo dojdzie. Tak, i nie wiadomo w sumie po co.
6: Ramówkę.
5: Po co o tej porze? Bo nie wiadomo,
6: tak,
5: czy... Nie wiadomo, czy za jakiś czas nie będą jej musieli zwijać, ale w każdym razie od 7 stycznia rusza nowa ramówka Radia Z i tak, gospodarzami programu Dzień Dobry Bardzo od godziny 6 do 10 będą Marcin Sońta i Mateusz Ptaszyński. Od 10 do 14 prowadzącą audycję Siła Muzyki będzie Agnieszka Kołodziejska. Natomiast Damian Michałowski razem z Eweliną Pacyną przejmą popołudniowe pasmo od 14 do 18, które powraca do nazwy Uważam Z. Natomiast pani Ewelina miała już okazję zaistnieć na antenie Radia Z. W soboty i niedzielę się pojawiała. Kolejne pasmo, czyli pasmo między 18 a 21, w dalszym ciągu będzie prowadził Marcin Łukasik. Natomiast tu taka jeszcze jedna zmiana, jeżeli chodzi o gospodarzy pasm, bowiem Tomasz Kasprzyk nie będzie już prowadził swoich pasm na antenie Radia Z, aczkolwiek nie rozstajemy się z tym panem, spokojnie. Natomiast, co ciekawe, od godziny 21:00 i to rzeczywiście jest nowość na antenie Radia Z i myślę, że taka nawet dość pozytywna, bo się tyle mówi, że w stacjach radiowych, tych szczególnie takich komercyjnych, no wiele się nie dzieje, bo tylko muzyka i jakieś krótkie wejścia, a tu będziemy mieli audycje autorskie.
6: No i to jest coś, co ich wyróżnia od głównego konkurenta, który przoduje, jeżeli chodzi o słuchalność, od RMF FM. Tutaj rzeczywiście postawiono na coś nowego w Radiu Z, no i zobaczymy, do czego to zaprowadzi, ale jest to niewątpliwie pomysł ciekawy.
5: Tak, i tak oto w poniedziałki będzie można słuchać audycji Kulturalny Wieczór Tomasza Kasprzyka. No właśnie, gdyby się ktoś zastanawiał, gdzie on się podziewa. We wtorki w paśmie wieczornym pojawi się program Michała Figurskiego, który zatytułowany będzie Niezły pacjent w Radiu Z. No i o czym mógłby ostatnio mówić Michał Figurski? Tak, gdyby cię ktoś zapytał i gdybyś nie wiedziała i jeszcze miała jakieś wątpliwości, sądząc po nazwie.
6: No ostatnio nawet Figurski był gościem Anny Dynnej w jej programie Spotkajmy się, gdzie opowiadał no właśnie o czym, o tych swoich zdrowotnych historiach wszystkich, no i właśnie z tym zapewne będzie związana tematyka programu, wnosząc również po tytule Niezły pacjent.
5: Dokładnie, ma być to jeszcze jakoś powiązane na przykład z nowoczesnymi technologiami, czyli na przykład jak nowoczesne technologie mają nam pomagać w monitorowaniu stanu naszego zdrowia, no w dobie tych wszystkich inteligentnych zegarków, opasek i innego sprzętu, to faktycznie również i to nam może pomóc. W środy Radio Z będzie nadawało po godzinie 21 audycję Planeta Singli, którą prowadzą Agnieszka Więdłocha i Maciej Sztur, grający główne role w filmie o tym samym tytule. Aktorzy mają rozmawiać w programie ze słuchaczami i to tak w ogóle to już Planeta Singli, to ostatnimi czasy to już nawet druga się Planeta Singli ukazała, jeżeli chodzi o filmy.
6: Nie jestem pewna, czy trzecia nie jest jakoś tak rychło w planach.
5: Może, natomiast...
6: Tak coś kojarzę.
5: Natomiast nie radzimy się za bardzo przyzwyczajać do tego programu, bo zaplanowano go w ramówce do końca lutego, także krótko.
6: No tak, no ewidentnie po prostu promocja filmu właśnie, potem na pewno będzie jakaś inna propozycja w tym miejscu.
5: Dokładnie. Jeżeli chodzi o program Halo Z, to będzie on pojawiał się w czwartki. No i tu właśnie taka zmiana, bo on pojawiał się zdecydowanie częściej. Tam zdaje się od poniedziałku do czwartku on był emitowany.
6: Tak.
5: Natomiast no, teraz został okrojony, no bo wiadomo, że inne audycje. Ale może od lutego na przykład, a właściwie od marca pojawi się znowu w środy chociażby. Albo coś innego wstawią, chociaż wtedy to jeszcze nie wiadomo, co w ogóle będzie z Radiem Z.
6: No, dokładnie. Trudno tu przewidywać.
5: W piątki.
6: Może się zdarzyć, trudno powiedzieć kiedy.
5: Z kolei w piątki od 21 do 23 pojawi się program Z na punkcie muzyki Marcina Wojciechowskiego, a prowadzona przez tego samego pana lista przebojów będzie znowu nadawana w soboty. To jeszcze taka ciekawostka. W weekendowej ramówce Radia Z pozostają programy Nie mam pytań Szymona Majewskiego i Mapa świata Tomasza Michniewicza, natomiast mamy też nowość, bo to będzie audycja sobotnia Beaty Tadli, która się nazywać będzie To właśnie weekend i pojawiać ta audycja będzie się w soboty między 10 a 13. W tej audycji nie zabraknie ciekawych wywiadów, wspaniałych bohaterów i inspirujących historii. Beata Tadla będzie prowadziła rozmowy koncentrujące się wokół codziennych tematów i najważniejszych wydarzeń. I ten program po raz pierwszy słuchacze Radia Z będą mogli usłyszeć 12 stycznia. No, czyli za tydzień, niecały już. Jak ci się podoba to, co nowego Radio Z proponuje?
6: No, na pewno ciekawe to pasmo audycji autorskich, jak już wspomniałam. Jeżeli chodzi o dzienną ramówkę, no to kolejne zamiany miejscami prezenterów. Już nie pierwszy raz to takie szukanie lekarstwa na niską słuchalność, a przynajmniej stosunkowo niską względem konkurencji przez...
5: Nabycie drugim, ja bym nawet miejscami powiedział.
6: Tak. Nie wiem, czy to będzie miało jakieś rezultaty pozytywne, bo już nie pierwszy raz próbujecie coś takiego robić i chyba z tego nic. A co do pani Tadli, no bo nie podkreśliliśmy jeszcze, że to jest pewnego rodzaju wydarzenie. Przypomnijmy, że pani Beata Tadla była wcześniej w zasadzie do niedawna związana z Nową TV, gdzie prowadziła serwis informacyjny 24 godziny, który został zlikwidowany z końcem listopada, no i dość szybko, jak widać, udało jej się znaleźć nowe zatrudnienie, aczkolwiek tak sobie też już rozmawialiśmy, kiedy pojawiły się te informacje o nowościach w Radiu Z, czy ten program naprawdę aż tak się będzie różnił od programu pani Miniak, której stacja się pozbyła.
5: Dokładnie. Jaki ma sens akurat właśnie takie, jaki sens mają takie personalne roszady, kiedy to nie wiadomo, co z tym wszystkim będzie za jakiś czas, bo jeżeli pojawi się nowy właściciel, który być może będzie mieć zupełnie inny pomysł na to radio, no a jeżeli tym nowym właścicielem miałaby się okazać na przykład Fratria, która gdzieś cały czas jest jednak mimo wszystko takim najsilniejszym kandydatem, przynajmniej tak się mówi, no to myślę, że tam duże zmiany mogą nastąpić.
6: Oj tak.
5: No dobrze.
6: Czekamy, naprawdę, ale to będzie zdecydowanie wydarzenie roku, ten transfer, jeżeli chodzi o Radio Z. Czekamy, kiedy on się wydarzy i z jakimi skutkami, ale to naprawdę może być przewrót i to całkowity.
5: I to całkowity, to się zgadza. No to my teraz zagramy, skoro Maciej Sztur pojawi się na antenie Radia Z, to posłuchamy go w duecie. Ale w duecie nie z panią Więdłochą, tylko w duecie z panią Umer, z panią Magdą Umer. Utwór zatytułowany jest Rzuć Chuć. Bardzo ciekawy tytuł. A czy piosenka jest ciekawa? Posłuchajcie.
7: Radio DHT.
5: No i tak sobie właśnie ten duet pośpiewał. Rzuć Chuć na antenie Radia DHT w programie RTV. A teraz my w dalszym ciągu obracamy się w kręgu prowadzących programu 24 godziny, którego już nie ma, ale prowadzący zostali, no i gdzieś oni muszą znaleźć sobie miejsce. No i oto kolejny prowadzący po Beacie Tadli, Marek Czyż, zaczął współpracę, ale nie, spokojnie, nie z Radiem Z, tylko z Superstacją. Tam to właśnie zadebiutował w środę i prowadził rozmowę o godzinie 19.45. I to nawet rozmowę dnia. Będzie gospodarzem tego programu, przynajmniej w części, bo na zmianę z Jackiem Żakowskim. I oprócz tego Marek Czyż będzie prowadził swój autorski program, Czyż Nie? I ten program będzie emitowany w soboty o godzinie 13.45. O tej porze poprzednio można było oglądać program Ex Cathedra. No, to taka informacja. Jeżeli ktoś był fanem pana Marka, to może go oglądać w Superstacji.
6: Kolejna zmiana. P personalne, można by powiedzieć, i już też troszeczkę przedawniona, bo to jest rzecz, o której dowiedzieliśmy się w grudniu ubiegłego już roku. Otóż w grudniu Karolina Korwin-Piotrowska po 12 latach rozstała się z grupą TVN. No być może troszeczkę zaskakujące, bo to jednak właśnie z TVN-em była kojarzona przez tych wiele lat. I jak napisała na swoim Instagramie, z dniem 31 grudnia tego roku, czyli już tamtego, kończy się moja 12-letnia historia związana z TVN. To był dobry i pracowity czas. Trzeba jednak iść dalej, tym bardziej, że świat od jakiegoś czasu intensywnie wzywa. Grzechem byłoby być głuchym na to wołanie. Idę spełniać marzenia, polecam, mam do zrobienia jeszcze wiele rzeczy. Do przeżycia i do przeżycia wiele. Jak powiedziała dziennikarka w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl, od jakiegoś czasu otrzymywała interesujące propozycje spoza TVN, więc być może chciała z nich skorzystać. Według ustaleń portalu właśnie wirtualnemedia.pl w TVN Style planowano z jej udziałem kolejne projekty w wiosennej ramówce. No to jak widać, teraz będą musieli zmienić koncepcję. Być może przypisać je komuś innemu. Nadawca nie wyklucza jednak ponownego podjęcia współpracy z Korwin-Piotrowską w przyszłości, jeśli pojawią się jakieś ciekawe propozycje programowe zgodne z jej zainteresowaniami. No nadawca...
5: Nadawca nie wyklucza, ale...
6: będzie chciała.
5: No właśnie. Co sama prowadząca na to?
6: To wszak przecież od niej będzie głównie zależało. Przypomnijmy, że Karolina Korwin-Piotrowska to dziennikarka radiowa i telewizyjna oraz felietonistka. Przez 11 lat prowadziła w TVN Style Magiel Towarzyski, którego produkcję zakończono w maju ubiegłego roku. Od 2017 roku przygotowywała też autorski talk show w TVN Fabuła pod tytułem DKF, w którym gościła przedstawicieli świata filmowego i rozmawiała z nimi na temat kina i telewizji. No, również głównie właśnie jako specjalistka od filmu była znana, jest znana jej opinie dotyczące na przykład festiwali filmowych na Instagramie mają dość duże zasięgi. A także w TVN Style przygotowywała program Sława. A od stycznia roku już ubiegłego wraz z Michałem Figurskim prowadzi program Najgorsze Państwo Świata, czyli poranną audycję w Antyradiu.
5: A ja panią Karolinę to pamiętam jeszcze z zamierzchłych czasów Radia Z, kiedy to prowadziła audycję wspólnie z Wojtkiem Jagielskim. Ta audycja, jak dobrze pamiętam, to się nazywała mniej więcej Serio. To było emitowane jakoś po południu i dotyczyło takich chyba różnych ploteczek ze świata gwiazd. Taka pudelkowa, rzekłbym, audycja. Jeżeli dobrze kojarzę, bo to już było dawno temu.
6: No taka właśnie tematyka pani Karolinie bliska, stąd też kiedy się okazało, że będzie prowadziła poranek w Antyradiu, było wiele głosów krytycznych, że to się za chwilę zrobi pudelek z porannej audycji w rockowej stacji i rzeczywiście, kiedy śledziłam na początku te opinie o tym programie, były krytyczne, nie wiem jak to jest teraz, jakie są opinie i czy może program jakoś się zmienił, muszę posłuchać, żeby się wypowiedzieć. No i czekamy, gdzie będziemy mogli zobaczyć, tudzież usłyszeć panią Karolinę. No skoro miała jakieś propozycje spoza TVN-u, no to kto wie.
5: A może zanim ty posłuchasz, to nasi słuchacze będą nam mieli coś do powiedzenia na ten temat, bo może ktoś Najgorszego Państwa Świata słucha. No to zapraszamy facebook.com/radio-dht. Jesteśmy na żywo, gdyby ktoś pytał w tym momencie, więc wasze zdanie będziemy gdzieś tam uwzględniać. Tylko spieszcie się, bo dziś nie jesteśmy przez 2 godziny, dziś jesteśmy przez godzinę. No to teraz sobie zagramy piosenkę o Karolinie. Piosenek o Karolinie trochę jest. I kiedy wpisałem w nasz system muzyczny słowo Karolina, no to wyskoczyła mi taka piosenka zespołu Homo Homini z Aleksandrem Nowackim na wokalu. I teraz sobie właśnie tego utworu posłuchamy.
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: Cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT. Teraz będzie znowu o radiu, a żeby było jeszcze ciekawiej, o radiu publicznym.
6: Tak, będą 2 informacje o audycjach z radia publicznego, przy czym o jednej, że została zdjęta z anteny, a o jednej, że się pojawiła, a właściwie pojawiła już.
5: Pojawiła się, ale tak. Ale po kolei. Najpierw ta smutniejsza.
6: ta smutniejsza informacja, szczególnie dla naszego słuchacza Wojciecha, którego serdecznie pozdrawiamy, podesłał nam wczoraj te informacje z taką adnotacją, że właśnie ta audycja, o której mowa, była dla niego powodem do ponownego włączenia radia. No już nie będzie miał tego powodu. Otóż chodzi o audycję Archiwalnia, prowadzoną na antenie radiowej Dwójki przez Tomasza Obertyna, która została właśnie zdjęta z anteny. No i jak to było i o co tu w ogóle chodzi, co to jest za audycja, to się wszystko wyjaśni. Otóż 31 grudnia Obertyn otrzymał maila od kierownika redakcji publicystyki kulturalnej Pawła Siwka z informacją, że od stycznia jego program nie będzie już emitowany. Jak napisał Obertyn na Facebooku, nie doszło do porozumienia w sprawie nowej formuły, której zażądała dyrekcja. Jak wyjaśnia nam pan redaktor, właściwie nie nam, jeszcze aż takiej znajomości nie mamy, tylko portalowi Press, od początku Archiwalnia była audycją w gruncie rzeczy rozrywkową. Już wyjaśniam, to było właściwie takie kalendarium, taka właściwie kilkuminutowa audycja, w której słyszeliśmy na przykład, że 45 lat temu wydarzyło się coś tam, tu padało jakieś wydarzenie. I w związku z tym było odtwarzane jakieś nagranie z archiwum Polskiego Radia, niekoniecznie dokładnie z tego dnia, ale w jakiś luźny sposób wiążący się właśnie z tą przywoływaną rocznicą. To była, jak relacjonuje dalej pan Obertyn, podróż w czasie, opierała się na kalendarium i nagraniach archiwalnych. Te rocznice były traktowane często z przymrużeniem oka albo były, jak już wspomniałam, pretekstem do pokazania najcenniejszych nagrań, jakie znajdują się w archiwum Polskiego Radia. Od pewnego czasu dyrekcja i kierownictwo redakcji zaczęli stawiać zarzuty, że audycja stała się frywolna, że nie pojawiają się najważniejsze wydarzenia z historii Polski.
5: Ciekawe jakie?
6: Dziennikarz bronił jednak stworzonego przez siebie formatu, no bo ta audycja zawsze była, jeżeli to właśnie tak już nazywamy, frywolna i chyba nic się w tej kwestii nie zmieniło. Dodaję, że zarzucano mu również zbyt częste korzystanie z nagrań z programu 60 minut na godzinę. Głównie chodziło tutaj o wypowiedzi fikcyjnej postaci kolegi kierownika stworzonej przez Jacka Fedorowicza. Dodam tylko, że Tomasz Obertyn w radiowej Dwójce pracuje od 2008 roku. Archiwalnia była emitowana najpierw od poniedziałku do piątku, a z czasem rozszerzono emisję i było również można w sobotę tego programu słuchać. Natomiast jeżeli ktoś się martwi, że pana Obertyna nie posłucha wcale, spokojnie, jeżeli ktoś rano wstaje w piątek i chce sobie porannej audycji z jego udziałem posłuchać, jak najbardziej można, ponieważ właśnie piątkowe poranki Dwójki pan Obertyn prowadzi.
5: No to teraz pozytywna informacja na temat czegoś nowego na antenie radiowej Trójki. Otóż Wojtek Mazolewski pojawił się w miniony już piątek po godzinie 22 i rozpoczął audycję zatytułowaną Jazz Fajny Jest. Muzyk zapowiada, że podczas 5-odcinkowego, tu nie za dużo, to taka mniej przyjemna informacja myślę, ale w każdym razie podczas tego 5-odcinkowego programu chce się podzielić ze słuchaczami muzycznymi perełkami, które odnajduje na sklepowych półkach z winylami podczas tras koncertowych w różnych częściach świata. Cytując prowadzącego, jazz to dla mnie muzyka, która otwiera nowe horyzonty, a także daje wolność tworzenia i inspirowania się nawzajem. Są w niej wszystkie emocje, które towarzyszą każdemu z nas. Jest radość, szaleństwo, miłość, zaduma, wzruszenie, a czasem też smutek. Jazz jest jak życie, pełen niespodzianek. Przypomnijmy, że Wojciech Mazolewski jest blisko związany z Trójką, bo gości w audycjach autorskich w Trójkowym Studio zagrał wiele koncertów, a pod koniec ubiegłego roku był jurorem programu Start Nagranie. No i tu jeszcze a propos płyty pana Mazolewskiego, Quintet Polka Worldwide Deluxe Edition trafiła do grona 5 najlepszych albumów roku 2018 według prestiżowego czasopisma Downbeat. To jeszcze taka ciekawostka dotycząca tego, co pan Wojciech tworzy, jeżeli chodzi o muzykę.
6: I to podobno naprawdę duży sukces. My się na jazzie chyba znamy średnio, ale ci, którzy się znają, mówią, że to, że to naprawdę ogromne wyróżnienie, więc no, cieszmy się z tego, że Polakowi udało się coś takiego osiągnąć, bo chyba mówi się jednak o tym niewiele, a pan Wojciech jest rzeczywiście osobą aktywną, w wielu składach występuje, między innymi w składzie w zespole Pink Floyd oraz ma swój kwintet sygnowany właśnie jego nazwiskiem i to utwór w wykonaniu tego kwintetu teraz posłuchamy, ale czy ten utwór taki jazzowy? Chyba nie, a taki myślę przyjemny dla ucha i nawet osobom, które niekoniecznie słuchają jazzu się spodoba, a tytuł również utworu ciekawy. Wojtek w Czechosłowacji.
5: Wiesz co, ja spotkałem się kiedyś z taką opinią, że jazz to naprawdę ma różne oblicza i wiele różnych rzeczy można określić mianem jazzu. Być może właśnie ten utwór jest dowodem na to, że coś w tym jest.
6: Być może, chociaż no właśnie z takim stereotypowym brzmieniem jazzu się nie kojarzy, no i skoro ma taki intrygujący tytuł, to też można się zastanowić, jakąż to historię odzwierciedla i cóż pan Wojtek w tej Czechosłowacji przeżył. Zapraszam do słuchania i do wyobrażania sobie tej opowieści, którą nam muzyk chciał przekazać. Radio
5: DHT. Czegokolwiek pan Wojtek w tej Czechosłowacji nie robił, to wydaje mi się, że to było coś bardzo wesołego, bo bardzo pozytywny ten utwór.
6: Ewidentnie.
5: Tak, a jeszcze taka ciekawostka a propos rodziny państwa Mazolewskich, to jego brat Jerzy to też radiowiec między innymi, tylko że w innej stacji, bo pan Jerzy, i to ciekawostka jest w ogóle, bo on teraz się nazywa ponoć nie Jerzy Mazolewski, tylko Mazol, prowadzi audycję w Radiu Wnet. I to mało tego, że on, jego żona też.
6: To jest ciekawe.
5: No.
6: Ciekawe, jak się bracia dogadują, tak się właśnie zastanawiali się poza anteną.
5: Dokładnie.
6: Jednak może to być różnie. Skoro była to zmiana nazwiska, to trudno wyrokować. A na zakończenie przeniesiemy się do telewizji. Ponieważ w końcu jesteśmy z czymś na bieżąco i powiemy o czymś, co będzie miało premierę jutro, chociaż premierę będzie miało jutro w naszym kraju. Już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż od najbliższego poniedziałku właśnie TVP2 rozpocznie emisję serialu Rozbite marzenia 1918-1939. Jest to historyczna koprodukcja wielu nadawców publicznych z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Cykl przedstawia odradzającą się po I wojnie światowej Europę, widzianą z perspektywy autentycznych postaci, które poprzez swoje wybory i przekonania zostają wciągnięte w konflikt dwóch najgroźniejszych dwudziestowiecznych ideologii, komunizmu i faszyzmu. Ten serial to przede wszystkim opowieść o młodych ludziach z różnych krajów, którzy po traumie wielkiej wojny szukają swojej drogi. Niektórych pochłania polityka, innych praca społeczna, a jeszcze innych pragnienie światowej kariery, o czym za chwilę. Sceny fabularne osadzone są w kontekście wydarzeń historycznych i zostały wzbogacone unikatowymi materiałami archiwalnymi. Zdjęcia kręcono w Luksemburgu, Niemczech oraz Belgii. Niezwykłą siłą serialu jest podobno właśnie bardzo udane połączenie wątków fabularnych z unikatowymi archiwaliami z całego świata. W serialu przedstawiono losy bohaterów pochodzących z Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwecji i Polski. Właśnie, ale też o tym za chwilę. Widzowie poznają takie postaci jak m.in. nazista Rudolf Hess czy niemiecki działacz komunistyczny Hans Beimler. W produkcji występują aktorzy z różnych krajów, co nie jest dziwne, skoro taka koprodukcja i skoro postaci z różnych krajów, nie ma za tym nic dziwnego również i w tym, że usłyszymy w niej wiele języków. Z relacji przedstawicieli telewizji polskiej wynika, że decyzja o zaangażowaniu w tę produkcję była oczywista. Trudno wyobrazić sobie opowieść o tym okresie historycznym bez odniesień do losów odradzającej się Polski. No i właśnie mamy teraz ten długo oczekiwany polski akcent. Otóż jedną z głównych bohaterek jest polska aktorka ówczesnych czasów Pola Negri. W tę rolę wcieliła się Michalina Olszańska, aktorka wybrana w castingu, szczerze mówiąc nie słyszałam o niej wcześniej, ale podobno producenci serialu chwalą jej talent i podobno również rola Poli Negri była od lat jej marzeniem. To ciekawe mieć akurat właśnie takie bardzo konkretne marzenie i to, że udało się je spełnić. Jej matkę zagrała zaś Małgorzata Zajączkowska. Zdjęcia do serialu powstały w większości w 2017 roku i w ubiegłym roku mogli go obejrzeć m.in. widzowie z Niemiec, a na nas przyszedł czas właśnie teraz. No i można by się tu zastanawiać i spodziewać tego, że taka duża produkcja, no to musi sporo kosztować. No i nie inaczej było w tym przypadku. Budżet tej produkcji wyniósł 8 milionów euro, przy czym nie wiadomo, jak wysoki był wkład telewizji polskiej. I krążą również takie pogłoski, że trwają rozmowy o kontynuacji serialu,

0: począwszy właśnie od jutra, 7 stycznia, to tak dla tych, którzy być może będą nas słuchali z Mixclouda z jakimś pewnym opóźnieniem. Przy czym jeszcze co ciekawe, premiera produkcji zbiega się z 100. rocznicą rozpoczęcia Kongresu Wersalskiego, który zakończył pierwszą wojnę światową.
1: A swoją drogą ciekawe, czy taka produkcja, na którą poszło tak wiele pieniędzy, będzie wyposażona w udogodnienie dla nas, jakim jest audiodeskrypcja. Przekonamy się jutro.
0: Oj, dobrze by było, mam taką nadzieję, chociaż już się we mnie budzi taki lęk, chociaż tak może by było, gdyby to była produkcja na przykład TVN-u, że na tej głównej ścieżce będzie serial z lektorem, no wszak tyle różnych języków. To musi tam ten lektor być, istotnie jest, bo tak widziałam zwiastunę, ale Poli Negri będziemy mogli słuchać mówiącej po polsku, a na drugiej ścieżce na przykład właśnie wersja bez lektora, tak jak gdyby ktoś sobie chciał po prostu język poćwiczyć.
1: No i tak też
0: przyznaję, jest takie niebezpieczeństwo.
1: Oczywiście jest taka opcja, a co z tego będzie, no przekonamy się już jutro. Damy znać.
0: Myślę, że zerknę na tę produkcję, bo czemu nie? Choć istotnie na pewno byłoby miło, gdyby ta audiodeskrypcja była, bo przypuszczam, że dziać się tam może dużo i dzieje się również dużo w ogóle w telewizji polskiej zimą, co nie jest przecież takie typowe, bo to nie jest typowa pora do wprowadzania nowości. Za tydzień opowiemy wam o nowym serialu emitowanym w TVP1 tym razem, ale to też nie będą jeszcze wszystkie nowości. Tak więc jest ich całkiem sporo, jak na tę porę roku. No i dobrze, po pierwsze przynajmniej coś się dzieje w telewizji, a po drugie przynajmniej mamy o czym mówić.
1: Oczywiście, a kolejne RTV co planowo w sobotę będzie.
0: W sobotę, tak.
1: W sobotę. Czy po 16, czy po 17, to ciężko wyrokować, bo w zależności od tego, ile będziemy mieć dla was informacji, to tak sobie wygospodarujemy ten czas, czy jedną, czy dwie godziny, ale obserwujcie naszego radiowego Facebooka, z niego na pewno wszystkiego się dowiecie. No i idealnie, w godzinę się wyrobiliśmy. Za moment jeszcze piosenka na naszej antenie się pojawi. Cóż to będzie takiego?
0: To będzie utwór związany właśnie z Polu Negri, a konkretnie utwór pochodzący z musicalu o Poli Negri, który stworzył Janusz Józefowicz, więc jak go stworzył Janusz Józefowicz, to kto grał Polę Negri?
1: No kto grał Polę Negri? Ta sama, co będzie
0: jego
1: śpiewać?
0: Jego partnerka życiowa. Tak, ta sama, co będzie śpiewać, możesz przeczytać.
1: Czyli cytując Kabaret Młodych Panów, zaśpiewa Natasza Urbańska.
0: Tak będzie. Musical nosił tytuł Polita, jeżeli kogoś by ta produkcja interesowała, więc właśnie uznaliśmy, że w ten sposób przywołamy tę naszą polską reprezentantkę w tym serialu, grając właśnie piosenkę z tego musicalu Polita.
1: A od nas na dziś to tyle. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Babiego Lata witam serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwo spędzić ten wieczór w towarzystwie Tyfloradia, w towarzystwie naszego gościa i moim. A gościem moim i Państwa jest dziś Paweł Pluszczyk. Witaj, Pawle.
1: Dobry wieczór, Alu, a w zasadzie jeszcze dzień dobry, bo mam jasno. Dobry wieczór, Alu. Witam również słuchaczy. Cieszę się, że drugi raz mogę u Ciebie gościć.
0: Ja też tutaj

0: chwilowy mały przerywnik będzie. Niestety to mój zegar, godzina 19 minęła.
1: A to tylko świadczy o nas dobrze, że zaczęliśmy punktualnie.
0: No tak. Więc zanim tutaj na dobre rozkręci się nasza rozmowa, chciałabym przedstawić temat dzisiejszej naszej audycji. A dziś temat, myślę, ciekawy, wdzięczny, miły i sympatyczny. Będziemy sobie rozmawiać o telewizji. Mam nadzieję, że będziemy rozmawiać nie tylko z Pawłem, ale również z Państwem, że podzielą się Państwo z nami wrażeniami na temat swoich ulubionych programów, swoich ulubionych filmów, na temat tego, czego oczekują Państwo od telewizji, co się Państwu w niej podoba, jak telewizja może zmieniała się na gorsze czy lepsze na przestrzeni ostatnich lat z perspektywy osób niewidomych i wszystkim tym, co Państwu odnośnie telewizji w duszy gra. Więc może zacznę od takiego pytania, Pawle, do Ciebie. Jakiego rodzaju rozrywki ty, jako osoba niewidoma, szukasz w telewizji?
1: No cóż, myślę, że jakoś szczególnie moje tutaj zapatrywania na ten temat nie odbiegają tak bardzo od ogółu. Natomiast z uwagi na to, że teraz w okresie letnim dużo jest różnego rodzaju festiwali kabaretowych i tego typu imprez, to tego rodzaju rozrywka, jakieś takie weekendowe wieczory, czyli jakiś taki wolniejszy wieczór w tygodniu, zdecydowanie mnie pociąga. Oczywiście dla mnie rozrywką również jest sport w telewizji, który oglądam może nie to, że namiętnie, jednak z jakimś takim dosyć sporym zaangażowaniem, szczególnie jeśli chodzi o...
0: cały czas po prostu.
1: No nie, na cały czas może nie, ale jak coś jest godnego uwagi, teraz mamy akurat Mistrzostwa Świata, więc siłą rzeczy, no nie oszukujmy się, że tego czasu przed telewizorem akurat, jeśli chodzi o piłkę nożną, spędzam dosyć sporo. Natomiast oczywiście często jest tak, że gdy gdzieś tam przełączam te kanały, coś tam wpadnie w ucho, w oko, to na tym się skupiam. Lubię też dla rozrywki właśnie obejrzeć jakieś takie programy traktujące o jakichś nowinkach technicznych i tego typu rzeczy. Myślę, że takie powiedziałbym standardowe rozrywki przypisywane facetom, czyli właśnie też jakieś programy motoryzacyjne i temu podobne.
0: Aha, z mojej strony to raczej są jakieś na przykład programy w raczej kanały, cykliczne programy na kanałach tematycznych opisujące jakieś ciekawe kultury albo o charakterze podróżniczym, ale akurat niekoniecznie te, które są publikowane, ich nieskończoność powtarzane w publicznej telewizji. Zresztą one też tak, no, raz, że znane, dwa, że zgrane, a trzecie aż tak, myślę, głęboko o tych kulturach nie traktują, obcych. A poza tym, cóż, dobry teleturniej też ma dla mnie wartość. Chyba nigdy nie przestanę oglądać jednego z 10, co myślę też wiele osób ogląda.
1: I
0: I ostatnio takim, powiedzmy, dla mnie typowo rozrywkowym, bo w kwestii informacyjnej to tam raczej same Michałki się pojawiają, ale bardzo lubię oglądać do popołudniowej kawy TeleExpress Extra. Wydaje mi się taki bardzo letni, taki lightowy i sympatyczny, więc to chyba to. Cóż jeszcze? Oczywiście jakoś tak się złożyło, może przez to, że kanały informacyjne z czasem stały się takie bardzo wtórne, w kółko jest międlenie jednego i tego samego i tak dalej, to mnie może trochę zniechęca, więc telewizja, stawiam na telewizję taką, która bardziej mi o świecie opowiada niż o nim informuje, w kontekście takim właśnie tak jakby programów podróżniczych, naukowych. Oczywiście też bardzo lubię takie programy poradnicze, jak ty mówiłeś o takich typowo, że tak powiem, męskich rozrywkach, to ja z takich typowo damskich, właśnie wszelkiego rodzaju programy poradnicze dotyczące, nie wiem, mody, prowadzenia domu, gotowania i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że chyba jakoś moje preferencje też specjalnie nie są może jakoś bardzo zdeterminowane przez brak wzroku. Niemniej jednak na pewno nie zgadzam się z twierdzeniem, że telewizja ogłupia, telewizja jakoś, nie wiem, jest takim, zabija czas i tak dalej, sprzyja jakiemuś bezproduktywnemu spędzaniu czasu, bo myślę, że w największej mierze zależy to od tego, co w tej telewizji oglądamy. Generalnie też nie wszystkie książki są mądre, nie każda sztuka, nie wiem, grana w teatrze czy film, na który wybierzemy się do kina, będzie jakoś bardzo, nie wiem, rozwijał nas intelektualnie czy wzbogacał nasze wnętrze. Wszystko jest kwestią wyboru i dla mnie mówienie, że nie wiem, telewizja jest głupia, jest po prostu komunałem, no bo i fajne, mądre i ciekawe rzeczy i takie, które faktycznie no, mają żenująco niski poziom, można tam znaleźć. To może przez chwilę jeszcze chciałabym cię zapytać o coś takiego.
2: To ja proponuję, odbierzmy pierwszy tak? telefon, bo mamy kogoś na linii.
0: Halo, witamy, kogo słuchamy?
3: Ewelina jestem.
0: O, witam cię, Ewelino.
3: Ja akurat, mówicie o telewizji, tak? To tak. Moim zdaniem po prostu mi brakuje w telewizji bardzo programów popularno-naukowych dotyczących medycyny, różnych chorób oraz pierwszej pomocy oraz wynalazków technologicznych. A najbardziej mi brakuje telewizji edukacyjnej. Był to naprawdę uważam, świetny blok programowy, który po prostu można było dowiedzieć się wielu ciekawych informacji dotyczących fizyki, biologii molekularnej na przykład i no, medycyny także. Żyjesz, powiem tyle, że jest to moja ulubiona dziedzina i właśnie mnie tego najbardziej brakuje. A te wszystkie seriale, no to po prostu już nie da się tego w ogóle oglądać.
0: A Ewelino, w twoim oglądaniu telewizji stawiasz raczej na takie programy, jeśli mówisz, edukacyjne czy naukowe,
3: tak,
0: na kanałach
3: tak,
0: tematycznych, czy w telewizji publicznej, w ofercie telewizji publicznej starasz się takich szukać?
3: Znaczy, wiesz, ja ogólnie stawiam, no, oglądanie, no, powiedzmy, telewizji publicznej.
0: Mhm. A mam do ciebie takie pytanie.
3: Kanały tematyczne też, ale po prostu jakoś bardziej przypadły mi do gustu telewizja publiczna.
0: Bo i w niej właśnie ciągle, chciałabyś no, znajdować te informacje, tak?
3: Tak, tak. I naprawdę jak słyszę, że ludzie oglądają te wszystkie show, to już po prostu mamy ochotę najchętniej sobie gdzieś pójść.
0: No tak, bo ale myślę, że też coraz mniej zwolenników mają wszystkie te talent.
3: Jeszcze jest ostatnia rzecz.
0: Tak?
3: Tak szybko powiem, jak się telewizja zmieniła, bo jak miałam okazję oglądać, ale to już tam inne kanały. Jesteście?
0: Tak, słuchamy.
3: Jesteście, tak?
0: Tak,
3: dobrze. To ja powiem tak, moim zdaniem telewizja się, że tak powiem, zgorszyła, ponieważ ciągle mówią to samo w wiadomościach i to na każdym kanale. Czy to tam TVP Info, czy to tam jedynka, dwójka i tak dalej, i tak dalej. Poza tym mówię, seriali to jest za dużo. I właśnie w zamian za to chciałabym, aby jednak pojawiły się te właśnie rzeczy popularne naukowe. Bo moim zdaniem telewizja ma dawać nam wiedzę, a nie jakieś tam bezproduktywne oglądanie.
0: A mam do ciebie, Ewelino, jeszcze jedno pytanie. Mogę, tak?
3: Tak, można, pewnie.
0: Wiesz co, słuchaj,
3: przepraszam,
0: powiedz
3: bo
0: mi...
3: Poczekaj chwilę, jeśli mogę przeprosić, wiesz co, bo ja mam tremę po prostu na antenie, więc dlatego tak...
1: Sami
0: spokojnie, swoje. Spokojnie.
1: Świetnie ci idzie, więc...
0: Właśnie. Słuchaj, mam do ciebie takie pytanie. Czy ty jako osoba niewidoma uważasz, że informacje...
3: Tak.
0: Przez telewizję prezentowane, obojętnie publiczną, komercyjną i tak dalej, są dla ciebie dostępne, należy cię, są jakby obraz jest opowiedziany w kontekście tych informacji,
3: wiesz,
0: które są...
3: Wiesz co, nie, zresztą wiesz, ja ogólnie informacje odbieram po prostu to co mówią. A to, co już jest na wizji, no to wiadomo, że się przez to mnie w ogóle
0: nie oczywiście,
3: odbieramy.
0: Rozumiem, ale czy ta informacja ci się wydaje pełna? Bo popatrz, ja zwracam uwagę czasami na coś takiego, że bardzo denerwuje mnie, kiedy w telewizjach informacyjnych na przykład ktoś się wypowiada, nie wiem, w języku arabskim, czy jakimś takim, który, no, którego nie znam.
3: Tak. Ja
0: i dla osób widzących są napisy, prawda? Ludzie sobie czytają i tak,
3: tak
0: dalej.
3: Są napisy, na przykład są filmy w języku angielskim i są tylko napisy, więc niestety, no, nie jest ona w pełni dla nas dostępna i nie będzie, ale uważam, że no, tak jak mówię, te programy popularno-naukowe bardzo dużo mi dają i naprawdę ja bardzo na to zwracam uwagę, bo mogłam się tą wiedzą z kimś podzielić na przykład, a tak to no nie ma tego, i co to oglądać, a jak są wakacje też w ogóle, nie ma nic.
0: No tak, dziękujemy ci bardzo za telefon w takim razie, pozdrawiam cię i życzę ci miłego wieczoru.
3: Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Hej, hej.
0: Wrócę jeszcze do tego, co chciałam powiedzieć. Paweł, nie wiem, czy ciebie też jakoś, że tak powiem, irytuje taka sytuacja, że na przykład jest jakiś serwis informacyjny, powiedzmy, nie wiem, jest relacja z jakichś tam działań wojennych gdzieś tam w Iraku czy gdzieś. Ktoś tam się wypowiada w jakimś właśnie farsi albo czymś takim, podobnym języku i wiesz, ludzie widzący mają napisy, tak? A ja zastanawiam się, czy naprawdę takim ogromnym problemem jest to, żeby ktoś tam czytał lektor, bo rozumiem, że ktoś na przykład może wychodzić z założenia, że jeśli gdzieś ktoś się wypowiada w języku angielskim, no to ten lektor, no dobra, mógłby być, bo znowuż tak wiele osób u nas świetnie angielskim nie włada, ale niekoniecznie. No ale z drugiej strony zakładanie, że wiesz, kurczę, ktoś mówi w farsi, chwileczkę, gdyby ten lektor tych, no bo to przy takich relacjach to jest raptem kilkanaście jakichś zdań, prawda? Że ktoś by ten napis przeczytał, który się pojawia, byłoby to, wydaje mi się, bardzo fajne i takie przydatne, no bo przecież tylko dlatego, że jestem osobą niewidomą, nie muszę się uczyć wszystkich języków świata, żeby móc w pełni odebrać informacje.
1: No zgoda, aczkolwiek wydaje mi się, prawda? Że jednak to zjawisko jest bardziej powszechne w telewizjach komercyjnych niż w telewizjach publicznych, no bo powiedzmy czasami mam możliwość oglądania na przykład telewizji publicznej z Niemiec czy coś takiego. No niemniej jednak no, to jest chyba po prostu znak naszych czasów i myślę, że poza, tu będzie być może to całkowicie absurdalne, to co powiem, ale być może poza jakimś takim super cennym czasem antenowym, który jest, wiadomo, bardzo drogi, to chyba innego argumentu sami nadawcy nie umieliby znaleźć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Tym bardziej, że dzisiaj w dobie komputerów i tak dalej, to jakoś tłumaczenia, wyświetlenie tego wszystkiego i właśnie danie komuś do przeczytania z promptera czy coś takiego nie jest wcale technicznie trudniejsze niż miało to miejsce 25 lat temu, a w zasadzie jeszcze kilkanaście lat temu w zasadzie w każdej telewizji właśnie, gdy było coś takiego, o czym opowiadasz, to było to czytane przez lektora i nie było z tym problemu, no ale to samo dotyczy, nie wiem, filmów w kinach i całej reszty.
0: Ale ja ci powiem, że mi się wydaje, że to nie jest tak, że to jest dla kogoś problem techniczny albo jakiś inny problem natury takiej, powiedzmy, który jakieś wielkie trudności nastręczałoby jego rozwiązanie. Ja myślę, że po prostu chyba nikomu tam w telewizji jednej czy drugiej komercyjnej nie przyszło do głowy, że jest po prostu garstka osób, która jeśli ten tekst nie będzie przeczytany, zwyczajnie się z tą informacją nie zapozna. I mam nadzieję, że nie wiem, w kwestiach dostępności czy jakiejś audiodeskrypcji osoby, które się tym zajmują, mając możliwość, nie wiem, spotkania się kiedyś tam z wydawcami czy jakimiś osobami, które te programy przygotowują, bo przecież trwają różnego rodzaju takie konsultacje albo, nie wiem, z radą radiofonii i tak dalej. Nie sądzę, żeby tam rada jakieś dyrektywy w tym zakresie wydała, ale jeśli kwestie już, nie wiem, tej audiodeskrypcji czy tam dostępności informacji są poruszane, to nie byłoby źle, gdyby tą kwestię też jakoś można było ogarnąć. No
1: ja tutaj absolutnie nie chcę atakować nikogo, kto się zajmuje audiodeskrypcją. Mam na myśli różnego rodzaju. Mam na myśli dalszy ciąg mojej wypowiedzi, bo będzie on dosyć taki osobisty i jednoznaczny. Natomiast ja rozumiem, że krzewienie kultury i tak dalej jest bardzo istotne, aczkolwiek wydaje mi się, że organizacje zajmujące się właśnie wdrażaniem audiodeskrypcji, czy też jej upowszechnianiem i tak dalej, znacznie większy nacisk powinny kłaść na jej dostępność w mass mediach niż na organizowanie, nie wiem, przedstawień teatralnych, audiodeskrybowanych w jakichś niewielkich miejscowościach, gdzieś tam na rubieżach naszego kraju i tak dalej. Ja rozumiem, że to jest potrzebne. Niemniej jednak właśnie dzięki temu, że po prostu tak naprawdę w dużej mierze, wydaje mi się, że jeśli chodzi o audiodeskrypcję, to po prostu to, co jest robione przez mass media, jest im narzucone poprzez różnego rodzaju ustawy, a nie przez dobrą wolę, czy też po prostu właśnie przez kontakt z potencjalnym odbiorcą, który takiej usługi wymaga. I to jest niestety według mnie bardzo duży błąd wszystkich tych, którzy się tym zajmują.
0: Jasne. To wróćmy do tego, bo tutaj, że tak powiem, zboczyłam
1: tak,
0: na...
1: audiodeskrypcji jeszcze będzie.
0: Tak, audiodeskrypcji jeszcze będzie. Więc chciałam cię zapytać, wrócić do tego pytania, jak w twoim odczuciu telewizja zmieniała swoją ofertę na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich tych 25 lat.
2: Które, to zanim Paweł się wypowie, to jeszcze powiem tylko tyle, że mamy informację na Skype'ie od Eweliny, która się zgadza z tym, co mówicie. Ja się też zresztą zgadzam, że powinien być lektor w tych wszystkich napisach, które się pojawiają w telewizjach. Ja jeszcze też na taką jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. To już teraz nie jest takie chyba powszechne, chociaż ja nie wiem, bo jakoś z telewizją ostatnio coraz mniej mnie łączy, jeżeli chodzi o oglądanie, ale bardzo też krzywdzące dla osób niewidomych były dwie rzeczy kiedyś. Pierwsza rzecz to kiedy były te połączenia o podwyższonej płatności. Kiedyś było mnóstwo tych różnych konkursów, na które można było sobie zadzwonić i mieć tam cień szansy, żeby wygrać coś.
0: A, te telegry,
2: tak? Tak, jakieś wszystkie tam audio, tele, audio, to się różnie w różnych stacjach nazywało. Cena za minutę połączenia często była podawana na ekranie i także kiedyś, kiedy były te wszystkie telezakupy takie popularne i to chyba nadal jest popularne, to tam również lektor zawsze mówił coś takiego, bo ja podejrzewam, że te ceny się zmieniały i taniej było wrzucić napis niż dograć nową ścieżkę lektora.
1: One ciągle rosły.
2: Tak, i zawsze było cenę tego atrakcyjnego urządzenia podajemy na ekranie. No to super, ale dla nas to było niestety niedostępne.
0: To w kwestii telezakupów jest tak do tej pory, natomiast telegry zastąpiły wróżki w tych obszarach, gdzie były, to znaczy gdzieś, nie gdzie jeszcze te telegry są, ale tam, gdzie były, głównie są wróżki. I z wróżkami jest właśnie dokładnie tak samo, jak było z telegrą, że również cena za połączenie jest wyświetlana na ekranie, a nigdy, że tak powiem, głosem nie jest odczytywana ta wartość z ekranu. To było z tymi zmianami, Pawle?
1: Powiem tak. Zmiany na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza są, tu się posłużę jednym z moich ulubionych słów, wręcz gargantuiczne. Niestety, i to mówię z dużym żalem i sentymentem, telewizja się, że tak powiem, bardzo zamerykanizowała. Mnie się to bardzo nie podoba. Natomiast mam okazję, ty, Alu, tam może śledzisz teraz też czasami, na programie TVP Historia jest dziennik telewizyjny z roku 1800, to pewnie też byłoby o czym mówić, ale przed telewizją to jednak nieco było. I tam najlepiej widać, jak wyglądał dziennik, tudzież serwis informacyjny kiedyś, a jak wygląda dzisiaj. Były 2-3 tematy, które sobie tam drążono, te 30 minut, bo to w zasadzie tyle trwał ten cały dziennik. Było wszystko po kolei omawiane. Nie wyobrażam sobie, aby dzisiaj w głównym wydaniu wiadomości jakiejś tam stacji był 5-minutowy wywiad z premierem, czy też jakimś tam ministrem, co...
0: Chyba, że jest jakaś afera, no nie?
1: No właśnie, czy na co na on czas po prostu było normą, albo żeby na przykład było publikowane przez 10... No właśnie, albo że przez 10 minut było odczytywane przez redaktora oświadczenie rządu w jakiejś tam sprawie. No oczywiście dzisiaj takie mamy czasy, że wszystko dzieje się znacznie szybciej i w ogóle. Aczkolwiek tutaj oczywiście nie można też nie powiedzieć o zmianie jakości. Mam na myśli stricte techniczną jakość, co oczywiście jest z dużym pożytkiem dla osób niepełnosprawnych. Wybór, mnogość kanałów i tak dalej, to jest postęp, który mnie zadowala. Natomiast przekaz informacji, byle jakość tego wszystkiego, dzisiaj po prostu liczy się news, nie sposób jego podania, nie to, czy się przedstawi dokładnie i rzetelnie daną informację. Ja oczywiście tutaj pomijam aspekt, że tak powiem, ustrojowy, który miał miejsce w czasach tam słusznie minionych, gdzie pewne rzeczy trzeba było po prostu podawać w taki, a nie inny sposób. Natomiast jakaś taka rzetelność dziennikarska była dużo większa. Co jeszcze zwraca moją uwagę? oczywiście jako osoba dzisiaj tam powiedzmy sobie 34-letnia, to na początku tych wszystkich przemian, na początku lat 90. Może jakoś tam nie byłem jeszcze super uświadomiony politycznie i tak dalej, natomiast zmierzam do tego, że nawet już powiedzmy sobie tak nieco górnolotnie w wolnej Polsce i tak dalej, gdzie to wszystko tam się rodziło i tak dalej, gdzie mieliśmy wybory, gdzie tam były na przykład różnego rodzaju prywatyzacje, jakoś dużo lepiej, w bardziej przystępnej formie, w moim odczuciu, w dużo lepszy sposób przedstawiano ludziom to, co się w kraju dokonuje. Na przykład jeśli zbliżały się jakieś wybory, to jak głosować, dokładnie co zrobić, czy też właśnie, nie wiem, na czym polega prywatyzacja, czy na przykład na czym polega dokładnie denominacja, co będzie, jak będzie i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj to wszystko jest traktowane bardzo po macoszemu, nie wiem, czy po prostu twórcy
0: tak,
1: programu...
0: Tak, pobieżnie i na ogół wszystko, co wyjaśniane jest wyjaśniane poprzez spoty, które są krótkie, w dużej mierze graficzne i takie przeznaczone chyba dla takich odbiorców bardzo młodych, którzy w takim, powiedzmy, nie wiem, świecie piktogramów funkcjonują.
1: Tak, i mnie w dzisiejszej telewizji nie podoba się bardzo ten nieustający show. Ja tego po prostu nie znoszę. Te wszystkie programy, szczególnie na tych kanałach, powiedzmy, komercyjnych, takie, nie powiem, że popularno-naukowe, ale właśnie takie programy typu jak na przykład tam Top Gear czy inne, ja tego strasznie lubię, bardzo mnie irytuje właśnie forma taka w cudzysłowie kolesiowska próba jakaś wejścia z widzem w interakcję. No oczywiście, no wiadomo, jeśli jest to program, gdzie nie ma kontaktu z widzem takiego bezpośredniego przez portal społecznościowy czy coś takiego, to jest to trochę nadużycie z mojej strony, to co powiedziałem. Natomiast mnie się to bardzo, bardzo nie podoba. Strasznie tego nie lubię.
0: Taka swego rodzaju fraternizacja, tak?
1: To raz, a dwa właśnie ten taki show, ciągłe oklaski tam publiczności, aha, zachwyty, czy takie, no często, no nie bójmy się tego powiedzieć, robienie po prostu z telewizji idioty.
0: To ja mam, tak, to się...
1: Generalnie jeszcze na przykład bardzo teraz jest powszechne na tych kanałach z rodziny tam Discovery czy pokrewnych takie właśnie showmeńskie programy jak na przykład Walka o bagaż, czy jakieś tam licytacje, tego typu rzeczy. To znaczy generalnie tam w bardzo dużym skrócie polega to na tym, że tam jest jakiś tam magazyn, jest do niego dostęp, ludzie tam mają ileś tam minut na nabranie tyle, ile dadzą rady, tudzież ewentualnie na tyle, ile mają pieniędzy. No i później tam jest dalsza historia tych przedmiotów i tak dalej. I takich programów oczywiście jest teraz cała masa. Ciągle jest ta sama konwencja i mnie się to niesamowicie nie podoba, to do mnie w ogóle nie trafia.
0: Do mnie też, bo one są bardzo głośne, takiej głośnej formule, bardzo takie, no traktujące o bardzo powierzchownych rzeczach i jeszcze na dodatek skonstruowane w sposób taki, który nikogo i niczego nie nauczy, więc...
1: Dokładnie. Dlatego ja powiedziałem o tej amerykańskości, dla mnie to jest tak, wręcz po prostu groteska.
0: To ja z kolei na inne rzeczy też zwracam uwagę, ale oczywiście w tym, co powiedziałeś, zgadzam się z tobą. Ja jeszcze tylko Państwu przypomnę, jeśli będą mieli Państwo ochotę skontaktować się z nami i wyrazić swoją opinię na temat telewizji dziś, wczoraj czy tam sprzed lat, można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kontaktu.
2: No i kolejną opinię mamy, tym razem od Dionesque. Napisała do nas, że spoty muszą być, jak to się teraz mawia, cool.
0: No tak, i właśnie chyba cała telewizja jest cool. Mnie pierwsza rzecz taka, która bardzo zasmuciła w telewizji, dziękujemy bardzo, Dionys, za twoją opinię. Pierwsza rzecz taka, która mnie, że tak powiem, zasmuciła w telewizji, to zmiana, jaką widziałam na przykładzie bajek.
1: Tak, tak.
0: Które kiedyś były właśnie takie spokojne, wręcz usypiające. Mówię o tych bajkach, które były w formie dobranocek, tak? Były opowiadane jakieś historie krótkie, to wszystko się działo powoli, w takiej formie właśnie wyciszającej i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj to jeśli do czasu, kiedy tam miałam okazję, nie wiem, wraz z jakimiś dziećmi w rodzinie czy z sąsiedztwa oglądać dobranocki, to ja bym po nich nie zasnęła, bo po prostu bez przerwy jakieś wodotryski, krzyk, wrzask i ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, żeby dziecko przy takiej bajce się wyciszyło.
1: Na szczęście powoli się to znowu zmienia.
0: No na szczęście tak, ale właśnie przez jakiś czas było w ten sposób to rozwiązane, że dla mnie to była jakaś tragedia. W ogóle nie wiem, co to miało wspólnego z dobranocką. Jakiś, no naprawdę straszne to było. I na przykład dziwimy się później, że dzieci, które dużo oglądają, dużo czasu poświęcają na oglądanie telewizji, już nawet jeśli to są programy przeznaczone stricte dla nich, tak, są nadmiernie pobudzone, nawet mówią w taki specyficzny sposób, bardzo wysokimi głosami, bardzo głośno i tak dalej, to właśnie przede wszystkim wydaje mi się, że może przyczyną być też no taka, nie wiem, krzykliwość i w ogóle formuła tych bajek i sposób mówienia bohaterów, bo jeżeli dziecko cały dzień ogląda coś takiego i częściej słyszy takie głosy i artykulacje niż artykulacje normalnego człowieka, swojego rodzica, rodzeństwa, czy nie wiem, dziadka, czy kogoś tam, no to trudno się dziwić później, że właśnie w taki sposób mówi. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa co do tych zmian, to na tle serwisów informacyjnych taka troszeczkę w telewizji świat tak się skurczył, jakby ktoś przekuł balona, bo bardzo mało jest informacji takich naprawdę interesujących gdzieś tam ze świata. W tym kontekście, że na przykład bardzo mało mówi się i tłumaczy jakichś zjawisk, nie wiem, z gospodarki światowej, z jakichś, powiedzmy, nie wiem, sfer takich finansowych albo z różnego rodzaju takich zagadnień dotyczących, nie wiem, obronności, jak to w ogóle na świecie wygląda, w ogóle. Nie mówiąc już o takich rzeczach jak kwestie, nie wiem, jakichś uwarunkowań kulturowych w różnych krajach, religijnych i tak dalej. Nawet jeśli są podawane jakieś informacje o tych miejscach, to są najczęściej suche fakty. Brakuje tego takiego jakby dziennikarskiego tła, tego kontekstu. I większość informacji, które się w serwisach pojawiają, to są informacje dotyczące Polski. Nawet jeśli na świecie dzieją się jakieś ważne rzeczy, bo nie chodzi mi o jakieś tam sensacje, na siłę szukanie jakichś sensacji, czy
1: opowiadanie... No ale to niestety ma miejsce.
0: Tak, opowiadanie przez całe wydanie wiadomości o jakimś tam, nie wiem, o jakichś kataklizmach i tym podobnych rzeczach, tylko po to, żeby przykuć widza, ale na świecie zdarza się naprawdę wiele jakichś takich właśnie fascynujących rzeczy, fascynujących w tym kontekście, że takich pobudzających do myślenia, a w informacjach naszych pojawiają się najczęściej właśnie informacje z kraju, gdzie dziennikarze jeszcze, że tak powiem, podkręcają, podbijają bębenek, co jakiś poseł powiedział w Szczecinie, a co mu drugi z Przemyśla odszczeknął na to i później przez cały dzień w kółko we wszystkich serwisach się to powtarza, gdzie tak naprawdę ani w wymiarze krajowym, ani w tym bardziej w wymiarze globalnym po prostu nie ma to najmniejszego znaczenia, bo oni mówią codziennie coś, właściwie głównie mówią i tylko
1: po prostu jakiś hot news się liczy dzisiaj i to jest tak, kwintesencją.
0: Tylko, wiesz, hot news hot newsem, natomiast też jakość tego newsa, czy tam choćby sama forma przedstawienia go, no powinna być no, jakoś licująca z dobrym dziennikarstwem. Tak,
1: a potem zwróćmy też uwagę, że na przykład dzisiaj w serwisach informacyjnych podaje się informacje tylko, nawet jeśli są to informacje z zagranicy, tylko takie, które są takie jakby no, z pierwszej linii, na przykład o stosunkach, dajmy na to, ze Stanami Zjednoczonymi, z Niemcami, czy powiedzmy z Rosją. Natomiast tak jakbyśmy na przykład nie mieli, nie wiem, stosunków gospodarczych, dajmy na to, ze Szwecją, czy tam załóżmy z jakimś Luksemburgiem, czy coś takiego, co przecież w aspekcie kulturowym, społecznym, jakimś tam właśnie gospodarczym ma też niebagatelny wymiar. Kiedyś się o tym bez najmniejszego problemu mówiło, w sensie była to równie ważna informacja, że w Polsce na przykład, nie wiem, jest jakiś tam teatr czy balet tam z innego kraju i daje występy i tak dalej, i tak dalej. Czy właśnie, że mamy jakieś tam stosunki gospodarcze z jakimś tam krajem, powiedzmy z Europy, który jednak na co dzień, o którym na co dzień się nie mówi. I to nie powiem, że to jakoś tam przeciętnego Kowalskiego interesuje, natomiast to są też informacje, które składają się na jakąś tam całość naszego życia, więc też to powinno mieć miejsce. Natomiast mnie bardzo razi ta po prostu nierzetelność dziennikarska. Liczy się fakt przede wszystkim jako taki, że coś się stało, że coś się będzie działo, ewentualnie coś takiego, natomiast już jakieś takie bliższe szczegóły o danym miejscu, czy też o otoczce tego wydarzenia już są po prostu no, zupełnie nieistotne.
0: I... Ani przyczyny, ani ewentualne
1: tak,
0: konsekwencje.
1: Dokładnie. Czyli tylko meritum sprawy. Oczywiście meritum jest istotne, ale nawet często przy tym meritum są podane informacje, które nie do końca są prawdziwe i wynikają tylko po prostu albo z lenistwa dziennikarza, czy też po prostu no, z tego, że stwierdził, że i tak widz jest na tyle głupi, że nie zauważy, że stół jest w studiu brudny albo coś takiego. No.
2: Jeszcze tu mamy taką jedną refleksję ze strony Eweliny, która do nas napisała, słuchajcie, kolejną swoją uwagę a propos telewizji. I tu Ewelina także porusza kwestię programów interwencyjnych, że jej zdaniem te programy no, rzeczywiście pomagają, to prawda, ale oprócz tego, że pomagają, to strasznie nakręcają ludzi, strasznie rozdmuchują sprawy i robią różnego rodzaju sensacje z jakichś przypadkowych rzeczy, które dzieją się jednostkom, a ludzie czasem potrafią wtedy uwierzyć, że jest to na przykład normą, czyli po prostu robienie takiej niepotrzebnej sensacji, oprócz rzeczywiście interweniowania, robienie takiej wielkiej sensacji z jakiegoś jednostkowego
1: natomiast
2: wydarzenia.
1: To jest też chyba jest druga strona tego medalu. Mnie się wydaje, że mimo wszystko ludzie dzisiaj czują się znacznie bardziej bezradni niż kiedyś i dlatego często swoje problemy...
0: Jak już nie mają gdzie iść, dokładnie. To po prostu idą jakoś, do telewizji, bo
1: o to właśnie chodzi, one urastają na miarę jakiejś tam niesamowitej tragedii. No często to są ludzkie tragedie, natomiast no, umówmy się, że w dobie po prostu takiej komercjalizacji, jaką mamy, korporacji i tak dalej, no jednostka jest po prostu nikim tak naprawdę. Więc tutaj akurat jakby nie do końca popieram, że tak jest, aczkolwiek też z drugiej strony no, trudno się też z Eweliną nie zgodzić.
0: To oczywiście, ja też się z tym zgadzam i tak samo jestem zdumiona osobami, które w tych różnych programach takich zapewniających metamorfozy przychodzą i opowiadają o na przykład jakichś swoich defektach urody. Często to są duże jakieś takie ubytki, ale czasami są takie, których powiedzmy albo w takich częściach ciała, albo na tyle nieduże, że nikt, to znaczy nie to może, że nikt, ale że bardzo niewiele osób dopiero przy jakimś bardzo bliskim kontakcie byłoby w stanie ten niuans wychwycić, a daje głowę, że w momencie, kiedy ktoś przyjdzie do telewizji i po prostu przed tak szeroką widownią się tym pochwali, no to już nie przejdzie na ulicy, żeby przynajmniej ktoś nie pomyślał o tym, że po prostu to jest ta osoba, która jakiś tam defekt przy pomocy tego programu sobie usunęła. I co z tego, że już go nie ma, skoro wzbudziła tak ogromne zainteresowanie i wtedy to dopiero zaczyna się jakieś tam gadanie, zwracanie niepotrzebne uwagi i tak dalej, i tak dalej.
1: No i trudno w aspekcie tych przemian nie powiedzieć o tym, że nieważne, ja tam nie jestem ani żadnym purytaninem, ani osobą jakoś szczególnie tam, nie wiem, pruderyjną, czy coś takiego. Natomiast no dzisiaj w zasadzie żadne świętości już nie istnieją i to jest
0: i można
1: to jest
0: każdemu moim zdaniem straszne. Opowiadać,
1: to jest moim zdaniem straszne.
0: Tak, ja też tak uważam. To znaczy, to tak, bajki były, informacje były i jeszcze trzecia rzecz, powiem szczerze, że najbardziej żenującą sprawą, bardziej żenującą od właśnie tych metamorfoz wspomnianych, od tych kwestii jakichś talent show, bardziej czy mniej udanych z gwiazdami i bez, taką najbardziej niekorzystną zmianą widzę, najbardziej niekorzystną zmianą, którą widzę w telewizji jest poziom kabaretów właśnie wspomnianych, które kiedyś były bardzo dobre, a w tej chwili ja właśnie też, podobnie jak ty Paweł, nie jestem jakąś purytanką i tak dalej, ale w momencie, kiedy słyszę niektóre dowcipy, to jestem autentycznie zażenowana i zawstydzona, że ktoś coś takiego mówi w telewizji, najczęściej jeszcze do tego publicznej telewizji, która przecież ma misję i jakoś właśnie, generalnie powinno to być, może nie to, że cenzurowane, ale ktoś programy tych kabaretów zna, tak? Bo to nie jest jednorazowa sprawa, że ktoś przychodzi z czymś, wystawia to i później za chwilę gdzieś zupełnie z czymś innym. Więc no, to jest... zdecydowanie mogę się podpisać pod stwierdzeniem, że dobre kabarety to w tym kraju już były.
1: Znaczy, tak? to się zgadza, tym bardziej, że no, jednak tych kabaretów kiedyś było mniej, a przynajmniej tych, które były, powiedzmy, pokazywane. W ogóle wszystkiego kiedyś było mniej i mimo tego jednak ta jakość jakoś tam była. Ta telewizja, czy rola telewizji, ta edukacyjna, właśnie ucząca, informacyjna, rozrywkowa i tak dalej, ona po prostu była, trwała i tak dalej, natomiast te ostatnie 25-lecie to wszystko sprowadziły na jakiś margines nie wiadomo czego.
0: Znaczy, ja się, Paweł, z tobą nie zgodzę, że to jest tak 25-lecie. Ja uważam, że przez krótki czas, gdzieś na początku, powiedzmy, ubiegłej dekady, między, powiedzmy, nie wiem, w latach no 2004-2005, dało się telewizję oglądać. Były jakieś programy, takie, których twórca miał pomysł na to, jaki to ma być program. Były programy, które miały jakąś swoją taką ciekawą formułę. Była właśnie i część programów takich edukacyjnych, i te programy podróżnicze nie były takie wyświechtane. I było więcej też programów jakichś przyrodniczych, historycznych, bez podtekstów, takich niepodszytych jakimiś ideologiami, które ktoś koniecznie chciał przemycić w swoim programie. I przede wszystkim telewizja dawała naprawdę dobrą rozrywkę. Były fajne i ciekawe teleturnieje, nie właśnie skoncentrowane na show, tylko skoncentrowane właśnie na wiedzy czy na jakichś umiejętnościach osób, które w nich występowały. Programem rozrywkowym takim, który ja do dzisiejszego dnia wspominam, że tak powiem, z nostalgią, była Europa da się lubić. Dla mnie to był bardzo fajny program. Proszę?
1: To był nasz kultowy program.
0: Tak, to był nasz kultowy program, rzeczywiście. To znaczy, ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że zdania są podzielone i tak dalej, ale to był, udało się, wydaje mi się, w taki bardzo zgrabny i przyjemny sposób połączyć formułę trochę uczyć i bawić, bo jednak wiadomo, że wszystkie rzeczy, które tam były mówione, przytaczane jakieś anegdoty i tak dalej, były traktowane z przymrużeniem oka, ale jednak człowiek mógł się dowiedzieć, jakie kraje leżą w Europie, co nie wszyscy wiedzą o czym, jakie są, powiedzmy, takie najbardziej wyraziste różnice kulturowe, jakimi językami mówi się w danych krajach i tak dalej, i tak dalej. Więc to było takie bardzo fajne. I właśnie z tamtych lat telewizję ja przynajmniej wspominam bardzo dobrze. I w kontekście właśnie rozrywki i, tak jak mówiłam, tych teleturniej i tak dalej. I programy informacyjne też to był taki moment, kiedy one nie były już takie kostyczne, jak powiedzmy, nie wiem, tam początkiem lat 90. A nie były jeszcze właśnie takie, powiedzmy sobie, bardzo szybkie, nastawione na ten właśnie news, który tu się pojawia i znika już następnego dnia. Jeszcze miały w sobie coś z takiej chęci osób, które przygotowywały dane materiały, żeby widza autentycznie zaciekawić. Więc ja akurat nie mówię, że... Ale to znaczy, trudno jest mi dokładnie ten czas wyznaczyć, kiedy tam, przynajmniej tak, w moim odczuciu, ta telewizja była
1: taka... To jest właśnie to, że ta degrengolada postępowała powoli i dopiero teraz z jakiejś tam perspektywy czasu możemy ją zauważyć tak w sposób taki jednoznaczny.
0: To chciałabym cię zapytać, Paweł, już teraz może o te lata dzisiejsze. Ja tutaj co do kultury w telewizji mam takie fajne odczucia z kolei łączenia kultury takiej, powiedzmy, ciekawej z rozrywką. Podobają mi się właśnie chyba akurat ubiegłą sobotę był i w następną sobotę będzie, jeśli czegoś nie pomyliłam. Był na przykład w telewizji relacjonowany Festiwal Kultury Żydowskiej, a teraz będzie Festiwal Kultury Cygańskiej, jeśli czegoś nie pomyliłam tygodniami, ale tak mi się wydaje właśnie, że to jakoś tak teraz było. I uważam, że takich rzeczy powinno być więcej, dlatego że to jest rozrywka, ale taka, która też właśnie troszeczkę uczy nas innej kultury. No a przy tym oczywiście też w jakiś sposób bawi. Tak samo też bardzo takim jedyną rzeczą, o której mogę powiedzieć, która w telewizji moim zdaniem była dobra i jest dobra, to są filmy dokumentalne. Nie mam tutaj na myśli jakichś programów interwencyjnych. Natomiast filmy dokumentalne, te, które pojawiają się w różnych tych cyklach właśnie, teraz akurat w środę, późnym wieczorem jest taki cykl dokumentów, ale również pojawiały się w Trójce tej regionalnej w ciągu ostatniego roku, też późną wieczorową porą, takie dokumenty o po prostu najróżniejszych zakątkach świata, o najróżniejszych zjawiskach kulturowych, społecznych i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tutaj w kwestii tych dokumentów telewizja naprawdę nie oddaje pola i ta oferta jest naprawdę ciekawa i taka warta zapoznania się.
1: Ja się tutaj akurat z tobą zgadzam w zasadzie w 90 czy tam 90 kilku procentach. Również uważam, że wszelkiego rodzaju właśnie, no tutaj może trochę będzie to niewłaściwe słowo, ale w tej chwili nie przychodzi mi do głowy nic innego, odrębności powinno się jednak pokazywać. Przecież ciągle jednak u nas jest dużo ludzi, którzy tam są z pokolenia, że tak powiem, lwowskiego, mają jakieś tam swoje zwyczaje, które nadal kultywują i tak dalej, swoje spotkania i o tym się jednak mówi coraz mniej. Wydaje mi się, że też takich w programach regionalnych mimo wszystko coraz mniej czasu poświęca się regionom. Ja jako osoba, która pochodzi ze Śląska, no mam świadomość tego, że kiedyś po prostu tego było znacznie więcej.
0: Ale ja ci powiem, Paweł, to wraca, bo
1: no, tak, tak.
0: Od kiedy info jest info, a z powrotem wróciły programy regionalne, no w tej zwiększonej formule, to wraca i to jest, znowu ta oferta jest taka właśnie rzeczywiście bardziej ukierunkowana na odbiorców z danego regionu, mówiąca o danym regionie, mówiąca gwarą danego regionu, więc...
1: I to cieszy i miejmy nadzieję, że właśnie tego będzie więcej. Bardzo mi się podoba, że telewizja publiczna, nawet jeśli nie ma własnych produkcji, bo jednak sporo z tych filmów dokumentalnych to są produkcje, że tak powiem, obce, na przykład z innych ośrodków telewizyjnych z Europy czy ze świata, jest, przepraszam, jeszcze ktoś, kto nad tym czuwa, doborem tego i nad jakością, żeby właśnie to się nie stało takie byle jakie i to mi się bardzo, bardzo podoba, szczególnie właśnie na przykład programy jakieś takie przyrodnicze, które na przykład, no, czy na przykład programy takie krajoznawcze, które naprawdę dają bardzo dużą wiedzę o tym, co nas otacza, bo przecież na co dzień, nawet jeśli przechodzimy sobie, prawda, mostem nad Wisłą, to o tej rzece w ogóle nie myślimy jako takiej. Natomiast wystarczy obejrzeć jakiś tam program traktujący właśnie o Królowej Polskich Rzek, aby sobie wyrobić zupełnie inne zdanie na jej temat i tak dalej, i tak dalej. Także również tutaj jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego, co obecnie jest w telewizji, jeśli chodzi o właśnie filmy dokumentalne i tak dalej. Aczkolwiek wydaje mi się, że niestety ubywa tego, nie jest to już tak jak kiedyś i nie jest to taka właśnie taka high quality, taka wysoka jakość, jak to miało miejsce kiedy. Znaczy oczywiście są jakieś takie, nie powiem, że perełki, ale sporo jest jeszcze audycji, które tą jakość trzymają, aczkolwiek no nie ze wszystkim tak niestety jest. Niemniej jednak tutaj myślę, że mogę się z tobą zgodzić co do tej kultury i odrobinkę uprzedzając fakty, aczkolwiek co do sportu już niekoniecznie.
0: Ja co do kultury jeszcze tutaj jedno tylko, że wydaje mi się, że niekoniecznie akurat aż takie bardzo rewelacyjne pory są dobierane na to, dlatego że powiedzmy, nie wiem, godzina trzecia czy tam 23, Boże, przepraszam, godzina 23 czy 23.15 to już nie jest taka pora, kiedy, nie wiem, mózg jakoś bardzo dobrze te informacje przyswaja i one te dokumenty czasami traktują o takich, powiedzmy, tematach trudnych, jakimś, nie wiem, ubóstwie na świecie albo o jakichś formach, nie wiem, wykorzystywania, o pracowników, znaczy pracodawców przez pracowników, czy o, powiedzmy, nie wiem, zmuszaniu do pracy dzieci i tak dalej. Także ja chyba tak jeszcze wolałabym oglądać jakoś w takich porach wcześniejszych. Oczywiście wiadomo, że nikt, żadna telewizja nie zdecyduje się na emitowanie programów dokumentalnych w porze największej oglądalności, gdzieś około godziny 20 i tak dalej, ale myślę, że nie wiem, gdyby to była na przykład 21:30, no ostatecznie 22, to wiele osób z większą przyjemnością by oglądało, a tak to człowiek ma już oczy na zapałkach, a z tyłu głowy ciągle myśli, że rano trzeba wstać do pracy, a jednak fajnie się ogląda.
1: Muszę tutaj wtrącić to, że chyba nie do końca zwracasz uwagę na pewien aspekt takiego rozczłonkowania się troszeczkę telewizji, mianowicie tego, że telewizja publiczna ma obecnie kilkanaście, no nie będzie kilka kanałów, więc to, o czym mówisz, no nie do końca.
0: Ja mówię o stricte tych publicznych, jedynka,
1: no właśnie,
0: dwójka,
1: natomiast,
0: info.
1: No, telewizja publiczna to jest też na przykład TVP Kultura i TVP Historia,
0: które
1: są dostępne w telewizji naziemnej i te programy tam są, aczkolwiek rzeczywiście, no mimo wszystko dzisiaj nie każdy ma dostęp do tych kanałów i tak dalej, więc tutaj z tobą zgoda, aczkolwiek no wydaje mi się właśnie, że założenie jest dobre, tak? Czyli właśnie, że jeśli będziemy mieli wszyscy dostęp do tych kanałów, na przykład właśnie typu TVP Historia czy TVP Kultura, no to tam tych powtórek jest może trochę za dużo, aczkolwiek daje to też nam możliwość obejrzenia tego, co chcemy w czasie, który nam najbardziej odpowiada. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę.
0: Dobrze, to wspomniałeś o sporcie. Ja uważam, że to jest jeden z najmocniejszych punktów TVP. Może powiem dlaczego, a ty później będziesz mógł mnie rozjechać, dobra? Więc uważam, że tak. Po pierwsze dlatego, że dziennikarze i ekipy przygotowujące relacje z różnego rodzaju jakichś wydarzeń sportowych mają naprawdę duże doświadczenie w przygotowywaniu i relacjonowaniu takich programów. Po drugie, to, że telewizja jednak nie zawsze w pewnym zakresie, ale jednak w bardzo dużej części wszystkie takie najważniejsze światowe imprezy sportowe, które przyciągają największe rzesze telewidzów, jak olimpiady, jak Mistrzostwa Świata w piłce czy Mistrzostwa Europy, relacjonuje. Są też wszelkiego rodzaju relacjonowane jakieś meetingi lekkoatletyczne i tym podobne. A trzecia sprawa to komentatorzy, którzy nie tylko, oczywiście tutaj wiadomo, że każdy ma zastrzeżenia do konkretnych osób komentatorów, że nie podoba im się sposób relacjonowania przez nich tych wydarzeń, ale jednak w telewizji publicznej, w przeciwieństwie do komentatorów, którzy mają przyjemność relacjonować wydarzenia dla telewizji tych komercyjnych, to dla mnie jednak ci z telewizji publicznej komentatorzy mają tą przewagę, że poza samą relacją, opowiadaniem o tym, co się dzieje na boisku, na skoczni, w basenie i tak dalej, starają też się stworzyć jakby takiego ducha tej imprezy, odtworzyć go, przekazać widzom jakby klimat towarzyszący temu wydarzeniu i tak dalej, więc myślę, że jakoś mi przynajmniej przyjemnie się ogląda. Oczywiście bardzo się denerwuję, kiedy jakoś tam powiedzmy, nie wiem, próbuję jakąś tam dyscyplinę, jakieś zawody w danej dyscyplinie oglądać, a komentator zamiast informować mnie na bieżąco o wynikach, opowiada, powiedzmy, o historii tej dyscypliny, tak? Ale to jest już tak jakby trochę mój problem w tym sensie, że osoba widząca ma wyświetlane rezultaty na bieżąco na ekranie co do tam dziesiątej czy tam tysięcznej sekundy i części sekundy i jakby po prostu myślę, że to stąd się bierze, ale właśnie bardzo mi się podoba u komentatorów w telewizji publicznej to, że oczywiście nie każdy jest Tomaszem Zimochem i nie każdy potrafi tak poetycko i obrazowo relacjonować jakieś wydarzenia sportowe, ale generalnie myślę, że jednak tutaj komentatorzy właśnie i ta oferta, że jest tak zróżnicowana i jakby oprawia komentarzem wszystkie te najważniejsze wydarzenia sportowe, to jednak myślę, że spokojnie ja przynajmniej mogę ją zaliczyć na plus w ocenie telewizji publicznej.
1: No tutaj oczywiście trudno jest jakąś tam opinię wygłosić w sposób taki jednoznaczny, bo to wszystko są bardzo subiektywne odczucia. Ja natomiast w zasadzie całkowicie mam odmienną opinię od tej, którą wyraziła Ala. Uważam, że telewizja publiczna goni w piętkę, jeśli chodzi o dostępność relacji i tak dalej. Tutaj rzeczywiście jest duży plus za zróżnicowanie. Dlatego, gdzie na przykład w ostatni weekend bodajże gdzieś widziałem transmisję z zawodów jeździeckich, co w zasadzie na innych telewizjach się nie zdarza, nie ma miejsca. No tam oczywiście moglibyśmy teraz się wdawać w dyskusję na temat tego, ile procent widzów interesuje się końmi, jeździectwem, wyścigami i tak dalej. To nie jest istotne, natomiast rzeczywiście bogactwo tej oferty jakieś tam jest, natomiast sam przykład tego, że na przykład Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w roku 2002 w Korei i Japonii telewizja po prostu publiczno sobie odpuściła. No, nagonka była tak straszliwa,
0: wiesz, że musieli po prostu następne wykupić. Jakby wyniki naszej reprezentacji może nie był to aż taki zły zamysł. No, nie?
1: No, biorąc pod uwagę, że to były przedostatnie mistrzostwa, na których wówczas Polska wystąpiła, to pewnie coś jest na rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że poziom komentatorski w telewizji publicznej jest po prostu żenujący. Jeśli dla mnie na przykład, tutaj podam przykład jednego z ostatnich meczy, komentator przez kilka minut nazywa grającego napastnika reprezentacji Argentyny Lionela Messiego Maradoną i to nie jest to ani przenośnia, ani po prostu jakaś tam próba podniesienia wartości tego piłkarza, chociaż tego nie trzeba robić. Dopiero po jakimś czasie się orientuje, to moim zdaniem nie najlepiej o nim świadczy, a samo to, bo oczywiście tutaj można powiedzieć, że no okej, jest na drugim końcu świata, upał, zmęczenie, mnóstwo pracy, kilkanaście godzin na dobę na nogach, to jest zrozumiałe. Natomiast gdy jego, że tak powiem, kolega komentujący z nim mecz, cały czas, gdy on powie, że Maradona jest przy piłce, powtarza, no rzeczywiście tam Messiego można porównać do Maradony, bo to wspaniały piłkarz i tak dalej. I jest to ewidentnie po prostu wskazanie na to, że...
0: Wykazał się dużą delikatnością, tak?
1: No, po prostu, no, dla mnie to jest żenada. W ostatnim czasie Telewizja Polska miała prawa do transmitowania Pucharu Króla, czyli Pucharu Hiszpanii. Poziom komentatorski jest po prostu żałosny. Jeśli dziennikarz z 40-letnim stażem nie umie sobie przyswoić poprawnej wymowy nazwisk w języku hiszpańskim, to nie są zawodnicy z Korei, Japonii, czy załóżmy z jakiegoś tam Wietnamu, żeby nie umieć sobie sprawdzić, jak się wymawia coś tam po hiszpańsku, jak się pisze, no to jest dla mnie po prostu straszne. Ja takie rzeczy zwracam uwagę. To, o czym ty powiedziałaś, czyli właśnie, że opowiada na przykład o historii, a nie o tym blisku, albo tak się zagada, że na przykład nie zauważy, że w zasadzie jest sytuacja podbramkowa, jak już ta piłka do tej siatki wpada, no to ewentualnie jakoś, o, bramka. Mnie się to bardzo nie podoba. Uważam, że starania się telewizji publicznej o prawa do transmisji z różnych imprez są bardzo mizerne. Nie wiem, kto się tym zajmuje, ale na przykład co chwilę mam jakieś w Polsce, teraz dużo się dzieje, turniei międzynarodowych, na przykład w siatkówce czy coś takiego, no to jest po prostu na poziomie wręcz żenującym to, jak telewizja o to zabiega. Ma telewizja swój kanał sportowy, jest TVP Sport. Są tam transmisje na przykład z rozgrywek hokejowych polskiej ekstraklasy. Nie ma w Polsce żadnej telewizji, która by transmitowała mecze Ligi NHL, czyli najlepszej ligi hokejowej świata. Mimo tego, że jest różnica czasu z oczywistych względów, ponieważ mecze są rozgrywane za oceanem, zainteresowanie byłoby ogromne. Domyślam się, że prawa do transmisji są niesamowicie drogie, natomiast wydaje mi się, że często telewizja po prostu robi to, co wypada, a nie do końca liczy się z tym, czego widz by oczekiwał.
0: No Paweł, ale misja jest trochę robieniem tego, co
1: wypada. No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Natomiast no, tak jak mówię, dla mnie poziom dziennikarstwa i poziom ogólnie relacji, cała masa różnych wpadek, tak jak na przykład miała to miejsce przy inauguracji Mistrzostw Świata, jakość stricte techniczna, tak obrazu, jak i dźwięku. Ja na takie zwracam uwagę. Ktoś może powiedzieć, że to są niuanse i że się czepiam. No, niech będzie, że się czepiam. Ale w telewizjach komercyjnych coś takiego się praktycznie nie zdarza, więc dla mnie tutaj akurat ten poziom sportowy bardzo się, że tak powiem, pogorszył. Natomiast no, mimo wszystko wybór dyscyplin jest większy niż miało to miejsce jeszcze 20 lat temu, aczkolwiek z kolei też mnogość stacji telewizyjnych sprawia, że no, też trudno, żeby telewizja wszystko pokazywała. No i mimo wszystko jakoś tam imprez międzynarodowych jest znacznie więcej niż kiedyś. Ale na przykład turnieje tenisowe, jakieś tam tak zwane wielkie szlemy, czyli Wimbledon, czy tam załóżmy US Open i tak dalej, no telewizja publiczna traktuje to dosyć po macoszemu. Coś tam jest, ale to jest tak nie do końca. Myślę, że niektórzy dziennikarze z telewizji publicznej po prostu nadal są w czasach wyścigu pokoju i złotych czasów reprezentacji polskiej. I to nie do końca jest właściwe. Uważam, że na przykład jeden z panów dziennikarzy jest już na tyle osobą wiekową, no i powiedzmy, że na tyle ma dużo sukcesów w swojej dziennikarskiej karierze, że powinien zostać jednak w Polsce i być co najwyżej jako ekspert przy odbywających się obecnie Mistrzostwach Świata, niż komentować mecze, że tak powiem, na pierwszej linii.
0: Jasne, no to tutaj, że tak powiem, różnimy się w ocenie, ale generalnie... No jak wiadomo, tam różnić trzeba się pięknie, więc nie będziemy tutaj jakoś aż tak bardzo się spierać. Widocznie ja może też jako widz sportowy taki w jedne dyscypliny zaangażowany bardziej, w drugie mniej, nie mam aż tak ogromnego rozeznania, czy nie...

0: tworzone tylko dla dzieci, albo takie też programy o, nie wiem, charakterze religijnym, które nie są takie pospolite. Niekoniecznie każdy je ogląda, ale jednak są, jeśli ktoś utożsamia się, powiedzmy, z daną grupą, nie wiem, branżową czy jakąś wyznaniową i tak dalej, ma możliwość tutaj również zapoznania się z tymi programami,
1: mnie
0: które
1: to troszkę
0: telewizja
1: urwało.
0: Oferuje.
1: Nie wiem, w którym momencie, natomiast jeszcze dwie sprawy, o których chciałem powiedzieć. Dla mnie na przykład strzałem, uważam, w stopę jest to, że na przykład telewizja publiczna zrezygnowała z Wieczorynek. To jest program wręcz kultowy, który od dziesięcioleci kojarzy się z tym, że o tej godzinie, o tej jest ta bajka. Okej, w pewnym sensie rekompensatą jest to, że w telewizji naziemnej mamy dostępny kanał telewizyjny, gdzie jest on dla dzieci, TVP, ABC, ABC. Natomiast mimo wszystko rezygnacja z takich rzeczy naprawdę sprawdzonych, one wcale nie są ani jakoś tam już zgrane, czy coś takiego. To są pewne rzeczy, z których uważam się nie powinno rezygnować, nawet jeśli jakieś tam czasy nam to narzucają. Natomiast druga rzecz, o której tam zacząłem mówić, nie podoba mi się bardzo w telewizjach dzisiaj ta niesamowita poprawność polityczna. To jest dla mnie, to też urasta do miana groteski i najczęściej niestety się to odbywa tak, że jakiś dziennikarz coś powie, widz w ogóle nie zwróci uwagi, ale jest sobie jakiś tam polityk, czy ktoś tam, nie wiem, kto chce po prostu kopać dołki pod życzonym dziennikarzem i od razu zgłasza jakieś tam zawiadomienie do prokuratury, czy wystosowuje jakieś protesty. Takim jednym z jaskrawych przykładów, który podam dla zobrazowania tego, o czym mówię, to jest to, że na właśnie w trakcie trwających Mistrzostw Świata dziennikarz komentujący mecz porównał prezentację Algierii, też użył o nich sformułowanie zwierzęta. Oczywiście odnosiło się do tego, że reprezentacja Algierii ma bodajże jakiś tam pseudonim Pustynne Lisy czy coś takiego i oczywiście było to w tym aspekcie. Natomiast po prostu afera jest na cały kraj i wszędzie aż huczy od tego, jakim to on jest rasistą i tak dalej. Dla mnie takie rzeczy są nie to, że oburzające, ale całkowicie niezrozumiałe i to jest właśnie
0: chyba
1: przysłowiowe robienie z igły widły. Oczywiście, że niepotrzebne. Nie wiem, kiedyś mówiło się rzeczy, które wydawałyby się są dużo bardziej jakieś takie obraźliwe i tak dalej. Oczywiście, jeśli ktoś tak chce to potraktować. I to mi się nie podoba
0: wiadomo
1: bardzo.
0: Wiadomo było, że widz jest na tyle inteligentny, że
1: szczególnie jeśli się tym interesuje, prawda?
0: Więc, to nawet nie to, tylko będzie w stanie odczytać właściwą intencję mówiącego, a nie za każdym zdaniem zarzucał może.
1: Już ktoś tam się domaga, aby takiego dziennikarza, który jest dziennikarzem świetnym, doskonale zna się na piłce i tak dalej, odsunąć go od komentowania dalszych meczy, no bo popełnił właśnie takie faux pas. Dla mnie to jest właśnie takie przejaskrawianie pewnych kwestii.
0: Zanim przejdziemy do dalszych naszych pytań, powtórnie jeszcze zadzwoniła do nas Ewelina. Słucham cię, Ewelino, z czym jeszcze chciałaś się z nami podzielić? Jakimi refleksjami odnośnie telewizji?
2: No, właśnie tym, że wiesz, no oglądam właśnie ten program i jeszcze.
0: Tak. Ale jaki musisz odpocząć?
2: Mówię o tych sądach.
1: Programach, tutaj sobie rozmawialiśmy poza anteną, więc może ale jakieś takie małe wprowadzenie.
0: W takich programach fabularyzowanych z niby relacji dotyczących spraw sądowych.
2: Anna Maria Wesołowska na przykład. Tak, ale to tego oglądaliśmy chłopakiem za podkręcanie emocji, po prostu nie tam, że jakoś tak strasznie lubimy, tylko po prostu chłopak coś tam.
1: To znaczy mnie się wydaje, że względem procedur, jakie są rzeczywiście w sądach, jest to przedstawione dosyć wiernie, natomiast z mojego punktu widzenia jednak czuć w tego rodzaju programach pewną sztuczność. No oczywiście są to statyści, czy tam ludzie brani, przepraszam, w zasadzie z ulicy.
2: Zastanawiam się, skąd ci ludzie w ogóle.
1: Nie, no to są po prostu ludzie z castingów i tyle.
2: No właśnie,
1: natomiast tak mnie się wydaje, że takie programy są potrzebne, bo no umówmy się, jednak nie na co dzień każdy ma do czynienia z sądownictwem, co chyba raczej jest pozytywnym. No właśnie. No niemniej jednak z czasami błahą sprawą może nam się zdarzyć znaleźć w takim miejscu, więc jakaś taka ogólna wiedza może się jak najbardziej przydać.
2: Tak.
1: Więc ta misja edukacyjna chyba tutaj jest spełniona.
2: Tak, ale jeszcze na chwilę, jak pozwolicie, to jeszcze na chwilę wrócę do tego. do dwójki, że z tego co zdążyłam ci zauważyć, że chyba znika program.

0: powiedzmy taki poranny, śniadaniowy. Chyba pytanie na śniadanie, chyba znika, coś takiego, tak gdzieś przeczytałam.
1: Ale to na czas wakacji, wiem, bo... czy ogólnie?
0: A ja tego nie wiem. Tego nie wiem, mogę to sprawdzić.
1: Nie no, nie jestem jakąś wielką fanką telewizji śniadaniowych, więc...
0: Nie, ja wiem, ale... Znaczy, ale
2: myślę, że tutaj ten program chyba jest na tyle popularny, że wydaje mi się, że to nie, oby się to nie sprawdziło, bo jednak też często dużo tam się mówi na przykład o osobach niepełnosprawnych i tak dalej, więc...
0: Jeszcze tylko ostatnia kwestia już dotycząca kanałów tematycznych, też Talk TV. Oglądałam sobie taki program podróżniczy Michniewicz, Inny Świat, bardzo ciekawy i naprawdę tam polega... Tam po prostu zabiera on różnych ludzi do różnych krajów, do różnych państw świata i właśnie dzięki temu pokazuje im życie codzienne tych ludzi oraz kulturę, także no...
1: To myślę, rzeczywiście może być...
0: Znaczy, z tego co to chyba już nie ma.
1: Aha, nie ma już. Rozumiem. Jasne. To dziękujemy ci, Ewelino, raz jeszcze.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Tak, dziękujemy, pozdrawiamy. Tutaj nasunęła mi się jeszcze taka refleksja odnośnie tych telewizji śniadaniowych. Dla mnie, no to ja akurat tutaj się z tobą, Bawą, nie zgodzę, dlatego że dla mnie po prostu, jeśli jest jakiś wzorzec tego po prostu, jak telewizja spsiała, to są to po prostu telewizje śniadaniowe. Znaczy ja rozumiem telewizję śniadaniową, rozumiem, że ona ma po części charakter rozrywkowy, po części ma charakter taki no troszeczkę poradniczy, po części jakiś tam taki no informacyjny, natomiast poziom tych informacji, tej rozrywki, to, że głównie są w tych telewizjach śniadaniowych opowiadane jakieś plotki o gwiazdach. Jeśli nawet jest jakiś charakter tego przyjmuje poradniczy, podawane są, nie wiem, jakieś przepisy kulinarne, to jest sałatka na dwie osoby do zrobienia za 300 zł ze składników, o których nikt na świecie nie słyszał chyba, więc dla mnie to jest takie, a kto to ogląda? Na ogół jakieś osoby takie, które nie są w pracy, albo w weekend ktoś jeszcze zanim się dobudzi tą telewizję ogląda, ja właśnie z weekendowych tych sobotnio-niedzielnych.
2: No chyba do tego to się ma sprowadzać w gruncie rzeczy.
1: No tak, ale po prostu one, myślę, że wiesz, telewizja śniadaniowa, jak każda telewizja, może być fajna i może być kiepska, no nie? Więc po prostu czasem trafi się jakaś taka miła relacja, nie wiem, z jakiejś grupy zapaleńców, która się wybierze, nie wiem, w jakiś rejs po Wiśle, albo przedstawiane są, nie wiem, jakieś krótkie
2: tam
1: relacje.
2: Tam właśnie jakieś tam zobaczyć może, czy coś takiego też tam może być jakoś tam zaprezentowane.
1: Tak, więc to właśnie tego typu informacje to są okej i tak dalej. I tak jak mówię, nawet jakieś takie o charakterze poradniczym, nie wiem, jakieś przepisy albo informacje takie, no wiadomo, że nikt tam się nie będzie w jakieś kodeksy zagłębiał, ale takie drobne porady prawne, czy nie wiem, na lato, jak powinno się spakować, jak się tam zabezpieczyć przed jakimiś insektami i tak dalej, i tak dalej. Dobra, okej, to jest wszystko fajne, ale opowiadanie o tym, jakie ktoś tam miał buty, a że ktoś tam, powiedzmy, nie wiem, na planie jakiegoś filmu romansował z kimś tam czy coś. Ludzie, kogo to obchodzi tak naprawdę?
2: A też myślę, że dużym minusem jest to, że na przykład zapraszają często ludzi bardzo młodych, na przykład bardzo młodych aktorów czy piosenkarzy, no i po prostu pytają ich o sposób na życie, jak tam ktoś, kto ma po prostu 19 czy 20 lat, może tutaj ferować jakieś tam wyroki w tej sprawie, skoro no do Bosławy jeszcze nic nie przeżył. No,
1: no tak. Dobrze, to jeszcze tutaj o jedną rzecz, myślę, z naszego punktu widzenia bardzo istotną chciałabym cię zapytać. Jak wygląda kwestia dostępności audiodeskrypcji, jeśli chodzi o telewizję publiczną?
2: No tam mamy, że tak powiem, tutaj dwa aspekty. Aspekt taki stricte techniczny, żeby nie było, że audiodeskrypcja to jest coś szczególnego. Dzisiaj każdy, kto ma telewizję cyfrową, dostęp do audiodeskrypcji ma. I mam na myśli telewizję cyfrową taką stricte, czyli drogą naziemną odbieraną, czyli tak zwane DVB-T, jak i ewentualnie, jeśli ktoś ma na przykład jakąś tam platformę satelitarną, czy też telewizję cyfrową z telewizji kablowej. Chodzi o to, aby była możliwość zmiany ścieżki dźwiękowej, przełączenia się na tak zwaną ścieżkę dodatkową. I ona może być tylko jedna, w sensie tak, ta podstawowa plus jedna, może być ich kilka czy kilkanaście nawet, to tam są różne kwestie. I oczywiście na dzień dzisiejszy są przepisy, które regulują, jaki procent programów czy też audycji ma być z tą audiodeskrypcją. Ja tego Państwu nie przytoczę, no ale jeśli ktoś chce, może się zapoznać z odpowiednią ustawą. I ta audiodeskrypcja jest. Ta audiodeskrypcja jest tak w telewizji publicznej, jak i na kanałach komercyjnych, ale tutaj mówimy o telewizji publicznej, to jest, przede wszystkim są to filmy czy też seriale, jak na przykład Rodzinka.pl, czy na przykład Ojciec Mateusz, bardzo popularny serial, plus ewentualnie jeszcze kilka innych. To się pojawia, to jest i można sobie z tego korzystać. I co zauważyłem, są już niektóre portale, gdzie przy programie telewizyjnym jest informacja, że będzie audycja z audiodeskrypcją.
1: To znaczy, jest informacja, to znaczy w jakim sensie ona jest? Wyświetlana, czytana, czy...
2: Nie. Mam na myśli, mówiąc portale, mam na myśli po prostu strony internetowe, gdzie jest publikowany program telewizyjny, na przykład...
1: Jasne, rozumiem.
2: No tutaj myślę, że nie będzie to żadną reklamą, jeśli powiem, każdy, kto tam odrobinę się interesuje filmem, to kojarzy taki portal jak filmweb.pl. No i tam również jest taka zakładka jak program telewizyjny i tam przy niektórych programach, na niektórych stacjach jest informacja, że jest audiodeskrypcja. Sprawa niestety ma też ciemniejszą stronę, a mianowicie teoretycznie to jest tak, że na przykład telewizje kablowe czy platformy satelitarne puszczają w satelitę taki sygnał, czy też w kabel, jaki otrzymują od nadawcy. Ja niestety tutaj już od jakiegoś czasu, nie powiem, że toczę boję, bo sprawę już trochę zarzuciłem, ale platforma satelitarna, z której ja usług korzystam, niestety w 95% to, co jest w danej chwili, w danym momencie dostępne z audiodeskrypcją w telewizji naziemnej, na tej platformie po zmianie ścieżki, mimo tego, że jest taka opcja, tego nie ma. Oczywiście ja tam wystosowałem jakiś protest, była jakaś tam korespondencja mailowa, natomiast no, wszyscy doskonale się orientujecie, jak to jest. Dotrzeć do czynnika odpowiedzialnego za to jest niemożebnie trudno, dlatego że natykamy się po prostu na tą pierwszą linię jakiegoś tam konsultanta, który ma zwierzchnika nad sobą i odpisuje po prostu frazesy. Natomiast oczywiście można sprawę skierować do Urzędu Ochrony tam Praw Konsumenta, czy też na przykład do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bądź też do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, bo to teraz tak to się nazywa. Natomiast okej, nawet jeśli ktoś tą sprawą się zajmie, no to miną całe miesiące. A ponieważ mimo wszystko osoby niewidome są grupą bardzo niszową, no to szanse na powodzenie są po prostu bardzo, bardzo mizerne. I tutaj uważam też jest rola osób, które zajmują się audiodeskrypcją, mam na myśli właśnie jakieś tam fundacje czy organizacje, które działają
1: albo
2: na rzecz...
1: Albo dostępnością informacji.
2: No właśnie, jej rozpowszechniania, że powinny w naszym imieniu wystosowywać protesty i tak dalej, bo jednak protest jakiejś organizacji mimo wszystko ma znacznie większe szanse przebicia się niż protest jednostki, co na przykład ma miejsce w moim przypadku. Co oczywiście nie zmienia faktu, jak powiedziałem, że ta audiodeskrypcja jest, to działa, sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Ktoś rzeczywiście nad tym pracuje, kto wie, o co chodzi, więc polecam bardzo. No, niestety nie jest to jeszcze tak duży procent, jakbyśmy sobie życzyli. No niemniej jednak widać jakiś postęp, widać, że coś się dzieje w tej materii, na tej płaszczyźnie, więc miejmy nadzieję, że to będzie ewoluowało i no za kilka czy kilkanaście lat doczekamy tego, że to będzie na taką skalę, może nie jakbyśmy sobie życzyli, no niemniej jednak już jakąś tam zadowalającą.
1: Jasne. To teraz chciałabym, żebyśmy na chwileczkę poświęcili słów parę kanałom tematycznym. I to możemy tutaj zarówno o kanałach takich, powiedzmy, nie wiem, popularno-naukowych, kanałach poświęconych kulturze, historii, albo kanałach związanych stricte ze sportem. Nie chodzi mi o kanały te wyodrębnione przez telewizje komercyjne jako kanały sportowe, tylko te, które stricte zajmują się, tak jak na przykład Eurosport. chciałabym Cię zapytać o Twoich faworytów. Których kanałów oferta programowa, że tak powiem, przypada Ci najbardziej do gustu i gdzie znajdujesz te swoje perełki, które oglądasz?
2: Tak, muszę tutaj powiedzieć, że jeśli chodzi o kanały komercyjne, niekoniecznie jeszcze kanały stricte tematyczne, to tutaj w nawiązaniu do audiodeskrypcji, ja wiem, że wiele osób teraz się uśmiechnie, natomiast moim absolutnym faworytem, jeśli chodzi o seriale komediowe na kanałach komercyjnych, jest Świat według Kiepskich, emitowany przez Telewizję Polsat. Ten program również, ta komedia również jest audiodeskrypcją i muszę powiedzieć, że każdemu, kto lubi takie klimaty, to daje to zupełnie inny obraz na to, jak to wszystko wygląda, gdyż audiodeskrypcja jest zrobiona naprawdę świetnie, więc każdemu ewentualnie polecam. Codziennie od poniedziałku do soboty o 19.30 na kanale głównym Polsatu po zmianie ścieżki, może nie zawsze ta audiodeskrypcja jest, nie każdy odcinek z tą audiodeskrypcją jest, ale polecam bardzo.
1: A czy audiodeskrypcja również jest, że tak powiem, z przymrużeniem oka, czy jest taka stricte narracyjna o tym, co na ekranie się dzieje w danej chwili?
2: Wydaje mi się, czy nie, wydaje mi się, bo oglądam, to nie może mi się wydawać. W ogromnej większości jest to raczej audiodeskrypcja stricte taka opisowa, natomiast ponieważ tutaj sporą rolę gra na przykład mimika, czy jakieś takie różne zachowania, jest na to bardzo duży nacisk kładziony, więc w miarę możliwości właśnie na przykład mimika twarzy jest opisywana, czy jakieś takie gesty, które puentują jakąś tam sytuację, czy coś takiego, więc dlatego
1: czyli
2: właśnie...
1: Czyli generalnie AD nadąża, tak?
2: Zdecydowanie tak. Oczywiście pewnie coś tam umyka, no niemniej jednak uważam, że jest na bardzo wysokim poziomie zrobiona ta audiodeskrypcja, jeśli chodzi o akurat ten serial. Natomiast jeśli chodzi o kanały tematyczne, to tutaj jest to, o czym już trochę...
1: Znaczy, nie tylko Cię pytałam w kontekście AD, pytam Cię też
2: tak, oczywiście,
1: ogólnie
2: oczywiście.
1: O programy.
2: To jest to, o czym już trochę powiedziałem. Właśnie to sprowadzenie wszystkiego do takiego schematu, jaki jest właśnie w Stanach Zjednoczonych, to robienie show w zasadzie z wszystkiego. Kiedyś mamy obecnie bodajże 5 czy 6 kanałów Discovery. Są kanały Discovery poświęcone, że tak powiem, tym, co bardziej interesuje panie, tym, co bardziej interesuje panów. Jest kanał Discovery ogólny, natomiast niestety kiedyś, ja wiem, może z 10 lat temu, tak mniej więcej chyba stało się tak, że zrobiły się 4 kanały Discovery. I kiedyś te różnice były znacznie większe między tymi kanałami. Rzeczywiście była, oczywiście tam było, część programów się powielała, ale było to bardziej zróżnicowane. Dzisiaj w zasadzie, przepraszam, jest
1: jeden program niemal na 4 różnych kanałach, tak?
2: No właśnie, niemal to samo. O różnych godzinach oczywiście to się jakoś tam zmienia. Trochę odstaje od tego taka polska odpowiedź na te wszystkie kanały Discovery, czyli Discovery Historia. Dużo jest tematów poświęconych Polsce. Są na przykład te programy poświęcone dawnym bitwom, które miały miejsce, jakieś takie inscenizacje na potrzeby oczywiście właśnie takiej audycji,
1: właśnie,
2: czy coś takiego.
1: Konstrukcje bitew też są.
2: Tak, tak, prostu, dokładnie tak. To jest bardzo, bardzo fajne. Oczywiście w programach dotyczących trochę historii troszkę za mało jest, ja wiem, że to różnie ludzie mogą na to patrzeć, troszkę za mało jest podawanych faktów, czy też tła historycznego dookoła tego wydarzenia, co na przykład relacje świadków, jeśli na przykład jest to jakaś tam kwestia II wojny światowej i ktoś tam jeszcze żyje z tych ludzi, którzy brali na przykład udział w inwazji na Normandię czy coś takiego. Oczywiście ma to swój pozytywny oddźwięk, no bo jest to relacja z pierwszej ręki, więc jest to bardzo istotne. Niemniej jednak właśnie jest to takie traktowanie troszeczkę po łebkach wszystkiego. Oczywiście jakiś tam program trwa raptem godzinę, odliczymy oczywiście 20 minut na reklamy, czy tam 15, więc mamy 45 minut, więc trudno jest wszystko streścić w takiej formie zadowalającej wymagającego widza.
1: W dawnych czasach wszystko działo się bardzo powoli, było rozciągnięte
2: w czasie. Wymagającego widza, więc to wszystko jest takie w pigułce, ale właśnie jest to takie traktowane też troszeczkę po macoszemu i to nie do końca mi się podoba. Więc tutaj kanały Discovery, to showmeństwo właśnie jednak ciągle ma miejsce. Dla mnie kanałem, którego paradoksalnie w zasadzie nie oglądam, jakoś ciągle mi tam coś umyka, ale który zachował jeszcze te naprawdę dobre tradycje, jest kanał Planet. Jest trochę programów autorskich. Teraz to jest, należy do tej samej, że tak powiem, spółki, co tam te wszystkie TVN-y i tak dalej. Jest trochę programów autorskich, jest sporo programów z różnych ośrodków, ale tutaj widać profesjonalizm. Po pierwsze, te programy są dłuższe, po drugie są całe serie, więc rzeczywiście można fajnie to wszystko przedstawić. I co najistotniejsze, jest bardzo dużo informacji podanych w takiej formie przystępnej, że rzeczywiście coś tam temu widzowi w głowie zostaje i jest to z takim rzeczywiście właściwym podejściem. To jest to, o czym ostatnio tutaj wspomniałem kilkadziesiąt minut temu. Cała seria programów o Morzu Bałtyckim, jak i również cała seria programów właśnie o Wiśle. Od, że tak powiem, źródeł Wisły, czyli omówienie troszeczkę struktury geologicznej, o zaporach, o tym, jakie na przykład szkody wyrządziły dla okolicznej ludności, czy też dla infrastruktury, bądź też po prostu właśnie dla przyrody budowa takiej zapory, a jakie były założenia, poprzez właśnie ryby żyjące w danym odcinku naszej właśnie głównej rzeki i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę muszę przyznać, że było to zrobione bardzo
1: świetne.
2: Fajnie.
1: A kiedy ten program jest emitowany?
2: Nie wiem, czy ta seria jeszcze trwa, natomiast to był w jakimś dniu tygodnia i właśnie w takiej fajnej godzinie, bodajże gdzieś około 21 czy coś takiego, jest robione bardzo fajnie.
1: Ja kiedyś oglądałam o Puszczy chyba Białowieskiej, czy
2: tak,
1: Piskiej.
2: Tak, no właśnie i to jest bardzo dobrze robione. To mi przypomina
1: świetny
2: taki właśnie stary klimat filmów dokumentalnych emitowanych przez Telewizję Polską.
1: Tak, i on był świetny, ten o Puszczy, który ja oglądałam, bo on na przykład był zrobiony jakby jak mija rok z perspektywy
2: Dokładnie
1: różnych
2: tak.
1: zwierząt. Tam misia, żubra, nie pamiętam już, wilka, chyba lisa, czegoś tam i jakiegoś takiego zupełnie malucha, jakiejś nornicy czy czegoś takiego i właśnie bardzo, bardzo fajnie, ciekawy taki i też właśnie o florze, o faunie, no o właśnie, tym jak cały ten ekosystem funkcjonuje.
2: Kanał Planet przedstawia też na przykład sylwetki różnych ludzi. Są też programy z audiodeskrypcją, niestety jest to ułamek procenta, natomiast takie sytuacje się zdarzają. Z kolei, co istotne przy tych programach dokumentalnych typu właśnie Discovery, National Geographic i tak dalej, fajne jest to, że na przykład jeśli ktoś biegle mówi po angielsku, może sobie zmienić ścieżkę na język angielski i ma wszystko w oryginale.
1: I sobie ćwiczy.
2: Słucham?
1: I przy okazji sobie ćwiczy język.
2: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Oczywiście jednym z kultowych programów na kanale National Geographic jest Cesar Millan, czyli to jest ten pan, który jest trenerem psim. No i oczywiście wszystkie tam rodziny amerykańskie, które mają problemy ze swoimi zwierzakami, się do niego zwracają i on tam przyjeżdża i te pieski układa i tak dalej. I muszę przyznać, że gość jest dość kontrowersyjny, ale nie jest o nim audycja, więc nie będę jakoś tego tematu rozwijał. Natomiast zmierzam do tego, że była dosyć długa przerwa w emisji programów, ponieważ na samym początku w pierwsze serie dosyć niefajnie z tymi pieskami pan postępował. Była bardzo duża nagonka na niego, to się później zmieniło. Więc przyznać trzeba, że są bardzo różne rasy, od Yorków po naprawdę wielkie psiska, więc kto lubi psy, a ja oczywiście, jak ci, którzy mnie znają, wiedzą, że pieski bardzo lubię, to można sobie to fajnie śledzić. Ostatnio też, niestety nie wiem na którym kanale, prawdopodobnie na Nat Geo Wild, oglądałem razem z moją panią audycję o dwóch czy trzech rasach piesków od samych narodzin, dosłownie, poprzez właśnie pierwsze dni, tygodnie życia, jak różne rasy się rozwijają, jak dorastają w różnych miejscach, na przykład w domu, na przykład na jakimś tam amerykańskim rancho, czy coś takiego. Też było to naprawdę świetnie zrobione, więc te programy nad GIO trochę ten poziom również trzymają i tutaj to trzeba przyznać. Oczywiście jest też Animal Planet, być może właśnie to.
1: Poczekaj,
2: jest...
1: Paweł, ja zanim zapomnę, a propos właśnie psów i takich tam około psich klimatów, to nie do końca tak związane z psami, ale właśnie z tych programów takich popularno-naukowych. Kiedyś Viasat Explorer była taka świetna seria programów, one też właśnie trwały dosyć długo, chyba prawie godzinę. Seria składała się chyba z 7 czy 9 części. Była dokładną taką jakby symulacją przeprowadzoną w Arktyce, co prawda, ale symulacją wypraw tych, które miały na celu zdobycie bieguna południowego, Amundsena i Scotta. I właśnie grupa Norwegów dokładnie odtwarzała jakby całe to oprzyrządowanie, użytkowanie psich zaprzęgów i tak dalej, i tak dalej. A właśnie grupa Brytyjczyków całe też miała to swoje wyposażenie, ciągnięcie tych sań i tak dalej, i tak dalej. I bardzo, bardzo ciekawy był to program, taki właśnie bardzo dokładna była ta symulacja, było też poświęcone bardzo dużo uwagi temu jakby czynnikowi ludzkiemu, zachowaniu ludzi w takim odosobnieniu, w tym jak funkcjonuje człowiek w tak ekstremalnych warunkach, powiedzmy pogodowo-klimatycznych i tak dalej, więc bardzo taka... naprawdę ktoś się porządnie zabrał do rzeczy. Świetna seria to była. Tak?
2: Chciałem jeszcze powiedzieć, że mnie niestety... takie właśnie inscenizacje i tak dalej, jakich ty mówisz, to mnie się podoba. Natomiast niekoniecznie w programach stricte popularno-naukowych, traktujących na przykład, dajmy na to, o życiu czy też jakichś tam sukcesach Nikoli Tesli, nie podoba się to, że ktoś na siłę wciela się w jego rolę, bo to jest takie troszeczkę przekoloryzowane. Tak samo jak nie podoba mi się w programach podróżniczych takie bardzo mocne koloryzowanie. To jest tak, jakby zrobić program o Polsce, gdzie jakiś tam, załóżmy, Amerykanin, czy tam Brytyjczyk, albo Australijczyk, który podróżuje po świecie, przyjeżdża do Polski i bez problemu po angielsku kupuje bilet w jakiejś małej miejscowości na stację, ewentualnie każdy zaczepiony na ulicy człowiek umie mu w biegłym języku angielskim wskazać, gdzie można świetnie zjeść, załóżmy w Katowicach czy coś takiego, to jest po prostu absurdalne i nie podoba mi się właśnie to, że takie programy są po prostu mało realne. Oczywiście przedstawiają jakieś tam trochę kultury czy zabytków kraju, o którym się mówi, natomiast na realności to bardzo dużo traci.
1: Tak.
2: I to jest właśnie to, o czym powiedziałem, to jest dla mnie robienie po prostu z widza idioty.
1: Czego ty nie lubisz w tych programach takich podróżniczych, gdzieś tam w tych kanałach tematycznych, to ja z kolei drażni mnie akurat tutaj i w telewizji, i w radiu inna rzecz, że na przykład o wielu rzeczach jest opowiadane jakby z perspektywy naszej. Bez przerwy są jakieś odniesienia, takie powiedzmy proeuropejskie czy tam proamerykańskie, załóżmy. Zamiast ktoś tam prezentuje, nie wiem, Indianki, które sprzedają jakieś tam koszule i zamiast opowiadać o tym, z czego je robią, jak je robią i tak dalej, na przykład jak są barwione czy coś takiego, opowiada ile w przeliczeniu na dolary wychodzi koszt takiej koszuli czy coś.
2: Właśnie,
1: po prostu dla mnie to są jakieś zbędne informacje, które jak to się ma do programu podróżniczego, tak? Więc to dla mnie to jest takie trochę, takie są programy podróżnicze, że później w jednym z 10 pan Sznuk pyta uczestnika, z jakim krajem graniczy województwo opolskie, z Czechami czy ze Słowacją, a uczestnik odpowiada, że ze Słowacją. Właśnie tego uczą programy podróżnicze.
2: Dokładnie tak.
1: Takie klimaty, ale wracając do tych takich kanałów tematycznych, to ja jeszcze, że tak powiem, bardzo w TV Kultura z kolei podoba mi się to, że nie tylko takie mainstreamowe jakieś zjawiska czy tam wydarzenia kulturowe są pokazywane, ale także na przykład, że można obejrzeć i wysłuchać jakieś koncerty muzyki alternatywnej czy jakiejś etnicznej, a także to, że na przykład są wyświetlane filmy, powiedzmy jakieś takie z kina niezależnego, więc tutaj kino niezależne akurat moim zdaniem ma się o wiele lepiej niż zależne, więc tutaj myślę, że dla kinomanów to też jest taka nie lada gratka.
2: A więc to w pewnym sensie można podciągnąć pod ten pozytywny aspekt zmian w ostatnim ćwierćwieczu, gdzie jednak technologia pozwala nam na tyle dużo kanałów, że są kanały takie no w pewnym sensie jak radia, tak, które się specjalizują w danym gatunku, prezentują to czy tamto i to jest rzeczywiście fajne, tak jak telewizje muzyczne, czy właśnie to, o czym wspomniałaś. I to jest bardzo fajne, no tylko niestety chcąc mieć te wszystkie kanały, to trzeba też mieć no głęboki portfel, a wiadomo, że z tym jest bardzo różnie.
1: Ale wiesz, też ja myślę, że ważna jest selekcja, bo jak przeglądamy ofertę, to warto się zapoznać z tym, jakie programy nam, powiedzmy, nie wiem, dany provider sieci kablowej, czy ktoś tam oferuje, bo tak naprawdę po co komuś, nie wiem, 250 kanałów, z których będzie oglądał może ze 2 czy 3, prawda? Albo choćby nawet 20. Przecież nie, nawet jeśli będzie tak, że ktoś będzie miał 250 kanałów i oferta 50 chociażby będzie dla niego ciekawa, to siłą rzeczy no doba trwa tylko 24 godziny i nie da rady oglądać wszystkich naraz i po prostu...
2: Bardziej, że trzeba też na te kanały zarabiać.
1: No to właśnie, to też druga, kolejna kwestia. To tutaj Paweł, zapytam cię jeszcze w kontekście takim, czy twoim zdaniem, czy z punktu widzenia osoby niewidomej, informacje w tych kanałach takich tematycznych są w pełni dostępne, czy, bo tutaj jest taki duży obszar tej narracji, prawda? Bo czy to chodzi o programy jakieś przyrodnicze, czy takie porady dla majsterkowiczów, nie wiem, jak tam naprawić samochód, zrobić półkę, czy cokolwiek innego, czy rekonstrukcje ewentualnie jakichś bitew, ta narracja jest bardzo rozszerzona, jednak sporo jest opowiadania o tym, jakie to są stroje, jakich się narzędzi używa, czy tam jak wygląda dany teren, więc myślę, że akurat w kwestii tych kanałów tutaj jako osoby niewidome mamy jakby więcej z tego niż z tych programów takich, no powiedzmy, mainstreamowych, tak?
2: Powiem tak, że masz dużo racji, natomiast uważam, że jest jeszcze sporo miejsca na audiodeskrypcję. Tutaj za przykład...
1: O właśnie, o audiodeskrypcję też cię pytam. Czy jest, nie ma, w jakim zakresie?
2: No więc de facto odpowiem na wszystko. Tutaj, co pewnie wywoła uśmiech na twarzach kilku słuchaczy, jednym z przykładów jest stacja TVN Meteo, dlatego że mimo tego, iż tam jest w zasadzie 90% informacji o pogodzie, to jest też pasmo dokumentalne.
1: Ale TVN Meteo jest świetne, to jest jeden z moich ulubionych kanałów.
2: Moich też, co bardzo bawi moją Dominikę, no ale to już jest temat na zupełnie inną audycję. Natomiast jest też pasmo dokumentalne, traktujące właśnie albo o zjawiskach pogodowych, czy jakichś tam kwestiach przyrodniczych, czy też na przykład właśnie o różnego rodzaju wyprawach w różne miejsca w celu właśnie zbadania, załóżmy, jakiegoś tam jeziora, czy coś takiego. I mimo tego, że, tak jak powiedziałaś, ta narracja jest bogata, to jest miejsce na takie bardzo szybkie wtręty właśnie w formie audiodeskrypcji odnośnie albo na przykład narzędzia, jakie w danej chwili trzyma jakiś tam archeolog, czy tam inny, w cudzysłowie, kopacz. Czy też na przykład o kolorze jakichś tam żyjątek, jakie właśnie ogląda pod mikroskopem. Czy to są góra jednozdaniowe wtręty, które dopełniają ten obraz, który możemy sobie wyrobić na podstawie tego, co się dzieje na ekranie i co jest nam mówione przez lektora, czy też uczestników tej wyprawy, co jest tam tłumaczone na język polski. Więc zdecydowanie jest jeszcze miejsce na tę audiodeskrypcję pośród tych kanałów tematycznych. Aczkolwiek oczywiście pełna zgoda tutaj z tym, co mówiłaś. Taka szersza narracja bardzo dużo nam daje i myślę, że przeciętnemu użytkownikowi, telewizowi, który gdzieś tam do kolacji sobie właśnie włączy jakieś tam Discovery Planet, czy tam Travel Channel, czy tam coś odpowiedniego, to może to coś tam dać. Tutaj troszeczkę się jeszcze jakby cofnę, aczkolwiek nie do końca. Polecam Państwa uwadze, jeśli ktoś korzysta tylko z telewizji naziemnej, cyfrowej, niedawno uruchomiony kanał Focus TV. To jest kanał popularno-naukowy. Jest też trochę takich newsów różnego rodzaju. Natomiast sporo jest naprawdę ciekawych filmów związanych i z motoryzacją, i właśnie popularno-naukowych i tak dalej. Dlatego tutaj pozwolę sobie o tym kanale wspomnieć, że jest on właśnie po prostu ogólnodostępny, więc każdy, kto ma telewizję naziemną, cyfrową, bezpłatnie może sobie ten kanał oglądać. W zasadzie jest to taki jedyny kanał popularno-naukowy, czy też dokumentalny, dostępny w telewizji naziemnej, więc warto ewentualnie, jeśli ktoś tam dawno nie skanował swojego dekodera czy telewizora, zrobić to ponownie, żeby ten kanał sobie złapać, dlatego że w zasadzie on chyba od 1 marca jest dostępny w telewizji naziemnej bieżącego roku, więc też warto zwrócić na to uwagę. Kanał niestety nie oferuje audiodeskrypcji. Przepraszam. No, miejmy nadzieję, że kiedyś to się tam zmieni.
1: Jasne. To teraz, jeżeli już...
2: O sporcie jeszcze trochę miało być.
1: Będzie zaraz, cierpliwości. Właśnie chciałam przejść. To dobrze, to możemy zacząć od sportu. Chciałabym porozmawiać przez chwilę o kanałach, to znaczy o stacjach komercyjnych. Co prawda chciałam tutaj zacząć od rozrywki i filmu, ale jeśli tutaj w zakresie tego sportu tak bardzo się różniliśmy, to tutaj ja, ponieważ jako zwolenniczka tych relacji sportowych jednak w telewizji publicznej miałam więcej do powiedzenia, to tutaj oddaję Ci pole do popisu. Słuchamy o wadach i zaletach kanałów sportowych i komentatorów w telewizjach komercyjnych. Przed Państwem Paweł Pluszczyk ponownie.
2: Zacznę od tego, że tutaj wspomniany przez Ale Eurosport oglądam raczej rzadko. Ewentualnie, jeśli są tam, ponieważ kanał ten posiada prawa do transmisji piłkarskiej Ligi Niemieckiej, czyli Bundesligi, to ewentualnie występy naszej wspaniałej trójcy czasami sobie oglądam. Uważam, że Eurosport ma bardzo wysoki poziom transmisji, tak w aspekcie stricte technicznym, jak i właśnie takim komentatorskim. Są tam ludzie, którzy albo dany sport uprawiali, więc mają bardzo bogatą wiedzę na jego temat, siłą rzeczy. Aczkolwiek czasami no, po prostu trudno uniknąć w cudzysłowie takich wpadek, jak mówienie o rzeczach, o których przeciętny telewidz nie ma pojęcia, jakieś tam super detale związane z tenisem, czy tam załóżmy z jazdą na łyżwach. Niemniej jednak szczególnie...
1: Ale to pozwala się uczyć.
2: No oczywiście. Szczególnie na przykład bardzo mi się podoba para komentatorów komentujących zawody pływackie, dlatego że po prostu widać, że są to panowie, którzy no nie jedno razem przeszli. I bardzo fajnie mi się śledzi takie czasem wzajemne, drobne przytyki czy coś takiego. To oczywiście może nie ma bezpośredniego wpływu na stricte sportowy przekaz, natomiast jest to takie bardzo fajne, bo jakoś wydaje mi się, że tak zbliża do tych panów. Oczywiście ich wiedzy na temat spraw związanych z pływaniem absolutnie niczego nie można zarzucić. Mnie podobają się komentarze sportów takich indywidualnych, nawet oczywiście jeśli są to zawody właśnie tak jak pływackie, gdzie jednak bardzo dużo zależy od nas samych, mam na myśli już tych zawodników, prawda, jakby wczuwając się w ich rolę, gdzie o tym zawodniku naprawdę można bardzo dużo powiedzieć i troszeczkę o jego prywatności i o jego tam wcześniejszych osiągnięciach i o jego nadziejach i zwracać uwagę na jakieś tam detale z nich związanych. Bardzo mi się to podoba. Natomiast dla mnie takim absolutnym wzorem jakości właśnie i stricte technicznej, i takiej komentatorskiej to jest Canal Plus i telewizja N-Sport. Jako, że jestem abonentem platformy NC Plus, to śledzę właśnie rozgrywki przede wszystkim Ligi Hiszpańskiej, ale również Ligi Angielskiej, trochę mniej Ligi Włoskiej, Ligi Francuskiej. I po pierwsze, poprawne wymawianie nazwisk, Po drugie, bardzo duża wiedza, doskonała, może nawet nie tyle wiedza, bo to wiedza. Dzisiaj w zasadzie wiedza się czerpie z internetu, ale doskonałe, merytoryczne przygotowanie do meczu, umiejętność sprzedania tej swojej wiedzy telewidzowi, zainteresowanie widza, czy to poszczególnym zawodnikiem, czy też rzeczami związanymi z klubem. Tutaj dla mnie rewelacją jest dziennikarz tygodnika Piłka Nożna, pan Leszek Orłowski, który komentuje Ligę Hiszpańską. Teksty tego pana zarówno w druku, jak i właśnie to, jak komentuje, są po prostu niesamowite. Dla mnie to jest absolutna rewelacja. Tutaj również należy oddać panom z Canal Plus i N Sportu sprawiedliwość za komentowanie polskiej ligi. No bo jaka jest polska liga, wszyscy wiemy, nawet jak ktoś się nie interesuje. Natomiast oni umieją z tych naszych pseudo-widowisk zrobić coś, co naprawdę bywa, że fajnie się ogląda.
1: Czyli komentatorzy lepsi niż mecze.
2: No, zdecydowanie. Natomiast co warte tutaj podkreślenia, są mecze z audiodeskrypcją. Niestety są to tylko mecze Legii Warszawa, gdy mecze rozgrywane są na stadionie przy Łazienkowskiej. Natomiast ta audiodeskrypcja jest bardzo dobra. Muszę przyznać, że jeśli czasem coś oglądam, to właśnie wybieram tą ścieżkę z audiodeskrypcją. Jest to bardzo fajne. Również platforma
1: NC+. A myślisz, że to jest audiodeskrypcja ta, powiedzmy, N-sportowska? Czy
2: Nie. To jest ta, która jest dostępna na stadionie. Dokładnie. Aha, tak. To jest ta. Również jest transmitowana liga NBA, czyli koszykarska liga. Też jest robiona bardzo dobrze. Transmitowane są również rozgrywki w piłce ręcznej, jakieś tam europejskie. Liga Mistrzów, piłkarzy ręcznych. Też jest robiona doskonale. Ja tutaj niestety bardzo negatywny mam stosunek do komentatorów Polsatu. Uważam, że jest to wszystko strasznie po łebkach, bardzo nieprofesjonalnie. I o ile na przykład siatkówka, gdzie gra polska reprezentacja, jest komentowana dosyć dobrze, o tyle już mecze piłkarskie, na przykład Liga Rosyjska, czy bodajże holenderska, no jest komentowana po prostu fatalnie.
1: A formuła?
2: Nie oglądam Formuły 1, aczkolwiek wydaje mi się, że tam też są eksperci z prawdziwego zdarzenia, więc
1: no
2: też
1: właśnie,
2: uważam,
1: ja
2: że...
1: No właśnie, ja oglądam tą, która jest emitowana w Polsacie. Uważam, że jest dobrze dość komentowana.
2: Też uważam, że jest dobrze. Uważam, że dobrze jest, jeśli ludzie, którzy komentują dany mecz, znają język, bo po prostu są dużo w stanie przekazać. Gdy na przykład tam coś w Formule 1, tak, gdy zjeżdża zawodnik tak zwanego pit stopu, żeby tam właśnie zmienić szybko opony czy coś takiego, gdzieś tam się łączą przez radio, to ci komentatorzy to komentują, co tam było mówione i tak dalej, i tak dalej. Rewelacyjne są transmisje żużlowe na platformie NC+, Grand Prix na żużlu i mecze polskiej ligi. Nawiasem mówiąc, pozwolę sobie się pochwalić. Otóż w najbliższą niedzielę wybieram się do Wrocławia na mecz Ligi Żużlowej. Mówię o tym dlatego, że mecz będzie audiodeskrybowany, więc ewentualnie gdzieś tam przy okazji jakiejś następnej audycji może tam Państwu opowiem, jak to tam wyglądało i na
1: tak,
2: ile mi się
1: opowie,
2: podobało.
1: Tak, opowie, czy w ogóle cokolwiek słyszał w tym hałasie.
2: No tak, huk tych motorów i tak dalej, to tam może zagłuszać. Więc tutaj dla mnie właśnie ten Canal Plus jest niedoścignionym wzorem, jeśli chodzi o polskie realia. W zasadzie mogę o sporcie powiedzieć tyle, natomiast są jeszcze kilka innych kanałów sportowych, one są na tyle niszowe, że w zasadzie nie warto o nich wspominać. Co do tej kultury i rozrywki, jeśli chodzi o stacje...
1: Nie. Film i rozrywka stacjach komercyjnych. Ja tutaj, że tak powiem, zrobię ukłon w stronę Polsatu, dlatego że właściwie odkąd pamiętam, w sobotnie czy w niedzielne przedpołudnia pojawiają się takie coś takiego, czego mi brakuje na większą skalę, powiedzmy, nie wiem, w innych stacjach, a mianowicie filmy takie, które właściwie można by podciągnąć pod wspólny mianownik takiego kina familijnego. To znaczy, to jest tak, że troszeczkę dla dzieci, ale i osoba dorosła, jak ogląda, to się wzruszy. albo jakieś takie kultowe filmy, powiedzmy...
2: Tak, Kevin i tak dalej, nie?
1: To znaczy nawet nie tyle Kevin, co czy jakieś na przykład takie trochę z gatunku Płaszcza i Szpady, albo takie filmy, które powiedzmy, nie wiem, no... dają do myślenia o przyjaźni ludzi ze zwierzętami, o wadze przyjaźni jako takiej międzyludzkiej, o tym, jak ważne w naszym życiu, nie wiem, są uczucia, emocje, relacje z innymi ludźmi itd., itd., a wszystko w takiej konwencji właśnie bardzo przystępnej, miłej i właśnie w takiej familijnej. Myślę, że to są takie filmy, które w rodzinnym gronie można sobie obejrzeć i nie ma się poczucia straconego czasu, więc akurat bardzo się cieszę, że w Polsacie tego typu filmy się nadal pojawiają. Natomiast co do rozrywki, to akurat powiem, że zdecydowanie lepsze. Oczywiście ta oferta jest podobna, ale jakoś lepszy jest repertuar na przykład kabaretowy, ten, który się pojawia w Polsacie, niż ten, który się pojawia w telewizji publicznej. Tak samo też relacje z jakichś festiwali muzycznych, jeśli już w telewizjach komercyjnych się pojawiają, to na ogół też właśnie z tych takich prezentujących wyższy poziom i może mniej pokazujących w kółko te same twarze.
2: Jeśli chodzi o tutaj kwestie filmowe, no to ja przyznam szczerze, że ja w zasadzie filmów nie oglądam, więc tutaj powiedzmy będę bazował na tym, co gdzieś tam przypadkowo wpada mi w oko, co też ewentualnie widzę w ramówce albo coś takiego, aczkolwiek są też sytuacje, kiedy powiedzmy coś tam przełączając kanały na chwilę się zatrzymam.
1: Aha, przepraszam, Paweł, bo zapomnę jeszcze. Bardzo ciekawą ofertę i to taką zarówno filmów jakichś takich starszych, nowszych, bardziej takich powiedzmy zaangażowanych w sensie takich z głębszą treścią i z płytszą i komediowych, ale naprawdę dobrych filmów ma telewizja Puls.
2: Plus? No tak, Puls. Jest Puls i Puls 2.
1: Telewizja Puls. Właśnie kilka razy już zdarzyło mi się gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, z wieczorem sobotnim czy piątkowym trafić na bardzo dobry film, taki, który właśnie nie jest taką miałką papką, tylko
2: tak.
1: Zmusza człowieka do myślenia i... bardzo taka niby gdzieś, no nie jest to jedna z takich najpowszechniej oglądanych telewizji, a oferta w tym zakresie też jest bardzo ciekawa. To przepraszam, że...
2: No, oczywiście. Jeśli chodzi jeszcze o Kanal Plus i kwestie filmowe, Kanal Plus reklamuje się, że ma 500 premier rocznie. No tam ja uważam, że jest to nieco na wyrost. Natomiast rzeczywiście jest tam dużo premier, jest dużo filmów takich, które widzimy w kinach i do telewizji publicznej mogą trafić po dobrych paru latach. Natomiast co jest, myślę, fajnego dla osób interesujących się kinem, że na przykład Kanal Plus już od wielu lat relacjonuje galę Oscarów. Że są relacje z Cannes. Że są relacje z festiwali filmowych, jak na przykład festiwal filmowy w Gdyni, który się tam w Polsce odbywa rokrocznie. Więc nie jest to może stricte, te filmy chyba nie są prezentowane, aczkolwiek tutaj pewny nie jestem, może niektóre są, czy pewnie tak. Natomiast nie w trakcie festiwalu, natomiast są takie relacje aktualności, więc to są rzeczy fajne dla kinomaniaków. Pragnę również zauważyć, że mamy całą masę kanałów stricte filmowych, tak zwany pakiet Filmbox, tak zwany pakiet Cinemax i całe jeszcze inne, które się specjalizują w różnego rodzaju gatunków filmowych. Ja tutaj no nie będę mówił co który, bo szczerze powiem jakoś troszeczkę tego nie ogarniam, natomiast rzeczywiście często są to tak zwane pakiety premium, czyli za które trzeba jeszcze dodatkowo płacić ponad ten abonament jakiś tam podstawowy, który mamy w naszej platformie satelitarnej czy tam telewizji kablowej. I tego jest naprawdę sporo. Natomiast jeśli chodzi o rozrywkę, to zdarza się Kanal Plus transmitować koncerty jakichś tam światowych gwiazd. W innych kanałach też to się trafia. Natomiast jeśli chodzi o rozrywkę taką właśnie kabaretową, czy żeby rozbawić, to akurat powiedzmy na Kanal Plusie, czy tych innych kanałach komercyjnych raczej tego nie ma. Mam tu na myśli jakieś kabarety, czy tego typu jakieś takie wydarzenia właśnie kulturalne.
1: A jak wygląda kwestia audiodeskrypcji tutaj w przypadku tych telewizji komercyjnej? Mówiłeś, że najlepszą audiodeskrypcją jest dla ciebie ta do serialu Świat według Kiepskich, a jak wygląda ogólnie dostęp do audiodeskrypcji w przypadku telewizji komercyjnej?
2: Na Kanal Plus, poza meczami Legii Warszawa, o których wspominałem, nie spotkałem się z tym. W zasadzie poza wspomnianym przeze mnie kanałem Planet, nie przypominam sobie, aby gdzieś audiodeskrypcja była, jeśli chodzi o takie rzeczy, że tak powiem, dla widza dojrzałego. Aczkolwiek rzecz świetna, jest taki kanał, który się nazywa Mini Mini, to jest dla bardzo młodego widza.
1: Ten, w którym jak nie ma programu, to sobie tam ta rybka bulgoce.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. I tam jest kilka programów z audiodeskrypcją i naprawdę widać tutaj
1: rękę mistrza.
2: Dokładnie tak, zaangażowanie i to, że ktoś podszedł do tego naprawdę profesjonalnie i przemyślał sprawę, dlatego że po pierwsze audiodeskrypcja jest zarówno przy takich programach troszkę edukacyjnych dla takich naszych milusińskich jeszcze w wieku wczesno-przedszkolnym, bo dla jakichś tam 7 czy 8 latków też jakieś tam programy są, to ta audiodeskrypcja jest zrobiona naprawdę w takiej formie, aby to dziecko mogło ją przyswoić. Po pierwsze jest...
1: Czyli różni się poziomem w zależności od adresata.
2: Naprawdę to jest
1: tak?
2: Uważam, że to jest klasa premium, o ile mogę tak powiedzieć. Dlatego, że właśnie po pierwsze jest odpowiednio dobrana lektorka, pani, która tam zawsze mówi po prostu z uśmiechem od ucha do ucha, bardzo takim sympatycznym, miłym, wpadającym w ucho głosem. To jest wszystko bardzo przemyślane. W ogóle te programy na tych kanałach tematycznych dla dzieci są naprawdę bardzo fajnie robione. Jest też kanał Teleton. To jest też taki kanał dla dzieci troszeczkę starszych. Też tam są programy z audiodeskrypcją, jest ich troszeczkę mniej i też to jest robione bardzo dobrze. I co jest istotne, tutaj tylko powiem na marginesie, większość tych programów, gdy idzie w parze audiodeskrypcja, jest również językiem migowym i też to jest robione bardzo dobrze. Też tam widziałem bardzo pozytywne opinie w sieci na ten temat,
1: no, które oczywiście
2: nie o tym mówimy, ale jest to do sprawdzenia i jest to do ewentualnie jakoś tam jeszcze przybliżenia. Gdyby ktoś chciał się przekonać, tak bardzo, bardzo krótko, jak taka audiodeskrypcja wygląda, to gdy chyba ponad rok temu, a jakoś dosyć dawno w każdym razie temu, nagrywałem taki bardzo krótki podcast o właśnie audiodeskrypcji, jak ją uruchomić na dekoderach telewizji NC+, wykorzystałem do tego celu właśnie jakiś tam program na mini-mini z audiodeskrypcją, więc można sobie ewentualnie zobaczyć, jak ta audiodeskrypcja dla dzieciaków wygląda. Jest to zrobione naprawdę, naprawdę, no zaje fajnie, jak można by to powiedzieć. Także bardzo, bardzo polecam.
1: Czy są jakieś urządzenia, które mogą uczynić telewizję bardziej dostępną dla osób niewidomych?
2: Cóż, niecały miesiąc temu, a w każdym razie około miesiąca temu, Michał miał tutaj gościa w audycji, który opowiadał o udźwiękowionym telewizorze. To był telewizor firmy Panasonic. Oczywiście do stosownego podcastu zapraszamy na naszą stronę. Przy czym oczywiście takie rozwiązanie ma trochę wad, a mianowicie było o tym wspomniane, ja tutaj tak szybciutko powiem na potrzeby tutaj naszej audycji. Całą swoją zaletę traci ten telewizor w momencie, gdy korzystamy z zewnętrznego dekodera. Czy to telewizji satelitarnej, czy to telewizji kablowej, z tego względu, że po prostu wtedy nie jesteśmy w stanie sprawdzić nic poza ewentualnie przełączeniem się na odpowiednie złącze, z którego to oglądamy. Więc ten telewizor jest udźwiękowany całkiem nieźle, z tego co ja słyszałem w podcaście. No niemniej jednak, jeśli korzystamy z telewizji naziemnej, bo jednak popularność tak zwanych modułów CI w naszym kraju jest w zasadzie, jest to bliskie zeru. Więc wydaje mi się, że ten fakt nawet nie wymaga jakiegoś tam większego komentarza. O udźwiękowionym dekoderze do telewizji satelitarnej, czy też telewizji kablowej nie słyszałem. Natomiast ponoć są jakieś udźwiękowane dekodery do telewizji naziemnej, czyli tego tak zwanego DVB-T. Jest to dekoder firmy Ferguson. Gdy ktoś będzie chciał, mogę ewentualnie później w komentarzach pod audycją porzucić dokładny model. Aczkolwiek przyznam, że ja nie miałem z tym do czynienia i nie wiem dokładnie, w jak dużym procencie jest to udźwiękowione. Natomiast wydaje mi się, że na obecną chwilę, po pierwsze, są to pojedyncze modele różnego rodzaju urządzeń, to jest raz, a dwa, nie oczekujmy od takiego urządzenia, takiego udźwiękowienia, jakie mamy w komputerze czy w smartfonie, prawda? Czyli mam na myśli to, że nie jesteśmy w stanie w 100% dostosować tego urządzenia do własnych potrzeb, tak jakbyśmy chcieli. Prędzej czy później przyjdzie ta możliwość skorzystania z tak zwanego oka, mówiąc kolokwialnie. Więc w moim odczuciu należy zaczekać do momentu, w którym pojawi się na przykład jakiś telewizor czy dekoder pracujący na swoim systemie operacyjnym, który będzie się dało udźwiękowić jakimś screen readerem i wtedy będzie jakaś tam szansa na to, aby to działało tak, jakbyśmy sobie życzyli. Być może, nie mam żadnych przesłanek, to są moje gdybania, być może ITV, czyli telewizor od Apple, co do którego ciągle są plotki, czy będzie, czy nie będzie, tego nie wiemy, da nam taką opcję, aczkolwiek będzie to rozwiązanie horrendalnie drogie, więc na pewno na początku nie dla każdego. No i
1: ale
2: to jest
1: pewnie też horrendalnie dostępne w porównaniu z...
2: No, taką miejmy nadzieję i oby tak było w rzeczywistości, ale ja mam nadzieję, że ta komercjalizacja tego wszystkiego sprawi, że właśnie ta dostępność będzie się pogłębiała, więc nie myślę nawet tutaj w aspekcie najbliższej dekady, a w kontekście dosłownie kilku lat, że jakiś postęp odnotujemy. To oczywiście są moje pobożne życzenia, a nie mam jakichś super przesłanek, no ale myślę, że takie domniemania nie są pozbawione podstaw, więc liczymy na to, że tak właśnie będzie.
1: Jasne. I tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję Ci, Pawle, że zechciałeś poświęcić czas, żeby tak merytorycznie i wnikliwie przygotować się do dzisiejszej audycji, że przyjąłeś moje zaproszenie.
2: Cała przyjemność po mojej stronie, Alu. Ja zawsze, ponieważ jak wiadomo jestem gadułą, to co do niemal każdej audycji bardzo chętnie się wkręcę i troszkę tam Państwu poopowiadam o tym, co wiem.
1: Jasne, ślicznie dziękuję. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był dziś Paweł Pluszczyk, z którym udało mi się porozmawiać troszeczkę o telewizji z perspektywy osób niewidomych. Bardzo dziękuję jak zwykle za uwagę w imieniu Pawła, który był naszym gościem, realizującego naszą dzisiejszą audycję, Michała Dziewisza, i moim. Zapraszam do słuchania kolejnych naszych audycji. Najbliższe nasze spotkanie z Babim Latem już w środę. Serdecznie zapraszam. A na dziś dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się. Ala Witek. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Siedem minut po godzinie 20 w kalendarzu 2 września, czyli rozpoczęliśmy oficjalnie rok szkolny. Pozdrawiamy wszystkich uczniów i zapraszamy Was na kolejny Tyflo Podcast. Mam nadzieję, że wakacje spędziliście fajnie, ale zdradzę Wam tajemnicę, nie wszyscy mieli wakacje, na pewno nie mieli wakacji inżynierowie firmy Apple, którzy już praktycznie od początku lata nam serwowali różne ciekawe rzeczy. Na początku czerwca mieliśmy konferencję, w której zostały zapowiedziane nowe systemy operacyjne, a potem rozpoczęła się faza testów beta, gdzie testerzy, programiści i wcześniej wspomnieni inżynierowie pracowali nad tym, żeby te systemy dopieścić. Mówiliśmy o tych systemach co jakiś czas w Tyflo Przeglądach. Między innymi i też w innych miejscach tematy się pojawiały, natomiast przez to, że wielkimi krokami te wydania się zbliżają, myślę, że za 2-3 tygodnie już na wasze telefony, jeśli nie korzystacie z wersji beta, będą te wydania mogły trafić, no to myślę, że najwyższa pora, żeby wam przedstawić, co w tych systemach się zmieniło. W tym celu jest nas właściwie czworo w studiu. Konkretnie jest ze mną Dorota Bilecka.
5: Dobry wieczór.
4: Arek Świętnicki.
6: Dzień dobry.
4: Michał Dziwisz, który tutaj czuwa nad tym, żeby nas było słychać oraz żebyśmy my mogli usłyszeć was.
7: Jak dobry o tym... wieczór.
4: Za chwilkę. No i mówiący do was Piotr Machacz. Jeśli chodzi właśnie o to, żebyście wy mogli skontaktować się z nami, to tradycyjnie można to zrobić. Możecie do nas napisać przez stronę kontakt.tyflopodcast.net. Możecie do nas pisać na YouTubie lub na Facebooku. No i możecie nam się również nagrać na WhatsAppie lub do nas zadzwonić pod numerem 663-883-600. Gorąco do tego zachęcamy. Jeśli macie jakieś spostrzeżenia, może testowaliście te systemy i chcecie się podzielić z nami jakimiś uwagami, albo może macie do nas pytania, no to jak najbardziej możecie z tych dróg kontaktowych skorzystać. A trochę dzisiaj materiału będzie, prawda? Bo tak rozmawialiśmy przed audycją o notatkach, które mamy przygotowane, no i te notatki są dosyć obszerne, prawda?
6: Tak, są, ja je sporządzałem już w sumie od początku czerwca, tylko te ostatnie kilka dni to było porządkowanie tych wszystkich.

0: TV, o których właśnie Dorota opowie. Więc sporo
1: no
0: materiału.
1: Właśnie. Także myślę, że zanim zaczniemy, możemy spokojnie powiedzieć, że to jest chyba jedna z ciekawszych wydań systemów Apple ostatnich lat.
0: Tak, mamy bardzo dużo zmian takich, powiedziałbym, krytycznych, szczególnie w iOSie, w iPadOSie, o którym też, jak tutaj Dorota słusznie wspomniała, będzie wspomniane, chociaż jak pisałem notatki, to w sumie typowo iPadowych zmian nie ma za wiele, w sumie...
1: Ja myślę też, że takim tematem przewodnim jest też taka kwestia, że i to widać coraz bardziej z każdym rokiem tak naprawdę, chociaż oczywiście pojawiły się dziś też nowości, które są unikalne dla poszczególnych systemów, ale bardzo dużo rzeczy, o których będziemy mówić, pojawiało się na wszystkich trzech, czterech systemach tak naprawdę i to też będzie temat, który będzie się pojawiał. Oczywiście jest kilka zmian, które pojawiły się na przykład tylko na iPhone'ie, iPadzie, albo tylko na Macu, albo tylko na zegarku, ale bardzo dużo z tych funkcji, o których będziemy mówić, pojawiło się na wszystkich systemach.
0: I tak, na iPadzie w sumie pod maską zmieniło się bardzo dużo, o tym będę mówił przy okazji tego, jak będę mówił, wspominał o iPadzie, bo iPad dostał zupełnie nowy element interfejsu, czyli jakby konfigurowalny pasek boczny. Teraz jeżeli deweloperzy tylko chcą, mogą zrobić dowolnie konfigurowalny pasek boczny i na przykład aplikacja muzyka w iPadOSie 18 dostała ten konfigurowalny pasek boczny, o tym też sobie wspomnimy.
1: Dobrze, to myślę, że możemy pomału przechodzić do konkretów, chyba że już jakieś wiadomości się pojawiły.
2: Na razie nie.
1: Na razie nie, to myślę, że możemy sobie zajrzeć do notatek i w notatkach z tego co widzę zaczynamy od iOS-a i zaczynamy nawet od rzeczy, od której właściwie zacznie każdy po odblokowaniu telefonu swojego.
0: Tak, pierwsza rzecz jaką mamy to ekran główny i dla osób widzących bardzo dużo się zmieniło na tym ekranie głównym, też o tym będziemy mówić, ale dla nas również pojawiło się kilka ważnych zmian. Ja sobie odblokuję tutaj swojego iPhone'a.
3: Kontakt, Safari.
1: Ja też myślę, że jeszcze mógłbyś troszeczkę zwolnić syntezę jednak.
3: Znak, wyrazek, nagłów, szybkość mówienia, 7.60.60.
0: Proszę bardzo. I teraz pierwsza zmiana to, że teraz jak mamy ikonki na ekranie głównym,
3: Safari, YouTube,
0: to bardzo wiele z tych aplikacji, które tutaj mamy,
3: Safari, YouTube, muzyka, podcasty, Polsat Box Go.
0: Wiele z tych aplikacji ma swoje widgety i kiedyś jak chcieliśmy dodać widget, to musieliśmy przejść oczywiście w tryb edycji, dodaj widget i tak dalej. Teraz mamy prostszy sposób.
3: Safari, YouTube.
0: Gdy otworzymy sobie na przykład dla YouTube'a menu kontekstowe, trzykrotne wciśnięcie.
3: Usuń, wymagaj face id, udostępnij aplikację, edycja, app, widget small, wygaszony, przycisk.
0: I tutaj mamy niestety taki błąd, że mamy jeszcze po angielsku widget small.
3: App grid, 2x drugi talkback kwartfillet, przycisk.
0: Tutaj mamy średni widget.
3: Subskrypcja, przycisk.
0: I po kliknięciu ja tego nie będę robił, bo to mi rozwali mój bardzo specyficzny ekran główny, ale po kliknięciu w tą opcję, w tę opcję, widget ikonka aplikacji zmieni się w widget YouTube'a.
1: Taki bardzo intuicyjny sposób do dodawania nowych widgetów, no bo wcześniej musieliśmy gdzieś się przeklikiwać przez tą galerię widgetów i no albo trafiliśmy na to, co nas interesuje, albo nie, a teraz możemy tak naprawdę zacząć od znalezienia konkretnej aplikacji.
0: Tak, działa to też w drugą stronę. Czyli jeżeli mamy widget, ja mam akurat stos, a w stosie to nie działa. Jeżeli mamy na przykład stos, jeżeli mamy na przykład pojedynczy widget jakiś, no to wówczas też możemy zamienić go w ikonę aplikacji.
1: To nie jest jedyna nowa rzecz w tym menu kontekstowym, które właśnie otworzyłeś, no nie?
0: No nie, bo jeszcze mamy jedną opcję. Wymagaj Face ID. Teraz coś, co kiedyś robiło się skrótami, robiło się taką automatyzację, że po otwarciu aplikacji blokuje ekran, no tak powiedzmy na niby się chroniło dostęp do aplikacji. Teraz dowolną aplikację możemy zablokować przy użyciu Face ID. Działa to w następujący sposób.
3: Wymagaj face.
0: Klikam sobie opcję Wymagaj Face ID.
3: Uwaga, wymagać Face ID dla aplikacji YouTube. Otwarcie tej aplikacji oraz wyświetlanie zawartości z niej w innych aplikacjach będzie wymagało użycia Face ID lub kodu. Zawartość z tej aplikacji nie będzie widoczna w podglądach powiadomień ani w Spotlight.
0: Właśnie ma, niesie to ze sobą takie implikacje, że aplikacja jest tak jakby nie istniała na naszym urządzeniu, czyli jest ona ukryta, znaczy nie jest ukryta, ale zawartość z niej jest ukryta.

0: czyli jeżeli YouTube miałby wsparcie dla Spotlighta, to wsparcie zostałoby wyłączone. Jeżeli YouTube będzie przesyłał powiadomień, to nie będzie podglądów tychże powiadomień, no bo wiadomo, skoro aplikacja ma być ukryta, no to będzie.
1: Wymagaj Face ID. Ukryj i wymagaj Face ID. Przycisk.
0: I właśnie tutaj ja nie bez powodu mówię o tym ukryciu, bo jest też opcja ukryj i wymagaj Face ID. Ukrycie aplikacji spowoduje, że jej ikona zostanie ukryta z ekranu głównego i z biblioteki aplikacji. W ustawieniach aplikacja będzie, ale tylko jeżeli się autoryzujemy Face ID. I możemy do tej aplikacji dostać się przechodząc do ukrytego folderu w bibliotece aplikacji, który też wymaga Face ID, czyli możemy podwójnie jakąś aplikację zablokować. Przyjmijmy, że ja chcę tego YouTube'a sobie zablokować przy pomocy Face ID tylko.
1: Anuluj, ukryj, wymagaj Face ID.
0: Klikam to wymagaj Face ID.
1: Uwaga, Face ID uwierzytelniony.
0: Uwierzytelniam się.
1: YouTube 840 nowy.
0: I teraz w momencie, kiedy ja klikam sobie w ikonkę YouTube'a.
1: YouTube. Uwaga, uwierzytelniam, Face ID uwierzytelniony. YouTube.
0: Mogę sobie dostęp do YouTube'a zablokować. Teraz mogę też odblokować ten dostęp.
1: 800. Znawi, usuń aplikację. Nie wymagaj, nie wymagaj Face ID.
0: Nie wymagaj Face ID.
1: Uwaga, uwierzytelniam, Face ID uwierzytelniony.
0: Po raz ostatni się uwierzytelniam w tej aplikacji i to jest jakby koniec.
2: Czyli jeśli mamy jakąś aplikację, którą no właśnie chcemy z jakiegoś powodu zabezpieczyć, może mamy w niej jakieś poufne wiadomości, no nie chcemy może, żeby ktoś czytał nasze właśnie SMS-y, jakąś aplikację, która nie ma wbudowanej funkcji ochrony, bo czasami gdzieś niektóre komunikatory oferowały takie rzeczy, jakieś aplikacje do plików, do notatek, no ale nie wszystkie, no to teraz tak naprawdę mamy coś takiego na poziomie systemu, a nawet właśnie w sytuacji, kiedy naprawdę chcemy jakąś aplikację bardzo dobrze schować z tego czy z innego powodu, no to też mamy do tego możliwość.
0: Dokładnie. Teraz przejdziemy sobie do trybu edycji ekranu początkowego.
1: Następny widz pod tryb edycji. Edycja rozpoczęta.
0: Bo tutaj też mamy jedną ważną zmianę.
1: Edytuj, edytuj, przycisk.
0: Możemy kliknąć sobie w przycisk edytuj.
1: Dodaj widget, przycisk.
0: I z tego poziomu, tak jak wcześniej, możemy dodać widget.
1: Dostosuj, przycisk, zamknij edycję stron, przycisk.
0: Ale mamy też coś, co kiedyś było nieco ukryte, czyli edycja stron. O tym kiedyś wspominałem, że możemy kliknąć na ten suwaczek ze stronami w trybie edycji i wówczas możemy sobie tworzyć nowe strony ekranu początkowego albo zmieniać ich kolejność.
1: Edycja zakończona. Tyle, kółko.
0: To kiedy jest teraz taki błąd, że ta edycja szybko się kończy dość. Wtedy nam się otwiera taki tryb edycji tych stron, ja to może pokażę.
1: Tryb edycji, edycja, edytuj. Zamknij, dodaj, edycja stron, przycisk, ukrywanie strony ekranu głównego. Strona 1, ukryta. Strona 2, widoczna. Strona 2, strona 1, ukryta.
0: Ja mam tutaj jedną stronę ukrytą, taką testową, bo na niej będę pokazywał kolejne rzeczy. Ale to za chwilkę, bo jeszcze w tym...
1: Edytuj, przycisk.
0: Ekranie edycji, na tym ekranie edycji.
1: Zamknij, dodaj widget, przycisk, dostosuj.
0: Mamy coś
1: przycisk.
0: Takiego jak dostosuj. Klikamy sobie w to.
1: Dodaj widget, przycisk, przygaś tapetę, przycisk, przygaś tapetę, zaznaczone, małe, przycisk.
0: I tutaj możemy wybrać
1: przygaś tapetę.
0: Opcję przygaszania tapety, wówczas tapeta jest nieco ciemniejsza, żeby ikonki lepiej było widać.
1: Zaznaczone, małe, przycisk.
0: Mamy małe ikonki.
1: Duże.
0: I duże. Dla osób słabowidzących duże ikony mogą być fajne. Warto powiedzieć, że w trybie dużych ikon nie ma tekstu, ale jakby aplikacja nie wyświetla swojej nazwy. Dla VoiceOvera to nie ma znaczenia, VoiceOver i tak te nazwy będzie nam odczytywał.
2: I jasne, też jeszcze przycisk. Ważna kwestia, jeśli chodzi o to przyciemnianie tapet, też system nam będzie teraz w stanie automatycznie dostosowywać kolory ikon aplikacji, tak żeby one nam bardziej do tej tapety pasowały. Oraz do tego, czy mamy jasny lub ciemny motyw ustawiony.
0: Tak, to też jest, jeżeli na przykład jesteśmy osobami słabowidzącymi, to się może nam przydać.
2: Ciemny. Bardziej estetycznie po prostu.
0: Możemy wybrać, czy chcemy mieć te ikony w trybie jasnym czy ciemnym.
1: Zaznaczone, automatyczny, barwiony, przycisk.
0: A możemy też zabarwić ikony i wybrać sobie zupełnie własny kolor.
1: Barwiony, zaznaczone, barwiony.
0: Na zabawę sobie to wybierzemy.
1: Zaznaczone, barwiony. Suwak gradientu, pomarańczowy, suwak luma, zero, regulacja, suwak luma, zero, suwak gradientu, pomarańczowy, regulacja.
0: Więc tutaj mamy suwak.
1: Pomarańczowy, pomarańczowy.
0: Suwak, którego z voice-overem musimy przesuwać w jakiś bardzo dziwny sposób.
1: Suwak luma, 5, Suwak gradiento. Jasność suwak luma. 10.
0: Ten suwak luma musimy przesuwać.
1: Suwak gradiento. Jasne zielone. Regulacja. Suwak 5233. Suwak gradiento. Jasne zielone. Regulacja.
0: Cały czas jest jasno zielony. Nie wiem dlaczego.
1: Suwak gradiento. Jasne zielone. Suwak 33225.
0: Raz mi się to udało zmienić. No beta. Błędy się zdarzają.
1: Suwak zaznaczony. Automatycznie ciemne. Jasne. Przyć. Zaznaczone. Jasne.
0: Teraz kolejna rzecz, którą z jakiegoś powodu mieliśmy na iPadzie, a nigdy jej nie mieliśmy na iPhone'ie. Ja sobie odkryję Oczka. Drugą stronę ekranu głównego, tą testową.
1: Tryb edycji. Edytuj. Przycisk. Dodaj, dostosuj. Edycja stron. Przycisk. Edycja, ukrywanie stron. Gotowe. Strona 1. Ukryta. Usuń. Przeciągnij. Aktywuj. Domyślna.
0: Pokażemy sobie tą stronę.
1: Strona 1. Widoczna. Przejdź do strony numer 1. Folder finans, folder narzędzi, folder program, folder zarządzania usługą, edytuj, gotowe, pogoda, zdjęcia, edycja, widget, stos, folder audio, pogoda, edycja, widget, stos.
0: I tutaj mam stosy widgetów, ja sobie tu zrobię miejsce.
1: Zakończ edycję aplikacji. Strona 2 z 3.
0: Zrobię sobie miejsce na tej stronie.
1: Tento, koczta,
0: strona 3 z 3. Dodam sobie nowy widget.
1: Gotowe, edytuj. Dodaj widget. Przycisk. Dodaj widget.
0: Jakikolwiek to nie ma znaczenia.
1: Zdjęcia. Polecane. Opis widgetu. Funkcje wspomnień i polecanych zdjęć pomogą ci docenić wyjątkowość.
0: Mogę sobie to na przykład dodać, bo to akurat dlatego dla tej funkcji nie ma znaczenia.
1: Funkcje polecane. Dodaj. Zamknij. Dodaj widget. Przycisk. Strona 1 z 6. Funkcje wspomnień polecane.
0: Mamy strona 1 polecane.
1: Dodaj widget. Przycisk. Widget zdjęcia dodane. Polecane.
0: I mamy ten widget. I teraz jak klikniemy sobie na nim trzykrotnie, otworzymy menu kontekstowe.
1: Edytuj, gotowe, zdjęcia, strona 3-4, zdjęcia, edytuj, przycisk.
0: Możemy kliknąć edytuj.
1: Dodaj widget, dostosuj, zamknij menu kontekstowe,
0: zdjęcia,
1: edycja, widget. Strona gotowe, edytuj.
0: Właśnie dlatego to jest beta.
1: Gotowe, zakup usług, przeciągnij, aktywuj, domyślny. Edytuj, przygotuj.
2: Może ten widget akurat ma tylko jeden rozmiar.
0: Nie, no właśnie nie powinien mieć jednego w sensie nawet gdyby tak było, to powinna być opcja usuwania widgetów i tak dalej. Więc coś się na ostatnią chwilę zepsuło, dlatego to jest beta. Niemniej jednak możemy bezpośrednio z tego miejsca zmieniać sobie rozmiar widgetu. Czyli jeżeli mamy widget na przykład mały. Jeszcze spróbuję na wszelki wypadek.
1: Przeaktywuj. Zakończ edycję aplikacji.
0: Tak się edycja zakończy.
1: Zdjęcia.
0: I
1: polecane z tryb edycji. Eksplor tryb edycji. Edycja
0: rozpoczęta. Tak.
1: Zdjęcia. Edycja. Gotowe. Edytuj.
0: Nie. Niestety nie da się.
2: A to jest o tyle istotne, że wiadomo, według rozmiaru widgetu to możemy widzieć albo więcej, albo mniej informacji, tak? Na przykład tak. Jeśli mamy widget do, nie wiem, ostatnio odtwarzanych rzeczy w jakiejś aplikacji do muzyki, no to jeśli mamy mały widget, no nie wiem, możemy zobaczyć jedną, dwie rzeczy. Jeśli mamy większy, no to zobaczymy tych elementów więcej. Widget do pogody może nam gdzieś więcej informacji wyświetlać, no i tak dalej. Więc...
0: Tak, i kiedyś jak chcieliśmy zmienić rozmiar, to po prostu usuwaliśmy widget. Usuwaliśmy widget i dodawaliśmy go na nowo. Teraz teoretycznie można zmienić rozmiar. Jeszcze raz spróbuję po restarcie VoiceOvera. No niestety nie. To menu się otwiera i natychmiast się zamyka.
3: To w międzyczasie pozdrawiamy serdecznie naszego słuchacza Jana z YouTube'a, który napisał nam bardzo krótki komentarz. Brak wizji. Janie, u nas nie ma wizji.
2: Tak, no niestety musicie sobie wyobrazić, jak te jasnozielone ikonki wyglądają na ekranie głównym. Dobrze, więc mamy ekran główny ogarnięty. Przechodzimy teraz do kolejnej rzeczy, która długo się nie zmieniała, a mianowicie centrum sterowania.
0: Ja bym powiedział, że ono się nigdy nie zmieniło od premiery, a tutaj Dorota świadkiem, że w momencie, kiedy na WWDC mówili, co się zmieni w tym centrum sterowania, to moja reakcja była dość interesująca, krzyczałem wręcz z radości, bo wreszcie, na szczęście, mamy w pełni dostosowywalne centrum sterowania. Czyli możemy sobie w nim układać, dodawać, co chcemy. Co więcej, deweloperzy w aplikacji firm trzecich mogą tworzyć własne kontrolki do centrum sterowania, co jeszcze oczywiście przez to, że to jest nowa funkcja, nie ma jakiejś wielkiej adopcji, pewnie jak ktoś ma szansę testować jakieś wersje beta różnych aplikacji, no to pewnie już to ma w niektórych aplikacjach. Natomiast najważniejsze jest to, że możemy sobie do centrum sterowania dodawać rzeczy różne.
2: I w różnych rozmiarach znów.
0: I w różnych rozmiarach też. Tylko że tutaj to się da zmieniać, bo dzisiaj to robimy.
2: Tak.
0: Więc...
1: Pogoda.
0: No, w sumie nie wiadomo. Zawsze może się coś zepsuć. Więc otwieramy centrum sterowania tak jak zwykle.
1: Centrum sterowania. Tryb samolot. Zaznaczone. Tryb skupienia. Dodaj narzędzia. Przycisk.
0: I u samej góry centrum sterowania pierwsza rzecz, która na pewno przykuje naszą uwagę, to jest przycisk dodaj narzędzia, o którym za chwilę...
1: Zasilanie. Przycisk.
0: Druga rzecz, wreszcie możemy wyłączać iPhone'a inaczej niż jakąś dziwną, pokręconą kombinacją klawiszy, bo wcześniej to się robiło góra, dół, power, albo z menu ustawień, co gorsza, teraz mamy tutaj opcję zasilanie. I teraz jedna rzecz, powiem taką anegdotę, ja się bardzo zbłaźniłem, bo zgłosiłem to jako błąd, bo klikam sobie w to.
1: Zasilanie. Zasilanie. Zasilanie.
0: No i jakby nic. I okazało się, że trzeba zrobić... Tak, czyli dwuklik z przytrzymaniem.
1: Ekran wygaszony. Wyłącz zasilanie. Przycisk.
0: Musimy iPhone'a wyłączyć.
1: Znaj, anuluj. Przycisk. Anuluj.
0: Więc tego nie klikamy, tylko to trzymamy. Ja muszę odblokować iPhone'a po raz kolejny, bo ekran zasilania wyłącza nam ekran. Blokuje nam ekran.
1: Pogoda. Jest. Centrum sterowania. Tryb samolot. Zaznacz pilot. Zaznacz nagranie z ekranu. Klonowanie ekranu. Przycisk.
0: Teraz ważna rzecz. Centrum sterowania również posiada strony. Możemy sobie na przykład przesunąć trzema palcami w górę i w dół. Tak. Co ciekawe, nie przesuwamy na boki. Tak
2: właśnie
0: jak
2: to... miałem to powiedzieć. To jest istotna różnica. Tak jak ekran główny, to mamy strony na boki. Tutaj mamy strony na górę i w górę i w dół. I na start, kiedy zainstalujecie sobie iOS 18, to pierwsza strona zawsze będzie miała taki sam układ, jak mieliście wcześniej.
0: Tak, druga strona to zawsze będą odtwarzane, a trzeciej strony chyba nie będzie.
2: Trzecia strona to jest łączność.
0: Tak. Ja pokażę na przykład, jak wygląda to teraz odtwarzane.
1: Strona 2 z 3, łączność, tryb samolot.
0: Znaczy ja już nie mam teraz odtwarzanej, mam właśnie łączność, tutaj mamy stronę.
1: 80, tryb samolot, wyłączą airdrop, typ Wi-Fi, dane Bluetooth, hotspot osobisty, niewykrywalne, przycisk, VPN, wyłączone, wygaszone, VPN, hot blue, dane komórkowe.
2: No i teraz właśnie, gdyby komuś nie pasowało, może nie potrzebuje tej całej strony na teraz otworzone, albo właśnie nie potrzebuje tylu przełączników na łączność, no to można sobie to wszystko pozmieniać.
0: Tak, można właśnie, o tym będę teraz mówił. Jak sobie klikniemy...
1: Dodaj narzędzia, przycisk.
0: Dodaj narzędzia.
1: Dodaj narzędzia, łączność, edycja, 4:8.
0: To lądujemy w trybie edycji. Jak widać, VoiceOver zachowuje się podobnie, jakbyśmy edytowali ekran główny i mamy...
1: Łączność, edycja, 4:8.
0: Łączność, edycja, 4:8. Oznacza to, że jakby... Bo to centrum sterowania jest siatką, tak jak ekran główny jest siatką. I to oznacza, że ten widget łączności zajmuje 4 pola wszerz i 8 pól wzdłuż. I teraz jak sobie idziemy po czynnościach...
1: Zatrzymaj narzędzia edycji, usuń. Bieżąca czynność, dane komórki, narzędzia edycji, narzędzia edycji, łączność.
0: Jak sobie idziemy w dół,
1: zmień wielkość na 2:2.
0: To mamy różne opcje zmiany wielkości. Zmień wielkość na 2:2, czyli to zmniejszymy wówczas, dzięki czemu będziemy mieli miejsce na coś jeszcze innego na przykład.
1: Zmień wielkość na 8:4, pokaż galerię narzędzi. Przeciągnij łączność. Akty z usług. Zmień wielkość na 8:4.
0: Akurat ta łączność jest w takich wariantach albo 2:2, albo 8:4.
1: Pokaż galerię narzędzi.
0: I mamy opcję pokaż galerię narzędzi, co jest bardzo interesujące.
1: Bieżąca czynność. Aktywuj narzędzia edycji. Łączność. Pokaż galerię.
0: Bo tutaj możemy sobie dodać jakieś kontrolki.
1: Przepokaż galerię narzędzi.
0: Więc pokażemy sobie galerię narzędzi.
1: Uchwyt arkusza. Szukaj narzędzi. Pole wyszukiwania. Tłumacz. Narzędzie. Szukaj narzędzi. Alarm. Narzędzie. Grupa. Alarm. Strona 1:5. Na górze ekranu. Aktywuj, aby dodać do centrum sterowania. Spacja.
0: Właśnie tutaj mamy podpowiedź. Aktywuj, aby dodać do centrum sterowania.
1: Minutnik. Wielkość tekstu. Lupa. Notatka. Tryb ciemny. Latarka. Narzędzie. Tryb. Notatka głosowa. Tryb. Stoper. Nagranie z ekranu. Szybkie notatki. Tryb nisk. Zusz. Energii. Skanuj kod. Dom. Klonowanie ekranu. Narzędzie. Rozpoznawanie muzyki. Dom. Dom. Narzędzie. Scena lub akcesorium. Narzędzie.
0: Możemy sobie dodać konkretne akcesorium do centrum sterowania na przykład.
1: Dom. Narzędzie. Dyktafon. Notatka głosowa. Dźwięki. Głośność. Narzędzie. Rozpoznawanie muzyki. Ekran i jasność. Jasność. Narzędzie. Wielkość tekstu. Blokada orientacji. Nagranie z ekranu. Klonowanie ekranu. Tryb ciemny. Inne. Latarka. Tryb nisk. Złóż. Energii. Kalkulator. Asystent. Centrum drukowania. Ogłaszaj powiadomienia. Narzędzie.
0: I tak dalej, i tak dalej. Mamy tego masę.
1: Teraz. Nagłówki. Łączność. Nagłówek. Notatki. Odtwarzane. Nagłówek. Pilot. Portfel. Przechwytywanie. Skróty. Tłumacz. Skrót.
0: Co ciekawe, mamy tutaj skróty.
1: Skrót. Narzędzie. Otwórz aplikację. Narzędzie.
0: I możemy sobie dodać otwórz aplikację, czyli jak ktoś lubi w Androidzie to, że z centrum powiadomień można się bezpośrednio dostać do ustawień, to można to zasymulować. Ja to mam zrobione.
1: Tłumacz. Tłumacz. Na tryb skupienia. Nagłówek. Tryb skupienia. Watch. Nagłówek.
0: Przyjmijmy, że chcę sobie dodać jeszcze tryb skupienia tutaj. Tryb skupienia. Więc sobie klikam.
1: Tryb skupienia. Edycja. Tryb skupienia. Dodaj narzędzie. Przycisk.
0: I jak widać, utworzyła mi się nowa strona tego centrum sterowania, bo tam już nie było miejsca.
1: Tryb skupienia. Edycja. 2:1.
0: Tryb skupienia ma X2, Y1, czyli zajmuje dwa pola na szerokość i jedno pole na długość.
1: Z usuń, pokaż galerię, przeciągnij, aktywuj, domyślna.
0: Jak widać, tutaj nie ma za bardzo, że tak powiem, dyskusji, nie ma różnych rozmiarów tego widgetu.
1: Przeciągnij, pokaż galerię, usuń, zatrzymaj narzędzia edycji.
0: Możemy zatrzymać narzędzia edycji.
1: Dodaj na tryb skupienia. Edycja. 2:1. Z aktywuj. Zatrzymaj narzędzia edycji.
0: I telefon mnie
1: zaznaczone.
0: Wysłuchał.
1: Tryb skupienia. O. Nie przeszkadza. Zaznaczone. 88. Zaznaczone. Tryb skupienia. Nie przeszkadzać. Przycisk.
0: I tutaj normalnie mamy teraz.
1: Zaznaczone.
0: Przez to, że się utworzyła nowa strona, mamy tylko i wyłącznie tryb skupienia. Teraz oczywiście działają rzeczy typu trzykrotne przytrzymanie.
1: Zaznaczone. Nie wtraca. Przycen. Przy. Nowy tryb skupienia. Nowy tryb skupienia. Zaznaczone.
0: Na więcej opcji.
1: Zaznaczone. Tryb skupienia.
0: Jeżeli nie chcemy już jakiejś kontrolki.
1: Otwórz narzędzie. Narzędzie. Otwórz narzędzia edycji.
0: To narzędzia edycji.
1: Do tryb skupienia. Zatrzyj. Usuń.
0: Usuń.
1: Dodaj narzędzie. Dom. Edycja. Dom. Edycja. 4:8.
0: I wylądowałem już na trzeciej stronie.
1: Dodaj narzędzia. Przycisk.
0: Trzeciej stronie mojego centrum sterowania. Teraz chciałbym na chwilę oddać głos Piotrowi. Tylko tutaj sobie naprawię komputer, że tak powiem.
2: Tak.
0: Chciałbym Piotrowi oddać na chwilę głos, gdyż wszystkie z tych wymienionych kontrolek można przypisać do przycisku akcji, który jest dostępny na iPhone 15 Pro.
2: Tak, i prawdopodobnie na przyszłych, tak, i pewnie prawdopodobnie też na wszystkich iPhone'ach. Tutaj też słychać mojego Maca w tle, bo na chwilkę sobie przepinam urządzenia. Ja tylko jeszcze sobie szybko odblokuję telefon i już przejdziemy. Z tym też jest związany jeden mały błąd i za chwilkę ten błąd też przy okazji pokażę, bo jest taki dosyć istotny. Okej, okay. Już mam wszystko odblokowane. Myślę, że mój telefon będzie słychać. Może być ciutkę cicho, ale myślę, że tutaj nam. Myślę, że nam tutaj troszeczkę pomoże technologia w tle działająca, że będzie to wszystko słychać. I co my tutaj możemy zrobić? Wchodzimy sobie do ustawień.
4: Zdrowie. Ustawienia. Stuknij dwukrotnie. Ustawienia. Tryb skupienia, regulacja ustawienia, przycisk wróć.
2: Nawet ja już tutaj byłem na odpowiednim ekranie, natomiast na w ustawieniach przechodzimy sobie do sekcji tryb przycisk, przycisk czynności.
4: Tapeta, tryb powiadomień, dźwięki, tryb czas przed, face, alarmowy, prywat, app store, instalat, games, iCloud.
2: Który już chyba przeszłem.
4: Czas, tryb, dźwięk, powiadomień, tryb, tapeta, szukaj, Siri, przycisk, ekran i ja, przycisk jest. Czynności, przycisk. Zaznaczone, przycisk czynności.
2: I tutaj pojawiła się nowa opcja.
4: Tryb skupienia, regulacja, tryb skupienia, regulacja.
2: Sobie przejdziemy do góry.
4: Aparat. Latarka. Notatka głosowa.
2: To już było, to już było.
4: Rozpoznawanie muzyki. Tłumacz. Lupa. Narzędzia.
2: O, narzędzia.
4: Narzędzia. Szybko korzystaj z ulubionego narzędzia. Wybierz narzędzie. Przycisk.
2: Wybierz narzędzie. I tutaj znajdziemy te same opcje, co w galerii narzędzi w centrum sterowania.
4: Kalkulator. Stoper. Narzędzie. Alarm. Narzędzie. Minutnik. Narzędzie. Tryb ciemny. Narzędzie. Ekran i jasność. Tryb ciemny. Narzędzie. Inne. Nagłówek. Kalkulator. Narzędzie.
2: Wybierzmy sobie.
4: Narzędzie. Łączność. Tryb samolot. Narzędzie. Dane komórkowe. Narzędzie.
2: Pokażę to dwa razy w sumie może. Weźmy sobie na przykład kalkulator.
4: Ustawienia, przycisk wróć.
2: Żeby pokazać, jak to wygląda w sytuacji, kiedy to narzędzie nam coś otwiera. No tutaj nam się powinien otworzyć kalkulator, więc ja już sobie to ustawiłem. I teraz po prostu naciskam i przytrzymuję przycisk czynności. Mam haptykę. I
4: wynik 52 znak plus 5.
2: Jesteśmy w kalkulatorze. Czyli to nam zadziałało, wracamy do ustawień.
4: Ustawienia,
2: I teraz pokażę, co się stanie w sytuacji.
4: Calculator, przycisk. Szybko korzystaj z ulubionego calculator. Przycisk.
2: Zaraz nawet nam się nazwa po angielsku napisała, to też tutaj błędy bete, jak widać. A teraz pokażę, co się stanie w sytuacji, kiedy wybraliśmy coś, co jest prawdziwym przełącznikiem, czyli nam po prostu coś włącza lub wyłącza.
4: Alarm, narzędzie, minutnik, tryb cię, ekran i tryb cię, inne. Kalkulator.
2: Na przykład sobie weźmiemy.
4: Tryb samo, dane komórkowe.
2: Oni będą dane komórkowe.
4: Ustawienia, przycisk wróć.
2: I teraz najpierw wejdę sobie do centrum sterowania i pokażę wam, w jakim stanie w tym momencie te dane komórkowe są. One powinny być włączone.
4: Wi-Fi, dane komórkowe, Bluetooth, dane komórkowe, przełącznik, wyłączone, aby wyświetlić więcej.
2: No i akurat są wyłączone, ale to dobrze, czyli będziemy chcieli je włączyć. Jeśli ktoś z was ma iPhone 15 Pro i mieliście wcześniej przycisk czynności ustawiony na przykład na przełączanie trybu skupienia, to wiecie, że kiedy trzymamy ten przycisk, to VoiceOver nam mówi, co się dzieje. Mówi nam, że ten tryb skupienia się włączył lub wyłączył. No zobaczymy, co się stanie, kiedy ja teraz przytrzymam ten przycisk. Poczułem haptykę, wy nic nie słyszeliście i to jest właśnie cały problem, bo VoiceOver nam nic nie powiedział. To znaczy ja wiem, że coś się włączyło po tej haptyce i wiem, że na górze ekranu mały komunikat się wyświetlił i już pewnie zniknął w międzyczasie. Natomiast no to jest też coś, co musi zostać poprawione, to już też oczywiście zostało zgłoszone, natomiast możemy sobie zobaczyć.
4: Centrum sterowania. Zablokuj obrót, wycisz, jasność, wycisz, zablok, następ, otwarza, pod iPhone, zaznacz, VPN, wygasz, hotspot osobisty, Bluetooth, Piotr, dane komórkowe, przełącznik, włączone.
2: O, jak widać, zadziałało, tak, bo nam się dane komórkowe włączyły. Ja teraz sobie
4: ustawienia.
2: Wrócę na
4: narzędzia.
2: Na tryb skupienia, bo normalnie tak mam ten przycisk ustawiony.
4: Tłumacz, rozpoznawać, notatka, głos, latarka, aparat, tryb skupienia.
2: I pokażę wam, jak to powinno działać.
4: Tryb skupienia. Nie przeszkadzać, wyciszaj wszystkie powiadomienia, przycisk. Praca, przycisk.
2: O właśnie.
4: Sen, przycisk.
2: A, nie rozpraszaj, teraz nam praca, nie, przeszkadzać, nie wybrałem trybu skupienia, więc mi po prostu praca, wyskoczyło menu. Tego też nie było.
4: Nowy tryb skupienia, nowy tryb, czas, nie rozpraszaj, nie
2: przeszkadzać. I to jest w sumie fajne z jednej strony, natomiast to też na pewno
4: czas dla mnie, praca,
2: coś, na czym,
4: nowy tryb skupienia, przycisk.
2: O czym trzeba pamiętać. Teraz nie wiem czemu.
4: Zaznaczone, nie przeszkadzać, włączony. Przycisk.
2: Nie mogę z tego wyjść, ani gestem potarcia, ani...
4: Przytrzymaj, lista trybów skupienia. Praca, przycisk.
0: Tak, to jest znany błąd. Musisz Aha. zablokować telefon i odblokować.
4: 20:37, no jeden powiadomienie. Facebook zwinięty.
2: No taki błąd, 20:37, o którym ja jeszcze nie wiedziałem.
4: Piotr, ale poczta. Brak nieprzeczytanych.
2: Okej, teraz wrócimy sobie do ustawień. Sobie wybiorę konkretny.
4: Włącz tryb skupienia. Wszystkie tryby skupienia.
2: Wybiorę sobie konkretny tryb skupienia.
4: Nie przeszkadzać. Praca, nie przeszkadzać.
2: Bo tak to miałem wcześniej skonfigurowane. I jeszcze raz trzymamy przycisk.
4: Tryb skupienia, nie przeszkadzać, wyłączony.
2: O właśnie. I nawet mam powiadomienie z Maca, że mi się ten tryb na wszystkich urządzeniach wyłączył. Ja go sobie włączę z powrotem.
4: Tryb skupienia, nie przeszkadzać, włączony.
2: No właśnie, i tak to powinno działać i pewnie w przyszłej aktualizacji tak to będzie działało. Natomiast faktycznie możemy sobie dowolną kontrolkę, czyli jak deweloperzy zaczną tą opcję wykorzystywać, no to będziemy mogli z niej właśnie w ten sposób skorzystać.
3: A w międzyczasie pojawiła nam się wiadomość głosowa na WhatsAppie. Mateusz do nas nagrał pytanie.
5: Witajcie, Mateusz z tej strony. Mam jedno pytanko odnośnie ukrywania tych aplikacji. Czy w pokazany wcześniej sposób da się ukryć każdą aplikację, czy są jakieś wyjątki? Dzięki za odpowiedź i pozdrowionka.
0: A przepraszam, bo zapomniałem, że to wiadomość głosowa. Z tego, co ja wiem, każdą, nawet aplikacje systemowe można tak ukrywać. Więc wydaje mi się, że każdą. Tutaj autoreklama, bo jest jedna kontrolka, która będzie zaraz na premierę iOS 18.
1: Luomo Toolbox. Wyłączone. Przycisk. Luomo Tool Facader.
0: Jest jeszcze taki błąd, że trzeba...
1: Centrum użytkownika. Przycisk. Rozpocznij. Nie wykryto tekst. Zamknij przewodnik fotograficzny.
0: Że trzeba odblokować telefon, ale od razu się nam Luomo uruchamia w trybie przewodnika fotograficznego, czyli od razu możemy kierować telefonem rozpoznawać jakiś tekst. I nie bez powodu była ta autoreklama, bo chciałbym Państwu zaprezentować swój ekran blokady, bo jest on moim zdaniem ciekawy.
1: Pogoda.
0: Oczywiście tutaj mamy kalendarz.
1: 20:39.
0: 20:39, oczywiście godzina.
1: Crafts, ADD, obrazek.
0: Jak ktoś słuchał audycji o iOSie 16, to to, że mam widget z Drafta, też nikogo nie powinno dziwić, ale idąc dalej...
1: Luomo Toolbox, wyłączone. Notatka głosowa, wyłączone. Przycisk.
0: Mam od wieków na iOSie były dwa widgety, dwa skróty na ekranie blokady. Domyślnie to był aparat i latarka, a teraz wreszcie można te skróty zamienić na dowolne wybrane przez siebie kontrolki z centrum sterowania. Aby to zrobić, musimy przejść sobie do ustawień telefonu. Ja to, oczywiście Face ID działa jak działa. Więc ja sobie odblokuję telefon w klasyczny sposób pinem.
1: Luomo Toolbox. Dok, poczta, folder rządowy, wejście ekranu Braille'a. U, otwieram ustawienia, tryb poleceń, ustawienia, aplikacje, przycisk, zatrzymuję wejście ekranu Braille'a, aplikacje, przycisk wróć, ustawienia.
0: I będąc w ustawieniach przechodzę sobie w prawo do opcji tapeta. I mamy tapeta ekranu blokady. Klikamy.
1: Przycisk.
0: I przechodząc na sam dół.
1: Bateria, widget, złoty, sprób, usuń, otwórz aplikację, przycisk, otwórz aplikację, przycisk, usuń, notatka głosowa, przycisk.
0: Mamy możliwość usunięcia skrótu albo kliknięcia w dany skrót, na przykład kliknę sobie w notatkę głosową.
1: Notatka głosowa, notatka.
0: I tutaj się nic nie dzieje, jest błędna jakby klasa kontrolki. Żeby dodać jakąś kontrolkę, musimy zrobić
1: usuń notatka głosowa. Usuń, notatka głosowa, dodaj szybko czynność.
0: I w zamian za to pojawi się nam dodaj szybką czynność.
1: Tłumacz, narzędzie.
0: I mamy dokładnie ten sam widok, co w centrum sterowania.
1: Do, kalkulator, alarm, tryb ciemny, skrót, lupa, rozpoznawa, minutnik, otwórz aplik, stop, skanuj kod, latarka, aparat, rozpoznawanie muzyki, narzędzie, ekran jasny, tryb ciemny, kalkulator, skanuj kod, narzędzie, lupa. Kalkulator.
0: Przyjmijmy, że dodamy sobie kalkulator.
1: Kalkulator, gotowe.
0: Robimy gotowe.
1: Gotowe.
0: I sprawdzamy, czy działa. Blokujemy telefon. Odblokowujemy.
1: Kalkulator. Spróbuj ponownie. Kalkulator. Wyłączony.
0: I mamy kalkulator, przycisk. Klikamy.
1: Kalkulator. Zmień znak. Lista. Przycisk.
0: I mamy kalkulator. Więc bardzo fajna funkcja. Wreszcie też się bardzo, bardzo, bardzo cieszyłem, jak to doszło.
2: Tak, to bardzo myślę, że wiele osób ucieszy też, jakby ktoś był ciekawy, jak to wygląda na przykład w przypadku notatek głosowych. Tak, to działa tak fajnie, jak można sobie to wyobrazić, czyli jak tylko naciśniemy na tą notatkę głosową, jeśli sobie ją dodamy do ekranu blokady, co ja też na swoim urządzeniu zrobiłem, to od razu nam się nagrywanie włączy, więc można w bardzo szybki sposób tak sobie różne rzeczy nagrywać. W połączeniu z tym, i tutaj też taki trochę spoiler na przyszłość, ale myślę, że warto o tym wspomnieć przy okazji, dyktafon może w końcu nagrywać w stereo, ta wbudowana aplikacja.
0: Tak,
2: To naprawdę można w bardzo fajny, szybki sposób sobie nagrania wykonywać, a też, no wiadomo, deweloperzy będą mogli dodawać własne kontrolki do tego, więc przypuszczam, że jeśli macie jakąś inną ulubioną aplikację, na przykład jakiś Just Press Record, nie wiem, co tam lubicie, jest duże prawdopodobieństwo, że te aplikacje też takich kontrolek się doczekają.
0: Tak, na przykład w Luomo ja chcę zrobić kontrolkę do tego, żeby można było od razu rozmawiać z asystentem z ekranu blokady, bo dlaczego nie? Także fajnie, jak deweloperzy zaczną to wykorzystywać. Teraz pokażę coś, co w sumie będzie mi ciężko pokazać jakby w podcaście, który jest audio, ale ustawię sobie latarkę jako jedną z szybkich czynności.
1: Kalkulator, ustawienie, notatki, odmienim, ustawienia, tapeta ekranu głównego, tapeta ekranu blokady. Draft, bateria, widget, złote, zmiana. Draft, otwórz aplikację, usuń, kalkulator, usuń, kalkulator, dodaj szybko czynność, przycisk, skrót, lub, tryb, alt, kalkulator, dom, tu, szukaj, uchwytar, szukaj narzędzi, pole wyszukiwania, szukaj narzędzi, pole wyszukiwania, anuluj, uchwytar, dom, narzędzie, stopę, splat, aparat, latarka, narzędzie.
0: Myślałem, że będę mógł wyszukać, bateria, ale coś
1: anuluj,
0: nie działa.
1: Pogoda, widget, pogoda, gotowe, anuluj, gotowe.
0: Robimy gotowe.
1: Ustawienia.
0: I włączymy sobie tę latarkę.
1: Latarka, wyłącz latarka, włączone.
0: Latarka, jak to latarka, świeci, musicie mi uwierzyć na słowo, ale jeżeli mamy iPhone'a 14 Pro lub nowszego,
1: tapeta, latarka włączona.
0: To mamy w dynamicznej wyspie latarka włączona, też nic w tym ciekawego nie ma, ale idziemy sobie czynnościami.
1: Rozwin, ok, aktywuj, rozwin.
0: I możemy to rozwinąć.
1: Latarka, 20-40, latarka, zwiększ intensywność, zmniejsz intensywność.
0: Tu możemy zmniejszać, zwiększać, zmniejszać jasność.
1: Zwiększ szerokość wiązki. Zmniejsz szerokość wiązki.
0: Ale możemy zmniejszyć szerokość wiązki, co jest w ogóle...
1: Zmniejsz szerokość wiązki.
0: Niesamowite dla mnie, jakim cudem oni to zrobili programowo. I znowu musicie mi uwierzyć na słowo, że jak sobie to zmniejszam, to światło jest węższe. A jak to rozszerzam, to też światło się przesuwa w stronę, w tym momencie Doroty, bo siedzi po mojej prawej stronie. Jak oni to zrobili programowo? Nie mam zielonego pojęcia, mnie nie pytajcie. Ale robi wrażenie. I może się przydać, jak ktoś ma poczucie światła, tak jak ja na przykład.
1: Latarka, włączone. Latarka, włączone. Spróbuj.
0: Co jeszcze do dynamicznej wyspy? Pozwolę sobie włączyć stoper.
1: 20:45. Pogoda, piasek, dok, wiadomości.
0: Turn on stopwatch.
1: Zegar. Sieć komórkowa.
0: I tutaj
1: 7 minut.
0: Muszę sobie dynamiczną wyspę
1: złapać. Zaznaczone. Stoper.
0: Złapać.
1: Runda 1, runda 1, 7 minut, 14 sekund. Start, przycisk.
0: Możemy sobie start.
2: I może być zegara, właśnie.
0: Wychodzimy, właśnie wiem, i łapię dynamiczną wyspę.
1: Zdjęcia. 0, 0, 0.
0: Mamy 0 minut, 0 sekund, 0 milisekund.
1: 0, 0, 0. Rozwin.
0: O, i się oczywiście pobagowało coś.
1: 0, 0, 0, 0. Zdjęcia.
0: Ale w każdym razie wcześniej dynamiczna wyspa w ogóle nie reagowała na to.
1: 0, przycisk, 0. Przycisk. Folder obsługę, znaki.
0: No ale jak widać, to jest beta. Teraz mamy, co prawda, ale cały czas jest czytany jako 0, 0, 0. Błąd, który się pojawił, ekran, co ciekawe, w becie 8, zegar. Bo w becie 7, w której to akurat testowałem, tego nie było. Stop the stopwatch.
1: Zegar.
0: Ty, Piotrze, masz może w telefonie kilka kart SIM? Dwie?
2: Nie.
0: Dokładnie. No to musicie nam, właściwie mi uwierzyć na słowo, że teraz jak przytrzymamy sobie na ikonce danych komórkowych w centrum sterowania, to możemy zmieniać plan, z którego będzie nam ciągnęło internet.
2: No to też może być jak najbardziej przydatne.
1: Pogoda.
0: Pozdrawiamy psa.
2: Tak, pozdrawiamy psa. Niestety nie mogę poprosić psa, żeby się nie odzywał. Tak, po prostu pozdrawiamy. Może zanim przejdziemy dalej, bo generalnie omówiliśmy już temat kontrolek na centrum sterowania, na ekranie blokady, to pytanie tradycyjne, czy ktoś do nas napisał.
3: Na ten moment nie.
2: Na ten moment nie. Jak zwykle zapraszamy was do kontaktu. kontakt.tyflopodcast.net lub telefonicznie na WhatsAppie albo po prostu dzwoniąc 663-883-600. Zapraszamy was do kontaktu. A propos kontaktów, do kontaktu, to teraz porozmawiamy sobie o aplikacjach, a konkretnie właśnie o aplikacji wiadomości.
0: Tak, aplikacja wiadomości to jest temat ciekawy, bo mamy kilka nowych zmian w niej. Ja się tylko do tego przygotuję odpowiednio, że tak powiem.
2: No może jak ty się przygotowujesz, to można powiedzieć o jednej rzeczy, o której na ten moment możemy powiedzieć teoretycznie, a to też wydaje mi się jest dosyć istotna nowość. A mianowicie aplikacja wiadomości otrzymała w końcu wsparcie dla czegoś, co się nazywa RCS. Jeśli macie znajomych, którzy mają telefony z Androidem albo czytacie portale technologiczne, no to na pewno się z tym słowem, tym skrótem właściwie spotkaliście. W dużym skrócie RCS to jest standard, który jest rozwijany od jakiegoś czasu, ale ostatnio został bardzo szybko rozwinięty przez firmę Google, która postanowiła wykorzystać go jako główne narzędzie do ulepszenia aplikacji wiadomości na systemie Android. Generalnie RCS po prostu podrasowuje nam SMS-y i MMS-y, tak można powiedzieć, bo to jest standard, który używając właśnie takich tradycyjnych wiadomości dostarczanych przez operatora, czy SMS-y, czy właściwie bardziej bliżej im MMS-ów tak naprawdę, dodaje takie funkcje, które znamy ze współczesnych komunikatorów, czy właściwie z iMessage. I teraz ludzie, którzy korzystali z wiadomości Google między sobą, albo nawet gdzieś wiadomości, aplikacji wiadomości innych firm na Androidzie, mieli dostęp do takich rzeczy jak reakcje, do zdjęć wyższej jakości, do wiadomości głosowych, do raportów przeczytania, że ktoś naszą wiadomość przeczytał, że ktoś do nas pisze, no tego typu rzeczy, które my na iPhone'ach możemy bardziej kojarzyć wyłącznie z iMessage, no bo właśnie tylko wtedy mieliśmy okazję z takich rzeczy korzystać, ale dzięki RCS-owi, wiele z tych funkcji będzie dla nas dostępnych właśnie, jeśli będziemy pisać do kogoś, kto ma na tyle nowy telefon właśnie z Androidem, wszystko zaktualizowane, a my będziemy pisać z iPhone'a, no to wiele z tych rzeczy właśnie też dla nas po prostu będzie dostępne. To będzie musiało zostać włączone. Na ten moment fazy beta to zostało włączone tylko dla niektórych operatorów w Europie i w Ameryce. Żaden z polskich operatorów jeszcze w tym...
0: W Europie tego... też, to, bo ja myślę, Europie... że to AT&T i Verizon i T-Mobile, tak przynajmniej swoją drogą bardzo, bardzo, jak będę o źródłach mówił, którymi się posiłkowałem, Brandon Butch, gość, który się zajmuje omawianiem rzeczy od Apple'a, polecam serdecznie, ktoś zna angielski, dobry content. Czy Zolotek też jest inny taki kanał, w każdym razie tam oni właśnie mówili, że tylko w Ameryce na razie, więc dobrze wiedzieć, że w Europie...
2: I słyszałem, że jakiś europejski T-Mobile też właśnie,
0: i
2: ale niestety...
0: się dlaczego, w sensie skoro to jest standard, no to...
2: To jest coś, co z tego co wiem musi być włączone przez aktualizację profilu operatora, tak? Jak jest coś takiego na iPhone'ach i to...
0: Tak. No właśnie. No to wszędzie, na każdym telefonie.
2: Mniej to więcej lada dzień możemy się spodziewać, że ten RCS będzie stopniowo dla nas włączany.
3: No, w międzyczasie wpadła nam wiadomość od Mateusza i Mateusz pyta, czy w ogóle jest jakieś narzędzie, które by automatycznie tłumaczyło ekran aplikacji na iOS-ie.
0: Da się to zrobić technicznie, jeszcze nikt tego nie zrobił, ale da się to zrobić, jak ktoś jest z programistycznym zapaleńcem i ma większą motywację i wiedzę niż ja, to zapraszam do kontaktu, mogę powiedzieć jak. Bo się to da zrobić, ale niestety na iOS-ie nie ma jeszcze czegoś takiego. Przynajmniej ja o czymś takim nie wiem.
2: I ja też, niestety. No dobrze, to co jeszcze mamy w tych wiadomościach?
0: W wiadomościach pierwsza rzecz, którą też kiedyś się robiło, hakując...
1: Test 7, 20, 48.
0: Hakując wszystko i wszystkich dookoła, w cudzysłowie oczywiście hakując, można było to zrobić automatyzacją, ale mamy wreszcie możliwość planowania wysyłki wiadomości. Co ważne, działa to tylko w iMessage.
1: Wiadomość.
0: Prawdopodobnie, bo działa to nawet jak telefon jest wyłączony. Więc prawdopodobnie to działa tylko w iMessage, ale mam tu otwartą konwersację z Dorotą.
1: Wiadomość, iMessage, aplikacja, przycisk.
0: Wejdziemy sobie w aplikację.
1: Aparat, wyślij położenie, wyślij później.
0: I mamy opcję wyślij później, klikamy.
1: Wejście ekranu Braille'a.
0: Mamy tutaj wiadomość do wpisania, oczywiście tutaj spoiler na przyszłość, was to może ciekawić, pod koniec omawiania iPhone'a się dowiecie, o co chodzi. Napiszemy sobie
1: to jest te, wykrzyknik, test, zatrzymuję, wyślij, jutro, 9, przycisk, aplikacja, jutro, 9, przycisk.
0: I tutaj pomiędzy polem edycji a przyciskiem aplikacji pojawiło mi się coś takiego jak jutro, 9. Mogę sobie w to kliknąć.
1: Nieprzeczytanych 190 WT, godzina, wyślij, przy WT, 3 września, wybieracz.
0: I możemy wybrać kiedy.
1: Esher, CZP, Sobniejpon, WSCZP, Sobniejpon, 16 września.
0: Maksymalnie do 2 tygodni w przód. I możemy wybrać o której godzinie. Powiedzmy, że wybierzemy, żeby się wysłało dzisiaj o 21.
1: Nie, sope, CZS, WPON, niec, uspon, 9, nie, sope, CZS, WT, dzisiaj. Dzisiaj, godzina 20, zaznaczone, godzina 20, 54 minut, 59 minut, 54, 4000, godzina 21, 54 minut, 55, 0 minut, 0 minut, godzina, dzisiaj, wyślij, przycisk.
0: I klikamy sobie wyślij.
1: Wysłano wiadomość, wyślij, dyktuj. Dzisiaj, wybiera, godzina, 0 minut, wiadomość, wyślij później, pole tekstowe, aplikacja, przycisk, twoja wiadomość, dzisiaj, 21, edytuj, przycisk.
0: Jak widać, mamy tutaj normalny ekran, z tym, że mamy dzisiaj 21, edytuj, czyli możemy edytować tę wiadomość i czas jej ewentualnego wysłania.
1: Aplikacja, dzisiaj, 20, wyjście ekranu Braille'a, zatrzymuję wejść. Dzisiaj, wyślij później, powiadom mimo to. Twoje pasek, aplika, wiadomość, punkt wstawiania na końcu.
0: Teraz tak. Mamy coś takiego jak reakcje w wiadomościach już od jakiegoś czasu. Kiedyś mieliśmy tylko kilka tych reakcji, a teraz możemy reagować dowolnym emoji, tak jak na innych komunikatorach. Ja sobie wezmę jakąś wiadomość, którą do Doroty wysłałem.
1: Twoja wiadomość iMessage, test 8.
0: Na przykład tą.
1: Odpowiedz, kopiuj, tłumacz, więc przeciąg, akty, tagback. Odpowiedz, tagback.
0: I to się nazywa tagback.
1: Wybór tagback. Serce, kciuk w górę, kciuk w dół, haha, wykrzyknik, znak zapytania.
0: I tutaj mamy te reakcje domyślne.
1: Flag, uść, uzra do, czerwone serce, zakochanie. Dodaj własną reakcję emoji.
0: Ale możemy kliknąć dodaj własną reakcję emoji.
1: Dodaj własny, zamknij wybór własnego emoji. Szukaj emoji. Pole tekstowe.
0: I tutaj mamy wyszukiwarkę emoji i na przykład zobaczymy.
1: Wstawiania na końcu. Wyjście ekranu Braille'a.
0: Czy mamy.
1: Zatrzymuje wejście ekranu Braille'a. Pole tekstowe. Wymarz czerwone jabłko. 1.
0: No mamy na przykład czerwone jabłko, klikamy.
1: Nieprzeczytanych z wiadomości.
0: I teraz sobie znajdziemy tą wiadomość, ten test 8.
1: Test 8. Twoja wiadomość iMessage. Test 8. Dodajesz reakcję. Czerwone jabłko. 20, 48.
0: Więc mamy coś takiego. Mamy to czerwone jabłko dodane jako reakcję. Każdy może reagować. Jeżeli by to był czat grupowy, to trzykrotne wciśnięcie otworzyłoby listę tych reakcji, kto jak zareagował. Kolejna rzecz.
1: Wiadomość. Edyt. Błędnie zapisane. Zmienia efekty, efekty tekstowe.
0: Jak się przyjrzymy pokrętłu VoiceOver, to mamy coś takiego jak efekty tekstowe. I jak przejeżdżamy tutaj tym pokrętłem, no to nic się nam nie dzieje, bo tych efektów nie mamy. Efekty tekstowe polegają na tym, że możemy animować jakieś słowa, czy nawet konkretne znaki. To głównie oczywiście dla osób widzących. Niemniej
1: wiadomość,
0: jednak,
1: pasek przewijania.
0: Jak wiadomo, czasami trzeba wysłać coś, co jakoś tam ładnie wygląda.
1: Wiadomość.
0: Więc możemy taki efekt tekstowy zastosować. Wpiszemy sobie.
1: To jest tryb poleceń.
0: Test. Wpiszemy sobie oczywiście to je. Nie, to jest tryb poleceń.
1: Wzmianki. Efekty błędnie
0: tylko to jest test. I teraz zaznaczymy sobie teraz na przykład test. Słowa test.
1: Jest. Test. Zaznaczone.
0: I teraz.
1: Znaki. Wyrazy. Znak. Edycja. Test. Usunięto ze ZT.
0: Oj, zapomniałem, że jestem w trybie Braille'a.
1: Jest.
0: Bardzo fajny chiński eloquence.
1: Nawigacja było znaki.
0: Już się naprawiłem, przepraszam. Nie, chyba jednak nie naprawiłem.
1: Nawigacja było Zosia. Znaki.
0: Niestety trochę zepsułem niespodziankę tym wszystkim, ale to trudno. Zaznaczę sobie
1: wiadomość,
0: ten test.
1: Pole tekstowe, wyrazy, test, jest, test. Nieprawidłowa pisownia. Wejście ekranu Braille'a. Kurtyna włączona. Zatrzymuje wejście ekranu Braille'a.
0: Jeszcze mi się po drodze VoiceOver rozkraszował. Super.
1: Wejście ekranu Braille'a. Tryb poleceń. Test. Zaznaczone.
0: Dobrze, jest już OK. Wychodzimy
1: z
0: Braille'a.
1: Wejście ekranu Braille'a. Znak, wyrazy, znak, edycja. Wytnij, sprawdź. Udostępnij, kopiuj, wytnij, zastąp.
0: I mamy to menu edycji. Niestety nie mamy tego interfejsu efektów tekstowych.
1: Test. Twoje test, testy, wiadomość, pole teksto, wyjść testy.
0: W dalszych betach można było te efekty tekstowe dodawać właśnie z menu edycji. W troszkę nowszych betach było...
1: Test, otwórz efekty tekstowe, przycisk.
0: O, i się to z powrotem pojawiło nad klawiaturą. Mamy otwórz efekty tekstowe.
1: Tekst pogrubiony, kursywa, tekst podkreślony, tekst przekreślony, duży, małe, potrząśnięcie, skinienie, eksplozja, fala.
2: No tutaj mamy takie animacje bardziej.
0: Animacje, tak. I tu wybierzemy na przykład tą eksplozję.
1: Wybrane, eksplozja.
0: Szkoda, że nie ma jakiegoś taga SSML, że VoiceOver sobie czytaj. To jest...
2: tak.
1: Fala, drżenie. Rozfal, wybrane, skinień, wybrane, eksplozja.
0: Wybrane, eksplozja.
1: Tekst podkursywa.
2: Ja myślę, że też przy okazji tutaj można wspomnieć, że na Macu to jest rozwiązane tak w bardzo logiczny sposób, mianowicie po prostu możemy to zaznaczyć i mamy w menu format te wszystkie efekty i wszystkie mają skróty. I to te takie standardowe formatowanie, typu pogrubienie kursywa, no to są pod tymi klawiszami, których moglibyśmy się spodziewać. Tak na przykład Command B nam nasze zaznaczenie pogrubi. Śmiem przypuszczać, że gdybyśmy mieli podpiętą klawiaturę Bluetooth, chociaż tego nie sprawdzałem, to też może zadziałać na iPhone'ie.
0: Tak, na iPadzie też.
2: O.
1: Tekst kursywa. Tekst podkreślony. Kurs, tekst pogrub. Drże. Mał. Fala. Drżenie.
0: I teraz nie możemy tego zamknąć w prosty sposób. Musimy wyjść poza ten obszar i
1: wyślij przycisk.
0: I znaleźć. Ale teraz to ciekawe, jak mamy tutaj...
1: Wiadomość. Jeden efekt. Pole tekstowe. Edycja. Test zaznaczony. Efekty. Więcej zawartości. Efekty tekst. Więcej zawartości. Test. Eksplozja. Efekty tekstowe. Test.
0: Więcej zawartości, mamy test, eksplozja, efekty tekstowe.
1: Wyślij.
0: Wysyłamy.
1: Wyjście ekranu Braille'a. Wiadomość C. Zatrzymuj wiadomości. Arrowcu, nie przeszkadza. Dzisiaj, twoja wiadomość iMessage, to jest test 21. pasek przewijania, twój, dzisiaj, 21, wysił, powiat, arrow context, dostarczone pod, twoja wiadomość iMessage, to jest test, 20, 59, jeden efekt.
0: I tutaj mamy właśnie ten dźwięk,
1: twoja
0: taki jak więcej zawartości.
1: Więcej zawartości, test, eksplozja, efekty tekstowe.
0: I mamy tutaj to też w tej wiadomości i teraz ta wiadomość do Doroty powinna się wysłać.
2: Sprawdzę. Tak, bo mamy godzinę 21, tam była właśnie...
0: Słychać po cichutku iPhone'a.
2: Także zaplanowanie wiadomości też nam działa. No i efekty też.
0: Tak. I teraz coś, o czym chyba ty, Piotrze, lepiej się wypowiesz, bo ty bardziej siedzisz w tych zagranicznych społecznościach. Mamy wiadomości przez satelitę teraz. Możemy wysyłać bez jakiegokolwiek zasięgu. U nas w Polsce to chyba nie działa.
2: Ja, to jest chyba coś, co faktycznie działa tylko w Stanach, no chyba, że ktoś mnie tutaj poprawi.
0: We Włoszech mi się udało przejść przez jakby onboarding, ale nie dalej.
2: Aha, to może gdzieś w Europie też są testy. Na pewno wiem o Stanach. Mniej więcej o co chodzi od iPhone'a 14, nie pamiętam teraz, czy zwykłej 14, czy Pro, została dodana możliwość nawiązywania na początku połączeń głosowych po satelicie, co no, przydaje się w sytuacji, kiedy gdzieś jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie nie ma zasięgu, na przykład gdzieś w górach, i to wiem, że już paru wspinaczom uratowało życie. Możemy mimo wszystko nawiązać połączenie z numerami alarmowymi. No ale, no właśnie, to były tylko połączenia głosowe, a teraz też dostaliśmy możliwość właśnie wysyłania po prostu wiadomości tekstowych również.
0: Mhm. Więc...
3: W międzyczasie napisał do nas Henryk, dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich, bardzo ciekawe rzeczy mówicie.
0: A to dopiero początek.
2: Tak, my również pozdrawiamy i zostajemy w tematach komunikacji. No, były wiadomości, był tekst. No to teraz może powiemy coś o dzwonieniu, bo tutaj coś się trochę pozmieniało.
0: Telefonie właśnie. Tak. Znaczy właściwie od początku audycji mówimy o telefonie, ale teraz powiemy o aplikacji telefon. I ona dostała dla mnie przynajmniej bardzo ważną funkcję, która niestety została w ostatniej becie zepsuta, czy w jednej z ostatnich.
2: Tak,
0: w każdym razie otworzymy sobie aplikację telefon.
1: Otwieram telefon. ATM tryb poleceń. Zatrzym pasek kart. Zaznaczone. Przycisk zaznaczony.
0: I wejdę sobie w przyciski i wpiszemy sobie cyfry 3, 6, 7.
1: 5, 6, 3, 6, 8.
0: A mam telefon w trybie cichym i się zastanawiam, dlaczego nie mam...
1: 6, 7, gwiazd 7.
0: I teraz nad klawiaturą.
1: Numer przycisk.
0: Pojawił mi się przycisk. Tajemniczy przycisk. Właśnie o to chodzi, o zepsucie tej funkcji. Ja spróbuję może pokazać tą funkcję najpierw, a potem wytłumaczyć błąd. Spróbuję zrobić dwuklik z przytrzymaniem.
1: Jeden przycisk.
0: No to niestety chyba nie pokażę, chociaż może mi się uda. Klikamy w ten przycisk.
1: Jeden. Dodaj numer telefonu. 486.
0: I tu się mi wpisał numer. O co chodzi? Możemy teraz, to jest tak zwane po angielsku, wybieranie T9, się to nazywa, czyli jak sobie wpisałem 369, jak pamiętamy pewnie wszyscy ci, którzy korzystali kiedyś ze starych telefonów Nokii, najprawdopodobniej trójki, jak się pisało SMS-y, pod trójką jest literka D, pod szóstką jest literka O, a pod siódemką jest litera R, czyli jak sobie wpiszę 367 jak DOR, to mogę w ten sposób szukać kontaktów, na przykład wpiszę sobie 746 powinienem wpisać, przepraszam.
1: 6, przycisk.
0: Klikam w przycisk.
1: Numer telefonu 4871.
0: No i Piotr może...
2: Pierwsza cyfra się zgadza.
0: Dalej nie.
2: Także prawdopodobnie jest okej. No i tutaj może ktoś zapytać, no ale po co? No to jest bardzo wygodne, no bo jednak klawisze w telefonie są dużo większe od klawiatury ekranowej, więc jeśli chcemy jakiś kontakt znaleźć szybko, to jest bardzo wygodne.
0: Tak, dokładnie. Jest to szalenie wygodnie. Jak to na początku weszło, tak... Było w Androidzie, nigdy nie korzystałem, ale pojawiło się w iPhone'ie i magicznie zacząłem korzystać. Na początku dla przysłowiowej beki, a później faktycznie z potrzeby. Jak ktoś ma kilkaset kontaktów, to wchodzenie w telefon, kontakty, szukaj, znajdź kontakt, kliknij w kontakt, znajdź numer telefonu, bo przecież po kliknięciu w kontakt nie łączy się nam, tylko się nam otwiera karta. Więc to jest naprawdę niesamowicie szalenie fajny, szybki. sposób. Teraz możemy sobie wejść w ostatnie połączenia.
1: Pasek kart. Ostatnie. Dariusz Marcin.
0: Bo to się zmieniało, że tak powiem, przez cały cykl trwania bety.
1: Dorota Bilecka.
0: Mam tutaj ostatnie połączenia i teraz tak, na początku, jakbyśmy robili tę audycję w czerwcu, taki był oryginalnie plan, przynajmniej mój, dwukrotne kliknięcie w to połączenie inaczej niż w poprzednich wersjach systemu automatycznie by nas połączyło z kimś, nie właśnie by nas nie połączyło, tylko otworzyłoby kartę kontaktu. Potem to się zepsuło w taki sposób, że aktywowanie tego nie robiło nic, a teraz jest tak, jak było w starych systemach, czyli dwukrotne kliknięcie łączy nas z daną osobą, ale teraz mamy inne trochę czynności na pokrętle voiceovera, bo mamy
1: aktywuj,
0: oczywiście aktywuj,
1: usuń.
0: Mamy usuń,
1: więcej informacji, połącz,
0: ale mamy też więcej informacji, możemy od razu otworzyć kartę kontaktu,
1: połącz.
0: I mamy połącz, aktywuj. Czyli pozostałość po tym, co było w pierwszych betach tak naprawdę, czyli dwukrotne kliknięcie łączyło nas z danym kontaktem. Mamy też o wiele bardziej ulepszane przeszukiwanie ostatnich rejestru połączeń, bo jak sobie na przykład wpiszę ciekawe, czy mi znajdzie. Raczej mi nie znajdzie, bo to nie ten telefon. Ale na przykład wpiszę... wpiszę sobie... tak. To od razu mamy tutaj zarówno kontakty, możemy wyszukiwać. Jak i te połączenia. I możemy tą listę przewijać tak długo, jak tylko mamy dane rzeczy w historii połączeń. Więc w ten sposób to działa. Dużo bardziej poprawiona jest ta wyszukiwarka ostatnich połączeń. Teraz znowu coś, o co prawdopodobnie poproszę Piotra, bo nie udało mi się do tej opcji dostać w Unii Europejskiej. iPhone dostał możliwość, uwaga, trzeba to uczcić minutą ciszy. Nie, no może nie aż minutą, ale chwilą na pewno. Nagrywanie rozmów.
2: Tak, niestety, no mi też niestety nie udało do tego dotrzeć i chyba wiem dlaczego, bo z tego co wiem, nie wiem czemu to tak zostało podpięte, dlatego że dzisiaj czytałem w nowościach Apple, co to nie było, to było w sekcji telefonu, a nie w sekcji Apple Intelligence, tutaj właśnie dziś podchodzimy do sedna. Bo w iOSie 15.1 to się pojawiło, bo mamy w tym momencie dwie równolegle rozwijające się wersje beta, wersję 0 i wersję 1, które generalnie nie różnią się od siebie właśnie z wyjątkiem tych funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. I problem polega na tym, że ta funkcja nagrywania rozmów, nie wiem czemu właśnie w tym momencie przynajmniej, jest ograniczona właśnie do
0: bo
2: sytuacji,
0: to
2: kiedy
0: transkrybuje chyba rozmowę.
2: Tak, natomiast na stronie. Tak, ale na stronie tam pisze, że transkrypcji są też inne języki, jest chyba niemiecki wspierany, więc nie wiem czemu też u siebie tego nie widzę. Mam region ustawiony. A no właśnie, próbowałem zmianę regionu. Może to by coś dało.
0: Europejska podejrzewam, bo to już...
2: No właśnie.
0: Ja słyszałem, że ludziom się udawało niektórym spoza Unii dostać do tego już w iOSie 18.0, więc zagadka kryminalna, bo nie mam pojęcia, dlaczego.
2: No są sposoby, żeby to opłacić, natomiast te sposoby generalnie wymagają tego, że na przykład bawicie VPN-ami. Na Macu generalnie to mamy do tego dostęp, tak swoją drogą, tylko trzeba sobie język systemu i region na Stany zmienić, o tym będziemy mówić później. Na iPhone'ie, no trzeba bawić się VPN-em, trzeba sobie założyć amerykańskie konto Apple ID. Ono musi być wyłącznie wykorzystywane do App Store'a i do treści, natomiast w tych treściach też na przykład jest zawartość na Apple Music, z czego ja dosyć dużo korzystam, więc tutaj nie próbowałem się w to bawić.
0: Więc... Ja też. Nie, bo tam niestety, podobno oni wykrywają potem i są naprawdę straszne problemy.
2: Niestety będzie
0: trzeba uważać.
2: Trzeba uważać, natomiast wracając do nagrywania rozmów, będzie po prostu teoretycznie, może to się z czasem u nas też pojawi. Podczas rozmowy pojawia nam się przycisk nagraj. Możemy sobie w niego kliknąć. Kiedy to zrobimy, to prawdopodobnie syntezą leci komunikat dla naszego rozmówcy, że rozmowa będzie w tym momencie nagrywana. I to nam się nagrywa. Możemy to, kiedy rozmowę zakończymy, to nagranie pojawi się, i tutaj niespodzianka, nie w dyktafonie, a w notatkach jako nowa notatka. I tam będzie zarówno to nagranie głosowe, jak i ten transkrypt, o którym Arek wspominał. Tutaj języka polskiego niestety w tych transkryptach nie będzie. Jeśli chodzi o same nagrania, zanim nas tutaj ktoś zapyta, bo nagrania akurat będziemy później pokazywać w notatkach, można wydobyć z tego. Także to, że to jest notatka, a nie w dyktafonie, nie będzie problemem dla kogoś, kto by chciał później ten plik sobie później udostępnić spoza tej notatki. No ale po prostu musimy do tego przycisku mieć dostęp, a niestety i bardzo tego żałuję, jak kilku innych rzeczy, o których pewnie też później powiemy, no po prostu nie mamy tego.
0: Tak, w ogóle to jest ciekawe, że nie ma transkrypcji, przecież to iPhone korzysta z Dragona do transkrybowania, przecież Dragon wspiera polski, zresztą
2: ale w chmurze, a to się wszystko dzieje na urządzeniu. Polskiego języka offline nie ma.
0: Nie
2: więc
0: ma.
2: Pewnie tutaj jest problem.
0: Co jest ciekawe, bo Dragon oczywiście wspiera język polski offline, więc nie
2: tak, Apple też zaczęło swoje silniki rozwijać dla niektórych języków, tak? Dla angielskiego na przykład i pewnie gdzieś dla tych języków bardziej popularnych, chiński, języki zachodnioeuropejskie, takie z tych większych krajów, a no tutaj niestety na polski jeszcze się tego nie doczeka.
0: Tak, więc to by było na tyle.

0: Zamówienia, dostęp, ja tego ze względów prywatnościowych nie będę pokazywał w tym momencie, nie wiem jak. W każdym razie możemy dodawać gości do domu, możemy dodawać te osoby na określony czas do naszego domu i możemy dawać im dostęp tylko i wyłącznie do konkretnych akcesoriów, czyli bardziej granularny system uprawnień. Teraz coś, co jest, że tak powiem, moim konikiem, czyli aplikacja Skróty, bo mamy w niej kilka bardzo ważnych zmian. Ja sobie otworzę tę aplikację Skróty.
1: Pogoda, disaster, wyjście ekranu Braille, Eko, otwieram Skróty, ATM Milano, tryb poleceń, zatrzymuję wejść, shortcuts, przycisk wróć. Short, edit, add new folder. Przycisk.
0: Nie mam pojęcia dlaczego aplikacja Skróty zmieniła mi się na angielski. Ale w każdym razie mamy troszkę zmienioną tą aplikację. Jak sobie tu wejdziemy wszystkie skróty, po polsku to jest all shortcuts. Kiedyś przycisk create shortcut, czyli utwórz skrót, mieliśmy na dole ekranu. Teraz został przeniesiony na górę. I teraz jak sobie klikniemy w przycisk nowy skrót.
1: Przycisk.
0: I kiedyś ten komunikat był inny, bo teraz on po polsku mówi dodaj czynności z listy poniżej do swojego skrótu. Wcześniej było dodaj czynności, które wykonujesz na co dzień w aplikacjach. Jakiś taki pokręcony był ten komunikat zarówno po polsku, jak i po angielsku. Teraz to zostało nieco poprawione. I teraz idąc sobie dalej.
1: Search ads, pion, scripting, przycisk.
0: Mamy kategorie. Kiedyś mieliśmy dwie takie podzakładki, kategorie i aplikacje. Teraz mamy tylko te kategorie tak prominentnie pokazane. Tutaj skryptowanie, kontrolna, urządzenie. I tutaj mamy przypięte czynności, otwórz aplikację, wyślij wiadomość i tak dalej. U każdego to będzie trochę inaczej wyglądało. I teraz, jeżeli chcemy dodać skrót z jakiejś aplikacji, to klikamy sobie Search Actions i możemy sobie wpisać nazwę tej aplikacji, na przykład tak.
1: Zatrzymuję wejść, filter, create item, find items, get content of item.
0: Mamy tutaj skróty aplikacji DevonThink, ale jeżeli nie chcemy szukać, bo chcemy sobie eksplorować, tak jak to drzewiej bywało, to
1: Amazon.
0: Obok pola edycji mamy listę wszystkich naszych aplikacji, które wspierają skróty.
1: Anybox, App Store, Box, Calculat, Calendar, Camera, Clock, Sonda, CPE, Cubo, DevonThink.
0: Mamy ten DevonThink.
1: More info, przycisk.
0: I tutaj jak sobie wejdziemy na przykład Get Item, funkcja aplikacji DevonThink, klikniemy sobie More info, czyli więcej informacji.
1: Get Item, Close, Dexa DevonThink, Togo Document for Group Identified by ITS UID, and Returns with Class Item.
0: No tak, wraca, mamy tutaj opis tej akcji. I tutaj ważna rzecz, kiedyś było dodaj do ulubionych, po polsku też, teraz jest przypnij.
1: ADD.
0: Prawdopodobnie będzie przypnij, bo nie wiem czy wszyscy mają ten błąd, ja mam skróty po angielsku.
2: Teraz nie przetłumaczyli skrótów.
0: Możliwe, bo teraz wreszcie mamy operatory logiczne w instrukcji warunkowej jeśli. Jeżeli ktoś miał jakkolwiek do czynienia z programowaniem, to może następne 30 sekund na oko przewinąć. Jeżeli nie, to szybko tłumaczę. W programowaniu mamy taką konstrukcję jak jeśli. I to jest jeśli wyjdę z domu, to wyślij wiadomość do mamy. I to są instrukcje warunkowe, które mieliśmy kiedyś. A teraz możemy zrobić instrukcję warunkową typu jeśli wyjdę z domu i jest przed godziną 9, to wyślij wiadomość do mamy. Mamy możliwość tworzenia operatorów logicznych w instrukcji warunkowej. Wreszcie mamy AND, OR. Kiedyś jak chcieliśmy tworzyć takie instrukcje, to musieliśmy robić jakieś dziwne wygibasy typu jeśli wychodzę z domu, potem nowy warunek, jeśli jest godzina 8, jeśli jest przed godziną 8 i dopiero wtedy to wyślij wiadomość do mamy, a w przeciwnym razie zwróć, żeby nam się takie bardziej zaawansowane konstrukty udawały. Więc teraz bardzo ja to doceniam, ja lubię budować skróty, teraz mam dużo prostsze życie. Teraz mamy dużo nowych funkcji, nowych akcji, jeśli chodzi o aplikację ustawienia. Możemy otwierać różnego rodzaju aplety ustawień.

0: z poziomu skrótów możemy, wcześniej to też można było robić przez tak zwane deep linki, czyli tam chyba /settings/// i jakieś długie identyfikatory. W taki sposób można było otwierać aplety ustawień, ale listę tych identyfikatorów trzeba było sobie znaleźć. I nie myli mi się to z Windowsem, działało to kiedyś na takiej samej zasadzie. Teraz mamy już natywną możliwość otwierania bardzo dużej liczby apletów czy zmiany poszczególnych ustawień. Mamy też nowe akcje, jeśli chodzi o przypomnienia. Otwórz listę, przypnij listę, odepnij listę. Pokaż lub ukryj listy inteligentne. Nowe akcje w aplikacji książki, to też możemy obracać strony w skrótach, zmieniać książki w tryb jasny, tryb ciemny i przełączać tryb czytania w książkach. Nowa akcja w aplikacji Dom, znajdź dom. Jeżeli mamy więcej niż jeden dom, to teraz wszystkie akcje przyjmują parametr dom, więc możemy sterować konkretnym domem, a nie jakimś tam, który wybierzemy na początku życia skrótu. Teraz bardzo ważna rzecz. Nowe akcje w aplikacji Skróty. Dodaj skrót do ekranu głównego, utwórz folder, utwórz łącze iCloud. Jeżeli ktoś masowo tworzy skróty i na przykład są osoby, które mają całą stronę ekranu głównego zapchaną skrótami, to można sobie zrobić skrót, że nie wiem, pobierz zawartość folderu skrótów, skróty na dzisiaj, powtórz dla każdej rzeczy, dodaj skrót do ekranu głównego i możemy w bardzo prosty sposób populować sobie ekran główny jakimiś tam naszymi skrótami. W aplikacji Dziennik też mamy nowe akcje, wreszcie możemy przeszukiwać dziennik i tworzyć nowe wpisy ze skrótu, tak samo jak i jest nowy widget dla dziennika. I mamy też nową akcję w skryptowaniu. Usuń białe znaki, czyli usuń spacje, znaki nowej linii i tak dalej z początków i końców znaków. Wcześniej była do tego aplikacja Text Workflow, która dalej swoją drogą bardzo fajnie działa i dalej systemowe akcje na szczęście jej nie zastąpią. I to by było tyle, jeśli chodzi o nowości w aplikacji Skróty.
1: No, trochę tego jest. Myślę, że wielu programistów to może ucieszyć, a może nie tylko zresztą, bo o skrótach też mówiliśmy, nawet jeśli nie interesuje nas programowanie, to można naprawdę różne ciekawe rzeczy ze skrótami robić, właśnie od wysyłania SMS-ów po ustawienie na przykład sobie głośności. Taki praktyczny przykład mój z życia, kiedy przychodzę do pracy, to mi telefon się automatycznie ścisza, bo akurat dużo korzystam z minutników w pracy, a kiedy wracam, to się robi głośniejsze, żeby na przykład słyszeć, że ktoś do mnie dzwoni. No, pomysłów na to jest bardzo dużo. Można sobie jakieś radia internetowe odtwarzać i tego
0: ja
1: typu
0: ja nie
1: rzeczy.
0: Muszę mieć iPhone'a 15, proszę mieć limit ładowania, bo jest tu inteligentna listwa, która się wyłącza w momencie, no kiedy właśnie bateria ma ponad 80%.
1: No tutaj wchodzimy właśnie w smart home na przykład, także tych pomysłów jest dużo. Może zanim przejdziemy dalej, to takie szybkie pytanie, czy ktoś może do nas napisał?
2: Na chwilę obecną nie.
1: Na chwilę nie, no to jeszcze raz tylko przypomnijmy, jakby ktoś chciał, kontakt.tyflopodcast.net lub na WhatsAppie albo telefonicznie, po FaceTime albo tradycyjnie 663-883-600. Zapraszamy do kontaktu, jeśli macie jakieś pytania. A my teraz sobie przejrzymy pliki.
0: Tak, w aplikacji pliki też mamy kilka ciekawych rzeczy. Pierwsza rzecz bardzo fajna i na Macu też jest. Mnie to wkurzało niemożebnie, bo mam mały dysk. Szczególnie w Macu to był problem. Jak mieliśmy plik w iCloudzie i potem na przykład zapchał nam się dysk, to ten plik automatycznie nam znikał z komputera. Był pobrany, nagle przestawał być, że tak powiem, pobrany. Teraz w Macu, w iOSie, jak sobie otworzymy aplikację pliki.
3: Brak aplikacji spełniających kryteria. 119p.eik. Otwieram pliki. Tryb poleceń. Za finanse. Przeglądaj. Przycisk wróć. Przeglądaj.
0: No może lepiej takich rzeczy nie będę pokazywał.
3: Przycisk wróć. Przycisk wróć.
0: Ja się tutaj wycofam. Swoją drogą,
3: ulubione.
0: Później coś ciekawego pokażę. Taki bonusowy trik. Jak ktoś uważnie słucha, to może mu się przyda. Wchodzimy sobie w iClouda.
3: biurko, 30, docker, dokumenty, wczoraj 4, docker file, 2.08.2024.898b, plik tekstowy.
0: Nie wiem, kto normalnie trzyma docker file w głównym folderze iClouda, natomiast dobrze, że ten plik jest.
3: Usuń, kopiuj, przenieś, udostęp, usuń, zachowuj pobrane.
0: I teraz mamy nową opcję na czynnościach VoiceOver, w Macu to jest menu kontekstowe, zachowuj pobrane. Jak klikniemy tę opcję, to wówczas, choćby nie wiadomo, co się działo, choćby nie wiadomo, jak pamięci brakowało, ten plik nie zniknie z naszego urządzenia.
1: No to się nam może przydać tutaj też, to jest coś, na co bardzo podkreślały osoby, które korzystają z iPada bardziej jak z komputera. Tutaj na przykład portal Mac Stories, na to chyba był jeden z pierwszych portali, który zwrócił na to uwagę, sytuacja, kiedy gdzieś będziemy poza zasięgiem internetu, że tak powiem, w samolocie, w pociągu, tego typu sytuacja, chcemy pracować nad jakimś dokumentem, jakimś plikiem, a tu nagle właśnie niespodzianka nam system wyrzucił.
0: Na, mi to właśnie bardzo się przydawało na iPadzie i teraz obok tego pliku, jak on jest pobrany, to mamy tą strzałkę w dół w kółku, ona oznacza, że ten plik jest pobrany, jest zachowany jako pobrany. Teraz, jak już obiecałem, pokażę jedną drobną poradę, która owszem była już dostępna wcześniej, ale jak już o tym wspomniałem, to już powiem, lubię takie rzeczy robić. Wszedłem sobie gdzieś głęboko w strukturę katalogu,
3: przycisk wróć.
0: Ustawiam się na przycisku wróć i robię sobie trzykrotne wciśnięcie.
3: Obszary. Zamknij menu, przeglądaj. iCloud Drive, dokumenty, obszary.
0: Mam historię całej ścieżki.
3: Obszary. Zamknij menu, przeglądaj.
0: Całej ścieżki, jakby, którą tu doszedłem, mogę sobie kliknąć w przeglądaj. I nie muszę klikać wróć, wróć.
1: I to działa na każdej systemowej kontrolce, gdzie mamy przycisk wróć praktycznie. Tak, ustawmy, jak to działa w nawet aplikacjach firm trzecich. To się też przydaje. A propos iPadów, tutaj w aplikacji pliki też się pojawiło, chociaż w iPhone chyba też to będzie.
0: Tak, jeżeli ktoś ma, jak to zrobić, ja niestety nie mam dysku zewnętrznego teraz, żeby to pokazać, ale w iPadzie można teraz formatować dyski. Kiedyś można było tylko wymazywać dyski w iPadzie i to było po prostu nic innego jak formatowanie do APFS, ale teraz mamy bardzo biedny, ale jednak funkcjonalny menedżer partycji, bym powiedział. Możemy tworzyć partycje APFS, XFAT i FAT32. Czyli MS-DOS to się nazywa, oni to nazywają MS-DOS, no bo w sumie to jest, jakby nie było, MS-DOS-owy system plików. Niemniej jednak można teraz formatować dyski, działa to dostępnie, niestety teraz nie mam jak tego pokazać.
1: Mniej więcej ktoś faktycznie chce bardziej z iPada korzystać jak z komputera, a jednocześnie na przykład, nie wiem, chce dysk przygotować tak, żeby też działał na komputerach z Windowsem na przykład,
0: no to może XFAT albo FAT32. Dokładnie. Jak ktoś chce się dowiedzieć, czy z iPada można korzystać jak z komputera, to zapraszam do audycji, która była zrealizowana jakiś czas temu przeze mnie.
1: No dobrze, to mamy pliki, myślę, omówione, a teraz przejdziemy do aplikacji, w której trochę się zmieniło, a mianowicie jest to kalkulator.
0: Tak, kalkulator wreszcie dostępny na iPadzie, wygląda tak samo jak na iPhonie, też nawet samo Apple z tego śmieszkowało, bo jak powiedzieli, ogłosili kalkulator na iPadzie, to puścili ten efekt śmiechu z sitcomów, więc doceniam za dystans. Ale w każdym razie tak, mamy aplikację kalkulator wreszcie na iPadzie, ale na iPhone'ie również w tym kalkulatorze dużo, dużo, dużo się zmieniło, więc pokażę może, co się zmieniło.
3: Wejście ekranu Braille'a, LK, 1 na
0: 5. Otworzymy sobie kalkulator.
3: ATM Milano, tryb poleceń, kalkulator, lista, zaznaczone, lista, zaznaczone, wejście, 0, jednostka wejścia, radiany. Zamień wynik. Jednostka wynik. Wymasz wszystko. Zmień
0: znak.
3: Procent. Podź się. Oś. Racz. Pierwsze. Mi. Je. Dw. Trzy. Plus. Zmień tryb.
0: Kalkulator to jest aplikacja, ten nowy, w której warto się nauczyć eksploracją chodzić. W lewym dolnym rogu mam przycisk.
3: Jeden. Zmień tryb.
0: Zmień tryb. I teraz ważna
3: zaznaczone,
0: rzecz.
3: Zaznaczone. Podstawowy. Przycisk.
0: Mamy oczywiście podstawowy kalkulator, tak jak było.
3: Naukowy. Przycisk.
0: Mamy naukowy kalkulator, czyli wszelkiego rodzaju potęgi, pierwiastki, wykładniki, trygonometria i tak dalej.
3: Notatki. Matematyka. Konwersja jednostek.
0: Notatki, matematyka. O tym będę mówił dalej, bo ta funkcja, jak się pojawiła, to też krzyczałem z radości.
3: Konwersja jednostek. Notatki.
0: I
3: notatki, matematyka.
0: Notatki, matematyka. I konwersja jednostek. Zacznijmy może od tego, że kalkulator podstawowy również doczekał się moim zdaniem bardzo ważnej zmiany. Przyjmijmy, że liczymy sobie jakieś kwoty i robimy na przykład coś w stylu
3: 4, 1,
0: 16,
3: 6, 0, zmień tryb, jedź, usuń, zmień na procent, podziel, razy, 9, 7, usuń, zaznaczony, wynik, 900, jednostka wyniku, zaznaczone, wejście,
0: oj.
3: 16, 0, 21, 20, 0, usuń.
0: Ja sobie to skasuję wszystko.
3: Wymasz wszystko.
0: Wymasz wszystko.
3: Wymasz wszystko. 4, 1, 6.
0: 16 na
3: wynik.
0: Przykład.
3: 900 jednostka wynik. 916,732.
0: Nie mam pojęcia, co on teraz liczy.
3: Jednostka
0: musiał...
3: wejścia. Prawiany.
1: A, bo chyba cały czas się nie zmienił trybu.
3: Wejście,
0: tak, mimo
3: przyznać,
0: że mówiło,
3: lista,
0: że jest
3: przycisk,
0: zaznaczony tryb.
3: Je, zmień tryb.
0: Podstawowy.
3: Zaznaczone. Zaznaczone.
0: Właśnie beta.
3: Zaznaczone. Wynik. 916,7.
1: A spróbuj przełączyć się może na jakiś inny tryb z powrotem.
0: Muszę na przykład naukowy.
3: Zaznaczone. Zaznaczone. Zaznaczone. Jednostka. Lista.
0: Nie.
3: Jednostka wejścia. Prawiany.
0: Zepsułem kalkulator i to totalnie.
1: A spróbuj go kliki, właśnie wyrzucić z... No właśnie, słuchajcie, to jest beta. Na propos, to tutaj też...
0: Ten kalkulator...
1: Tak, audycja na żywo jeszcze na dodatek.
3: Przycisk, zaznaczone, wejście, 16, jednostka wejścia, prawian, zamień jednostki,
1: okay, radio. Cały czas.
3: List, jeden, zmień tryb.
0: Chciałem jeszcze jeden pomysł, w razie czego?
3: Podstawowy, zaznaczone.
0: Ale teraz jest trochę zmiana.
3: Zaznaczone, wejście, lista, zaznaczone.
1: No nie.
3: Zamień jednostki, jednostka wejścia, prawiany, jeden, zmień tryb.
0: Jeszcze mam jeden pomysł, ostatni już.
3: Zaznacz... Notatki, matematyki.
0: Zaznaczone.
2: Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w oficjalnej wersji, która już niedługo, to będziemy to mieli naprawione.
3: Funkcja voiceover włączona. Zaznacz lista. Zaznaczone.
1: Tak.
3: Wejście. 16.
1: Zawsze jest restart telefon. O, udało się.
0: Nie zrestartować telefon. Trzeba było bez voiceovera kliknąć w podstawowy kalkulator.
3: Zamień jednostki. Przycisk. Rut 3 razy. Po 7. Usuń.
0: Pora za ten czas. Wymyśl jeszcze raz wszystko. Pokażę to, co chciałem pokazać. Wpisujemy sobie na przykład 16.
3: Minus 6 razy.
0: Razy 9, 3.
3: Razy
0: 9.
3: Plus 4.
0: 77.
3: Przeciw równa się.
0: Równa się.
3: 509 radianów. Wynik konwersji. 509 stopni
0: Celsjusza. Jednak to wróciło.
1: Ale znaki się już pojawiły, czekaj, a to cały czas jest to wyświetlone, czy po prostu voiceover teraz coś...
3: Zaznaczone, wejście, 509, jednostka wejścia.
1: A ja właśnie...
0: O nie, w każdym razie chodzi o to, że teraz można, teraz te równania się pokazują, jako można chodzić po małych wyrażeniach, po średnich wyrażeniach, czyli na przykład po nawiasach i po dużych wyrażeniach. Czyli po wyrażeniach oddzielonych znakiem równości.
1: No mogę ewentualnie spróbować u siebie.
0: No spróbuj, jak możesz. Ja cię poinstruuję, że tak powiem, co trzeba
1: tak,
0: zrobić.
1: Tak, będzie. Tak będzie najszybciej. No,
0: tego nie przewidziałem, że zepsuję kalkulator.
1: Wielu rzeczy nie przewidzimy, jak widzicie, to są też właśnie...
0: Ja dzisiaj tego potrzebowałem jakby w takim codziennym życiu tej jednostek. Więc nie ustawiajcie kalkulatora w tryb zmiany jednostek, bo...
1: To ciekawe, no to są efekty. To znaczy ten kalkulator dziś, no on jest bardzo fajny, ale dziś jakieś błędy są, też mówi mniej niż kiedyś. Nie wiem, czy zauważyliście, na przykład tak jak teraz pisałeś, w poprzedniej wersji no, nasze opcje echa klawiatury działały, więc tutaj jak na przykład wpisywaliśmy jakieś liczby, one były czytane, kiedy kasowaliśmy, one też były czytane.
0: Tak,
1: a teraz nie są. Podobnie jest na Macu. Na Macu zniknęło menu mowa, na przykład w kalkulatorze, które kiedyś było.
0: Na Macu jest w ogóle jeden tryb kalkulatora więcej, bo jest kalkulator programisty, ale na iPhone'ie go nie ma.
1: A to prawda. Dobrze. Zobacz, otworzymy ten kalkulator. Może stres i. Open calculator. Nie wiem, gdzie go mam.
3: Lista, przycisk.
1: Ja chyba nie wchodziłem w tryb wymiany jednostek.
3: 52 znak plus 5. Wejście. 57. Wymasz wszystko. Zmień znak.
1: Oj.
3: Procent.
0: I czy w ogóle.
1: Tego go wyciszymy.
0: Źle poetykietowane do kontrolki.
3: Plus, minus, podziel, podziel, wejście, 57.
0: Bo wejście to jest wynik.
1: Plus, minus, gdzie jest backspace?
0: Musisz robić usuń? O, masz tu nawet, wymasz wszystko. I teraz tak, wpisz jakikolwiek, nie wiem, tam 56 plus 32.
1: Dobra.
3: 3, 6, 7, usuń. Zmień znak, procent, podziel, razy, minus, plus.
0: Cokolwiek, absolutnie. Dobrze, teraz i teraz zrób na przykład równa się.
3: Równa się, wynik 111.
0: Dobrze, to nam gada. I teraz jak na przykład wpiszesz, nie wiem, 25 plus 3, cokolwiek, 8, absolutnie cokolwiek.
4: 8, 5, 2, 5, plus 5, równa się, wynik 30.
0: Dobrze. I teraz jak przejdziesz sobie do góry ekranu.
4: Wynik 25, znak plus 5, wejście,
0: to masz
4: 30.
1: O.
4: Wynik, ulica, całe, 20, 20,
0: u ciebie
4: 30,
0: jest innego rodzaju błąd, którego u mnie nie było, bo u ciebie nie pokazuje poprzedniego równania, ale nawet jeśli, to i tak jest lepiej niż było, bo masz to 25 plus 5 i teraz jak przejdziesz sobie pokrętłem voice-over, to powinieneś mieć małe wyrażenia.
4: Kontener, duże wyrażenia, małe wyrażenia. Średnie wyrażenia, małe wyrażenia, 25, znak plus 5.
0: To są małe wyrażenia.
4: Znak plus 25, duże wyrażenia, znak plus 5.
1: No to wszystkie są 25. Takie same, nie wiem czemu,
0: tak,
1: ale...
0: To u siebie się zbugowało.
1: Może akurat nie daliśmy jakichś nawiasów, ale...
0: Nie, bo to powinno i tak... 25 plus 5 to powinno być duże wyrażenie.
1: No właśnie.
0: Bo to, że małe i średnie no są właśnie tożsame, to w porządku, ale duże wyrażenie to...
4: Wynik 25, 20, 30, wynik 25, znak plus 5.
0: Ale w każdym razie mamy tutaj to, możemy sobie eksplorować i tutaj jest to źle etykietowane, bo to wejście powinno być 25 plus 5, wynik 30, jest na odwrót. Teraz kolejna zmiana w kalkulatorze. Ja to zapisałem w notatkach. Dodano przycisk Backspace XD, bo taka jest prawda. W starych wersjach był tylko wymasz wszystko, teraz możemy kasować znak po znaku.
1: Nie było tego wcześniej?
0: Nie, było tylko wymasz wszystko. No i... teraz zmiana, też możesz pokazać, jak sobie wejdziesz, u góry masz przycisk lista, dodano lista, historię przycisk obliczeń.
4: Lista, przycisk, wejście 25, znak plus 5, wynik 30, przycisk, dziś, nagłówek, wejście 56, znak plus 55, wynik 111, przycisk.
1: I tutaj właśnie te obliczenia, które ostatnie 7 dni, wpisywaliśmy, tutaj później mam...
4: Wejście 52, znak plus 5, wynik 57, przycisk.
0: Przydaje się to znacznie częściej, niż mógłbym przypuszczać.
4: Lista, przycisk.
0: Jedyne, czego mi brakuje, to nazywania tych obliczeń, tak jak, nie wiem, czy znasz, Piotr, jest taka aplikacja Solver się nazywa.
1: Nie korzystałem, dziś nazwę słyszałem, ale mamy opcję kopiuj też tutaj na czynnościach, to też się myślę może przydać.
4: Kopiuj wrażenie, kopiuj wynik 30, kopiuj wrażenie, kopiuj usuń, zamknij menu kontekst, zamknij menu kontekstowe.
1: Nie, to też nie ma opcji zmienić nazwę, no ale tak.
0: No nie ma niestety.
4: Lista.
0: Teraz kolejną zmianę, którą mam zapisaną. Dodano konwerter jednostek.
4: Lista, przycisk.
0: I ja tu go mogę pokazać.
1: Dobra.
0: Nie psuj sobie, Piotrze, może kalkulatora.
3: Zaznaczone, lista, zaznaczone. Wejść, jedno, wymasz wymasz wszystko. Lista, zaznaczone, wejście, zero. Jednostka wejścia, radiany, przycisk.
0: Tak, wczoraj tego faktycznie potrzebowałem, radiany na stopnie, ale może mogę sobie kliknąć w te radiany.
3: Gotowe, przycisk.
0: I teraz uwaga.
3: Gotowe, szukaj, dykt, zaznaczone, kąt, dyktuj, powierzchnia, waluta, dane, energia, siła, spalanie, długość, moc, ciśnienie, szybkość, temperatura, czas, objętość, masa, jednostka, mikroradiany, przycisk. Więcej zawar, rad, skrót, rad, mikrosekundy kątowe, przycisk, miliradiany, milisekundy kątowe, minuty kątowe, zaznaczone, radia, sekundy kątowe, stopnie, wygaszone, przycisk.
0: Stopnie nie możemy wybrać, bo byśmy konwertowali stopnie na stopnie. W każdym razie coś, co się raczej w większości z nas kiedyś przyda. Moja ulubiona aplikacja Currency jest zagrożona w tym momencie, bo mamy waluta.
3: Zaznaczone, dane, dinar algierski, denar, colo, boli, balbach, te, szybkość, temperat, czas, objęt, mast, jednost, balboa, boliviano, boliwijskie, bob, skrót, bolivar, venezuels, colo, co, de...
1: Tutaj też mamy pole wyszukiwania, także jeśli ktoś szuka konkretnej waluty, to...
0: W najnowszej becie u mnie przynajmniej crashuje voice-overa, więc trzymam się od niego z daleka.
3: Dolar fijijski, dolar wschodniokaraibski, frankce, euro, przycisk.
0: Euro.
3: Zaznaczone. Wejście. Zero. Jednostka wejścia. Euro. Zamienię. Wynik. Zero. Jednostka wyniku. Euro. Przycisk.
0: O, da się to jednak zbugować?
3: Gotowe. Funt gibraltarski. Przycisk. Peso argentyńskie. Pataca marka. Peso dominikańskie. Strutaka bengal. Złoty polski.
0: O, i na przykład piszemy.
3: 9. 6. 6. 9. Lista. Zaznaczone. Jednostka zaznaczone. Wejście. 69. Jednostka wejścia. Euro. Wynik. 294,47. Jednostka wyniku. Złoty polski.
0: I tutaj
3: przycisk
0: mamy dobrze wejście zaetykietowane i wynik. I dodamy ten kalkulator naukowy, w którym może nie będziemy ryzykować, że komuś zepsujemy jeszcze kalkulator z nas, więc kalkulator naukowy po prostu polega na tym, że mamy notację wykładniczą, mamy funkcje trygonometryczne, mamy pierwiastki, mamy liczby te jak zespolone, zdaje się, mamy logarytmy i tak dalej. I
1: no i tutaj te funkcje na pokrętle się mogą jak najbardziej przydać, bo jeśli wpisujemy jakieś bardziej skomplikowane wyrażenia, to się może przydać.
0: Teraz nie ukrywam, że przechodzimy do czegoś, co jest dla mnie osobiście najważniejszą zmianą w iOSie, czyli do notatek matematycznych.
3: Lista, przycisk, zaznaczone.
0: Próbuję się do nich dostać z poziomu kalkulatora, bo tak też można.
3: Jednostka, wynik, jednostka, wynik, usuń. Jednostka, usuń, wynik, list, jednostka, zaznacz, zmień tryb. Notatki, zaznaczone, zmień tryb. Zmień tryb, zmień czynności folderów, przycisk.
0: O, to się udało.
3: Szukaj, pasek narzędzi, nowy, brak notatek.
0: Tutaj mamy brak notatek.
3: Nowa notatka.
0: Tworzymy
3: przycisk.
0: Sobie nową notatkę.
3: Nowa notatka. Wygaszony. Przycisk.
0: I teraz tak.
3: Notatka. Pole tekstowe.
0: Możemy sobie zapisywać.
3: Punkt wejścia ekranu.
0: Zapiszemy sobie coś, co każdy prawdopodobnie miał kiedyś w szkole. Y równa się 2x.
3: Y spacja.
0: 2. Jak się pisze w Braille'u?
3: 2y spacja.
0: 2x kwadrat.
3: Kareta. Y 2.
0: Plus
3: y2x kareta
0: 6 6x plus 7
3: 7
0: mamy sobie zapisane.
3: 2 września notatka, pole tekstowe, edycja y2x kareta 26x7 punkt edycji, czynność, edycji, znaki się, znak i 6, 2 kare i apo 2, znak y, i znak 2 apostrof, x, x
0: tu jakiś apostrof mi się wpisał,
3: apostrof
0: muszę się go pozbyć.
3: T. Załącz mi. Ta nota, wejście ekranu Braille'a, zatrzymuj tabela, przycisk, notatka, y2x kareta 26x7.
0: Już teraz notatka, powinno się dobrze to wpisać.
3: Notatka, bu czynności, głosy, czyn, dodaj wstaw, aktywu, wstaw, wykres, dodaj łącze.
0: I tutaj mamy opcję wstaw,
3: wstaw, wykres.
0: Wykres. Jak sobie w niego klikniemy.
3: Tabela, przy P, na, E, ta, na pusty wiersz, pusty wiersz, notat, 2 września, notatka,
0: troszkę
3: pole
0: tekstowe, pogrzebiemy.
3: Edycja, Y, pusty wiersz.
0: To znajdziemy ten wykres. Mamy Y. To nam tak czyta.
3: Graf of Y2X kareta 26X7 showing X value from 5 to 5. And Y value from 5 to 5. Dostępne audio.
0: Pokazuje wartości od minus 5 do 5 X i minus 5 do 5 Y.
3: Czynności.
0: I uwaga.
3: Głosy. Czyn edyt wykres audio. Opisz, odtwórz wykres audio.
0: O.
3: Punkt danych. 3.
0: O, jest.
3: 38.
0: Jak ktoś miał matematykę, to wie, że ten wykres jak najbardziej jest właściwy, bo mamy parabolę, czyli mamy długo równo, potem spada, jest punkt całkowicie spadkowy i potem znowu idzie do góry i to jest funkcja okresowa, czyli ta parabola będzie się nam powtarzała. To jest niesamowite, po prostu ja... I mimo, że już nie chodzę do szkoły, to po prostu płakałem z radości, bo wiem, że to uczniom niewidomym nie raz, nie dwa sprawiało problemy.
1: No to jest niesamowicie przydatne, jeśli tutaj z tobą zgodzę. To jest też na... No tutaj a propos błędów, tutaj też, jeśli chodzi o wykresy audio, nie wiem czemu te tony, kiedy system sam nam otwarza taki wykres, a kiedy my chodzimy po nim palcem, są różne od siebie.
0: Tak.
1: Mam wrażenie, że są mniej precyzyjne, jeśli jeździmy po tym wykresie palcem. To też kiedyś działało lepiej, mam nadzieję, że to poprawią, natomiast i tak
0: też
1: możemy...
0: Kiedyś w ogóle był lepszy dźwięk tego, ale mimo wszystko...
1: Natomiast jest... tak, mimo wszystko da się wyczuć, zrozumieć, co tam się dzieje na tym wykresie.
3: Opisz wykres, odtwórz wykres, opisz wykres, masz jeden serię danych. Masz jeden serię danych.
0: Ten opis też jest zepsuty, ale szczegóły wykresu?
3: Wykres audio. Na, gotowe. Dostępny audiograf. Odtwórz wykres. Podsumowanie. Funkcje. Na, trend ogólny jest wzrostowy. Dane są zgodne z trendem okresowym. Dane wykazują bardzo silną korelację. Nie ma wartości izolowanych. Statystyki. Minimum. 2. 2. Maksimum. 5. 87.
0: To teraz proszę liczyć delta i minus b plus pierwiastek z delta przez 2, minus b minus pierwiastek z delta przez 2 i wyliczyć, czy...
3: Średnia. 24.
0: To prawda?
3: Średnia. 24.
0: Wierzę, że tak.
3: Załącz... Notatka. Załącznik. Pismo odręczne. Odręczny zapis matematyczny. Y2 iloczyn. Dorozumiane. X do kwadratu 6 iloczyn. Dorozumiane. X7 równa się.
0: On to mówi, że pismo ręczne, bo jeżeli potrafimy rysować matematykę rysikiem, to możemy też rysować i też będziemy w stanie wygenerować wykres audio.
1: A to też wcale nie jest takie głupie. Teraz, w sumie teraz o takiej sytuacji przypomniałam, ale wyobraźmy sobie, że mamy jakąś osobę niewidomą albo w szkole, albo gdzieś na studiach, na przedmiotach matematycznych. Z iPadem jest jakieś zadanie, No to wyobrażam sobie sytuację, kiedy jakaś osoba widząca na przykład pomaga coś rozwiązać i po prostu ręcznie pisze na tym iPadzie tej osobie.
0: Tak.
1: I my wtedy możemy to przeczytać sobie.
0: My wtedy możemy to przeczytać.
3: Było czynno, edycja, znaki, wyraz, załącznik, załącznik, pismo, edycja, załączczynno, było, nawet, wybór, szybko, rozpoczyna,
0: głupie, wyraz, dalej, edycja, znowu załącznik. Coś, co działało w starszej becie lepiej. Były te opcje, były różne te opcje, małe, średnie, duże wyrażenia, notatka, teraz to mamy jako jedno
3: pismo,
0: takie,
3: edycja, znak, jeden taki załącznik, tekst. Pismo, odręczne.
0: W ogóle to się renderuje jako...
3: Znak, spad, O, D, R, P, C, Z, N, Y, spad, Z, A, P, I, S.
0: Więc w ogóle to popsuli niemożebnie w becie,
3: notatka,
0: że to się renderuje jako napis po prostu.
1: Natomiast nie wiem, czy tutaj przy okazji coś nie chcemy wspomnieć, czy to będziemy mówić przy okazji notatek, że tutaj też można zmienne różne wstawiać i no, chociaż właściwie teraz to wyszło. Ale też takie notatki matematyczne mogą przydawać się w takich bardzo prozaicznych sytuacjach, kiedy na przykład, nie wiem, składamy się z znajomymi na jakieś jedzenie czy coś innego, sobie robimy obliczenia i możemy na przykład napisać sobie, nie wiem, składamy się na jedzenie, to piszemy, nie wiem, pizzę równa się, nie wiem, 100 zł, tak, bo zamawialiśmy pizzę. Napoje równa się 40 i potem możemy napisać
0: nie
1: sobie...
0: Nie udało mi się tego zmusić do działania, ale zaraz
1: A sprawdzimy. Mi się udało, na Macu przynajmniej.
0: To czekaj, zobaczymy. Na przykład wpiszemy sobie cena równa się 20.
3: Cena 2.
0: Oj.
3: Nowy 2, znak A.
0: Chciałbym.
3: Cena 20.
0: Liczba równa się 4 na przykład.
3: Liczba 4.
0: I teraz napiszemy cena.
3: Cena.
0: Razy.
3: Gwiazdka, spacja.
0: Liczba.
1: I musisz równa się wstawić.
3: 50.
0: O, naprawione. O.
3: Zatrzymuje wejście ekran 8, notatka, pole tekstowe, edycja.
1: No i to też można.
3: Cena i czym liczba? 80, wyniki czynności, wyniki obliczeń. 80.
1: No właśnie.
3: Załączniki, błędnie zapisać, wynik czynności.
0: I tu jeszcze woła, żeby jest więcej zawartości.
3: Szybkość, prost, nabór, wier, wyraz, znak, edycja. Błędnie zapisane, załączniki.
0: Ale
3: wyniki obliczeń.
0: Chyba.
3: Załącznik, pismo odręczne. Odręczny zapis matematyczny. Cena 20 równa się obliczony wynik. 20. Liczba 4 równa się obliczony wynik. 4. Cena iloczyn liczba równa się obliczony wynik. 80. Y2 iloczyn. Dorozumiane.
1: A tu jeszcze został ten wykres, okej.
2: Mamy, słuchajcie, wiadomości, więc proponuję, żeby je odsłuchać. Mamy wypowiedź od Wojtka.
5: Zachęcony zaproszeniem do kontaktu. Kontaktuję się, żeby zadać takie pytanie, które wymagałoby no, sprawdzenia tego, czy to jest tak, jak myślę, czy nie. Otóż od kilku wersji iOS-a jest taki błąd dla osób, które korzystają przy włączonej funkcji Zoom. Tej mówię oczywiście o tej do powiększania ekranu, z wejścia ekranu Braille'a. I błąd polega na tym, że w zdecydowanej większości przypadków, jeśli Zoom jest włączony, to po prostu nie da się korzystać z tego wejścia ekranu Braille'a, bo on zupełnie randomowo wystukuje sobie kropki. Ja powiedzmy stukam, nie wiem, 4-6, a on mi stuka 2-5. I nie da się tego poprawić. Jedyne co, no to można po prostu mieć te skróty dostępności, dwie opcje, VoiceOver, Zoom. Chcę skorzystać z Braille'a, to wyłączam tego Zooma i korzystam. I moje pytanie jest, czy byłaby taka możliwość, żeby to sprawdzić i zobaczyć, czy po włączeniu Zooma no coś takiego dalej występuje. To muszę przyznać, że jest to jeden z takich bardziej nieznośnych bugów w iOS-ie dotychczas, więc gdyby im się udało to zlikwidować, to byłbym bardzo zadowolony i to na pewno byłoby argumentem, żeby jak najszybciej się przesiąść na 18, oczywiście, gdy się pojawi ta wersja finalna. Bardzo dziękuję za audycję. Ja niestety nie mogłem słuchać od początku, ale to sobie już przesłucham, jak będzie w formie podcastu. I przy okazji bardzo dziękuję Arkowi za podcasty, w tym niedawny dotyczący aplikacji Mail. Super podcast, bardzo wiele się uczę od ciebie, nie tylko ja, ale jeszcze też myślę wiele osób się uczy i poznaje te funkcje, które po prostu ułatwiają codzienną pracę z komputerem. Także wielkie dzięki dla was za tę audycję również.
0: bardzo dziękuję. Teraz, kiedy ta wiadomość leciała, ja włączyłem sobie Zooma i uwaga.
3: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, W, X, Y, Z.
0: Więc to, co potrzebne, chyba jesteś w stanie wpisywać. Ten błąd prawdopodobnie, Wojciechu, wynikał z tego, że Zoom, jak pewnie wiesz, bo korzystasz, przechwytuje trzy palczaste gesty do swoich potrzeb. Ja nie wiem, czy ja czegoś tu nie wyłączałem w tym Zoomie. Bo jest taka gra jak Black Box i w niej tam była taka misja, że trzeba było przełączyć coś w tym Zoomie, pamiętam, więc zaraz zobaczę, czy mam to domyślnie.
3: Skróty klawiszowe. Po wyświetleniu wpisywanie inteligent. Podążaj za stuknij dwukrotnie trzema przeciągnij trzema placami, aby przesuwać powiększenie. Stuknij dwukrotnie, zoom powiększa cały ekran.
1: Ładne literówki tutaj mamy w tym ustawieniu.
0: To już było w iOS-17.
3: Po wyświetleniu klawiatury funkcja wpis. Skróty klawiszowe. Włącz kontroler zoom. Wyłączone. Powiększany region. Okno. Filtr zoom. Brak. Pokazuj podczas klonowania. Określa. Max. Poziom powiększenia. Max. Poziom powiększenia. Max.
0: Nie, czyli tutaj nie da się w ogóle tych gestów wyłączyć, więc tak, ten błąd został
3: max
0: naprawiony.
3: Przycisk wró. Zoom.
1: Czy to jeszcze włączę na chwilę u siebie, bo ja akurat nigdy z Zooma nie korzystałem, więc na pewno mam ustawienia domyślne i zaraz zobaczymy, jak mi to pójdzie. Akurat nie mam podpiętego telefonu do konsoli, ale to już... Okej. Okay. No nie... A, no tak, trzymam źle telefon, dobra? Tak.
2: Czyli Wojtku, wygląda na to, wygląda, że możesz to, że aktualizować, działa, jak będzie już finalna, tak, wersja iOS-a. Pozostaje mieć nadzieję, że w tej wersji Golden Master, która później stanie się wersją finalną iOS-a 18, nic nie popsują.
1: Tak, tutaj widzę też, przesuwanie palcem w górę, w dół też działa, więc wszystkie te podstawowe gesty działają. Tak. Zuma, już patrzę do notatek, co dalej.
0: Mapy.
1: Mapy.
0: I teraz mapy, które działają bardzo erratycznie, bym powiedział, czyli raz działają, raz nie. Spróbujemy. Mapy.
3: Wejście ekranu Braille. M. A. Otwieram mapę. ATM mi tryb pole. Zatrzymuje wejście ekranu Braille. Mac. Moje położenie. Mac. Stukawie. Plac. Pius. Miej. Zgłoś problem. Zgłoś. Oznak. Udost. Zwód. West. Etno. Wie. Osta. Złote tarasy. Zwód. Et. Wiecz. Mapa. Kawiarnia. Fryd.
0: I mam tutaj sobie mapę. Miejsce, w którym obecnie jestem. I teraz tak. Drobna zmiana w nazewnictwie. Nie mamy już ulubionych, a mamy bibliotekę.
3: Szukaj w mapach. Dyp, profil, przycisk, miejsca, profil,
0: przycisk. Mamy nową zakładkę właśnie, profil.
3: Profil, widoczne miejsce, Arkadiusz, Nuno 60, zamknij, bibliotek, pobrane, biblioteka, 4, przycisk.
0: I tutaj mamy biblioteka, tutaj nam pokazuje, ile mamy elementów w bibliotece.
3: Zgłoszenia, biblioteka.
0: Możemy sobie wejść w tę bibliotekę.
3: Ostatnio trasę 0, przycisk, ostatnio przewodniki, miejsca 3, przycisk.
0: I tutaj mamy miejsca, przewodniki trasy, też to mamy tam na ekranie głównym. I a propos tras, możemy tworzyć trasy piesze. Jest to na razie funkcja średnio dostępna z VoiceOverem. To znaczy da się, ale jest to niesamowicie toporne. Trzeba przeciągać, wyłączać VoiceOvera i tak dalej, więc nawet nie będę się silił na pokazywania tego. Teraz jeszcze jedna ważna rzecz a propos map, to jest powiązane z pogodą, która będzie później. Jeżeli ustawimy sobie lokację dom i praca, to co zawsze mieliśmy w mapach, to teraz możemy przełączyć widok pogody pomiędzy tymi dwoma lokalizacjami. Teraz mamy następną aplikację, czyli notatki. Trochę przyspieszam, pierwszego systemu nie skończyliśmy, a już jest prawie godzina 22, więc troszkę przyspieszam tempa, przepraszam za to. Mamy notatki.
3: Dancaster, wejście ekranu Braille'a, N, O, otwieram notatki, tryb poleceń, przycisk, zatrzymuję wejść, przycisk wróć, folder, przypasek narzędzi, nowa notatka.
0: I teraz możemy sobie zrobić
3: Zosia.
0: Nowa notatka.
3: Nowa notatka, przycisk, nowa notatka, wygaszony,
0: na przykład.
3: I? Nowa notatka, notatka, poletek, pasek narzędzi, lista kontrolna, załączniki, pismo ręczne, nowe notatki.
0: Mamy coś, co jest graficznie reprezentowane jako przybornik, czyli załączniki, przycisk.
3: Załącznik, dołącz plik, dołącz, nagraj audio, przycisk.
0: I teraz bezpośrednio w notatkach Możemy wreszcie nagrywać.
3: Nowe dzisiaj.
0: Dźwięk.
3: Więcej. 0 sekund. Do tyłu opiekna. Odtwarzaj. Do, nagraj przycisk.
0: Nagraj przycisk. Raz, dwa, trzy. To jest test. Nagrywam sobie nagranie do notatek w Tyflo Podcaście. Prowadzimy dzisiaj audycję na temat notatek w systemie, na temat zmian w betach systemów operacyjnych Apple w roku 2024. Pozdrawiam serdecznie. Robimy sobie gotowe. No i niestety mamy pięknie zbagowaną rzecz. Wszystko mi przeszło na słuchawkę telefonu. Zaraz to spróbuję jakoś odblokować. Ale to już nie tak szybko to odblokuję. Muszę chyba wymusić odtwarzanie czegokolwiek. O, dobrze, YouTube. Udało się. Notatki. Trzeba było YouTube. Się otworzyć.
3: Notatki, odmieni notatki, notatki, notatka, nowe nagranie, 21, 51, załącznik audio, 20 sekund. Nowe nagranie, dwa pasek narzędzi.
0: I tutaj
3: nowe
0: mamy nagranie, to nagranie.
3: Całe czynności, zaznacz, odtwór, przeciągnij, no odtwór,
0: możemy odtworzyć. A jak sobie wyjdziemy?
3: Nowe nagranie, dzisiaj, więcej, kształt fali 0 sekund, tryb czasowy, przycisk, 0 sekund. Do tyłu 15, odtwór, do, nagraj, gotowe, gotowe,
0: to mamy
3: przycisk.
0: Takie menu.
3: Notatka, no.
0: Niestety nie możemy tych nagrań transkrybować.
3: No tak, wejście ekranu Braille'a, kareta, kareta.
0: Ale za to możemy dalej sobie pisać.
1: Tak, to znaczy w języku angielskim, jeśli mamy system ustawiony na język angielski, to tam faktycznie też opcja transkrybuj się pojawia, także
0: no tak, ja nie to jest
1: kwestia.
0: Systemu.
1: Tak, to jest kwestia języka akurat. Też z poziomu czynności, tak jak słyszeliście, można odtwarzać, można przewijać to odtwarzanie, więc w międzyczasie.
0: Przeciągać nagranie po notatce.
3: No tak. Pole tekstowe, edycja. Nowe nagranie.
1: Też 21, tam gdzieś z czynności 21, chyba jak się stuknie i przytrzyma, z tego co teraz pamiętam, jest opcja udostępni. Więc też można ten pojedynczy plik audio wyciągnąć z tej notatki.
0: Wyciągnąć z notatek, zachować go na przykład w plikach.
1: Na przykład, tak.
0: Teraz znowu zmiana, która podejrzewam dla większości ludzi nie będzie jakoś znacząca, a dla mnie jest po prostu szalenie ważna, czyli zwijalne nagłówki. Ja sobie to pozwolę pokazać.
3: Wszystkie iCloud.
0: Na notatce, która już jest.
3: Wszystkie iCloud. To by, dziś to było test, cena 20. To było testowe nagranie. Dziś to cena. Zmiany w systemie. Marze. Zmiany w systemach Apple w 2023.
0: Mamy naszą notatkę na dzisiejszą audycję.
3: iOS na. Zwinia notatka. Zwinia iOS. Rozwinie ekran główny. Zwin centrum sterowania i pasek narzędzi. Zwin centrum sterowania i ekran blokady. Przycisk. Rozwincę pasek narzędzi, rozwinia iOS, nota, zwinia iOS, przycisk, nota, rozwinia iOS, pasek narzędzi, notatka, Apple TV, łącza.
0: I tutaj Czyli mamy te nagłówki pozwijane, włącza, jak na przykład mam sobie, to lepiej akurat działa na Macu niż na iPhone'ie.
1: Tak, bo tutaj nie wiem czemu nie mamy nawigacji po nagłówkach, to znaczy jest to na pokrętle,
0: ale nie działa.
1: No właśnie, ale działać niestety nie działa.
0: Ale na przykład mam ten iOS, rozwinę go.
3: Pasek narzędzi, zwin iOS,
0: no drugi, zwin
3: pasek narzędzi, zwin iOS, rozwin ekran, rozwin centrum, rozwin wiadomości, rozwin telefon, rozwin dom, rozwin kalkulator, zwin notatki, pasek narzędzi, zwin notatki, zwin iOS, rozwin ekran.
0: Ale mamy właśnie te nagłówki, na Macu to działa super, command option lewo, prawo, możemy sobie te sekcje zwijać, rozwijać, działa to naprawdę super i wygodnie się po prostu korzysta z tych notatek. Teraz kolejna rzecz związana z matematyką.
3: Jest ta pierwsza, pierwsza.
0: Bo tego, no, tak jak powiedział Piotr, można, można używać takich prozaicznych rzeczach. Ja sobie otworzę tą
3: notatkę
0: z testowym nagraniem.
3: Pasek notatka, to było testowe nagranie. Nota, wejście ekranu Braille'a.
0: I sobie napiszę. Napiszę sobie na przykład twoje zakupy.
3: Twoje. Zakupy.
0: Kosztowały i na przykład 6 razy 7 zło. I teraz właśnie kosztowały 6 razy 7 złotych. Nie wiem, czy dobrze wpisałem.
3: Zatrzymuje wejście ekranu Braille'a. To było testowe na format, notatka, pole tekstowe, edycja. Twoje zakupy kosztowały 6 gwiazdka krzyżyk złotych.
0: No właśnie.
3: Z edyc, znak, wyraz, wiersz, twoje zakupy kosztowały, wyrazy, znak, te, wyraz, woj, zak, kosztowały 6 gwiazdka, znak,
0: spa,
3: z, spa, krzyżyk, krzyk, spa, spacja, usuń, krzyżyk, cyfry, 7, spacja, spa, 7, 2, 6, spacja, 6, 2, 7,
0: i teoretycznie spacja, musimy
3: 7,
1: Ustawić znak równości, tak.
0: Tabela. Teoretycznie powinno nam się to pojawić nad klawiaturą, ale to akurat w notatkach nie działa chyba.
3: To było lista kontrolna.
0: W każdym razie wstawimy ten znak równości.
3: Obliczony wynik 42.
0: O, i teraz mamy obliczony wynik 42. I ważna rzecz, która jest z tym związana.
3: Znak ilość 6, koszt za
0: to wszystko usunę.
3: Zatrzymuje wejście ekran, wszystkie cof, przywróć, udostępnij więcej.
0: Możemy sobie zrobić więcej przycisk.
3: Skan, przenieś notatkę, skan, przypnij, zablokuj, znajdź notatkę, przenieś notatkę, wyniki obliczeń, sugeruj wyniki, przycisk, ostatnie wyniki.
0: I wyniki obliczeń, sugeruj wyniki. To jest właśnie to, co wyniki mówiłem, obliczeń, że powinno się to pojawiać nad klawiaturą.
3: Wstawiaj wyniki obliczeń, wstawiaj wyniki, zaznaczone, sugeruj wyniki, wyłączone, przycisk.
0: Ale mamy też opcję wstawiaj wyniki.
3: Wszystkie iClanu, przycisk, notatka, to było test. No, wejście ekranu Braille'a.
0: I teraz
3: kareta,
0: mogę sobie na przykład wpisać
3: mam
0: 2024 2. Minus
3: 2022 lat. Zatrzymuję wejście, tab, notatka, nagranie, kwot, notatka, pole tekstowe, edycja, mam 2024 2002, lat, to było testowe nagranie.
0: O, i jak widać beta, po raz kolejny, ta zmiana się nie zapisała, musimy wpisać
3: 2002
0: znak równości pewnie.
3: Wejście ekranu Braille'a. Przyjęto 22.
1: No właśnie.
0: O, i teraz się wstawiło. Przyjęto, zmienił się trochę komunikat. Nie zawsze ten znak równości musimy wstawiać. Czasami jego nie trzeba wstawiać.
3: Znak równości.
0: Akurat teraz tak się dzieje. Jak to wyłączymy, to po prostu obliczenia, czy tam jakieś równania w ogóle nie będą rozwiązywane przez system. Będziemy mogli normalnie wpisywać wyrażenia.
1: Ja myślę, że to też tutaj warto wspomnieć, jeśli chodzi o takie bardziej skomplikowane wykresy, no to nie. Natomiast zarówno na iOSie i na Macu takie proste równania, takie jak właśnie tutaj na przykład obliczaliśmy teraz tam proste dodawanie, odejmowanie, możemy robić w praktycznie każdym polu tekstowym.
0: Z klawiatury, tak. To jest na samym końcu, tam jest taka sekcja różne, ale jak już o tym mówisz, to wejdziemy sobie na przykład w...
3: Zatrzymuje wejście ekran główny, dok, Luomo to Allbox, beta.
0: Na przykład tutaj...
3: Stuknij cen, narzędzia, kart, notatki w chmurze, notatki w chmurze, szukaj, import, schowaj w chmurze, wyślij, schow, import, szukaj, import, dodaj, przyć, nowa notatka w chmurze, wstecz, nowa nawigacja, pole tekstowe, edycja, punkt wstawiania na początek, wejście ekran.
0: Tutaj nie będę pisał akurat Braille'em.
3: Zatrzymuje wejście ekran, G.
0: Bo to nie zadziała? 32.
3: Znak, nawias lep, małpa, znak oraz, cudzysłów, zero, krok, symbole, ukośnik, dwukrok, ukośnik.
0: Przez 8.
3: 8. 6. 5. Kopiuj.
0: No i niestety właśnie jest ten błąd. Osoby daje znać, że to obliczenie się nie pojawia, Piotr, ono się pojawiło. Pojawiało kiedyś.
1: Znak równości.
0: Wstawiłem znak równości i to nic nie dało.
1: Okej.
0: O, tu jest, pojawiło się.
1: Nawet tutaj autokorekta nam dodaje. To jest o tyle mądre nawet, że jest w stanie nam też dokonywać prostą konwersję jednostek. Na przykład jeśli mamy ustawiony region na Polskę, mamy domyślną walutę ustawioną na złoty, no wiadomo, on z regionu nam to bierze. Możemy nawet w wiadomości napisać, ja to testowałem, powiedzmy rozmawiamy o jakimś, czy chcemy sobie może coś kupić, nie wiem, coś znaleźliśmy w internecie i piszemy do kogoś, słuchaj, to kosztuje, i wpisujemy znak dolara 30, równa się i automatycznie nam system to przeliczy na złotówki.
0: A ciekawe, to... czy to potrafi robić... O, skraszało się wejdzie. Chciałem napisać, to kosztuje 30 dolarów po prostu.
1: Na pewno to działa, jak pisałem EUR.
0: Detektów danych.
1: Czy euro. Aha. Może USD by zadziałało, czy przy do...
0: Nie, tu nie działa, a sobie napiszemy USD.
3: O, cyfry. Tylko... 0, spac, U, S, D, T, zaznaczone, USD.
1: I tutaj założyłem właśnie znak równości, też musi być.
3: To kosztuje 30 dolarów,
0: a bo on tu poprawił mi kapitalizację.
3: Spacja, U, spacja, U, S, D, spacja, spacja.
0: I tutaj równa się jest, wstawiamy. Właśnie u mnie to działało kiedyś i niestety teraz nie działa.
1: Ja to bardziej testowałem na Macu niż na iPhone'ie i to na Macu mi generalnie działało.
0: Ale w każdym razie tak jest, działa to, widziałem na własne oczy i mam nadzieję, że to nie jest efekt Mandeli. Teraz mamy aplikację Zdrowie i teraz tak, otworzymy sobie to Zdrowie. O nie, nie to.
3: Otwieram Zdrowie, ATM Milan, teraz. Poleceń, zatrzymuj profil, podsumowaj, profil, przypięt, edycja, kroki, 21.
0: I teraz mamy nową rzecz, mamy tutaj to przypięte, czyli to, co zawsze mieliśmy, edycja. Ale tutaj mamy przycisk edycja.
3: Edycja listy, nagłówek, gotow, szukaj, dyp, przypięte, zaznaczone, kroki, przestaw kroki, zaznaczone, nastrój, zaznaczone, parametry, zaznaczone, ryzyko stanu lękowego, przycisk.
0: Możemy to przeciągać i ustawiać według swojej kolejności. Teraz zmiana w karcie medycznej. Jeżeli jesteśmy w ciąży, to w karcie medycznej, czyli tam na ekranie wyłączenia telefonu, jak mamy kartę medyczną pokazaną, czy na ekranie blokady, to jest pokazane, jeżeli jesteśmy w ciąży. No, siłą rzeczy musicie uwierzyć mi na słowo. Chociaż w dziwnych czasach przyszło nam żyć. Teraz prawdopodobnie tylko w USA, więc znowu Piotra poproszę o komentarz. Można korzystać, można, jeżeli dzwonimy na ichnie 112, czyli chyba 911, to możemy wysyłać operatorowi też wideo.
1: No tak, i to jest chyba coś, co jest tylko tam wspierane, to jest jakiś standard, do tego powstał. Mam nadzieję, że w Europie też coś takiego się pojawi, ale skoro o tym rozmawiamy, to taka ciekawostka, gdybyście byli właśnie gdzieś za granicą i nie wiecie, jaki tam jest numer alarmowy, spokojnie, to jest wszystko dogadane w takim sensie, że jeśli nawet gdzieś w Stanach zadzwonimy pod 112, no to ona mimo wszystko wybierze połączenie na numer alarmowy i to też działa w odwrotną stronę. Gdyby ktoś do nas przyjechał ze Stanów, wybrał 911, to też zadziała. Także.
0: Ciekawe, czy zadziała to, jeżeli mają polską kartę SIM?
1: Tak.
0: Dobrze, to lepiej nie sprawdzę.
1: Powinno zadziałać, się mnie ryzykowo, ale z tego co wiem, powinno.
0: Teraz mamy kolejną rzecz, o której potem będzie Dorota mówić. Dodano informację o wysiłku i parametrach życiowych. To trochę widzieliśmy te parametry życiowe tutaj na tej mojej karcie. To przy okazji omawiania aplikacji Fitness będzie.
1: Teraz mamy kalendarz.
0: A właśnie teraz mamy fitness.
1: A przepraszam, tu mi coś uciekło.
0: Więc się zamieniamy.
1: Tak, teraz oddajemy głos Dorocie. Może zanim to też szybko, czy mamy jakieś wiadomości?
2: Na razie nie.
1: Okej.
2: I czy my się słyszymy?
1: Czekamy na, tak, to znaczy słyszymy się, natomiast chyba...
2: Chyba z Arkiem i z Dorotą straciliśmy
1: mikrofon
2: łączność.
1: Mikrofon został wyciszony, tak.
2: Na chwilę obecną.
0: Jesteśmy?
2: Okej.
4: Okay. Dobra.
2: Dorota, ale bliżej mikrofonu i...
6: A to ja muszę jakoś... Okej. Więc od razu jak sobie wchodzę w aplikację Fitness, to mam podsumowanie.
3: Pierścienie aktywności, ruch
6: 90%. No i w tym podsumowaniu
3: 14%, stanie 124%, przycisk. Dostępne tak. Czynności.
6: I teraz jak sobie zrobię, znaczy no jakby jak przejadę palcem w dół.
3: W ruchu 384,4 kilokalorii. Ćwiczenie 5:30 na nogach 15-12 godzin. Aktywuj domyślna.
6: Okej, okay, i tu mamy aktywować.
3: Liczba kroków dziś 5333. Przycisk. Dystans kroki dziś 4,04 km. Przycisk. Sesje marsz plener 2,22 km 23.04.2023 1. Przycisk. Nagrody idealny tydzień na nogach. Przycisk. Trendy. Przycisk. Edytuj podsumowanie. Przycisk.
6: Mogę sobie to zedytować.
0: To jest właśnie nowa funkcja, że można to edytować.
6: Zaraz to zedytuję. Jeszcze tylko pokażę jedną...
3: Pokaż wszystkie kategorie. Przycisk.
6: Kategorie to się tyczy w ogóle do różnego rodzaju treningów. Ale to za chwilę mogę pokazać.
3: Pasek kart. Zaznaczone. Podsumowanie. Kart. Udostępnianie. Karta. 2 z 2.
6: Czyli mogę udostępnić... udostępnić, no wejdę sobie w to.
3: Udostępnianie. Udostępnij aktywność. Zaproś znajomych, aby móc udostępniać treningi, wspierać się i kibicować sobie wzajemnie. Przycisk.
6: Dobra, przyznam szczerze, że akurat tym się nie bawiłam, jak to w ogóle działa. Bo ja głównie korzystam z tego na zegarku, w sensie korzystam, bardziej mam po prostu pokazane tam tarcze sobie zrobiłam z tą aktywnością, więc no...
3: Sugestie znajomych.
6: Więc z tego nie korzystałam.
3: Zaproś znajomych, aby móc udostępnić...
6: Dobra, ale wrócę sobie do...
3: Zaznaczone. Podsumowanie. Karta.
6: Pierwszej karty.
3: Podsumowanie. Karta. 1 z 2. Edytuj podsumowanie. Przycisk.
6: I tu mogę edytować.
3: Podsumowanie. Pierścienie aktywności. Ruch. 94. Gotowe. Przycisk. Pierścienie aktywności. Ruch. 94%. Ćwiczenia. 4. Liczba kroków. Dziś. Dystans. Sesje. Nagrody. Przycisk. Dostępne czynności. Zrzut ekranu. Uchwyt arkusza. Przycisk.
6: I teraz tak.
3: Trendy. Różne opcje wyświetlania swoich trendów fitnessowych w czasie. Trendy. Przycisk. Dostępne.
6: Mogę to tutaj dodać.
3: Wcześniej dodane. Dodaj kartę. Wygaszony. Przycisk. Wcześniej trendy. Dodaj stronę 1 z 9. Regulacja.
0: Tutaj mamy taki zegarkowy widok tego, że mamy ten suwak na stronę.
6: Tak, ale to tak patrzyłam, też tu się coś pobagowało, bo te karty jakby dużo się powtarzają. Mi się jakby myślałam, że właśnie 9 kart, no to będzie 9 różnych, a to jest, widzę, że cały czas trendy i cały czas jakby jest...
3: Strona 29. Trendy. Przycisk. Różne opcje wyświetlę. Zamień bieżąco kartę. Przycisk.
6: Mogę tu zamienić.
3: Strona 29. Strona 39.
6: Na trzecią.
3: Różne opcje wyświetlania. Trendy. Przycisk. Zamień bieżąco kartę. Przycisk. Strona 39. Jakby... Strona 4. Zamień bieżąco kartę. Przycisk. Trendy. Przycisk.
6: Cały czas mam te trendy, więc tak...
0: No to są różne rozmiary tych trendów. Z tego, co ja kojarzę.
3: Strona 1 z 9. Trendy. Przycisk. Różne opcje wyświetlania. Trendy. Uchwyt arkusza. Przycisk. Trendy. Różne trendy. Przycisk.
6: Na przykład sobie to wejdę.
3: Wcześniej dodane. Trendy. Przycisk. Różne opcje wyświetl. Trend. Dodaj kartę. Wygaszony.
0: To jest niestety przycisk. Właśnie pobagowane.
6: Tak. No? Właśnie tak mi się wydaje.
0: No to przed audycją działało jakoś lepiej. Kojarzę.
6: No ja dodałam sobie. Później to usunęłam i teraz widzę, że już
3: różne opcje wyświetlania różnie
6: to jest.
1: To jest też ciekawe, że w tym cyklu beta zwłaszcza zauważyłem, że bardzo dużo rzeczy działało lepiej i z czasem się popsuło. To nie kojarzę takich sytuacji w poprzednich latach, aż w takim stopniu. Natomiast faktycznie coś tam, coś się stało z niektórymi aplikacjami.
0: Tak, że nawet w pierwszych betach to działało lepiej.
3: Mhm. 400
0: akcal, dzień. Różne okresy. Masz podgląd tych kategorii?
6: Tak, mogę, tak, mam tu cały podgląd, jak idę palcem w dół.
3: Na nogach. 13H, dzień. W ruchu. 400 akcal, dzień. Dystans. 4,4 km, dzień. Ćwiczenie. 10 minut.
2: Czyli to jest taka jakby średnia w tym momencie, tak? Z twoich aktywności.
6: Tak.
3: 5 minut. Minuty stania. 5 minut.
0: 5 minut na godzinę.
6: Tak.
3: Sprawność cardio. 29,2 max. Tempo marszowe. Km.
6: Wszystko robię.
3: Tempo marszowe.
0: Tutaj komuś się pomyliły chyba czynności z więcej zawartości w komuś z Apple'a, bo to nie tak powinno być zrobione.
3: Tempo biegu. Aktywuj. Domyślne.
0: Tempo biegu. I teraz
3: aktywuj. Domyślne.
0: Na przykład jak masz te pierścienie, to zrób dwuklik z przetrzymaniem.
3: Różne trendy.
0: Musisz się z tego wycofać chyba jakoś.
6: Zamykam to.
3: Przycisk. Dostępne czynności. Liczba kroku. Gotowe. Dodaj. Gotowe. Przycisk. Pierścienie aktywności. Ruch. Gotowe. Przycisk.
6: Tylko sobie zrobię to.
3: Dodaj.
6: Gotowe.
3: Gotowe. Przycisk.
6: Aha.
3: Dodaj. Przycisk.
0: Tu masz jeszcze opcję. Dodaj.
3: Uchwyt arkusza. Dobra, przycisk. Dodaj kartę. Szybko sprawdzaj liczbę kroków oraz dystans pokonany marszem i biegiem w ciągu dnia. Przycisk. Wyświetlaj wszystkie swoje treningi, sesje medytacji i nurkowania. Przycisk. Wyświetlaj zmiany obciążenia treningowego. Przycisk. Różne opcje wyświetlania swoich trendów fitnessowych w czasie. Przycisk. Znajomi. Wyświetlaj tutaj przegląd. W tym miejscu będzie pojawiać się niedawna aktywność twoich znajomych. Wyświetlaj pierścienie aktywności znajomych, rywalizacja i wyróżnione informacje. Przycisk.
2: Czyli słuchajcie, tak trochę nakreślając temat, to jak rozumiem, ta aplikacja jest przeniesieniem w zasadzie tego, co mamy na Apple Watchu, tylko że teraz mamy to na iPhone'ie, tak?
1: No, mamy to na iPhone'ie, mamy tego więcej, mamy wykresy.
0: Mamy wykresy.
1: Tak, no i można sobie to stosować, co chcemy tutaj widzieć właśnie, tak? Czyli tutaj ktoś może zdecydować, powiedzmy, jeśli faktycznie dużo rywalizuje ze znajomymi, to sobie doda na ten ekran główny, to nazwijmy, wyniki znajomych. Jak ktoś bardziej martwi się o swoje treningi, no to doda sobie wyniki z ostatnich treningów. Chce nowe statystyki takiej zdolności, parametry takie, co teraz zostały dodane, no też może sobie po prostu na ten ekran główny dodać to.
6: Dobra.
3: 22.11. Dwa powiadomienia. Fitness. Uchwyt arkusza. Przycisk.
6: No dobra.
3: Dodaj kartę do podsumowania. Nagłówek. Uchwyt arkusza. Przycisk.
6: Ja to akurat nic nie będę dodawać.
1: Myślę, że można.

0: A nie, bo też właśnie jakby tam, tak, w stronę
1: przycisk,
0: tamtego tygodnia.
1: Przycisk. Dzisiaj, 2 września 2024 roku. Nagłówek. Podsumowanie. Przycisk wróć. Dziś. Wtorek. Brak dat. Zaznaczone. Dzisiaj. Poniedziałek. 55%. 60%.
2: Nie, dobra.
1: Wtorek. Zaznaczone. Dzisiaj. Poniedziałek. Ruch. 97%.
2: No i tu mam podsumowanie jakby tego dzisiejszego dnia.
3: Zapierścienie, tak.
0: Tak, więc to fajnie, fajnie, że to wreszcie zrobili w taki sposób. Można też sobie zmieniać tam, to chyba przy okazji Apple Watcha będziesz mówiła, że można sobie zmieniać tam te cele, chyba jakoś dla konkretnych dni tygodnia, coś takiego?
3: Dokładnie.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Ugost kalendarz dzisiaj, podsumowanie, podsumowanie, przycisk, podsumowanie, przycisk wróć, podsumowanie, 55%, Boże. 60%.
2: I cóż, ja jeszcze mogę to pokazać.
0: No jak trzy razy na tym klikniesz, na tych pierścieniach.
1: Wstrzymaj pierścienie.
2: O, właśnie, to.
3: To jest też nowość.
2: Że... Tak.
0: Można wstrzymywać.
1: Wstrzymaj pierścienie.
2: Wstrzymam sobie.
1: Wstrzymaj pierścienie. Nagłówek. Wycisz wskazówki oraz śledzenie celów aktywności i kontynuuj bieżącą serię celów ruchu. Ruch 0%. Ćwiczenia 0%. Stanie 0%.
3: Czyli no tutaj właściwie wchodzimy w nowości Watcha, ale o co chodzi? No chyba każdy z was zna sytuację, jeśli macie zegarek, nabijacie sobie cel, macie, nie wiem, 30-dniowy już streak, tak, 30 dni pod rząd, wykonujemy treningi, idzie nam świetnie, no i nagle choroba, tak? Po prostu jesteśmy chorzy, nie możemy trenować, no i nam zegarek zaraz przerwie, to będzie na nas krzyczał, że przestaliśmy się ruszać. No to właśnie w takiej sytuacji możemy sobie wstrzymać te pierścienie na ten okres, wtedy nam te powiadomienia po prostu nie będą się wyświetlać, no bo po co, tak? Jesteśmy w łóżku, kurujemy się. Kiedy wrócimy do formy, możemy to włączyć z powrotem i kontynuować nasze treningi, no i wtedy to będzie liczone od nowa. Podobnie też z tą zmianą celi, o której wspominaliśmy, to też sytuacje, kiedy no, na przykład wiemy, że w danym dniu no, nie zrobimy tyle ruchu, ile zazwyczaj, no bo po prostu, nie wiem, gdzieś jesteśmy dłużej w pracy, tak, różne sytuacje, no też możemy sobie po prostu te cele, albo właśnie po chorobie, tak, jeszcze dochodzimy do siebie, możemy sobie te cele tymczasowo zmniejszyć i w ten sposób sobie wracać do formy.
2: Dokładnie.
1: 22.14. Dwa powiadomienia. Fitness. Anuluj. Przycisk. Wstrzymaj. Wycisz ruch. Dziś. Do wtorku. Do października. Przycisk.
2: Wow.
0: Można to do trzech miesięcy chyba w przód.
1: Własny. Przycisk.
0: A, nawet własny można.
1: Własny. Przycisk.
2: No i tu sobie mogę ustawiać.
1: Wybieracz. Regulacja. I ust. Jeden dzień. Wybieracz. Twoje pierścienie zostaną wstrzymane dzisiaj i wznowione 3 września.
2: No właśnie.
1: Możesz wstrzymywać pierścienie nawet na 90 dni i wznawiać je w dowolnym momencie.
2: Także tak to mniej więcej ustaw, wygląda.
1: Przycisk, własny czas, trwa, przycisk wróć, przycisk wróć, przycisk
2: wróć. Więc z tego wyjdę.
1: Anuluj, przycisk. Podsumowanie, nagłówek.
2: Okej, okay, no.
3: No, czyli to jest...
2: myślę, że głównie
3: chyba to... wszystko, patrząc na notatki.
0: Tak, bo reszta została przeniesiona do Watcha. Oj, przepraszam. Więc teraz chyba czas na kalendarz i przypomnienia, czyli dwie aplikacje, w których żyję, mieszkam i pracuję. Są to dla mnie krytycznie ważne aplikacje. Czy mnie teraz dobrze słychać, bo ja tu troszkę jest zmiana w mikrofonie?
4: Tak, jest okej.
2: Okay. Powinno być okej.
0: Dobrze. Więc otworzymy sobie aplikację kalendarz. Tu odblokuję sobie.
1: Sześć powiadomień.
0: Oj. Ryknął troszkę. Odblokuję sobie iPhone'a i przejdę sobie do kalendarza. I ważna rzecz, aplikacja kalendarz teraz synchronizuje się z przypomnieniami.
1: Zapasek narzędzi. Usuń przypomnienie. Wykonane. Miesiące. WR 2024. Lata. Szukaj. Do. Lata. 2024. Nagłówek.
0: Ale po kolei.
1: Szukaj. Przypasek narzędzi. Przychodzące. Przycisk. Kalendarze. Dzisiaj. Przyć. Październik. Lipiec 2000. Szukaj.
0: Mamy teraz.
1: Dodaj. Lata. 2024.
0: Na przykład lata. Nagłówek. Możemy sobie
1: 2024.
0: To kliknąć.
1: Styczeń. Grudzień 2023. Przycisk.
0: Nagłówki. I po nagłówkach teoretycznie powinniśmy móc chodzić po latach, ale nie możemy.
1: 2024.
0: Nagłówek. Możemy sobie wybrać na przykład ten 24 rok.
1: Styczeń. Marzec 2024. Przycisk.
0: I jakiś tam miesiąc.
1: Styczeń 2002, nowy rok, całodniowy. Pasek narzędzi, nowe miesiące, środa, 31 stycznia. Brak wydarzeń, nowy rok, całodniowy.
0: No, nowy rok nie jest 31 stycznia, a na tym zaraz, dlaczego tak się stało.
1: Pasek na kalendarz dzisiaj, kalendarz przychodzące.
0: Tutaj oczywiście przycisk dzisiaj, on był.
1: Przychodzące, kalendarze dzisiaj.
0: Zawsze.
1: List,

0: Szukaj, dodaj, przycisk.
1: Ale teraz mamy przycisk dodaj, wcześniej było to utwórz wydarzenie.
0: Poletek, wyjście ekranu Braille.
1: A to dlatego, że...
0: Poletek, przypomnienie, zaznaczone, wydarzenie,
1: bezpośrednio możemy utworzyć przypomnienie w kalendarzu. W kalendarzu doczekaliśmy się wreszcie wielu widoków. Jak sobie klikniemy w przycisk lista.
0: Kompaktowy przycisk.
1: Tu mamy widok kompaktowy. Widok kompaktowy to jest to, co mieliśmy w starych wersjach mniej więcej.
0: Wtorek, 1 października, brak wydarzeń, środ, czwartek, piątek, niedziela, poniedziałek.
1: Czyli mamy widok dni.
0: 2020, lista, przycisk. Skumulowany, przycisk.
1: Mamy widok skumulowany.
0: Skumulowany, miesiące, środa, czwartek, 19 września, brak wydarzeń, przycisk.
1: Który wygląda dla nas mniej więcej tak samo. Tylko że zmniejsz.
0: Szukaj, lista, przycisk. Zamknij kompaktowy, lista, szczegóły.
1: Mamy szczegóły.
0: Szczegóły, miesiące, środa, 18 września, jeden wydarzenie, przycisk. Czwartek, środ, znak, więcej, dom kalendarze, dom kalendarze.
1: I
0: pasek narzędzi.
1: Ten widok dzisiaj, wygląda podobnie z tym, że teoretycznie pod wydarzeniami mamy taką tabelę z tymi wydarzeniami, które mamy, ale niestety... Znowu kolejna rzecz, która nie działa. I najciekawszy widok, który ułatwi na pewno wielu osobom korzystanie z kalendarza.
0: Zamknij lista.
1: To widok listy.
0: Środa, brak pasek narzędzi, brak wydarzeń. Miesiąc.
1: Akurat tu mam brak wydarzeń, ale w każdym razie działa to w taki sposób, że zamiast mieć widok wszystkich dni, nawet takich, w których teoretycznie nic się nie dzieje, mamy po prostu listę wydarzeń. Teraz przejdziemy sobie do przypomnień, bo to jest jakby dość mocno związane.
0: Wejście ekranu Braille Y. Otwieram przypomnienia. Tryb polecam.
1: Mamy przypomnienia.
0: Zatrzymuję wejście ekranu listy. Pasek przypomnie. Find give listę. Przycisk wróć. Listę. Dziś. Moje przypomnienia. Lista rzecz. Atrak. Zepsuł. Książk. Co podcast. Co podcasty do nagrania. Udost.
1: Mamy na przykład listę podcastów do nagrania.
0: Chronosync. Nie udostępnij listę. Przycisk. Remote incident. Tekst mate. Niewykonane. W sekcji. Nie wiadomo. Wcięcie. Usuń. Flaga. Pokaż edycja. Ty podaj szczek. Dodaj not. Przeciął akty. Wcięcie.
1: Możemy robić wcięcie. Oczywiście to mogliśmy robić wcześniej. Dzięki temu zrobimy swojego rodzaju podzadanie. Ale teraz te podzadania możemy wyszukiwać w listach inteligentnych. Możemy sobie zrobić listę inteligentną, która na przykład kumuluje wszystkie podzadania, ale nie zadania główne. Teraz kolejna rzecz z przypomnienia, która powoduje, że ta aplikacja jest podobna do innych aplikacji, że tak powiem, iCloudowych.
0: Pasek dodali ostatnio usunięte. Dwa przypomnienia.
1: Mamy zakładkę
0: aktywuj, usuń wszystkie.
1: Ostatnio usunięte i mamy na czynnościach usuń wszystkie, czyli możemy wyczyścić jakby kosz. To by było na tyle, jeśli chodzi o kalendarz i przypomnienia. Teraz następna aplikacja systemowa, czyli dziennik.
0: Wejście ekranu Braille'a. Ja
1: akurat nie korzystam z tej aplikacji dziennika.
0: Krzywki w tym roku. Przycisk. 119 napisanych słów. 3 dni z wpisami. Sierpień.
1: Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to statystyki. Czyli ile dni wpisaliśmy w roku, ile słów, ile dni z rzędu i tak dalej.
0: 3 dni z wpisami.
1: Na przykład po kliknięciu w to.
0: Zamknij serię. Więcej. Brak bieżącej serii. Aby rozpocząć serię, dodawaj wpisy co najmniej raz w tygodniu. Utwórz harmonogram. Statystyki. Na 3 wpisy w tym roku. Wykres wpisów z roku. Dostępny audiograf. Wykres czynności.
1: Oczywiście jest też.
0: Stuknij dwukrotnie, aby wyświetlić więcej. Wykres audio. Opisz
1: wykres audio. Który w moim wypadku będzie głównie pusty. O. Tutaj miałem takie 3 dni, gdzie to testowałem, więc...
0: Gotowe.
1: Więc są te dźwięki. Tak, to ich po prostu... Nie ma. To jest pierwsza zmiana w dzienniku.
0: 3 dni z wpisami. Przycisk. Sierpień. Nagłówek.
1: Druga rzecz, mamy wpisy grupowane według dat.
0: Środa, 7 sierpnia 2024 roku o 9:16. Łącze. Pisanie w dzienniku na iPhone. Lipiec. Niedziela, 14 lipca 2024. Utwórz. Dziennik. Nagłówek.
1: Tutaj mamy różnego rodzaju wpisy. Wpisu.
0: Szukaj. Przycisk.
1: Robimy sobie szukaj.
0: Wejście ekranu,
1: i mogę na przykład sobie wpisać
0: szukaj,
1: pisanie. Wreszcie możemy przeszukiwać dziennik.
0: Wyszukiwania. Środa, 7 sierpnia 2024 roku o 9:16. Łączę. Pisanie w dzienniku na iPhone. Twój wpis. Dzisiaj nareszcie zabrałem się za nagranie podcastu o Apple.
1: No, to spoiler na przyszłość. Ale właśnie w ten sposób to działa. Możemy wreszcie przeszukiwać dziennik. Zdawałoby się podstawowa opcja. No wcześniej jej nie mieliśmy.
0: Klawiatura ukryta.
1: Teraz przejdziemy sobie do edytora wpisów.
0: Pisanie. Anul. Wyniki. Anuluj. Przycisk.
1: Otworzymy sobie ten wpis.
0: Wiem. Trzy wpisy. Trzy. Lipnie. Czerw. Utwórz. Przycisk. Trzy dni z wpisami. Przycisk. Anuluj. Nowy wpis. W toku. Konwertuję sugestie wpisu w dzienniku. Wielokropek. 0. 0. 0. Konwertuję. 22. 20. 0. 00 0, 60 zaznaczone, polecane, przyć, ostatnie, multimedia, multimedia, multimedia, multimedia, multimedia, kontakt, migawka mapy, refleksja,
1: abstrahuję już
0: aktywność w dniu wolnym, uzasadnij swój wybór, przycisk,
1: abstrahujesz od tego jak to jest dostępne,
0: migawka mapy, 60, 20 mi refleksja, refleksja, refleksja.
1: Ja bym chciał stworzyć pusty wpis, więc to muszę przewinąć, zdaje się, na sam dół.
0: Migawka,
1: ale to się zepsuło.
0: Multimedia, migawka mapy,
1: więc wybieram po prostu jakąkolwiek refleksję.
0: Pomyśl o utworze, który naprawdę lubisz. Jakie to było uczucie? Słuchać go po raz pierwszy, przycisk.
1: No i tutaj mamy te podpowiedzi, to było zawsze.
0: Tekst w dzienniku, zacznij pisać, pole tekstowe.
1: Ale w każdym razie...
0: Bazyk narzędzi. Formatowanie te. Sugestie inteligentne. Przy. Zdjęcia. Aparat. Dźwięk. Miejsca. Nastrój. Nie.
1: Bazyk możemy narzędzi. Bezpośrednio z tego miejsca wstawić nasz nastrój. Klikamy.
0: Dodaj zakładkę. Dalej. Przy. Opisz neutralne. Opisz swoje odczucia w tej chwili.
1: Od razu uruchamia się nam powiedzmy interfejs aplikacji zdrowi, w której możemy zalogować nasz stan psychiczny. I co więcej, możemy sobie ustawić w ustawieniach, zdaje się, dziennika, żeby wpisanie wpisów w dzienniku wliczało się do minut uważności, czyli do minut, które poświęcamy na samorozwój. To jest sekcja w aplikacji zdrowie. Tekst w dzienniku możemy też formatować, możemy pogrubiać, wstawiać hiperlinki i tak dalej. I mamy też nowe widgety dla dziennika. Możemy dodawać nowe wpisy z poziomu widgetu, przeszukiwać albo wyświetlać jeden z naszych wpisów.
2: To może zanim przejdziemy do następnej aplikacji, to tak standardowo się zapytam, czy może ktoś jeszcze do nas zwrócił się z jakimiś pytaniami.
3: No właśnie, miałem się w tej sprawie odezwać, bo mamy głosową wiadomość od Mateusza. To posłuchajmy.
4: Witajcie, tutaj znowu Mateusz z tej strony. Tym razem mam pytanie odnośnie przeliczania walut. Jak wiemy, no ceny walut się zmieniają i teraz... Czy system w jakiś inteligentny sposób zaciąga sobie dane o aktualnym kursie wymiany?
2: Tak, te kursy są ściągane z Yahoo bodajże, Yahoo Finance, więc przynajmniej tak było kiedyś. I no, pytanie, jak często one są ściągane, na pewno są w miarę aktualne. Tak? I przypuszczam, że on, kiedy my o taką konwersję prosimy, no to jeśli jest połączenie z internetem, to pewnie pobiera sobie najnowsze kursy, tak przypuszczam przynajmniej. Nie porównywałem tego z inną stroną, no ale myślę, że raczej tutaj Apple by zadbało, żeby to było dokładne.
1: Mi się wydaje, że to są konwersje Google'owe, ale są to dokładne konwersje. Ja sprawdzałem razem z aplikacją, z której korzystałem swego czasu nawet do handlu walutami, czyli do currency, i dokładne są to konwersje.
3: I mamy jeszcze kilka pytań, tu kilka wiadomości od Piotra. To z kolei są komentarze na YouTubie. Dobry wieczór, czy powiecie, jaka jest najbardziej dostępna wyszukiwarka na iPhone'ie? Ale pytanie, Piotrze, jaka wyszukiwarka?
1: Spotlight.
3: No bo Spotlight, bo generalnie wyszukiwarką w obrębie iPhone'a jest Spotlight. I następna wypowiedź od Piotra. Jaka jest możliwość szybkiego kończenia połączenia? No dwa palce, dwa razy po prostu, czyli ten tak zwany Magic Tap.
1: Tak, magiczne stuknięcie albo ustawienia chyba przycisk boczny i pozwalaj na kończenie połączeń przyciskiem bocznym, jakoś tak się ta opcja nazywa.
3: I kolejne pytanie od Piotra. Czy jest możliwość ustawienia odbioru połączenia na przykład podnieś, aby odebrać?
1: Nie, chyba nie.
2: Podnieś, aby odebrać chyba nie ma, nie.
3: No i tutaj jeszcze Piotr przeprasza za takie pytanie, ale się uczy obsługi iPhone'a. Piotrze, każdy z nas się uczył. Bardzo chętnie odpowiemy na twoje pytanie, jeżeli tylko wiemy. To, co mówicie, to dla mnie czarna magia. Spokojnie, to się wszystko rozjaśni w trakcie. Zawsze warto zajrzeć także do naszych tyflopodcastowych archiwów na temat obsługi iPhone'a jako takiego. I tu jeszcze Piotr do nas pisze, czy można podłączyć klawiaturę fizyczną, jeśli tak, to jaką do iPhone'a?
1: Jakąkolwiek, jeżeli klawiaturę, inaczej, jakąkolwiek klawiaturę Bluetooth, jeżeli podłączasz klawiaturę przewodową, to musisz mieć adapter z Lightning na, z USB na Lightning albo z USB-C na Lightning, znaczy jaką masz klawiaturę. Chyba, że masz iPhone'a 15 Pro, to wtedy masz.
2: Nawet zwykłą 15 też, tam też jest port USB-C. A,
1: tak, fakt.
2: No i wtedy, jeśli masz klawiaturę przewodową na port USB-C, to też można podłączyć.
1: Mhm, no tak.
2: Dobrze, to teraz będziemy rozmawiać chyba o pogodzie.
1: Tak? Nie może, dobra rozmowa nie może obyć się bez pogody. Wchodzimy sobie w aplikację pogoda.
0: Programowanie, 7 aplikacji. Wyjście ekranu Braille'a.
1: Ojej.
0: Położenie kropek skalibrowane. Otwieram pogoda. Tryb poleceń. Pogoda. Zatrzymuję wejście ekranu. Moje położenie. Spodziewane wyższe temperatury jutro. Maksymalnie 30 stopni.
1: O nie. Dlaczego ta aplikacja musiała zepsuć mi dzień?
2: Tak, mamy gorący tydzień, można powiedzieć.
0: Godzina 23, głównie bez chmur, 20 stopni. Godzina.
1: I tutaj mamy to, co zawsze.
0: Godzina 07, przeciw prognoza, 10, wtorek, środ, godzina.
1: Ale.
0: List, wygórny, pokaż prognoz, wtorek, godzina 16, głównie bez chmur, 30 stopni.
1: Jak sobie na przykład klikniemy w to.
0: Godzina 16, zamknij, kalendarz, aktualnie 20 stopni i głównie bez chmur. Warunki na aktualnie 20 stopni i głównie bez chmur. Temperatura od 15 stopni do 27 stopni.
1: To było jakby warunki z dnia?
0: Warunki. Przycisk. Zaznaczone. Rzeczywista. Odczuwalna. Temperatura rzeczywista. Możliwe opady. Opady dzisiaj.
1: I tutaj mamy temperatura rzeczywista i odczuwalna obok siebie. Kiedyś ta temperatura... temperatura odczuwalna była jakoś... jakby schowana, teraz jest to obok.
0: Odczuwalna.
1: Na przykład przejdziemy sobie na tą odczuwalną.
0: Wykres odczuwalna. 2 września 2024 roku o 15. 2 września 2024 roku o 18. 26,6 do 28,2. Rośnie nierównomiernie. 14 wartości. Wykres audio. Opisz, odtwórz wykres audio.
1: Oczywiście jest wykres.
0: Gotowe. 3 września 2024 roku 0 przez cały czas. 4 wartości.
2: No jakoś wątpię, żeby tam było 0 równo, bo...
0: Opisz wykres. Osiek 100 godzina. Masz jeden serię danych.
1: No, tak...
2: Brzmi no natomiast tak. Można sobie tam chodzić, pod tym wykresem też jest jakieś podsumowanie. I tam też chyba, jeśli ta temperatura odczuwana jest...
0: ...subiektywne odczucia termiczne i może różnić się od temperatury. Temperatura odczuwalna. Na wczoraj, dziś, obecnie 20 stopni,
2: o,
0: maksymalnie 27 stopni, minimalnie 15 stopni. Dzisiejsza znaczy, temperatura maksymalna jest wyższa niż wczorajsza.
1: O, i tutaj mamy to, że mamy pokazane to odchylenie.
0: Na głowę, obecnie 20 stopni, głównie bez chmur. Spodziew prognoza, obecnie 20 stopni,
1: mamy prognozę.
0: Spodziewane wyższe temperatury jutro, prób opady 0 mm, ciąg opady 0 mm, ostat sumy, możliwość opadów dane, warunki.
2: Gdyby ta temperatura odczuwana bardzo się różniła, tak? No to też byśmy tutaj mieli o tym informację.
1: Tak, też mielibyśmy informację, że temperatura jest 2 stopnie niższe niż w rzeczywistości. No niestety miałem nadzieję, że dzisiaj będzie taka pogoda, że się to uda pokazać, ale niestety się nie da. Więc mamy przebudowany ten interfejs pogodowy. I teraz czas na przeglądarkę internetową Safari. I pierwsza rzecz, którą chciałbym pokazać, to coś, co bardzo mi się podoba. Otworzymy sobie Safari i otworzymy sobie na przykład tą stronę. Na przykład... 9 to 5 Mac.
0: 9 spacja. 95.
1: Kropka com.
0: Łącznic nierozpoznane. Zatrzymaj rozpoznanie narzędzia w kółon. Nagłów. Wynik z Inter. 9 to 5 Mac. Nagłów.
1: Mamy sobie stronę 9 to 5 Mac.
0: Slide. 1 to 2. Skip to mail. To glemail. 9 to gotowe. Skip sheet. Znak potoku. Auk. Avatar for Benjamin Mayo. Autor.
1: O, co ciekawe, Tutaj nie ma informacji o ciastkach, a szkoda.
0: Wygaszone.
1: Ale poradzimy sobie. Teraz jak sobie przejdziemy w menu strony.
0: Menu strony. Wielkopuchwyt arkusza. Ukryj rozpraszające rzeczy.
1: Przycisk. To mamy tutaj taką opcję, która się nam rzuca w oczy, czyli ukryj rozpraszające rzeczy. Możemy sobie w tę opcję kliknąć.
0: Skip to main content.
1: I
0: iPhone 17 Ultra.
1: Wówczas lądujemy w takim interfejsie, gdzie na pokrętle mamy coś takiego jak korektor www.
0: iPhone 17 Ultra, rzecz ukrywalna. Ang 2, rzecz ukrywalna. Rzecz ukrywalna. Celature Presnext CB 1 to 2 of 4 iPhone 17 Ultra.
1: I tutaj mamy rzecz ukrywalna i w tak klikniemy.
0: Tesla RD Best New MacBook DLC i pasek na rzęk karty. Pokaż udok, da, wróg, go, jeden rzek, gotowe.
1: Teraz możemy kliknąć gotowe.
2: Czyli to, co teraz Arek ukrył, to jest akurat na tej stronie mamy taki...
1: Cały artykuł. Nie artykuł, tylko karuzela.
2: Taką karuzelę pokazów slajdów, która chyba też nam automatycznie nam czytała, jak się zmieniała. Też jest na to nowy sposób, o którym pewnie powiemy później jeszcze. Natomiast właśnie, jeśli mamy jakieś takie irytujące rzeczy, jakieś właśnie komunikaty o ciasteczkach, no, które akurat nam się tutaj nie wyświetlił, to można je w ten sposób sobie ukryć.
1: Tak, można też ukrywać nawet niektóre reklamy, to znaczy kiedyś ta funkcja potrafiła. Ta funkcja została jakby celowo ugorszona. Celowo pogorszona, bo kiedyś ona podobno w jakiejś tam alfie, prealfie potrafiła nawet ukrywać reklamy, ale tam wydawcy zaczęli się zrzucać swoją drogą, no, było, nie było słusznie, że ej, no jak to, więc jeżeli coś jest dynamiczne, jeżeli coś ma jakiś JavaScript i się zmienia, to w pewnym momencie nie będziemy...
2: O czym Apple zresztą też informuje, to też gdzieś w notach prasowych to była o tym informacja.
1: Tak, i nawet za pierwszy raz jak uruchomimy
0: menu strony, korektor www aktywny.
1: Tą funkcję właśnie teraz widać, czy korektor www aktywny.
0: Następna kart, aktywuj. Menu strony, uchwytaj, ukryj, pokaż ukryte rzeczy, ukryj, rozprasz, pokaż ukryte rzeczy.
1: I tutaj pokaż ukryte rzeczy, klikamy.
0: Zosia. Adres, 9 menu strony, przycisk, gotowe 9.5, celaturet, nagłówek poziomu 2, celaturet, net, pref, wygaszone, next.
2: No tutaj jest ta karuzela.
0: Avatar for Land List, iPhone 17 Ultra, Hof Ultra TV Lead B, TSFX Retailing, nagłówek poziomu 3, iPhone
1: 17. Wiedziałem sobie jakiś tam tabloidowy artykuł, bo...
0: Adres, menu strony, przycisk,
1: w to klikniemy.
0: Uchwyt arkusza, ukryj, zgłoś problem z korektorem www, odtwarzaj wszystkie animacje, przetłumacz na, zarządzaj, matka,
1: przeszuk, nie ma akurat trybu czytania.
0: Więcej, przycisk. iPhone 7,
1: Akurat tutaj nie ma trybu czytania, zaraz znajdę stronę, gdzie jest. W każdym razie jeszcze w menu strony. Mamy też kilka zmian.
0: Mat, uchwyt arkusz, zgłoś problem z korektor, odtwarzaj wszystkie, ani przetłumacz na polski, zarządzaj rozszerzeniami, matper, przeszukaj dokument, matper.
1: Tutaj mamy od razu przypięte rozszerzenia.
0: Przeszukaj dokument.
1: I przeszukiwanie dokumentu mamy też bardziej wyeksponowane.
0: Wielkość tekstu, 100, reguł, więcej, przycisk.
1: Możemy zrobić też więcej.
0: Edycja, przycisk, menu, gotowe, czynności strony, nagłówek, raport ochrony prywatności, włącz zalecane ustawienia prywatności, ukryj pasek narzędzi, poproś o witrynę pełną, drukuj, przycisk.
1: Kiedyś tam mieliśmy w tym menu strony bezpośrednio.
2: I tutaj też mamy tryb edycji, więc jakby ktoś na przykład chciał mieć tą opcję wyświetlać stronę pełną na wierzchu,
1: to może.
2: Tak, można sobie to przenieść.
1: Ja to właśnie zaraz będę też pokazywał.
0: Czynności w kartach. Dodaj do ulubionych. Dodaj zakładkę. Dodaj do szybkiej noty. Dodaj do listy czytek. Przenieś do grupy kart. Przypnij kartę. Ustawienia dot. Witryny nawias lewy 9.5 mac.co. Poproś o witrynę pełną. Używaj radara automatycznie. Przełącznik. Aparat. Mikrof. Położenie. Menu strony.
1: Niech sobie wejdziemy w edycję.
0: Edycja. Wstaw raport ochrony prywatności. Czynności strony. Nagłówek. Wstaw raport ochrony prywatności. Włącz zalecane ustawienia prywatności. Przycisk. Wstaw ukryj pasek narzędzi. Wstaw poproś o witrynę pełną. Przycisk.
1: I to możemy wstawiać do tego głównego menu, zanim klikniemy opcję więcej.
0: Wstaw drukuj. Wstaw dodaj do szybkiej notatki. Przycisk.
1: Także w ten sposób to wygląda. Teraz otworzymy sobie jakąś tam
0: wielkość
1: strony, gdzie jest
0: adres,
1: tryb czytelny. Nie wiem, jeszcze jak pamiętam, że...
0: Zaznaczenie usunięte. HTTPS, Hitory, off. Oxford.
1: Wczoraj próbowałem potestować jedną funkcję i ten artykuł miał tryb czytania.
0: Wyniki wyszukiw history. Nagłówek poziomu 3. Odzwinie skip to main content. Adres, menu strony, przycisk, menu, wielki uchwyt, uchwyt, historia, nabór, posłuchaj strony, pokaż readera, przycisk.
1: Jak widać, mamy tutaj od razu posłuchaj strony, kiedyś mieliśmy to upchnięte w readera. Ale jak sobie wejdziemy w poszukaj w tryb readera.
0: Adres, zaznaczone, menu strony, przycisk. Uchwyt, reader, nabór, San Francisco, przycisk.
1: Tutaj mamy możliwość wyboru czcionki.
0: Biały, sepia, przycisk.
1: Koloru.
0: Szary, zaznaczone, posłuchaj, zaznaczone, noc, posłuchaj strony, przycisk.
1: I też mamy opcję posłuchaj strony, tak jak mieliśmy wcześniej.
0: Ukryj radera, przeszukaj dokument, wielkość tekstu, poziom więcej, wielkość tekstu, poziom 3, regulacja, poziom 4, poziom 6, poziom
1: 8, poziom 3. I tutaj mamy, kiedyś mieliśmy w punktach wielkość tekstu, teraz mamy w poziomach.
0: Więcej,
1: przycisk. I mamy opcję więcej.
0: Edycja, menu, gotowo, czym, raport ochrony, drukuj.
2: To jest to, co jest cała reszta.
1: Wcześniej. I teraz znowu prośba do Piotra, highlights, jakbyś mógł powiedzieć, jak to działa, bo mi się nie udało tego sprawdzić.
2: Ja to próbowałem przetestować na różnych stronach, po prostu nie znalazłem jakiejś strony, gdzie by to mogło zadziałać. Teoretycznie to ma zadanie działać tak, że jeśli mamy na jakiejś stronie informacje o jakichś filmach, o jakichś artystach, o jakichś miejscach, to powinniśmy o tym informacje dostać. Natomiast możemy sobie na przykład kliknąć, bo mamy tutaj jakiś link o, jestem na stronie The Verge, może tutaj w sumie, okej, może puszczę dźwięk. Mam system po angielsku, bo to nam się przyda później. I sobie zobaczymy, to pewnie będziecie w tym samym menu też, co... Mowę, a ona mi się przyspieszyła jeszcze bardziej. To też jest ciekawe. I tutaj mamy to samo menu. I to powinno być gdzieś tutaj. Smart search field,
1: no, ale działać nie chcę. Czy przy okazji pokażemy podsumowanie?
2: Bo to myślę, że uda mi się pokazać szybciej.
0: Visited.
2: Dobra, widzę, że nie ma odpowiedzi, więc myślę, że możemy to szybko pokazać, no bo oczywiście tutaj też w trybie reader też jest coś dostępne tylko w języku angielskim. Tutaj mamy długi artykuł, jak to ktoś pracował nad zabawką miecza świetnego, akurat chyba, który się sam jakoś potrafi chować. Tutaj ten tekst jest dosyć długi. Słychać, że ten artykuł jest dosyć długi, ale na początku mamy przycisk Summarize, czyli podsumuj. To jest też poniekąd związane z Apple Intelligence. Tutaj też powinien czasami się pojawiać spis treści. Nigdy tego spisu treści nie widziałem, ale funkcja podsumowania już działa jak najbardziej. Więc sobie naciskamy na ten przycisk Summarize. Nie słyszymy nic, natomiast jeśli ja teraz sobie przejdę na górę
0: summary,
2: strony.
0: Summary, heading level 3.
2: O, mamy tutaj nagłówek podsumowanie.
0: Hasbro developed a self-retracting lightsaber toy but abandoned the project without explanation. The inventor, Yair Shilo, partnered with Goliath to produce the Goliath Power Saber, which is now available at major retailers. Shilo envisions expanding his patented design to include various lightsaber styles and hopes to collaborate with Hasbro in the future.
2: No i artykuł został podsumowany w trzech zdaniach, jak firma Hasbro stworzyła zabawkę i nagle po prostu z niej zrezygnowało. Jej wynalazca poszedł do innej firmy, wypuścił to bez licencji Gwiezdnych Wojen, no i to jest cała historia.
1: Tak, więc artykuł... to działa i to jest kwestia macOS 15.1 już, tak?
2: Tak, to jest kwestia macOS 15.1. Chyba w 15.0 też to może być dostępne. Natomiast czy chcemy przy okazji też pokazać tryb ten video viewer? Czy to zostawimy na później?
1: To znaczy, no tak, bo to się przenika jakoś tą Safari, żebyśmy już się nie rozdrabniali, tak? To możesz wejść na YouTube'a.
2: No właśnie, wejdziemy sobie na YouTube'a. Generalnie o co chodzi? Na jakiejkolwiek stronie, gdzie mamy jakieś wideo. YouTube akurat no, jest przykład taki, że mamy odtwarzacz dostępny, tak? YouTube jest generalnie dostępny, ale na pewno znajdziecie gdzieś jakieś strony, gdzie będziecie kojarzyć sytuację, gdzie odtwarzacz jest niedostępny dla nas. Jakieś polskie wody, na przykład VOD portale i nie tylko. Na przykład. Akurat na portalcie jeszcze tego nie testowałem, ale przypuszczam, że powinno działać. Wejdziemy sobie na subskrypcję, znajdziemy sobie nasz Tyflo przegląd.
0: Tyflo Podcast, Live Streaming, Explore, Tyflo Podcast. Nowości w systemach Apple w roku 2024, na żywo.
2: Tutaj mi się język przełącza, ale to nie będzie problem.
0: Tyflo Podcast,
2: Live streaming. Sobie coś ciszymy. Niech sobie to tak po cichu leci. I ja tutaj wyciszyłem mowę. Natomiast kiedy strona się ładuje, będziemy mieli komunikat menu strony, tryb wyświetlania wideo dostępny. O co chodzi? W tej sytuacji, kiedy tutaj no, na YouTubie mamy trochę tych elementów na stronie, tak? Tutaj mamy różne sugestie filmów, które mogę oglądać i tak dalej, ale gdybym nie wiedział, gdzie co jest na tej stronie, a po prostu chcę sterować tym odtwarzaczem, chcę widzieć tylko sam film, a nie wiem, bo chcę go sobie AI może jakimś przepuścić, no powodów może być wiele, naciskam Command Shift R, czyli ten sam skrót, który używam do trybu czytania na przykład.
5: Enter video viewer.
2: I tutaj mamy komunikat, wchodzimy w tryb video viewer. A tutaj może sobie przełączenie z okna polski. Tylko mi się wybór głosu zbugował. Dobra, no może nie. Weźmy w interakcję z zawartością www i co tutaj widzę? Mamy systemowy odtwarzacz wideo. Mamy przycisk wycisz. Mamy ramkę z filmem.
5: Frame 0, 3 hours elapsed, more, but exit full screen.
2: I mamy przyciski wyjdź trybu pełnoekranowego.
5: Airplay button.
2: Przycisk Airplay,
5: forward button.
2: Czyli widać, to jest odtwarz systemowy. Przewin do przodu, pauza.
5: 0.1. Slider.
2: Tu jest suwak głośności.
5: Mute button. Mute button. Frame 0, 3 hours elapsed. More.
2: Ucieka, mamy przycisk więcej.
5: 0.1. Elapsed. 2, 3 frame 0, frame 0. More. Exit full Airplay button. Picture and picture playback speed. Submenu.
2: Nawet mamy ustawienia prędkości.
5: Show media stats. Picture and picture playback speed. Sub checkmark.
2: Mógłbym na przykład zwolnić ten film. Ustawienie prędkości. Słychać, że się zwolniło. I no właśnie, tak to generalnie działa. Tutaj mamy też właśnie, możemy przewijać sobie ten film. Geniusz tej funkcji jest taki, że ona po prostu działa na każdej stronie. Czasem gdzieś tam fokus ucieka, te przyciski znikają. Teraz musiałem co chwilę przechodzić do przodu i do tyłu, żeby te przyciski znaleźć. No ale porównując to właśnie do sytuacji, gdzie wchodzimy na jakąś stronę, jest jakiś odtwarzacz, gdzie no, włączyliśmy sobie jakiś film, nagle okazuje się, że przycisk stop jest niedostępny. No to jest funkcja, która wydaje mi się może w wielu sytuacjach nam się przydać.
1: Tak, no ten video viewer dobrze, że on teraz został pokazany, bo byśmy się nigdy nie wyrobili. Teraz mamy aplikację muzyka, w której mamy tylko dwie zmiany właściwie takie ważne.
0: 22:44.
1: Możemy sobie otworzyć tę muzykę.
0: Wyjście ekranu Braille'a. Otwieram muzyka. ATM Milano. Tryb. Minut. Apple. Hit Hot DNA.
1: Jeżeli włączę sobie
0: Apple Music. Keyload. Listy przed
1: keyload. Na przykład ten keyload powiedzmy.
0: Czas na relaks. Keyload na dzisiaj. Nowa playlista. Elo Fifil. Zosia. Nowa playlista. Nowa playlista. Odtwarzaj. Elo Fifil. Elo. Act. Odtwarz. Pomier. Aban. GTA. Następne. Dodaj do bit. Aktywuj. Dodaj do bit. Nas. Aktywuj. Następne.
1: Okay, mogę kliknąć w to następne. To już mieliśmy.
0: Keyload. Przeciw. Więcej oto. Sunray. Dodaj do kolejki.
1: I teraz mamy dodaj do kolejki. Apple tego nigdy keyload. Nie nazywało kolejką, tylko jakoś keyload. Dziwnie. Teraz to się nazywa kolejką.
0: Dodaj do kolejki. Keyload. Przycisk wróć. Pasek kart, rad, now, ekran, minut, następna ścież, obtwa, w lesie co jest, grafika, album, PR, viver, lefifre, PR, epoch, hop, lac, mocat, mi, so, far, gie, ro, pas, minut, rom, pasek przewijania pionow, minut, twarzacz, grafika albumu, przy...
1: Teraz ja sobie wejdę w odtwarzacz.
0: Odtwarzacz, zaznaczone, następne, odtwarzanie, słowa, zaznaczone, następne, przycisk.
1: I wejdę sobie
0: zaznaczone, ulubione, bratanki, w lesie, graf, zamknij,
1: graf, to teoretycznie powinna mi się otworzyć ta kolejka.
0: Zamk, pokaż autor, usun z Biblii, pokaż autorów, powiesz, dodaj, udostępnij,
1: ale
0: usun z ulub, idź do albumu, zamknij.
1: Ale się nie pojawia, w każdym razie teoretycznie powinniśmy mieć możliwość czyszczenia tej kolejki.
0: Odtwarz, słowa, głośność.
1: Natychmiastowego. I teraz wiem, że w playlistach jest możliwość wielokrotnego zaznaczania, czyli jeżeli chcemy kilka piosenek z playlisty naraz usunąć, to teraz możemy to zrobić. Ja akurat z playlist nie korzystam, więc...
2: No, ale te, którzy korzystają, zwłaszcza na telefonie, akurat to zarządzanie playlistami to zostawiam na komputer, gdzie mamy tabelki, no ale jeśli ktoś właśnie z telefonu korzysta, no to myślę, że się na pewno się ucieszy z tej możliwości. Mhm. I teraz mamy, wydaje mi się, ciekawą numer, ale może zanim to tak szybkie pytanie, czy mamy wiadomości?
3: Na ten moment nie.
2: Na ten moment nie. No to teraz powiemy o jednej z takich większych nowości, która nawet zawita dla użytkowników Windowsa za jakiś czas. Jeszcze tego nie ma, więc nie wypowiemy się na temat tego, jak to na Windowsie działa, bo po prostu nie mieliśmy okazji tego przetestować. Natomiast no, od jakiegoś czasu możemy sobie hasła synchronizować przez pęk kluczy tak zwane, to się tak kiedyś nazywało. Natomiast dostęp do tych haseł do tej pory mieliśmy z ustawień. To było zagrzebane w ustawieniach, wchodziliśmy w ustawienia i
1: wyglądał ten
2: hasła.
1: Interfejs wyjątkowo niechlujnie, tak bym to powiedział, że wyglądało to dziwnie. Teraz wreszcie ktoś stwierdził, a zrobimy sobie menedżer haseł i jest to fajny,
2: taki
1: bardzo
2: prawdziwy, tak.
1: Bardzo fajny menedżer haseł. Mamy nową aplikację hasła, po prostu uruchamiamy sobie ją.
0: Uwierzytelnienie użytkownika. Zatrzymuje wejście ekranu.
2: No właśnie, to musimy się oczywiście uwierzytelnić, zanim nam cokolwiek się pokaże.
1: Tutaj pierwsza rzecz.
0: Szukaj. Pole wyszukiwania.
1: Szukaj. Wpiszemy sobie na przykład.
0: Wyjście ekranu Braille'a. Hasła. Zatrzymuje. Wyjście ekranu Braille'a. Zatrzymuje. ZDHK. Nuno. Anuluj. Z163.com. Nuno ZDHK. 160.
1: Tak chciała wyszukiwarka. Nawet szuka zarówno w domenach, jak i w nazwach użytkownika.
0: Anuluj. Przycisk. Anuluj. Szukaj. Pole hasła. Szukaj. Pole dyktuj. Wszystkie. 204 rzeczy. Przycisk.
1: I tutaj mamy kategorię.
0: Klucze, 8 kody, 0 rzeczy, Wi-Fi, 20 zabezpieczenia, 6 rzeczy, usunięte, 3 rzeczy, przycisk, udostępniane grupy, nagłówek, hasłownia, 98, nowa grupa, udostępnij, pasek, udostępnij.
2: Czyli możemy udostępnić też rodzinie na przykład.
1: Mhm, dokładnie. Możemy na przykład wejść sobie.
0: Wszystkie, 204 rzeczy, Alfred Akcom Munity Forum, Nuno, przycisk.
1: Mamy na przykład jakąś stronę.
0: Usuń. Aktywuj. Usuń. Aktywuj.
1: I jak sobie wejdziemy?
0: Alfred Abcom Munity Forum. Person. Drugi film. Ostatnio modyfikowane 6.11.2023. Użytkownik. Nuno. Hasło. 20 punktorów. Pokaż hasło. Kopiuj hasło. Akt. Pokaż hasło.
2: No to mamy czynności.
0: Hasło. Tuzuk 5 sekund. Edfunargin. Witryna. www.alfredforum.com. Grupa. Hasłownia. Od użytkownika. Arkadiusz Świętnicki. Ja. Zabezpieczenia. Nagłówek. Silne hasło. To hasło jest długie, trudne do odgadnięcia i niepowtarzalne. Aby zwiększyć poziom ochrony, dodaj kod weryfikacyjny. Skonfiguruj kod weryfikacyjny. Skonfiguruj kod.
1: Tutaj mamy kod weryfikacyjny, możemy zrobić tak kliknąć.
0: Skonfiguruj kod weryfikacyjny. Użyj klucz poletek wejście ekranu Braille'a. Zatrzymuje wejście. Jeśli alfredforum.com obsługuje kody weryfikacyjne, odwiedź witrynę, aby uzyskać klucz konfiguracji.
2: Czyli to jest tak zwane dwukrokowe uwierzytelnianie, TOTP. Gdybyście się kiedyś spotkali, no to ta aplikacja też może nam tak zwane tokeny tworzyć.
1: Generować tak, nie trzeba wreszcie Google Authenticatora albo innego Microsoftowego, wreszcie to jest natywnie. Bardzo fajnie dostępny. Teraz taki trik. Mało osób o nim wie.
0: No,
1: jakby efektem ubocznym tej aplikacji hasła jest to, że na przykład wejdziemy sobie w Wi-Fi. Mamy tutaj
2: jakąś Wi-Fi.
0: Zapomnij, aktywuj. Aris 8D, wpad 2 person, nazwa sieci, hasło. 12 punktów. Pokaż hasło, kopiuj ich aktywu, pokaż kod QR sieci. Zapomnij to się, zapomnij.
1: Ale mamy tutaj pokaż kod QR sieci.
0: Gotowe, przycisk, kod QR, Aris 8D9D5G, obrazek. Gotowy, kod. Zosia, pep, Zosia, pozwolę, pep.
1: To nie miało być.
0: Zosia. Kod QR, Aris 8D9D5G, obrazek.
2: No czyli możemy komuś taki kod udostępnić, ta osoba może sobie zeskanować aparatem i no, chcemy komuś podać hasło Wi-Fi. Mamy drugie hasło, nawet chyba kiedyś w przeglądzie kiedyś coś podobnego proponowaliśmy.
1: Ja oczywiście wpadłem na ciekawe wykorzystanie tej funkcji. Można zrobić zrzut ekranu, ładnie go wykadrować, wydrukować sobie hasło, powiesić je sobie elegancko nad drzwiami do domu i wówczas mamy bezpieczny jednak dość dostęp do sieci Wi-Fi dla jakichś gości czy dla kogoś takiego.
0: Gotowe.
1: Więc tak, mamy. Nie możemy na przykład generować kodów QR z haseł, bo wiadomo by się nie dało.
0: Wi-Fi, przycisk wróć. Hasła, przycisk wróć.
1: Z tych hasła możemy też utworzyć hasło.
0: Nowe hasło, sortuj według. Nowe hasło, przycisk. Anuluj. Poletek. Wejście ekranu Braille'a. Zachowaj. Pole tekstowe. Edycja. Witryna. Aplikacja lub etykieta. Użytkownik. Użytkownik. Hasło. Hasło. Grupa. Nieudostępnione. Przycisk. Notatki. Dodaj notatki. Dodaj notatki.
1: Tutaj mamy.
0: Hasło. Pole tekstowe.
1: Tutaj właśnie mamy hasło. Jak sobie to klikniemy, to nad klawiaturą mamy sugestię silnego hasła.
0: Sugestia silnego hasła.
1: Jak sobie dwukrotnie klikniemy, to nam się to hasło wstawi.
0: Voxnus 6 Berek HTTP, witryna, aplikacja, hasło. Pole tekstowe, edycja, Voxnus, grupa.
1: Niestety teraz już ja przynajmniej nie potrafię dostać się do tego apletu, gdzie można było wybierać, czy chcemy hasło ze znakami specjalnymi, czy bez znaków specjalnych.
2: No właśnie pytanie, czy to jeszcze jest może jakby przytrzymać na tej sugestii? Nie wiem.
1: Próbowałem właśnie.
2: Próbowałeś,
1: kiedyś, kiedyś to było przecież.
2: Też patrzyłem, jak to wygląda na Macu. Tutaj też może taki mały spoiler. Ta aplikacja też jest na Macu i też jest bardzo fajnie dostępna. I tam też na pierwszy rzut oka tej opcji nie znalazłem. To znaczy, kiedy naciśniemy strzałkę w dół, to tam też nam się hasło proponuje. Ale nie widziałem żadnych opcji.
1: Chcę chyba tam zrobić.
2: A może.
0: Witryna, aplikacja lub użytko, hasło, pole tekst, hasło,
1: pole tekstowe. Ale to też nie zawsze działa.
0: Grupa, no tak, dodaj no.
1: No ale w każdym razie tak działa tworzenie haseł i to jest fajna, prosta aplikacja.
2: Aplikacja hasła, tak. Ciekawostka, nie wiem czemu cały czas jest tak to ograniczone, bo w wersji tej aplikacji na Maca mamy opcję eksportu do pliku CSV, gdybyśmy jednak kiedyś zdecydowali się, a jednak chcemy z jakiejś innej aplikacji korzystać. Na iPhone'ie, mimo to, że teraz mamy dedykowaną aplikację, cały czas takiej funkcji nie ma. No ale poza tym wszystko inne jest właśnie, nawet tutaj te kody,
1: mamy
2: te OTP.
1: Mamy też import z CSV.
2: Też nie ma na iPhone'ie?
1: Importu nie ma.
2: A na Macu jest, no właśnie. Więc
1: to znaczy też można to łatwo obejść, po prostu zaimportować na Macu. I się
2: jak ktoś ma Maca, tak.
1: No tak, ale no fakt, to prawda.
2: No właśnie.
1: Teraz dalej ja już przyspieszę jak mogę, bo tylko są ogromne ilości. My nawet nie jesteśmy w połowie. Muszę wszystkich zmartwić.
2: No tutaj będzie następny temat dosyć kontrowersyjny. Wydaje mi się.
1: Zdjęcia, jedni kochają, inni nienawidzą. Jedna z większych zmian, jakie zaszły w iOSie, bo to można powiedzieć, że zdjęcia 2.0, bo to jest aplikacja, która w zupełności nie przypomina tego, co znaliśmy wcześniej.
0: Wyjście ekranu Braille'a.
1: Ja sobie ją otworzę.
0: Otwieram zdjęcia. Tryb poleceń. Zrzut ekranu. Czat zdjęcia.
1: I jakby pierwsza rzecz, która się rzuca w oko, to jest tak zwany single page design, czyli nie mamy kart, nie mamy, w sumie wszystko się wysuwa. Otwiera w oknach.
2: Wszystko się przewija, tak.
1: Wszystko się przewija.
0: Zdjęcia, 65 rzeczy. Szukaj, wybierz, profil, przycisk. 65 rzeczy, live photo, data, 2 marca, 60 profil, wybierz, przycisk, szuk, zdjęcia, 65
1: tutaj
0: rzeczy.
1: Mamy zdjęcia, 65 rzeczy.
0: Zdjęcia, szukaj, przycisk.
2: To znaczy, góra generalnie powiedzmy jakoś bardzo się nie zmieniła, bo cały czas mamy tutaj galerię. No, nowością jest fakt, że na czynnościach mamy opcję rozwiń bibliotekę i wtedy nam ten widok zdjęcie rozwija na cały ekran. Zmienił się dół, tak naprawdę.
1: No tak, i wyszukiwarka też się zmieniła, ja tu próbuję coś. Może mi się coś tu uda, ale niestety mam system po polsku, więc.
0: Zapowiedź szuk. Aplikacja zdjęcia analizuje twoją bibliotekę, aby dostarczyć dokładne wyniki wyszukiwania.
1: No tak. Ale niestety mam system po polsku, więc nie mogę szukać.
0: Gotowe, szukaj. Ostatnio udostępniane. Gotowe. Szukaj.
1: Tutaj mamy filtry.
0: Ostatnio przeglądane. Przycisk. Ostatnio udostępnione. Wiosna. Lato. 2024. Pole wyszukiwania. Mikrofon. Gotowe.
1: Możemy też dyktować.
0: Gotowe. Zwień. Szukaj. Zrzut ekran. Powiadomienie. Ostatnie dni dalej. Przycisk.
1: Powiadomienie.
0: Aktywność. Zamknij. Osobiste. Udostępniane. Aktywność. Dorota Bilek. Magda Olga. Olga.
1: No i tutaj mamy log z tego, kto korzystał z jakichś udostępnionych.
0: Zdjęcia. 65 rzeczy.
1: Zdjęć.
0: Szukaj, wybierz, przyć profil, przyć 65 rzek, profil.
1: Tutaj mamy profil. Przycisk. Tego ongiś zdaje się nie było.
0: Wybierz, zdjęcie, zdjęcie, live photo.
1: Ale kliknięcie w ten profil.
0: 18.04.
2: Kliknąłeś przycisk, wybierz.
1: Tak.
0: Anuluj. Szuka, profil, przycisk, zamknij.
1: Profil.
0: Arkadiusz, 62 zdjęcia, 3 wideo, synchr, z iCloud, przed chwilą. Łącz iCloud dalej, przycisk, ty udostępniasz, przycisk, łącz iCloud dalej.
1: Tutaj mamy łącz iCloud, możemy sobie zobaczyć, jakie zdjęcia udostępniamy.
0: Aktywność, pokaż w widoku głównym, nagłówek, 62 zdjęcia.
1: I tutaj możemy sobie dostosować, co mamy w tym widoku głównym pokazane.
0: Pokaż aktywność w albumach udostępnianych, przełącznik, włączone, album ukryty, przełącznik, włącz opcję widoku, nagłówek, automatycznie odtwarza efekt ruchu, przełącznik, wyłączone. Pełny zakres HDR, przełącznik, włączony, automatycznie wyświetla zdjęcia i wideo w pełnym zakresie tonalnym, HDR. Udostępnianie. Biblioteka udostępniana. Konfiguruj. Udostępniaj w jednej bibliotece zdjęcia i wideo z chwil spędzonych z członkami rodziny lub bliskimi znajomymi. Więcej informacji. Polecane. Pokazuj polecane. Pozwalaj na automatyczne wydarzenia z dni wolnych. Pozwalaj na automatyczne wyświetlanie na tym urządzeniu wydarzeń z dni wolnych od pracy w twoim kraju lub regionie. Wydarzenia z dni wolnych.
1: Jeżeli możemy sobie wybrać, co się nam
0: pokazuje. Możesz wyzerować zablokowane wcześniej wspomnienia lub osoby i zwierzęta, aby pojawiały się w nowych wspomnieniach i na nowych polecanych zdjęciach. Szuk osoby i zwierzęta. Nabór. Szukam osób. Aplikacja zdjęcia porządkuje osoby i zwierzęta w albumach. Aby ukończyć uaktualnianie, zablokuj iPhone'a i podłącz go do przypięte zbiory dalej. Modyfikuj. Przycisk.
1: Przypięte przycisk. Zbiory.
2: Które są nie zatykietowane.
0: Wspomnienia. Brak dostępnych. Wycieczki. Polecane zdjęcia. 13 maj. Drugie. Typy multimediów dalej. Wideo. 3 rzeczy. Panoramy. 1. Selfie. 5 rzeczy. Zrzuty ekranu. 9 rzeczy. Zdjęcia live foto. 40. Portrety. 4. Inne rzeczy dalej. Ukryty album. Kody QR. 1 rzecz. Zaimportowane. 3 rzeczy. Ostatnio zachowane. 17. Mapa album. Przycisk. Ostatnio przeglądane. 4. Ilustracje. 1. Ostatnio
2: i to jest wszystko cały czas to, co teraz Alek przechodzi. To jest wszystko na tym jednym dolnym pasku, które się przewija tam na kilkanaście stron.
1: Tak.
0: Albumy dalej. Kochani album. Dostosuj i przestaw.
1: Dostosuj i przestaw.
0: Dostosuj i przestaw. Wyzeruj. Przycisk.
1: I tutaj możemy sobie dostosowywać kolejność niektórych rzeczy na tym pasku. Co
2: bo wyłączać też niektóre rzeczy.
1: Jak mamy zeskanowane rzeczy typu jakieś paragony i tak dalej. To też się tam na przykład pokaże. Paragony.
2: Skoro tutaj o tym rozmawiamy, to też niestety, jeśli chodzi o to przestawanie, to tam też nie zawsze wszystko czyta. Kiedy coś przenosimy, tak, mamy dźwięki. Ja myślę, że dla takich osób, które ci sporadycznie korzystają z tej aplikacji, na przykład właśnie, żeby zobaczyć ostatnie, najnowsze zdjęcie, bo chcemy je komuś wysłać i tak dalej, no to ten wygląd, no warto sobie wejść do tego przycisku do stosu i tam przewinąć ten pasek dolny do końca, no powyłączać wszystko generalnie. No bo jest trochę machania, też nie wszystkim osobom widzącym się to podoba, to nie jest tak, że tylko my, nie wszystkie osoby niewidome lubią ten nowy wygląd. No natomiast ja osobiście na przykład powyłączałem większość z tych innych funkcji.
1: No ja też właśnie to, ile się dało, to pokasowałem z tego, no ale i tak tam jest dużo tego,
2: dużo. Tak.
1: Teraz tak, już teraz można łatwo wyciszyć sobie odtwarzane wideo w aplikacji zdjęcia. Jest suwak głośności, który co ważne jest niezależny od głośności systemu. Teraz jak odtwarzamy film w aplikacji zdjęcia, to on domyślnie się pętli. Jak nagrywamy film, to możemy wreszcie odtwarzać muzykę. Możemy sobie słuchać muzyki i kręcić film jednocześnie.
2: Tak, bo oczywiście muzyka zatrzymywała po prostu.
1: Tak. I to by było na tyle, jeśli chodzi o aplikację zdjęcia. Teraz portfel. Tutaj znowu uśmiech w stronę Piotra. Tap to cash dla Amerykanów.
2: To są też wszystko Stany, tak.
1: To na czym to polega, jakbyś mógł powiedzieć?
2: To jest po prostu funkcja, która, jeśli dobrze rozumiem, po prostu pozwala nam zbliżyć dwa iPhone'y do siebie i po prostu wysłać komuś gotówkę po Apple Payu na konto bankowe bezpośrednio. Fajna funkcja, szkoda, że u nas nie ma, ale u nas po prostu jej nie ma i pewnie jeszcze trochę czasu minie, zanim to się pojawi.
1: Jeśli w ogóle.
2: Jeśli w ogóle, tak.
1: Ale w każdym razie w portfelu jest też opcja, która dla nas też będzie przydatna. Niestety z powodów, tak jak powiedziałbym, prywatnościowych nie będę w stanie chyba jej pokazać. Ale jak będę w stanie pokazać, powiedzmy, namiastkę, kliknę sobie dodaj kartę.
0: Dodaj kartę. Dodaj do portfela wszystkie karty, klucze, dostępne karty, poprzednie w toku, karta z aplikacji, wise, karta debetowa lub kredytowa w toku, karta transportu,
1: wybieram sobie kartę debetową lub kredytową.
0: Karta debetowa lub kredytowa. Płać bezpiecznie, zaszukaj, pole, dyktuj, wybierz firm, bank PKO, dodaj inną kartę, ZEN, Western, spółdzielcza grupa bankowa, SGB, PKO Bank Polski.
1: Wybieramy przez PKO BP.
0: Zdjęcie osoby używającej face ID, karta debetowa, ZGB, Apple Pay, nabór po dodaniu kart kredyt, kart related informe, wykorzystanie dat, dalej.
1: Robimy dalej.
0: Widok z aparatu. Dodaj kartę, aby zeskanować kartę debetową lub kredytową, umieść ją w ramce. Podaj szczegóły karty ręcznie.
1: I w PKO jeszcze to nie działa. Jak widać, w niektórych bankach już to działa. Nawet wiem, że w Polsce, że teraz można dodawać karty po NFC. W niektórych bankach to działa. Ja tego nie mam, jak widać, ale doszły mnie słuchy, że jest taka opcja i to słyszałem od kilku osób, więc traktuję to jako informację potwierdzoną.
2: Także myślę, że coś, co się nam jak najbardziej przyda, bo...
1: Tak, bo robienie zdjęć tej karty...
2: Wcelować, tak, tą kartę nie jest łatwo.
1: I też są nowe widgety dla portfela. Możemy sobie konkretne karty przypiąć do ekranu głównego. Teraz kolejna rzecz, która jest dość kontrowersyjna, przynajmniej dla mnie osobiście, to aplikacja ustawienia. Bo tak, została ona zupełnie przebudowana, w sensie nawet nie jakoś, to nie jest przebudowa taka jak na zasadzie zdjęć czy kalkulatora, natomiast jest tam absolutnie wszystko po prostu sprzestawiane kolejnością. Zaczynamy może od konto Apple, pierwsza rzecz, to już nie jest Apple ID.
2: Tak, no to już mogliście też zwrócić uwagę, jeśli na przykład dostajecie, nie wiem, jakieś faktury od Apple'a, bo tam już też się to zmieniło, pewnie gdzieś na stronach. Także ta zmiana też pomału zaczęła się pojawiać w innych miejscach.
1: Nie wiem w sumie dlaczego, tak z ciekawości, bo...
2: Ja też nie osobiście, bardziej mi się podobało Apple ID, ale nie wiem, może konto jest tak bardziej formalnie. Mniej więcej taka decyzja zapadła, to nie jest tego decyzja polska, wszędzie po prostu to się już nazywa Apple account, tak.
1: Nie wiem dlaczego, tak ciekawe, chciałbym się kiedyś dowiedzieć. W każdym razie, jak sobie teraz wejdziemy w dowolną zakładkę ustawień, na przykład, może nie to akurat, wejdziemy sobie na przykład Wi-Fi.
0: Połącz się z siecią Wi-Fi, wyświetlaj dostępne sieci oraz zarządzaj ustawieniami łączenia z sieciami i pobliskimi hotspotami.
1: Każda sekcja ustawień ma teraz taki dymek pomocy, jakby? Tak by to można było nazwać? Teraz mamy zmienioną trochę kolejność ustawień. Bateria jest bliżej góry, tak samo dostępność. Kiedyś dostępność była bardziej na dole.
2: Tak, no przypuszczam, że tutaj Apple patrzyło na statystyki, w co ludzie wchodzą, no nie wiem, patrząc na społeczność beta testerów na Redditie, co widać, że tam ludzie bardzo na tą baterię patrzą, więc może faktycznie im gdzieś wyszło w statystykach, że tak ludzie wchodzą w tą baterię.
1: Aparat jest o wiele wyżej, aparat jest...
2: Pewnie też tutaj ludzie wchodzą często.
1: Kilometry wyżej niż kiedyś był.
2: Jestem szczerze mówiąc zdziwiony, że tapeta też nie jest wyżej, ale to już...
1: Za to tryb skupienia zleciał na dół. Prywatność i ochrona tak ma być, prawie że na samym dole, bardzo dobrze. Swoją drogą niepotrzebna moim zdaniem zmiana jest sekcja iCloud, która tak naprawdę otwiera ustawienia konta Apple i iCloud. Nie wiem po co.
2: To może ludzie szukali, nie wiem.
1: I ważna zmiana, teraz aplikacje są upchnięte w jednym menu, zamiast kiedyś było tak, że mieliśmy te aplikacje gdzieś pod spodem i to jest taka zmiana, która moim zdaniem jest trochę mieczem obosiecznym, bo wiele aplikacji w iPhone'ie ma swoje ustawienia jakby tutaj, w ustawieniach, a nie bezpośrednio w aplikacji. I kiedyś te aplikacje były wyróżnione w taki sposób, że były nad tą alfabetyczną listą. Nie wiem, czy wiesz, Piotrze, o co mi chodzi.
2: Tak, to i to jest prawda. Tutaj na przykład, nie wiem, ustawienie telefonu, wiadomości, ustawienia poczty, tak, i to teraz, one teraz są po prostu pomieszane z innymi aplikacjami, które mamy na telefonie, no, z drugiej strony ten wygląd jest o tyle fajny, że teraz tam mamy taki indeks alfabetyczny.
1: Tak, nagłówki. Mhm.
2: Ale faktycznie to jest prawda, że na przykład jeśli ktoś szuka gdzieś ustawień wiadomości, no to teraz trzeba się trochę naszukać, tak.
1: Teraz tak. przebudowana sekcja iCloud. Ja sobie tu od razu skorzystam z tego skrótu, na który przed chwilą narzekałem.
0: iCloud, nagłówek, Arkadiusz, Izo, obrazek, Managed, polecany dla Ciebie, Managed Storage, przycisk.
1: No i mamy Manage Storage, bliżej góry, zarządzaj miejscem.
0: Drive, has, notatki, 17 rzeczy, wiadomości, 1.9 GB, poczta, 111 MB, backup w iCloud, jeden dzień temu, przycisk.
1: No i mamy od razu informację, kiedy backup był zrobiony.
0: Funkcja iCloud. Ten backup, wiadomo, hasła, 139 rzeczy, hasła i pęd kluczy w iCloud. Bezpiecznie przechowuj, synchronizuj tego iPhone'a, przełącznik, włączą, synchronizuj tego
1: iPhone'a. Tutaj od razu możemy stąd... Tutaj od razu możemy stąd włączyć, wyłączyć.
0: Zarządzaj pakietem, rodzina, niestandard, ukryj mój adres e-mail, przekazywanie prywatne, zaawansowana ochrona danych, dostęp, uzyskuj, dostęp, uzyskuj, dostęp, za...
1: Tutaj mamy jeszcze, jak sobie zrobimy manage storage.
0: Obrazek, manage storage, manage storage, miejsce, 1.1, rodzina, iCloud, wiadom, inne 0, użycie w rodzinie, zmień pakiet, iCloud Drive, 340.1 GB, przycisk, backupy, wiadomości, inne, copiam pastę frela better sleep board manager, 1.7 GB, przycisk, dyktafon, 1, just press record, 1016.5 MB, przycisk.
1: To jeszcze nie gigabajt, według Apple'a. W każdym razie tak, mamy tutaj te aplikacje, tak jak kiedyś mieliśmy po prostu takie przełączniki, jak teraz tutaj mamy na przykład.
0: Just Devonting, Newsex, Devonting Togo 3, 627.2 MB. Devonting Togo 3, 620, Devonting Togo 3, 620, inne, 1.56, 627.8 dane z iCloud, aby odzyskać miejsce w iCloud, aby odzyskać 600, inne, 1.56.
1: Nie wiem, o co chodzi z 1.56, nie mogę tu nic zrobić.
0: 1.56, Zosia, pozwolę, Zosia.
1: Ani tego przewinąć, ani...
0: Inne, 1.56.
1: Ale to prawdopodobnie jakby były pliki, a że Devonthink szyfruje dane, no to iCloud jakby nie potrafi tego formatu w żaden sposób odczytać. W każdym razie tak to teraz wygląda, jest ta sekcja przebudowana. Teraz poprosiłbym Ciebie, Piotrze, żebyś wszedł w ustawienia baterii i ładowania, bo masz iPhone'a 15 Pro.
2: Już. Zrobimy. Nawet się od razu odblokował. Okay. No, a teraz tutaj narzekaliśmy na rozmieszczenie skrótów, też się cieszę, że bateria jest wyżej.
0: Tryb niskie zużycie energii, kondycja baterii, przycisk, tryb niskie zużycie energii, ogranicza aktywność czarnej, kondycja baterii, ładowanie, kondycja baterii, kondycja baterii, normie, bateria tego iPhone'a działa zgodnie z oczekiwaniami, maksymalna pojemność, stop, wartość to określa, liczba cykli,
1: 140,
0: wartość
1: to
0: określa, liczba cykli.
1: Teraz, wcześniej było tak, że była ta maksymalna pojemność, teraz jest napis, że bateria iPhone'a w normie.
0: Wartość określa bieżącą pojemność baterii w porównaniu z nową baterią. Maksymalna pojemność, 100%.
2: No to i też ta pojemność cały czas się wyświetla.
1: Tak, tylko że trochę niżej, że najpierw jest...
0: Bateria tego iPhone'a działa zgodnie z oczekiwaniami.
1: To jest okej, bo ludzie tak strasznie patrzyli.
2: A no tak. To jest ten komunikator. Mam trochę szybko mowę, ale...
0: Wartość to określa, ile razy data produkcji. Grudzień, pierwsze użycie.
2: Wejdziemy sobie...
0: Bateria tego iPhone, kondycja baterii. Kondycja baterii, nagłówek. Bateria, przycisk.
2: Tak, właśnie chcę to znaleźć.
0: Tryb niskie zużycie, tryb niskie zużycie, procent bateria. Ustawić baterii, tryb, kondycja, ładowanie, przycisk. iPhone uczy się sposobu, w jaki go ładujesz i używasz, co może pomóc przedłużyć żywotność baterii. Zmień limit, nagłówek. 80%, 85%, 90%, 95%, 100%. Regulacja. Oh. Aby zmienić wartość.
2: Już myślałem, że jest to też niedostępne. Na szczęście dostępne to jest, więc możemy...
0: Zalecany limit ładowania. Zamknij przycisk. W kontekście sposobu, w jaki używasz iPhone'a, limit ładowania wynoszący 95% pomoże przedłużyć żywotność baterii.
2: Aha, no nawet tutaj mi system podpowiada, co powinienem zrobić. To też ciekawe.
0: Zoptymalizowane ładowanie. Przełącznik. Gdy limit ładowania... Zoptymalizowane ładowanie. Przełącznik. Włączone. Gdy limit ładowania jest ustawiony na 100%, iPhone może zaplanować ukończenie ładowania do ponad 80% do czasu, gdy będzie potrzebne.
2: Czyli to jest to, co było. Ale o co chodzi tutaj? No, mieliśmy wcześniej tą opcję, która zawsze ograniczała go do tych 80%, czyli telefon ładował się do 80%, i nie ładował się więcej. No a teraz możemy sobie tutaj ustawić albo 85, albo 90, albo 95. Tutaj nawet telefon mi podpowiada, że z moimi nawykami to powinienem sobie tutaj 95 ustawić. Także też nam system tutaj inteligentnie to będzie podpowiadał. To jest dostępne właśnie na iPhone'ie 15, 15 Pro. Którychś nowych iPadach, teraz nie przypomnę sobie których, no i pewnie wszystkie przyszłe iPhone'y też tą funkcję będą miały.
1: Tak, na przykład w moim iPadzie M4 Pro jest ta opcja, tylko że nawet na becie to jest on-off, w sensie to jest albo 80, albo 100.
2: Aha, a to ciekawe. Czemu tak jest? Dobrze, tutaj mamy baterię.
1: Tak, i ja za momencik wracam, dosłownie za sekundę.
2: Dobrze, to może w międzyczasie tradycyjnie zapytam się, czy ktoś do nas coś napisał.
3: A Piotrze, sprawdziłem przed momentem, bo coś czułem, że o to zapytasz. Nie, na razie. Na razie nie.
2: To w takim razie może po prostu przypomnijmy, gdybyście chcieli do nas napisać, kontakt@tyflopodcast.net, jeśli chcecie do nas napisać tekstowo lub pod YouTube, na YouTubie czy Facebooku, gdzie nas oglądacie, czy właściwie słuchacie, albo na WhatsAppie lub przez telefon pod numerem 663-883-600. Możecie się z nami kontaktować. Rozmawiamy cały czas o nowościach w nowych systemach Apple. Jak widać, trochę tych nowości jest. Mam nadzieję, że jeszcze z nami jesteście, jeśli nie, to zawsze zostają. Archiwa słyszę, chyba że już Arek do nas wrócił, więc oddajemy głos.
1: Tak, jestem już i teraz tak. Kolejna zmiana, której ja nie jestem w stanie pokazać, ale wiem, że jak używamy wolnej ładowarki, jakiejś bardzo wolnej, to też jest to pokazane w ustawieniach ładowania. Siri i wyszukiwanie.

0: żeby poruszyć. Otóż nie wiem, jak to działa w systemie iOS. Ja wiem, że to troszeczkę może odbiegać od tematów iOS 18. Natomiast w iOS 17 Messenger, przepraszam, Facebook i pisanie nowych postów jest po prostu koszmarne. W moim odczuciu przynajmniej.
1: Ale to jest rzecz, która to jest rzecz, którą ostatnio popsuli. Mam wrażenie, że to nie ma nic wspólnego z iOS-em jako takim, tylko po prostu twórcy Facebooka tu niestety namieszali.
2: Tak, to jest
1: namieszali.
2: Błąd, który...
0: Tak, ale jesteśmy, że tak powiem, na etapie różnych wersji beta, a jednak Facebook to jest jednak korporacja ogólnoświatowa.
1: No i to jest w wersji stabilnej.
2: Tak, to nawet ale nie jest beta, właśnie.
3: Oni nie mają chyba programu beta w ogóle jakiegokolwiek, tak mi się
0: ale wydaje. iOS ma, ale iOS jest w fazie beta, więc może coś by się dało, że tak powiem, zanim oficjalna wersja iOS-a 18 zostanie wypuszczona, podziałać. No nie wiem.
2: To znaczy, no niestety...
3: Facebookiem nie, bo to jest jakby kwestia...
2: To jest problem po ich stronie.
0: To jest problem, czyli nie da się jakby nic zrobić z poziomu iOS-a, żeby to naprawić. Nie, bo problem naprawdę jest
3: w Messengerze
0: koszmarny.
3: Się da,
0: tak.
2: Bo w Messengerze jest inny problem i tutaj faktycznie obejście jest, natomiast
1: w
2: tutaj jest problem.
1: W Messengerze to już ostatnio nawet to naprawili, wyobraźcie tak. sobie. Więc...
0: Tak, ale ja właśnie, ale na Facebooku chciałam jakiś nowy post napisać i naprawdę klawiatura brajlowska wariuje.
2: I jest problem.
0: Ja się tak zastanawiam, tak, jak to wygląda w wersji 18, jeszcze w becie.
2: Podobnie.
0: Czy na... Podobnie.
2: Podobnie sprawdzałem u siebie. Niestety to jest problem, który zauważyła tak naprawdę międzynarodowa społeczność, nie tylko w Polsce. Dodatkowo też się dowiedziałem na przykład, że na Androidzie to już jest od jakiegoś czasu i ten prezent po prostu trafił jeszcze do nas na iOSie po jakimś czasie. I nie zostaje nic, nie tylko po prostu pisać do Facebooka no i zgłaszać ten problem. Ewentualnie obejście, no jedyne obejście, które mi przychodzi do głowy, to pisanie postów w innej aplikacji, w notatkach na przykład i po prostu...
0: Albo na przykład z Maca na przykład Ctrl-C, Ctrl-V. Znaczy,
2: no tak, ten schowek, dokładnie.
0: Schowek, tak. Wiemy, o co chodzi. Tak. Ale to jednak nie jest rozwiązanie takie, że tak powiem, finalne, no bo to...
2: Oczywiście.
0: To jest koszmarne, więc... No zastanawiałam się, czy w wersji 18 coś poprawia.
2: No niestety nie. Tam jest no, problem z tym, jak aplikacja wysyła informacje o tym, co jest w polu tekstowym do VoiceOvera. I on po prostu nie widzi tego z jakiegoś powodu.
0: Rozumiem. No dobrze. No to nic, to życzę w takim układzie owocnej kontynuacji i pozdrawiam.
2: Również pozdrawiamy. Do usłyszenia. Dobrze. Była bateria. Teraz Siri, tak? Siri wyszukiwanie.
3: Tak, teraz będzie Siri, tylko jeszcze moment.
2: No jak widać, niektóre błędy nie są stricte związane z Apple. Są czasami rzeczy, które w różnych aplikacjach psują się z powodu wersji beta. Czasami coś się poprawi faktycznie. No ale też są po prostu często w wielu współczesnych aplikacjach błędy dostępności pojawiają się niestety po stronie
1: ale
2: dewelopera.
1: Słuchajcie, rozdzwoniliście się, bo Wojtka tym razem mamy na antenie. Witaj.
4: Czołem.
1: Czołem.
4: Przepraszam, jeśli już o tym mówiliście, ale przez chwilkę was nie słuchałem. Słuchajcie panowie, mam pytanie, czy omawialiście funkcję złagodzenia dźwięku?
2: Jeszcze nie.
3: Jeszcze nie, bo to będzie przy VoiceOverze.
4: Aha, no to w takim razie słucham z uwagą. Dzięki.
2: Pozdrawiamy.
3: Więc teraz ta Siri, bo... Dobrze, ten downcaster też się tu pojawi. Ale to zaraz.
5: Otwieram ustawienia. Just press record.
3: Tu się z tym możemy wycofać.
5: Ustawienia. Alarmowe. App Store. Ekran. Siri. Przyć. Siri. Nagłówek. Siri pomaga znajdować informacje i wykonuje inne polecenia głosowe. Więcej informacji.
3: Mamy inny ten... Kiedyś to było Siri i wyszukiwanie.
5: Polecenia Siri. Nagłówek. Język. Angiel. Mów do Siri. Dostęp do Siri przy blokadzie. Głos.
3: To i tak na szybko pokazuję, bo...
5: Ogłaszaj połączenie. Ogłaszaj powiadomienia. Przycisk.
3: Mamy na przykład ogłaszaj powiadomienia tutaj.
5: Włączone.
3: Kiedyś to było dostępne tylko jak mieliśmy AirPodsy. Teraz to też działa tylko jak mamy AirPodsy, tylko że możemy to jakby z góry ustawić.
2: Natomiast w ustawieniach dostępności można sobie włączyć też opcję, nie pamiętam teraz w której podsekcji to jest, żeby to też działało na

0: głośniku.
1: O, ciekawe, to tego nie wiedziałem.
0: To jest nawet... Nie wiem, czy w 17 czy w 16 to było dodane, ale jest taka opcja.
2: Sugeruj aplikację przed wyszukiwaniem. Wyzeruj ukryte sugestie. Włącz powiadomienia. Pokaż w bibliotece aplikację podczas udostępniania. Pokazuj sugestie słuchacz. Apple może oferować sugestie w wyszukiwaniu. Na ekranie głównym dostęp Siri do aplikacji. Wycinki aplikacji.
1: I jak widać, tutaj mamy tą sekcję lekko przebudowaną. Dalsza rzecz, o której już trochę mówiliśmy, w aparacie, jeżeli wejdziemy w ustawienie aparatu.
2: Zaznaczone. Stereo mono. Nagrywanie wideo nie pozwalaj odtwarzać dźwięk. Przełącznik. Włączone.
1: I tutaj ważna opcja, pozwalaj odtwarzać dźwięk, czyli...
2: Nagrywanie wideo nie wstrzymuje automatycznie odtwarzania dźwięku. Podczas odtwarzania dźwięku przez głośniki fona nagrywane jest do dźwięk mono.
1: No właśnie.
0: Czyli to jest to, o czym Arek mówił w
1: tak,
0: sytuacji, kiedy...
1: Tak, zdjęć.
0: Tak, coś słuchamy czegoś, tak właśnie.
2: Nagraj dźwięk. Stereo.
1: Teraz udamy się szybko do tej sekcji aplikacje na samym dole ustawień.
2: Developer. Aplikacje. Zaznaczone. Aplikacje. Ustawię. Aplik. Szukaj. Dykt. Indeks sekcji. Bank Olufsen. Przyć. Bla. Bo. Cyko.
1: I znajdziemy sobie kalendarz.
2: Wyraz.
0: Właśnie, to jest coś, co by kiedyś było wyżej.
2: Kalendarz. Przycisk. Kalendarz. Nagłówek. Dodawaj i usuwaj konta. Zarządzaj Siri i wyszukaj konta kalendarza. 4. Dostęp. Kalendarz. Siri. Szukaj. Preferowany język. Język. Ustalona strefa czasowa. Inne kalendarze. Numery tygodni. Widok tygodnia od. Pokaż odrzucone zaproszenie. Syn. Wszystko. Przycisk. Domyślne czasy alertów. Syn. Ostatnie 2 tygodnie. Ostatnie 3 miesiące. Ostatnich. Zaznaczone.
1: Wszystko.
2: Zaznaczone.
1: To jest też nowa opcja, o której... Chyba nikt nie mówił, że jak pobieramy jakiś kalendarz z serwera, to ile tego kalendarza ma się pobrać?
2: Domyśl czas trwania nowych wydarzeń. Jeden dzień tygodnia. Sugestie mi jest. Przełącznik. Pokaż widok tygodnia. Numery tygodni. Inne kalendarz. Ustalona strefa czat. Język. Preferowany język. Szukaj. Siri. Dostęp. Konta kalendarza. 4. Przycisk. Dostęp. Dodawaj i usuwaj.
1: Jak sobie wejdziemy w konta kalendarza, to mamy tutaj kalendarze jakieś tam udostępniane i tak dalej. W każdym razie chodziło mi o te opcje właśnie synchronizacji i jeszcze teoretycznie w ustawieniach kalendarza jest możliwość wyłączenia synchronizacji z przypomnieniami, ale to się buguje, trzeba kilka razy zrestartować iPhone'a, w pewnym momencie się to pojawi. Teraz przejdziemy sobie do dyktafonu.
2: Dyktafon. Dostęp. Położenie. Siri. Szukaj. Odświeżaj. Dane komórki. Preferowany. Język. Ustawienia notatek głosowych. Nagłówek. Wymazuj usunię. Jakość dźwięku. Bezstratne. Nazwy wskazujące. Nagranie stereo. Przełącznik. Wyłączone.
1: Nagrywanie stereo. Możemy sobie włączyć w notatkach głosowych. Teraz w ustawieniach wiadomości teoretycznie powinniśmy mieć wsparcie dla RCS, ale jak już ustaliliśmy, nie będziemy.
0: Tak, jeśli nasz operator to wspiera, zostało wszystko zaktualizowane, to tam się to pojawi.
1: Tak, jeszcze tego nie mamy, to pewnie będzie niezależnie od jakiejś wersji iOS-a, po prostu w pewnym momencie operator jeden z drugim wprowadzą tę zmianę. Teraz udamy się do ustawień ekranu i jasności.
0: Ja tylko powiem, jak to się opcja się pojawi, to w tym polu tekstowym, gdzie zawsze mamy komunikat iMessage albo wiadomość SMS, po prostu będziemy też widzieć ten komunikat
1: wiadomość
0: RCS.
1: Tekstowa.
0: Tak, wiadomość RCS wtedy pisze nawet.
1: A wiadomość RCS. O,
0: tak, więc wiemy, że to działa, tak?
1: To nawet lepiej.
2: Ekran i jasność. Ekran główny.
1: Ekran i jasność.
2: Wygląd. Wielkość pogrubio. Jasność. Truto. Jasność. Nitrz. Auto. Unieś. Autoblokada. 3 minuty.
1: I teraz jak ustawimy autoblokadę na nigdy.
2: Nigdy. Zaznaczone. Nigdy. Z tym ustawieniem iPhone może zużywać więcej energii.
1: To mamy takie ostrzeżenie? Kiedyś tego nie było.
2: 2 minuty. 3 minuty. Zaznaczone. 3 minuty. Autoblokada. 3 minuty. Przycisk.
1: Teraz możemy wejść w ustawienia ogólne. Ja to pokazuję już w jakiejś tam losowej kolejności. I tak naprawdę kolejność tego to jest taka, jak to znajdowałem te zmiany. Ogólne.
2: Klawiatura. Klawiatura jedno. Wszystkie klawiatury. Zaczynaj wielkolik. Automatyczna korekta. Predykcja tekst. Pokaż wyniki obliczeń. Przełącznik. Włączone.
1: Pokaż wyniki obliczeń. Możemy to wyłączyć, jeżeli nie chcemy, żeby system nam pokazywał wyniki obliczeń, które prowadzi w polach tekstowych. Teraz kolejna rzecz. Też ciekawe, jak mamy u góry tą wyszukiwarkę w ustawieniach. Ustaw,
2: szukaj, pole wyszukiwarki, pole wejście ekranu Braille'a, zatrzym, anuluj, sugestie, dostępność, ogólne, przy, bluetooth,
1: to mamy tutaj sugestie.
2: Celular, ostatnie, nagłów, klawiatury, ekran i jasność.
1: I ostatnie, czyli gdzie ostatnio byliśmy, jak na przykład coś przestawimy i coś nam się nie podoba i nie pamiętamy, że gdzie to było, to mamy tutaj historię tego, co zmienialiśmy. Następna rzecz to ustawienia prywatności i ochrony.
2: Prywatność i ochrona. Prywatność, masz kod, usługi lokal, śledzeń, usługi lokalizacji. 3 zawsze, 38, gdy używasz, przycisk, śledzenie, przycisk, kalendarze. Jeden pełny dostęp, jeden tylko dodawanie, przycisk.
1: Mamy tutaj od razu na, tych, na tej liście, ile aplikacji czego używa. Prywatność i ochrona, raport prywatności.
2: Ochrona raport prywatności aplikacji. Wyłączone. Raport prywatności aplikacji. Raport prywatności aplikacji przedstawia, jak często aplikacje korzystają z przyznanych przez ciebie uprawnień dostępu do twoich danych, na przykład położenia lub mikrofonu. Zawiera również zestawienie aktywności w sieci każdej.
1: Nie widziałem.
0: Czyli to jest to, co kiedyś. Ten raport kiedyś tylko wyświetlał nam, jakie domeny, z jakimi domenami dana aplikacja się kontaktowała, co było przydatne. Widzieliśmy na przykład, czy dany program gdzieś nie wysyła naszych danych, z jakimi reklamodawcami się kontaktuje. No a teraz tutaj też ten raport będzie zawierał właśnie informacje, jak tutaj pisze, o tym, kiedy aplikacja na przykład, nie wiem, gdzieś po cichu wykorzystuje nasz mikrofon, nasz dostęp do Bluetooth, tam, no co daliśmy tej aplikacji, tak? Co jaki czas na przykład są kontakty nasze pobierane, a o kontaktach też za chwilę powiemy więcej, bo też tutaj fajna zmiana się pojawiła.
1: Teraz kontakty w prywatności.
0: Nie?
1: Moment, muszę znaleźć prywatność.
2: Kontakty. Kontakty. 4. Kontakt 4. Kontakty mogą obejmować m.in. numery telefonu, adresy e-mail, IPO, pełny dostęp, przycisk.
1: Tutaj mamy pełny dostęp.
2: Brak. Ograniczony dostęp.
1: Ograniczony dostęp. I możemy wybrać, tak jak uprzednio mogliśmy wybierać, jakie zdjęcia, to teraz możemy wybierać, jakie kontakty lub listy kontakty. Teraz mamy też nowe uprawnienia, też na Macu, to od razu o tym powiem, żeby potem się już nie rozwlekać. Mamy uprawnienia do znajdowania urządzeń w sieci lokalnych, to mamy i na iPhone, i na Macu. Na Macu mamy uprawnienia do dodawania ikon w doku i mamy zmienione uprawnienia nagrywania ekranu na Macu. To są uprawnienia, które...
0: Tak, jeśli chodzi o znajdowanie urządzeń w sieci, no to będziemy dostawali o tym, no będziemy pytani, czy dana aplikacja ma mieć dostęp. Jeśli chodzi o nagrywanie ekranu, to tam to się to coś jeszcze zmieniło i to uprawnienie, tak jak wcześniej to daliśmy raz i było po wszystkim, teraz to uprawnienie jest ważne przez miesiąc i po miesiącu po prostu znów raz system zapyta, ta aplikacja nadal może nagrywać twój ekran, czy chcesz się tak na to zgodzić po
1: to
0: prostu.
1: Jest... wybitnie denerwujące.
0: No, w poprzednich wersjach beta to było nawet tydzień i po restarcie się resetowało, także i tak jest lepiej niż było.
1: Mhm. Teraz przechodzimy chyba do dostępności. O pierwszej rzeczy powiem. Jeżeli jesteśmy osobami słabowidzącymi, to w iOS 18 powrócił znany z iOS 5, 6 i 7 efekt paralaksy, czyli tych takich galaretowatych ikon. Jeżeli nam to przeszkadza, to możemy wejść w ustawienia, dostępność, ruch, zredukuj ruch. I tam możemy to wyłączyć. I teraz pora przejść do nowych funkcji dostępności.
0: Ja myślę, że tutaj, mimo to, że tego w notatkach nie jest takiej kolejności, ale myślę, że możemy od VoiceOvera zacząć, bo jest jako pierwszy na liście, a też myślę, że trochę osób na to czeka.
1: Co nowego w VoiceOverze? Dużo.
0: Dużo, tak.
1: Dla VoiceOvera to jest jedna z większych aktualizacji. Po pierwsze mamy teraz coś takiego jak, nie wiem, jak ktoś korzystał z ZDSR-a, to coś jak Insert F9, czyli profile głosowe. Możemy sobie tworzyć teraz na pokrętle, dodawać głosy i dla każdego takiego dodanego głosu możemy ustawiać osobno parametry. Ja to może pokażę.
0: Czyli tak naprawdę, w dużym skrócie, tak wcześniej mieliśmy na pokrętle język, to teraz języka nie mamy, zamiast tego mamy głos. Czyli tak na przykład ktoś chciałby sobie dać kilka głosów w jednym języku, czego wcześniej się nie dało zrobić. Nie wiem, na przykład lubicie sobie szybko chodzić po telefonie i speakiem, ale na przykład jakieś artykuły czytacie bardziej ludzkim głosem, no to można sobie na przykład coś takiego teraz skonfigurować.
2: Więcej informacji, co nowego w VoiceOver.
1: Mamy też changelog VoiceOvera tutaj dodany.
2: Gotowe.
3: Tak.
2: Nowości dotyczące funkcji VoiceOver w systemie iOS.
1: To VoiceOver możesz się sam, tak powiem, przedstawić.
2: Rozpoznawanie na żywo. Wykrywaj m.in. tekst, osoby, drzwi i meble, używając pokrętła rozpoznawanie na żywo. Rozpoznawanie na żywo można również rozpocząć, stukając trzykrotnie czterema palcami. Pokrętło głosu VoiceOver. Pokrętło języka VoiceOver jest teraz pokrętłem głosu. Możesz wybrać na nim dowolną kombinację głosów, w tym głosów używających tego samego języka. Złagodzenie dźwięku. Wybierz na ekranie ustawień VoiceOver dźwięk. Czy złagodzenie ma być wyłączone? Aktywne tylko podczas mówienia, czy zawsze aktywne?
1: I to jest coś, co było w ZDSR-ze. Kiedyś to był tylko przełącznik wyłącz-włącz. Teraz to jest taka lista, że możemy albo nie mieć tego złagodzenia w ogóle, albo zawsze je mieć, czyli system zawsze będzie ciszej od VoiceOvera, albo tylko wtedy, kiedy VoiceOver mówi. To jest to, o czym mówił Wojciech.
2: Ustaw poziom głośności dźwięku VoiceOver tak, aby był jednocześnie głośniejszy i łagodniejszy niż dźwięk multimediów.
0: To jest też fajna zmiana.
2: Ustawienia korektora możesz zmieniać osobno dla każdego głosu. Głosy Siri umożliwiają wybór stylu mowy.
1: Tak, korektor to jest equalizer. Mamy kiedyś w ogóle w którejś becie było to kosmicznie rozbudowane, że można było każde pasmo edytować. Niestety to zabrano tą funkcję, a szkoda.
0: Tak, teraz mamy tylko cztery pasma. To i tak jest duże, żeby nie było. No ale tak, wcześniej mogliśmy w ogóle sobie...
2: Dowiedz się, jak używać VoiceOver dzięki nowemu samouczkowi.
1: Mamy samouczek VoiceOver, coś co TalkBack miał od zawsze, czyli mamy takie interaktywne wprowadzenie do VoiceOvera.
2: Pokazuje, jak sterować iPhone'em przy użyciu poleceń VoiceOver. Haptyczne potwierdzanie uruchomienia, rozpoczęcie korzystania.
1: Po prostu jak włączamy VoiceOvera, to mamy wibrację.
2: Opóźnienie przed wybraniem. Wybierz opóźnienie wyboru rzeczy przez funkcję VoiceOver po dotknięciu ekranu. Zwiększenie tej wartości może pomóc unikać przypadkowego przenoszenia fokusu.
1: Tak, jak komuś się na przykład zdarza tak dotknąć ekranu, to może sobie to zwiększyć i wtedy trzeba troszkę dłużej przytrzymać palec na ekranie, żeby ten kursor przeszedł. Ja akurat nie lubię tego.
0: Ale znam osoby, którym to akurat bardzo pomaga, tak? Więc jeśli faktycznie...
1: Jak ktoś ma motoryczne jakieś problemy, to super opcja.
2: Nowe obsługiwane języki. VoiceOver obsługuje teraz język litewski i kazachski.
1: No tak, to pewnie przez Archavoice'a, że tak powiem. Podejrzewam, że to oni...
0: Wydaje mi się, że to jest trochę coś lepszego. Tak słuchałem tych głosów na próbę.
2: Rzecz pokrętła, obszar dynamiczny i komunikaty. Dostępna jest rzecz pokrętła pozwalająca kontrolować możliwość ogłaszania komunikatów oraz uaktualniania obszarów dynamicznych przez aplikację.
1: Czyli jeżeli jakaś strona ma na przykład coś, co moim zdaniem powinno być karalne, bo to jest straszna rzecz, jak niektóre strony mówią, ile czasu pozostało do skończenia reklamy przez atrybut ARIA, to możemy to teraz wyłączyć. Strona nie będzie po prostu... Nie, obszary dynamiczne nie będą czytane.
2: Nowości dotyczące obsługi pisma Braille'a w systemie iOS 18.
1: I Braille to jest w ogóle osobna sprawa. Mamy teraz zupełnie przebudowane wejście ekranu Braille'a. Teraz jak chcemy wejść w Braille'a, to nie robimy tego z pokrętła, tylko naciskamy najpierw punkty powiedzmy 4, 5, a potem 1. Tak w dwóch akordach.
2: Wejście ekranu Braille'a.
1: I mamy teraz dwa tryby tego Braille'a. Mamy tryb edycji i tryb poleceń. To jest coś jak insert spacja w NVDA czy insert Z w JOSie. I trzema palcami w prawo możemy przesunąć.
2: Tryb poleceń. Aktywacja teraz wejścia ekranu Braille'a.
1: Jesteśmy w trybie poleceń.
2: Wejście ekranu Braille'a. Umieszczając jeden palec każdej ręki na górnej i na dolnej krawędzi ekranu oraz stukając dwukrotnie. Aby dezaktywować wejście ekranu Braille'a.
1: To jest widzę dalej bardzo źle.
2: Zatrzymuje wejście ekranu Braille'a.
1: Nowości wytłumaczone, bo to się nie tak robi, jak to jest wytłumaczone. Jest
0: złe. Ja na przykład robię to inaczej niż ty, tak jak słucham, jak ty to robisz. Ja to po prostu robię w ten sposób, że stukam dwukrotnie dwoma palcami, natomiast jeden palec mam obok portu ładowania, drugi mam obok słuchawki. I też to tak działa.
1: Sprawdzimy.
2: Zatrzymuje wejście ekranu Braille'a.
1: Tak jakbyś robił magiczne stuknięcie, tylko tak...
0: Tylko palce są rozstawione od ciebie.
2: Wejście ekranu Braille'a.
1: O, faktycznie. Działa to.
0: Więc no, jak widać, jest kilka sposobów na to.
1: A Dorota robi F, jakby pierwszy.
0: Aha,
4: tak.
1: Więc da się.
2: Tryb pole, wejście i wejście Braille'a. Zmieniaj niezależnie od siebie ustawienia wejścia i wejścia Braille'a, wybierając dowolny język.
1: Tak, to jest fajne. Ja na przykład lubię pisać Braille'em komputerowym i czytać literackim, więc w ogóle to jest super sprawa.
0: Tak, można mieć osobne języki, skróty lub bez skrótów. Zupełnie dwie osobne tablice.
1: Tak, to prawda.
2: Połącz ponownie monitory Braille'a. Szybko łącz ponownie z monitorami Braille'a. Uruchamiając ponownie VoiceOver lub przypisując gest do polecenia, połącz ponownie monitory Braille'a.
1: Tak, można coś, co w ZDSR-ze też już było.
0: Czyli jeśli na monitor się rozłącza notorycznie, mamy sytuację...
1: Ojej, to mówi.
0: Dobrze.
1: Tak,
0: Tak, jeśli nam się monitor notorycznie rozłącza, no i wcześniej mieliśmy problem, żeby on się z powrotem połączył, teraz mamy guest, który domyślnie nie jest przypisany, musimy go sobie przypisać sami, który po prostu spowoduje, że voiceover znów zacznie z tym monitorem się łączyć, wtedy mamy haptykę na to osobno, więc wiemy, nawet jeśli byśmy mieli problemy ze słuchem, naprawdę nie słyszymy telefonu, no to będziemy odczuwać taką bardzo specyficzną haptykę i w ten sposób wiemy, że voiceover próbuje z tym monitorem się połączyć z powrotem.
1: No tak.
2: Niemigający kursor dla monitorów Braille'a. Kursor nie będzie migał, jeśli opcja preferuj niemigający kursor w ustawieniach ruch jest włączona.
1: Czyli można wyłączyć miganie kursora Braille'owskiego.
2: Aktywacja wejścia ekranu Braille'a. Szybko aktywuj wejście ekranu Braille'a, umieszczając jeden palec każdy. Automatyczna aktywacja wejścia ekranu Braille'a. Włącz opcję rozpoczynaj automatycznie podczas edycji tekstu. Jeśli
1: tak, to jest tekstu, dla mnie aktywować również wejście ekranu Braille'a. Bardzo fajna opcja. Teraz klawiatura Braille'owska może być faktycznie w pełni domyślną metodą wprowadzenia tekstu. Czyli po aktywacji pola tekstowego po prostu aktywuje się nam Braille.
2: Wybór rzeczy dla wejścia ekranu Braille'a. Aktywuj wejście ekranu Braille'a w dowolnej aplikacji i zacznij wpisywać, aby szukać rzeczy.
1: Tak, teraz jakby wcześniej tylko na ekranie głównym mieliśmy taką opcję, a teraz możemy przeszukiwać ekran w dowolnej aplikacji z wejścia ekranu Braille'a.
2: Nie znaleziono nagłówków. Tryb poleceń wejścia ekranu Braille'a. Steruj funkcję voiceover przy użyciu akordów Braille'a, gdy wejście ekranu Braille'a jest aktywne.
1: I to jest super funkcja, korzystam z niej na co dzień, szczególnie jak wypełniam jakiś formularz. To działa w taki sposób, że w tym trybie poleceń na przykład punkt czwarty to jest następny element, pierwszy poprzedni, myślnik to jest aktywacja elementu, dwukropek to jest centrum sterowania, H to jest ekran główny, K to jest pomoc, L to jest początek, kursor to jest koniec. Czyli mamy po prostu taki poleceniek na monitorze Braille'owskim.
0: Tak, ten tryb poleceń tak jakby zmienia nam ekran dotykowy w taką klawiaturę Braille'owską, na której możemy akordy wykonywać. Które akordy działają? Większość. I tutaj mieliśmy też taką małą debatę, które dokładnie działają, bo ja myślałem, że działają wszystkie, które są wspierane przez monitory Braille'owskie. Nawet podesłałem link do takiej tabelki na stronie Apple'a. Ale Piotr Witek, który też tutaj pisał artykuł o nowościach w dostępności, mówił, że on więcej tych skrótów ze sobą i mówił, że nie wszystkie działają. No to pewno te najbardziej potrzebne gdzieś działają i też mamy w tym trybie, to jest też wydaje mi się ważne, dostęp do pokrętła. Możemy przesuwać palcem, teraz nie pamiętam, góra, dół chyba wybieramy tryb, tak?
1: Tryb, a prawo-lewo.
0: Prawo-lewo chodzimy.
1: Jeszcze możemy tam drugi, trzeci, piąty, szósty zmieniać jakby tryb i szósty, trzeci samo pokrętło.
0: Tak, czyli takie standardowe akordy na pokrętło.
1: Możemy też zaznaczać tekst plusem i tym znakiem stopnia, czyli 3, 5, 6, więc też fajnie.
0: Można kopiować, wklejać C, V,
1: wycinać, cofać, X. Przywracać. I przywracanie to nie jest Y, tylko odwrócone Z, co w sumie też jest logiczne. 2, 3, 4, 6.
2: Wybór rzeczy dla wejścia ekranu Braille'a. Tryb poleceń wejścia nie dezaktywuj wejścia ekranu Braille'a. Włącz opcję.
1: Tak, jeżeli korzystamy z tego wejścia ekranu Braille'a, no to możemy nie dezaktywować go. Czyli cały czas to wejście Braille'a jest aktywne.
2: Komórki sześciopunktowe w wejściu ekranu Braille'a. Aby wstawić sześciopunktowo komórkę Braille'a, stuknij raz sześcioma palcami.
1: Tak, wreszcie działa sześć palców.
2: Odpowiedzi dźwiękowe i haptyczne oraz prezentacja wizualna dla wejścia ekranu Braille'a.
1: To już poniekąd słyszeliście, jak wpisuję.
0: Tak, przez cały podcast.
1: Tak, to bardzo, bardzo, bardzo mi ułatwia wręcz życie, że mam te dźwięki.
0: Tak, ale jakby ktoś nie lubił, można je powłączać.
1: Tak, także spokojnie można dźwięk haptykę wyłączyć.
2: Konwersja japońskich kami w wejście ekranu Braille'a. Gdy używasz języka japońskiego, wejście ekranu Braille'a może tworzyć listę propozycji znaków i je wybierać.
1: Czyli coś, co w ZDSR nazywa się objaśnieniami. Efektem ubocznym tego, że działa to dla kanji, jest to, że działa to też w pininie, czyli po chińsku mogę sobie pisać i mam objaśnienia. A że na Macu, znaczy na Macu już działają, na iPhone'ie dalej nie da się objaśniać znaków chińskich, więc niestety to nie działa do końca tak jak trzeba. Kanji jest prostsze, więc nie ma z tym problemu.
2: Odpowiedzi dźwiękowe i haptyczne oraz prezentacja pismo Braille. Rozpoznanie
1: szczegółów.
2: Szybkość mowy głosu. Szybkość mowy. Samouczek voice. Ćwiczenie voiceover. Co nowego w wodzie? Co nowego w odpowiedzi. Pasek.
0: To było wszystko.
2: Tekst wielowierszowy na monitorach Braille'owskich.
0: A, tutaj jeszcze.
2: Wyświetlaj tekst i rzeczy w wielu wierszach na obsługiwanych urządzeniach Braille'owskich 2D. Do zmieniania trybu używaj pokrętła tryb tekstu Braille'a.
1: No właśnie, czyli jak mamy dwuwymiarową linijkę Braille'owską, monitor wówczas wtedy faktycznie, no to wtedy on też jest wspierany. Teraz lecimy dalej, po voiceoverze.
2: Przyć.
1: mamy nową opcję zupełnie.
2: Ekran, ruch, zawartość, audiodesk, ruch i motor, dotyk, face ID, stereo, śledzenie oczu.
1: Śledzenie oczu.
2: Śledzenie oczu. Funkcja śledzenie oczu pozwala sterować urządzeniem wyłącznie przy użyciu oczu. Umieść iPhone na stabilnej powierzchni, około 30 cm od twarzy. Więcej informacji, wygładzanie, nagłówek, śledzenie oczu.
1: Spróbujemy to włączyć.
2: Funkcja śledzenie oczu pozwala sterować urządzeniem. Więcej informacji, wygładzanie, śledzenie oczu, przełącznik, włączone.
1: No i niestety to...
0: Generalnie to jest...
1: Nie działa z voiceoverem.
0: To jest generalnie opcja dla osób, które nie mają problemy ruchowe, problemy z motoryką. No i to jest kolejny sposób na sterowanie iPhone'em. To jest coś, co było gdzieś testowane najpierw na Vision Pro, gdzie cały interfejs właściwie polega na tym, że uaktywniamy elementy patrząc się na nie. No i teraz podobne rzeczy możemy...
1: Tak.
0: Jak ja teraz...
1: Z voiceoverem to nie działa. Jakby nie działa to tak, że na przykład jak ja sobie jakoś próbuję ruszać głową, to nie działa to po prostu z voiceoverem.
0: Natomiast to wykorzystuje właśnie kamerkę przednią, te czujniki gdzieś do Face ID, żeby obserwować nasz wzrok, gdzie patrzymy. No i w ten sposób możemy po iPhone'ie nawigować. Na pewno opcja, która no, dla tych, którzy potrzebują tego typu funkcji.
1: No tak, bardzo dobrze, że są takie opcje, że jest ich coraz więcej, że cały czas
0: jest bardzo,
1: padają na nowe
0: opcje. Jest bardzo dużo rzeczy, które też właśnie nowe typy przełączników też się pojawiły. To jest też jedna kategoria, więc myślę, że tu też można jakoś połączyć ze sobą w kontroli przełącznikami. Możemy na przykład też używając kamerki ustawić stukanie palcem na przykład do biurko, jakąś powierzchnię jako przełącznik i też po całym telefonie nawigować. Przyciski na AirPodsach też możemy przepisać jako przełącznik. A to w sumie już nawet mogłoby się przydać komuś, kto...
1: I osobom niewidomym, tak w komentarzach na Readerze na Androidzie mamy nawigację przyciskiem słuchawkowym.
0: Więc można by tak sobie po interfejsie jakiejś aplikacji wchodzić, kiedy coś mamy ręce zajęte, tak? Więc...
3: Słuchajcie, mamy wiadomość na WhatsAppie. Tym razem to jest wiadomość od słuchacza, który już do nas dzwonił, mianowicie od Wojtka.
4: Okej. Jeżeli chodzi o to złagodzenie dźwięku, jeszcze bardziej chodziło mi o to, czy gdzieś tam został wyeliminowany ten problem, błąd polegający na tym, że kiedy na przykład ktoś do nas dzwonił, to voiceover nagle bardzo się podgłaśniał. Czy to w ogóle nie ma nic wspólnego tutaj jakby z tym złagodzeniem dźwięku?
1: Ja tego błędu na przykład nigdy nie miałem. Wiem, że niektórzy go mieli. Jak dzwonek dzwoni, to dalej się iPhone podgłaśnia, bo ścisza, to zależy jak mamy po prostu głośność dzwonka, bo wtedy voiceover się przełącza w tryb głośności dzwonka, co chyba nie jest błędem.
0: Nie, to chyba tak ma być. No też czasami się mu zdarzy podgłośnić, jeśli mamy go połączonego z głośnikiem Bluetooth, mam wrażenie, że to się na szczęście zdarza mniej niż kiedyś, ale jeszcze sporadycznie się może zdarzyć. To też... z mojej strony. Natomiast no właśnie samo złagodzenie dźwięku, no bardzo fajna sprawa, że możemy sobie tą głośność dostosować od domyślnie to jest 180%, czyli tak domyślnie, że po prostu kiedy voiceover coś mówi, mamy to złagodzenie włączone, no to o 80% zmniejsza się pozostały dźwięk w systemie, ale możemy sobie to zmniejszyć, żeby to złagodzenie no ściszało nam to mniej, albo zwiększyć nawet do prawie 199%, więc wtedy cały inny dźwięk jest praktycznie wyciszony.
1: Szkoda, że nie można sobie zmienić attack i release.
0: Tak, czyli jak szybko ten dźwięk się ścisza, bo to cały czas jest jest dosyć wolno cały czas.
1: Mamy kolejną opcję dostępności, którą ja osobiście bardzo lubię i którą wykorzystuję. To jest opcja dla osób, które mają problemy ze słuchem, mianowicie haptyka muzyki. Wówczas iPhone wibruje w rytm muzyki. Na razie tylko na Apple Music i na niektórych piosenkach. Ja spróbuję pokazać, jak to działa.
2: Centrum rozpoznawać dźwięki wizualne, napisy, haptyka muzyki, wyłączone.
0: Przycisk. Tak w międzyczasie jeszcze, skoro rozmawiamy o takich nowościach z voiceoverem, tutaj była mowa o nowych głosach, dodam, jakie głosy tam się nam pojawiły, bo no mieliśmy, nie wiem, czy jednak chcemy wrócić na przykład ten korektor, pokazać jak on działa. No ale co jeszcze mamy, jeśli chodzi o głosy? No dla tych, którzy korzystają dziś z języków z azjatyckich powiedzmy, no to syntezator Eloquence dostał
1: chiński głos, chiński. Ja może go pokażę.
0: Jest chiński, jest japoński, jest koreański również głos. Głos japoński ma mały błąd, że suwak prędkości nie działa. Na szczęście da się to obejść, bo Eloquence ma swój parametr taki podkręcenia prędkości i on działa, ale to też nie zostało jeszcze naprawione, natomiast też ten japoński Eloquence działa. Poza tym pojawił się właśnie głos kazachski i litewski. Pojawiła się również możliwość wykorzystania głosu personalnego, czyli jeśli sobie taki głos są też tylko po angielsku i po chińsku, można takie właśnie możliwość stworzenia głosu osobistego po chińsku też jest nowością. No, jeśli mamy taki głos dodany, to możemy go teraz wykorzystać w VoiceOverze i to działa. Także, jakby ktoś chciał przynajmniej po angielsku mieć czytane teksty swoim głosem, da się. I dla głosów Siri mamy kilka styli mowy od stylu takiego standardowego.